0: No i Bruno kosztuje 1400 euro, proszę Państwa. No więc można sobie rozważyć, jakby ktoś takiego urządzenia potrzebował. No i ostatnia rzecz, jaką miałem okazję zobaczyć, która nie jest do końca nowa, już od jakiegoś czasu gdzieś tam krąży, ale ja się do niej po raz pierwszy gdzieś tam przyczepiłem, czyli FeelSpace. FeelSpace jest to niemiecki produkt. Jest to pas, który zakładamy na siebie. Pas wibrujący, który wskazuje nam kierunek, w jakim powinniśmy iść, idąc gdzieś z GPS-em. W momencie, kiedy pas jest niesparowany na Bluetooth z telefonem, ze smartfonem, wskazuje nam kierunki kompasu, czyli wibruje nam tam, gdzie jest północ i mamy się tak długo kręcić, aż poczujemy wibrację na brzuchu. Natomiast w momencie, kiedy sparujemy ten pas z telefonem, to jest do tego dostępna specjalna aplikacja, chyba póki co tylko na Androida, producencka, która ma jakąś już tam jakieś mapy dostępne czy inną nawigację i wyznaczamy sobie trasę i możemy w tym momencie wyczuwać za pomocą wibracji pasa, gdzie mamy skręcić, czy w prawo, czy w lewo, a telefon już podaje nam aplikacją dodatkowe informacje typu jaka to ulica i tak dalej, ile metrów, inne informacje.
1: Ale ten GPS, niestety, to, z uwagi... ten pas nie ma w sensie jakiegoś odbiornika, to nie, pas po prostu się komunikuje z...
0: Pas ma wibrować, tak, pas ma wibrować, integruje się z aplikacją i ma wibrować kierunek.
1: Na bazie GPS-u telefonu. GPS-a telefonu.
0: Tak, z tego co wiem, to tak. I no niestety nie byłem w stanie za bardzo przetestować urządzenia w praktyce, no bo byliśmy w zamkniętym pomieszczeniu. Natomiast no, chciałbym wierzyć, że też to będzie w praktyce działać. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane troszkę dłużej się tym pobawić, to może jakiś podcast osobny powstanie o FeelSpace'ie, ale to musimy zobaczyć w momencie, kiedy będzie taka możliwość. No i urządzenie kosztuje 2300 euro.
1: No to dużo.
0: I to w zasadzie tyle z urządzeń, które byłem w stanie zobaczyć i jakkolwiek przetestować na Side City. Wiem, że sporo pominąłem. Pominąłem na przykład to, że American Printing House przyjechał z Code Jumperem. Code Jumper, czyli...
1: Właśnie, ja to pozwolisz, że ja spytam tak trochę na zakończenie o to, co... No, jakby nie powiesz mi, czego nie widziałeś, no bo wiemy już tak troszkę w Niemczech, ale słuchałeś tego, co było na Side City gdzieś tam w marcu.
0: Jakby na Sisanie. Sisanie.
1: Przepraszam, nie wiem, dlaczego dzisiaj tak mylę te nazwy.
0: Ja też cały czas mylę te konferencje, ja też mówię często Sisan na Side City, bo to się podobnie wymawia.
1: No tak. I tak, jakbyś mógł troszkę opowiedzieć, czego słuchałeś gdzieś tam i co nowego w tym roku się gdzieś tam wydarzyło, jeżeli chodzi o technologię, tak troszkę w oparciu o marcową amerykańską konferencję CSUN.
0: To znaczy w tym roku mało dla nas jako dla osób stricte niewidomych. Bardzo dużo było powiększalników opartych o jakieś tablety. Czy o iPada, czy o androidowe tablety, ale właśnie jakieś takie urządzenia powiększające albo z jakąś przystawką, albo...
1: Czyli to co Humanware kiedyś był prekursorem.
0: Tak. Albo jakieś nawet takie samodzielne urządzenia, które bazują na Androidzie, nawet mają jakiegoś Google Asystenta, czy coś, tylko wszystko w powiększeniu wyskakuje. Dużo, dużo takich właśnie rzeczy. No był Philips, był VoxiWeb, czyli Voxi TV, z takich rzeczy, które moją uwagę przykuły. No i dużo inicjatyw jakichś takich amerykańskich, czyli jakaś praca nad dostępnością terminali usługowych, tych wszystkich takich samoobsługowych kiosków tak zwanych, czyli to, co jest w McDonaldach, w urzędach, ale to jest bardziej mowa o rynku amerykańskim. No i takiej ogólnej dostępności, takiej, że ta firma zrobiła to, tamta firma tamto. Mało rzeczy, które my możemy od razu zaobserwować tutaj w Europie czy w Polsce. Z tego co wiem, DOT coś przedstawił nowego. DOT ma oprócz tego zegarka, ma coś takiego jak DOT Mini. To jest takie urządzenie brajlowskie, taki brajlowski e-buy, czy... Nie, sorry, w drugą stronę. Można na nim czytać brajle, ale nie można pisać. Czyli monitor bez klawiatury, 16-znakowy, który ma jakieś swoje aplikacje, jakieś czytanie książek, odtwarzanie muzyki.
1: Czyli to, co wszystko mają te monitorki takie brajlowskie, małe do właśnie iPhone'ów, ale bez klawiatury, czyli tak jakby w jedną
0: dokładnie
1: stronę.
0: Dokładnie, tak.
1: Czyli bardziej to...
0: I to też było bardziej... na Side City i to też niestety pominąłem.
1: I to bardziej jest dokładnie, jakby idea jest taka, że niby czytamy tym z iPhone'a, czy bardziej do środka pakujemy, nie wiem, książki?
0: Chyba raczej tam... do środka pakujemy.
1: Aha.
0: Bo nie bardzo mi wiadomo, jak tam współpraca ze screenreaderem.
1: Aha, czyli jakby, że pakujemy książki, pewnie ma jakiś tam terminal, w sensie terminarz może jakiś, chociaż nawet bez sensu, bo to
0: dokładnie.
1: Trochę dziwne w jedną stronę.
0: No. No ale tak myślę, że to jest bardziej właśnie pod kątem czytania treści, konsumpcji treści niż jakiegoś tworzenia. No ale okej. Okay. No był właśnie APH z CodeJumperem. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że chwilowo są problemy techniczne z Orbitem i nie ma go w sprzedaży. On był na pewnym etapie bardzo mocno promowany, tak. Bo już i w Anglii się pojawił w dystrybucji i w Rosji. Natomiast nagle go wycofano. Więc coś tam chyba nie poszło do końca, jak trzeba.
1: Ale to nie mówisz, bo już kiedyś przesunięto termin, prawda?
0: Nie. Teraz go aktualnie teraz... nie ma go w sprzedaży.
1: Znowu.
0: Tak. Tak.
1: Czyli coś z tym Orbitem tak trochę nie wychodzi. Tak jak...
0: No może jeszcze trzeba udoskonalić te patenty. Mhm. Ale tak, no w chwili
1: było
0: obecnej...
1: Było jakieś konkurencyjne, że Orbita rozwiązanie z Indie, prawda? Jakieś takie
0: indie... Wiem, skierowane. Ten Braille.me, coś takiego?
1: Coś takiego, tak.
0: I to ale też jakoś o tym nie słychać.
1: Mhm. A te duże firmy coś prezentowały? Chyba nie bardzo, prawda? Mam na myśli Freedom, mam na myśli Hims.
0: To znaczy jest nowy Elbrail. Elbrail oparty o Intel Stick, czyli ten taki mikroprocesor wielkości pendrive'a czy coś takiego. On jest taki bardzo łatwo instalowalny w różnych obudowach. To się tam pod te różne mikro, no wiesz, te Raspberry Pi'e, te różne takie. Pod kątem takich mikrourządzeń jest to stworzone rozwiązanie. Mhm. I na tym bazuje Elbrail. Teraz się chwalą, że mają certyfikację Intela i w momencie, kiedy Intel wypuści nową wersję, czyli tam lepszy chip, więcej RAMu i tak dalej, to oni mogą za darmo każdemu użytkownikowi Elbraila będą wymieniać tego Intel Sticka. Że można to odesłać, oni to wymienią, że to nie jest, że kupujesz nowy tam produkt czy coś, tylko wiecznie upgrade'ujesz to, co masz już u siebie. No i rzekomo ma to być szybsze, bardziej stabilne i bardziej już działać jak komputer, a nie jak jakaś tam, powiedzmy, zabawka mobilna czy coś. No ale tego raczej w 5 minut nie przetestujemy, nie przekonamy się, jak szybki jest procesor, więc nawet tam się nie zjawiłem na tym stoisku. Natomiast APH o CodeJumpera i CodeJumper to tylko krótko powiem, to przy współpracy z Microsoftem. Taka zabawka edukacyjna dla dzieci niewidomych, które chcą się uczyć programowania. Na podstawie właśnie różne są elementy, gałki, pokrętła, jakieś elementy, które montujemy w tym układzie na powierzchni, na takiej platformie. I w zależności, jakie elementy zamontujemy i jakie nastawimy, jakie tam podregulujemy, to różne efekty otrzymujemy. Otrzymujemy pętle, otrzymujemy jakieś warunkowe zmienne. Pioseneczka nam się albo zacina, albo nie zacina, albo gra wolniej, szybciej. Możemy spowodować błąd, czyli nagle program się wysypuje, jest błąd, muzyczka zwalnia i tak dalej, więc można się w ten sposób bawić. Jest też jakaś taka kreatywność w tym, bo można też jakieś swoje dźwięki nagrywać i swoje elementy dokładać. Takie puzzle dźwiękowe troszkę, tylko właśnie z elementami takiej kreatywności, której się oczekuje od programisty. Że coś możemy zapętlić, coś możemy uwarunkować, że jeśli coś, to coś innego, żeby właśnie nauczyć takiego myślenia programistycznego.
2: To jest taka wizualna, a właściwie fizyczne odwzorowanie tego języka Scratch bodajże. On się tak nazywa.
0: A to widzisz, ten co w Massachusetts Information Institute of Technology.
2: Tak, to jest to, co pozwala dzieciakom uczyć się programować, bo on jest taki bardzo graficzny.
0: My Scratcha robiliśmy na uczelni.
2: No to proszę, no ale z tego co wiem, to jest dla młodszego pokolenia zaprojektowany.
0: Ale to my jesteśmy to pokolenie, które jak było młodsze, to jeszcze nie miało programowania to jeszcze, w szkole.
2: No tak, bo was minęło logo z żółwikiem. Zresztą, no ja też nie miałem siłą rzeczy. Ja się bawiłem gdzieś tam w C++ albo w innym Pascalu.
1: Ja robiłem w logo na sucho aplikacje, które no teoretycznie, bo z logo był problem taki, że to on miał w DOSie taki ten interpreter w trybie graficznym, to jakby nie można było tego
2: skomplować. Tak, logo Comenius zdaje się, to się nazywało.
1: To chyba jeszcze jakieś, ja miałem coś jeszcze, jakieś miałem jakieś AC logo, coś.
2: A też wiem, było coś takiego, natomiast jeszcze tak co do tego Scratcha, to ja dodam, że nawet chyba ktoś próbował robić jakąś dostępną wersję tego języka, ale poległ ze względu na mnogość grafiki. Niestety.
0: Mhm. No właśnie. No i tak by wyglądało moje Side City. Ja może jeszcze wspomnę tylko, że bardzo dobrą robotę prawdopodobnie zrobi ekipa z podcastu EBU Access Cast, czyli podcastu Europejskiej Unii Niewidomych, Europejskiego Związku Niewidomych. Byli ze mną na Side City również Tania Kleut i Mario Percinicz, którzy zrobili właśnie wywiady z tymi wielkimi producentami, więc jeżeli znacie język angielski, macie cierpliwość, poczekacie do końca maja gdzieś, tak? To albo na stronie euroblind.org w zakładce podcast, albo w waszym ulubionym podcatcherze, jak wpiszecie EBU Access Cast, znajdziecie ich. Swoją drogą fajny podcast, też polecam, raz na miesiąc po angielsku publikują wiadomości z dziedziny technologii wspomagających, wywiady z ciekawymi osobami właśnie z dziedziny dostępności, które się tym zajmują, z branży, i często też prezentacje różnych sprzętów i aplikacji. No to polecam. Polecam, bardzo dobra robota, ja z przyjemnością zawsze ich słucham. I bardzo fajna taka europejska perspektywa na te technologie, bo po angielsku dużo podcastów jest, ale amerykańskich, więc często mowa jest o rozwiązaniach, albo są odniesienia do rozwiązań, których my tu nie znamy, albo do realiów rynkowych, których my nie możemy sobie wyobrazić. Natomiast tutaj jest mowa właśnie o takich europejskich rozwiązaniach, unijnych, nam troszkę bliższych, i o rozwiązaniach, które no, gdzieś bliżej są naszego zasięgu na pewno niż te amerykańskie, więc taka mała reklama, polecam, a oni będą mieli inne wywiady niż ja, więc myślę, że się będziemy fajnie uzupełniać.
1: No tak, ale doszliśmy do takiego etapu, że właściwie, ja oczywiście wiem, że mogłeś coś tam pominąć, ale raczej byś nie pominął, w sensie takim, jeżeli chodzi o Side City, ale że właściwie o tych wielkich firmach, czyli o twórcach DOS-a, o producencie Plextoka, o, nie wiem, Himsie, przecież był taki boom na te notatniki brajlowskie, Humanware, te wszystkie Wiktory, nie Wiktory, odtwarzacze, coś tam, i właściwie o tych firmach nie ma co mówić. One oczywiście funkcjonują i będą jeszcze długo funkcjonować, ale tak właściwie, no, rok temu też już mówiliśmy, że było trochę ciekawych rzeczy, ale też nic aż takiego. No, coraz trudniej jest zaoferować i udoskonalać też te urządzenia, które już no, gdzieś tam znamy, no bo nie przebije się tak łatwo tego mainstreamu. A no, gdyby się chciało, bo można pewnie by zaoferować coś w rodzaju tej przystawki do telewizora, coś i jeszcze więcej nowych funkcji, no ale to by się wiązało i być może z wyższą ceną, ale co ważniejsze, z o wiele trudniejszym sposobem wdrożenia, tak, no bo żeby zaoferować te integracje, wdrożyć wszystkie API, no to gdzieś tam to wymaga i nakładów pracy, i testów, dużych testów i wewnętrznych, i zewnętrznych, a potem i tak się... Niestety to jest też problem, tak, że rynek tak szybko, ten główny taki rynek mainstream, tak szybko idzie do przodu, że jeżeli, a te firmy nasze tyflo gonią, coś zaimplementują, a potem się okaże za kilka miesięcy, czy za pół roku, że na przykład nie działa jakiś Facebook, jakiś Google, jakiś Twitter, jakieś coś tam, i to jest też problem, który trochę mi się wydaje, że zamyka te firmy w takich swoich rozwiązaniach, że zrobimy coś, co jest pewnego, jakoś tam się sprzeda, jakoś tam się sfinansuje w tych właśnie kasach chorych, samorządach, jakkolwiek to nazwiemy, no a reszta to już, jak ktoś umie, to niech używa po prostu tych rozwiązań uniwersalnych. No może tak to powinno być w sumie.
0: Ja to widzę trochę też z innej perspektywy, bo zauważ, że dwa lata temu jaka była w ogóle dyskusja, że idziemy w kierunku smart notatników brajlowskich, które latają na jakichś Windowsach, Androidach, i mieliśmy w tym pokładać wielkie nadzieje. To plus dużo niższy koszt Braille'a. I myślę, że to jest jakiś krok. Ciężko, żeby na tym rynku powstawało co roku też coś rewolucyjnie nowego, takiego, że oczywiście nam zaprze dech w piersiach, bo no, można ulepszać to, co już jest, minimalnie zwiększając specyfikację. Ale to jest, myślę, też teraz taki czas, te najbliższe parę lat weryfikowania tego, co wyszło dwa lata temu. I
1: być
0: takiego
1: może
0: sprawdzania się na rynku, ile z tych
1: być
0: rozwiązań
1: tak
0: przetrwa, ile z nich sensownie da się używać, w co warto inwestować.
1: No właśnie, bo jeżeli jakby, no być może to jest tak, że my gdzieś tam analizujący to, próbujący szukać, wyławiać no siłą rzeczy takie nowości, gdzieś tam jesteśmy głodni tych nowości, a rzeczywiście to być może jest czas na tą na weryfikację, no ale jakoś tak no nie słyszeliśmy za dużo, żeby, chociaż nie, no trochę słyszeliśmy, bo jeżeli chodzi o HIMSS, no to rzeczywiście na początku nie wypał, a potem ten notatnik Bryson Polaris no został jakoś tam poprawiony, jeżeli chodzi o stabilność oprogramowania. System Android dalej dość stary, no ale ponoć działa to całkiem dobrze i w Polsce też to no, gdzieś tam jest już dostępne. Te inne rozwiązania, jak ja to mówię, notatnik Amazonu, ten Neo Braille, czy jak to się nazywa?
0: Neo Braille.
1: Neo Braille. No to właściwie ja nie wiem, o nim za dużo nie wiemy nic chyba, co się z nim dalej
0: stało. Ich nawet nie było w tym roku na Side City. I ja się obawiam, że tam się niestety zwinął interes, ale albo się zwinął, albo ta prezencja się chwilowo dużo, dużo zmniejszyła. Ale nie było ich na Side City w tym roku.
1: Tak jak ci z Australii kiedyś, z Australii, oni byli tacy taka fajna firma. Kiedyś tak tutaj w Polsce mieliśmy nadzieję, że to taki tani notatnik brajlowski i też o nich zwinęli się chyba po jakimś czasie.
0: Który?
1: O, 10 lat temu to...
0: To...
1: Był takie ładne podcasty były.
0: A ten Icon, ten taki na Linuxie,
1: taka,
0: coś tam?
1: Taka Icon? Pani robiła coś, tak, Icon.
0: No to nie wiem.
1: Icon.
2: To chyba nie Australia, no tak, to Stany Zjednoczone były.
1: Tak, Stany? Mi się to kojarzy.
2: Stany.
0: Tak, to były chyba Stany i wiem, że w Stanach ktoś tego nawet używał. Jeszcze mi się zdarza, że o kimś słyszę, kto
2: Icon
0: tego używa.
2: Icon to w ogóle było bardzo, bardzo fajne urządzenie, to prawda. I stosunkowo
1: tanie.
2: Ty się
1: tym interesowałeś.
2: Tak, ja się tym interesowałem. Ja nawet bo wtedy zakładałem własną firmę i tak nawet myślałem, żeby może coś tam z nimi wejść we współpracę i spróbować jakoś to przeszczepić na polski rynek, ale akurat no, wtedy innych zajęć miałem całkiem sporo, więc nawet nic nie doszło do niczego, nawet do jakichś wstępnych rozmów, natomiast rzeczywiście bardzo mi się podobała jak na tamte czasy idea tego urządzenia.
0: No i zdaje się, że ludzie, którzy potrafili wykorzystać jego potencjał, rzeczywiście się tam ostro bawili w jakieś programowanie i tworzenie do tego jakichś rozszerzeń. No tak jest. Tych projektów jest dużo, ale nie wszystkie przetrwają. No i to jest właśnie ten czas weryfikacji, o którym już coś wspomniałem, że fajnie, że powstają nowe trendy, ale też czas pokaże i kolejne Side City, myślę, i CSUNy, i inne konferencje pokażą, na ile rynek to chłonie i na ile takie urządzenia w ogóle są w stanie funkcjonować, bo fajnie jest je zareklamować, ale potem użytkownicy zweryfikują, czy to się sprawdza w takich zadaniach, do jakich zaprojektował to producent.
1: No tak, i to dobrze. Chyba będziemy kończyć. Nie wiem, czy jeszcze coś, jakieś podsumowanie, to właśnie to było chyba podsumowanie tych obu gdzieś tam konferencji. Po prostu patrzymy, co dalej, analizujemy, zobaczymy, co z tego ewentualnie pojawi się w Polsce gdzieś tam i tyle tak naprawdę, nic tam nie pozostaje.
0: Dokładnie. No i oby do następnego CSUNu, Side City,
1: tak.
0: Rechy, innych ciekawych konferencji. No, a jeżeli wy coś byliście na Side City, może ktoś, kto nas słucha, był. Parę głosów w języku polskim na pewno słyszałem, więc tutaj pozdrawiam. Nawet się chyba minęliśmy z kimś w jednym pokoju, ale nie mieliśmy szansy się przywitać, więc jeżeli macie jakieś przemyślenia, coś zaobserwowaliście, to zachęcam do dyskusji w komentarzach.
1: A ja dziękuję za to, że opowiedziałeś nam o tych wszystkich urządzeniach, pomysłach, które mogłeś jakoś, z którymi mogłeś się w Niemczech zapoznać. Audycja niedługo pojawi się na stronie internetowej tyflopodcast.net. Przypomnę, że rozmawiałem z Pawłem Masarczykiem.
0: Tak. Tak, dziękuję ci też, Michale, za rozmowę. No i do usłyszenia ponownie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: A skoro minęła godzina 19, oznacza to, że czas najwyższy na kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia, czyli na antenie stacji radiowej, która mówi o tym wszystkim, co istotne dla niewidomych i niedowidzących. A przypomnę, że Tyflo Radio to jest część składowa pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych www.tyflopodcast.net. Tam właśnie nas znajdziecie, na tej właśnie stronie internetowej dostępne są wszystkie te audycje, które publikujemy na antenie Tyflo Radia oraz oczywiście także i te, które pojawiły się wcześniej, bądź też które są publikowane tylko i wyłącznie w Tyflo Podcaście, bo to różnie bywa, dlatego też zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzania właśnie tej strony internetowej. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A dziś na naszej antenie, na antenie Tyflo Radia ponownie się spotykamy, żeby opowiedzieć o kolejnym interesującym urządzeniu, które trafiło do naszej redakcji na testy. Tym razem będziemy sobie czytać książki, bo właśnie urządzenie ReadDesk to jest bohater dzisiejszej audycji, a testowała to urządzenie Magdalena Szyszka, którą teraz witam bardzo serdecznie na antenie Tyflo Radia. Witaj, Magdo.
4: Witam serdecznie.
2: Cóż byś mogła powiedzieć na dobry początek o tym urządzeniu ReadDesk, bo ja się rozgadałem, ale już cię dopuszczam do głosu. O co w tym właściwie chodzi? Co to urządzenie robi i jakie jest jego przeznaczenie?
4: Przeznaczeniem tego urządzenia jest skanowanie, a właściwie fotografowanie książek czy dokumentów wszelakich. Nie należy się tutaj ograniczać, dokumentów drukowanych i przetwarzanie ich na postać tekstową. Przy czym oczywiście samo urządzenie dokonuje tego fotografowania, przesłania do komputera, bo jest to urządzenie nie żadne integralne, tylko podłączane do komputera. I w komputerze mamy taki program, który się również nazywa ReadDesk i który jest przeznaczony właśnie do współpracy z tym urządzeniem, w którym następuje rozpoznawanie tekstu i następuje odczytywanie tego tekstu, czy właściwie odsłuchiwanie go przez użytkownika przy pomocy mowy syntetycznej, wbudowanej syntezy. Program, jeżeli chodzi o silnik OCR, jest oparty na systemie OmniPage. No jest to konkurencyjny, powiedzmy, produkt do FineReadera. Różne są opinie. Myślę, że w tej chwili te programy generalnie są porównywalne, więc ich silniki rozpoznawania chyba w dużym stopniu też są porównywalne, chociaż nie chcę się tutaj jakoś autorytatywnie wypowiadać. Urządzenie jest dość niewielkich rozmiarów. Jest składane. Po złożeniu ma tak mniej więcej, z tego co mi się udało wymierzyć, około 25 cm długości. No i praktycznie można je zabrać, zapakować gdzieś do plecaka, na upartego do torebki nawet. Jest stosunkowo niewielkie, dość lekkie, więc z założenia jest przeznaczone do tego, żeby gdzieś je zabierać ze sobą w połączeniu z laptopem. Po prostu właśnie odczytywać sobie jakieś teksty w takich sytuacjach, kiedy nie możemy skorzystać ze skanera.
2: Ale jak rozumiem, o laptopa musimy zatroszczyć się we własnym zakresie, bo no, to nie jest tak, że urządzenie typu laptop jest integralną częścią tego zestawu, tak?
4: Nie. Cały ten system składa się po prostu z tego urządzenia i z programu, który trzeba sobie zainstalować na własnym laptopie. Do urządzenia jest dołączana taka listewka, która służy do tego, żeby przyłożyć do niej dokument, żeby on po prostu no, krzywo jakoś nie leżał. Jednak osoby, zwłaszcza niewidome, no, muszą mieć jakiś punkt odniesienia, żeby, dajmy na to, kartkę czy książkę położyć równo, więc jest taka cienka w sumie plastikowa listewka mocowana u dołu tego urządzenia. I ona sobie tą funkcję spełnia.
2: A z jakimi formatami, jeżeli chodzi o druk, radzi sobie to urządzenie? Czy na przykład jakieś większe płachty gazet jest w stanie odczytać, czy raczej nadaje się przede wszystkim do czytania książek albo po prostu jakichś luźnych kartek, na przykład A4?
4: Informację, którą ja otrzymałam, bo tego przynajmniej w tym momencie nie ma w podręczniku użytkownika, ale informację, którą ja otrzymałam, brzmi, że program, urządzenie to obejmuje swoim zasięgiem format taki odrobinę większy od formatu A4, to znaczy wymiary bodajże 230 mm na 300, czyli 23 cm na 30. Tak szczerze mówiąc, to ja, jak mi się zdarzyło jakoś to tam położyć niewłaściwie, to wydaje mi się, że nawet więcej chyba to urządzenie objęło, tylko no już niekoniecznie ta jakość była najlepsza. Podejrzewam też, że może być pewien problem, jak będziemy mieli jakieś grube książki, bo wtedy zmniejsza się po prostu znacząco odległość od obiektywu. Też może być różnie, szczerze mówiąc, tego nie sprawdzałam, ale takie są moje doświadczenia w ogóle z tego typu urządzeniami, że wtedy troszeczkę też się robi problem z właśnie z tym formatem, który urządzenie obejmuje, obiektywem.
2: Ale kiedy na przykład mamy jakąś książkę i kładziemy ją pod kamerą, to damy radę za jednym pstryknięciem wykonać zdjęcie obu stron, czy musimy jednak każdą stronę fotografować osobno?
4: Jeżeli to nie jest książka jakichś dużych rozmiarów, no to zależy, czy ta książka się mieści w tych granicach, czy się nie mieści. Jeżeli się mieści, to jest okej. Jeżeli się nie zmieści, no to możemy się narazić na to, że coś tam nam poucina. No pytanie, do czego chce się tego używać? Bo jeżeli chcemy używać urządzenia po prostu do tego, żeby sobie tak mniej więcej sprawdzić, co jest w danej książce, czy gdzieś tam na danej stronie danej książki i powiedzmy złapać sens, no to też nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, jak nam tam odrobinę utnie, no ale jeżeli do różnych celów potrzebujemy dość dokładnego skanowania, no to rzeczywiście trzeba na to uważać wtedy.
2: Urządzenie ReadDesk, przypomnę, jest dziś bohaterem kolejnego spotkania na antenie Tyfloradia. Jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić i o coś zapytać, to ja bardzo serdecznie zapraszam. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Piszemy, przypomnę, tyflopodcast.net, natomiast 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, to jest numer stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że Magda odpowie na wszelkie pytania zadawane przez was, jeżeli chcielibyście oczywiście o coś dopytać. Ja jeszcze, Magdo, zapytam, tak nieco zmieniając temat, o cenę tego urządzenia, bo jeszcze przed wejściem na antenę wspomniałaś, że pozytywnie cię ona zaskoczyła.
4: No cena rzeczywiście zaskakuje bardzo pozytywnie. Ponieważ otrzymałam również dzisiaj informację, że wynosi ono około 3200 zł. Jest to zdecydowanie najtańsze tego typu urządzenie, z jakim się zetknęłam i o jakim w ogóle słyszałam. W związku z czym, no, porównując nawet takie urządzenie z różnymi innymi urządzeniami, warto brać tą cenę pod uwagę i brać pod uwagę to, czy ewentualne różnice pomiędzy tymi urządzeniami no jakby mają jakieś przełożenie na różnice w cenach, bo no, ceny tego typu urządzeń potrafią być 3 razy wyższe, więc rzeczywiście być może obiektywnie to i tak byłby wydatek niemały, gdyby ktoś sobie chciał takie urządzenie sprawić, ale no faktycznie porównując te ceny, jest to cena bardzo korzystna.
2: Tym bardziej, że aktywny samorząd w pełni, więc można się spróbować jeszcze postarać o jakieś dofinansowanie. A teraz, skoro już mamy za sobą informację o cenie, to zapytam cię, zanim jeszcze przejdziemy do takiej prezentacji, która za moment na naszej antenie się pojawi, którą specjalnie dla nas przygotowałaś, zapytam cię o takie twoje ogólne wrażenia, jeżeli chodzi o samą aplikację, bo wspomnieliśmy, że urządzenie ReadDesk składa się z kamery i aplikacji, którą instalujemy w systemie. Jak ona ci się podobała, jakie są twoje wrażenia, jakbyś porównała ją może też poniekąd do innych obecnych na rynku rozwiązań, które no, także testowałaś swego czasu?
4: Aplikacja, pierwszą i podstawową cechą tej aplikacji jest jej prostota. I to może mieć swoje zalety, może mieć też wady, zależy kto czego oczekuje. No jest to rozwiązanie nowe. Z tego co wiem, trwają różnego rodzaju prace nad nowszymi wersjami tej aplikacji. Podejrzewam więc, że pewne rzeczy z czasem mogą ulec jakiejś zmianie i poprawie. Bo trochę bym takich rzeczy znalazła, które bym tutaj poprawiła czy zmieniła. Przede wszystkim aplikacja, to co mnie osobiście negatywnie zaskoczyło na samym wstępie, to przy instalacji tego programu, to znaczy chyba już po zainstalowaniu, ale przy pierwszym uruchomieniu, trzeba wpisać numer seryjny i niestety przynajmniej mnie JOS nie poinformował, że tam jest pole edycyjne do wpisania tego numeru, więc trochę mnie to negatywnie zaskoczyło.
2: To znaczy, jeszcze uściślimy, to było puste pole, w które nie bardzo było wiadomo, co wpisać, czy w ogóle to pole było niedostępne z klawiatury?
4: W ogóle, to znaczy tam się te numery się wpisywały, natomiast jakoś JOS tego nie odczytywał jako pola edycyjnego. Ja nie umiałam za bardzo znaleźć przycisku, gdzie to zatwierdzić i generalnie to szczerze mówiąc zawołałam brata po prostu, żeby mi to ten numer przedyktował, bo numer też nie jest podany w Braille'u, czy tak jak na urządzeniach czy płytach niektórych firm, tylko też czarnodrukowo, więc jak ktoś go musi przedyktować, no to brat mi dyktował, ja go wpisałam, nacisnęłam Enter i weszło, ale rzeczywiście ja sama nie wiedziałam, gdzie ja mam to wpisać.
2: Rozumiem. Teraz widzę, że jedna z naszych linii się zaczęła uaktywniać, dzwoni ktoś do nas przez telefon, więc odbierzmy. Halo, kogo witamy?
5: Witam serdecznie, Tomek z tej strony.
2: Witaj Tomku, słuchamy Cię.
5: Ja mam takie jedno pytanko. Jak się zachowuje to urządzenie, jeżeli w danym tekście pojawi się jakiś wykres albo zdjęcie?
2: Magdo, czy coś na ten temat jesteś w stanie powiedzieć?
4: To znaczy, szczerze mówiąc, ja nie odczytywałam tym urządzeniem tego typu rzeczy, choćby z tej prostej przyczyny, że nie za bardzo mam takie jakieś dokumenty, w których by były jakieś wykresy. Z wykresem, no obawiam się, że mogłoby być różnie. Jeśli chodzi o zdjęcia, no powiem szczerze, nie próbowałam tego, ale wydaje mi się, że ten program i ten silnik OmniPage'a no, powinien być jednak na tyle dobry, żeby nie robić tutaj jakichś krzaczków ze zdjęcia, ale nie wiem tego. Rzeczywiście muszę przyznać, że tego nie wiem.
2: Ja mogę jeszcze jedynie tylko tyle powiedzieć i myślę, że Magdo się ze mną zgodzi, czy może to być, Tomku, dla ciebie jakąś też podpowiedzią, że zazwyczaj tego typu rozwiązania dają gorsze efekty niż takie rozwiązanie pokroju klasyczny skaner i program OCR.
4: Tak, zdecydowanie.
2: To nie jest tak, że takie urządzenie, i to nie ma znaczenia, czy to jest ReadDesk, czy to jest Perl, czy to jest C-Recognizer, czy to jest jeszcze co innego, takie urządzenia zazwyczaj po prostu dają gorsze efekty. To nie są urządzenia do tego, żeby skanować sobie książki i używać ich jako podstawowe urządzenie lektorskie.
5: Rozumiem.
4: Dokładnie
5: jeszcze
4: tak.
5: Jedno pytanie.
2: Tak, słuchamy.
5: Skąd Magda, przepraszam, strąciłem.
4: Nie, no mówiłam, że tak to właśnie wygląda i że no... Ja na samym początku, jak zaczęłam testować sobie tego typu urządzenia, miałam ogromną nadzieję, że mi to po prostu zastąpi skaner, ale nie, ja sobie tego nie wyobrażam, nie ma takiej możliwości, przynajmniej dla mnie.
5: Dobra, to i ostatnie pytanie do szanownego prowadzącego, mam taką, a odnośnie wczorajszego podcastu, kiedy się może pojawiać do odsłuchania ponownego? Ewentualnie.
2: To znaczy ten podcast powinien już być na stronie. On już został opublikowany w Tyflo Podcaście.
5: Aha, to elegancko, bo akurat nie zmieniam to, także korzystam, także jeszcze nie poglądałem strony, także dziękuję bardzo serdecznie, dzięki Madzia za podpowiedź, tobie również, miłego dnia.
2: Wzajemnie pozdrawiamy cię, Tomku, do usłyszenia, czekamy oczywiście na kolejne telefony, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, Skype tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, te dane kontaktowe są do waszej dyspozycji. Przypominam, dziś wspólnie z Magdą Szyszką rozmawiamy o urządzeniu ReadDesk, które to urządzenie urządzenie Magda przez jakiś czas miała możliwość testować i tu myślę, że nie od rzeczy będą podziękowania w stronę firmy Harpo, która to firma umożliwiła testy tego właśnie urządzenia. Natomiast przejdźmy może dalej, bo instalacja instalacją, jakoś ci się udało przez to przebrnąć i co dalej? Jakie kolejne wrażenia?
4: To znaczy tak, po uruchomieniu pierwszym tego programu okazało się, że program właśnie jest wyposażony w swój syntezator mowy. Konkretnie jest to syntezator mowy Iwona. I że tego syntezatora nie da się niestety wyłączyć, tak żeby obsługiwać go przy pomocy swojego screenreadera. No, ja to uważam za wadę, ale to jest po prostu pewien element filozofii tego programu. On się opiera na własnej syntezie i na takim odsłuchiwaniu niejako tego zeskanowanego tekstu, nie tyle jego odczytywaniu jakimś bardziej aktywnym, z możliwością ingerowania i tak dalej, tylko po prostu na odsłuchiwaniu. No, na początku w ogóle program mi zaczął mówić po polsku angielskim syntezatorem, ale to już są takie, powiedzmy, drobiazgi. Drugim moim zaskoczeniem było to, że menu w tym programie znajduje się nie tak, jak ja jestem przyzwyczajona, pod klawiszem Alt, tylko pod klawiszem Escape. Musiałam się tego dogrzebać w podręczniku, bo no szczerze powiem, nie wpadłabym na to. Podobno to są jeszcze rozwiązania spraktykowane w DOS-ie. Ja już za wiele z DOS-a nie korzystałam w życiu, więc no, troszeczkę mnie to zaskoczyło. To menu będzie zresztą pokazane w prezentacji. I w ogóle taka rzecz. W tym menu tak naprawdę są ustawienia różnego rodzaju. Natomiast jest sporo rzeczy, które trzeba zrobić w programie wyłącznie przy pomocy skrótów klawiszowych albo myszki. To jest też coś, co mnie się osobiście niezbyt podoba, bo ja nie przypadam za skrótami klawiszowymi, a raczej część z nich akceptuję i używam, ale część. No nie lubię sytuacji, kiedy nie mam możliwości wybrania danej funkcji z menu, jeżeli nie pamiętam skrótu klawiszowego, a tutaj w tym momencie właśnie tak to wygląda. Chociażby skrót, znaczy klawisz uruchamiający właśnie to odczytywanie dokumentu czy fotografowanie, to jest spacja i to jest ok, i jest to dość naturalne, intuicyjne. No ale ja bym chciała jednak taką funkcję móc również wybrać z menu, w razie gdyby mi się tak zachciało, gdybym zapomniała, że to jest spacja. No tego się akurat nie zapomni, ale są jeszcze inne skróty. Także to troszeczkę jest dla mnie mało intuicyjne. Choć wiem, że wiele osób niewidomych bazuje niemal wyłącznie na skrótach klawiszowych, więc być może pod tym kątem jest to zrobione.
2: Ja oczywiście nie będę cię teraz pytał o wszystkie skróty programu, który wchodzi w skład zestawu ReadDesk, natomiast zapytam, czy te skróty, które dotyczą jakichś poleceń, których nie da się wywołać z menu aplikacji, to są jakieś takie skróty bardzo istotne w większości, czy to są raczej takie polecenia, po które sięga się rzadko?
4: Znaczy, no właśnie są to rzeczy dosyć istotne. Na przykład w kwestii zapisania plików jako, bo to szczerze mówiąc wczoraj nie wiedziałam w ogóle w czasie prezentacji, że taka możliwość istnieje. Można zapisać pliki graficzne jakby w osobnym folderze i później dopiero je rozpoznać, czyli stworzyć taką jakby książkę, i na przykład tego nie ma w żadnym menu. Może być to przydatne, bo inaczej one się wszystkie zapisują w takim głównym folderze, który sobie ReadDesk tworzy, i będzie tam no, wszystko pomieszane ze sobą, zapisane tylko i wyłącznie datami. Dalej, no, na przykład skrót umożliwiający sfotografowanie dokumentu bez jego rozpoznawania, zapisanie wprost do no zdjęcia, zapisanie zdjęcia po prostu. Również tego nie można znikąd wywołać. Załadowanie na przykład wcześniej zapisanego zdjęcia, jego rozpoznanie również. No są to takie rzeczy, które że nie wspomnę o tej spacji, prawda? I o tym właśnie uruchamianiu, fotografowania i odczytywania dokumentu, bo tego również nigdzie nie ma.
2: To jeszcze zapytam o eksport. Czy w ogóle jest coś takiego jak eksport tych naszych

0: Istnieje eksport, z tym, że eksport taki raczej automatyczny, mianowicie strony zapisują się automatycznie jako pliki tekstowe z rozszerzeniem TXT. Zapisują się właśnie w taki sposób, że ich nazwami są daty ich utworzenia, łącznie chyba z dniem tygodnia, jeżeli dobrze pamiętam. No, ale to wygląda w taki sposób, że jest każda strona zapisywana osobno. Więc do czytania książek nie jest to specjalnie wygodne rozwiązanie.
1: I nie da się tego scalić?
0: Nie da się tego scalić, przynajmniej nie udało mi się w żaden sposób dojść, żeby program taką funkcję posiadał. Myślę, że to jest pole do popisu dla kolejnych wersji. Istnieje, tak jak wspomniałam, możliwość zapisywania plików graficznych do folderu. No i później ewentualnie można coś z tym folderem zrobić, ale z tego co widzę, no to też raczej nie samym tym programem, tylko już trzeba by jakichś innych narzędzi do tego użyć, bo no z moich obserwacji i testów wynika, że utworzenie tak zwanej właśnie książki, czyli takiego folderu, tworzy ten folder tam, gdzie są zapisywane pliki graficzne, natomiast one nie są zapisywane niestety w taki sposób w tym folderze, w którym są zapisywane pliki tekstowe po prostu.
1: Czyli później na przykład moglibyśmy użyć jakiegoś na przykład fine readera, żeby rozpoznać te pliki graficzne, które są stworzone, no i na tej podstawie stworzyć sobie jakiś dokument tekstowy
0: w taki sposób,
1: z większą ilością stron.
0: W taki sposób można to zrobić. Oczywiście ma to no, również swoje plusy, bo pod FineReadera nie możemy podpiąć tego typu urządzenia.
1: Właśnie chciałem o to zapytać, bo teraz mi to przyszło do głowy. Próbowałaś pewnie podpiąć tą kamerę pod FineReadera?
0: To znaczy FineReader mnie nie widział w ogóle, tak zresztą jak innych tego typu urządzeń.
1: A to szkoda,
0: To jest właśnie tak skonstruowane, że te urządzenia działają tylko z programami sobie dedykowanymi i nic niczym innym niestety.
1: No to szkoda, bo czasem taka kamera mogłaby się przydać, jeżeli chcielibyśmy coś zrobić na szybko, coś zeskanować na szybko, a nie mamy może koniecznie zaufania do tych silników trzecich, no bo raczej nie da się ukryć, że produkty Abiego przyjęły się w Polsce i niewidomi korzystają z nich.
0: Oczywiście,
1: bardzo intensywnie.
0: No i słusznie, jak sądzę, się przyjęły, bo są to rzeczywiście bardzo dobre produkty. Ja sama korzystam na co dzień z FineReadera i w ogóle sobie nie wyobrażam życia bez tego programu. No, ale rzeczywiście to był w ogóle pomysł, który przyszedł mi do głowy przy pierwszym korzystaniu z tego typu urządzenia, że najfajniej to byłoby sobie to podpiąć pod FineReadera, no ale nie ma tak dobrze.
1: Zatem teraz proponuję, abyśmy wysłuchali prezentacji, którą przygotowałaś wczoraj. I jeszcze myślę, że a propos tej prezentacji warto by było co nieco powiedzieć, bo okazało się, że dziś troszeczkę lepsze wyniki generuje sama aplikacja. Ona jest jakoś wrażliwa na światło chyba, tak? Na oświetlenie.
0: To znaczy no, problem w ogóle z tego typu systemami polega właśnie na tym, że jeżeli mamy skaner, do którego ładnie przyłożymy do jego szyby książkę czy jakiś dokument, jeżeli to jest dokument taki po prostu w postaci kartki, to jeszcze zamkniemy pokrywę elegancko, no to tam nie ma problemu takiego, że jest światło nie takie, że coś zasłania i tak dalej, że są jakieś cienie. W wypadku takich urządzeń zawsze te problemy istnieją i rzeczywiście ja tą prezentację robiłam wieczorem. To urządzenie ma swoją lampkę taką doświetlającą, i wydawało mi się wcześniej, jak kiedyś tego próbowałam, że ta lampka w podobnych warunkach wystarczała. Wczoraj niekoniecznie to dawało dobre rezultaty. Tylko to jest właśnie no, mankament z tych urządzeń. W każdym razie dla osób takich jak ja, czyli niewidomych zupełnie, które nie mają nawet poczucia światła, bo ja praktycznie nie mam możliwości stwierdzenia, jakie mam oświetlenie, poza zapytaniem kogoś albo, nie wiem, użyciem jakiegoś czujnika światła. No i takie rzeczy się mogą zdarzać, właśnie jak to miało miejsce wczoraj przy tej mojej prezentacji. To nie były

0: jakieś złe totalnie rezultaty. No momentami były kiepskie rzeczywiście, ale to tam wynikało jeszcze w pewnym momencie ze złego użycia dokumentu. Natomiast z tego, co dzisiaj jeszcze sobie coś tam sprawdzałam, no to mam wrażenie, że ten rezultat był rzeczywiście lepszy, bo po prostu jeszcze jest na tyle jasno i od okna jeszcze na tyle tego światła najprawdopodobniej jest, że rzeczywiście to oświetlenie jest lepsze. No, to też trzeba pamiętać, bo jeżeli takie urządzenie chcemy gdzieś zabierać ze sobą, gdzieś właśnie fotografować dokumenty, no nie tak na własnym biurku, tylko właśnie gdzieś w różnych sytuacjach, w różnych pomieszczeniach, to światło może być bardzo różne. I my mamy czasami, no niektórzy z nas nie mają praktycznie żadnej możliwości oceny tego światła, więc po prostu chyba nie ma innego sposobu jak metoda prób i błędów, bo osoba widząca, która się nie orientuje w takich urządzeniach, w takich rzeczach, no też niekoniecznie nam udzieli jakichś wskazówek, czy to światło wystarczy, czy nie. Także no tutaj rzeczywiście ta kwestia jest ważna, ale ona jest ważna w ogóle w wypadku tego typu urządzeń, nie tylko tego urządzenia.
1: Bo jak rozumiem, z ułożeniem dokumentu pod okiem kamery to nie ma problemu, bo jest ta listwa, do której możemy wszystko elegancko dosunąć.
0: Tak,
1: i tu nie ma obawy, że na przykład przesuniemy gdzieś tę książkę poza pole widzenia kamery i że utnie nam jakiś fragment tekstu, no chyba, że ta książka będzie rzeczywiście duża, albo to
0: chyba
1: będzie jakaś duża płachta papieru.
0: Albo, no bo to jest tylko jedna listwa, prawda? Ograniczenie jest z jednej strony. No, może się zawsze zdarzyć, że gdzieś tam, nie wiem, przewracając stronę, gdzieś ją trochę, tę książkę przesuniemy, no ale no, na to nie ma jakiegoś jednego dobrego rozwiązania, bo nie bardzo wiadomo, jak ono miałoby wyglądać. Jeżeli byłoby jakieś rozwiązanie, które by książkę czy dokument jakoś bardziej mocowało i ograniczało, no to automatycznie byłoby to większe, cięższe, i tak dalej, więc jest to zawsze jakiś kompromis.
1: A ta listwa jest gdzie? To jest z boku, z przodu, z tyłu?
0: To jest listwa, która ona jest mocowana do podstawy tego urządzenia. Czy właściwie tak po prostu się wkłada urządzenie, podstawę urządzenia wkłada się w odpowiedni otwór po prostu i to jest tyle, ona nie jest jakoś zamocowana konkretnie, tylko po prostu tak się to wkłada. No i ona od... Ciężko jest to opisać tak naprawdę. Ona sobie po prostu biegnie tak wzdłuż, w taki sposób, jaki powinno być to ustawione, no to ona biegnie pionowo. W każdym razie tak wynika z rysunków, które są w podręczniku zamieszczone, bo niestety właśnie mam też zastrzeżenia do podręcznika dołączonego do urządzenia. Myślę, że też będzie to w przyszłości wzięte pod uwagę, bo tam są rysunki i podobno nawet powiększone i to jest na pewno świetne dla osób słabowidzących, natomiast osobie niewidomej trzeba dokładnie opisać, jak ona ma to wszystko ułożyć. No i moim zdaniem tutaj tego brakuje, tak żeby człowiek na 100% wiedział, jak to ma być. Moim zdaniem tego tutaj brakuje. Jako osoba niewidoma, jak czytam podręcznik, w którym pisze mi się, że ułóż dokument tak jak na rysunku numer 3, to zawsze mam jakąś taką reakcję, niekoniecznie pozytywną na to.
1: Rozumiem. Zatem teraz proponuję, abyśmy wysłuchali prezentacji. Ta prezentacja ze względów technicznych została przygotowana wcześniej. Natomiast oczywiście, jeżeli w trakcie tej prezentacji pojawią się jakieś pytania, to prosimy dzwonić. Postaramy się może nawet spisać te pytania, a później na nie odpowiedzieć, bo myślę, że tej prezentacji nie będziemy przerywać, no chyba, że ktoś będzie chciał poczekać z nami na koniec tej prezentacji. To jest około 24 minut długości ta prezentacja ma, zatem zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania tej demonstracji urządzenia ReadDesk. My się oczywiście nie rozstajemy, wracamy do Was, drodzy słuchacze, za te 24 minuty, a teraz... Magda na żywo, ale z taśmy.
0: Prezentację urządzenia, czy systemu właściwie ReadDesk, rozpocznę oczywiście od informacji, w jaki sposób urządzenie należy ustawić. Urządzenie jest składane, w związku z czym
2: stawiamy je po prostu na biurku na podstawie, którą urządzenie posiada. Podstawę tą umieszczamy w otworze listwy, która będzie nam służyła do wyrównania dokumentu, czyli do tego, żeby dokument po prostu nie był ułożony krzywo. Tak to lokujemy i rozkładamy ramię, na którym umocowana jest kamera. Kamera posiada, czy w okolicach kamery zamontowana jest lampka, która jest no, rzeczą niezbędną wręcz, myślę, w tego typu urządzeniach, ponieważ umożliwia doświetlenie dokumentu w sytuacji, kiedy mielibyśmy zbyt ciemno w pomieszczeniu, w którym fotografujemy. Lampkę uruchamia się w ten sposób, że właściwie uruchamia po prostu jej natężenie tego światła, reguluje się takim pokrętełkiem i ono się znajduje na samym końcu tego ramienia, na którym znajduje się kamera, w bardzo niedużej odległości od obiektywu. I w ten sposób możemy albo całkiem wyłączyć światło, albo też doświetlić dokument dosyć mocno. Trzeba z tym uważać, bo czasami może być zbyt jasno, po prostu światło się może odbijać. Urządzenie działa w ten sposób, że po podłączeniu kabla do portu USB uruchamia się automatycznie program, a w każdym razie takie są generalnie skonfigurowane.
3: Kamera started.
2: O, właśnie nam to zadziałało. Program powiedział w tym momencie camera started w wersji polskiej, natomiast cała reszta jest już po polsku. To są zresztą pewne niedociągnięcia tłumaczenia, które podobno mają być niebawem naprawione, w związku z czym tego jakoś szczegółowo nie będę analizowała. W tym momencie tak naprawdę już mamy gotowe wszystko do skanowania dokumentu. Ja mam tutaj dokument w postaci kartki A4 z jakąś tam umową, którą swojego czasu zawierałam z wydawnictwem, od którego nabyłam system informacji prawnej. Nie ma tutaj, zdaje się, żadnych danych szczególnie istotnych dla kogokolwiek, więc myślę, że taki dokument może być akurat taki, miałam pod ręką. Żeby dokument zeskanować, czy raczej sfotografować, w tym momencie wystarczy nacisnąć po prostu spację.
3: Danych o treści bezprawnej wydawnictwo powiadomił 7 i ITIR. O i treści bezprawnej 54 zakres licencji 4.1. Licencja udzielona na podstawie umowy jest mewy terytorium całego świata 4.2. Licencja udzielona
2: jest na
3: czas obowiązku.
2: Program nam już zaczął czytać.
3: 9.1.
2: Trzeba przyznać, że to czytanie jest bardzo szybkie, to znaczy czas tego rozpoznawania jest bardzo szybki, natomiast jakość, tak jak widać, w tej chwili nie jest powalająca. Być może jest to za mocno troszkę doświetlone. Zaraz spróbujemy to zrobić jeszcze raz.
3: Czytanie zatrzymaj. I wykrzyknik. I wykrzyknik. I jeden. I wydawnictwo powiadomi użytkowne. K. Treści bezprawnej. Paragraf 4 zakres licencji. 4.1. Licencja udzielona na podstawie umowy jest NDWS plus terytorium całego świata. 4.2. Licencja udzielona jest na czas obowiązywania i lic postanowień punkt. 9.1.
2: Lepiej specjalnie 4.3. Nie zrobiło temu dokumentowi. Żeby wstrzymać czytanie, naciskamy znowu spację. Natomiast to jest coś w rodzaju zapauzowania czytania, czyli jeżeli
3: użytkownikowi
2: ją naciśniemy, z powrotem zacznie nam program znowu czytać. Natomiast jeżeli chcemy to całkiem zatrzymać i ewentualnie fotografować dalej, to musimy nacisnąć Escape.
3: Czytanie zatrzymaj.
2: I czytanie jest w tej chwili zatrzymane. Ja spróbuję ten dokument ułożyć inaczej. Ułożyłam go wcześniej krótszą krawędzią do listwy, która służy właśnie do wyrównania tekstu. W tym momencie zrobię to krawędzią dłuższą. Ja tylko dodam, że ja ten dokument skanowałam skanerem i był całkowicie dobrze odczytywany, także nie powinno w zasadzie być z nim generalnie problemów. I próbujemy jeszcze raz.
3: Cześć, te ukwłośni.t444 Enivaluk Lwesn Weiss leży Fes Zaj Weiss leż Wsiaj Jojeles CMDWN Lub 111N107E przecinek na komputerach w liczbie przecineków wskazanej w zamówieniu SBEX leży z tym wydawnictwo udziela se, że korzystanie z systemu za podkreślenie w liczbie odpowiadającej dozwolonej si i u wydawnictwo zezwala z serwerem wydawnictwa za pomocą udosłepoli i odpowiadającej dozwolonej liczbie jednoczesnej.
2: No widać, 4.6. Nie jest to powalające, co prawda w tym momencie. Spróbuję jeszcze raz to zrobić.
3: Przecinek wyuru prze 4 uzyjkowka wersji AOWE jest system wydawnictwo udziela użytkownikowi licencji na zainstalowanie systemu na jednym serwerze i korzystanie z systemu za pomocą połączonych do tego serwera komputerów sieć lokalna.
2: Czytanie teraz jest zdecydowanie lepiej. Być może akurat położyłam ten dokument po prostu w niewłaściwą stronę, bo w tym momencie go odwróciłam. Także zaraz jeszcze zademonstruję dalej, jak ten dokument jest rozpoznany. Chcę tylko powiedzieć, że filozofia tego programu i odczytywania dokumentów jest po pierwsze taka, że program ma swój własny syntezator, to znaczy jest to oczywiście syntezator Iwona, głos Jacek, jak słychać, natomiast nie możemy czytać tego, czy obsługiwać programu przy pomocy swojego screenreadera i swojego syntezatora. Nie ma możliwości wyłączenia tej mowy. A przynajmniej nigdzie się takiej możliwości nie doszukałam, więc zakładam, że jej po prostu nie ma. Ja w tym momencie wyłączyłam mojego screenreadera, czyli JOS-a. Natomiast programy generalnie ze sobą nie kolidują, poza tym, że JOS mówi nam klawisze, które naciskamy, czyli w momencie, kiedy byłby włączony JOS, a ja naciskam spację, żeby sfotografować dokument, JOS by mi powiedział spacja, dlatego to wyłączyłam, żeby tutaj nie robić zamieszania dodatkowego. Filozofia tego odczytywania polega na tym, że jest to tak naprawdę odsłuchiwanie dokumentu, czyli nie mamy możliwości przemieszczania się strzałkami po dokumencie, dajmy na to. Jest takim swojego rodzaju przewijaniem tego dokumentu, a nie przemieszczaniem się po nim. Jest to po prostu na zasadzie text-to-speech. Nie mamy tutaj możliwości ingerowania w tekst. Możemy to odsłuchiwanie zatrzymać właśnie naciskając spację. Ja teraz nacisnę znowu, wrócimy sobie do odsłuchu.
3: Lokalna, w liczbie odpowiadającej dozwolonej liczbie jednoczesnych użytkowników wskazanej w zamówieniu. 4.5. W przypadku wyboru przez użytkownika wersji online systemu wydawnictwo zezwala użytkownikowi na korzystanie z systemu poprzez łączenie się z serwerem wydawnictwa za pomocą udostępnionych użytkownikowi kont użytkowników. W liczbie odpowiadającej dozwolonej
2: liczbie jednoczesnych użytkowników wskazanej w zamówieniu. 4.5. Teraz jest całkiem.
3: Używanie. Zamówienie. Użytkownik ma prawo sporządzić.
2: Możemy się strzałkami przesuwać po wyrazie.
3: 4.8. Zakazane. 4. Systemu. Systemu. 4.8. Zakazane jest jednocześnie zamówieniu oraz wtórne wykorzystanie baz danych stanów papieru.
2: Teraz się przesuwam strzałką w dół.
3: W przypadku wersji online wydawnictwa. Użytkownikowi aktualizacje poprzez umieszczenie ich na serwerze wydawnictwa oraz o sposobie poiskania tych aktualizacji.
2: Tu widać już, że jakość jest nieco gorsza.
3: Niniejszej 2.t aktualizacje systemu. 5.3 aktualizacje systemu dokonywane za w przypadku wersji lokalnej sieciowe. B. W przypadku wersji online w cyk 6.1 w przypadku wersji lokalnej się indywidualny kod odpowiednio komu z wydawnictwem w sposób podany M odpowiednio komputera lub serwera w 6 wydawnictw czytanie wstrzymane. Prawo.
2: Kiedy się przemieściłam strzałką w prawo, program powiedział czytanie wstrzymane i teraz można się przemieszczać po wyrazie.
3: 6.4 otrzymanie nowego. Kodu. Rejestrującego.
2: Takie mamy możliwości przemieszczania się. Ich jest, zdaje się, więcej, niemniej to wszystko to jest cały czas przewijanie odsłuchu tekstu, a nie takie klasyczne przemieszczanie się po tekście, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w wypadku odczytywania po prostu screenreaderem. Teraz jeszcze chciałam zademonstrować rozpoznawanie, fotografowanie i rozpoznawanie książki. Ponieważ jak widać, jakość rozpoznawania dokumentu takiego zwykłej kartki A4 zapisanej przyzwoicie czytelnym drukiem jest raczej w miarę przyzwoita, przynajmniej tutaj akurat jakoś w tym dokumencie jest tak, że on do pewnego momentu jest ładnie rozpoznany, później jest to gorzej, nie do końca wiem dlaczego. Niemniej, no, do potrzeb takich, żeby się zorientować, co tam jest, on powinien wystarczyć. Natomiast chciałam również zademonstrować, w jaki sposób tym programem można skanować książki. W tym celu trzeba zatrzymać czytanie. No i znowu fotografujemy stronę.
3: Jeden rtut oryginała Himpanakiego del tiempo do Bas Mujeres, del tempo do Las
2: Mujeres, 2003, Gnaero Martínez de Pisun,
3: de czytanie
2: zatrzymaj. Przejdziemy do jakiegoś tekstu.
3: IP apostrof Flickgill, no dobrze, i co teraz? Pytała, co należy zrobić, aby puścić maszynę w ruch. Trzymała kluczyk między kciukiem a palcem wskazującym, jak kucharz, który nie może się zdecydować, czy dosypać jeszcze ostatnią szczyptę soli, i patrzyła na nas, Palomą i Carlotą siedzące z tyłu, mnie obok. Patrzyła, jakby prosiła, powiecie mi wreszcie, jak to, muleu, moks, raczym, pumy. Myślnik działa, jakby oczekiwała prostego i jedno ruch chrzniweakiowy wyraj jęźlila, które pozwoliłoby przeobrazić inercję w ruch. Kropka. Wiła przekonanie, że samochody jeżdżą same. Jeżdżą, bo jeżdżą, i aby je uruchomić, wystarczy obrócić kółko albo nacisnąć guziczek, jak w przypadku pranki albo telewizora. Powiedziałyśmy jej, że trzeba włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić. Potem zwolnić ręczny hamulec. Z lewej jest sprzęgło, a z prawej...
2: No widać, że momentami jest to rozpoznane naprawdę ładnie. Momentami nie bardzo.
3: Kiedyś szarpnęła gwałtownie i wysłuc. Laskiego skrzyżowania. O 000CH. Wykrzyknęliśmy chór. Od skrzyżowania dzielili 11, piskoli stół i inny przystanek autobusowy. Wielic i Willi, i Arcelori, i innych świerków. Mama, z Parasklesi i Nrana, mowo kierownicą i naciski 1,1,1 Sirmka jechała na pierwszym Birma na Bitary, piekielny balas, zrób roś, manner, ad, rdziela jedną rękę,
2: tu zupełnie już
3: i kropka marzając. Boże, pomóż nam, bok. My jednak oczekiwałyśmy z tylnego siedzenia, ja z przednice i szczęśliwie z dorastą 4, ponieważ mama nie zdejmowała M nam pozostawało, to próbować ciągle przeszkody, także Simka lawin świerkami chodnikiem, a druga stron i ławkami. O 000CH, krzyczach, stremera i chód robił zwrot. W pewnym momencie sumka na z kursu, straciwszy kierunek, san, w skrzyżowaniu, taranu płotek
2: ja
3: i raz wpadł do niewielkiego rowu. Kilkadziesięć metrów dalej w rowie bysklerz obijał się w betonowy murek.
2: Wyrównać to do jednej z krawędzi, ale z tego co pamiętam, to efekt nie był tutaj wcale najlepszy.
3: Minus 9, dwukropek S, CCC, S2, TA, 3, O, apostrof 2, D, 7R. No dobrze, i co teraz? Pytała, co należy zrobić, aby puścić maszynę w ruch. Trzymała kluczyk między kciukiem a palcem wskazującym, jak kucharz, który nie może się zdecydować.
2: Być może teraz będzie lepiej.
3: Silnik był już włączony i właśnie miałyśmy to sobie uzmysłowić, kiedy Simka szarpnęła gwałtownie i wyskoczyła w stronę poli i iskiego skrzyżowania. O 000 CH wykrzyknęłyśmy chórem. Od skrzyżowania dzieliło nas około 100 metrów szosy. Nieludny przystanek autobusowy, dwie betonowe ławki i żatrak, jeden z leśnych świerków. Mama, sparaliżowana ze strachu, trzymała kluczowo kierownicę i naciskała mocno pedał gazu, a tym zawij podkreślenie, licz podkreślenie, rzym podkreślenie i podkreślenie zrób.
2: No niestety jest to trochę tak,
3: 111,
2: że za każdym razem troszeczkę inaczej jest to rozpoznawane. Program ma również możliwość fotografowania z opóźnieniem. Jeżeli naciśniemy spację i ją przytrzymamy przez 3 sekundy, on sfotografuje nam dokument dopiero po 15 sekundach, no, dając niejako możliwość, powiedzmy, przewrócenia strony. Przy czym nie widzę nigdzie w programie takiej możliwości, żeby fotografować w trybie ciągłym z zastosowaniem jakiejś ustalonej przerwy, więc szczerze mówiąc nie za bardzo rozumiem założeń tego, ale tak to działa. Mogę to zademonstrować. Przewrócimy sobie stronę. Naciskam spację, trzymam i zaczyna się odliczanie sekund do właśnie momentu sfotografowania dokumentu. Taki piszczący dźwięk tutaj się wydobywa w tym momencie. I program sfotografował. Na początku robią się jakieś krzaczki, nie wiem dlaczego.
3: Stałyśmy pośrodku rowu, w wodzie po kostki, nie zdając sobie sprawy z tego, że około 20 kobiet obserwuje nas z brzegu albo z mostku. Wszystkie miały na sobie szlafroki ze sztucznego jedwabiu, wypłowiałe bluzki, luźne też irty z reklamą piwa. Były rozczochrane i bez śladu makijażu. Pewno dopiero wstały albo obudziły się na odgłos naszych krzyków. Ale szybko, zarządziła piąta, wtrąciła trzecia. Raptem cała uwaga skupiła się na mnie, bo też prawdą było, że na czole zaczął mi wyrastać guz, okrągły i zwarty jak piłeczka golfowa. Wytarabaniłam się z rowu, a dziwki otoczyły moi, oglądając guz z mieszaniną podziwu i przerażenia. Mama mów powtórzyła, że nie ma powodu do niepokoju, że nic się nie stało. Tymczasem zdążył się jednak uformować spontaniczny pochód, który ruszył w stronę burdeli. Ja szłam przodem, otoczył czytanie wstrzymane.
2: Myślę, że to pogarszenie jakości w miarę skanowania, znaczy w miarę im dalej na stronie, tym gorzej tutaj wynika z tego po prostu, że z jednej strony jest to strona parzysta, jest to początek książki, czyli ta strona, która jest tak naprawdę częściowo w powietrzu, nie przylega do biurka bezpośrednio. I ja po prostu z jednej strony ją przytrzymałam, no nie mogę jej przytrzymać z drugiej strony, żeby nie zasłaniać, więc pewnie z tej strony ona po prostu mniej jest równa, mniej przylega i pewnie dlatego ta jakość robi się gorsza. To cyknięcie, które się wydobywa, to jest funkcja samego programu. To nie jest dźwięk, który się wydobywa z urządzenia, tylko jest to po prostu dźwięk przypisany do programu. Co możemy teraz z takim zeskanowanym dokumentem zrobić? Zasadniczo rzecz biorąc niewiele. Możemy, znaczy dokument jest zapisywany automatycznie. W folderze Moje dokumenty tworzy się folder pod tytułem ReadDesk. Tam są zapisywane te wszystkie pliki w formacie TXT. Ale niestety jest to zapisywanie na zasadzie takiej, że program zapisuje każdą stronę w osobnym pliku tekstowym. Nie znalazłam żadnej innej opcji zapisywania tekstu. Można zapisać pliki graficzne. W tym celu naciskamy klawisz S. I dokument również wydobywa to cyknięcie i w tym momencie mamy zapisane samo zdjęcie po prostu. Później te zapisane zdjęcia możemy załadować, naciskając klawisz L.
3: My 20 Image 2.
2: Możemy sobie tu wybrać taki.
3: Image 1, Image 2.
2: Nacisnęłam w tym momencie spację. I dokument powinien się rozpoznawać.

0: ale niestety coś nie bardzo ma się ochotę rozpoznać. Nie wiem z jakich powodów, ale szczerze mówiąc to wyglądało to w tym momencie tak, jakby się program zwyczajnie zawiesił, dlatego uruchomiłam go jeszcze raz. Program jest bardzo prosty. Ma tak naprawdę niewiele funkcji. Posiada oczywiście menu. Menu jest bardzo dziwne, przynajmniej dla mnie, dla osoby wychowanej generalnie na Windowsach, ponieważ do menu wchodzi się klawiszem Escape. Nie wiem, dlaczego podobno tak niegdyś bywało w DOSie. Nie wiem, dlaczego twórcom programu się nagle tutaj przypomniało. Niemniej tak to właśnie wygląda. Wchodzimy w menu.
1: Otwarte menu.
0: I możemy sobie tutaj obejrzeć, co my w tym menu mamy.
1: Kolor, wyjście, kolor, czytanie, mowa, język, dodatkowe opcje, pomocy, wyjście, kolor.
0: Możemy sobie wejść w menu, pod menu kolor. Tu możemy ustawić wysoki kontrast.
1: Oryginalne. Odcienie szarości.
0: Oryginalne kolory, odcienie szarości.
1: Czarno na białym. Białe na czarnym. Czarny na żółtym. Żółty na czarnym. Czarny na
0: to
1: zielony.
0: Są
1: zielony na czarnym.
0: Opcje raczej
1: na
0: dla osób słabowidzących, jak podejrzewam.
1: Wysoki kontrast.
0: Żeby powrócić do poprzedniego menu, trzeba nacisnąć klawisz Backspace.
1: Kolor.
0: Żeby było jeszcze ciekawiej, w podmenu wchodzimy tylko i wyłącznie klawiszem Enter. Nie ma czegoś takiego jak rozwijanie strzałką w prawo i wchodzenie w podmenu. To dla mnie no, też jest pewien minus tego rozwiązania.
1: Widok. Podświetlenie.
0: W menu czytanie mamy tutaj opcję. Widok.
1: Uproszczony. Liniowy. Uproszczony. Liniowy. Oryginalny. Uproszczony.
0: Takie są opcje widoku.
1: Podświetlenie.
0: Opcje podświetlenia.
1: Widok. Podświetlenie. Widok. Podświetlenie. Typę. Kolor. Typę. Kolor.
0: No to jak sądzę, widok. Jest też opcja raczej dla osób słabowidzących.
1: Kolor. Czytanie. Mowa.
0: Mamy tutaj ustawienia mowy dalej.
1: Głos.
0: Gdzie możemy wybrać głos. Ten głos to jest Jacek i głos angielski.
1: Szybkość.
0: Możemy wybierać szybkość mowy.
1: 230 WPM, 110 WPM, 230 WPM, 130 WPM, 230 WPM, 180 WPM, 150 WPM,
0: szybkość
1: 150 WPM, głos.
0: Wracamy backspace'em.
1: Szybkość, głośność.
0: No, głośność głos. Możemy również ustawić.
1: Wyjście, kolor, język, język.
0: I mamy menu język.
1: Polski.
0: Polski, angielski.
1: Wyjście, kolor. Wyjście, pomocy.
0: No i poza tym mamy pomoc. I to by było na tyle w tym menu. Z menu wychodzimy klawiszem Escape.
1: Zamknięte menu.
0: Czyli dokładnie tak samo jak w nie wchodzimy. Tak właściwie to byłoby na tyle o tym programie. Nie ma on żadnych zaawansowanych opcji. Nie ma specjalnie rozbudowanych opcji zapisu. No powiedziałabym, że sporo mu rzeczy brakuje. Natomiast być może jest to pewna zaleta, że jest on po prostu bardzo prosty. I być może taka prostota również znajdzie osoby, które będzie odpowiadała po prostu.
2: I właśnie tak brzmiała prezentacja zestawu ReadDesk, który, przypomnę, ten zestaw składa się z kamery oraz z oprogramowania OCR. Te prezentacje przedstawiła dla Was, drodzy słuchacze, Magda Szyszka, która jest jeszcze cały czas z nami i za moment jeszcze porozmawiamy na temat tego zestawu. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to ja oczywiście bardzo serdecznie zachęcam, żeby dzwonić i pytać. 123 834 835 to nasz numer telefonu. Jesteśmy także na Skype'ie do Waszej dyspozycji, a nasz Skype ma login tyflopodcast.net. Teraz odrobina muzyki, a po tej muzyce znowu do Was wracamy.
3: Tyflo. To jest Tyflo Podcast.
2: To jest cały czas Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że dziś wspólnie z Magdą Szyszką rozmawiamy o urządzeniu Reed Desk, a właściwie o urządzeniu i o programie, bo to jest kamera i program OCR, które wchodzą w skład tego systemu czytającego. Przypominam, że można do nas dzwonić. Jesteśmy na Skype'ie, do waszej dyspozycji nasz login tyflopodcast.net. Jesteśmy także... No, jak to powiedzieć, na linii telefonicznej, może tak, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, ale tym razem odbieramy naszego redakcyjnego Skype'a, na który zadzwonił redakcyjny kolega, Michał Kasperczak. Witaj, Michale.
4: Witam, dzień dobry. Ja mam takie w zasadzie jedno pytanie. Nie wiem, czy to już teraz mogę je zadać, czy po właściwej prezentacji na to pytanie.
2: Prezentacja już była.
4: Ach, prezentacja. Ja nie słuchałem całej audycji, przepraszam, tylko tak pobieżnie kontrolowałem, czy audycja jeszcze trwa i kiedy mogę zadzwonić, potem jej w całości wysłucham. Dobrze, to ja bym prosił o takie porównanie, bo wiem, że o czym zresztą wcześniej opowiadałaś, masz do dyspozycji i używasz rozwiązania droższego, co prawda, Pearl firmy Freedom Scientific, i też miałaś do czynienia z rozwiązaniem C-Recognizer takiej włoskiej firmy. Ja wiem, że to rozwiązanie, które teraz testujesz, Reed Desk, ono jest najnowsze i przez to jakoś tam na początku się bardziej wybacza producentowi pewne gdzieś tam niedociągnięcia, zważywszy na to, że tamte rozwiązania już mają około 2-3 lata, ale prosiłbym o jakieś takie zestawienie, porównanie funkcji ewentualnie dla kogo te rozwiązania poszczególne twoim zdaniem są kierowane.
0: No, rzeczywiście miałam okazję korzystania z kilku takich rozwiązań. Na co dzień korzystam z Perla, który mi się całkiem dobrze sprawdza w pracy, aczkolwiek głównie do dokumentów takich po prostu w rodzaju zadrukowana kartka A4. Jeżeli chodzi o fotografowanie w ten sposób książek, to poddałam się w tej kwestii, bo nie sprawdzało się to jednak. Skaner to skaner. Jakbym tak miała porównać same urządzenia w ogóle, Reed Desk i Pearl w pewnym sensie są podobne, bo C-Recognizer to jest, mimo podobnej zasady, jest to jednak coś innego, przynajmniej w tym kształcie, jaki ja znam, bo C-Recognizer to był taki po prostu normalny aparat fotograficzny z jakimiś tam modyfikacjami, który się montowało na takim dużym i ciężkim statywie. Te dwa urządzenia, Pearl i Reed Desk, są zdecydowanie bardziej mobilne. Mają swoje takie statywy, znaczy są zamontowane jakby po prostu na takich statywach. Te statywy są składane. Powiem tak, jeżeli chodzi o Perla, cała konstrukcja w ogóle urządzenia sprawia wrażenie takie bardziej stabilne. Bo jeśli chodzi o Reed Deska, to niestety ja mam notoryczne obawy, że mi się to urządzenie przewróci. Po prostu ono ma małą podstawę, bo podstawą tego urządzenia jest taki kwadrat mniej więcej o wymiarach gdzieś około 5 cm, znaczy o bokach, tak, o wymiarach około 5 cm. No i to jest to, na czym to urządzenie stoi. Do tego jest ta listwa, no, do której sobie wyrównujemy dokument, która tak dość luźno, ta podstawa w nią wchodzi, więc nie jest to w żaden sposób mocowane. Ta listwa specjalnie nie pomaga w wyważeniu tego urządzenia. I no, mam wrażenie, że lekko to ręką trącić i może się po prostu przewrócić, czego w wypadku Perla zupełnie nie ma, bo to urządzenie stoi o wiele bardziej stabilnie, bo jest również stabilizowane właśnie przez taką, no też taką swoistą listwę do wyrównywania dokumentów, tylko że ta listwa jest na stałe zamontowana, jest po prostu rozkładana i jakoś rzeczywiście moim zdaniem jest to tutaj no, lepiej wyważone po prostu. W Perlu mamy również takie światełko doświetlające, tylko nie mamy właściwie możliwości jego regulacji. Natomiast uruchamiamy je skrótem klawiszowym. Tutaj mamy takie pokrętło w RIDDESKu. Natomiast nie wiem, szczerze mówiąc, jak jest, jeżeli chodzi o dane tych urządzeń, dane parametry ich obiektywów i te wszystkie rzeczy. Tego za bardzo nie wiem, bo też jakoś producenci tych urządzeń się specjalnie nie chwalą parametrami takich, tego typu parametrami.
4: Prawdę mówiąc, chyba żaden z tych producentów dokładnie nie podaje, jaka to jest kamera, jaki to jest.
0: No właśnie, o to chodzi. Także ja też się tego nigdzie nie dopatrzyłam. Gdzieś tam jakieś słyszałam, ktoś coś mówił, że to jest tyle i tyle, ale żebym ja jakieś oficjalne informacje miała na ten temat, to nie mam. No, format, który te urządzenia obsługują, jest podobny. Tutaj rzeczywiście C-Recognizer ma ten plus, że on obsługuje większy format. Ja nie pamiętam już w tej chwili, jaki konkretnie, ale rzeczywiście on obsługuje większy format niż A4. Jeżeli chodzi o sam program do obsługi tych urządzeń, no mamy tutaj bardzo dużą różnicę w zaawansowaniu tych programów. Zwłaszcza między Perlem i, znaczy OpenBookiem, który jest dołączany do Perla, i tym programem RIDDESK. Jeśli chodzi o C-Recognizera, to ja muszę przyznać, że ja już nie za bardzo pamiętam, jak to tam było z tym programem, bo to też już było jakiś czas temu. No, był na pewno bardziej funkcjonalny niż RIDDESK, ale szczegółów ja już po prostu nie pamiętam. Natomiast OpenBooka używam na co dzień. No, OpenBook to jest taki kombajn. On umożliwia zarówno rozpoznawanie tekstu, jak i pobieranie tego tekstu z obrazu z tej kamery i rozpoznawanie. Można pod niego podłączyć skaner również. Można wybierać różne sposoby rozpoznawania, czyli tak de facto silniki OCR-owe, zdaje się właśnie FineReader i OmniPage. No, można sobie tam pliki zapisywać w różnych formatach, można sobie zrobić plik MP3 czy DAISY nawet. Można obsługiwać OpenBooka mową taką wbudowaną, ale można... teraz nie pamiętam, szczerze mówiąc.
4: Tak, jest, tam jest się mowa, da... jest nuans.
0: Aha, wiem. Tam jest mowa syntetyczna, którą jakby wbudowana w program, natomiast można sobie wybierać syntezator i to jest syntezator wybierany po prostu z tego, co się ma w komputerze, więc to jest jakby nie pod kontrolą JOS-a, tylko pod własną, ale syntezator może być taki, jaki użytkownik sobie chce. O, tak to jest właśnie. Przez sekundę się zawahałam, bo pamiętam, że tam jest troszeczkę inaczej, a z drugiej strony, że mi mówi ten sam gadacz, co normalnie. Także no, niewątpliwie ten OpenBook jest programem bardziej zaawansowanym i takim...
4: Tam wręcz on też ma, przepraszam, że wejdę w słowo, on też ma taki cały chyba coś w rodzaju edytora, może nie wiązki, bo w FineReaderze mamy wiązkę, tu mamy to coś, co rozpoznajemy, ale tam jeszcze przed eksportem możemy dokonać bodajże takiej wstępnej edycji jakichś markerów, podziałów na chyba strony, rozdziały.
0: Tak, takie możliwości tam istnieją, również dość chyba zaawansowane możliwości co do jakichś tam podświetleń, powiększenia i różnych tego typu rzeczy. Ja też ze wszystkich funkcji oczywiście nie korzystam, ale jest ich rzeczywiście sporo. No i tak jak mówię, no jest to program zaawansowany i program, który trzyma pewne standardy, takie jak ma podobne skróty klawiszowe, jakie są powszechnie znane, zwłaszcza użytkownikom JOS-a, jeżeli chodzi o odczytywanie i różne tam inne rzeczy. No, ma menu pod altem i dużo możliwości konfiguracji generalnie. RIDDESK jest programem zdecydowanie prostszym. Tych funkcji nie ma wiele, nie ma praktycznie jakichś dodatkowych funkcji. Poza tym rozpoznawaniem ma tam jakieś możliwości powiększenia, ale w to ja nie będę wnikała, bo to w ogóle nie jest moja działka po prostu. Możliwości powiększenia, kontrastu, jakichś tam podświetleń. No ale generalnie jest to program dla osób, które nie mają zbyt dużych wymagań, nie mają zbyt dużych oczekiwań po prostu. No, chcą sobie coś tam sfotografować, zobaczyć, czy odsłuchać, co to jest. I właściwie niewiele, więc nie muszą nic więcej z tym robić. Ja mam troszeczkę większe oczekiwania, chociaż przyznaję, że nie wykorzystuję wszystkich funkcji Open Booka, bo to jest naprawdę kombajn i niekoniecznie muszę te wszystkie funkcje mieć, no to jednak mnie się ta większa jego funkcjonalność zdecydowanie przydaje.
4: A jak z licencjami? One są, to znaczy jak się autoryzuje te programy? W sensie aktywacji, jakieś aktywacje internetowe?
0: Tak, jeżeli chodzi o Open Booka, to tam jest taka aktywacja podobna jak do JOS-a, bo to jest ta sama firma. Jeżeli chodzi o ReadDesk'a, jest numer seryjny, który trzeba wpisać i szczerze mówiąc, to chyba tam więcej nic nie było. Gdzieś widziałam opcję chyba usunięcia tej licencji, czyli być może można to jakoś przerzucić na drugi komputer.
2: Czyli to jest pewnie też jakaś aktywacja internetowa.
0: Przyznam się szczerze, że za bardzo w to nie wnikałam. Jakoś akurat chyba nawet w podręczniku coś było, ale skupiłam się na testowaniu samego urządzenia i chyba tego akurat nie czytałam jakoś zbyt wnikliwie, jak to jest. Na pewno jest numer seryjny, to na pewno, bo musiałam go wpisać. Ale chyba są tam też jakieś możliwości, żeby to ewentualnie przenieść na inny komputer. Natomiast no, są to raczej pojedyncze stanowiska w obu wypadkach.
2: Jak Michale, jeszcze jakieś pytania?
4: Czyli to wiem i z tego co zrozumiałem, to ReadDesk on się od razu jakby jest wykry po podłączeniu tej kamery do USB się od razu program uruchamia. Czyli tak. To ma być taka automatyzacja dla kogoś, kto właśnie chce w prosty sposób to uruchomić i coś skanować.
0: No tak sądzę, że takie są założenia, też biorąc pod uwagę właśnie całą prostotę tego programu, tą wbudowaną mowę syntetyczną i tak dalej. No, wygląda to trochę tak, żeby to miało być maksymalnie proste, czyli być może nawet osoba, która na przykład może i nawet nie korzysta ze screenreadera albo nie jest jakoś zaznajomiona z komputerem, podłącza sobie to urządzenie, ono uruchamia program ReadDesk, kładzie się dokument, naciska spację, dokument jest fotografowany i od razu jest odczytywany tym głosem syntetycznym Jackiem, z tym, że no to jest takie odczytywanie, tak jak wspomniałam, to jest jakby odtwarzanie tekstu, umożliwienie użytkownikowi jego odsłuchania, a nie takiego aktywnego odczytania jak normalnie sobie bierzemy plik tekstowy i czytamy go screenreaderem.
4: Mhm. No to z mojej strony chyba wszystko.
2: Dobrze, Michale, to dziękujemy Ci bardzo za telefon, za pytania i do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
2: Czekamy oczywiście na kolejne telefony. Jeszcze do nas można dzwonić. tyflopodcast.net to jest nasz login. Piszemy, przypomnę, tyflopodcast.net. Telefon 123 834 835. Ten telefon również do Waszej dyspozycji. Dziś, przypomnę, mówimy o zestawie do czytania o nazwie ReadDesk, który został nam do testów wypożyczony przez firmę Harpo, a konkretnie został wypożyczony Magdzie Szyszce, z którą prowadzę dzisiejszą audycję na antenie Tyfloradia. No więc w tej prezentacji, Magdo, program Ci się zawiesił. I to od razu chciałbym zapytać, czy zawiesił Ci się dużo razy również wcześniej? Czy ten program jest mało stabilny, czy raczej nie?
0: Nie, ten program mi się wcześniej, przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby on mi się wcześniej zawiesił. Ja też aż tak bardzo nie jestem czepliwa, bo zakładam, że każdy program czasami może się zawiesić, zwłaszcza w systemie Windows, więc nie przypominam sobie. No, nie mogę wykluczyć, że się gdzieś tam podwiesił jak każdy program, ale raczej chyba nie. To rzeczywiście była jakaś złośliwość przedmiotów martwych, że akurat on się podwiesił, przestał kompletnie mówić do mnie. Ja miałam w tym czasie wyłączonego JOS-a, więc również nie za bardzo mogłam się zorientować, co tam się dzieje na ekranie. No, a że już spora, duża część tej audycji była nagrana, no to postanowiłam to jakoś spróbować uratować.
2: I ci się udało.
0: I się udało. No rzeczywiście udało mi się po prostu to w ten sposób, że wyciągnęłam ten z portu USB, odłączyłam urządzenie, nacisnęłam profilaktycznie Alt+F4, żeby zamknąć cokolwiek by tam nie było i podłączyłam to z powrotem, no i w tym momencie się to od nowa uruchomiło. Także jest to w razie czego sposób na powrót do programu. Tutaj nie mogę powiedzieć, żeby on był niestabilny, chociaż na przykład w którymś momencie brat mi tam w czymś pomagał i obsługiwał ten program myszką, no to mówił, że ta obsługa myszką też jest jakaś taka trochę dziwna. Trudno mi wnikać w
2: jakieś konkrety. Jest po prostu niestandardowa, tak?
0: No jakoś się tak nie najlepiej tą myszką obsługuje. Ja szczerze mówiąc, ja się na tyle nie znam na obsłudze myszką, że nie wiem, czy byłabym i tak w stanie coś więcej uzyskać. No ale no też jakoś mówił, że ta obsługa jest jakaś taka nie najlepsza. Natomiast, no mówię, generalną cechą tego programu jest prostota. Tam podejrzewam, że on nie powinien obciążać jakoś szczególnie komputera, bo nie ma też jakichś tam nie wiadomo ile funkcji i tak dalej, żeby tam się jakaś duża liczba danych ładowała po prostu do pamięci. No poza tym syntezatorem może. Bo jak mamy uruchomiony ScreenReader plus jeszcze ten program syntezator, no to może ewentualnie to jakoś tutaj wpływać.
2: A jak to jest z używaniem tego programu, który pewnie ma taką samą nazwę jak cały zestaw, czyli ReadDesk, tak?
0: Tak, tak.
2: Programu ReadDesk ze ScreenReaderem. Czy jest w ogóle sens takiego duetu, czy lepiej program odczytu ekranu wtedy wyłączać, kiedy zaczynamy korzystać z tego rozwiązania?
0: To znaczy, ja JOS-a sobie generalnie nie wyłączam. Ja go wyłączyłam do tej prezentacji, żeby nie robić zamieszania. Na szczęście one współpracują na tyle, że JOS się nie wcina w to. Nie jest tak, żeby dwa programy czytały albo coś takiego. Jak jest z innymi screenreaderami, no to ja tego nie wiem, ale JOS tutaj nie koliduje z tą jedną, z tym jednym zastrzeżeniem, że kiedy naciskamy, no dajmy na to spację, żeby sfotografować dokument, no to JOS nam powie spacja. Jak naciskamy Escape, żeby wejść w menu, to JOS powie Escape. Więc ja głównie dlatego go wyłączyłam, żeby po prostu nie wchodził tu w paradę jeszcze inny syntezator, nie mówił tego i żeby było klarowne i jasne, jak sam program się zachowuje. A tak jak sobie z tego urządzenia korzystałam i testowałam, to nie wyłączałam w ogóle JOS-a.
2: Ale twoim zdaniem taki self-voicing to jest dobra sprawa, czy jednak wolałabyś, żeby wyświetlało ci się to w standardowym polu edycyjnym, żeby można to sobie było odczytać programem odczytu ekranu, który mamy, dowolną syntezą mowy, którą mamy, którą lubimy?
0: Też ja z zasady nie za bardzo lubię programy właśnie takiego typu self-voicing, to znaczy wszystko jest w porządku, jeżeli program taką funkcję ma, bo rozumiem, że jest to pewne przewidywanie, że być może ktoś nie ma screenreadera, nie używa na co dzień czy coś takiego, natomiast zawsze cenię sobie możliwość wyłączenia tego, ewentualnie przynajmniej zmiany syntezatora na taki, jakiego się używa. Ja jestem przywiązana do swojego syntezatora, którym jest najzwyklejszy Speak, stary, dobry Speak. I ja osobiście nie lubię za bardzo czytać jakimiś innymi syntezatorami, nawet tymi takimi z najwyższej półki. No i wiele osób ma swoje jakieś tam, tak? Jedni czytają Speakiem, inni Syntokiem, inni jeszcze czymś innym. Wydaje mi się, że jest dobrze, jeżeli można sobie przy tych swoich przyzwyczajeniach korzystać i nie być przymuszanym do zmian. To jest jedno. No, a drugą rzeczą jest właśnie to, że ja bym jednak wolała, żeby to mi się pokazywało jako standardowy tekst, który bym sobie mogła w razie czego przeczytać, a nie odsłuchać. Ja nie wiem, czy to jest do końca jasne, jaka jest różnica, ale Ja robię założenie takie, że ja naciskam strzałkę w dół i mi program odczytuje linijkę, no a tutaj w tym wypadku trzeba najpierw nacisnąć spację, żeby on zaczął po prostu czytać całość, ewentualnie można się przemieszczać po tekście, ale to jest cały czas takie jakby jego przewijanie, jakby przewijanie tego odsłuchu. No mnie się ten pomysł nie do końca podoba, nie do końca spełnia moje oczekiwania względem programu. Natomiast to już właśnie zależy od tego, kto jakie te oczekiwania ma. Ja czasami potrzebuję na przykład spisać coś literka po literce, czy nawet sygnaturę akt, jakieś takie rzeczy bardzo konkretne i wtedy no tutaj po prostu byłoby to trudniejsze do zrealizowania.
2: Bo jak rozumiem, możemy to czytać wyraz po wyrazie, tak? Czyli wiersz po wierszu tylko? Czy jak to jest?
0: To jest nazywane w podręczniku, że my się przesuwamy, tak? O wyraz, o wiersz. Tam chyba jeszcze inne możliwości istnieją. Ja już w tej chwili, szczerze mówiąc, nie pamiętam.
2: Ale o znak się nie dało.
0: Chyba nie, chociaż szczerze mówiąc, na 100% ja w tym momencie głowy nie dam, ale jeżeli to jakimś, inaczej powiem, jak naciskam sobie strzałki w lewo i w prawo, to po znaku nie czyta, tak? A ja jestem przyzwyczajona do takiego sposobu czytania.
2: Okay.
0: I myślę, że większość z nas jest do tego przyzwyczajona. Taki sposób przesuwa po wyrazie. Wydaje mi się, że no warto, bo dla mnie to jest takie trochę niedobre, że po prostu mamy różne programy i w każdym podstawowe rzeczy, takie jak odczytywanie tekstu, robi się inaczej. Ja to uważam za pewien minus tego rozwiązania. Być może ktoś inny będzie z tego zadowolony i jest oczywiście wszystko w porządku.
2: Program po prostu wymusza na nas uczenie się nowych skrótów, które musimy zapamiętać, no i jakoś skorelować je z tym, co wiemy już obecnie. Może być tak, że na przykład te skróty gdzieś w innej aplikacji będą działały inaczej, jak chociażby ten escape, który wywołuje menu, a w większości aplikacji w systemie Windows służy, no jak sama nazwa wskazuje, do wychodzenia z czegoś, do anulowania jakichś różnych operacji, więc to jest taka chociażby podstawowa rozbieżność.
0: Tak, ja w ogóle jak zobaczyłam ten w podręczniku ten escape, to ja powiem szczerze, że ja przez dłuższy czas nadal szukałam informacji, czym się wchodzi w menu, bo jak ja zobaczyłam escape, to dla mnie to było oczywiste, że mówimy o wychodzeniu. Dopiero po ładnej chwili do mnie dotarło, że to jest mowa o wchodzeniu w menu. I to jest taki, no, człowiek jest przyzwyczajony już do pewnych rzeczy i dla mnie to jest takie, no, trochę nietypowe, żeby wchodzić w menu rzeczywiście escape'em.
2: Zgadza się, no ale może jeżeli ktoś się skusi na Read Deska, to po prostu się do tego przyzwyczai. No i właśnie tak podsumowując tę naszą dzisiejszą rozmowę a propos urządzenia i programu Read Desk, czy twoim zdaniem warto się pochylić nad tym urządzeniem, warto rozważyć jego zakup? Zakładam, że ktoś po prostu ma świadomość pewnych rzeczy. Pierwsza rzecz to są ograniczenia programu, które no, są takie, o jakich powiedzieliśmy, chociażby nie można tego czytać dowolnie wybranym przez siebie syntezatorem. Oczywiście także ma świadomość tego, że nie zastąpi on programu OCR i skanera oraz ma świadomość również tego nietypowego układu klawiszy, nietypowych poleceń, no i że tych poleceń jest jednak niewiele. Ale on po prostu, ta osoba, która szukałaby tego programu, chce mieć najzwyczajniej w świecie narzędzie, dzięki któremu, no tak jak ty zresztą w swojej pracy zawodowej, może odczytać coś na szybko, coś na teraz, niekoniecznie super, hiper dokładnie, ale po prostu jest takiemu komuś potrzebny natychmiastowy dostęp do tekstu.
0: Myślę, że w takim wypadku no, jest to rozwiązanie warte rozważenia, tym bardziej, że jego cena jest przynajmniej stosunkowo niewysoka. No, powiem tak, ja na tym etapie, kiedy ten program wygląda tak, jak wygląda, Sama osobiście bym się pewnie na takie urządzenie nie zdecydowała, natomiast ja osobiście daję producentowi tego oprogramowania tutaj szansę i mam nadzieję, że też ten program się będzie jakoś rozwijał. Nawet nie chodzi o to, żeby jakieś wodotryski do niego dodawać, tylko żeby pewne rzeczy pozmieniać, takie, które, no, które są, mogą być uciążliwe. Więc

0: Na tym etapie, no, dla mnie nie byłoby to satysfakcjonujące rozwiązanie, ale mówię, mam nadzieję, że przyszłościowo to jak najbardziej. Natomiast myślę, że jest grupa użytkowników, którzy takie właśnie rozwiązanie docenią i z takiego czegoś być może chętnie właśnie by skorzystali, zwłaszcza, że no jest to cena w granicach jakiegoś rozsądku, jeszcze właśnie biorąc pod uwagę ewentualne dofinansowania. Takie dofinansowanie też łatwiej uzyskać na pewno niż dofinansowanie rzędu 8 czy 10 tysięcy złotych, więc no to również trzeba brać pod uwagę.
1: A decyzję, jak zawsze, pozostawiamy w gestii naszych słuchaczy. Zawsze także no, warto zadzwonić chociażby do dystrybutora tego sprzętu, czyli do firmy Harpo, od której to dostaliśmy to urządzenie na testy, jeżeli ktoś miałby jakieś wątpliwości, jakieś pytania. Myślę, że także można zostawiać komentarze pod tą audycją, jeżeli ktoś czuje jeszcze jakiś niedosyt, a na przykład będzie tego słuchać z odsłuchu, że tak powiem, w postaci pliku MP3, w postaci podcastu, a chciałby o coś zapytać, to oczywiście zachęcamy serdecznie do pozostawiania komentarzy na www.tyflopodcast.net na naszej stronie internetowej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację urządzenia Reed Desk. Ja ci, Magdo, bardzo serdecznie dziękuję. No i do usłyszenia w kolejnym Tyflopodcaście, bo myślę, że się jeszcze niejednokrotnie spotkamy.
0: No pewnie tak. Dziękuję również bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A z mojej strony to również na tyle. Zapraszam bardzo serdecznie jutro po godzinie 19 na spotkanie z Alą Witek i z jej audycją o nazwie Babie Lato. Jutro wspólnie z Jarosławem Węglorzem Ala rozmawiać będzie o masażu i o terapii manualnej. Zapraszam zatem bardzo serdecznie raz jeszcze i póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Czwartek, 17 dzień kwietnia 2025 roku, to w kalendarzu na zegarze 19 i minut 11. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo w Tyfloradiu. Michał Dziwisz z tej strony, a z drugiej strony Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
3: Dzień dobry. Ja już tak się zastanawiałem czasami, jak mamy takie obsuwy, czy ktoś sobie pomyśli, a może dzisiaj nie będzie?
1: Jakby audycji miało nie być, to na pewno byśmy was o tym poinformowali w naszych mediach społecznościowych, ale że nic nie sygnalizowaliśmy, no to będzie audycja o Signalu. O Signalu, który to ostatnio bardzo ma, cóż, z jednej strony dobrą, z drugiej strony złą prasę, aczkolwiek to jest fakt, że Signal to jest komunikator, co do którego, jeżeli macie ochotę się nim posługiwać, to bez względu na to, co tam ostatnio się wyczyniało w Białym Domu i okolicach, to eksperci do spraw bezpieczeństwa bardzo ten komunikator polecają. Ten komunikator jest komunikatorem bezpiecznym, jest naprawdę o mocnym szyfrowaniu. Nigdzie tam się nie dzieją jakieś złe rzeczy, żeby ktoś miał was podsłuchiwać. Wiadomo, no, każdy algorytm szyfrujący można złamać, więc to też nie jest tak, że Signal jest jakimś narzędziem idealnym, ale na pewno no, jest jednym z bezpieczniejszych komunikatorów, jeżeli macie ochotę zachować prywatność, poufność, chociaż no, jest kilka takich rzeczy, o których też sobie na pewno dziś powiemy, co do tej prywatności, że można by było mieć pewne zastrzeżenia, ale my przede wszystkim w Tyflo Podcaście, w Tyflo Radiu będziemy mówić o Signalu z perspektywy użytkowników posługujących się technologiami asystującymi, posługującymi się czytnikami ekranu i dziś ty, Krzysztofie, pokażesz, jak Signal wygląda na Windowsie i na Androidzie. Ja pokażę Signala na iOSie, więc dziś będzie tak wieloplatformowo, ale ja cię chciałem zapytać, co ciebie jako użytkownika różnych komunikacji.

0: komunikatorów w ogóle zmobilizowało do tego, żeby po Signala sięgnąć, bo ja ten komunikator miałem już od dawien dawna, nawet kiedyś, zdaje się, że wspólnie z Mikołajem Hołyszem rozmawialiśmy też w jednej z audycji o Signalu, przy okazji też jeszcze przeglądarki Brave, ale co na przykład ciebie w ogóle zmotywowało do tego, żeby sobie Signala zainstalować i żeby z niego korzystać?
1: Życie, Michale, życie.
0: Tak?
1: Mam dużo znajomych na Signalu, którzy bardzo nie lubią innych komunikatorów i mówili, weź ty sobie zainstaluj w końcu tego Signala, człowieku, bo ja mam tylko to. Nie? Żadnych telegramów, Whatsappów, Signal i już. Postanowiłem, że zainstaluję, skoro już, jak tak proszą, to trzeba zrobić. No i mam, że tak powiem. No.
0: Natomiast to, czym trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o Signala w ogóle, że tego programu nie da się zainstalować samodzielnie jako aplikacji desktopowej. On musi być powiązany z naszą aplikacją mobilną. Przez QR kod. Nie da się tego używać jako tylko programu z komputera. Zresztą w ogóle aplikacja desktopowa przez specjalistów od bezpieczeństwa jest odradzana. Nie dlatego, że ona jest jakaś, przynajmniej z tego co wiem, że ona jest jakaś sama w sobie mało bezpieczna, ale że komputer bardzo często jest, no zwłaszcza z Windowsem, jest tym miejscem, gdzie użytkownik może być narażony najbardziej na różnego rodzaju wycieki, na kradzieże. Po prostu, jeżeli zależy nam na naprawdę bezpiecznej i poufnej komunikacji, to aplikacja desktopowa nie jest tym, co powinniśmy mieć. Aplikacje mobilne jak najbardziej, one są bezpieczne. Oczywiście przy zachowaniu pewnych reguł i pewnych przy konfiguracji odpowiednich ustawień. Natomiast ta aplikacja desktopowa, jeżeli chcemy mieć wygodę, no to tak, ale jeżeli zależy nam przede wszystkim na poufności, prywatności naszej komunikacji, to zdecydowanie specy od bezpieczeństwa ją odradzają. To jeszcze tak powiem. Ale chciałbym cię zapytać, jak w ogóle wygląda rejestracja na Signalu? Bo ja tę procedurę, powiem szczerze, miałem już za sobą tak dawno, że kompletnie niczego nie pamiętam. Więc może ty coś więcej tu powiesz.
1: Wiesz co, rejestracja wygląda podobnie jak w każdym podobnym komunikatorze lub aplikacji typu Facebook, typu ten. Po prostu masz do wyboru dwie opcje na początku. Tam jest napisane podaj swój numer telefonu lub mail, więc co wpiszesz, to masz, nie? No i potem hasło, zarejestruj, potem cię prosi o kod PIN taki, który co jakiś czas ci przypomina, że masz go
0: zweryfikować. Ale teraz na Signalu możesz podać maila, nie ma obowiązku podania numeru telefonu? Bo wydaje mi się, że to dalej było tak, że numer telefonu trzeba było podać i że oni z tego
1: maila
0: jeszcze...
1: też można.
0: Ale czy numer telefonu przypadkiem nie jest obowiązkowy?
1: Jest, ale możesz go też zastąpić mailem, tak? Bo ci może łatwiej zapamiętać.
0: No właśnie.
1: Przy nowym logowaniu czy tam coś.
0: No, zawsze mi się wydawało, że jednak co? To jest, że numer telefonu, że tam można tworzyć teraz na Signalu te tak zwane niki, ale nadal tym naszym podstawowym identyfikatorem jest numer telefonu. Ale okej, ty przechodziłeś to niedawno.
1: Całkiem niedawno, niedawno, tak. No i dostajemy kod, jeszcze zanim kod, taki ten nasz PIN, to dostajemy kod SMS-em. Niestety twórcy Signala nie pomyśleli nad tym, jak to mają inni, żeby się z automatu uzupełniał ten kod SMS, więc trzeba sobie przeklikać okienka i przepisać. No i dobra, i jak się już tam zarejestrujemy, po zalogowaniu jesteśmy proszeni o nadanie kodu PIN czterocyfrowego. No i ten kod PIN zostaje z nami już na zawsze i ten kod PIN jest co jakiś czas proszeni jesteśmy, nie wiem, tam nie liczyłem, czy co miesiąc, czy tam dłużej, krócej. W każdym razie co jakiś czas jest zweryfikuj swój kod i trzeba podać ten kod. które mamy, żeby on właśnie został zweryfikowany.
0: Zresztą na WhatsAppie jest podobnie, że możemy sobie taki kod WhatsAppowy stworzyć, taki kod PIN, i to może nam na przykład pomóc w zabezpieczeniu Signala, jeżeli mamy ochotę na przykład, nie wiem, zmienić urządzenie, zmienić
1: dokładnie
0: nasz telefon, bo dzięki temu nikt na przykład nie podszyje się pod nas. Dajmy na to, tracimy nasz numer telefonu z jakiegoś powodu. I teraz, jeżeli ktoś chciałby się zarejestrować na tym naszym numerze, który być może inne osoby znają, to jeżeli zaznaczymy, że ma być podany ten kod, to przez ileś czasu nie będzie możliwe zarejestrowanie tego konta. To bodajże przez 7 dni. To nie będzie tak, że od razu, jak na przykład ktoś by wykradł nam ten numer, czy po prostu by to wygasło. Ja uważam, że to i tak jest dość krótko. Natomiast no jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie.
1: Zgadza się. Po zarejestrowaniu, tak jak mówię, kod PIN. No i dobrze. I teraz jak podaliśmy ten kod PIN, wszystko się udało, to mamy pustą listę kontaktów. I o ile nie mamy zezwolenia dostępu do kontaktów naszych, no to musimy sobie kogoś zaprosić do takiego Signala.
0: Tak jest.
1: Ale jest jeszcze inna opcja, bardziej zautomatyzowana, która mi się podoba. Jak mamy dostęp do kontaktów, to jeśli ktoś z naszych znajomych założy sobie Signala, to od razu o tym jesteśmy powiadamiani. Że tam, nie wiem, Michał Dziwisz dołączył do Signala.
0: Mhm. I wtedy dzięki temu możemy od razu sobie po prostu z taką osobą nawiązać kontakt.
1: Tak. Kontakt wideo, audio, tak. Bo to jest mniej więcej takie WhatsAppowe. Coś.
0: Możemy też generować na przykład linki i tam wtedy dzięki temu jest opcja, dzięki której możemy podrzucić taki link komuś i nie ujawniać numeru telefonu naszego, jeżeli na dokładnie przykład byśmy tego nie chcieli. Wtedy ktoś widzi ten nasz tak zwany nick. To kiedyś tego nie było, teraz Signal to jakiś czas temu wprowadził i dzięki temu już mamy sytuację taką, no nieco zwiększona jest ta nasza prywatność, tak? Bo może niekoniecznie chcemy każdemu udostępniać nasz numer telefonu. Aczkolwiek i tak Signal zaleca, żeby te linki podawać tylko zaufanym osobom, z którymi faktycznie chcemy mieć kontakt.
1: Jedno mi się w tym wszystkim nie podoba, to na przykład opcja nagrywania wiadomości głosowych. Nie wiem, jak to wygląda u ciebie, to się dowiemy za jakiś czas. W każdym razie ja zawsze się łapię na tym, że no, na WhatsAppie, jak naciśniemy przycisk do nagrywania wiadomości, mamy ten jakieś plumknięcie, coś, a ja tutaj tego nie mam. Ja muszę zaufać, że to działa.
0: To ja mam potwierdzenie, natomiast no, ono będzie słabo słyszalne z telefonu, który mam podpięty do miksera, dlatego że po prostu będzie tutaj jednak no, jakieś tam przełączenie z jednego systemu audio na drugi, więc to może nie być słyszalne, ale ja nie mam z tym problemu, mam potwierdzenie.
1: No ja właśnie dzisiaj, widzisz, próbowałem, bo nawet nie wiedziałem, czy ja się nagrywam, czy nie. I teraz nie wiem, czy nagrywam się, kiedy trzymam przycisk, czy po prostu dopóki nie puknę w niego drugi raz, nie?
0: Na iOSie jest tak, że trzymamy ten przycisk. Stuknięcie dwukrotne z przytrzymaniem i trzymamy palec na przycisku, no i puszczamy i wiadomość się wysyła.
1: To pewnie to będzie podobnie, bo tak jak mówię, nie mam dźwięku potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia, więc nie wiem, co się dzieje tak naprawdę, nie?
0: No jasne.
1: Ale to jest taki mankament mało istotny w sumie.
0: Dobrze, Krzysztofie, to ja myślę, że czas powoli przechodzić do prezentacji. To co, to może najpierw pokażemy te aplikacje mobilne. To może zacznijmy od Androida, jak to będzie wyglądało.
1: To odblokujemy sobie Androida.
2: 19.25.
1: Dobrze. Tu mamy już czaty, ale moment, dlaczego on nie chce.
2: Wiadomość, o. Signal, pole edycji.
1: Wyszedłem z czatu.
2: Zdjęcie kontakt. Grupa testowa 2G.
1: O,
2: odznaka
1: to jest
2: Michał.
1: Twoje 2G.
2: Wiadomo. Zdjęcie tak kontakt. Jest. Tomek Morozko WT.
1: Dobra.
2: Michał Dziwisz 2. Bat przycisk.
1: Co to
2: wyskakujące. O, nowa grupa. Oznacz wszystko. Zaproś. Filtruj nie przy ustawienia.
1: O.
2: Signal.
1: Mamy to. Dobrze.
0: Czyli
1: no to...
0: taki nieopisany przycisk. Jak rozumiem, to powoduje rozwinięcie menu jakiegoś
1: tego
0: takiego,
1: menu,
0: tak?
1: Tam, gdzie są te grupy, gdzie jest to wszystko.
0: Jasne.
2: Decrease plus 48 konto.
1: To jest moje konto.
2: Połączone urządzenia.
1: Tutaj możemy właśnie dodać sobie komputer za pomocą, może wejdźmy.
2: Moje powiązane urządzenia. Windows. Zarejestrowano 10.04.25. Ostatnio aktywny 13 przycisk. Windows. Ostatnio aktywny przycisk. Wiadomości i informacje o czacie są zabezpieczone szyfrowaniem end-to-end na wszystkich urządzeniach.
1: Ja tu widzę, mam dwa komputery tylko.
2: Zamknij. Połączone urządzenia.
1: To już sobie tutaj nic więcej nie będzie.
2: Wstecz. Połączone urządzenie. Wesprzyj sygnał.
1: To tutaj możemy im parę groszy wrzucić.
2: Wygląd.
1: Wygląd. To tutaj mamy te skórki. Jasna, ciemna, jaką sobie tam chcemy.
2: Czaty.
1: Czaty.
2: Użyj zdjęć z kontaktów systemu. Wyświetl zdjęcia kontaktów z książki telefonicznej, jeśli są dostępne.
1: Tak, to tutaj mamy, tutaj mamy wspólny... jakby wspólną opcję z kontaktami. Ja na przykład mam tak, że staram się, chociaż nie zawsze się udaje, mieć zdjęcia znajomych i jak ktoś do mnie dzwoni, to widzę, kto dzwoni po zdjęciu i tutaj mamy to jakby zintegrowane.
2: Wyłączony przełącznik. Wyciszone czaty pozostają w archiwum. Wyciszone czaty pozostaną w archiwum, gdy pojawi się nowa wiadomość.
1: Tak, to oznacza tyle, że ta wiadomość zostanie dodana do czatu, ale nie zobaczymy, dopóki nie wywołamy tego z tego archiwum.
0: Tak, to jest po to, żeby na przykład niektóre czaty nie rzucały się nam gdzieś tam, czy nam, czy komuś, w czyje ręce wpadnie nasz telefon tak bardzo na widok.
1: Tak.
2: Wyłączone foldery z czatami.
1: Tutaj możemy sobie grupować czaty. Na przykład nie wiem, że tylko z Michałem mam czat, a nie, że mi się tu raz Michał pokazuje, raz ktoś inny, to sobie mogę pogrupować.
2: Dodaj folder z czatami. Klawiatura.
0: Tego zdaje się nie ma na iOSie.
1: Zaraz zobaczymy.
2: Używaj emotikon systemu.
1: To wiadomo.
2: Wyłączone przełącz. Wysyłaj za pomocą Enter.
1: No, to jakby powiedzmy jest zrozumiałe, tyle że w telefonie nie ma Entera, więc mamy przycisk wyślij po prostu.
2: Wyłączone kopie zapasowe.
1: To wiadomo.
2: Kopia zapasowa. Przejdź do góry przycisk.
1: I tyle z ustawień.
2: Wstecz.
1: Jak chodzi o ustawienia czatów.
2: Wesprzyj sygnał. Wygląd. Czaty. Relacje.
1: Relacje. To jest coś takiego jak na Facebooku, że można dodać sobie relacje do siebie, do swojego jakby tego bio, nie? Że jak ktoś na nas kliknie, to zobaczy tą relację.
0: Czyli takie zdjęcia, to są głównie materiały.
1: Nawet nie, no filmik na przykład.
0: Tak,
1: nie?
0: Ale takie coś... wideo, no generalnie obrazki. To chodzi
1: tak.
0: O obraz.
1: To jest mówię, taka sama funkcja jak na Facebooku.
2: Powiadomienia.
1: No i powiadomienia mamy teraz.
2: Powiadomienia. Dostosuj, zmień dźwięk i wibracje.
1: No to wiadomo, tak? Tu możemy sobie włączyć, wyłączyć dźwięk od kogo, do kogo i w ogóle.
2: Dźwięki podczas czatu.
1: Tutaj wiadomo też, o co to jest. Żeby nam plumkało, jak ktoś do nas napisze.
2: Włączone przełącz. Powtarzaj alarmy 3 razy.
1: To służy do tego, że jak ktoś do nas napisze i nie usłyszymy za pierwszym razem, to za ustalony czas znowu nam ten dźwięk zaplumka, żebyśmy w końcu do nas dotarło, że ktoś chce do nas się dobić, nie?
2: Pokaż imię i wiadomość.
1: No to tu wiadomo od kogo, nie?
2: Połączenia.
1: Połączenia.
2: Powiadomienia. Połączenia.
1: Ale nie mogę wejść w te połączenia, nie wiem dlaczego.
2: Powiadomienia. Wyłączone.
1: A.
2: Włączone. Włączone przełącz. Dzwonek humoresku.
1: Tutaj możemy sobie wybrać, jakim dzwonkiem chcemy, żeby do nas ktoś dzwonił.
2: Wibracja. Dzwonek humoresku.
1: Zobaczmy, co my tu mamy.
2: Raucous nie za... Głośność. Retronag. Głośność dzwonka.
1: To.
2: Głośność. Raucous nie...
1: Ładny. Albo na przykład tak.
0: Ale to są chyba dzwonki z biblioteki telefonu, więc to każdy będzie
1: nie.
0: miał...
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Okej. Okay.
1: Takie dyskotekowe. O! Jakie ładne. Dobra, nie będziemy bawić dzwonkami. To był ten dzwonek na początku. Dobrze. I teraz tak, ciekawostka. Dzwoni mi i w słuchawkach, i w telefonie. Tak na zewnątrz, nie?
0: Aha.
2: Połączenia. Powiadomienia. Włączony przełącznik. Dzwonek humoresku. Wibracja.
1: To wiadomo, tak? Możemy sobie włączyć, wyłączyć. Coś mi dzisiaj głos siada.
2: Włączony przełącznik. Profile powiadomień.
1: Tutaj możemy sobie ustawić, tak jak kiedyś było w Nokiach, nie? Na zewnątrz, wyłączony, jakiś tam, nie? Takie głośniej, ciszej, czyli zebranie.
0: Tryb dźwięku.
1: Tak.
2: Profile, utwórz profil, aby powiadamiaj, gdy kontakt dołączył do Signal.
1: To jest to, o czym mówiłem.
2: Włączone przełącz, przejdź do góry przycisk.
1: I tyle.
2: Wstęp. Powiadomienia, relacje, prywatność.
1: Prywatność.
2: Przejdź do prywat. Numer telefonu, zdecyduj, kto może zobaczyć twój numer telefonu i kto może go użyć do skontaktowania się z tobą w Signal.
1: To jest to, o czym mówiliśmy, Michale.
0: Tak, czyli że tu możemy po prostu zadecydować, jak bardzo tę swoją prywatność chcemy chronić. Pod względem numeru telefonu.
2: Zablokowano
0: oczywiście.
2: Jeden kontakt lub grupa. Wiadomości.
1: Tam była blokada właśnie, czarna lista.
0: Aha.
2: Zablokowano jeden kontakt lub grupa.
1: Nie?
2: Wiadomości. Potwierdzenia wiadomości.
1: Czy ja tu wejdę?
2: Wiadomości.
1: Nie, to jest nagłówek.
2: Potwierdzenia przeczytania. Gdy potwierdzenia przeczytania są wyłączone, ty również nie będziesz otrzymywać potwierdzeń od innych użytkowników. Włączone przełącznik. Wskaźniki pisania. Gdy wskaźniki pisania są wyłączone,
1: to bardziej dla widzących.
2: Nie będziesz widzieć wskaźników pisania innych użytkowników.
1: Coś takiego jak w Messengerze, nie? Że tam.
0: Że się wyświetla po prostu, że ktoś aktualnie
1: ktoś
0: pisze.
1: Mhm. Tak.
2: Włączone przełącznik. Znikające wiadomości.
1: To samo co w WhatsAppie. Możemy sobie ustawić, do kiedy ta wiadomość jest ważna, i potem ona jest usunięta.
2: Domyślny czas dla nowych czatów. Ustaw domyślny czas znikania wiadomości dla wszystkich nowych, rozpoczętych przez ciebie czatów. Wyłączone. Bezpieczeństwo aplikacji. Blokada ekranu wyłączone. Ochrona ekranu. Blokuj zrzuty ekranu na liście aktywnych oraz w aplikacji.
1: To znaczy, że rozmówca nie będzie w stanie ci wysłać żadnego zrzutu ekranu, bo dostanie komunikat, że masz to wyłączone.
0: To znaczy, i chyba, że bardziej też, że ktoś nie będzie w stanie zrobić zrzutu ekranu z tej naszej
1: też, z tej rozmowy. Dokładnie tak.
2: Wyłączone przełącznik. Klawiatura w trybie prywatnym. Poproś klawiaturę o wyłączenie spersonalizowanego uczenia się słów.
1: No tutaj chodzi, bo tutaj już trochę trąci to AI-em. Chodzi o to, żeby nie wpisywał słów rozmowy do słownika naszego telefonu. Jakby skończymy rozmowę i nic nie zostanie z tej rozmowy. A no tak jasne. To możemy sobie użyć, na przykład ktoś ma ulubione powiedzonko i to mu się po prostu wpisze do słownika, nie?
0: No zgadza się. Przełącznik. Po prostu, żeby gdzieś tam nie zostawał ślad po jakichś na przykład charakterystycznych elementach tej naszej konwersacji.
1: Dokładnie.
2: Ta opcja niczego nie... Wyłączone przełącznik.
1: To jest piękne ogłoszenie, patrz.
2: Ta opcja niczego nie gwarantuje i twoja klawiatura może ją zignorować. Dowiedz się więcej.
0: Okej. Okay. ale to jest, wiesz, to jest tak samo jak na przykład jest tak takie polecenie w przeglądarkach, które się nazywa Don't Track i można sobie włączyć i tam jest to tak, poproś witryny o nieśledzenie. No czyli okej, jak witryna jest miła i uprzejma, no to nie będzie cię śledzić, ale z reguły to jednak będzie.
2: Płatności. Zabezpieczenie płatności wymagaj blokady ekranu Androida lub odcisku palca do przelania środków.
0: Signal zdaje się ma jakąś swoją walutę wewnętrzną.
1: Ma, tak. Ale to się płaci za te... No matko, no siada mi ten głos. Chodzi o to tutaj, że się płaci za te nalepki. Nie wiem, czy kojarzysz. Tam są takie nalepki.
0: No tak.
1: Różne.
0: Tak.
1: To tutaj po prostu, jak ktoś chce mieć fajne nalepki i być takim wypasionym kimś, to sobie może w sklepie Signala kupić takie różne fajne rzeczy.
0: Okej.
2: Okay. Wyłączone zaawansowane wiadomości i połączenia Signal. Zawsze przekazuj połączenia i ukryty nadawca.
1: Tutaj chodzi o to, że jak coś takiego jak ukrywanie numeru telefonu, jak nie chcesz, żeby ktoś cię zidentyfikował...
0: To znaczy, to chodzi o to, że w sytuacji, kiedy mamy połączenie bezpośrednie, to ktoś jest w stanie namierzyć nasz adres IP. To też nie będzie jakieś bardzo, bardzo proste, ale będzie to do zrobienia. A jeżeli sobie włączymy to ukrywanie, to wtedy po prostu łączymy się zawsze przez serwer pośredniczący Signala. I w takiej sytuacji... ten, z kim się łączymy, to widzi nie nasz adres IP, a ten adres tego serwera. Więc no jest to pewne dodatkowe zabezpieczenie naszej prywatności.
2: Przejdź do góry przycisk.
1: I to chyba są wszystkie ustawienia.
2: Wstecz. Ostatnie przycisk. Zabezpieczenie wyłączone. Zaawansowane. Przejdź do góry przycisk.
1: Tak, to są ostatnie.
2: Wstecz.
1: Tu już nic więcej nie ma.
2: Prywatność. Powiadom prywatność. Dane i pamięć. Płatności. Dane i pamięć. Podczas używania Wi-Fi zdjęcia, audio, wideo, dokumenty. Podczas roamingu brak. Jakość multimediów.
1: To chodzi o przesyłanie sobie za pomocą Signala, tak jak w Skype'ie kiedyś.
0: I jak
1: było.
0: Na innych komunikatorach, na WhatsAppie na przykład teraz.
1: Dokładnie. I tutaj możemy sobie ustalić na przykład...
2: Jakość multimediów. Jakość wysyłanych multimediów standardowa.
1: Nie, ale możemy sobie zmienić.
2: Jakość wysyłanych multimediów. Standardowa. Wysoka niezaznaczone. Jakość
1: nie
2: wysyłanych...
1: i tak dalej. Tutaj sobie można ustalić.
2: Signal. Jakość wysyłanie multimediów wysokiej jakości zużywa więcej danych.
1: To jakby jasne.
2: Połączenia. Zżywaj mniej danych podczas połączenia.
1: Zżywaj mniej danych.
0: No, ewidentnie. Literówka w tłumaczeniu.
1: Tak jest.
2: Używanie mniejszej ilości danych może poprawić połączenie w słabych sieciach. Proxy. Użyj proxy, wyłącz. Przejdź do góry
1: przycisk. To są jakby... niewymagające tłumaczenia rzeczy.
0: No serwer pośredniczący, tak zwany, już w dzisiejszych czasach bardzo rzadko się tego używa. Nie pamiętam od kilkunastu lat, żebym miał do czynienia z siecią, która by tego wymagała. Ale oczywiście, no różnie to bywa, tak? Czasem
1: niektórzy jeszcze używają.
0: Jasne.
2: Płatności. Pomoc. Płatności. Signal. Korzystaj z Signal, aby wysyłać i otrzymywać mobilne.
1: No, Zatrzymałem sobie.
2: Korzystaj z Signal, aby wysyłać i otrzymywać mobile coin, nową, skupioną na prywatności, cyfrową walutę.
1: To jest to, o czym...
2: Aktywuj płatności, aby rozpocząć. Dowiedz się więcej.
1: To jest to, o czym mówiłeś przed chwilą.
0: Tak, tak, ta kryptowaluta
2: Signala. Pomoc. Zaproś znajomych.
0: Swoją drogą, jeżeli korzystacie z tego, to dajcie znać, bo ja jestem na przykład bardzo ciekaw, jak później wygląda i gdzie można sobie taką cyfrową walutę, gdybyśmy rzeczywiście dostali od kogoś
1: i czy to
0: takie
1: w ogóle
0: pieniądze.
1: I czy to w ogóle bierze udział na giełdzie?
0: To znaczy, wiesz, na jakiejś krypto, w jakichś kantorach, no to podejrzewam, że tak, tylko właśnie jestem bardzo ciekaw, gdzie w polskich realiach można sobie taką walutę, czy na przykład w ogóle gdzieś w Polsce, można sobie taką walutę wymienić na złotówki, czy trzeba gdzieś korzystać z jakichś zagranicznych kantorów. Jeżeli coś wiecie, to dajcie znać.
1: Przypomnij kontakty, bo nawet tego nie zrobiłeś.
0: No to teraz jest dobry moment. 663-883-600 jest YouTube, jest Facebook i jest kontakt.tyflopodcast.net, ale nasi słuchacze to już doskonale znają te źródła kontaktu tutaj do nas, bo piszą do nas, na przykład Łukasz złożył nam życzenia wielkanocne. A bardzo ci serdecznie, Łukaszu, dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: I wzajemnie wszystkiego dobrego, smacznego jajka, mokrego dyngusa i po prostu zdrowych, spokojnych świąt.
1: Dokładnie tak.
2: Pomoc. Zaproś. Wróć. Zaproś.
1: Zaproś znajomych. To jest tutaj...
2: Zacznij używać Signal.
1: Coś
2: HTTPS Signal.org install pole edycji.
1: Czyli tutaj możemy sobie pobrać.
2: Udostępnij przycisk. Przejdź wyżej
1: i
2: przycisk.
1: Tyle. Możemy znajomemu... Bo tutaj jest link, który udostępniamy znajomemu. Znajomemu to jest link... z naszymi jakby takimi danymi, że Signal wie, że to myśmy go zaprosili.
0: To znaczy, to chyba nie jest ten link. To jest taki ogólny. To jest taki ogólny.
1: To jest ten link, ponieważ...
2: Pomoc. Płatności.
0: Ale zobacz, tam miałeś Signal.org install.
1: Tak,
0: więc...
1: ale zobacz. Pomoc. No? Zobacz, tu masz...
2: Zaproś znajomych.
1: Zaproś znajomych.
0: No, do używania Signala, więc to jest taki ogólny link.
2: Wróć.
1: I wróć. I tutaj już
2: ustawienia.
1: Nic więcej nie mamy.
2: Wstecz Signal.
1: No, to by były ustawienia.
0: Ale to nie wszystko.
2: Signal. Wiadomość Signal pole. Wstecz Signal.
1: Kliknąłem właśnie, to jest dotykowy wyświetlacz niestety.
2: 19.40. Zdjęcie kont. Grupa testowa. Zdjęcie kont. Tomek Morozkow. Otwórz aparat przycisk.
1: Tutaj możemy sobie zrobić zdjęcie i dodać do profilu naszego. Albo ten kod zeskanować, jak mamy skaner w telefonie.
2: Nowy czat przycisk. Czaty wybrane. Połączenia.
1: Połączenia.
2: Relacje.
1: Relacje to jest to, o czym mówiłem.
2: Signal. Czaty wybra, połączenie, relacje.
1: I tu w zasadzie nie ma nic więcej. Chyba, że w samych czatach jeszcze są jakieś rzeczy.
2: Michał Dziwisz.
1: Wejdźmy.
2: Wiadomość Signal pole. Więcej opcji. Wszystkie multimedia.
1: Czyli tutaj mam wszystko, co do mnie Michał wysłał.
2: Ustawienia czatu. Wiadomość Signal. Rozpocznij połączenie głosowe przycisk. Rozpocznij połączenie wideo przycisk. Wycisz przycisk. Szukaj przycisk.
1: Tu mogę sobie znaleźć, jak mnie jakaś wiadomość z naszej konwersacji interesuje, a nie skasowałem. To mogę sobie tutaj znaleźć.
2: Znikające wiadomości wyłączone.
1: To wiadomo, to już o tym mówiliśmy.
2: Pseudonim.
1: Tutaj mogę sobie nadać jakiś pseudonim, nie wiem, DJ Chrisu, albo zostawić jak jest.
2: Kolor i tapeta czatu.
0: Ale to chyba nie tobie, tylko mi nawet.
1: Tak, tobie, tobie.
2: Dźwięki i powiadomienia.
1: To już omawialiśmy przy ustawieniach. Tutaj mogę wybrać sobie dźwięk, którym będę chciał, żebyś tylko ty ten dźwięk miał przypisany.
0: To jest akurat fajne, bo dzięki temu szybko można się zorientować, kto się odzywa w danym momencie.
1: Dokładnie, tu mogę sobie po prostu dźwięk do człowieka przypisać.
2: Zobacz numer bezpieczeństwa.
1: Numer bezpieczeństwa. To jest takie coś. A właśnie, bo ja zapomniałem na początku jeszcze tej naszej audycji powiedzieć, że jak już przejdziemy cały proces rejestracji, dostajemy numer bezpieczeństwa, który musimy zatwierdzić. I to jest taki numer, który jest alternatywą do wszystkiego, czyli jeśli chcemy być maksymalnie anonimowi, to możemy sobie to ustawić tak, żeby człowiek, który od nas odbierze połączenie, będzie widział ten numer bezpieczeństwa nasz, nie będzie widział ani IP, ani nika, ani no nic, tylko te parę cyferek. Ale z drugiej strony, jeśli zna nasz numer bezpieczeństwa, to może tym numerem do nas zadzwonić.
0: I może przede wszystkim też zweryfikować, czy to rzeczywiście my, czy nikt nam tego komunikatora, czy nam tej transmisji gdzieś nie podszywa.
1: Dokładnie.
0: Pod nas.
1: Tak.
2: Udostępnione multimedia.
1: No to tutaj mogę poudostępniać różne rzeczy, jak mam, bo Signal ma też taką swoją chmurę, ale ona jest płatna. I mogę sobie różne tam multimedia komuś udostępniać.
2: Wiadomość multimedialna, wiadomość multimedialna.
1: No to tutaj jest podobna sytuacja.
2: Zobacz wszystko. Zobacz wszystko. Jeden wspólna grupa.
1: Aha.
0: No tak, bo ja cię zaprosiłem do grupy.
1: Zostałeś panem Trumpem.
2: Dodaj do grupy.
0: Tak jest.
2: Odznaka grupa testowa.
1: Ale teraz tak, jeśli byłbym adminem tej grupy i ktoś by chciał z moich znajomych dołączyć, no to
2: dodaj do grupy.
1: To mam tutaj dodaj do grupy i mogę dołączyć.
2: Odznaka grupa testowa. Zablokuj. Zgłoś spam. Przycisk z grafiką. Michał Dziwisz. Znikające wiadomość, pseudonim.
1: No i tu mamy i tu już mamy z powrotem
2: Signal,
1: co mieliśmy, nie?
2: Odtwarzanie, pauza, przycisk.
1: No i teraz już mamy tylko nasze multimedia. To jest.
0: To znaczy wiadomości głosowe, tak.
1: Wiadomości, tak, ale nie tylko, no bo mamy połączenia, mamy tutaj, wiesz, bo to jest czat, który jest otwarty. I tutaj możemy albo jak w WhatsAppie czy w Messengerze nagrać sobie coś do danego człowieka, albo po prostu do niego zadzwonić. I tak samo jak w tamtych komunikatorach porozmawiać na żywo, na bieżąco. Lub pisać, bo można też pisać. Wszystko jest szyfrowane, tak jak tutaj Michał wspomniał, więc tutaj jakby nie ma obaw. No i tyle. No to teraz czas by może zaprezentować, skoro już jesteśmy przy multimediach, to tutaj mam parę nagrań, które nagrał Michał.
2: 0,10, odtwarzanie, pauza,
1: ja,
2: przycisk.
1: Na przykład takie.
0: I z czego on w ogóle będzie ten dźwięk brał? Zobaczymy zaraz. Coś mówię, teraz mówię. No i zobaczymy, jak to będzie słychać. No właśnie, teraz ja nagrywam jakąś wiadomość głosową.
1: I zauważcie.
0: Tu sprawdzałem, z czego to w ogóle będzie szło.
2: Znowu podejście numer 2 tak. Do tej wiadomości głosowej.
1: I zauważcie jedną rzecz, której próżno szukać w innych komunikatorach. To znaczy inaczej. Jak wyłączymy wszelkie gadacze, to będzie działać w każdym. Chodzi mi o nie klikanie każdej wiadomości z osobna. One się przewijają same.
0: To na WhatsAppie tak jest.
1: Tak, ale jak działa gadacz,
0: no
1: to nie ma.
0: Oczywiście, że jest, przynajmniej na iOSie.
1: To u ciebie, u mnie nie ma.
0: A, widzisz.
1: U mnie jak jest gadacz, ja muszę wyłączyć gadacza, każdego, czy to jest talkback, czy komentary, czy cokolwiek, bo jak to jest włączone, to niestety muszę osobno klikać.
0: No to bardzo słabo, bo u mnie to bez problemu działa właśnie między innymi na WhatsAppie. Na Messengerze jest z tym problem. Na Messengerze to się zgadza. Na WhatsAppie problemów z tym nie mam. Ostatnio powiem więcej, nawet na WhatsAppie mogę sobie słuchać na zablokowanym ekranie wiadomości przyspieszonych, bo tutaj kiedyś były z tym problemy. Więc no rzeczywiście to jak widać, co system to inaczej działa.
1: To inaczej,
0: Natomiast no tu na przykład nie znalazłem, co ciekawe właśnie, skoro już o tym mowa, nie znalazłem opcji w Signalu w taki prosty sposób, żeby te wiadomości przyspieszyć. Nie wiem, czy się da.
1: Ja też nie znalazłem.
0: To się może nie da po prostu.
1: Przyznam się, że szukałem, ale nie znalazłem. I to jest fajne, bo właśnie jak pokażę, nie wiem, czy mi się uda to zrobić później na komputerze. Na komputerze jest jeszcze fajniej, tylko nie pamiętam, czy to było włączone, czy nie. Jak się idzie po wiadomościach z strzałkami, to one się odtwarzają same.
0: Znaczy, a to wiesz, rzeczywiście też fajne.
1: Taka playlista, a dobra, to już słuchałem, no to następna, strzałka w dół następna. I się odtwarza, nie?
0: I jest kolejna, dokładnie. Jedyne co, to jeszcze tak a propos tego WhatsAppa, wiadomości, odtwarzanie wiadomości zatrzymuje się przynajmniej u mnie wtedy, kiedy na przykład między jakąś kolejną i kolejną wiadomością jest wiadomość tekstowa.
1: Tekst.
0: Wtedy,
1: nie przeskoczy.
0: Wtedy nie przeskoczy. Nie wiem, jak jest w Signalu, ale w przypadku WhatsAppa to tak rzeczywiście to jest.
1: Spróbujmy. Mhm. Tutaj możesz coś napisać do mnie, a potem coś nagrać i ja odtworzę tą wiadomość nad tekstem. I zobaczymy, czy przeskoczy.
0: Proszę bardzo, to chwilę trwa, bo mam podłączony telefon po Bluetoothie, ale już w tym momencie nagrywam tę wiadomość, no i zobaczymy. I ją wysyłam, więc będziesz musiał odtworzyć tę wiadomość poprzednią. I zobaczymy, tak, co się stanie. Już wysłałem.
1: Dobra.
0: I mamy...
1: No to mamy poprzednią wiadomość.
2: 010 odtwarzanie...
0: I z czego on w ogóle będzie ten dźwięk brał? Zobaczymy zaraz. Coś mówię, teraz mówię. No i zobaczymy, jak to będzie słychać.
1: Teraz tekst.
0: No. No właśnie, teraz ja nagrywam jakąś wiadomość głosową.
1: A nie, jeszcze
0: nie. To, no nie, bo to...
1: Znowu teraz będzie tekst.
0: Numer dwa do tej wiadomości głosowej. O! I się zatrzymało, czyli tak, samo jak, samo jak na WhatsAppie.
1: Nie przeskoczy tekstu.
0: A pokaż w ogóle może, jak w przypadku Androida wygląda wysyłanie wiadomości głosowej.
2: 0-14-5, wstecz przycisk, wiadomość Signal pole. Wiadomość 0-12, wstecz przycisk, wiadomość Signal pole edycji.
1: Grube paluchy to trudno utrafić.
2: Wiadomość SIGEK bezpośrednio, nagraj i wyślij załącznik dźwiękowy przycisk.
1: Bo właśnie, to są załączniki, to nie są takie wiadomości jak w WhatsAppie czy coś, tylko to są załączniki.
0: Okej.
2: Okay. Bezpośrednio, nagraj i wyślij załącznik dźwiękowy przycisk.
1: I teraz widzisz, ja nagrywam coś i nawet nie wiem, że nagrywam, bo nie usłyszałem nic. I wysłałem.
0: I wysłałeś i o, do mnie już to przyszło, to ja teraz to pokażę, że rzeczywiście coś tu mam. Proszę bardzo.
3: Krzysztof Bruzda.
0: O, jest.
3: Aparat,
0: dobrze.
3: Przycisk. Załącznik, przycisk. Bruzda przesyła wiadomość. Wiadomość głosowa 8 sekund. Teraz. Dostępne czynności.
0: Przesyłasz wiadomość i ja teraz po prostu tylko sobie stukam w tę wiadomość.
1: I teraz widzisz, ja nagrywam coś i nawet nie wiem, że nagrywam, bo nie usłyszałem nic.
0: Ale za to my usłyszeliśmy, że,
1: tak jest.
0: Że nagrałeś. To co, Krzysztofie, to czy ty jeszcze coś na Androidzie będziesz chciał pokazać, czy ja teraz mam przejść do...
1: Wiesz co? Myślę, że jak chodzi o Androida, to tyle.
0: No to teraz może ja pokażę, jak to tu wygląda.
1: Relacje. Dobra, to ja to teraz blokuję sobie telefon.
0: Dobrze.
3: 70%, 65%.
0: To może tyle wystarczy.
1: Wystarczy.
0: Tak. I teraz zobaczmy, co my tu w ogóle mamy.
3: Pasek kart, zaznaczone, czaty, jeden rzecz, karta, jeden z trzy.
0: Mamy trzy zakładki. Mamy zakładkę czaty.
3: Połączenia, karta, dwa z trzy.
0: Zakładkę połączenia.
3: Relacja, karta, trzy z trzy.
0: I zakładkę relacje.
1: I to tak są, samo jak w
0: tak,
1: Androidzie.
0: I to są trzy zakładki związane z tym komunikatorem. To jest jego główne okno. Jesteśmy teraz w zakładce czaty. Coś tu widzę, że przyszło mi jeszcze. O, jest nasz słuchacz. Grzegorz się odezwał do mnie na Signalu.
3: Szukaj, Grzegorz Turek, prośba o kontakt, teraz jeden.
0: O właśnie, Grzegorz.
1: Musisz go zatwierdzić.
0: Tak, wysłał mi prośbę o kontakt, no to zaraz Grzegorza sobie dodamy za chwileczkę. A teraz tak.
3: Szukaj, otwórz wiadomość.
0: Przyjrzyjmy się w ogóle temu, co my tu mamy.
3: Aparat, czata.
1: A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Jak ktoś do nas napisze, to musimy go zatwierdzić, bo inaczej nie dowiemy się, że co on tam do nas napisał, tak? To jest takie, jakby to nazwać, w niektórych komunikatorach to są ci od sprawdzania,
0: zaproszenia,
1: czy warto to przesłać. Aha. Dalej, nie? No, taki, no, jak to się nazywają, moderator. Tego mi brakowało, taki moderator.
0: No to
1: moderator.
0: Zaraz sobie to zobaczymy na przykładzie właśnie Grzegorza. Dzięki Grzegorzu, że mi właściwie wysłałeś takie zaproszenie, to będziemy od razu mogli zobaczyć, jak to działa. A teraz
3: ustawienia,
0: zobaczmy,
3: przycisk.
0: Co tu mamy. Ustawienia.
3: Ustawienia.
0: To jest
3: przycisk.
0: W lewym górnym rogu i ten przycisk jest dostępny w zasadzie w każdej zakładce, gdzie byśmy nie byli, to zdaje się, że on
3: pasek
0: jest.
3: Kart,
0: jeszcze się upewnię, że tak rzeczywiście jest, na przykład
3: szuka,
0: będąc tutaj.
3: Przycisk.
0: Tak, u góry mamy ustawienia.
3: Pasek kart,
0: on
3: czata,
0: jest
3: jeden
0: zawsze.
3: Szukaj,
0: i co my tu mamy?
3: Utwórz wiadomość, przycisk, aparat, przycisk, czaty, nagłówek, ustawienia, przycisk.
0: Wchodzimy sobie w te ustawienia, przejrzyjmy sobie te opcje.
1: A to nie jest tak przypadkiem, że ustawienia będąc w czacie, one zmieniają
0: odrobinę
1: zawartość?
0: Odrobinę tak, natomiast nieznacznie, bo zobacz, jak jesteśmy w czacie, to mamy...
3: Wybierz czat, filtruj według nieodczytanych, przycisk.
0: Taką opcję.
3: Wybierz czatę, przycisk.
0: Taką opcję.
3: Ustawienia, przycisk.
0: Ale mamy przede wszystkim ten główny klawisz, który zawsze
1: prowadzi
0: nas... No i
1: właśnie, czy ten główny
0: zawsze nas zaprowadzi do tego,
3: głowowe,
0: co pokazywałeś.
3: Przycisk. Ustawienia, nagłów, Michał Dziwisz, znak plus 40.
0: Tak jest, tutaj jest, tu jestem ja.
3: Przycisk,
0: i teraz
3: Michał
0: tak,
3: Dziwisz, znak
0: chodzę sobie tu.
3: Ustawienia, przycisk wróć.
0: Tu jest mój numer telefonu.
3: Profil, nagłówek.
0: I edycja profilu.
3: Edytuj zdjęcie, przycisk.
0: Mogę sobie wyedytować zdjęcie.
1: A widzisz, ty masz to jakby w profilu, a ja mam to na zewnątrz.
2: 20.00.
0: I teraz tak.
3: Edytuj zdjęcie, Michał Dziwisz, przycisk.
0: Tutaj mogę sobie wpisać imię, nazwisko, co bym tam chciał.
3: Gorący napój, uwielbiam kawę, przycisk.
0: I to
1: co
0: jest,
1: ty powiesz?
0: Tak, to jest mój opis.
3: Twój profil i wprowadzane w nim zmiany są widoczne dla twoich kontaktów, grup i rozmówców.
0: Świetnie.
3: Midzi 1986. Przycisk.
0: To jest mój nick.
3: Przycisk.
0: I tu jest jakiś
3: QR lub link.
0: Nieopisany przycisk. Jest kod QR lub link.
3: Nazwa użytkownika. Kod QR ani link nie są widoczne w twoim profilu. Udostępniaj nazwę użytkownika.
0: O.
3: Kod QR ani link nie są widoczne w twoim profilu. Udostępniaj swoją nazwę użytkownika tylko zaufanym osobom.
0: No to zakładam, że nasi słuchacze są zaufani. Ufamy wam. bo mój link, bo znaczy mojego linku nie macie, ale moją nazwę użytkownika
1: ale
0: jak najbardziej.
1: Ale ten kod,
0: tak.
1: Jeśli dasz komuś do zeskanowania,
0: to się po prostu będzie mógł ze mną połączyć.
1: Połączyć, dokładnie. I będzie, jak nie macie w kontaktach, to w końcu
0: tak,
1: będzie cię miał.
0: To będzie miał, dokładnie.
3: Michał Dziwisz.
0: Dobrze.
3: Znak plus, Michał
0: no
3: Dziwisz,
0: i to mamy, to jest mój ten właśnie profil.
3: Michał Dziwisz, znak plus QR code, przycisk.
0: Tu mamy ten QR code, dzięki któremu mogę sobie...
3: Gotowe,
0: zacznę, co tu jest.
3: Zaznaczone, kod, przycisk, kod. Zeskanuj, przycisk.
0: Zeskanuj. Raz, więc ja mogę na przykład komuś, dajmy na to, spotykam się z Krzysztofem, ale nie mam jego numeru telefonu, ale on mi chce udostępnić swój kod QR, to mogę sobie go tu zeskanować, gdybym tak chciał.
3: Midzi 1980, link, przycisk.
0: Tu jest ten link, mogę sobie ten link...
3: Udostępnij, przycisk.
0: Mogę ten link komuś udostępnić.
3: Kolor, przycisk.
0: No tu jakieś...
3: Udostępniaj swój kod QR link tylko zaufanym osobom.
0: Informacje dotyczące
3: zresetuj,
0: koloru.
3: Przycisk.
0: Mogę ten link zresetować, gdyby on się za bardzo rozszedł.
3: Zresetuj, przycisk.
0: I ten kod chyba zresztą też.
3: Wygląd, przycisk. Wesprzyj połączone urządzenie, konto,
0: my tu
3: QR, Michał Dziwisz, ustawienia, Michał QR code, przycisk.
0: Tu jest ten QR code.
3: Konto, przycisk.
0: Tu mamy konto.
3: PIN signal. Zmień PIN, przycisk.
0: Mogę zmienić kod PIN, który mam nadany.
3: Przypomnienia PIN-u, przełącznik, włączone.
0: Przypomnienia PIN-u. Warto...
1: To jest to o tym, co mówiłem.
0: Warto mieć to włączone, żeby po prostu się nie okazało, że na przykład nadaliśmy ten PIN kilka lat temu, a teraz tego PIN-u już nie mamy i nie pamiętamy i nagle się okazuje, że jest nam do czegoś potrzebny. No to ja zdecydowanie zalecałbym, żeby po prostu ten Signal jednak od czasu do czasu nas o ten PIN poprosił. To jest opcja jak najbardziej dostępna. Pokazuje się tam na dole tego okienka i mamy taki guzik, dzięki któremu możemy ten PIN zweryfikować.
3: Dzięki PIN-owi dane przechowywane w aplikacji Signal są szyfrowane i tylko ty masz do nich dostęp. PIN nie można odzyskać. Pozwólcie przywrócić profil, ustawienia i kontakty, gdy ponownie zainstalujesz Signal. Dowiedz się więcej. Łączę. Blokada rejestracji. Przełącznik. Włączone.
0: To jest to, o czym ja z kolei mówiłem a propos tej rejestracji i naszego PIN-u.
3: Wymagaj PIN-u Signal, aby ponownie zarejestrować numer telefonu w aplikacji. Zaawansowane ustawienia PIN-u. Przycisk.
0: Tu mamy zaawansowane ustawienia PIN-u. Konto. Zaraz sobie...
3: Zaawansowane ustawienia. Zajrzyjmy wyłącz sobie PIN. Do przycisk. Tego.
0: Mogę wyłączyć PIN.
3: Wyłącz PIN. Zaawansowane ustawienia
0: i to w zasadzie
3: PIN-u.
0: Tyle.
1: No bardzo zaawansowana tak. funkcja.
0: Dobra, idziemy dalej.
1: Konto. Gdyby nie to, to bym pewnie nie wiedział, jak to zrobić.
0: No właśnie.
3: Zmień numer telefonu, przycisk, co, konto.
0: Czy to jest nagłówek? Konto. Tak, to jest taki nagłówek i mamy...
3: Zmień numer telefonu,
0: zmień
3: przycisk.
0: Numer telefonu, czyli nasz nick na przykład zostaje ten sam, ale zmieniamy numer telefonu, bo się przesiadamy na inny.
3: Dane twojego konta, przycisk.
0: Dane twojego konta.
3: Dane twojego konta.
1: No to tutaj
3: biopę nie będziesz raport z danymi swojego konta Signal. Raport nie zawiera wiadomości ani multimediów. Dowiedz się więcej. Łączę.
0: Nie, to taki raport prywatności.
3: Zaznaczone. Wyeksportuj w formacie TXT, plik tekstowy, który można łatwo odczytać. Wyeksportuj w formacie JSON, plik czytelny dla oprogramowania. Wyeksportuj raport. Przycisk.
0: I mogę sobie wyeksportować. Gdybyś, Krzysztofie, mógł może na razie wyciszyć tam te powiadomienia. Bo w sumie nie wiem, czy będzie jeszcze telefon potrzebny, żeby on...
1: Nie, to tablet plumka.
0: A, okej. Okay.
3: Raport jest generowany wyłącznie wtedy, gdy prosisz o eksport i nie jest przechowywany przez Signal na twoim urządzeniu.
0: Okej.
3: Okay. Raport jest generowany wyłącznie...
0: Taka informacja.
3: Dane twojego konta. Przycisk. Usuń konto. Przycisk.
0: Usuń konto. Tu możemy skasować.
3: Usuń konto.
0: Permanentnie nasze konto w Signalu, czego oczywiście teraz robić nie będziemy.
3: Konto. Przycisk. QR-code. Konto. Połączone urządzenia.
0: Połączone
3: przycisk.
0: Urządzenia. Tu Krzysztof to pokazywał. Pokażę więc
3: Obrazek. O. Korzystaj z aplikacji Signal na komputerze lub iPadzie. Twoje wiadomości zostaną zsynchronizowane z połączonymi urządzeniami.
0: Tak.
3: Dowiedz się więcej.
0: To
3: łączę.
0: Gdyby ktoś chciał rzeczywiście też na przykład na iPadzie korzystać z tego, albo podejrzewam, że w przypadku Androida też na innym tablecie, że można sobie właśnie też Signala w ten sposób połączyć, nie tylko z komputerem.
3: Połącz nowe urządzenie. Przycisk.
0: Jest przycisk połącz nowe urządzenie i wygląda to tak, że kiedy w to
3: potwierdź,
0: kliknę...
3: Potwierdź, że to ty.
0: A właśnie, potwierdź, że to ty.
3: Aby potwierdzić, dotknij opcji kontynuuj i użyj swojej metody odblokowania
0: telefonu.
3: No
0: właśnie,
3: telefonu.
0: I tu, musiał,
3: do aplikacji Signal.
0: Tu musiałbym się zidentyfikować Face ID, zobaczymy, czy mi się to uda.
3: Uwaga, Face ID, trwał wierzyk, Face ID.
0: On czasem...
3: Uwaga, twarz nierozpoznana, trwał wierzyk,
0: tego...
3: Face ID,
0: o,
3: Face ID
0: nie
3: zielony.
0: Jest, poszło, poszło.
3: Signal, zeskanuj kod QR.
0: Właśnie.
3: Zeskanuj tym urządzeniem kod QR wyświetlany na urządzeniu, które chcesz połączyć. Okej, okay,
1: no
3: przycisk.
1: No to tutaj
0: tak,
1: w przypadku
0: i tu po prostu. I tu po prostu w tym momencie celujemy w ten ekran. Ja dziś to próbowałem tej sztuki, udała mi się nawet
1: to
0: nie
1: widząc.
0: To
1: jest trudne,
0: nic.
1: Dlatego że ten kod QR jest bardzo, bardzo duży i no nie sposób na niego nie trafić, naprawdę.
0: No,
1: nawet...
0: mi to zajęło jakąś minutkę, ale się udało. Okej, okay, wychodzimy stąd.
3: Tak,
1: na przyszłość to on jest po lewej stronie.
0: I jak u mnie na przykład był bardziej po środku.
3: Zeskanuj kod QR.
1: Tak, ale
3: połączone
1: okno
3: urządzenie.
1: Jest duże, więc
0: no.
3: Połączone urządzenia. Przycisk
1: po prostu
3: wróć.
1: Po lewej stronie.
0: Tak, zeskanuj kod QR.
3: Połączone urządzenia. Edycja. Przycisk. Link do Davice Intro Dark. Obrazek. Korzystaj z aplikacji Signal na komputer. Połącz nowe. Połączone urządzenia. Na Windows. Dostępne czynności.
0: Dostępne czynności. W czynnościach mam...
3: Usuń.
0: Mogę usunąć.
3: Aktywuj domyślne.
0: Ale tego na razie nie będę robił.
3: Davices. Obrazek. Połączono 17.04.2025.
0: Tak, dziś dostępne to testowałem.
1: Świeżutko.
3: Ostatnia aktywność 17.04.2025.
0: I tu informacja,
3: edytuj, przycisk,
0: kiedy
3: przycisk.
0: Była ostatnia aktywność. Mam przycisk edytuj. Co
3: usuń,
0: mogę
3: przycisk.
0: Tu zrobić?
3: Zmień nazwę, przycisk.
0: Mogę zmienić nazwę.
3: Zamknij menu
0: jeżeli na przykład,
3: przycisk.
0: No bo jest Windows. Gdybym na przykład miał kilka komputerów, to fajnie by było móc nadawać im nazwy, tak? Na przykład laptop, stacjonarny, albo na przykład tablet i tak dalej, i tak dalej.
1: Ciekaw
0: więc...
1: jestem, czy jest jakieś ograniczenie dodawania urządzeń, tak? Bo w WhatsAppie masz ograniczenie.
0: A to trzeba by było poczytać. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to wygląda.
3: Ustawienia, przycisk wróć.
0: Dobrze, idziemy sobie
3: link
0: dalej.
3: Korzystaj, połącz nowe urządzenie, przycisk.
0: Z tego się już mogę wycofać, bo tu się Nic więcej ciekawego nie wydarzy.
3: 20.07. Ustawienia. Przycisk wróć.
0: Więc się cofnę.
3: Gotowe. Przycisk. Prywatność. Przycisk. Powiadomienia. Przycisk. Relacje. Przycisk. Czaty. Wygląd. Wesprzyj sygnał. Połączone
0: urządzenie. Połączone
3: urządzenie. Połączone urządzenia. Wesprzyj sygnał darowizną. Przycisk.
0: Wesprzyj sygnał darowizną, czyli możemy wpłacić im jakieś pieniądze na rozwój, jeżeli uważamy, że jest to program tego wart.
3: Wygląd. Przycisk.
0: Mamy wygląd. Sprawdźmy,
3: motyw,
0: co tu
3: jasny,
0: jest.
3: Przycisk.
0: I mamy motyw jasny.
1: No to tutaj, ja w to nawet nie wchodziłem, przycisk. Bo...
0: Tak, ale to wiesz, dla naszych słabowidzących słuchaczy może fajnie zajrzeć,
3: motyw,
0: chociaż
3: jasny,
0: tak po
3: przycisk.
0: Prostu. Motyw jasny,
3: systemowy.
0: Mogę wybrać.
3: Zaznaczone, jasne. Ciemny.
0: Ciemny,
3: zaznaczone,
0: jasny
3: systemowy.
1: To są kontrasty, czarny na białym, biały na czarnym.
0: Tak, i można wybrać, jeżeli na przykład macie odpowiednio ustawiony pod siebie wygląd w telefonie, czy w urządzeniu, z którego korzystacie, no to po prostu...
3: Jasne, zaznaczone, systemowy.
0: O, zaznaczamy systemowy i już.
3: Motyw, systemowy, kolor i tapeta czatu, przycisk.
0: Kolor i tapeta czatu.
3: Imię kontaktu.
0: Tutaj
3: kolor czatu, przycisk.
0: Możemy sobie wybrać, jaki ma być kolor tego czatu, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu wam jest łatwiej czytać konkretny kolor czcionki.
3: Niebo. Zresetuj kolory czatów. O,
0: i tu mogę, jeżeli coś namieszam, to zresetować to po prostu wszystko.
3: Ustaw tapetę, przycisk.
0: Mogę ustawić tapetę.
3: Ciemny motyw przyciemnia tapetę. Wygaszony. Przełącznik. Włączone.
0: Ciemny motyw.
3: Zresetuj tapetę. Kolor i tapeta czat, ikona aplikacji, ikona aplikacji.
0: I jeszcze
3: przycisk.
0: Rzeczy dotyczące ikony aplikacji.
3: Default, przycisk, color, przycisk, dark, przycisk.
0: To mogę wybrać, czy ma być kolorowa, ciemna,
1: ciemna.
0: Domyślna.
3: Dark variant, przycisk, hat, przycisk, dark variant, przycisk.
0: Jakaś ciemna.
3: Yellow, przycisk,
0: ciemna.
3: Być może, news, przycisk, notes, przycisk.
0: No tu jest ileś różnych ikonek, po prostu.
3: Ikona aplikacji, przycisk.
0: Więc
1: każdą sobie możemy dostosować.
0: No i można sobie wybrać po prostu, jaką chcemy mieć.
3: Wygląd, przycisk, czaty, przycisk.
0: Czaty.
3: Generuj podgląd linków. Przełącznik włączone.
0: Ta opcja, jeżeli zależy nam na prywatności, powinna być wyłączona. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu ktoś może wyśledzić nasz adres IP. Mianowicie w taki sposób, że podsyła nam link w czacie do serwera, nad którym ma jakąś kontrolę, i do którego logów może zajrzeć. Jak działa generowanie takiego podglądu? Otóż Signal, czy jakikolwiek inny komunikator, musi w tle się połączyć z tą stroną i sprawdzić, co tam jest. I jeżeli on się nawet połączy w celu sprawdzenia, co tam jest na tej stronie, to już nasz adres IP, z którym wychodzimy do internetu, zostanie w logu tego serwera. Więc warto mieć to na uwadze. Jeżeli nam na tej prywatności jakoś wybitnie nie zależy, to oczywiście można mieć to włączone, bo dzięki temu po prostu wiemy, kto co nam wyśle, tak? To będzie jakaś czy miniaturka, czy jakiś opis dla osób niewidomych, też podejrzewam, że może być czytelny, więc będziemy po prostu wiedzieli. Ale jeżeli zależy nam na prywatności, to wyłączamy.
3: Pobieraj podgląd linków w wiadomościach bezpośrednio ze stron internetowych.
0: No właśnie.
3: Udostępnij kontakty systemowi iOS, przełącznik, włączone.
0: Udostępnij kontakty systemowi iOS, czyli nasza baza kontaktów...
1: To jest to, o czym ja
0: tak,
1: mówiłem.
0: Tak, będzie połączona z kontaktami systemowymi. Dla prywatności też nie najlepsze rozwiązanie.
3: Zezwól systemu
1: nie no,
3: iOS
1: wtedy,
3: na dostęp
1: jak
3: do
1: masz to niewłączone, to nie będziesz wiedział, czy ktoś znajomy się dołączył, czy nie.
0: No dokładnie, ale to wiesz, to zależy, do czego to tego używasz. Jeżeli na przykład masz takie kontakty, które nie chcesz, żeby gdzieś tam wypływały, to lepiej to wyłączyć, jeżeli bardzo nam zależy na prywatności.
3: Używaj zdjęć z kontaktów telefonu. Przełącznik włączone.
0: No tak, to jest to, o czym mówił Krzysztof. Jeżeli nasz kontakt w systemie ma zdjęcie, to tu nam się też w Signalu wyświetli zdjęcie.
3: Wyświetlaj zdjęcia z kontaktów telefonu, jeśli są dostępne. Pozostaw wyciszone czaty w archiwum. Przełącznik wyłączone.
0: To jest ta sama opcja, którą pokazywał Krzysztof.
3: Gdy w wyciszonym z archiwum usuń historię czatu. Przycisk.
0: I tu możemy też wyczyścić po prostu historię naszego czatu, jeżeli wiemy, że się wybieramy w jakieś takie miejsce, gdzie nam mogą chcieć przeglądać ten telefon, no to na wszelki wypadek po prostu to czyścimy.
3: Czaty, przycisk, relacja, przycisk.
0: Tu są relacje, to są te właśnie wideo, obrazki.
3: Relacja, nowa, przycisk. Moje relacje, wybierz, kto może wyświetlać relacje, przycisk.
0: No właśnie.
3: Relacje znikają automatycznie po 24 godzinach. Zdecyduj, kto może wyświetlać twoje relacje lub twórz relacje przeznaczone dla określonych odbiorców czy też ich grup.
0: Dokładnie.
3: Wyświetlaj potwierdzenia, przełącznik, włączone. Bądź na bieżąco z liczbą wyświetleń relacji i udostępniaj statystyki innym.
0: Jeżeli chcemy...
3: Po wyłączeniu tej funkcji stracisz dostęp do informacji o wyświetleniach.
0: Wiedzieć, kto oglądał tę naszą relację, jeżeli mamy naprawdę jakąś bogatą publikę na tym sygnalu, to możemy się w to bawić.
3: Wyłącz relację, przycisk.
0: Ale możemy też
3: jeśli wyłączysz
0: po prostu...
3: tę funkcję, stracisz możliwość udostępniania i wyświetlania relacji.
0: Wyłączyć relację.
3: Jeśli wyłączysz tę funkcję.
0: I ja myślę, że nawet z naszej perspektywy to w sumie można sobie to po prostu wyłączyć, bo i tak nic nam to nie da. I tak.
3: Relacja, tak. Przycisk. Powiadomienia, przycisk.
0: Mamy powiadomienia.
3: Dźwięki. Dźwięk wiadomości, notę, przycisk.
0: Dźwięk wiadomości.
3: Powiadamiaj z dźwiękiem, gdy aplikacja jest otwarta. Przełącznik, włączone. Treść powiadomień. Pokaż, imię, treści działania, przycisk. Powiadomienia o połączeniach i wiadomościach mogą się pokaż.
0: I teraz...
1: Dostaniesz dźwięk, jak jest otwarta, a jak jest nieotwarta...
0: To też, no to tym bardziej.
3: Treść powiadomień, pokaż, imię, treści działania, przycisk.
0: Nie, ale to chodzi o to, że nawet jak jest otwarta, to też masz dźwięk. O to chodzi. Tutaj mamy opcję dostosowania tego powiadomienia.
3: 60%, 65%. Zaznaczone. Imię, treści działania. Tylko imię.
0: I właśnie.

0: wydaje się najsensowniejsze, jeżeli zależy nam na prywatności.
1: Działania obejmuje oznacz jako przeczytane.
2: A widzisz, to ty masz więcej dostępne niż ja.
0: I tu mamy działania oznacz jako przeczytane, odpowiedź i oddzwoń.
1: Działania obejmuje oznacz...
0: Czyli po prostu te czynności.
1: Pokaż imię, treść powiadomienia o połączeniach i wiadomościach mogą się pojawiać, gdy telefon jest zablokowany. Plakietka z licznikiem. Uwzględnij wyciszone czaty. Przełącznik wyłączone.
0: No właśnie, czyli jeżeli na ikonie mamy informację, że mamy ileś tam różnych wiadomości, to jeżeli dany czat jest wyłączony, wyciszony właściwie, to nie chcemy, żeby to też się pojawiało na tej ikonce.
1: Powiadamiaj, gdy kontakt zaczyna korzystać z aplikacji Signal. Przełącznik wyłączone.
0: I tu właśnie mamy. Powiadamiaj, gdy kontakt zaczyna korzystać z aplikacji Signal.
1: Ponownie skonfiguruj powiadomienia.
2: Ja bym to włączył na
1: przycisk.
2: Ponownie
1: skonfiguruj. Kontakt zaczyna korzystać z... Wyłączone.
0: I to się zgadza.
1: Ponownie skonfiguruj powiadomienia push.
0: I teraz
1: przycisk.
0: Jeszcze mam przycisk. Ponownie skonfiguruj powiadomienia push. Gdyby nam coś tu nie działało, to mogę sobie w to kliknąć.
1: Ponownie skonfiguruj powiadomienia. Udało się ponownie skonfigurować powiadomienia push.
0: Dokładnie. I nic nie musiałem robić, bo u mnie po prostu powiadomienia działają. Mam je skonfigurowane prawidłowo. Ale czasem tak się zdarza, że po prostu najzwyczajniej w świecie coś z tymi powiadomieniami jest nie tak. I trzeba poprosić iOS-a, żeby ponownie jakby zapytał mnie o to, czy chcę zezwolić aplikacji na wysyłanie powiadomień. Wycofuję się stąd.
1: Udało się ponownie skonfigurować powiadomienia.
0: No okej,
1: przycisk.
0: Okno dialogowe.
1: Powiadomienia, przycisk. Prywatność, przycisk.
0: Prywatność.
1: Numer telefonu, przycisk. Zdecyduj, numer telefonu,
0: i zobaczmy,
1: przycisk.
0: Co my tu mamy. Mamy numer telefonu.
1: Wszyscy.
0: I kto może z tego numeru telefonu...
1: Kto może wyświetlić mój numer?
0: Właśnie, kto może wyświetlić mój numer?
1: Wszyscy.
0: Wszyscy.
1: Zaznaczone. Nikt.
0: Nikt.
1: Twój numer telefonu nie będzie widoczny dla nikogo oprócz osób, które mają ten numer w kontaktach swojego telefonu.
0: No właśnie. Czyli wszyscy albo nikt, jeżeli na przykład chcemy udostępniać nasz link do Signala, ale wtedy nie chcemy, żeby ten numer przy okazji gdzieś tam szedł razem z nami, bo nie chcemy, żeby wszyscy znali nasz numer, no to wybieramy sobie nikt i ci, co znają, to znają, a ci, co nie znają, to po prostu nie poznają. I tyle.
1: Kto może mnie wyszukać po numerze telefonu?
0: Kto może mnie wyszukać po numerze telefonu?
1: Zaznaczone. Wszyscy.
0: Wszyscy.
1: Nikt.
0: Nikt.
1: Każdy, kto ma twój numer telefonu, może cię znaleźć w aplikacji Signal i rozpocząć z tobą czat.
0: Tak, no każdy, kto ma mój numer telefonu, no bo skoro ma mój numer telefonu, no to dlaczego zabraniać mu kontaktować się ze mną przez Signala? No, jeżeli ktoś miałby taki powód... No to okej, to wybiera, że nikt. I na przykład wtedy nie wiemy, że ktoś ma Signala. No, można i tak. Różne powody ludzie mają.
1: Każdy, kto ma twój numer telefonu, może cię znaleźć w aplikacji Signal i rozpocząć z tobą.
0: Dobrze.
1: Nikt.
0: Wycofujemy
1: numer telefonu.
0: Się stąd.
1: Zdecyduj, kto może wyświetlić zablokowano. Przycisk.
0: Tu mamy blokadę, zablokowane numery.
1: Potwierdzenie odczytania. Przełącznik. Włączone.
0: Potwierdzenie odczytania, czyli...
1: Wskaźniki pisania. Przełącznik. Włączone.
0: Informacje odnośnie tego, że wiadomość została odczytana. Na przykład też możemy to wyłączyć. Jeżeli mamy jakichś natrętnych użytkowników, którzy bardzo chcieliby wiedzieć, że a, przeczytałeś, ale nic mi nie odpisałeś, to a dlaczego tak robisz? No to po prostu to wyłączamy i mamy z nimi spokój. I możemy zawsze ściemnić, że a, nie widziałem... Sorry, tam po pół roku
2: rozumiem,
0: się...
2: Rozumiem, że tak robisz.
0: Po pół roku się... No, zwróć uwagę, że mam włączone wysyłanie potwierdzeń, więc nie.
2: A to może tylko na poczet audycji.
0: No, nie zdradzaj tajemnic.
1: Wyświetlaj i udostępniaj, czy wiadomości zostały... Wskaźniki pisania, przełącznik,
0: wskaźniki
1: włączone.
0: Pisania, czyli ta informacja, że ktoś wprowadza jakiś tekst.
1: Wyświetlaj i udostępniaj, czy wiadomości zostały odczytane i czy są właśnie pisane.
0: No
1: gdy
0: właśnie.
1: Te znikające wiadomości... Wyświetlaj i udostępniaj.
0: Jaki jest dokładnie
1: wyświetlaj i udostępniaj, czy wiadomości zostały odczytane i czy są właśnie pisane. Gdy ta opcja jest wyłączona, nie będą się wyświetlać potwierdzenia odczytania twoich wiadomości ani wskaźniki pisania innych osób.
0: No właśnie, no bardzo fajnie też, że Signal ma takie różne opisy tych przełączników, tych parametrów. No dzięki temu wiemy, co robimy. Tak, tak. To fajnie, że taka pomoc kontekstowa też jest do naszej dyspozycji.
1: Znikające wiadomości, wyłączone, przycisk.
0: Znikające wiadomości, czyli jeżeli ktoś... wysyła nam coś, to możemy to skonfigurować, że po prostu te wiadomości zarówno u nas, jak i u niego znikną po jakimś czasie. I jak
2: to jest to,
0: czas...
2: co ja mówiłem, że w WhatsAppie czytam w tym...
0: Tak, to też można sobie to skonfigurować.
2: Można sobie ustawić, po ilu dniach ma to zniknąć.
0: Dokładnie. No,
1: przycisk. Znikające wiadomości. Gdy ta opcja jest włączona, nowe wiadomości wysyłane i otrzymywane w nowych rozmowach rozpoczętych przez ciebie znikają po określonym czasie od odczytania. Wyłączone. Cztery tyk. 1 tydzień.
2: O.

0: Jeden dzień. 8 godzin. 1 godzina. 5 minut. 30 sekund. Ustaw inny czas. Przycisk.
1: 30 sekund. Czas. To jest najlepsze.
2: No wiesz, czasem...
1: No przecież na ciebie napisałem, no. No przecież nic nie mam.
2: Okej.
0: Okay. Znikające wiadomości. Ustaw domyślny czas, po którym wiadomość. Bezpieczeństwo aplikacji.
2: Bezpieczeństwo aplikacji.
0: Ukryj ekran na pasku przełączania aplikacji. Przełącznik. Wyłączone.
2: Tak, ukryj ekran na pasku przełączania aplikacji. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, jak to w naszym przypadku będzie działało, ale niektóre komunikatory mają coś takiego i dzięki temu jest to jakieś wyciemnione, zdaje się. Tak graficznie też. Gdy na przykład udostępniamy coś, to wtedy się to przydaje.
0: Blokada ekranu. Przełącznik. Wyłączone. Aby odblokować signal, użyj Face ID.
2: Tak, więc możemy dodatkowo jeszcze zabezpieczyć biometrią na przykład.
1: Aż się ciśnie na usta, co to jest facetoida.
2: Nie, to jest Face ID. To jest Face ID. Oczywiście, jeżeli ktoś na przykład ma Touch ID skonfigurowane, to wtedy odciskiem palca, wiadomo. Czyli po prostu tym domyślnym mechanizmem uwierzytelniania w naszym telefonie.
1: W telefonie.
2: Tak, tak, tak.
0: Płatności.
2: Tu mamy płatności.
0: Blokada płatności. Przełącznik. Włączone.
2: Blokada płatności, czyli też musimy potwierdzić taką płatność.
0: Aby wysłać środki, użyj Face ID.
2: Dokładnie.
0: Połączenia. Pokaż połączenia w sekcji ostatnie. Przełącznik. Włączone.
2: I to jest dlatego, że to się synchronizuje po prostu z naszym telefonem. W aplikacji telefon, w zakładce ostatnie połączenia, jeżeli mamy to włączone, to po prostu będą się wyświetlały.
1: W rejestrze pomiędzy kontaktami, które dzwoniły do nas na nasz numer poza signalem, będą również te, które dzwoniły w signalu.
2: Dokładnie tak.
0: Pokazuj połączenia w sekcji ostatnie w aplikacji telefon systemu iOS.
2: No i to jest właśnie ten opis.
0: Zaawansowane.
1: A ja tego nie mam.
2: A widzisz. Zaawansowane.
0: Obchodzenie cenzury. Wygaszone. Przełącznik. Wyłączone.
2: Obchodzenie cenzury i obchodzenie cenzury... To znaczy, na całe szczęście nie muszę korzystać z tego i zresztą tu jest taki opis.
0: Obchodzenie cenzury nie jest konieczne. Masz połączenie z usługą Signal.
2: Tak, bo są kraje, w których po prostu Signal jest zablokowany. I gdyby była sytuacja taka, że nie mielibyśmy połączenia takiego bezpośredniego, to pewnie tu są jakieś dodatkowe serwery, no dzięki którym możemy sobie to wszystko obejść i się mimo tego połączyć. No inna rzecz, że to naprawdę współczuć tylko osobom, które rzeczywiście żyją w takich miejscach, gdzie jest to blokowane i gdzie rzeczywiście...
1: No, podejrzewam, że w Chinach na pewno.
2: Wiesz co, czy w Chinach to nie wiem, ale są na pewno kraje, w których jest to blokowane. W Chinach całkiem możliwe, że też, ale no bardzo, bardzo szkoda, że coś takiego musi być stosowane, ale dobrze, że z drugiej strony jest i że można, jeżeli ktoś na przykład ma potrzebę, bo rzeczywiście no, z Signala korzystają osoby, które czasem no, ryzykują niemalże życiem, wysyłając różne wiadomości za pomocą tego komunikatora. No, my się tu tak możemy trochę tym pobawić, potestować, ale no, bywa, że ta aplikacja jest używana naprawdę w poważnych sytuacjach.
1: I taki VPN.
2: No nie do końca to, ale rzeczywiście, ale z VPN-em nierzadko pewnie idzie ona w parze.
0: Proxy. Wyłączone. Przycisk.
2: I tu mamy serwer proxy.
0: Używaj proxy tylko wtedy, gdy nie możesz połączyć się z usługą Signal przez sieć komórkową ani Wi-Fi.
2: No dokładnie.
0: Dowiedz się, zawsze pośrednicz w połączeniach. Przełącznik. Wyłączone.
2: Jeżeli chcemy mimo wszystko mieć jakiś serwer pomiędzy nami a naszym rozmówcą, to zaznaczamy to pole, ale nie ma nic za darmo.
0: Aby nie ujawniać swojego adresu IP kontaktom, realizuj wszystkie połączenia za pośrednictwem serwera Signal. Gdy ta opcja jest włączona, połączenia mają gorszą jakość.
2: No właśnie, no bo
1: oczywiście
2: łączymy się jednak z innym jakimś dodatkowym serwerem.
0: Zaszyfrowany nadawca. Pokaż ikonę. Przełącznik. Wyłączone. Zezwól wszystkim. Przełącznik. Wyłączone. Zezwól na opcję zaszyfrowanego nadawcy w przypadku wiadomości otrzymywanych od osób spoza twoich kontaktów oraz od osób, którym nie udostępniasz jeszcze swojego profilu. Dowiedz się więcej. Łączę. Zezwól na opcję zaszyfrowanego nadawcy.
2: No tak, tu jest jeszcze dodatkowa opcja bezpieczeństwa jako ten zaszyfrowany nadawca.
0: Przycisk. Ustawienia obchodzenia cenzury.
1: To jest to właśnie, że Grzegorz ci wysłał zaproszenie.
2: Mhm.
1: On jest zaszyfrowany.
0: Prywatność. Przycisk.
2: Tak.
0: Użycie danych. Przycisk.
2: I tu mamy użycie danych.
0: Automatyczne pobieranie. Zdjęcia. Wi-Fi i sieć komórkowa. Przycisk. wideo, Wi-Fi, przycisk.
2: I tu sobie wybieramy, jak i gdzie i przez co chcemy te dane różnego typu wysyłać. Bo mamy
0: zdjęcia,
2: tak,
0: Wi-Fi, zdjęcia, sieć komórkowa, przycisk.
2: To zarówno sieć bezprzewodowa, jak i komórkowa.
0: Wideo, Wi-Fi, przycisk.
2: Ale wideo jest większe. Więcej nam transferu zżera, to może jednak lepiej tylko przez sieć bezprzewodową, przez Wi-Fi.
0: Audio, Wi-Fi i sieć komórkowa, przycisk.
2: Ale Wi-Fi to już, ale audio to już przez Wi-Fi i sieć komórkową.
0: Dokumenty, Wi-Fi, przycisk.
2: Dokumenty przez Wi-Fi.
0: Zresetuj ustawienia automatycznego pobierania.
2: I mogę to wszystko zresetować, jeżeli bym chciał.
0: Wiadomości głosowe, multimedia jednorazowe i naklejki, poniżej 100 kB, zawsze pobierają się automatycznie.
2: No i to jeszcze tak, taka dodatkowa informacja.
0: Wysyłanie multimediów. Jakość wysyłanych multimediów, standardowa, przycisk.
2: I tu też mam informację dotyczącą jakości wysyłanych tych multimediów. Jeżeli na przykład chcę, żeby ona została jakoś tam obcięta, no to ustawiam właśnie ją na tę standardową, bo mogę sobie tu wejść
0: zdjęcia
2: i
0: wideo
2: wybrać.
0: Zaznaczone, standardowa, wysoka. Wysyłanie multimediów w wysokiej jakości zużywa więcej danych.
2: No, siłą.
1: Wysyłanie multimediów w wysokiej jakości.
0: Wybierz jakość wysyłanych przez siebie zdjęć i filmów. Połączenia. Zużywaj mniej danych. Nigdy. Przycisk.
2: Zużywaj mniej danych.
0: Zaznaczone. Nigdy. Tylko sieć komórkowa. Wi-Fi i sieć komórkowa. Wi-Fi i sieć komórkowa.
2: I tu na przykład może warto zaznaczyć, żeby przy okazji...
0: Tylko sieć komórkowa. Zdjęcia. O. Wi-Fi i sieć komórkowa. Przycisk.
2: Sieci komórkowej.
0: Automatyczne pobieranie. Wideo, audio, Wi-Fi i sieć komórkowa, dokumenty, zreset, wysyłanie, jakość wysyłanych multimediów, wybierz jakość wysyłanych, połączenia, zużywaj mniej danych, użycie mniejsze, zużywaj mniej danych, tylko sieć komórkowa.
2: Tylko sieć komórkowa, no bo na sieci komórkowej mniej stabilne może być to połączenie, więc
1: ale
2: wtedy...
1: Ale ja widzę, że ty masz do każdej opcji wybór, bo tak. Ja mam tak ogólny, że sieć komórkowa, sieć bezprzewodowa i to jest do wszystkiego po prostu. Jedna lista i już.
2: Aha, a widzisz, a tu jest jednak to tak.
0: Użycie mniejszej ilości danych może poprawić jakość połączeń w sieciach ze słabym sygnałem.
2: No właśnie, a że sieć komórkowa to różnie bywa z nią, to może lepiej sobie to tak skonfigurować.
0: Użycie danych, przycisk, płatności, przycisk.
2: Tu mamy te płatności,
0: pomoc, przycisk,
2: pomoc.
0: Zaproś znajomych.
2: Mogę zaprosić znajomych, tak jak Krzysztof to pokazywał. Ale ja chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz. Mianowicie...
0: Ustawienia, przycisk, pasek kart, zaznaczone, czaty, jeden rzecz, karta, jeden z trzy.
2: I...
0: Szukaj, pole wyszukiwania. Grzegorz Kurek, prośba o kontakt.
2: Dodajmy
0: 29 minut
2: Grzegorza
0: temu,
2: teraz.
0: Przyczaty, przycisk wróć. Czy Turek może wysyłać ci wiadomości oraz czy udostępnić tej osobie twoje imię i zdjęcie? Nie dowie się, zablokuj, przycisk, zgłoś, przycisk, zaakceptuj, przycisk.
2: Akceptujemy kolegę Grzegorza.
0: Zaakceptuj. Aparat, przycisk.
2: O, i już mam...
0: Dostępne czy nowe
2: Grzegorza.
0: Wiadomości. Wieturek przesyła wiadomość. Cześć Michał. Też używam Signala. Życzę wesołych świąt. 29 minut temu.
2: O, dziękujemy bardzo Grzegorzu i pozdrawiamy cię serdecznie. Natomiast tu chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz, która dotyczy...
0: Ustawienia, przycisk. Ustawienia, czaty, nagłówek, aparat, przycisk. Utwórz wiadomość, przycisk.
2: Właśnie tego. Tworzenia nowej wiadomości. Bo... Właściwie tworzenia grup. Bo ostatnio o Signalu zrobiło się głośno w kontekście tworzenia grup i dodawania niekoniecznie tych osób, które powinny być w tych grupach. I ja chciałem sobie sprawdzić, jak w ogóle taką grupę utworzyć. I tu trzeba o pewnej rzeczy dostępnościowej wiedzieć. Mianowicie, jak klikniemy sobie...
0: Utwórz wiadomość, przycisk.
2: Utwórz wiadomość.
0: Utwórz wiadomość, przycisk. Anuluj, przycisk.
2: To domyślnie jesteśmy na... opcji tworzenia nowej wiadomości. I to jest wiadomość do jednej konkretnej osoby. Natomiast tu mamy trochę więcej opcji, tylko my o nich nie wiemy.
0: Nowa wiadomość, nagłówek, imię, nazwa użytk, indeks sekcji, regulacje, Tomasz Cichy.
2: Bo tu na przykład już mam użytkowników.
0: Rafał Harłankowicz.
2: Ale jak przejdę, jak przechodziłem w tym momencie w prawo, gestem w prawo, ale jak się cofnę w lewo...
0: Wielki Krzysztof, Michał, Anna, Wielkie, Piotra, Wielkie, Piotra, Wielkie, wyszukaj po numerze telefonu, przycisk.
2: To tu nagle pojawiają się przyciski. Wyszukaj po numerze telefonu.
0: Wyszukaj po nazwie użytkownika,
2: wyszukaj po nazwie użytkownika.
0: Nowa grupa, przycisk.
2: I nowa grupa. I o tym trzeba pamiętać. Ja dziś szukałem tego chyba z pół godziny, zanim wpadłem na to, że może po prostu nie wszystko to, co widzę gestami w prawo, widzę też gestami w lewo. I właśnie w ten sposób. Idziemy gestem najpierw w prawo, a potem trzeba przejść gestem w lewo i wtedy dopiero jesteśmy w stanie no coś po prostu znaleźć. Ty jeszcze, Krzysztofie, na moment zajrzałeś do swojego profilu i tam coś jeszcze znalazłeś ciekawego, tak?
1: Tak, znalazłem Jeszcze parę opcji. Już moment, tylko sobie odblokuję.
3: 23. Ustaw 20. Powiadomie. Konto. Decrease supply.
1: Jak tutaj? Wejdę sobie w mój nick.
3: Przycisk z grafiką. Profil. D. Ustaw awatar przycisk.
1: To wiadomo, to są zdjęcia, tak? Moje.
3: Edytuj zdjęcie przycisk. Decrease su. Jestem po odznaki.
1: Odznaki to na przykład mamy, takie coś. Jak płacimy Sygnalowi za, no powiedzmy, wspieramy ich tam jakoś, to w zależności ile im tam wpłacimy, to mamy odznakę. Ty, ja tutaj nie
3: wyświetlana
1: wejdę.
3: Wyświetlana odznaka przycisk.
1: O, wejdę. Nawet chyba.
3: Zdobywaj odznaki dla swojego profilu. Wyświetlana odznaka przycisk.
1: To jest grafika, więc nie dowiemy się jaka, ale mamy, to za chwilę pokażę.
3: Zdobywaj odznaki, Signal je, zdobywaj odznaki dla swojego profilu, wspierając Signal.
1: Także jak płacimy, to dostajemy różnego rodzaju odznaki i takie tam rzeczy.
3: Signal jest organizacją, zostań wspierającym przycisk, wyświetlana odznaki.
1: I teraz tak, jak Signal. Chodzi o te odznaki.
3: Wstecz Signal. Wstecz Signal.
1: To Michał ma.
3: Grupa test. Michał Dziwisz 39 min odznaka. Mikrofon. Wiadomość głosowa. Wiadomość odczytana.
1: Nie wiemy jaką ma odznakę, tylko że ma.
2: Pewnie nie wspierający. Albo jakaś podobna, no bo nie wspieram. I ty
1: to
2: też
1: jest
2: chyba
1: obrazek.
2: Nie.
1: Ja też tak. Ale zastanawiałem się, czy dałoby się im zapłacić złotówkę i zobaczyć, czy się coś zrobi.
2: Jeżeli ktoś wspiera Signala, no to dajcie znać, przycisk. Bo być może właśnie Michał, te odznaki przycisk. Jakoś są czytane.
3: Wyskakująca tak. Nowa grupa. Oznacz wszystkie jako
1: popatrz,
3: przeczytane.
1: I teraz tak, ja mam, ty masz nową grupę tam gdzieś w wiadomościach nowych, nie?
2: Tak.
1: A ja mam w takim menu rozwijanym po prawej stronie pierwszą od góry opcję.
3: Oznacz wszystko. Zaproś z filtru ust profil powie. Nowa grupa.
1: O.
2: Jest zdecydowanie prościej, bo wystarczy rozwinąć menu. No i przede wszystkim ty masz to dostępne bez problemu. Ja musiałem się tej opcji naszukać. I osoba widząca też ma to dostępne oczywiście na iOSie bez problemu, ale tu jest ewidentnie jakiś błąd dostępnościowy po prostu.
1: I dalej mamy.
3: Oznacz wszystkie jako przeczytane. Zaproś znajomych.
1: I tu mam, tam miałem zaprosić, a poczekaj, tam miałem taki link dziwny jakby do instalacji, a tutaj co mamy?
3: Signal.
2: Chyba to samo,
3: ale udostępnij może. Przycisk, zacznij używać, zaproś znajomych.
2: No tam miałeś ten tekst.
3: Wyżej, udostępnij, przejdź wyżej, udostępnij przycisk, a. Zacznij używać Signal. HTTPS Signal Org Install pole edycji.
2: Czyli to samo, tak. To samo. Tak. To, o czym ja mówię z tymi takimi linkami, to już pokazuje, jak to wygląda i gdzie to jest. Bo
1: ja
2: teraz
1: za chwilę jeszcze coś pokażę.
2: Dobrze.
3: Ekran zablokowany.
1: Najpierw ty.
2: Dobrze, to proszę bardzo, bo tu jeszcze chcę pokazać tę zakładkę.
0: Karta, zaznaczone. Połączenia. Zaznaczone.
2: Bo tu mamy coś takiego.
0: Utwórz link do szukaj, pole wyszukiwań, nowe połączenie, nieodebrane.
2: Zacznę
0: może
2: jeszcze. Tak, ale chcę pokazać jakby to od samego początku. Bo mamy tak.
0: Zaznaczone.
2: Ustawienia.
0: Przycisk.
2: Czy w ustawieniach mamy tu coś ciekawego?
0: Zaznacz, przycisk. Ustawienia, przycisk. Zamknij menu kontekstowe, przycisk.
2: Mamy tylko połączenia do zaznaczenia. Możemy na przykład zdecydować, że chcemy ileś połączeń zaznaczyć i je po prostu usunąć z tej historii. No i ustawienia też mogę sobie otworzyć i zamknąć
0: zamknij
2: te menu.
0: Zamknij menu kontekstowe, przycisk.
2: Dobrze.
0: Krzysztof Brusta,
2: ale...
0: zaznacz ustawienia, przycisk. Zaznaczone, wszystkie
2: nieodebrane,
0: przycisk, nowe połączenie,
2: czyli
0: przycisk.
2: Filtrowanie. I tu mam coś takiego jak nowe połączenie. O co chodzi? Otóż tu właśnie możemy wysłać link, ale to już do osób, które mają Signala i na przykład zrobić sobie taką konferencję z użyciem tego komunikatora. To nie jest grupa, to jest konferencja po prostu.
0: Anuluj przycisk. Nowe połączenie. Nagłówek. Imię, nazwa użytkownika lub numer. Pole wyszukiwania.
2: Tu mogę wybrać do kogo.
0: Indeks sekcji. Tomasz Cich. Tomasz Wida. Rafał Wielki. Wida. Krzyż. Wida. Micha. Wida. Anuel. Wielki. Wida. Piotr. Wielki. Wyszuk. Wyszuk. Indeks sekcji. Imię, nazwa. Nowe połączenie. Anuluj. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Tomasz. Tomasz Cich.
2: Gdzie to było?
0: Anuluj. Przycisk.
2: Nie, to nie.
1: To Tomasza Cichego zaraz wyślesz.
2: Nie. Właśnie nie o to mi chodzi. O! To nie o to mi chodziło, nie o, o nowe połączenie, bo nowe połączenie to jest właśnie to, co pokazywałem. Mogłem i w tym momencie mogłem czy do Tomasza, czy do ciebie, czy do kogokolwiek zadzwonić. Tam była po prostu lista kontaktów, a link do połączenia...
0: Utwórz link do połączenia.
2: To jest tutaj.
0: Utwórz link do połączenia, nagłówek. Gotowe, przycisk, połączenie signal, https, ukośnik, signal, link, ukośnik, cel, ukośnik, hashtag, tele, znak równości, kukaku.
2: I właśnie.
1: A, widzisz, nie ma install, tylko jest call.
2: Tak, i tu jest klucz, tu jest po prostu konkretny link do tego połączenia, które ja chcę wygenerować i utworzyć i zaprosić po prostu ileś osób na przykład. I teraz,
0: dołącz, przycisk.
2: I teraz mogę dołączyć do tego połączenia jako ja.
0: Dodaj nazwę rozmowy, przycisk.
2: Mogę dodać nazwę rozmowy, czyli o czym my tam będziemy rozmawiać, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że no to teraz jest jakaś tam, nie
1: jak
2: wiem...
1: Jak się robi bomba atomowa?
2: No, może niekoniecznie, ale gdyby ktoś chciał przedyskutować jakiś konkretny temat, to żeby wiedział, gdzie wszedł w ogóle.
0: Wymagaj zatwierdzenia przez administratora. Pogadać o zapalnikach.
2: Wymagaj zatwierdzenia przez administratora, czyli, że nie, że po prostu każdy, kto ma link, może sobie tu wejść, ale że ja jeszcze muszę zatwierdzić, że ten i ten jest tu mile widziany, bądź też nie.
0: Udostępnij link weryfikacji signal.
1: O bombie atomowej. Nie każdy musi wiedzieć.
2: I
0: udostępnij link.
2: Skopiuj, udostępnij.
0: Udostępnij link.
2: I mogę to po prostu komuś przekazać. Tu jest przycisk.
0: Utwórz,
1: tylko
0: gotowe.
1: Uważaj na dziennikarzy.
0: Połączenie
2: no właśnie, trzeba uważać.
0: Dołącz, przycisk.
2: I tu mam przycisk dołącz. I ten przycisk spowoduje, że po prostu uruchomi mi się okno już rozmowy. Ja teraz pokażę tak po prostu, jak ono wygląda.
0: Wyłącz kamerę. Przycisk.
2: Właśnie. I już mamy. Wyłącz kamerę.
0: Wycisz. Przycisk.
2: Wycisz.
0: Dołącz do rozmowy. Przycisk.
2: Dołącz do rozmowy.
0: Dołącz do rozmowy.
2: Właśnie.
0: Przycisk.
2: Mogę kliknąć dołącz do rozmowy.
0: Plus, 3 na 4 pasków, siła sygnału.
2: I zmieniła się jakość dźwięku, już widać, że po prostu przejęło to urządzenie Bluetooth w tej komunikacji dwustronnej.
0: Orange, plus, 4.
2: I
0: opuść rozmowę, więcej, przycisk, wycisz,
2: mamy...
0: przycisk, wyłącz kamerę, zaznaczone, audio, wyłącz, wyć, więcej, opuść rozmowę, przycisk.
2: I opuść rozmowę, no bo nie mam z kim gadać.
1: Aha, czyli ty tam czatujesz jak taki pająk.
2: Tak, i czekam, aż sobie ktoś przyjdzie.
1: Ktoś
2: tak.
1: Przyjdzie,
2: jakbym porozsyłał ten link, to moglibyśmy po prostu taką konferencję na ileś osób sobie tu stworzyć.
0: Utwórz link, gotowe, przycisk.
2: Gotowe, i teraz to połączenie zostanie w historii.
0: Krzysztof Gruzda, Krzysztof Info, połączenie, utwórz link, szukaj, utwórz link, połączenie, signal, link do połączenia. Przycisk, logo, połączenie, signal, link do połączenia, 16,
2: no właśnie,
0: przycisk,
2: i tu
0: połączenie, signal, link do połączenia.
2: Akurat z jakiegoś powodu nie wyświetla się czas, ale prawdopodobnie dlatego, że to po prostu no, przed chwilą zostało stworzone.
1: Tam był 16 coś tam.
2: Tak, nie, ale, to był czas z tego poprzedniego, kiedy to testowałem, wiesz, a tu jest to nowe połączenie i ono się nie wyświetla, jeżeli chodzi o czas. Więc tak to działa. I oczywiście tak, tu mam na przykład historię
0: Krzysztof Gruzda, 2, wychodzące,
2: z kolegą Krzysztofem.
0: Info, przycisk.
2: Mogę sobie kliknąć po prostu w to.
0: 2, wychodzące. Audio, signal.
3: Nowe powiadomienie od Signal, Michał Dziwisz, przychodzące połąk, dialog z zapalicą panią, twoje pól, zaloguj się na wersja. 8, czas odtwarzania, otwórz załącz.
1: A, jak się to odbiera?
3: Otwórz załącz, czas odtwarzania, 1, test wyśliwia, czas odtwarzania, ustaw.
2: To może na telefonie będzie ci łatwiej.
3: 3 z 3.
1: Czekaj.
3: Signal 1 z 3, otwórz załącznik.
1: Ja nie wiem, jak się to odbiera.
3: Usta. Czas odtwarzania. Usta. Czas odtwarzania.
1: A mogę odrzucić? Nie mogę odrzucić.
3: Pulpit lista. Signal 1 z 3.
1: Dobra, to zadzwoń jeszcze raz. Ja zobaczę, czy się jakieś okno pod spodem nie pokazuje, wiesz?
2: Dobrze.
1: Bo ja nie widzę opcji odbierania w ogóle tutaj. No, na tej opcji komputera.
2: Ta aplikacja desktopowa jest mało przyjazna taka. To
1: tak,
2: jest inna
1: rzecz. Ale
2: ja chcę
1: właśnie odebrać na komputerze, wiesz?
2: Dobrze, to co? Dzwonić jeszcze raz?
1: Dzwonię jeszcze raz.
2: To proszę bardzo.
0: Signal.
3: Nowe powiadomienie.
0: 31913.
2: Trochę Krzysztofa wyciszymy, bo on tu będzie teraz szukał. Posłuchamy sobie. Taki jest sygnał dzwonienia.
1: Zatrzymaj. Już wiem.
2: Okej.
1: Okay. Już wiem. No tutaj niestety trzeba, bo to jest komunikat, który trwa jakieś 2,5 sekundy, taki dymek. Trzeba tam kliknąć myszką fizyczną.
2: A czy przypadkiem nie dostajemy w jakimś centrum powiadomień na przykład?
1: No właśnie
2: pod
1: Windows,
3: nie. Czy Windows N? Dokument. Czas odtwarzania.
1: No właśnie nie. Powinno, bo ja myślałem, że wyskoczy mi takie okienko, wiesz, na ekranie, jak jest w tym, w WhatsAppie, czy w Messengerze. Aha.
2: A tego tu nie ma.
1: Jest dymek.
2: Dokładnie.
1: Trzeba w ten dymek sobie kliknąć, on trwa niecałe 3 sekundy i znika. Jak
2: być może i też jakiś sposób jest na to, żeby to odebrać.
1: Pewnie
2: to trzeba, żeby
1: jakiś
2: było...
1: skrót klawiszowy jest do tego, ale nigdzie nie jest to opisane.
2: To Krzysztofie, gdybyś mógł teraz może pokazać aplikację desktopową.
1: Zanim desktopowa, jasne. To jeszcze zobaczymy, że coś nie ominąłem w Androidzie.
3: Tomek Morosko WT.
1: Dobra.
3: Michał dziwi się, przycisk. Połączenia.
1: Bo tu nie byliśmy. Znaczy ty byłeś, ja nie.
3: Signal.
2: Dobrze,
3: utwórz
2: to
3: link
2: pokaż.
3: Do połączenia, udostępnij link do połączenia Signal.
1: Ja mam to na wierzchu, nie muszę nigdzie kombinować, to jest pierwsza opcja od góry na liście, tej głównej.
2: Aha.
3: Michał Dziwisz od cal recipient avatar przycisk. Michał Dziwisz od znaka wychodzące 5G. Cal recipient Tomek Morosko, cal recipient wykonaj nowe połączenie przycisk.
1: To mam dopiero wykonaj nowe połączenie, które jest takim połączeniem one to one.
3: Czaty. Połączenia wybrane. Relacje. Signal. Przycisk.
1: Czy tu coś mamy?
3: Szukaj.
1: Nie szukaj. Nie to.
3: Kropka. Kropka. Wstecz.
1: O, zamknięte.
3: Pole edycji. Przycisk.
1: Tu.
3: Wyskakujące. Profil powiadomień. Ustawienia. Odfiltruj nieodebrane.
1: O, i tutaj mam to, co ty masz, tylko w takiej formie...
3: Wyczyść, odfiltruj Signal.
1: O.
3: Usuń filtr. Usuń filtr. Wykonaj nowe połączenie, przycisk.
1: I teraz, jeśli...
2: Czyli masz te wykonaj nowe połączenie bardziej schowane niż u mnie.
3: Wstecz.
1: Tak, ale to jest filtr, wiesz?
3: Michał Dziwisz.
1: Tu masz...
3: Szukaj, przycisk. Wyczyść, usuń filtr. Ustawienia.
1: Usuń filtr, żeby było tak, jak
3: przycisk.
1: Było.
3: Wyczyść, odfiltruj nieodebrane.
1: Czyli będę miał tylko te, które do mnie, które odebrałem. Tak? Jest odfiltruj nieodebrane, czyli te nieodebrane znikną.
3: Ustawienia.
1: Dlatego tam było pusto już, bo odfiltrowałem tą ostatnią naszą nieodebraną, tak?
3: Wstecz, Signal.
1: No.
3: Tomek Morosko, Michał Dziwi, Signal. Dźwięki i powiadomienie, pseudokolor i tapeta, wstecz,
1: nie
3: Signal.
1: To.
3: Utwórz link, Michał Dziwisz od, Signal. Znikające wiadomość, nieodebrane, nieodebrane.
1: I teraz...
3: Gorący napój, uwielbiam kawę.
1: Jak kliknąłem na twój, na kontakt z tobą, to pojawiło mi się takie olbrzymie coś jak ustawienia i mamy tutaj...
3: Biopreferencje awatar. Proszę, biopreferencje awatar. Odznaka. Gorący napój, odznaka. Bio, gorący napój, uwielbiam kawę.
1: To jest twoje bio.
2: Aha.
3: Michał Dziwisz.
2: No. Zgadza się.
3: Wiadomość wideo, audio, wycisz. Wiadomość, przycisk.
1: To są funkcje, które ja mogę zrobić na twoim kontakcie.
3: Rozpocznij połączenie wideo, przycisk.
2: Okay.
3: Rozpocznij połączenie głosowe, przycisk. Wycisz, przycisk. CZW. 17 kwietnia 2025.
1: To jest już historia.
3: Nieodebrane połączenie głosowe 23. Nieodebrane. Znikające wiadomości wyłączone.
1: Czyli mogę tutaj między nami zrobić znikające. Między mną i tobą.
3: Pseudonim. Kolor i tapeta czatu.
2: No tak, możesz mi nadać pseudonim. Tak. Mhm.
1: Dokładnie, tutaj mogę dźwięk sobie na ciebie ustawić i tapetę.
3: Zobacz numer bezpieczeństwa.
1: O, i tutaj...
3: Signal.
1: Na przykład coś takiego.
3: Dotknij, aby zeskanować.
1: Mogę to zrobić kodem.
3: 47423 40315
1: po którym mogę cię znaleźć, gdybym nie znał twoich danych,
3: nic. W celu zweryfikowania szyfrowania metodą end-to-end z użytkownikiem Michał Dziwisz porównaj powyższe numery z numerami na urządzeniu tej osoby.
2: No właśnie, możesz, ja nie jestem pewien, kod z urządzenia czy drugiego użytkownika. To do tego służy. Dowiedz, wydaje mi się, że to właśnie bardziej służy do tej weryfikacji prywatności.
3: Oznacz,
2: a nie do szukania.
3: Zweryfikowany przycisk.
1: Tak, ale po tym numerze też mógłbym cię znaleźć.
2: A próbowałeś kiedyś tak?
3: Do góry przycisk.
1: Nie.
2: Wstecz, bo wydaje mi się, że właśnie nie. Że to nie jest do tego.
3: Wstecz,
2: że szukamy po numerze telefonu albo po niku, który tam sobie tworzymy.
3: Tomek Morosko. Utwórz link do połączenia Utwórz link połączenie Signal. HTTPS Signal dołącz.
1: O, czekaj.
3: Jest... HTTPS Signal link cal haszkę.
2: I to jest to, co ja pokazywałem.
3: RTDDK dołącz. Dodaj nazwę połączenia. Wymagaj potwierdzenia administratora. Zaznaczone przełącznik. Udostępnij link za pomocą Signal. Kopiuj link. Udostępnij link. Gotowe.
1: Gotowe. Czyli to jest u mnie w innym miejscu. U mnie jest w takim rozwijanym menu. To wszystko.
3: Tomek Morosko, Signal, 25.
1: Dobra.
3: Wstecz,
1: to by był telefon, to by był Android. Teraz zabieramy się za komputer.
2: Jasne.
1: I w komputerze może... 6
3: Signal, dokument. Czas od...
1: Mamy... tylko ja muszę się jakoś stąd wydostać.
3: 53. Sekcja wielowierszowe edytor.
2: I troszeczkę, gdybyś mógł przyciszyć syntezę, bo jest przesterowana.
1: Już. 7. Tylko teraz znowu, jak zwykle, muszę zobaczyć, gdzie to jest.
3: Caps lock włączone. Caps lock wyłączone. Caps lock włączone.
2: O, super.
1: Dobra. Dobra. To teraz muszę znaleźć... To jest takie... O, takie coś, żeby się wydostać.
3: Pusta.
1: Muszę zobaczyć, gdzie to jest.
3: Emotikon, list, czas odtwarzania, przycisk, wiersz, otwórz, czas Michał, dwa, nazwy grup, więcej informacji, spacja. Ukryj karty, przycisk, dialog z zakładkami.
1: O, to czaty będzie tutaj.
3: Połączenia dziś pusta. Pusta. Emotikony, przycisk.
1: No.
3: Wyślij wiadomość.
1: Ważna rzecz. Trzeba w niektórych momentach wyłączyć ten tryb formularzy, bo inaczej się nie wydostaniemy w żaden sposób z tego
2: trybu. Ja mam takie w ogóle wrażenie, że w niektórych momentach to on się przydaje, w niektórych się nie przydaje.
1: Dokładnie.
2: I tu po prostu trzeba sobie wyczuć te aplikacje. Na przykład do przeglądania wiadomości w czacie Signala, to spokojnie ten tryb formularzy może być jakby włączony, a tryb przeglądania wyłączony.
1: A, o właśnie.
2: O, w ten sposób.
3: Przycisk, pusta. Czas odtwarzania załącznika audio.
1: No i tutaj mamy...
3: przycisk ukryj kart. Zakładka relacje. Sekcja wielowierszowe edyt. Sekcja zdjęcie profil. Sekcja wielowierszowe.
1: Muszę się stąd wydostać, o.
3: Sekcja emotikony przycisk. Otwórz załącznik audio przycisk.
1: Tutaj mamy załączniki. Pierwsza rzecz, o której mówiłem.
3: Wstrzymaj odtwarzanie. Michał Dziwisz 0. Czas odtwarzania załącznik. 1 przycisk. Michał Dziwisz. Czas odtwarzania załącznika audio. Michał Dziwisz. Michał Dziwisz. Michał Dziwisz.
2: Co w tym momencie robisz?
1: Chcę pokazać to przechodzenie po wiadomościach strzałkami.
3: Przycisk.
1: Tylko muszę znaleźć jakąś wiadomość, która będzie jedna po drugiej.
3: Przycisk Michał Dziwisz dodał cię do grupy. Michał, no to przycisk więcej, zdjęć przycisk. Przycisk otwórz załącznik audio.
1: Tu?
3: Wstrzymaj odtwarzanie. Michał, Wstrzymaj odtwarz. Czas odtwarzania załącz. Mika. Wstrzymaj odtwarz. Czas odtwarz. Przycisk 1. 16:30.
1: A, dobra.
3: Michał Dziwisz 012.
1: To się chyba nie uda.
3: Michał Dziwisz. Otwórz załącz. Michał Dziwisz 0. 1 przycisk. Emotikony przycisk. Michał Dziwisz 009.
1: Dobra.
3: Michał Dziwisz, wstrzymaj odtwarzanie załącz. Michał Dziwisz.
1: To się nie uda teraz.
2: No bo dźwięk masz w ogóle wysłany gdzie indziej, tak? Więc.
1: Chodzi o to, że za mało wiadomości jest. Bo po dwóch to się trudno chodzi strzałkami. Bo nie wiem, czy nie słyszeliśmy nagrania, tak?
2: Bardzo cichutko, bardzo.
1: Dobra, to poczekaj, zobaczę.
3: Pusta. Czaty, strona.
1: Gdzie on jest?
3: Zwierzęta, żywność, przycisk.
1: O, tu mamy emotikony, które nam się od razu...
3: Aktywności, przycisk, podróż, przycisk, obiekty, przycisk.
1: Możemy sobie wybierać z takiego, jak jesteśmy w czacie, w polu do pisania, to możemy sobie wywołać te emotikony.
3: Emotikony, przycisk. Pusta. Czas odtwarzania załącznik.
1: Dobra,
3: przycisk,
1: zobaczymy,
3: załącznik.
1: Gdzie jest ten dźwięk.
3: Wstrzymaj odtwarzanie załącznika audio.
4: Słuch z telefonu tę grupę, ale...
1: Teraz słychać, prawda?
2: Powiedziałbym, że aż za bardzo.
1: Aż za bardzo? Dobra, to czekaj, ściszymy to.
4: Jest to.
3: Wstrzymaj odtwarzanie. Michał Dziwisz, otwórz załącznik.
1: Może być tyle?
2: To może pokaż to po prostu tak chwilowo i już, bo...
3: 009-1-16-39. Otwórz załącznik audio. Otwórz załącznik przycisk. Wiersz. Pusta. Otwórz załącznik audio przycisk. Czas odtwarzania załącznika audio przycisk. 16. Powiększ emotik. Czas. Otwórz załącznik. Czas od... Michał Dziwisz wstrzymał.
1: O, widzisz? Raz.
3: 14. Michał Dziwisz wstrzymał.
1: Tu jest inne nagranie.
3: Wstrzymaj odtwarzanie załącznika audio.
4: Da się jednak utworzyć
1: z strzałkami
4: tę grupę, wstrzymaj ale odtwarzanie jest załącznika to audio 00. Skomplikowane.
3: Przycisk
4: i...
3: 1. Czas przycisk wstrzymał.
1: No.
3: Otwórz.
1: No, to tak pomiędzy dwoma wiadomościami można sobie chodzić z strzałkami. Mm-hmm.
2: Tylko gdybyś mógł wyłączyć moją zwrotkę.
1: Aha. No bo to na tej zwrotce twojej...
2: No na tej samej karcie. Tak.
1: To jest to, czego nie mogłem ogarnąć przed audycją. No, w każdym razie tak można sobie chodzić po wiadomościach z strzałkami, jak wpadniemy w to pole, o tu. Nie? To
2: na tej liście. Ale, tak. Ale Krzysztofie, jakbyś mógł wyłączyć.
1: Ale dalej jest zwrotka, tak? Kurczę, czekaj, gdzie to jest? Teraz?
3: 12 minut.
2: No. O, już jej nie ma. Dobrze. Nie. To w takim razie tak. Czyli mamy tutaj taką tabelkę, po której sobie chodzimy. To jest lista, tak, to jest lista, z jednej strony mamy listę konwersacji, potem mamy właściwy czat, mamy też pole, w którym możemy wprowadzać treść
1: tekst.
2: Wiadomości. Tak. No i co jeszcze mamy? Co jeszcze możesz pokazać?
1: No i potem mamy...
3: Jeden emotikony przycisk.
1: Tu mamy te emotikony, możemy sobie to rozwinąć. I mamy...
3: Szukaj emotikony przycisk, przycisk przełączania, nie wciśnie, żywność, przycisk przełączania.
1: No możemy sobie wybrać różne właśnie...
3: Aktywności, podróż, przycisk, obiekty, symbole, flagi, przycisk...
1: I tak dalej, nie? Potem mamy pole do pisania, właśnie to, o czym wspomniałeś.
3: Sekcja. Koniec sekcji. Przycisk zacznij nagrywać wiadomości.
1: I tu mamy nagrywanie.
3: Przycisk dołącz plik.
1: Tu możemy wrzucić jakiś plik, komuś wysłać.
3: Przycisk dołącz plik. Przycisk dołącz plik.
1: I to jest wszystko.
3: Przycisk zacznij nagrywać wiadomość głos.
1: Mniej więcej, jak chodzi o czat, nie?
2: Mhm.
1: I teraz tak, na górze mamy trzy zakładki.
3: Plik, przycisk, menu, edycja, przycisk, widok, przycisk, menu,
1: cztery, przepraszam,
3: okno,
1: no i
3: przycisk,
1: bo jeszcze
3: menu,
1: jest
3: pomoc,
1: pięć. Pięć zakładek.
3: Plik, przycisk, menu,
1: w pliku mamy...
3: Ustawień, stwórz, slash, wyślij pakiet naklejek 1/3.
1: To jest w pliku. Jak mamy jakieś fajne rzeczy, to o czym tam wcześniej wspominałem, chcemy się podzielić, bo coś kupiliśmy albo ktoś coś, to możemy tutaj sobie stworzyć ten pakiet i wysłać komuś. Niech ma, niech się cieszy.
4: Ustawienia. CTRL plus przecinek 2 z 3. 14 min. Zamknij 3 z 3.
1: No i to jest plik. I teraz tak, nie możemy przy otwartym menu przejść strzałką w bok, bo nie. Musimy dać escape, żeby się menu zamknęło w tej zakładki.
4: Plik, przycisk.
1: I dopiero teraz możemy przejść.
4: Edycja, przycisk, menu
1: na następne i rozwijamy.
4: Powtórz CTRL, wytnij, kopiuj, wklej.
2: No tu mamy standardowe polecenia edycji.
4: Zaznacz w cofnij, powtórz CTRL.
1: Tak. Teraz znowu wychodzimy z tego.
4: Edycja, widok, przycisk, menu rozwijane. Powiększ CTRL, pomniejsz pełny ekran, dziennik, domyślny powiększ CTRL.
1: Znowu widok, wychodzimy. Tutaj mam tylko jedną rzecz.
4: Przycisk, menu rozwijane.
1: Nawet nie wiemy co, bo tu nie mówi.
4: Okno, pomoc.
1: No i pomoc standardowa, nie?
2: Więc tych opcji w menu jest niewiele, natomiast może warto zajrzeć do opcji jako takich, do preferencji Signala.
1: I?
4: Klik on ustawie Signal preferencje.
2: O właśnie.
1: I tu mamy taki mały rozgardiasz trochę. To jest to, o czym ci mówiłem przed audycją, że warto byłoby, żeby oni to jakoś uporządkowali, bo to jest masakra jakaś.
4: Uruchom przy użycie danych przycisk, ukryj pasek, minim uprawnienia, zezwól na aktualizację, wygląd, ogólne.
1: I w ogólnych mamy.
4: Wygląd, przycisk, czaty, połączeń, powiadomienia, przycisk, prywatność, użycie danych, przycisk.
1: Dobra, i to są ogólne teraz, uwaga.
4: System, grupa, uruchom przy starcie systemu, pole wyboru oznaczone. Ukryj pasek menu, pole wyboru nieoznaczone. Minimalizuj do obszaru powiadomień, pole wyboru oznaczone. Uprawnienia, grupa, zezwól na dostęp do mikrofonu, pole wyboru oznaczone.
2: No, zdecydowanie przydatne, jeżeli chcemy wysyłać wiadomości głosowe albo po prostu rozmawiać.
1: Tak, tylko że właśnie co za chwilę pokażę, a tobie już przed audycją pokazywałem. Tu jest dostęp do mikrofonu.
4: Zezwól na dostęp do kamery, pole wyboru nieoznaczone.
1: Wiadomo,
2: jeżeli
1: kamery
2: ktoś ma.
1: Nie ma, więc nie
2: no
1: będzie.
2: Właśnie, więc nie ma czego na co zezwalać.
4: Automatycznie pobieraj aktualizację, pole wyboru oznaczone. Ogólne
2: to zdecydowanie warto mieć włączone. Ten Signal pod względem interfejsu się niespecjalnie zmienia, bo to jest taka aplikacja bardziej webowa, która przypomina wyglądem stronę internetową, szczególnie z perspektywy czytnika ekranu.
1: Bardziej Explorator Windows.
2: Wiesz co? No nie, no z perspektywy czytnika ekranu to jest ewidentnie strona. To...
1: Ale z pozycji mojej to...
2: No tak, jak ty jednak coś tam widzisz, to jest to dla ciebie trochę inaczej. Dla mnie na przykład, jak wczytałem sobie te aplikacje, no to patrzę, okej, od razu taka strona internetowa, to tak zwany elektron tu jest
1: elektron,
2: w grze.
1: Tak.
2: Dobrze, więc tu warto, zdecydowanie warto sobie to aktualizować, no szczególnie, że jest to komunikator jednak stawiający na bezpieczeństwo.
1: Tak, teraz mamy dalej.
4: Wygląd, przycisk.
1: Wygląd.
4: Język systemu, przycisk.
1: To powinno być w ogólnych, a nie w wyglądzie przede wszystkim. Mhm. Zamiast tamtego mikrofonu.
4: Motyw, lista, kolor czatu, motyw.
1: No motyw to tu mamy jasny, ciemny.
4: Jasny. System. Ciemny.
1: Ciemny i więcej nie ma.
4: Kolor czatu, przycisk.
1: To tutaj sobie możemy też wybrać. Tutaj mamy...
4: Ultramarine.
1: Ale to niestety trzeba widzieć.
2: No i nic nie czyta.
4: Crimson niezaznaczony, Vermilion niezaznaczony.
2: A nie, jednak czyta, coś przeczytał, tak.
4: Burlap niezaznaczony, Forest niezaznaczony, Wintergreen.
2: A to jakiś taki...
4: Indigo
1: takie kobiece kolory typu, wiesz, kanarkowy.
2: Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest w ogóle, czy to są nazwy kolorów, bo no Forest, no to co, to bardziej las, tak, na przykład.
1: Las, a to może są takie, wiesz, kolory a la tapeta, wiesz.
2: Całkiem możliwe. Nie że wiem.
1: Poczekaj, zaraz to zmieni. Zobaczymy przy okazji, wiesz, człowiek się uczy całe życie i głupi umiera.
2: Jasne.
4: Violet niezaznaczony.
1: Violet. No dobra, niech będzie violet.
4: Spacja.
1: Co się stanie z violetem?
4: Plum niezaznaczony.
1: Plum.
2: To śliwkowy chyba.
1: Chyba tak.
4: Taupe niezaznaczony. Stel, ember niezaznaczony. Midnik infrared niezaznaczony.
1: Infrared.
4: Lagoon niezaznaczony. Fluorescent niezaznaczony. Basil niezaznaczony.
1: Chcę znaleźć jakiś taki jaskrawy kolor, żeby było widać, że to się naprawdę zmieniło.
4: Sublime niezaznaczony. A nie z tangerine. Pokaż edytor własny. Tangerine.
1: Tangerine? nie, to tangeriny to jakieś... Ale dobra, ten wiolet jest.
2: Okej.
1: Okay. I co się stało? Na pierwszy rzut oka nic nie widzę, żeby się stało. I widzę coś fioletowego faktycznie, ale to jest tylko...
4: Dołącz plik, zacznij nagrywać wiadomość głosową.
1: Ale to nie, to są tylko nagrania twoje, które są właśnie w takim kolorze.
2: Czyli jakieś po prostu elementy, nie cały program się zmienił, a jakieś jego fragmenty, tak? Fragmenty tego interfejsu. No ale jeżeli na przykład ktoś ma jakąś konkretną potrzebę kolorystyczną, to... Jest okazja, ale to jest, żeby spróbować.
1: Ale to jest dobre, słuchaj, bo twoje nagrania są w tym kolorze,
2: no.
1: A moje są ciemniejsze, więc no można
2: wyróżniają wiedzieć, się dość fajnie.
1: Kto jest, kto co powiedział albo napisał, nie?
2: Mhm, jasne.
4: Ustawienia, sygnał, referencje.
1: Dobra, to już byliśmy w tym.
4: Uruchom przypuk, zezwól na dostęp, uży prywa, powiat, połącz, czaty, wygląd, przycisk.
1: Czaty.
4: Czaty, grupa, sprawdzaj pisownię w polu wiadomości, pole wyboru oznaczone.
1: To wiadomo, to wszędzie jest.
2: Tak, pisownia, mechanizm systemowy, warto mieć włączone.
1: Tak.
4: Pokaż okienko formatowania po zaznaczeniu tekstu, pole wyboru oznaczone.
1: To jest, gdybyśmy w trakcie rozmowy chcieli komuś wysłać dokument, ale stwierdzili, czekaj, ja tu jeszcze muszę coś poprawić.
2: To znaczy formatowanie to dotyczy raczej wiadomości, bo te wiadomości też możemy sobie jakoś tak, tam formatować w podstawowym jakby
1: o tym
2: znaczeniu.
1: Mówię, bo to się tyczy pól edycyjnych, nie tylko wiadomości, tylko w ogóle.
2: Jasne.
4: Konwertowanie wpisanych emotikonów na e-mail na przykład. Zostanie przekonwertowane na pole wyboru oznaczone.
1: Dużo się dowiedzieliśmy.
4: Odcień skóry lista. Jasny odcień skóry 1/6. Jasny odcień średnio, średnio.
1: Nie widzę różnicy.
4: Jasny odcień.
1: Więc nie wiem.
2: Być może dotyczy po prostu jakiegoś tam profilu albo takich rzeczy. No, ciężko wnioskować.
1: No,
2: gdzie to się wyświetla, tak?
1: Tak, nie jest to opisane, co z tym się robi.
4: Importuj przycisk.
1: Mogę te ustawienia gdzieś... A nie, to
4: ogólny przycisk.
1: Nie, to aha, to mogę komuś wysłać. Okay.
2: Nie, od kogoś, bo importuj. A nie eksportuj. Importuj,
1: czyli tak. Czyli
2: zaczytaj.
1: Ktoś mi plik wyśle z ustawieniami. I...
4: Ogólny przycisk. Wygląd czaty przy połączenia przycisk.
1: Połączenia. I teraz tutaj jest ciekawostka, bo tam mieliśmy w ogólnych dostęp do mikrofonu.
2: Zgadza się.
1: A tu?
4: Odtwarzaj dźwięki połączeń, pole wyboru oznacz urządzenia grupa. Mikrofon lista rozwijana in 03-04.
1: Tak i?
4: Głośniki lista rozwijana out 01-02. Behringer.
1: Co by się stało, gdyby ten mikrofon też tu przenieść? Dlaczego tam, a nie tu? Powinna być moim zdaniem osobna sekcja audio do tego wszystkiego.
2: No przydałoby się i przede wszystkim też wygląda na to, że te ustawienia nie dotyczą, i przynajmniej jeżeli chodzi o odtwarzanie wiadomości głosowych, dotyczą na pewno połączeń. Połączeń.
1: No, bo to jest zakładka połączenia.
2: No właśnie, ale wiadomości głosowe są traktowane w jakiś inny sposób.
1: Tak. I chociaż myślę, że nie. Chociaż nie, poczekaj. Bo tu kombinowaliśmy przed audycją, to nam się nie udało, ale wiadomości głosowe, czy teraz już nie będę tego kombinował, ale jestem ciekaw, czy udałoby mi się, zmieniając tutaj cokolwiek, przenieść wiadomości głosowe na inną kartę. I czy to by były tylko wiadomości głosowe, czy po prostu cała opcja dotycząca dźwięku, czyli dzwonienie i takie tam, nie?
4: Zaawansowane grupa zawsze przekazuj połączenia za pomocą serwerów Signal, aby uniknąć ujawnienia adresu IP twoim kontaktem.
1: To jest to, o czym mówiłeś.
2: To, co mamy w ustawieniach aplikacji mobilnych, to też tu znajdziemy.
1: Tak, to jest to, o czym mówiłeś.
4: Ogólny przycisk.
1: I tu wracamy do drzewka.
4: Wygląd czaty przy połącz powiadomienia przycisk.
1: Powiadomienia.
4: Włącz powiadomienia, pole wyboru oznaczone. Pokaż powiadomienia dla połączeń, pole wyboru oznaczone.
1: bo możemy tylko mieć powiadomienia z samego programu.
2: Z telefonu na przykład, a tak. Na desktopie możemy nie chcieć żeby nam się to wyświetlało.
4: Przyciągnij uwagę do tego okna, gdy pojawi się powiadomienie, pole wyboru oznaczone.
1: To jest ciekawa opcja, dlatego że to trochę działa, jak ktoś używa TeamTalka, to jest, jak wyskakuje wiadomość prywatna tak na środku ekranu, nie? Mniej więcej, że to nie jest dymek, tylko po prostu takie okno kwadratowe wyskakuje, nie? Że coś robisz i nagle ci coś wyskoczy, nie? O, trzeba zobaczyć, co to, przyciągnij uwagę, nie?
4: Mhm. Uwzględnij wyciszone czaty w liczniku na ikonie pole wyboru nieoznaczone.
2: To znana opcja, którą już mieliście okazję zobaczyć w aplikacji.
1: Tak.
4: Treść powiadomień, lista rozwijana, imię, zawartość i akcje zwinięte.
2: I to zresztą też.
1: To jest tutaj, co Michał pokazywał na telefonie. Matko, mój głos.
4: Dźwięki powiadomień plus w pole wyboru oznaczone.
1: Czyli jak coś przyjdzie, to...
2: To nie tylko się pokaże, ale też zadźwięczy.
1: Zadźwięczy.
4: Dźwięki wiadomości w czacie, aktywuje powiadomienia dźwiękowe przy wysyłaniu i odbieraniu wiadomości w czacie, pole wyboru oznaczone.
1: No to wiemy, jak naciśniemy Enter, to nam jeszcze zaplumka, że poszło.
2: Tak jest.
4: Ogólny przycisk. Wyczaty przy połączenia powiadomienia. Prywatność przy... Zmień. Przycisk. Signal. Przycisk zmień. Zdecyduj, kto może zobaczyć twój numer telefonu i kto może go użyć do skontaktowania się z tobą w... Signal.
1: To jest to, co pokazywałeś na telefonie.
4: Zmień. Przycisk.
1: Tutaj mogę zadecydować właśnie o tym, jak dam zmień.
4: Znikające wiadomości, grupa. Domyślny czas dla nowych czatów, lista rozwijana, wyłączone, zwinięte.
2: No właśnie, tutaj też możemy decydować o tych znikających wiadomościach. Te 30 sekund słynne możemy sobie ustawić.
4: Relacje, grupa, wyłącz relacje, przycisk.
1: Jak nas irytują jakieś filmiki, które są przyczepione do danego kontaktu, to tutaj możemy zadecydować, że nie chcemy.
2: Że w ogóle
1: widzieć.
2: Tego nie chcemy, tak.
1: I dziękujemy.
4: Usuń dane, przycisk.
1: Tutaj możemy się skasować z Signala w ogóle. Jak już nie chcemy go używać, to sobie usuwamy.
2: Tu chyba, wiesz co, tu chyba nawet po prostu możemy wyczyścić te dane, a nie usunąć konto.
4: Usunąć wszystkie dane? Dialog. Anuluj przycisk.
2: No właśnie, wszystkie dane, czyli jakieś czaty, tego typu rzeczy.
4: Przycisk usuń dane.
2: To jest tak, niejednoznacznie jest to przetłumaczone, bo w iOSie na przykład, nie wiem jak w Androidzie, ale w iOSie na przykład mamy, że wyczyść wszystkie czaty. Tam jest taki przycisk i to jest jasne, a tutaj dane, więc czym są dane?
1: No, no właśnie, poczekaj, bo spróbuję jakoś dojść do komunikatu, który się wyświetlił, bo on z automatu nie chce przeczytać.
4: Przeglądaj początek, pust. Brak następnego. Przejdź do fokusu. Usuń dane, przycisk. Brak następnego. Anuluj. Usunąć wszystko. Brak poprzedniego.
1: Nie, jest tylko się pyta, czy usunąć dane. Bo myślałem, że będzie jakaś taka, wiesz, etykietka. Jeśli chcesz usunąć, to coś tam, nie?
2: Mhm. A tu mamy tylko Signal. Bardzo enigmatyczne. Jest
4: dołącz
2: to.
4: Plik, przycisk.
1: No i tutaj możemy plik dołączyć jakiś.
4: Ukryj karty, przycisk.
1: To jest to, co miałeś w iOSie, że po prostu jak ktoś ci patrzy przez ramię, to możesz to schować.
4: Dialog z zakładkami. Czaty, zakładka, połączenia, zakładka.
1: No i mamy zakładkę połączenia.
4: Ustawienia, przycisk. Profil, przycisk.
1: I teraz mamy ciekawą rzecz, bo generalnie jakby jesteśmy nadal w ustawieniach, ale też jakby nie jesteśmy. Bo zakładka połączenia nie tyczy się ustawień, ale...
4: Połączenia, strona, nowe połączenie, przycisk. Profil, przycisk. Ustawienia, przycisk.
1: Możemy tu znowu wejść.
4: Preferencje. System, grupa. System, grupa, uruchom przy starcie systemu.
1: I jesteśmy tak jakby z powrotem, tak jakbyśmy weszli z tego menu rozwijanego, nie?
2: Mhm.
4: Signal, profil, przycisk.
1: I profil.
4: Profil, dialog. Zamknij D przycisk, edytuj zdjęcie, przycisk, decrease subcofe, jestem po prostu, nazwa użytkownika,
2: no
4: przycisk.
2: No tak, i tu masz edycję tego twojego profilu, który
1: dokładnie,
2: który
1: dopiero
2: pokazywałeś.
1: Tu, bo tam tak. Nie było.
4: Zamknij przycisk, profil, połączenia, strona, nowe połączenie, przycisk.
1: No i tutaj mogę wyszukać, do kogo chcę zadzwonić albo.
3: Więcej poleceń przycisk. Szukaj pole edycji i przełącz niewciśnięty, filtruj według nieodebranych.
1: To jest to, co tam na telefonie pokazywałem.
2: Grid. I tu mamy...
1: To nie wiem.
2: No to jest ta siatka właśnie z tymi połączeniami.
1: A.
3: Utwórz link do połączenia. Zdjęcie profilowo, łączenie signal. Link do połączeń, przycisk. Zdjęcie Michał Dziwisz. 2. Nie odebrać zdjęcie Michał Dziwisz.
1: A i tutaj sobie wybieram,
2: i
1: komu
2: tu jest
1: chcę.
2: Historia połączeń, tylko idąc tabem, to mamy bardzo przycisk. Ją tak. Bo przycisk, jak rozumiem, ty tabem przycisk. Teraz chodzisz.
1: To tam po liście to była były strzałki.
2: A strzałki akurat. Ale to tak.
3: No, przycisk.
1: Teraz idę tabem.
2: Ale jest to niewygodne, tak widzę, bo tu dużo tych elementów po drodze trzeba mijać.
1: Tak.
3: Ustawień dialog z relacje zakładka zazna.
1: No i tu są nasze relacje, które dodaliśmy, możemy tutaj.
3: Ustawienia przycisk, profil przycisk, więcej poleceń, szukaj pole, dodaj relację, przycisk 320 separator. Kliknij dodaj relację, a kliknij dodaj relację, aby dodać aktualizację.
1: No, tutaj tak. Możemy sobie nasze różne filmiki, zdjęcia dodawać, które będą widoczne przy naszym kontakcie. Także
3: 320, dodaj relację.
1: Czy coś tu jeszcze mamy?
3: Szukaj pole edyt, więcej, dodaj relację, profil, ustawienia, przy dialog z czaty, strona, pusta.
1: No, nie, wracamy z powrotem tam, gdzie byliśmy.
2: To ja proponuję, Krzysztofie...
1: Po zakładkach poruszamy się strzałkami góra-dół, albo prawo-lewo.
2: Ja mogę powiedzieć, że w podobny sposób, bo kiedyś testowałem, bardzo podobnie wygląda aplikacja, jeżeli chodzi o Maca. Ona też jest taka webowa, taka...
1: A masz pod ręką
2: nie,
1: gdzieś?
2: Nie, nie mam w tym momencie tego, jak pokazać, ale tak mówię, gdyby ktoś był ciekawy. Ja nie podejrzewam, żeby tu się wiele w tej materii zmieniło, więc wygląda to dość podobnie. Ja myślę, Krzysztofie, że możemy jeszcze zrobić taki, na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, mały test... Poprosiłbym ciebie, żebyś do mnie zadzwonił na Signalu.
1: Z tego, tak?
2: Tak, może z telefonu najlepiej będzie. I wtedy...
1: Czy z komputera?
2: Nie, z telefonu myślę. Myślę, że z telefonu. No to dzwonimy.
0: Zobacz.
2: O właśnie. Ja mam zwykłe połączenie telefoniczne. Krzysztof Bruzda się pojawia. Wyłączę tutaj odsłuch z Zooma naszego radiowego i odbiorę połączenie. I... Podejrzewam, że już w tym momencie, Krzysztofie, będę cię słyszał i nasi słuchacze też.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
5: Jak miło, że do mnie dzwonisz.
2: A to ty do mnie dzwonisz.
5: A, to ja do ciebie dzwonię. To jak miło, że ja do ciebie dzwonię.
2: No właśnie. Jakość jest taka, jaka jest, natomiast inaczej. Nie sugerujcie się nią tak dosłownie, bo ta jakość jest też przepuszczona przez nasze urządzenie bezprzewodowe, którym mam połączony telefon, więc ono też obcina w jakiś tam sposób to pasmo. Natomiast, co mogę powiedzieć, to, że ta jakość nie jest rewelacyjna.
5: Wyłącz sobie mikrofon, żebyś tylko był słyszany przez telefon.
2: To proszę bardzo, już
5: ja
2: to robię. Już to robię. To znaczy, ja ciebie i tak wyłączyłem. O, ale teraz... A. Więc ty dla naszych słuchaczy jesteś słyszalny tylko w ten sposób, tak.
5: Jasne.
2: O.
5: To teraz właśnie jakim gestem odbierasz?
2: Po prostu takim jak zawsze. Jak dzwoni
5: jak
2: do mnie
5: telefon.
2: Ktokolwiek. Tak, jak zwykły telefon, stuknięcie dwoma palcami dwukrotnie.
5: Dobra. To teraz zadzwoń ty do mnie, ja odbiorę na telefonie.
2: Dobrze. To ja już się w takim razie tu przełączam na naszą zwykłą łączność. Proszę bardzo, rozłączam się z Krzysztofem.
0: Krzysztof Bruzda. Pogoda. Stop.
2: O właśnie, już się rozłączyłem. Dobrze, teraz będę musiał tu sobie oczywiście też odblokować i telefon i wszystko zrobić tak, żeby można było się bez problemu porozumieć. Tylko muszę sobie tutaj to odblokować. I przejść do Signala i w ogóle pokazać, jak to wygląda.
1: No właśnie.
2: Tak, mamy czat. Najprościej będzie zrobić to w ten sposób. Zakładki czaty. Już powinien być VoiceOver w tym momencie słyszalny.
0: Po Połączenia. Zaznaczone.
2: Jest.
0: Karta.
2: Tak.
0: Jeden z trzech.
2: I co my tu mamy? Mamy czaty.
0: Grupa testowa. Grzegorz Turek. Cześć Michał. Krzysztof Bruzda. Przychodzący.
2: I mamy Krzysztofa. Wchodzę sobie w czat z Krzysztofem.
0: Szukaj. Krzysztof Bruzda. Czaty. Przycisk.
2: I teraz z tego poziomu mogę do Krzysztofa zadzwonić.
0: Czaty. Przycisk wróć. Krzysztof Bruzda.
2: Tu mam. I to okienko bardzo mi przypomina WhatsAppa, bo na WhatsAppie jest podobnie.
0: Krzysztof Bruzda. Krzysztof Bruzda. Krzysztof
2: Bruzda. Tu się akurat coś zablokowało.
0: Przycisk wróć. Dzisiaj. Bruzda przesyła wiadomość. Wysłana wiadomość. Zadzwonił w czatę. Przycisk wróć. Krzysztof Bruzda. Dzisiaj. Czatę. Przycisk wróć.
2: Tu się akurat coś nam blokuje tak niefajnie, ale jak wejdziemy sobie w profil Krzysztofa.
0: Krzysztof Bruzda. Przyć. Gorący napój. Wideo. Zadzwoń.
2: O właśnie. I mam tak.
0: Wideo.
2: Wideo, czyli wideo rozmowa.

0: Dobrze. Okej, okay, nie przedłużając.
1: Przycisk wróć. Krzysztof Bruzd, gorący napój, wideo, przy, zadzwoń, przycisk.
0: Wybieram przycisk zadzwoń.
1: Audio, przy, JKBDRWM 31913, przycisk.
2: Michał Dziwisz, przychodzące połączenie głosowe, kropka, kropka, jeden z jeden okno.
0: Dzwoni.
3: Dzwoni, tylko teraz gdzie to odebrać?
0: No ja nie miałem problemu.
3: To może inaczej. O, tu jest połączenie.
1: Audio, przycisk.
3: Słyszymy?
0: Słyszymy się i to bardzo dobrze się słyszymy. Wyłączę u ciebie, o, tutaj, tak, żeby...
3: O, żeby... dobrze. Bo tutaj widzisz, na Androidzie jest trochę inaczej.
0: No.
3: Podejrzewam, że jak... u ciebie na iOSie ktoś dzwoni, to pokazuje się to na jakby takim, no przynajmniej na połowie ekranu, albo na całym.
0: Wiesz co, nie wiem na czym się to pokazuje, ja po prostu używam dokładnie tego samego gestu i dokładnie w ten sam sposób odbieram połączenie z Signala, jak połączenie z każdego innego komunikatora, bo to jest ten uniwersalny system połączeń w iOSie i to jest naprawdę dobrodziejstwo, bo jeżeli jakiś zaraz... komunikator ma problem, a różnie te komunikatory miały w historii, jak pamiętamy, to przynajmniej to aha, można zrobić zawsze. Można po prostu połączenie odebrać.
3: Zaraz to sprawdzimy jeszcze raz, bo ja odebrałem to w tej chwili w ten sposób, że na górze pokazał mi się taki wąski pasek z dwoma przyciskami. Mhm. Jak ja go kliknąłem, to dopiero to połączenie wyszło mi na cały ekran i mogłem kliknąć odbierz.
0: Jasne. To wiesz co, ja może, skoro jesteśmy połączeni, to też pokażę, co my tu mamy w ogóle w tym okienku.
1: Zaznaczone. Włącz kamerę. Przycisk.
0: Z mojej perspektywy. Z mojej perspektywy mamy.
1: Audio. Przycisk.
0: Przycisk audio. Przycisk. Ten przycisk audio służy do przełączania między słuchawką a głośnikiem.
3: A głośnikiem,
0: w takich standardowych
3: tak,
0: konfiguracjach.
1: Zaznaczone.
0: Mamy
1: przycisk.
0: Przycisk i to jest, i to na to warto zwrócić uwagę, bo przycisk zaznaczony, włącz kamerę. Co byś pomyślał, jakbyś usłyszał przycisk zaznaczony, włącz kamerę?
3: No, że się włączyła kamera, tylko nie wiem, która.
0: No, dokładnie, że wideo jest aktywne. Tymczasem, jeżeli VoiceOver nam powie przycisk zaznaczony, włącz kamerę, to znaczy, że kamera jest wyłączona. Teraz, jeżeli kliknę...
1: Włącz kamerę.
0: O, jeżeli kliknę w ten guzik...
3: Dobrze.
1: Wyłącz kamerę, przycisk.
3: Ja wiem, jaka tu jest metoda zastosowana.
0: To znaczy, tylko może dokończę, trochę. Tylko może dokończę. No. W tym momencie VoiceOver nam powiedział...
1: Audio, wyłącz kamerę.
0: Wyłącz kamerę. I przycisk wyłącz kamerę oznacza, że kamera faktycznie jest włączona. Tu jest też problem, rzeczywiście, co dziś w ramach testów zaobserwowaliśmy, że jest kłopot z wyborem tej kamery.
1: Wycisz,
0: ja
1: przycisk,
0: teraz spróbuję tę kamerę przycisk wybrać, aczkolwiek nie obiecuję, że mi się to uda. W tym celu muszę... zrzucić ten signal do paska. Teraz wejdziemy sobie w to. Właśnie to. Połącz z Krzysztof aktywny z tego paska. I
1: wideo wygaszone.
0: I teraz mam tutaj coś takiego. Wideo wygaszone. Wycisz.
1: Wideo zaznaczone. Dźwięk. Krzysztof Bruzda.
0: Dobrze.
1: Wycisz. Przycisk.
0: I teraz poczekaj sekundkę. Signal. Chyba trzeba kliknąć ten signal.
1: Przycisk. Przyciski. Wygaszone. Przyciski. I... zakoń. Signal. Wycisz. Wideo. Wygaszone. Zaznaczone. Dźwięk. Krzysztof Bruz. Audio signal.
3: I chyba,
1: audio signal.
0: I
1: Krzysztof
0: chyba
1: zaznaczone.
0: Się nie
1: dźwięk.
0: Uda.
3: Chyba, że u ciebie jest
1: wygaszone.
3: Ciemno.
1: Przycisk. Wideo. Wygaszone.
3: Ekran w ramce.
1: Wyłącz kamerę. Przycisk.
0: O,
1: wycisz.
0: Poczekaj
1: przycisk
0: sekundkę.
1: Zakończ połączenie. Zakończ połączenie. Audio. Wyłącz kamerę. Przycisk. Zaznaczone. Włącz.
0: O.
1: Zakończ, wycisz,
0: nie.
1: Zaznaczone, wycisz, zakończ połączenie, zakończ połączenie, wycisz, zaznacz audio,
3: ale
1: zaznaczone, włącz kamerę,
3: się.
1: Przycisk, wyłącz kamerę.
0: Spróbujemy to zrestartować jeszcze raz.
1: Wycisz, wyłącz kamerę, audio.
0: Tu jest
1: przycisk.
0: Niestety problem z tym. Jeszcze spróbuję wejść może w Signala jako takiego.
1: Signal, aktywny, aktywny, signal.
0: O.
1: Audio, przy, audio, wyłącz kamerę, wycisz, zakończ połączenie, zakończ połączenie.
0: I
1: wycisz,
0: niestety.
1: Przy, wyłącz kamerę, przycisk, wycisz, przy.
0: Ale nie. W tym momencie mi się to nie udało. Za którymś razem, kiedy otwierałem to okienko połączenia, to byłem w stanie wybrać tę kamerę. Ale to się nie udaje za każdym razem. Czasem to się...

0: uda, czasem to się nie uda. Domyślnie mamy wybraną kamerę przed nią, przynajmniej na iOS-ie, więc warto o tym też pamiętać.
1: A tutaj mam ciekawą opcję, której chyba u ciebie nie ma. Aha. W trakcie połączenia. Właśnie kliknąłem, znaczy dotknąłem w tej chwili.
0: Tak. No to u mnie nic się nie wydarzyło w tym momencie.
1: Nie. To nie miało się wydarzyć, tylko to jest przycisk. To jest do tego, że mogę kogoś tu dołączyć.
0: A, w ten sposób.
1: Albo zadzwonić do całej grupy.
0: Tak, to ja tutaj nic takiego nie widzę.
2: Audio, przycisk.
0: Spróbuję jeszcze.
2: Trwa połączenie, 21.
0: Bo mam trwa połączenie. Spróbuję jeszcze w to kliknąć.
2: Wyłącz kamerę, wyłącz audio, przycisk.
0: Wyłącz kamerę, audio.
1: Ja mam Krzysztof. Ekran w ramce.
2: Połącz zaznaczone.
1: I teraz wyłączyłeś kamerę.
2: Wycisz, wideo, wygaszony, przycisk.
1: Takie
2: zaznaczone, dźwięk, Krzysztof Brózda.
1: Powinno być zdjęcie.
2: Wideo, wycisz, sygnał, zakończ, przyciski, przyciski, zakończ, wycisz, wideo, wygaszony, przycisk. Wideo,
0: ja próbuję to jeszcze uruchomić, ale...
2: Audio, wyłącz, ale wycisz, zakończ,
0: ale wiesz co, to...
1: Bo już jest
2: zaznaczone,
1: ciemno,
2: włącz kamerę,
1: więc może dlatego wycisz, po prostu nie widać tego obrazu.
0: Ale to nie o to chodzi, bo ja po prostu chcę pokazać, jak zmienić tę kamerę z przedniej na tylnią, ale ja nie mogę dojść do tych opcji.
2: Zakończ połączenie, wycisz, zaznaczone, włącz kamerę, audio.
0: Ale to, wiesz, ale to ja wtedy będę wiedział, bo tam miałem taką opcję, która mi po prostu odczytywała te informacje. Tak, być może wiesz też, jak jesteśmy połączeni po Bluetoothie na przykład teraz, to też z jakiegoś powodu ta kamera nie działa. Inna rzecz, że...
1: Też może być.
0: No, ale nie, w tym momencie rozmawiając nie jestem w stanie ponownie dojść do tej opcji, do której byłem w stanie dojść dziś, jak to testowaliśmy. Być może to też ma to jakiś związek z tym, że jesteśmy połączeni mikserem po prostu, że jest to podpięte pod mikser. Więc,
1: może i tak.
0: Tak, więc całkiem możliwe. To okej, Krzysztofie, czy my robimy jeszcze jakiś test?
1: Ja chciałem zrobić taki teścik, czy ja odbiorę na przykład, bo ja mam ustawione w telefonie odbieranie przyciskami góra-dół głośnością. Czy mi się uda odebrać sygnała w ten sposób?
0: Dobrze.
1: Bo ty mówisz, że odbierasz swoim standardowym gestem. A ja jestem ciekaw, czy będę w stanie odbierać połączenia z sygnała tak, jak odbieram telefony.
0: Okej, to ja w takim razie rozłączam się z tobą w tym momencie. I teraz na momencik włączymy sobie tu mikrofon, proszę bardzo.
3: Dobra.
0: I już się słyszymy chwilowo przez Zooma. I teraz jeszcze tu pokażę przy okazji, że mamy... Jeżeli chodzi o Signala i telefon, to proszę bardzo, wchodzimy sobie do telefonu i jak najprościej można ponownie zadzwonić do kolegi Krzysztofa.
2: Ostatnie, karta, dwa...
0: Ostatnie.
2: Szukaj, ostatnie, szuk, dyktuj, Krzysztof, Brózda, 4, wychodzące, 4 połączenia, audio, Signal, 17.
0: Właśnie.
2: Dyktuj, Krzysztof.
0: No to
2: Brózda,
0: dzwonimy do Krzysztofa.
3: Dzwonimy, ja zobaczę, czy mi się uda to odebrać.
0: I jak widzicie, od razu sygnał.
4: Przychodzące połączenie głosowe.
3: Nie. Nie odbiorę. Nie.
0: No to się rozłączamy.
3: Standardowym przyciskiem do odbierania połączeń nie da rady.
0: No to szkoda. I szkoda, że w Androidzie nie ma jednak tej integracji takiej
3: Z
0: wszystkimi komunikatorami.
3: Telefon. I co my tu mamy? To jest komórka.
0: Komórka, ale nie masz sygnała.
3: No właśnie chcę zobaczyć. A to co? To jest też komórka.
0: Nie, to nie ma. Nie pokazuje tego w historii połączenia.
3: Chyba, że ja mam coś niewłączone w sygnału, ale nie sądzę.
0: U mnie domyślnie to było włączone. Jak dobrze pamiętam oczywiście, bo to też ja z sygnała korzystam już
3: jednak
0: od lat.
3: Wydaje mi się, że tak, że u ciebie to było włączone.
0: Tak jest.
3: No cóż... Ja jeszcze mam też taką rzecz zauważyłem w sygnału. Mhm. Jak nie jest telefon podłączony pod żadne urządzenie typu mikser, typu coś, aha, i rozmawiam ze swoimi znajomymi, to pokazuje mi się takie duże okno na cały ekran i na dole mam do wyboru, co chcę z tym zrobić. Odbierz, odrzuć albo wideo lub od razu mogę odebrać na głośniku.
0: No.
3: Także to pewnie jest kwestia połączenia.
0: To się zgadza. Być może, no być może to jedno od drugiego zależy, ja mówię. Ja bardzo się cieszę, że mogę odebrać po prostu w bardzo szybki sposób, bez względu na to, jaki to jest komunikator. No Signal tu pokazuje, że to się rzeczywiście fajnie da.
3: Ja sobie po audycji popatrzę. Mhm.
0: Tak, i najwyżej...
3: Nie mam czegoś włączonego.
0: I najwyżej jeszcze uzupełnimy te kwestie w komentarzu. W każdym razie, no, jeżeli ktoś ceni sobie prywatność, to naprawdę myślę, że Signala warto polecić. Ja na pewno nie polecałbym go ze względu na jakość tych wiadomości głosowych, bo one nie są jakoś wybitne. Chociaż to też zależy z czego, bo z komputera dokładnie. Na przykład potrafi to brzmieć ładnie, z telefonu to już różnie, więc to na pewno nie jest jakiś specjalny jego atut.
3: Każdy smartfon ma inny telefon, inny mikrofon.
0: Ale wiesz co, mikrofon, ale też i kwestie kodowania tych wiadomości głosowych.
3: Też,
0: tu
3: tak.
0: Mam wrażenie, że tu jest bardzo, bardzo różnie i to różnie
3: kiedyś było
0: działa.
3: Lepiej, muszę ci powiedzieć.
0: Tak. Zgadzam się. Też pamiętam, że na iOS-ie naprawdę te wiadomości głosowe na Signalu działały bardzo ładnie, bardzo fajnie mi się z tego korzystało.
3: Takie 22 KHZ było.
0: Tak, a potem to już po prostu popsuto. Być może ze względu na to, że żeby te wiadomości były mniejsze.
3: Może i tak. No. Albo ktoś do mnie napisał. Może... Też jest tak, jak w przypadku Skype'a, że ktoś to przejął i stwierdził, że tak być nie będzie.
0: No nie, Signal jest, to jest jakaś organizacja i zresztą Signal jest otwartośródłowym programem, więc tam jest rozwijany raczej tak społecznościowo, z tego
3: bo
0: co
3: wiesz,
0: wiem.
3: Skype kiedyś też brzmiał porządnie.
0: A teraz go nie będzie już od maja.
3: A teraz go już nie będzie, bo wszystko pójdzie na Teamsy.
0: Tak jest. Ale to już zupełnie inna historia, którą tak sobie może kiedyś też opowiemy, a
3: właśnie,
0: dziś...
3: powiedz mi, czy jest audycja o Teamsach?
0: Jest.
3: Może warto też. Aha,
0: jest. Jest no audycja dobra. O Teamsach. Kiedyś z Michałem Kasperczakiem robiliśmy taką audycję, ale może warto będzie rzeczywiście,
3: dawno?
0: No parę lat temu, więc może warto no, będzie
3: może
0: do
3: coś się zmieniło.
0: Do tego wrócić, szczególnie, że teraz z Teamsów, to ludzie i prywatnie mogą chcieć korzystać, bo kiedyś to był taki jednak komunikator typowo firmowy, no a teraz to się zmieni, bo Microsoft wszystkich ze Skype'a przemigruje na Teamsy już w maju, w połowie
3: czy
0: maja.
3: Czy w ogóle
0: zdaje
3: w Teamsach
0: się.
3: Jest, i tak na marginesie, w Teamsach jest jedna fajna rzecz dla większej grupy, załóżmy dla uczniów czy studentów, jest tak zwana jakby taka katedra, gdzie nauczyciel zarządza wszystkim, nie? Kto ma mówić,
0: ale
3: kto
0: to,
3: ma nie mówić.
0: Ale
3: kto
0: to,
3: ma
0: to wiesz, ten... to na Zoomie też coś takiego można zrobić. To są rzeczy już
3: no,
0: bardzo...
3: Ale Zoom to jest inna firma, nie?
0: No, ale to już są rzeczy dla bardzo, w bardzo wielu komunikatorach, zwłaszcza takich, które są przeznaczone do tego, żeby ileś osób mogło przez nie rozmawiać jednocześnie.
3: Tak.
0: To już jest po prostu standard. Tego typu rzeczy. To nawet jak bardzo chcesz, to i w TeamTalku coś takiego zrobisz.
3: Oczywiście.
0: Dobrze, ale to temat na zupełnie inną historię, a dzisiejszą historię Signala kończymy dla was, życząc przy okazji zdrowych i spokojnych świąt. No i cóż, do usłyszenia. Krzysztof Bruzda razem ze mną prezentował dziś tę aplikację, ten komunikator na Windowsie i na Androidzie, a ja, Michał Dziwisz, prezentowałem to na iOSie. Dzięki, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Pojechali.
7: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. moim i naszego dzisiejszego gościa, którym jest pan Ryszard Sawa. Witam serdecznie, panie Ryszardzie.
6: Witam, witam wszystkich też, witam.
7: Bardzo dziękuję, że zechciał pan przyjąć zaproszenie do naszej audycji, choć namówić nie było łatwo. Dziś, jak część z państwa pewnie się domyśla, skoro naszym gościem jest pan Ryszard Sawa, rozmawiać będziemy o bieganiu. A zdecydowaliśmy się na przygotowanie takiej audycji, ponieważ bieganie jako takie w naszym kraju staje się coraz bardziej popularne. A nasz dzisiejszy gość jest żywym dowodem na to, że mamy możliwość również my, jako osoby niewidome, biegać, robić to samodzielnie, w pojedynkę, a co więcej, też odnosić biegowe sukcesy. Także jak to jest z tą popularyzacją biegania w Polsce? Kiedy pan zaczynał biegać i w latach wcześniejszych, jak to wyglądało, a jak wygląda dziś?
6: Ja jestem już starszym panem, 7 dych mam, już stuknęło mi, prawnuka mam, już trochę prawnuczek też. Moja droga to miałem, powiedzmy, z punktu widzenia sportowego miałem pecha po prostu, bo się urodziłem za 20 lat co najmniej za wcześnie. Nic się wtedy nie działo po prostu. Ja pierwszy sportem interesowałem się od szkoły podstawowej, w Laskach ją spędziłem. I po prostu wtedy było dużo transmisji w radiu. Pan Tomaszewski, niesamowity człowiek, najlepszy sprawozdawca sportowy, jaki do tej pory chyba był, i nadal niech żyje wiecznie, ma 97 lat i jeszcze co wieczór w kronice sportowej, znaczy w poniedziałek w kronice sportowej zawsze występuje nadal. On prowadził niesamowicie plastyczne sprawozdania z rozgrywek lekkoatletycznych. Po prostu to mnie najbardziej zainteresowało, bo po prostu tam były takie konkurencje, które uważałem za dostępne. No, piłka nożna raczej odpada, różne gry, inne zespołowe też raczej odpada. Natomiast spośród tych dyscyplin lekkoatletycznych, to tam no, rzuty też raczej, bo to ktoś musi być podawać, ktoś czymś trzeba rzucać, ktoś musi tam brać udział, ktoś tam ze skoczni.
7: Osób trzecich, tak?
6: Tak. Mhm. No to wymyśliliśmy sobie najprostszą rzecz, jaką można samemu robić, to można sobie pobiegać. Tam od domu chłopców do bramy tej Sierakowskiej wymierzyliśmy takim krokomierzem. Taki, ja tam w warsztatach byłem w końcu ślusarskim, to trochę to i owo potrafiłem sobie zrobić. Zrobiłem sobie taki rodzaj jak cyrkiel o rozwartości 1 metra i wymierzyłem tę odległość, było 370 chyba 6 metrów, tam czy 7, to już dokładność była taka. No to razy zaokrągliłem dość 375 razy 2, to miałem 750, to było moje okrążenie po prostu. I tam ta ścieżka była na tyle wypukła, że można było samą dreptać po tym żwirze. No. Oczywiście robiłem to wieczorami, bo tak w obu czasach, zamieszłych czasach było, sport był źle widziany w ogóle przez okulistów szczególnie. Nie wiem dlaczego, bo była taka mniemanie ogólne, że każdy wysiłek szkodzi na wzrok.
7: A że pozwolę sobie dopytać, pan, wtedy kiedy pan rozpoczynał to bieganie, już był osobą zupełnie niewidomą, tak?
6: Tak, ja straciłem wzrok w 52 roku na mojej wsi. U mnie z podwórza było widać granicę ukraińską. Mhm. Po prostu na wszystkich zawodach to mnie ogłaszają, że robiłem eksperymenty naukowe. Ja sprostowuję uporczywie, że pasłem krowy i to jakoś nie skutkuje.
7: Ale eksperymenty były później.
6: No, były może. I po prostu w tym czasie była jeszcze taka sytuacja, że po prostu Laski nie brały udziału. Były jakieś zawody międzyszkolne, ale Laski nie brały w tym udziału. Nie wiem dlaczego. Raz, że była jakaś taka izolacja tej szkoły. A druga bajka z tymi okulistami. No, była nawet taka pani Galeska, która chodziła po domach i sprawdzała, czy niewidomi, broń Boże, jakiś mają telewizor, nie daj Boże. No, do tego stopnia. No i jakoś tam pierwsze zawody, jakie brałem udział w życiu, to był, już kończyłem zawodówkę w Laskach. wytypowano nas trzech niewidomych do tych zawodów, żeby nam, już nam wzrok nam nie mogło zaszkodzić. No i to było na Polonii, pamiętam taki... Coś biegaliśmy na 60 metrów, schok dali, czymś żeśmy tam rzucali chyba. To moje jedyne zawody.
7: A przed tymi zawodami miał pan szansę chociaż spróbować tych dyscyplin, czy po prostu tak z marszu wzięto państwa na...
6: Nie, no nam, nas wytypowano, nas trzech tam i żeśmy tam poza zajęciami WF-u, żeśmy trochę ćwiczyli.
7: Aha,
6: po prostu. Tam złamałem nawet jeden oszczep, pamiętam, że tak rzucałem końcem głowy, nie, czy coś takiego, więc po prostu... Ale ogólnie ja starałem się właśnie biegać samemu i niestety mi się od pana dyrektora obrywało za to. Był chory na serce i uważał, że też bieganie na pewno doprowadzi mnie do tego, co pana spotkało. I, no, nie powiem, co tam mieć. Nawet były jakieś takie drobne za to, tego, separacje tak zwane. To koledzy z nas wiedzą, co to jest. I, no później były... W fabryce trafiłem ze szkoły do fabryki, mieszkałem na tym, to nie było na hotelu robotniczym, na Foxal. To też nie było żadnych warunków, a pracowałem jako tylko rewolwerowy. To strasznie brzmi, a to taka prymitywna strasznie robota, bo się te śrubki, czy tam jakieś nakrętki, wiercie gwintuje, tam tysiące razy się to powtarza. To mi dobrze zrobiło, bo miałem doping, żeby szkołę, maturę skończyć i na studia uciec. No uciec z fabryki po prostu.
7: Jasne. Zawody pierwsze właśnie, to były w czasie pracy czy w czasie studiów już?
6: Te pierwsze, te, o których mówiłem, to były ostatnia klasa zawodówki.
7: Tak, tak, ale później te pierwsze, w których pan już startował samodzielnie.
6: No później były takie, no przez studia też nic nie robiłem, później po prostu istniał start, Zrzeszenie Spółdzielczości Pracy, start, ale które zrzeszało wewnątrz tego startu były te spółdzielnie. Spółdzielczość cała niewidoma była zrzeszona. I były zawody międzyspółdzielniane, tak zwane, czyli spartakiady Spółdzielczości Niewidomych to się nazywało. Ale ja nie pracowałem, byłem w fabryce, później studiowałem, a później już w instytucie zostałem, w Pałacu Kultury zostałem. W Instytucie Podstaw Informatyki. Znowu nie miałem wstępu do tych zawodów, bo po prostu nie byłem spółdzielcy, nie?
7: Tak.
6: Po iluś tam jakimś tam czasie, paru latach, udało mi się wkręcić na treningi. Przychodziłem na Warszawiankę z tymi spółdzielcami. Ale była taka paranoja, że ja mogłem z nimi trenować, jak były zawody, to oni jechali beze mnie. Bo ja nie, no i to znowu lata trwało. Po jakimś tam... Pierwsze moje zawody tak wyglądały, że oni pojechali do Budapesztu na zawody, a nie miał kto pojechać do Lublina, jako na tej ich tej spartakiady spółdzielczości. No ja wtedy pierwszy raz byłem w Lublinie na takich prawdziwych zawodach, już miałem około 40 lat wtedy, bo to... No i to mój pierwszy ten, no i to się ponieważ niezłe wyniki uzyskiwałem, to mnie w końcu po iluś tam, chyba 85 roku zaakceptowano jako zawodnika.
7: To wróćmy na chwilę jeszcze do tych pierwszych zawodów. Jeśli pan porównuje te swoje zawody pierwsze i te imprezy sportowe, w których startuje pan dziś jeszcze, co jest taką najistotniejszą różnicą w kwestiach organizacyjnych i też jakby w pana emocjach? Jak to wygląda?
6: No to tak wygląda na przykład. Jak ja na pierwsze treningi, jakie przyszedłem, to tak to wyglądało w ten sposób. Była trenerka, no, słabo widzący sobie tam swoje treningi realizowali, biegali, a niewidomi stali pod płotem i skłony ćwiczyli mniej więcej. Później ewentualnie zdała się ta pani na myśl, no może na tej prostej pobiegam. Stadion, znaczy bieżnia na stadionie ma takie dwie proste po 100 metrów i dwa łuki po 100 metrów mniej więcej. No to na tej prostej można w końcu na głos. No to moje takie treningi na tych wspólnych, tych ze spółdzielcami były, tak wyglądały, żeśmy po setki biegali. Później, ponieważ to trochę nudne było, to zauważyłem, że w końcu na takiej żwirowej bieżni jeżeli ci słabo idący robią tych kółek po 20 nawet, w końcu można się podłączyć po jednym kółku, drugi odpocząć, bo byłem dużo słabszy od nich tam. No i tak znowu następne kółko, i żeby tych kilometrów trochę zrobić, bo po prostu te bieganie na 100 metrów to w wieku 40 paru lat to już nie wyróży dobrego wyniku po prostu. I w ten sposób zacząłem trochę tych kilometrów więcej wykonywać, przygotowywać się do dłuższych dystansów. I to się opłaciło mi później, bo w efekcie to ja byłem na tych dłuższych dystansach, to było 800 metrów, 1500 i 5 kilometrów, to byłem mistrzem Polski chyba przez 5 lat chyba. Tylko że to tak śmiesznie wyglądało, że biegł jeden ze mną jeszcze taki może biegnący, a trzeci już tam szłapał się z tyłu, no bo komuś trzeba było ten trzeci medal dać, no.
7: Aha, czyli byle przeszedł cały dystans, tak?
6: No tak, no. Były dobrze obsadzone były te konkurencje prostsze, czyli 100 metrów, skok w dal, tam najczęściej z miejsca. Po prostu były prostsze do treningu, natomiast największy problem jest z wykonaniem treningu. Do dłuższych dystansów trzeba tych kilometrów więcej wybiegać. No i po prostu ja to jakoś tam zacząłem o to dbać i dzięki temu tam byłem chyba rekordzistą Polski chyba na 1,5 kilometrów tam. I to długo tam to było, no ale po prostu to tylko z braku konkurencji po prostu.
7: No, ale myślę, że wrodzona skromność przez pana przemawia.
6: No serio, po prostu wystarczyło dziad, facetowi już po 40 wystarczyło trochę pobiegać, żeby być najlepszym w Polsce. No to znaczy, że nie ma konkurencji w ogóle. No, mówię, że tam był zawsze był. Zwykle mi się trafił jeden niezły, a trzeci to już tam szedł z tyłu gdzieś, żeby ten trzeci medal było komuś dać. Wtedy były sytuacje takie, że te zawody spartakiady miały naprawdę obsady ogromną, bo spółdzielnie miały dużo pieniędzy, więc wysyłali po kilkadziesiąt tych zawodników i to niektórzy to dopiero na stadionie oglądali, jak wygląda kula, czy tam dysk, czy co z tym robić. Tak niestety to taki poziom był, ale była grupka wśród nich naprawdę niezłych zawodników.
7: A czy w czasie, kiedy zaczynały przychodzić te pierwsze pana sukcesy, łatwiej było panu ustalić sobie już jakąś bazę treningową? Ktoś jakoś, nie wiem, interesował się tym, żeby zorganizować panu, nie wiem, jakieś treningi indywidualne, czy umożliwić trenowanie z jakąś grupą biegaczy?
6: Nie, no to po prostu ja absolutnie nic podobnego. Po prostu ja starałem się wykorzystać to, co było. Czyli tych biegających na tej warszawiance, tych słabowidzących, taki był Wiesiek szczególnie, on tak jak w kieracie biegał, to całą godzinę po prostu w kółko potrafił biegać. To dlaczego mam za nim nie pobiegać? Później tam kolega ten z pochodni, Szymański, zaczął przychodzić, przyszedł, żeby coś napisać, więc po prostu przy okazji on też biegał, więc wykorzystaliśmy go też jako przewodnika. Z nim zaczęliśmy trenować już ten. I później on przyprowadził kolegę, no, też było parę osób na trening po prostu. I tak, a poza tym zacząłem kombinować, żeby jak ćwiczyć w domu, robić coś zastępczego. Więc na przykład wymyśliłem sobie taki patent z dętką od roweru. Przypina się sznurkiem do kaloryfera, napina się na biodra. Idzie się, na, bo jestem z tyłu, mam kaloryfer, mam tę dętkę na biodrach i napinam jak i po prostu robię pyk, pyk, jak teraz. No.
7: Biega pan po prostu.
6: No jest to tak? Jakaś zastępcza funkcja.
7: A że tak spytam ignorancko, po co ta dętka? Żeby pan nie chodził na boki, czy
6: nie,
7: po co?
6: To jest dętka mi stawia opór, nie puszcza mnie do przodu.
7: Aha, rozumiem.
6: Ja jestem przywiązany, ja chcę iść do przodu, ona mnie trzyma. Więc ja muszę pokonywać opór ten dętki i po prostu, a proszę spróbować, jeżeli trzeba jeszcze w tym zrobić skip, że kolana podnieść, wyżej, to jest naprawdę trudno. To jest naprawdę spory wysiłek. Później drugą protezą taką, którą zdobyłem, to zrujnowałem się na bieżnię. Najpierw mechaniczną taką, to 500 zł na stare pieniądze kosztowało kiedyś. Po prostu bieżnia,
7: mechaniczną,
6: która jest,
7: gdzie się siłą własnych nóg
6: no taśmy się, samemu są poręcze, na tych na tych poręczach można się trzeba się oprzeć, żeby, no i po prostu pcha się do taśmy, żeby się kręciła. Do tego dorobiłem kiedyś, spróbowałem silnik od pralki, ale to taki hałas robiło, że... No ale w końcu się zrujnowałem na elektryczną bieżnię, którą w tamtym roku wyrzuciłem po 16 latach.
7: Ale służyła dobrze.
6: No służyła dobrze, tylko że to nie jest, ta bieżnia się sama kręci. Mhm. A niestety ziemia się nie kręci i to jest, no, trochę się można spocić, trochę się można zmęczyć, ale jak się wyjdzie na trening, później na ziemię, to nie widać tego treningu za bardzo.
7: Aha, rozumiem. Nie. Czyli to ewentualnie tylko do poprawy kondycji można i do no tego, tak, trzymać ciało w ruchu, tak?
6: Jak wieleje, wieje, nie ma z kim, no to co zrobić? No z dobrej to, no kurczę. Tak,
7: oczywiście. Tak,
6: w ubiegłym roku mi Mikołaj na piąte piętro po schodach przytargał nową bieżnię, no. Byłem no, wzruszony, byłem niepomiernie. Dwóch było tam tych Mikołaj, bo to ciężkie draństwo jest. No i ta nowa tu stoi, o tutaj elektryczna, ten tam bierze, różne rzeczy pokazuje, no i 1299 zł w julii kosztuje chyba. Ta poprzednia była chyba ze dwa razy droższa albo więcej.
7: Czyli tak wygląda, że tak powiem, taka domowa codzienność biegacza w pańskim przypadku, tak?
6: No tak, no na przykład dzisiaj jest taka klapa, no to kurczę, nie będę... nie będę kogo... No Boże, jestem stary dziadek już, jak się tylko zmoczę, deszcz mnie zleje, to niestety to taki trening to się kończy przeziębieniem, później to szkoda w ogóle wychodzić z domów.
7: Jasne, to ja wrócę jeszcze do tych pana początków. Kiedy zrodził się pomysł, że tak powiem, w pana głowie, żeby wziąć udział w imprezie sportowej nie dedykowanej wyłącznie osobom niewidomym, ale w imprezie masowej?
6: No dobra, to jest, może zacznę od tego, że czym się skończyło to bieganie w tych imprezach dla niewidomych? To po pierwsze, że tak, że było, no, nikogo to nie interesowało, że w tej mojej konkurencjach na dłuższym dystansie to było nas dwóch, trzech i no, śmiechu wartej. Był mistrz, wicemistrz i jeszcze ten trzeci. No. I po prostu później było jeszcze gorzej, bo się zrobiło, złączyli nas z tym wszystkimi grupami inwalidzkimi. No były takie tłumy tych innych niepełnosprawnych, że po prostu nas zepchnięto na margines zupełnie. No i zrobiło się to całkiem nieciekawe zupełnie. No, w związku jeszcze powiem na jeszcze, co mnie jeszcze wykończyło w tym starcie, że jest taki człowiek w Stanach, w Nowym Jorku, Dick Traum, który na tym, że stracił nogę, zrobił karierę, bo po prostu wpadł na pomysł, żeby propagować bieganie wśród tych inwalidów. No i ta jego fundacja Achilles Club to ponoć ma w 70 krajach filię, w Polsce też. No i przyjechał tu do Polski, najpierw założyć ten klub, nawiązał kontakt ze startem. W pierwszej grupie byliśmy, który tam na ten maraton nowojorski, to akurat się załapałem, bo wtedy byłem na topie. I w następnym roku przywiózł całą grupę tych swoich tam podopiecznych,
7: tak?
6: Na wózkach głównie tam. A on na protezie zasuwał. I na bieg na 100 km w Kaliszu. Bo człowiek na protezie, słuchajcie, na 100 km, naprawdę niesamowite. Oni wypuścili go wieczorem, bo myśmy startowali o 6 rano, a jego jest po 6 wieczorem poprzedniego dnia wypuścili, żeby tam to do kuśtyka. I po prostu, i słuchajcie, ten start, ten po prostu zalecili nam, żeby im towarzyszyć po prostu. Ja, ta stuwa to jest strasznie dużo, słuchajcie, to jest 3 województwa się biegnie. Przez Kaliskie, tam Leszczyńskie, czy tam jakieś. Po prostu, a finał był taki, że Rada Główna Starszego w sobie pani Tondery po prostu wzięła Amerykanów do autobusu i nam oświadczyli, że tylko naszego im nie po drodze nasz hotel i my sobie możemy sami do domu wracać przez ten przez
7: rozumiem,
6: łódź,
7: że to była ta kropla, która przepełniła czarę goryczy, chodzi o starty w starcie.
6: No tak, to mniej więcej byli w owym czasie byli traktowani w starcie. Jak była impreza jakaś taka za granicą, wtedy było wielkie, to wielkie halo, to najpierw kierownictwo i osoby towarzyszące, później trenerzy też ze swoimi, no i jakiś tam zawodników, no trzeba było to kleić. No. To tak to wyglądało wtedy. No tak mnie to zirytowało, że po prostu olałem to. No, bo wtedy po pierwsze już zaistniał pan Hopfer. W Teleranku Biegnij po zdrowie się nazywało to. Po tej audycji dla dzieci zaraz było ten. I pierwszy maraton warszawski był 79 rok. Strasznie długo główkowałem, to mi się bardzo to podobało, bo kurczę, no to jest przynajmniej tak tłum ludzi, nie trzech się tam pamięta po bieżni i jeszcze do tego nikogo to nie interesuje, w ogóle puste trybuny i nic się nie dzieje. I po jakimś tam no jak już się czułem trochę na siłach, trochę to jednak daleko jest te 42 kilometry. Wtedy nie było tych krótszych biegów praktycznie, to od tego się zaczęło bieganie masowe w Polsce praktycznie. No to wziąłem dwóch chłopaków na rowerze, jeden miał 10 lat, jeden 14. Dwóch zawsze, to zawsze któryś tam był na zmianę albo coś takiego. Na starcie mnie oczywiście że od razu sędziowie dopadli i powiedzieli, że absolutnie, że oni nie będą... Chcą jeszcze pożyć trochę, że nie chcą trafić do więzienia i takie tam teksty. To na szczęście pan Hopper się zjawił i powiedział, to jest jego sprawa, ja bierze mnie na swoją odpowiedzialność. Nie można tu nikomu zabronić i takie tam, no naprawdę byłem zbudowany. Niech mu ziemia będzie
7: tak,
6: lekką.
7: Jak wyglądał ten bieg? Pan był przypięty do tego roweru jakąś opaską? Czy
6: nie jak... no, wtedy po prostu jeszcze wtedy po prostu bałem się, jak to będzie, bo tu między ludźmi wejść. No nie daj Boże, kogoś tam potrącę, to dopiero będzie afera, bo...
7: Tak.
6: Więc ja się trzymałem siodełka kurczowo na samym koniuszku, sobie tam stanąłem, no i poleciałem. W 5 godzin się zmieściłem, ponieważ był inni dobre wyniki robili, więc zamiast 5 godzin napisałem sobie 2 godziny, kurczę, i 180 minut, no. Nie będzie dwójka z przodu. Bo inni też biegali w 2 godziny, wtedy się biegło 2:20 parę, to był dobry wynik w Warszawie. I tak się zaczęło, jeden rower się zepsuł, dobrze, że drugi został, jakoś tam dosiągnęli tą metę, no i później już poszło z górki. Już to był, już zawsze się mogłem powiedzieć, że po prostu tu zrobiłem ten cały dystans i jaki problem, że gdzie indziej na krótszym, tym bardziej nic się nie stanie.
7: Czy ta metoda rowerowa się stała już taką, że tak powiem, stałą na kolejne starty, czy to później jakoś ewoluowało na przewodników takich biegających? Jak to było później w następnych latach?
6: Nie, to po prostu wszystko zależy od sytuacji. No, mam takiego kolegę w Krakowie, wspólnika. No, ten jest... akurat jemu średnio zależy, bo to jest taka sytuacja. Jak się biegnie z kimś, jestem z nim już na dobre i na złe do mety, to jest ryzyko takie. Ktoś się przygotowuje, a ja mu robię plamy, nawalę. No bo po tych 40 kilometrach, w ciągu tych 40 kilometrów, no może być różne już, nudne kontuzje, kolki, śmolki, tam nie wiadomo, z żołądkiem problemy, tam jest ryzyko. Ktoś się przygotowuje i chce zrobić wynik i kurczę, i tu podnosi ryzyko. A może coś mu nie wyjdzie, a może tego. A mi znowu też zależy na tym, skoro już trenuję, to chcę to jakoś pozycję zająć, bo słuchajcie, to jest bardzo ważne, kurczę, niewidomy, no nie mogę na końcu się tam człapać, bo zaraz ludzie pomyślą, że w ogóle wszyscy niewidomi to tak muszą się napamiętać na końcu. I po prostu no, jest to rywalizacja, nie ma tam, nie ma zmiłuj się. I to, no to po prostu jest to problem. No. No ten Stasiu,
7: czyli jednak ta metoda z rowerem jest lepsza niż z przewodnikiem biegnącym obok.
6: Daj mi to niezależność, że po prostu rower się dostosuje. Ten jadący rowerem nie jest zawodnikiem. On się nie ściga, no i mu się czas nie liczy. I to jest dobre. Natomiast jest problem, że z rowerem nie wszędzie da się wleźć. Z rowerem trzeba dojechać. Więc to jest po prostu, ja mam kogoś tego, no takiego Stasia z Krakowa, niech mu tam jak mnie słucha, ale ja pewnie nie słucha, bo on nie umie komputera włączyć. To po prostu, no to wolę po prostu, bo wtedy jest luz, mogę między ludźmi być, mogę być z przodu i nie muszę się tam stał, na końcu ustawiać, żeby tam nikomu nie przeszkadzać po prostu. Jest to lepsze, bo to biegnie się wtedy na krótkim pasku, w ręku się trzyma, jest krok dopasowany mniej więcej, noga chodzą, no, lewa, lewa, prawa, prawa, nogi chodzą po prostu równo, żeby łokcie chodziły równo. Nie może być odwrotnie, bo wtedy będziemy się szarpać. I no jest tam, jest dużo znajomych, wtedy się on tam zna tych mnóstwo ludzi. Z nim mniej więcej chyba z 50 maratonów przebiegłem w ten sposób.
7: O rany, jak strasznie dużo. A pozwolę sobie pana zapytać, bo tak mówimy o tym sposobie biegania z biegnącym przewodnikiem. Czy w trakcie jakichś zawodów zdarzyła się panu taka sytuacja, że właśnie pan, że tak powiem, miał dobry czas, dobre tempo tego biegu, a za nie mógł przewodnik?
6: No tak, byłem rewelacyjnie przygotowany. Miałem taki najlepszy rok 87. Zrobiłem wszystkie życiowe swoje. No. Wtedy te rekordy Polski na stadionie miałem 18,50 na 5 km, 4 minuty 55 na półtora, na 800 metrów był tam lepszy, taki jeden z Krakowa. Natomiast wtedy w tym roku zrobiłem wynik, na przykład we Wrocławiu 3,11,56, to mój najlepszy wynik. Ale biegłem z przewodnikiem właśnie. Ten to akurat dobrze się śpi, jeszcze mnie podkręcał cały czas. Natomiast biegłem z innym człowiekiem z Grunwaldu do Olsztynu i on już widać było ten przedmieścia Olsztynu, tam na przedmieściach jest stadion, czy praktycznie ze 4 km. No siadł na jezdni, powiedział, dalej nie pobiegnie, bo żeby nie no może nie ma już tego. No.
7: Zamęczył go pan po prostu.
6: Nie, no bo to ma walność w kalendarz, to może woli posiedzieć. No.
7: No i nie, tam, no oczywiście.
6: Pytałem się, prosił ludzi, którzy przebiegali, ja skąd, ale wszyscy tak czasy, to są sekundy, kurczę, nie ma zmiłość, tam mają swoich rywali, to przecież stracą coś tam, a nie wiadomo jak, i poza tym nie wiedzą jak z niewidomym powiedzieć, nie wiadomo może, no i chyba na plecach go nie trzeba nosić, ale to trzeba być po prostu, trzeba być widzieć, trzeba być jakiś tam możliwość sprawdzenia się, czy jakoś tam jakiś próbnego biegu zrobić, żeby wiedzieć jak. Ja zdarzało mi się, że w czasie biegu ktoś mnie na moment chciał skręcić mój przewodnik za wiadomą potrzebę, bo proszę, i na moment ktoś przejmował. I to okazuje się, że on zupełnie, ludzie nie reagują na to, że ktoś obok jest. I wprowadzają na kogoś. On mija tak, że on sam się mija, a ja nie, a ja zupełnie wpadam do tego człowieka. No, niestety, to jest bo raz, że ze zmęczenia, a dwa, że po prostu nie mają tej wyobraźni.
7: Prawdy takiej też w prowadzeniu kogoś. Tak?
6: No nie ma, nie, tak, no i to po prostu się zupełnie nie sprawdza się. Z osobami przypadkowymi to niestety nie wychodzi po prostu. Teraz wygląda w sumie to tak, że mam partnerkę, super partnerkę, nawet tu lepiej, żeby nie słuchała. I po prostu też po iluś tylu latach musiałem kobietę wychować, bo też była bardzo niechętna jakoś tak do występów na tym. Nie wiem, albo się krępowała, że to na rowerze inaczej niż inni, coś, ale to po iluś tam latach się przełamałaś i teraz naprawdę jest bardzo chętna. Tylko po prostu jest rower znowu ten, na przykład dzisiaj woda jest i z tym rower trzeba wszędzie targać. W taki tłum, jak jest bieg na przykład niepodległości, z rowery nie można wejść, bo już tam jest człowiek przy człowieku. To trzeba, jak jest długi dystans, to tam trudność na trasie, mogę sobie to odrobić jakoś tam. No ale jestem wtedy niezależny i to jest w zasadzie najczęstsze moje sposób biegania. Jeszcze oprócz tego, że mam dwóch synów starszych, którzy tam biegają, ale to też w zimie mam problem, bo umawiam się na zawody, oni zawsze jak ci wyjazd na narty im się trafi. Nigdy nie wiem, czy w końcu tego, czy na przykład teraz mam najbliższy bieg w Wiązownej. No w tej chwili mi obiecują, że któryś tam będzie nich, ale nie wiem, czy tam coś gdzieś tam ci do Austrii, czy do znowu gdzieś tam nie pojadą. Im się jakaś grupa zgłosi.
7: No tak, ja przypomnę Państwu, że gdyby ktoś z naszych szanownych słuchaczy miał jakieś pytania do Pana Ryszarda, to można je zadawać na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także na telefon stacjonarny pod numerem 123 834 835. Serdecznie zachęcamy do kontaktu. To wspomniał Pan o swoim najlepszym roku, to ja przez chwileczkę, bo tutaj w środowisku i biegaczy, i w środowisku osób niepełnosprawnych jest Pan człowiekiem legendą. Chciałabym, żeby trochę Pan opowiedział nam o swoich, o tych sukcesach, które dla Pana były najcenniejsze, o tych imprezach sportowych, które dla Pana były takie najbardziej, najważniejsze, najbardziej prestiżowe, w których miał Pan przyjemność startować. I też może jakby celem zachęty naszych słuchaczy do uprawiania biegów o wartości biegania nie tylko w trakcie zawodów, ale też samego trenowania. Jak to jest z bieganiem w kontekście osób niewidomych? Co daje Panu jako osobie niewidomej bieganie?
6: No to zacznę od tych sukcesów. Po prostu w 1987 roku miałem wtedy przewodnika takiego Radka, on był adiunktem na Instytucie Geografii. To przychodził na stadion. Dzięki niemu, dzięki temu, że on przychodził na stadion, miałem indywidualnego przewodnika, to zrobiłem te wszystkie życiówy na stadionie. Czyli te, na te 18:50 na 5 byłem, ten następny zawodnik chyba o kółko został. I te samo te 4,55 chyba na ten. To były rekordy Polski, moje najlepsze to. No i ten przewodnik siedzi w Kanadzie, na wschodzie, w Skocji. Ten mój najlepszy wynik z Wrocławia, to zrobiłem z takim, PKS-ie go nazywali, Edziu Bieniac, taki no, zupełnie zwariowany człowiek na punkcie biegania. To siedzi w Kanadzie na zachodzie, w Edmonton, ale on biega do tej pory też jeszcze. To są takie dwa takie moje najlepsze wyniki. To jest ciekawszych imprez, to jest ta setka nieszczęsna w Kaliszu. No, ja ledwie żywy dociągnąłem, to 10,5 godziny. Jedyny raz to zrobiłem setkę, półtora roku później utykałem, bo staw kolanowy później nawalał. No mam ten medal i to jest... To jest
7: tutaj
6: taki,
7: chyba no, najważniejsze było samo ukończenie biegu, prawda? Przy tak długim dystansie.
6: No tak, no i po prostu to owocowało tym, że myśmy mieliśmy kontakt dobry kontakt z tym człowiekiem z Ameryki, z Traumem. To jest polskiego pochodzenia, jego żona jest Polką nawet. I mieliśmy, to by zaowocowało tym, że miałem od razu pierwszy wyjazd do Nowego Jorku. Na maraton nowojorski. Maraton nowojorski to jest marzenie dla też taki chyba najbardziej prestiżowy maraton na świecie. Wprawdzie wyglądał fatalnie, bo to słuchajcie, to wtedy to były zamieszkłe czasy, huchnęli z tej armaty, wszyscy je taki zrobił, 10 minut chyba szedłem tam do tej linii startu, a w ogóle przewodnika zgubiłem.
7: O, musiałem, ale tam, znalazł się.
6: Nie, no musiałem tam po angielsku prosić, żeby mi nie zadeptali. I tak jakiś się zgłosił, zgłosił się jakiś kolorowy z Puerto Rico. Okazało się, że on ten bez numeru się wcisnął jakoś tam. Mimo, że taka obstawa była policyjna, ale od razu zacząłbym się pytać, ile mu zapłacę za to. Ja tam mówiłem, że jestem kiepski z angielskiego, że może później to gadałem. Ja opłaciłem mu się, bo na mecie dostał medal i mówił, że dostanie za to $500 zarobi. Nic, miałem zrobić dobry wynik, ale on był słabym przewodnikiem. Tak po prostu. Ale to chodziło o taką rzecz. Ja nie wiedziałem, co to znaczy masowa impreza. Po prostu nie wiedziałem. W Warszawie było nas tam 2000 ludzi na tym pierwszym maratonie. To też było dużo. Bywało w ostatnim warszawskim maratonie to byłem 5000, któryś, a 8000 skończyło tylko. No, to było dużo, to rzeczywiście jest pewien wzór, ale tam było ze 30 tysięcy, była taka zgraja ludzi, wszystko startowało na raz, więc zrobił taki ten tłum. Ja umówiłem się z tym człowiekiem, z którym miałem wiedzę na linii startu, no, nie wiedziałem, co to znaczy, jak na linii startu można tylu w takim tłumie kogoś znaleźć, no. No, i tak. Po prostu był ten masz, przedstawiciel Rady Głównej uciekł po prostu przed tym tłumem i zostałem sam z tym kokiem. Tak, dobrze, jak się wybrałem, liczyłem na dobry czas, zrobiłem godzinę dłużej, no bo tak ten człowiek biegł na jakieś ćwiczenia, robił po drodze, nie wiedziałem w ogóle, co tam, jakoś tam, ale był zadowolony w sumie, że dostał ten medal i mówił, że tego, tylko na mecie znowu był problem. Ktoś tam po angielsku ogłaszał, gdzie jest mój ten opiekun mojej grupy. No i a mój ten opiekun akurat jest po angielsku, nie kumał i tak żeśmy się szukali, a nie dali mi do mikro. Ten, no i w końcu jakiś z Wilna, który tak trochę po polsku mówił, się zgłosił i ten mi tam poratował. No nie, bo ja po prostu poszedłem z nim się dogadałem i do hotelu odholował. A mój opiekun grupy leżał sobie na łóżku z Rady Głównej. No. No to tak był pierwszy mój wyjazd, ale słuchajcie, w Nowym Jorku dzięki temu byłem kilka razy, ostatnio na wyborach Obamy byłem. Także to mamy tą furtkę, że każdy, kto jakiś ma tam już pewien poziom osiągnie, to może ma to, może liczyć, mamy na te 5 dni w hotelu w Nowym Jorku i wpisowe mu tam załatwią, bo tam się ponad 100 000 zgłasza, a biegnie tam 5 razy więcej się zgłasza niż może pobiec. No, ostatnio około 40 000 biega tam ludzi. Maraton jest, trasa jest fatalna, bo jest pomyślana tak, żeby całe miasto zwiedzić. Czyli te wszystkie mosty, z tym, łącznie z tym mostem Puławskiego, który jest dziurawy, nie ma nawierzchni, tylko to są kraty takie. Trzeba uważać, bo ja mam duży numer buta, to raczej mi się mieli jakoś łapie tam, ale a jest położony tylko taki wąski chodnik na środku, żeby się tam przykryć te dziury. Jest makabrycznie uciążliwe to, że tam się startuje według polskiego czasu o 10 wieczorem. Według ich niego to jest 4 rano wywożą, a za 6 godzin jest dopiero start, bo to jest, żeby ten tłum przewali, wywieźć to tyle tysięcy ludzi na tą wyspę, to jest, no, to jest duże takie logistyczne zadanie. Da i to w zasadzie po naszemu to się całą noc biegnie. Całą noc się tam marznie, a później się dopiero biegnie nad ranem. No, czyli o 10 to ichnia 10 to jest nasza. Nie, to jest.
7: Ichnia 10, nie, to nasza 4.
6: No właśnie, to czyli o 10 wywożą, o 4 się po naszemu. No to a my tam dzień albo dwa wcześniej lądujemy, to jeszcze nie ma tej. Nie zdążymy się przestawić na ich tam czas. Ja w ogóle się czułem tak, jakbym trochę po ścianie chodził tak czasami, bo jednak tam jest jednak ćwierć obrotu ziemi jest trochę dalej.
7: To ile razy startował pan w maratonie nowojorskim?
6: Maratonie nowojorskim już 5 lat. Już 5 razy chyba. Ostatnio tak zmarzłem, że ślubowałem, że nigdy więcej. No, na tę wyspę wywożą, myśmy się tam tylko tak w dresikach, tam tak wiało, to był listopad jednak. Przecież tam taka ciekawa rzecz jest, że maraton odbywa się w niedzielę, a wybory są we wtorek, czyli maraton jest chyba ważniejszą imprezą niż wybory.
7: No najwyraźniej tak.
6: Po prostu, ale tak piekielnie wiało, myśmy tak się plecami do siebie, tamci miejscowi to śpiwory pobrali i tam później to wszystko zostawiali w ten jakieś ciuchy, byle jakie później. A my tak nie bardzo byliśmy przygotowani na takie, no nie było tak, nie było może mrozu, ale był potworny wiatr. Później to już ten, to jedyne cieplejsze miejsce to były Tojtojki, ale to było z 500 ich, to tak nie dało się za długo korzystać. Także myślę sobie, no jest w Berlinie, lepiej zorganizowany, jest jezdnia 8-pasmowa, a nie taki wąska i trochę bliżej do tego, także można sobie odpuścić już tyle razy tam. Swoje zwiedziłem, ja zaznaczam, że te biegi są organizowane tak, żeby ludziom jak najwięcej pokazać, więc dlatego te 5 tych dzielnic Nowego Jorku trzeba zaliczyć, te wszystkie 5 mostów, żeby jak najwięcej, no i koniec w tym Central Parku jeszcze, no i naprawdę tam jest 2 miliony ludzi ponoć na drodze, całą drogą się, cały czas się ktoś tam kibicuje, no i za bardzo głośno do tego.
7: O, przy tak prestiżowej imprezie to jest niejako oczywiste. A chciałam zapytać, jak wygląda kwalifikacja do takich maratonów? Bo mówi pan, że 5 razy tyle uczestników się zgłasza, ilu faktycznie może pobiec. To jest ze starych czasów, czy jak?
6: Nie, to jest losowanie jakieś tam się odbywa. Aha. Prawdopodobnie. U nas to się odbywa tak, że po prostu ogłasza się teraz na przykład. Ogłasza się nabór w tym dniu i jest po prostu kolejny zgłoszeń decyduje. Później robi się listę rezerwową, bo część ludzi nie wpłaci, zawsze wpisowe jest i obowiązuje jakieś tam wpisowe na bieg, więc tam jeszcze można w ostatniej chwili, ale na przykład na ten bieg powstania, który mi się tak opisywałem, że tak mi się bardzo podobał, o 8 rano otwarto listę i po południu już była lista zamknięta. Po prostu przyjęto zgłoszeń tam 15 tysięcy i tyle przygotowano pakietów, czyli tych koszulek i numerów. I chipów. To jest 3 rzeczy. Teraz jest tak, że w takim tłumie nie można policzyć ludzi. Nie można ich wymierzyć, bo to przebiegnie grupa cała. Jak im zmierzyć czasu? Jak biegnie 5 razem, czy tam 10, jest nie szeroka, nie? To każdy ma chip przy bucie najczęściej, a na ziemi leży taśma, dywanik. To jest, ten dywanik rejestruje, bo już tak jak w tym supermarketach, w sklepach szczytuje się. To tak samo szczytuje się z buta, się szczytuje ten... zawodnikach. Każdy ma ten swój numer i ten komputer od razu, jak ja jestem na mecie, zanim się przebiorę, to już mam w komórce wynik. No. A na tym pierwszym biegu, w tych Stanach, to przecież była z armaty strzelili, żadnych chipów nie było, więc tam nie wiem, kto ten czas to mierzył tym pierwszym cokolwiek, którzy tam na metę wpadli, bo tam są niezłe pieniążki. Więc tam musieli ustalić tych pierwszych tam, jak tam ten. Jak to dobieg. Poza tym dodam, że dzięki temu, żeśmy... Jest taki bieg w moich rodzinnych stronach, w Poznaniu, w Zamościu. To jest bieg dzieci zamojszczyzny. Ja nie mam przywileju tych dzieci zamojszczyzny, bo nigdzie akurat mieszkałem w takiej wsi trochę daleko od Zamościa i u mnie przez drogę był las, więc tam ludzie się nie obawiali tych wezwań na roboty do Niemiec, bo tylko myk do lasu i tyle ich mniej więcej widzieli, więc tam nikt, ale moja rodzina ucierpiała, wuje, stryje tam swoje odpracowali w Niemczech. I po prostu, ale Niemcy sobie upatrzyli to miejsce do kolonizacji. Zamość się nazywa Himmlerstadt i po prostu tam jest w tej chwili taka książka czytana w pierwszym programie za 10-12, nie wiem kto wieczorem, Mała Zagłada. To jest właśnie zagłada ludzi z Zamojszczyzny. Oni oceniają ogólnie, że około 100 tysięcy ludzi wywieziono z tych terenów. Po prostu,
7: i ten bieg ma upamiętniać ich
6: tak, i tam dzieci, historię. Głównie chodzi o dzieci, bo były tak, dorośli to tam albo szli na roboty do Niemiec, tak chyba, że już byli jacyś tacy, że do Bełsce, do gazu. Blisko 30 km jest obóz zagłady Bełżec. Nawet nie wiem, ja tam mieszkałem, były jakieś druty, ludzie to rozkradli i nic nie wiedziałem o tym. Dopiero słuchajcie, dopiero jak byłem w Majdanku, gdzieś koło 65 roku, dowiedziałem się, że jakiś obóz w tej wsi, w której ja tam tyle razy byłem, że tam był jakiś obóz. No i teraz jest niesamowity, tam mauzoleum wybudowany. No nie, moloch taki, słuchajcie, jakiś... Ogromne stosy takich jakby zwęglonych tych, no tego no, do pospalenia, tych żużlu czy czegoś takie. Ogromne takie były, no i mnóstwo tam głównie. Ale słuchaj, było z dziećmi była tragedia, tak, że dzieci, jeżeli były akurat pod kolor, no to miały szczęście i jechały do adopcji. A jak nie, to jechały do Bełsca właśnie, razem z tymi jakimiś starcami, czy coś tak, bliziutko. I nie było żadnej tam, tylko po prostu transport był od razu likwidowany. Obsługa SS Galicien była tam, sprawna ukraińska. Tam ktoś, jedna osoba się chyba uratowała z tego transportu. Jest właśnie tam w tej książce Mała Zagłada właśnie. Zaczyna się likwidacja wsi Sochy. Sochy to jest taka wieś, która obok mojej wsi była. Po prostu tam jakieś były opory przed wysiedleniem tych ludzi, więc po prostu ich rozstrzelano. praktycznie niewiele ktoś się uratował. Tam matka tej autorki się uratowała między innymi.
7: Powróćmy do tego biegu. On jakoś, trasa jego upamiętnia te miejsca, czy jest tak, po prostu organizowany?
6: Rozpoczyna prezydent hrabia Zamojski, jest prezydentem Zamościa, rozpoczyna ten bieg od składania wieńca przy pomniku, gdzie był obóz, bo po prostu to było tak realizowane, że tych ludzi ładowano na ciężarówki do obozów selekcyjnych. No, jeden obóz był w Zamościu, jeden w Zwierzyńcu, jeden w Krosnobrodzie. I to są trasy takie. Jeden w Zamościu, jeden

0: I ten z Krasnobrodu do Zamościa jest ten, później czwarty jest po samym Zamościu, że tak taki dla narobienia. Wszystko jest pod hasłem dzieci zamojszczyzny. I naprawdę dzięki temu się zrobiło głośno o tej sprawie. No, około 30 tysięcy dzieci wywieziono. Słuchajcie, moja siostrzenica została wywieziona i słuchajcie, ona jako 10-letnia dziewczynka wróciła z Niemiec. Wyobrażacie sobie? No, fale się nie mieści zupełnie. No. Jakim cudem? Ona coś mówi, że chyba około tygodnia wracała. No. Jakieś dzięki Polakom, dzięki tam jakiejś tam pomocy, ale ile dzieci nie wróciło, no bo albo były za małe, jak tam małe dziecko wróci. No. Gdzieś te dzieci są w Niemczech po prostu.
1: Czy uważa pan, że imprezy sportowe, biegowe to dobra jakby okoliczność, forma upamiętniania tego typu właśnie jakichś zdarzeń historycznych?
0: No jak najbardziej, no Bieg Niepodległości na przykład, to jest 11 listopad. 11 listopad o 11:11 się zaczyna, jest Piłsudski ten trzeci na trybunie z Szywińską razem, albo jechał Piłsudski przed wszystkimi biegaczami na tym platformie. No jest to po prostu, cały czas są jakieś patriotyczne te melodie. Jest mnóstwo. No te dzieci zamojszczyzny, taka wyjątkowa dla mnie sytuacja, bo to moje rodzinne strony.
1: Oczywiście.
0: Kurczę, tej Niemcy tak kombinowali z tymi odszkodowaniami, że moi ci wszyscy krewni poumierali, bo musieliby być ze 100 lat, żeby dociągnąć do 96 roku. Dopiero wtedy się do odszkodowania zaczęły pierwsze. No tak. Wszystkie, dawniej było wyzwolenie Warszawy, teraz nie wolno, to jest bieg bielański się zrobił z tego. No taki... Był warszawski, pierwszy maraton był maraton pokoju się nazywa, teraz nie, teraz już warszawski, no takie są nowe czasy po prostu, ale są na tych mniejszych miejscowościach, z tego się nie przestrzega, takie rocznice wyzwolenia, Wiązowna na przykład, to wszystkie takie jakieś historyczne też, jakieś tam, no później to się zaczyna puchar, Bieg Solidarności, to tam wiadomo, 15 ten jest sierpień, Bieg Niepodległości, i tego samego dnia jest zresztą taki bardzo znany bieg, ten Bitwy Warszawskiej. To jest albo Radzymin Osów, albo Osów Radzymin. To jest naprawdę, kurczę, takie... Z dużą pompą tam jest kwiatki i ten Skorupka jest tam obsypany kwiatami i cała tam jest rekonstrukcja tej bitwy. Tych ruskich nie chciał nikt grać, to z Czech sprowadzili tych, żeby za Rosjan występowali. Nikt nie chciał być bity. No i poza tym po tych wielu, iluś tam latach startów, to już nie jest tak, że jak kiedyś, żeby nam robiono problemy, to my mamy w wielu tych biegach mamy swoje kategorie. Nawet teraz już wypada, bo to Unia do tego jeszcze to nam wszędzie o tych niepełnosprawnych przypomina. Także my mamy w wielu tych biegach mamy swoje kategorie.
1: No właśnie, chciałabym zapytać, jak to wygląda od technicznej strony. W tych biegach masowych państwo się zgłaszacie, zapisujecie się jako osoby niewidome. Rozumiem, że już w samym tym zgłoszeniu jakoś zaznaczacie to, tak? I wtedy są państwo klasyfikowani, czy w dniu startu się zgłaszacie po prostu i wtedy jesteście klasyfikowani do danej kategorii?
0: No z tym jest bardzo różnie po prostu, bo tak, na tych zawodach typowo dla niewidomych to jest bardzo taka szczegółowa weryfikacja, no. A jeszcze jedyny taki mój bieg, taki poza granicy dla niepełnosprawnych, dla niewidomych, to byłem na Mistrzostwach Europy w Moskwie. To tam mnie okolista oglądał, sprawdzał, czy na pewno mam jedną rękę, nie ten, ile, czy widzę, gałki oczy mi oglądał, światem mi tam świecił. No to po prostu jest tak szczegółowa kontrola i jest jest dzielenie na kategorie B1 całkowicie niewidomych, jest B2 słabowidzących i B3 takich już całkiem lepiej widzących. To B3 to jest teraz trochę zastanawiają się, co to za kategoria, jak prawie ludzie widzą normalnie. No i

0: I teraz tak, natomiast w tych zawodach masowych to ludzie się nie znają, na zasadzie dobrowolności się to odbywa. Albo,
1: czyli wierzą w uczciwość zawodników, nie
0: no
1: ma
0: tak,
1: czegoś
0: nie,
1: takiego,
0: są różne rozwiązania. Na przykład w tym Zamościu to wszyscy są klasyfikowani, niewidomi, są w ciągu jednej kategorii. Ogromna ilość wózków tam jest, tam nieźle płacą, tam w ogóle wszystkim płacą, kobietom wszystkim od góry do dołu na przykład. Nawet ostatni, a ten natomiast nas sadzają w jednej kategorii. Jest nas tam kilkunastu czasami, to nie wiadomo jak dzielić, tylko pierwszy obrywa jakoś większą kasę, a reszcie tam. No tak ten pierwszy to może ze 3000 zarobić nawet. A jak tam jest któryś tam poza trójką, bo tam na każdym etapie są pieniądze. Poza trójką to już tam powiedzmy jakieś 400, 500 zł, 300, 200 ostatnie tam, coś tak wpada. Natomiast w warszawskim maratonie na przykład jest, trzeba zapłacić wpisowe, a nic się nie zarabia. Na przykład. Ale Orlen Maraton na przykład pierwszy w tym roku się zorganizowano, to podzielono niewidomi, oddzielnie słabowidzący. Na zasadzie dobrowolności, jak się kto zgłosił. No. Mhm, i tu są niestety problemy, bo tam były 3000, 2000 i 1000. I po prostu niestety jak niektórzy, nagle im się wzrok pogarsza i się zgłaszają ci, co biegają sami na ogół, to tutaj zaczynają biegają w parach na przykład.
1: Bo tak aha, czyli się jeśli jest możliwość zyskania na tym, to, no to osoby niestety niedowidzące biegną z przewodnikiem jako osoby niewidome, tak?
0: W tych zawodach. My nazywamy to bieg parami, to się nazywa wtedy. Mhm. No bo no, co mu zrobić? Może mu się pogorszył wzrok, ja wiem. A może nie. No, na przykład w Krakowie nawet zrobiono tak, jest maratonie krakowskim, zrobiono tak, że jest trzy kategorie, o, i to jest niegłupie rozwiązanie, tylko kto by to po prostu biegnął też słaby widzący z przewodnikiem, bo z tym wzrokiem jest strasznie skomplikowanie. Tak. Słaby widzący to jest naprawdę, to jest ten, co widzi na metr, na dwa metry, ten, co widzi, ten, co tylko nie umie, nie potrafi czytać. Jest to, no, mają wąskie pole widzenia i tam różne różne rodzaje są takie, że to rurkowe widzę, a to jest, no tych wad jest niesamowicie ile, to trudno to wymierzyć naprawdę. Tak. Po prostu jest na zawodach dla niewidomych, tych typowych, to niewidomy, jeżeli kategoria startuje w B1, to musi mieć gogle, oczy zasłonięte i to byłoby bariera.
1: Mówi pan typowych, czyli na tych, które są jakby tak, rangi międzynarodowej, gdzieś za granicą organizowane, no tak, i tak dalej, tak?
0: Tak, nawet te w kraju, na których ja tam kiedyś się pamiętałem, to też musiałem mieć te szmaty na oczach. No, mimo, że ja jestem zupełnie taki, że nawet nie wiem, sprawdzam, czy żarówki są ciepłe, to znaczy, że się świecą. No. Mhm. Więc to po prostu jest, tak to odbywa się. Ale w tych masowych to nie ma kto się tym zajmować, no bo przecież nie będą biura specjalnie dla niepełnosprawnych, no na zasadzie dobrowolności. Na przykład no w Krakowie na przykład ostatni był bieg królewski, pierwszy półmaraton, no 26 października. Kurczę, to tam dziewczyny sklasyfikowali w mojej kategorii, a to okazało się, że to była przewodniczka niewidomego, no i tak byłem jeszcze za dziewczyną do tego.
1: No tak, ale organizatorzy, oni prawdopodobnie po pierwsze nie mają właściwej wiedzy do dzielenia, a po drugie przy organizowaniu tak dużej imprezy myślę, że już nawet nie wchodzą w takie szczegóły.
0: No tak, po prostu nie ma co sobie głowy zawracać, po prostu no, to jest margines, nas tam biegnie tam 5-6 osób różnie, nie, tam było słabowidzących, było ze 20 chyba. Ale w mojej kategorii sklasyfikowano dwie dziewczyny przede mną i jednego chłopaka, kurczę. No. I byłem piąty, a powinien być, myślę, że drugi, albo nie wiem, to ja po prostu teraz poza tym, to są tak, ja z tych osób nie znam. W większości tych ludzi, którzy biegają od lat, to jesteśmy w krosie zrzeszeni i po prostu my wiemy coś o sobie, kto co biega i co ile ma. A na takich biegach, gdzie tam po różnych miejscach, biegów w Polsce jest tysiące dosłownie. W każdym weekendzie to jest kilkanaście. No różnie. W Warszawie na Mikołajach było z 5 biegów na przykład. Z okazji bieg Mikołaja, to takie piątki, deski, kurczę ten. Tych biegów jest, no to trudno to ogarnąć. po prostu interesuje, jak ktoś się zgłasza jako osoba słabowidząca. Też go nie będę pytać, nie będę go tam zaglądać. Zgłasza się to, bo widzi, że jest kategoria, może coś tam się zarobi, no to się zgłasza po prostu i tyle. Na zasadzie takie, że bierze to. W Krakowie to każą, na przykład wymaga ten, ja oświadczam, że jestem osobą całkowicie niewidomą, na takie, na to takie coś zrobię. Ale to ktoś, kto tam się tym jakieś szczegółowo zajmie, chce się tym to jakoś przypatrzyć. A tak to jest w zasadzie, jak to się zgłosi, tak sobie pobiegnie.
1: A proszę
0: my między,
1: mi powiedzieć...
0: My między sobą po prostu możemy go ocenić tylko, co on tam nie...
1: No właśnie, chciałam zapytać, jak to wygląda w relacji między państwem jako zawodnikami. Jeśli państwo później ze sobą rozmawiacie, ci biegacze, którzy zgłaszają się, no delikatnie mówiąc, nie w swoich kategoriach, oni jakoś próbują to tłumaczyć, że danego dnia mieli, pogorszył się im wzrok, czy mają jakieś wyrzuty sumienia w ogóle, czy traktują to po prostu jako nadarzającą się okazję, z której można skorzystać.
0: Na przykład była taka sytuacja w tym roku, w Orlenie, to po prostu był ze mną tylko taki bardzo, bardzo dobry biegacz Zbysiu Ćwierczyński. Kurczę, to jest idealnie pasujący do tego filmu Carte Blanche, bo to jest nauczyciel WF-u, stracił wzrok, tracił powoli, zrobili z niego pedagoga, a no, później przeszedł na emeryturkę i teraz na stare lata, kurczę, zaczął takie wyniki robić, że on mi godzinę dołożył w maratonie. I ten, no to jest wiadomo, czysta sytuacja, on jest naprawdę niewidomy, ja bym drugi. No i to, on jeszcze, słuchaj, jeszcze tak nabiegał, że on był w kategorii wiekowej, słuchajcie, był trzeci, czyli miał tu trójkę i tam jeszcze 500. Zatem, słuchajcie, bo żeby było miejsce dla każdego biegacza, to podzielono tak, open, czyli wszyscy. I w kategorii, to tam z przodu to same czarne ludki biegną, albo takie grupy są Ukraińców, grupy Białorusinów. No i czasami nasz jest. No, czasami bywa tak, że nasz Polak to chyba około 10 miejsca dopiero, no ale bywają też lepsi. Ale to tak mniej więcej wygląda. A żeby było miejsce dla innych też, to podzielono na mężczyźni i kobiety, to jest raz. Dwa, po kategoriach wiekowych, czyli 19-29, 29-30-39 i tak dalej, tak 80 plus, no. Żeby było, że nawet te dziadki jak ja mieli tam się z kimś rywalizować. I jasne. Na przykład jak byłem w tym warszawskim maratonie, byłem na 8 tysięcy około, byłem 5 tysięcy, tam 500, chyba 14, to byłem w kategorii wiekowej 11. I no to jest tego, ale na przykład teraz wracając do tego, co to pani poruszyła, że jak jestem, rok wcześniej to byłem zgłoszony do Orlenu, też były te same nagrody, kategoria B1, B2, patrzę w kategorii mojej się zgłosił tak, to jest Zbysiu, no jest niewidomy, później patrzę, jest Adamek taki jeden z Wrocławia i taki Marcinek z Lublińca. Oni przedtem biegali sami, ale tutaj po prostu jeden twierdzi, że mu się tam szczeliny jakieś zmniejszyły, a ten mówi uczciwie, że ja mało widzę, żebym sam biegał. Po prostu nie, no jest prawdą, że on jest po prostu na tyle, że on biega sam, natomiast w takim tłumie to ta osoba towarzysząca mu się przydaje naprawdę trochę, bo
1: no jasne.
0: To jest właśnie problem do dyskusji, no ja myślę sobie tak. Jak ja mam być czwarty i to te 42 km chetać za free, to ja myślę sobie, to ja skurczyłem sobie, był bieg przecież na dychę. To wzięliśmy, ja moi dwaj synowie z jedną synową, czy ta czwórka, bo czwórkę, myśmy zrobili sobie dyskę, to mówię, w sumie razem też żeśmy 40 km zrobili. Ale to po prostu sobie skurczyłem, bo mi się to nie będę rywalizował z tymi, którzy biegają do tej pory sami.
1: Oczywiście. A chciałam zapytać, bo mówił pan o tych zawodach w Moskwie, jak to wygląda na świecie? Czy w tych zawodach jest to jakoś ustandaryzowane? Trzeba na przykład, nie wiem, przejść jakąś weryfikację okulistyczną?
0: No tak. No ja właśnie zacząłem mówić, że na tych zawodach w Moskwie ten okulista mnie ogląda, zagląda mi w oczy, no już tam ręka to nie tego, to tam go nie interesuje, bo się nie biega. I i po prostu ten, no i wtedy gogle obowiązują. Czyli ten, jeżeli by w maratonie ci słabo, nagle co stracili wzrok, musieli biec w gogle, to ja przypuszczam, żeby chyba nie podjęli się tego.
1: No tak.
0: Ale tego się nie stosuje, bo nikt tego nie wymaga po prostu. I tam jest, no to bardzo, powiem to jeszcze, to są bardzo różne. Teraz była kiedyś taka pani okulistka na spółdzielni na Świętokrzyskiej, niestety poszła. Ona dokładnie znała te kategorie. Tam jest taka dokładnie tabelka, gdzie to pole widzenia, ostrość, tam jakieś tam szczegóły, nie jestem tam specjalistą. I ona dokładnie potrafiła określić kategorię. A teraz jest po prostu jej nie ma. Jest jakiś tam, można pójść do okulisty i na przykład, no trochę źle widzę, no to dobra, że pan powiedział ten. No i okazuje się, że na przykład w naszym tym grupce tych biegaczy w tym, tych trzech najlepszych pojechało na meeting do Szwajcarii i tam ich po prostu sprawdzono i nie dopuszczono ich do zawodu w ogóle. Po prostu.
1: Czyli po prostu wycieczkę odbyli w tej z powrotem,
0: no,
1: tak?
0: No tak, po prostu według naszych tam okulistów przypadkowych, to po prostu ich stwierdzono i oni określili, mieli kategorię słabowidzących, ale według norm międzynarodowych się nie kwalifikowali. Po prostu osoba, która prawie widzi, to w ten sposób to klasyfikuje, to by po polsku mogło biegać. No, że okulary ktoś nosi, czy coś, co mu to przeszkadza w bieganiu? Musi być to naprawdę utrudnienie jakieś w bieganiu, że źle widzi tory, że źle widzi przeszkody, że tam... No,
1: ludzi
0: tam,
1: obok siebie może no nie tak, zauważyć.
0: No, może kogoś... z bliska musi mieć kogoś, kto by się to trochę stworzył mu lepsze warunki do biegania po prostu. No i niestety tak to jest. Ja to pisałem do prezesa Tukaczewskiego. No i żadnej odpowiedzi po prostu. Wiem, że było w kręglach tak samo się zdarzało, że w Polsce to jednak tam startują to w takich kategoriach. Tu już też w kręglach, ja też nawet jakby jeden to w okularach tych, w goglach. Mhm. Ale tam B2, B3 to po prostu to tam sobie kombinują, także po prostu, ale i to przechodzi, a jak pojechali na wyjazdach zagranicznych, jest dokładniejsza kolej, były po prostu osoby, które były niedopuszczane. Jeszcze wracam do tego, że tego w tym starcie tak tych niewidomych nie najlepiej traktowano, po prostu to doprowadziło do tego, żeby powstał KROS, czyli stowarzyszenie, które się zajmuje sportem niewidomych. Stowarzyszenie sportu i turystyki niewidomych i słabowidzących. Oni mają w nazwie i słabowidzących, a ten polski związek jest słabowidzący, a w nazwie ma niewidomy nadal. No. I to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, kurczę. No, dlatego ja też tą legitymację schowałem w kąt PZN-u, bo nie chcę do tego związku należeć, gdzie są prawie sami słabowidzący już teraz.
1: No, ale wie pan też, z drugiej strony to jakby nie jest wina słabowidzących, że tak mało niewidomych należy, tak?
0: Bo no dobra, a dlaczego tak się bronią przed dodaniem i słabowidzących? Bo po prostu jakie były kiedyś paranoje, ktoś był coś w kolejka, coś tego i idzie ktoś bez laski, wyciąga legitymację i niewidomy jest. Co to jest za niewidomy w pojęciu tego przeciętnego człowieka, który chodzi nawet bez laski chodzi?
1: No, no tak, oczywiście.
0: No to jest, no, to jest wszędzie jest ich szwach. Blind and Schwach zajęty po niemiecku. Jest, kurczę. No a u nas nie bronią się, bo to stracą przywileje. Słabowidzący to nie jest taki, który niewidomi to prędzej jakieś przywileje dostaną. I ten związek się wykrusza. Chyba bardzo dużo osób całkowicie niewidomych po prostu nie należy do tego. Po prostu.
1: Rozumiem. Wróćmy na chwilę jeszcze do tych zawodów. Chciałam zapytać się o dwie rzeczy. Jakie było najbardziej egzotyczne miejsce, w którym pan startował w zawodach? I jakie zawody, które z tych międzynarodowych wydają się panu najlepiej przygotowane, jeśli chodzi o ich organizację pod kątem startów właśnie osób niewidomych i niedowidzących?
0: No to proszę bardzo. Najbardziej ciekawe miejsce to wylądowaliśmy w Pekinie. Mhm. To miał być maraton. Za tej paskudnej komuny to wszystko było za darmo, tak nawiasem mówiąc. Później to już my płaciliśmy za wyjazdy. Więc to po prostu... Sport ten, nie wiem tam jak to było załatwiane. W każdym razie do tego Pekinu polecieliśmy i okazało się, że Chińczyki były takie sprytne, że przełożyli ten maraton na tydzień, żeby Amerykanie nie przyjechali, bo to było rok po tym wydarzeniach na placu Tiananmen. Więc obawiali się najazdu Amerykanów, jakieś tam demonstracje, to zmienili, przyspieszyli o tydzień maraton, no się pojechali, żeby pobiegać w jakimś tam biegu takim, jakimś lokalnym tam, ale ja wszędzie, gdzie jestem, to staram się jak najwięcej zwiedzić. Poza tym, te wszystkie, tak już mówiłem, biegi są organizowane tak, żeby oprowadzić ludzi po tych najciekawszych miejscach tam, gdzie się biegnie. I po prostu, no to tam nie nabiegałem się w tym Pekinie, ale na tym Forbidden City byłem i na muzie byłem, no muzie chińskim. Po polu ryżowym sobie pochodziłem, tam po tej kawiarni, co się kręci naokoło, to wtedy za mnie $20, słuchajcie, za kolację było, cholera, to moja pensja miesięczna była. No ale to takie był jedna impreza. W Nowym Jorku to wiadomo, tam byłem tyle razy, tam mamy ten kontakt stały. Można osoby, które by tam chciały się wybrać, to jest taka możliwość. No, jakiś poziom trzeba reprezentować po prostu. Mamy taką panią, która jest ambasador of Achilles Club, nawet Polka zresztą pochodzenia, która tam mieszka. Mamy tam wejście na te, już nie takie Kanada, jak pierwszy raz tu byliśmy, to 10 dni było, $20 nam podzieli kieszonkowego, teraz firma trochę podupadła, ale 5 dni w hotelu i ten wpisowe załatwia, no hotel, bilet trzeba sobie samemu załatwić. Jest na przykład bardzo dobrze zorganizowany bieg w Rzymie. Mhm. Jest kategoria niewidomych, słabowidzących, jest 300, 200, 100 euro za 3 miejsca. W sensie w mojej kategorii, na moim ostatnim biegu, jak tam byłem, niewidomy, naprawdę ponoć niewidomy, nabiegł 2,5 godziny. Kurczę, no
1: to jest,
0: ponoć rekordy. Bo musiał być zawodnikiem po prostu, bo się nie jest w stanie wytrenować w ten sposób. Musiał być po prostu zawodnikiem.
1: No i, i później został ociemniały, tak?
0: No po prostu przesadził prawdopodobnie, chyba z tym, nie wiem. No to zdarza się ten wzrok. No, być może na skutek tego potwornego wysiłku, który włożył w trening. 2 godziny, 30 minut i 30 sekund.
1: No niesamowite, faktycznie.
0: To w Polsce najlepszy wynik to jest chyba 2,38. Wiesiek Miechmała, 2,39 miał taki na stały. Był zawodnikiem kiedyś w kadrze, chyba biegał, pamiętam. Chyba w kadrze tego Molaka, nie? Jak mówię, Mulak nazywał się ten trener od Wurnder Teamu. Jan Mulak chyba. To on biegł jako taki jeden z słabszych zawodników biegał. Coś tam z siatkówką, coś tam biegał później z tym, na tych wśród słabowidzących. No to 1,238 nabiegł, 1,239. Jeden ze mną biegł wtedy we Wrocławiu, miał 2,39, ja miałem 2,311,56. A Wiesiek biegł do Białej Podlaskiej, do Brześcia, był bieg zwycięstwa był wtedy, był 9 listopada, teraz już nie ma tego biegu. Mhm. Tak się historia plata. I poza tym wtedy, dzięki temu, że te biegi, były zaproszenie na te biegi, można było paszport wyciągnąć. Nie było tak prosto dostać paszport kiedyś tam. To jak się miało zaproszenie, to było szansę, że dostanie paszport na wyjazd do Berlina, do Wschodniego, do Pragi, do Budapesztu.
1: Porozmawialiśmy przez chwilę o zawodach, to teraz chciałabym zapytać, porozmawiamy za chwilę o tym, jak wygląda trenowanie niewidomych biegaczy w Polsce. Natomiast z tych kontaktów, które pan pewnie nawiązał w trakcie zawodów lub współpracując z innymi organizacjami zrzeszającymi niewidomych biegaczy na świecie, chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda ich właśnie forma trenowania. Czy to są też takie treningi bardziej stacjonarne na bieżniach różnego rodzaju, czy korzystają na przykład raczej z wolontariuszy, z którymi biegają, jak to się tam odbywa?
0: No to jednak za bardzo to nie mam pojęcia, bo tak kontaktów wiele nie mam. Tych niewidomych naprawdę biegających strasznie mało jest. No. Mhm. W Moskwie na przykład biegałem, to byłem, kurczę, tam na piątkę biegałem, biegał no z czterech tylko raptem, no byłem, i oczywiście byłem ostatni. W maratonie nas biegło jeden Belg, jeden Żydek i Dawid był z Polski, zobaczcie, jeszcze po polsku trochę mówił, z Izraela. I jakiś Murzyn, który Norwegię reprezentował, i chyba to wszystko było, kurczę. I po prostu było strasznie mało, to są wszystko dlatego, że no, jest problem z tym treningiem. No. Natomiast to była ogromna grupa słowowidzących, było tam kilkudziesięciu chyba. I takie są moje... Na świecie to po prostu na zasadzie no malutko też biega. W Nowym Jorku niewidomych też nas było tam. Taka dziewczyna była jedna, Irena. Kurczę, chyba więcej to nie było nikogo.
1: Czyli osoby, jednostki wyjątkowo zdeterminowane biegają.
0: No tak, które się uprą mimo wszystko, że nie widzą, potrafią biegać. No to i tak się ja to tłumaczę, no kurczę, przecież no biegam, że jak to nade mną się tam rozczulają. No kurczę, mam dwie nogi, no co mam? To biegam dwie nogi, to tyle jest potrzebne do biegania. No. Tylko jest problem, jak biegam, przecież i szybciej czy wolniej, to od tego to zależy, jak czy mam z kim to czy wykonać trening po prostu. Także to jest mało po prostu. A teraz jest w ogóle w tym naszej grupie biegaczy, bo to jest niesympatycznie, kurczę, bo to są starsi panowie. No ja jestem tam i nie jestem stale najstarszy, jeszcze są starsi. Taki Marian taki był, który słabowidzący. No to w ogóle oryginał, obieg granicy Polski. Byłem na jego grobie w Świnoujściu, 2 lata temu zmarł. Jest taki pułkownik, nazywają go, nie wiem, on pewnie był kapralem, jak się tytułuje, no, rok starszy ode mnie. Coś tam czasami biega, no i tak to są wszystko już 60. rocznik. Nie ma młodzieży, przecież, bo to dla mnie to było jeszcze tak, że spółdzielnie miały dużo pieniędzy, robiły te obozy tam. Większość balowała, ale ci, kto mieli jakieś tam ku temu bakcy, zainteresowania, tak. to mieli warunki do trenowania. Mhm. A teraz tak, i były te hotele robotnicze, były to jakieś... A teraz to po szkole, to co oni ludzie robią? Rozjeżdżają się w swoje miejsca, nie ma pracy, nie ma ich jak zebrać po prostu. Gdzieś tam ludzie w swoich miejscowościach może gdzieś tam mogą brać udział. Słuchajcie, tych biegów jest takiej ilości, że już nie trzeba, gdzieś nie trzeba daleko jeździć. No. Ja tu w Pruszkowie kukałem do prezydenta, w tamtym roku był pierwszy bieg w Pruszkowie, dyska. I koło mojej chałupy biegaliśmy 2 razy, wtedy z powrotem, no, nawet i ten. No i tak tych biegów jest po każdej miejscowość, są tak zwane dni danego miasta. No. To jest Pruszków, dni Pruszkowa, dni Wołomina, dni Radzymina, dni tam... Ożarowa, Żyrardowa, Legionowa. I w tym imprezie tam zespoły są, takie tam różne balety, no i jest bieg na ogół jeszcze do tego. I nie trzeba daleko jeździć, to są dyszki na ogół. Jest Mila, z Milanówku jest Mila, bieg na Mila, bo Milanówek. No. W Grodzisku jest bieg na Piątkę. Jest w Łoni, jest bieg na zachodnio-warszawski, półmaraton jest, Puch Socińskiego, w Ożarowie jest bieg dyszka ku Szczecińskiego, bo tam się chodził do szkoły. I tak wszędzie ten, i tam nie są kategorii. Teraz już wypada, żeby w takim biegu była kategoria dla osób niepełnosprawnych. Różnie to tam tak, to jakoś tam klasyfikują, no ale za ogół są. No. Byłem w Pruszkowie, byłem drugi w kategorii 70. W Ożarowie byłem pierwszy, w Żyrardowie byłem jedyny w kategorii 70. No i coś tam mi wpadało i po prostu nikt nie robi problemów z tego, że nie widzę i biegam. No. I nawet jestem tam jakoś specjalnie hu. Nawet powiem taką rzecz, na przykład ten mój wspomniany kolega niezapomniany z Krakowa, wspólnik, to on tak do mnie, ze mną biega nie bezinteresownie, bo on wpadając na stadion, to jest witany jako numer jakiś tam. A jak wpada ze mną, to witamy pana Ryszarda, który stracił wzrok z tymi eksperymentami robiąc, no, i w towarzystwie. No i słuchajcie, to się leczy niestety. No. Słuchajcie, a nie mówiąc, to wiecie, a ile w artykułu w tej prasie tam gdzieś tam... No
1: właśnie,
0: coś tam...
1: słyszałam nawet, że film był na...
0: Z filmu to była... Następna sytuacja po prostu, że ci biedni reżyserzy to robią tyle filmów, że jest problem z tematyką po prostu chyba, bo i tak chodzą po świecie i szukają, co by tu nakręcić, dać im by to wypłynąć. No i tak, a to akurat była znajoma mojego kolegi, z którym mieszkał koło mnie, ma 2 metry, na ogół w koszykówkę grał, ale czasami też biegał. No i tak, kiedyś go tam zagarnąłem, jak już biegał, to nie mówiliśmy, a co to nie problem, nie, o taki był kontaktowy facet. I tak, ta kobieta załapała, może by coś z tego wyszło, no bo dla niego to niewidomy biega, to też jeszcze ona wizualnie, ja jestem, noszę brodę, jeszcze taki jakiś, wiesz, zawsze jestem opalony, no, uwielbiam słoneczko, no to wcześniej tam coś jakimś aborygenie skojarzyło się, albo nie wiadomo kim, szamanie, no i to kombinowała pieniążki długo. Trwało to 4 lata. Udało mi się moją partnerkę wkręcić, bo w końcu ja głównie trenuję przy pomocy tej pani, mojej pani na rowerze. A czasami nawet biegnie na piątkę, to nawet biegła trochę, bieg powstania. Także po prostu, no i już po 4 latach, no, zdobyła, najpierw zrobiła takie zwiastuny. Ja tu na liście kiedyś nawet puszczałem na Tyflosie. I wykręciła 42 minuty, jest to... Dostępne było pod jakimś linkiem premium, premiera była w kinie Muranów. No. Winisko się lało strumieniami. Ludzie nie wiedziałem, że tak się premiery odbywają. Była pani Kidawa Błońska, bo jej syn był jakimś tam, coś robił w tym filmie. Nawet było ten. Dostałem ledwie 12 tych zaproszeń. Tak nie było biletów, było wszystko na zaproszenia. A później w telewizji był przez wrzesień, październik, tak. Raz, 2 razy w tygodniu.
1: Gratulacje w takim razie, że ktoś z zewnątrz, bo pan jest osobą niesamowicie skromną, tak pan opowiada żartem i tak dalej, a tutaj starty i w krajowych, i międzynarodowych zawodach.
0: Ja to po prostu lubię. Raz.
1: Jasne.
0: Proszę zwrócić uwagę, ja już zrobiłem, że 2 kilometry po chałup. Ja cały czas chodzę sobie z tym, ze słuchawkami. I tak, że jakbym siedział, to bym się męczył strasznie.
1: Bez ruch męczy, tak?
0: Najbardziej mnie męczy siedzenie. Poza tym jest to niesamowita satysfakcja. Ja jestem któryś tam w tym maratonie. Raz byłem w Warszawie 303. Nie jest to taka sytuacja, że biegnę do tej bieżni i się jeden pamięta za mną i drugi tam gdzieś na końcu jeszcze. No, jest tych przede mną dużo i za mną dużo. Słuchajcie, ci za mną, to niech któryś powie, że jestem niepełnosprawny, że coś brakuje. No kurczę, to oni mi gratulują. Słuchajcie, to jest frajda dopiero. Słuchajcie, przychodzi człowiek i mówi do mnie, słuchaj, ja cię dzisiaj dołożyłem. No słuchajcie, jakby tak ktoś postronny słyszał, to by go po prostu zbluzgałby go, kurczę, nieboraka się gdzieś oszczepia, żeby był przed nim. No, to jest właśnie nieprawdopodobne. To jest właśnie, ja mam
1: tu pole. Świetne jest to, że ci, powiedzmy kolokwialnie, zdrowi startujący cieszą się, mając satysfakcję, że udało się im pana wyprzedzić. Tak?
0: No i to jest marka. I słuchajcie, druga bajka. Taki przeciętny człowiek, tak niewidomy, to nie umie rozmawiać w ogóle. No, wiadomo, to się wzrokowo ludzie kontaktują, niewidomi nie, więc to jest, on może nie słyszy, jak nie reaguje, może tak, no, jest takie no, dziwne układy. A tu słuchaj, tu jest taka, no słuchaj, byłeś tam, zrobiłeś, a coś, żeś tam nabiega, a ty, ja cię widziałem, kurczę, byłeś przede mną, a ty masz jeszcze ten, no. Jest tak, jak o pogodzie, nie trzeba o pogodzie, no po prostu, no jest temat, no to są pasjonaci, a tych w Polsce jest no, kilkadziesiąt tysięcy, no. Także kurczę, no to jest, mam tą grupkę, którą mam takie zupełnie środowisko, nie mam tego wyobcowania po prostu, jest to, tym to jestem tu hu, jest z każdym można pogadać, wszyscy się znają, widzą się, no i mają ten temat wspólny, tę wspólną pasję, to jest niesamowite wręcz. I to jest no, banalnie proste w sumie. Nic nie trzeba do tego biegania, nie trzeba też tam... Ja najlepsze wyniki w trampkach zrobiłem, znaczy w pepekach dosłownie za te 10 zł na stare pieniądze. To jest chyba 1 grosz teraz. No. Nie muszę mieć tych super butów, bo mi tam jakieś nawet przeszkadzają. Biegałem po prostu takich najprostszych nie mogę się do tych super wyczynowych budów też przyzwyczaić, bo tam jakieś amortyzacje, usztywniacze, tam jakieś ochraniacze są, kurcze, także nic nie trzeba wiele ten, no i po prostu no i trzeba sobie jakoś to zorganizować, ten jakiś trening, no, czy przez ćwiczenia w domu. I druga bajka, no i są kategorie, są dla wszystkich. Nawet teraz się no, robiło dla niepełnosprawnych i są obrywki, no konkretne obrywki są. W tamtym roku na tym w Krakowie zarobiłem za trzecie miejsce 1000. Wprawdzie miałem tak jednego przewodnika, przyjechałem, z drugim biegłem. Od tego podatek to wyszło, że po 300 zł wyszło. No. Też piechotą nie chodzi, no.
1: Jasne,
0: w Warszawie było. W tym Warszawie Lenie, ale po prostu w tym Orlenie dopisali, że ci dwaj rywale, niby, co im się wzrok pogorszył, nie byli. Jeden był kontuzjowany, jeden gdzieś tam wyjechał. No to mi wpadło dwójkę, no wtedy już podatek i na dwie osoby, już moja pani jechała. Tak, no co, a innych to się płaci jeszcze wpisowe, no i jakaś tam koszulka, medal, mam tych medali, bo ten, każdy kto kończy ten. Nie wiem, czy dlaczego to musi tak być, że każdy dostaje medal. Ja takich medali mam ze 30 kilo, może ich więcej. Taki, kupiłem oszczep, kiedyś była przecena, taki męski 4,30, mam obwieszony od czubka do ogona tymi. Nawet na tym filmie to tak od brzęczenia tymi medalami się zaczyna. Czy reportaż w Trójce był taki, no to, nie wiem. To trochę koszty, bo plus koszulki dokładają w tym pakiecie. To się robią koszty, nie wiem, czy potrzebnych koszulek, to też nie mogę komu rozdawać, bo tego jest dziesiątki tego z napisami. To. Niektóre techniczne są super takie, które nie przypuszczają tam ten, to zatrzymuje te bawełniane, to po prostu rozdaje na lewo, na prawo, ile można tego trzymać. No, ale to robi koszty i to są. Nie wszędzie nazwaniają z opłat, trochę zresztą nie bardzo wypada, bo jak ludzie mają i renty i pracują, to po prostu mają chyba trochę więcej niż przeciętni ci to biegacze i tak trochę też nie bardzo wypada, no ale tak wszyscy przyzwyczaili się, starają się zwolnienie z opłat. No. To warszawski to nam puszczają na pół, na 50%, tam jest 40% złotych tylko. No w ogóle nie zwalniają na przykład, jeszcze wtedy nagrody są. No takie są właśnie różne układy. W tych różnych mniejszych biegach to są. Też jakieś obrywki są, to jakiś piór, to jakiś tam ten.
1: Sprzęt sportowy, tak?
0: No, plecak. No, ten. Mhm. W Włowiczu na przykład obdzielają wyrobami spółdzielni mleczarsko tymi, no. Chyba z 5 kilo albo z 8 na osobę tego wypada słoików, nie wiem. I część ludzi po prostu zostawia, nie chce tego targać.
1: Można no się tak, z... ale to jakieś sery, wyroby mleczne,
0: nie,
1: tak?
0: W słoikach różne tam.
1: Aha.
0: Nie, to są. No są tam takie.
1: Rozumiem,
0: do kawy,
1: łowić
0: czy tam,
1: te jakieś tam.
0: No ale głównie są tam różne jakieś przyprawy, ćwikły, tam jakieś szany. Nie wiem.
1: Drzemy i tym podobne.
0: No ale tego jest szkła. Ohoho, no nie tak tradycyjnie.
1: To przy okazji w jedną stronę się trenuje biegi, a z powrotem podnoszenie ciężarów wracając.
0: No nie wszędzie, często się z niczym wraca, no po prostu no, nie można
1: wszędzie. Ale akurat z Łowicza to ciężary.
0: Na przykład w tym biegu w Radzyminie, to jest taki bardzo uroczysty bieg, bo bitwy warszawskie i tam, no to nawiasem mówiąc mojej partnerki wujka włożono jako ostatniego chyba tego. Legionisty, 106 lat miał, zmarł. Ze 3 lata go na wózku jeszcze przywieziono go chyba. No to tam się sypią nagrody. No kurczę, w tym roku byłem ten tablet. Aha. Załapałem się. Nie wiem, ponoć 350 zetów kosztowało, ale miałem prezent
1: tak,
0: dla syna akurat.
1: To zawsze miły prezent i miła pamiątka.
0: Ale musiałem przez wiele lat walczyć z tym, bo na przykład myśmy zaczęli pierwsi biegać w tych masowych biegach. Parę lat później zjawiły się wózki. Kurczę, te wózki się jako takie wyjątkowe cudo zaczęli nam dominować tam po prostu. Doszło do tego, że oni są głównymi bohaterami, bo to taki niesamowite, kurczę, i nie ma nóg i jeździ. No czy tam mają te sparaliżowane kończyny. I po prostu i doszło do tego, że kurczę, ale oni przesiedli się na takie maszyny wyścigowe, że są kolarzami te praktycznie. Kurczę, oni potrafią prawie, no dwa razy, jak biegacze biegają dwa z czymś, to oni potrafią godzinę z kawałkiem przejechać maraton. No i w kategorii niepełnosprawnych to doszło do tego, że i my tam na przykład Świwór, a oni Świwór i 500 zł. My drugie miejsce, tam, my tam jakiś materac, a oni materac i 300 zł. No i kurczę, musiałem tam przez jakiś czas tłumaczyć, że to są kolarze, że my to kurczę nie można porównywać, oni mogą te dwa razy to przyjechać. I tam, no i był mi taki niesnast i powolutku zaczęli nas równo traktować. No. W krakowskim maratonie też było pierwszy, oni 3000, 2000 z 1000, a my puchar. O. I, no to też musiałem do prezydenta Krakowa tam, no i miałem takie różne, że mi ten niechcący, ten któryś tam z wózku niechcący na trasie nie zauważy, no i nie uminie. No. No ale tam jakoś tam tego się poukładało, no to było jakoś, bo to jest tak, ludzie o tym nie wiedzą, że na tym wózku oni mają łapy takie wyrobione jak my nogi i śmigają z szybkością ponad 30 km na godzinę na tych tykach. Leżąc taki w ogóle, to leży jak kosmonauci zupełnie, tylko głowa mu tam, czubek nosa wystaje, żeby wiedział, w którą stronę jechać, żeby jak najmniejszy opór był, no niesamowicie szybko jeżdżą.
1: No tak. I właśnie między innymi w oparciu o te podziały na osoby startujące w zawodach z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku wykształcił się cross. Chciałabym zapytać, jak ci się wygląda?
0: Nie, pardon, w crossie nie ma żadnych... Po prostu to wynikło z tego, że w starcie zaczęli dominować inne kategorie zupełnie.
1: Tak.
0: Ci niewidomi zostali zepchnięci na margines zupełnie.
1: Mhm. Tam jeszcze jasne. O to mi właśnie chodziło i w związku z tym chciałam spytać się, rola crossu, jak wygląda dziś w właśnie przygotowywaniu niewidomych startujących w zawodach. Czy jakoś pomagają organizować treningi, jakieś obozy? Pytam też z punktu widzenia słuchaczy, którzy być może byliby zainteresowani zgłoszeniem się do crossu właśnie w kontekście uprawiania biegów.
0: No niestety tu niewiele się dzieje, bo po pierwsze tak, jeśli chodzi o międzynarodowe zawody, to start jest członkiem IPSA. Czyli członkiem International Blind Sports Association, czyli oni mają prawo zgłaszania do olimpiady, oni mają ten... Cross nie jest członkiem tego. Cross może wysyłać zawodników na takie właśnie meetingi, jak to był w Szwajcarii. No i wysłano trzech najlepszych takich. No oczywiście oni dobrzy są naprawdę. To są jedyni młodsi ludzie u nas w tym całym towarzystwie. No. Po 20 lat młodszy od następnych pewnie. No, ale skończyło się tak, że okazało się, że to są prawie widzący. No, jeden to był ewidentnie widzący, cukrzycę był ewidentnie, ale on zorientował się, że po prostu można, że dla cukrzyków nie ma kategorii, ale niewidomi są kategorie. No i tak po prostu sobie, co to, przy cukrzycy może się wzrok pogorszyć. I niewiele się ten... Pan prezes Duchaczewski, słyszałem, że stara się od wielu lat, żeby powstał Polski Związek Niewidomych. Związek Sportu Niewidomych, czy tam jakoś mniej więcej. Mhm. No ale to chyba nie bardzo idzie w tą stronę, bo się jakoś odwrotnie. Ten cross się podzielił na Olimp, na kręgle przeszły do Związku Kręglarskiego. Nie wiem, nie znam się na tych strukturach, tam wygląda na to, że to idzie w drugą stronę, się rozchodzi. Bo pieniążki się zaczynają. Nie powiem, w krosie jest taka sytuacja, że biegaczy jest tak mało, że nie ma, tylko jedyna grupa to jest w Warszawie. Mhm. Po prostu bo nie ma, no tam jest dwóch w Lublińcu biegał. Jak mnie Tomciu słucha, mam tego kolegę, którego namówiłem do biegania. I tak się człowiek zapalił, że chciał mi mój dorobek 30-letni zrobić w 5 lat. No i teraz miał nogę 5 miesięcy w gipsie, no. Ale może będą z niego ludzie. Jeden gdzieś tam w piekarach, jeden gdzieś w Chojnicach, jeden w Szczecinie, jeden w Gnieźnie.
1: I to są wszystko zawodnicy trenujący indywidualnie. Oni nie korzystają z żadnych ofert crossu co do treningów, sprzętu.
0: Nie. No jest taka sytuacja, że jak było trochę pieniążków, to były obozy. Niestety tam jeden taki człowiek się uparł, że muszą być szklarski. Nie wiem dlaczego. gdzieś strasznie nierówno i tam rzeczywiście tam biegają takie harpagany, jak nasi najlepszy gajdusz czy tam jakiś taki to jest, ale to jest dla widzących. A nie, jedyna równa szosa to jest na granicy, kurczę, gdzie jest dziry jeżdżą. Oni tam biegają w jakichś odcinkach, pod górkach, pod tym, ten, no, jest, no i tam te odwozy się odbywały, ale to po prostu pieniążków jest coraz mniej. I to jest jedyna jakaś wsparcie ze strony Krosu. Kros się głównie tam zajmuje się tymi przejadaczami chleba, czyli to są szachiści, tydzień czasu, balety i tam ten, sędziowie, pielęgniarki, nie wiem co to jest. I to samo warcaby, też to samo, to brzydź, to samo, to koszmarne pieniądze, bo to przez tydzień albo więcej im ten impreza trwa. Kręgle to są jednodniowe, to już trochę lepiej, a my korzystamy tylko w ten sposób, że nasze zawody są jednodniowe, więc idziemy, jest nocleg, bo żeby tam zwykle rano jest start i na drugi dzień po prostu wracamy zaraz po biegu. I to są minimalne koszty, ale no, na to zdaje się coraz mniej pieniędzy jest. I nasze zawody krosowskie to są w ten sposób, że my się dołączamy. Nic nie robimy, bo nie ma pieniędzy, żeby coś zrobić, to nie ma sensu. To dla 10 ludzi, które przyjedzie, to robić bieg. To może dołączamy się do tego tłumu na przykład. Mhm. Mistrzostwa na przykład w polskim maratonie to jest w Poznaniu od iluś tam lat.
1: Aha, i wszystkie te czasy, które państwo indywidualnie wypracujecie, na tej podstawie jest ustalana klasyfikacja niewidomych biegaczy.
0: No tak, i tam jest, nawet ogłaszają później tam. Byłem raz chyba trzeci tym, no i do tego pucharek się zostaje nic więcej. I po prostu jest na dychę, to jest w Klimontowie gdzieś tam, pod patronatem komitetu paraolimpijskiego, nie wiem dlaczego, po co tam biega, ale są dni tej miejscowości po prostu, tak jak tu dni Pruszkowa, dni Klimontowa, tam jest bieg ten i w ramach biegu jest dyszka, jest 21. W ramach tego biegu zgłaszamy się tam, nawet tam nas zwalniają, coś tam. Raz dostałem jakąś torbę z narzędziami. No. A raz ostatnio puchary nam dają, słuchajcie, tam jest huta szkła i nie żałują. Taki puchar, taki, ja nie przesadzam, ze 4 kilo chyba szkła jest ten wazy. Taki, no.
1: O rany.
0: Jeden taki mam w domu, składam. Drugi dostałem, to dałem koledze, który był za mną, niech tam dźwiga, no i po co mi drugi.
1: No tak. No,
0: taka wygląda, taka... No nie wiem, takie karawka, ale tak potwornie szkło grube, chyba 10 cm dno ma grube. Ta huta szkła, no bo jeżeli tam mają materiał, to nie żałują. No takie tam, takie są gratyfikacje. No 15 km to jest tradycyjnie bywało z Opinogóry do Ciechanowa. Bardzo kiepsko, bo po mieście ruch jest i tam i tylko jedna jezdnia, jedna połowa jezdni jest wolna. No i na mecie medal i tam między sobą dzielimy miejsca i na pudle ogłaszają tam. Ryszard Cała był chyba drugi, no i z moją panią jechałem na rowerze. To chyba strasznie dumna, bo zdjęcia tego w prasie i tam weble. I 21 to w Ostrołęce też. No tam są nawet 200 zł pierwsze miejsce, 185, 153. Niewidomy oddzielnie kategorii osoby widzącej ogólnie. Oni się chrzczycą tym, że w ramach biegu, odbywają się też mistrzostwa polskich niewidomych. Ale to są nieoficjalne po prostu, bo to cross jest po prostu taką organizacją, nie jest tą dominującą. Jednak start jest dominujący, start ma prawo do tych imprez międzynarodowych. No i poza tym jeszcze chciałem tak nadmienić z takich ciekawostek, co mnie tak korzystam wszędzie, gdzie mogę wyjaśniać. Jak słyszę te wyniki olimpiad, typu olimpiada pełnosprawnych, 5 medali, ledwie tam, a ci niepełnosprawni to 60 co najmniej. No. Którzy po prostu skąd to się bierze? Nikt nie docieka, że tam wśród tych, jeżeli niewidomi startują, to jest B1, B2 i B3. Czyli w jednej konkurencji można zdobyć 9 medali. A w kategoriach tych paraplegików, różnych połamańców, amputantów, są kategorie w jednej F1 do F18 na przykład. Policzcie sobie, 18 razy 3. To jest w tej jednej kategorii można 18 medali zdobyć. I stąd się bierze ten ilość tych medali po prostu. I trochę mnie irytuje, jak ci ludzie się walczą o równe, dokładnie takie same gratyfikacje, jak i pełnosprawni. Ten pełnosprawny to jest najlepszy z kilkudziesięciu tysięcy aktywnie trenujących, a ci są może z kilkuset ledwie. No i to trochę są nieporównywalne te kwoty. No i chwała im za to, że tego, ale to powinno być trochę tego dopowiedziane, ten wątek tych worka medali po prostu.
1: No, no tak, ale dobrze, że sportowcy niepełnosprawni są, że chcą startować na wszelkiego rodzaju zawodach i że tak jak pan tutaj swoim przykładem świadcząc, mimo przeciwności, mimo tego, że i początki były trudne i nigdy właściwie nie miał pan możliwości korzystania z jakichś treningów specjalnie przygotowywanych do pańskich potrzeb i możliwości, udało się jednak i startować w różnej rangi zawodach i odnosić sukcesy, a przede wszystkim daje to panu do dzisiejszego dnia wiele satysfakcji. Na sam koniec chciałabym zapytać o takie rady, które chciałby pan dać początkującym adeptom biegania spośród rekrutujących się spośród osób niewidomych.
0: No po prostu to jest, po pierwsze to tych niewidomych to jest jak na lekarstwo, to tak bardziej się tyczy słabowidzących.
1: Tak, ale mówię, gdyby ktoś z naszych słuchaczy dziś
0: imprez biegowych jest wszędzie pełno. Mhm. Jest na przykład akcja ostatnio, każde miasto w parku w sobotę o 9 rano biega 5 km. Nie ma, i tam nie ma pieniędzy. Nie ma wpisowego i nie liczy się czas, no, na każdego poczekają. Przyjść, popatrzeć i jak to wygląda po prostu i raz się ośmielić. Druga sprawa po prostu, głośno się mówi, że przyczyną wszystkich chorób jest nadwaga, brak ruchu. No to kurczę, no to o to biega. No. Pan Tomaszewski Bogdan, który ma 97 lat, jeszcze w radiu występuje, kurczę. Niedawno zmarł Paszkowski chyba, też po 90. Też prawodawca też kiedyś brał udział w tych. No, to coś w tym jest. No. Więc po prostu najprostsza aktywność fizyczna to jest właśnie albo spacer, albo te kijki, albo to truchtanie po prostu. Tu tam nie ma przymusu takiego zdobywania jakichś tam wyników, zdobywania. Są kategorie dla każdego. No. Liczy się, każdy kto skończy jest tym zwycięzcą, tak się mówi, takie hasło jest. I to po prostu od tego trzeba zacząć po prostu, bo jeśli chodzi o niewidomych, no to musi być ktoś, no bo już jest, akceptują ten rower, już tyle przetarłem tych ścieżek, że ten rower też jest akceptowany, że biegnie się z osobą towarzyszącą, nikt się z tego już nie dziwi, wszędzie tam byliśmy, tyle razy. Nas tu kilku niewidomych biega, słuchajcie, w klubie naszym to nas biega jak Zesiek, Zbyszek i koniec, słuchajcie, na całą Polskę. No niestety, młodym to są, może mają dodatkowe jakieś, a może po prostu gdzieś tam po domach siedzą, no nie wiem, jak ich wyciągnąć. No. A jakiś Mariusz się jeszcze dołączył, taki, no to słuchajcie, to czterech ludzi. I znałem, których przedtem paru jeszcze biegało, nie wiem, gdzie oni się podzieli. Były spółdzielnie, były pieniądze, były wyjazdy, to jakoś tam wtedy, a teraz po prostu nie ma tego. No i po prostu, no to jest taka, jest po prostu fajna sprawa, słuchajcie. Wchodzi się w środowisko biegaczy, jest to bardzo sympatyczne środowisko, jest każdy swój, biega to jest nie ma, nie ma, nie, nie ważne, że akurat coś mu tam dolega. Znam, słuchajcie, biegają tacy tysią kulach też, no, jeszcze jak są nagradzani do tego. Także to jest najprostsza aktywność fizyczna po prostu. Nie trzeba basenu, nie trzeba jakichś tam sprzętów, jakichś wyjątkowych, jakichś pepegi wystarczą i dres i to by było na tyle, co bym miał na ten temat do powiedzenia chyba.
1: Ślicznie panu dziękuję. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję za to, że w tak bardzo obrazowy i wszechstronny sposób opowiedział nam pan o swoim osobistym stosunku do biegania, o tym, jak z punktu widzenia osoby niewidomej wygląda udział w imprezach masowych, o rodzajach tych imprez, o wszystkim tym, co stanowi świat pana jako biegacza. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem był dziś pan Ryszard Sawa. Dziękuję ślicznie.
0: No dziękuję, dziękuję. Ja jeszcze tylko dodam na zakończenie, że bieganie mi umożliwiło mu rozwijanie mojej innej pasji, czyli turystyki, bo przedtem to i ten paszport mogłem dostać i po prostu biegi się odbywają w różnych miejscach, to po prostu mi umożliwia zwiedzanie tych miejscowości, tych miejsc, krajów i tak dalej. No. Także to jest takie jedno z drugim powiązane. Także bardzo zachęcam, jest bardzo sympatycznie, mamy przetarte, są wszystkie drogi, nikt nikomu nie wydziwia, jeszcze do tego są kategorie, jest gratyfikacje jakieś. Tak, żeśmy to wszystko żeśmy już przepracowali, tylko startować.
1: Mm-hmm. To ja spróbuję obiecać, że spróbuję pobiegać trochę na wiosnę. Dziękuję Państwu już za dzisiejsze spotkanie w imieniu pana Ryszarda, realizującego dzisiejszą naszą audycję, Michała Dziwisza, i oczywiście swoim. Kłaniam się i serdecznie zapraszam do słuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Zapraszam w przyszły czwartek. Do usłyszenia, Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: No to zobaczymy, co dziś pójdzie nie tak, jeżeli chcieć wierzyć różnego rodzaju przesądom, bo nie dość, że 13, to jeszcze mamy piątek, a konkretnie mamy piątek, 13 dzień grudnia. Na antenie Tyfloradia ostatnie spotkanie na żywo w tym tygodniu. Witamy Was bardzo serdecznie. Krzysztof Bruzda tym razem będzie prezentował urządzenie i aplikację mobilną do jego obsługi. Dobry wieczór, Krzysztofie.
4: Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć właśnie, że już się zaczęło psuć na początku, ale się naprawiło.
3: A co się zaczęło psuć?
4: No przez chwilę byłeś strasznie słabo słyszalny, ale już jest ok.
3: O, no to bardzo się cieszę, że już wszystko działa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie odczuwają żadnych technicznych problemów. Z tego co widzę, to wszystko już jest ok. No więc dobrze, więc myślę, że możemy zaczynać naszą dzisiejszą audycję, która jest na żywo. Więc jeżeli chcielibyście się do nas dodzwonić na przykład, to 663883600. Jeżeli chcielibyście napisać, to kontakt.tyflopodcast.com. .net, YouTube, Facebook są do Waszej dyspozycji. A dziś zmywarka. Jaka to zmywarka, Krzysztofie?
4: Pomywaczka. Zmywarka. Zmywarka firmy Midea. Nablatowa. To jest zmywarka, która, jak sama nazwa wskazuje, może stać wszędzie i nadaje się do małych mieszkań. Zajmuje bardzo mało miejsca, ponieważ jest wielkości, ja wiem, trochę większa od mikrofalówki. Nawet może bym powiedział nieco większa od piekarnika, który onegdaj kiedyś tam prezentowałem, ale niewiele. W każdym razie no nablatowa, czyli właśnie tak jak powiedziałem, może stać wszędzie. W tej akurat mieści się 6 kompletów. Jakkolwiek to rozumieć, no bo kompletów może być, w komplecie może być wiele naczyń. W każdym razie 6. Widziałem na 2, widziałem na 4, ta ma na 6. Jest jednopoziomowa, ma tylko jeden kosz. No i jak każda zmywarka ma wszystko to, co zmywarka mieć powinna. I cóż można by o niej powiedzieć więcej?
3: Myślę, że trzeba by było powiedzieć w ogóle, cóż to jest za urządzenie. Ja tu mam zapisane w notatkach, że jest to zmywarka firmy Midea o modelu ST3.6F. I tu bardzo ciekawy sufiks w tej nazwie, bo mamy V Wi-Fi. No to jak tyle tego Wi-Fi, to myślę, że już doskonale też zdajecie sobie sprawę z tego, że to będzie smart urządzenie, że będzie zmywarka z aplikacją, której będziemy mogli użyć w naszym telefonie, żeby sobie tę zmywarkę kontrolować. No to
4: dokładnie.
3: Krzysztofie, po kolei, może na dobry początek, bo dziś będziemy to opisywać w ten sposób, a właściwie ty to będziesz robił, że najpierw omówimy sobie aplikację w tej formie praktycznej, potem opiszesz zmywarkę, no bo zmywarka jest w twojej

0: sparowałem sobie ten proces parowania. Ja go mogę krótko omówić. Mamy aplikację, mamy kilka aplikacji generalnie do obsługi takiego urządzenia, bo możemy użyć firmowej aplikacji Midea, ale ona jakoś tak średnio chce z tym współpracować i po kilku nieudanych próbach dałem sobie spokój. Zainstalowałem aplikację Smart Home, która obsługuje to urządzenie. No i tutaj mamy niespodziankę, bo przecież bez niespodzianek by się nie obyło. Urządzenie jakimś dziwnym trafem od razu po sparowaniu pokazuje nam się po niemiecku. Tak jak ci mówiłem wcześniej, był u mnie znajomy, który jakoś dziwnym trafem przestawił to na angielski, ale ona i tak wróciła potem na niemiecki. I druga ciekawostka, w opcji język nie ma języków. Jest tylko anuluj i zastosuj, ale nie wiadomo co. Także zarówno w angielskiej, jak i w niemieckiej wersji jest ten sam objaw, że tam nie ma języków. To tylko WhatsApp, nie ma się co przejmować. No i tak to wygląda, więc ja sobie postanowiłem jakby dopomóc i używając komentary ustawiłem sobie autotłumaczenie w tym komentarzu na polski. Tłumaczenie jest jakie jest, każdy zobaczy, więc
1: można by rzeczy... było lepiej. To no, na pewno.
0: Zdecydowanie w tym przypadku można byłoby lepiej. Tak więc ja będę tłumaczył z polskiego na nasze, że tak powiem, bo niektóre rzeczy są tam nielogiczne. No ale to za chwilę. No tak mniej więcej by to wyglądało.
1: To wiesz co, ale zapytam cię jeszcze oprócz tego, no, mamy to wstępne parowanie, wstępną konfigurację, ale najpierw tę zbywarkę trzeba jeszcze podłączyć w ogóle do naszej instalacji, jak rozumiem, tak?
0: To może powiem tak. W opakowaniu, w kartonie dostajemy zmywarkę, dostajemy dwa węże, z czego jeden przymocowany jest na stałe do zmywarki, to jest wąż odpływowy. Wąż doprowadzający wodę jest osobno. I dostajemy do niej jeszcze dwa elementy drewniane, bo to jest zmywarka, można by powiedzieć, wielofunkcyjna. Może ona sobie stać normalnie, ale może też być zmywarką do zabudowy, więc dostajemy do tego taki płaskownik drewniany i taką jakby półkę. Nie wiem, do czego to w ogóle można byłoby zastosować, czy to jest pod zmywarkę, czy obok zmywarki gdzieś to się mocuje. W każdym razie jest to taki duży kwadrat drewniany wielkości, ja wiem, metr na metr, no coś takiego. No i to dostajemy w komplecie, w opakowaniu ze zmywarką. Więc no podłączamy, wiadomo, odpływ do odpływu. Jeśli mamy przygotowany nasz obieg wodny do tego, żeby coś podłączyć, ja miałem, to podłączamy tam wąż, który doprowadza nam wodę do zmywarki, bo jeszcze jest taka sytuacja, że ta zmywarka ma dwa tryby, jak chodzi o wodę, ale wtedy, korzystając z drugiego trybu, musimy się liczyć z tym, że no, musimy jakąś tą wodę dostarczać do tej zmywarki. I trzeba o tym pamiętać, że po każdym wypuszczeniu wody trzeba dolać.
1: Mhm. Czy trzeba by było to ręcznie po prostu robić?
0: Tak, tak, bo ona ma takie zastosowanie, bo ona może być też na biwak zabierana, nie? I podłączona pod, no, nie wiem, akumulator samochodowy na przykład, nie?
1: Aha.
0: Ale wtedy już musimy sobie wodę w własnym zakresie kombinować i dolewać. Jest do tego odpowiednia komora. Ja mam akurat podłączoną pod bieżącą wodę, więc mi to nie grozi.

0: No i tak to by wyglądało, jak chodzi o zastosowanie pod względem wody.
1: Czyli po prostu dwa węże, wąż do odpływu, wąż do
0: Przypływu.
1: przypływu, tak, do wody czystej i tyle.
0: I tyle, dokładnie. Reszta odbywa się tak jak no, w normalnej zmywarce. Mamy w drzwiczkach dwie komory, w sumie trzy. Jedna komora służy do tego, żeby wlać tam nabłyszczacz. Druga komora, która ma dwie przegródki, jakby do umieszczenia tam różnego rodzaju tego środka czyszczącego, bo
1: Czyli
0: jest.
1: tych tabletek popularnie zwanych,
0: Tak,
1: tak?
0: bo są
1: Kostek
0: takie.
1: nawet właściwie.
0: To wiesz co, bo chodzi o to, że tak, jest kilka rodzajów tych środków czyszczących, bo jedna tabletka, wkładamy, jest. Ja akurat mam, akurat w promocji było, to kupiłem, żelowe te takie tabletki, i one są dwie, więc one jakby są przedzielone w tej folii, która się rozpuszcza w wodzie. I one zajmują dwie przegródki. Także no, tak to jest też rozwiązane. To mówię, zależy co kupimy. I w Lidlu akurat była promocja za 117 zł za dwa opakowania po 100 sztuk, więc jestem zaopatrzony.
1: Zapas prawie na rok.
0: Tak jest. Także no, co tu dużo mówić.
1: Albo nawet i ponad rok, jeżeli w sumie nie zmywałbyś codziennie, tak? A na przykład sobie tam
0: No.
1: gromadził naczynia, powiedzmy, na dwa
0: Ja tak
1: dni.
0: właśnie robię, gromadzę, żeby
1: No tak, no
0: nie.
1: bo żeby nie mieć jednego talerza, tak?
0: Dokładnie. Mimo że to jest mała zmywarka, to jednak mimo wszystko prąd ciągnie, jakby nie patrzeć,
1: No,
0: nie?
1: jak wszystkie niestety te nasze urządzenia elektroniczne, jedne więcej, inne mniej. Jeszcze tak podpytam, a propos tych aplikacji. Ten sam proces synchronizacji parowania urządzenia to jest co? Jakiś kod QR skanujemy? Jak to w ogóle, jak to jest?
0: Mamy dwa sposoby na to. Możemy zeskanować, jeśli nie mamy nic w telefonie zainstalowanego do obsługi smart, to możemy zeskanować kod QR, który jest nalepiony na przednich drzwiczkach od zmywarki, i to nas przekieruje do strony, z której to strony możemy przekierować się do sklepu, a stamtąd dopiero pobieramy starszą aplikację, która się nazywa M Smart Home, ale po zainstalowaniu dostajemy informację, że M Smart Home to już jest niewspierane. Tutaj, proszę bardzo, mamy przycisk do aktualizacji do Smart Home bez M, i wtedy instalujemy właśnie tą nowszą aplikację. Tamta znika, mamy teraz najnowszą i tutaj teraz działamy, nie? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, bez kodu też można. Po prostu, jeśli wiemy jak i co, to sobie ze sklepu po prostu od razu pobieramy ten smart home i dalej procedura jest taka sama. Także no, tak by to wyglądało.
1: Okej, okay, no to myślę, że możemy przejść do rzeczy i zacząć od aplikacji, która na co nam w ogóle pozwala?
0: Aplikacja pozwala nam na mało i zarówno na dużo. To zależy, jak na to spojrzeć, bo możemy tą aplikacją obsłużyć całą zmywarkę bez problemu. Możemy sobie wybrać różnego rodzaju programy, krótszy, dłuższy. Ja nie wiem, dlaczego akurat program Eco, w wersji angielskiej to się nazywa Eco. W wersji niemieckiej jest to program pranie energooszczędne i nie wiem dlaczego ono jest energooszczędne, skoro jest najdłuższe z nich wszystkich, bo trwa aż 2 godziny i 50 minut.
1: Ale może na przykład w mniejszej, w niższej temperaturze i sumarycznie zużywa, nie wiem,
0: 47 stopni.
1: mniej prądu albo mniej wody? Może o to tu chodzi.
0: 47 stopni. Jest program półgodzinny, który pierze, że tak powiem, pierze. Jakoś tak z przyzwyczajenia.
1: Zmywa.
0: W temperaturze 60 stopni. Chyba wyżej się nie da, mi się wydaje. Jest jeszcze program godzinny, który to robi chyba też w 60 stopniach. No, w każdym razie ten 2,50 jest najdłuższy i nazywa się, że jest energooszczędny. To tak to wygląda. Mamy komunikaty przeróżne, które nam mówią, czego nam brakuje w tej zmywarce i żeby to uzupełnić, na przykład, nie wiem, nie ma nabłyszczacza. Ja akurat teraz nie mam nabłyszczacza, bo są takie tabletki, które mają w sobie już nabłyszczacz, więc jakby dolewania go osobno nie ma sensu. I ja takie mam, więc wyświetla mi, że nie ma. Jest komunikat o tym, co się dzieje, czyli że jest pranie wstępne, że tam właśnie tam jest napisane, że to jest pranie, nie zmywanie. Potem jest, nie, jest główne, potem wstęp, jest wstępne, główne i jakieś tam jeszcze. Potem są, jest suszenie, można wybrać sobie dodatkowe suszenie. I to suszenie w tym najdłuższym programie trwa praktycznie ponad godzinę. 2 godziny to jest samo mielenie tego tam w środku, a ponad godzinę trwa jeszcze dodatkowo suszenie.
1: Czyli w sumie 3.
0: 3 godziny, 3,50. Także, no prawie 4. I to mniej więcej tak wygląda. Program, ta aplikacja również przypomina nam o tym, że należy wyczyścić filtr. Po jakimś czasie przypomina nam, że nie ma soli, bo do tej zmywarki należy użyć specjalnej soli, którą się tam wsypuje w odpowiednie miejsce, ale to już jak przejdziemy do kuchni, to wszystko powiem. No i tej soli jest sporo, bo to jest taka sól w takim...
1: W takiej paczce tak naprawdę.
0: Takie,
1: nie?
0: Pudełko jak proszek do prania. Dokładnie. I ono jest, i ta sól nie jest taka miałka, tylko takie kamyczki to są. Mhm. I tej soli tam do tego miejsca, do tego pojemnika nasypuje się przez taki specjalny lejek, który się tam wkłada w otwór i dopiero wtedy się sypie sól. Próbowałem bez tego lejka, to sobie całą zmywarkę zasoliłem.
1: No to lepiej, lepiej tego nie robić.
0: No, także dwa mycia musiały być, żeby tą sól stamtąd jakby wytopić, nie? Rozpuścić. Mm-hmm. Więc raczej przez ten...
1: Już.
0: Przez ten lejek... Ja mi tutaj dzwonią, ale ja to zaraz załatwię sprawę.
2: Dotknij dwukrotnie, aby otworzyć. Ekran.
1: Lubią cię różne.
0: Bardzo mnie
1: telefony.
0: Lubią, że wyłączę ten telefon najlepiej.
1: Dobrze, no to co? To przechodzimy do...
2: Ustawienia przycisku.
0: Już momencik.
1: Okej.
2: Połączenie alarmowe, przycisk. Tryb bloka, inf, medyczne, przycisk.
0: Albo nie, bo ona się przyda potem do zmywarki. Ja że schowam go tak, żeby nie było słychać.
1: Okej.
0: O. Dobra. I na czym to stanęliśmy? Aha, stanęliśmy na tej soli.
1: Tak.
0: Tej soli do zmywarki mi wyszło no pół pudełka. Pudełko jest 2-kilogramowe, także spokojnie kilogram tam wszedł. Sporo. Ten pojemnik jest dość duży, bo pod drzwiczkami jest taka klapka serwisowa, za którą to klapką właśnie znajduje się ten pojemnik. I ta klapka jest dość duża, bo jest na całą szerokość zmywarki i 25 cm może ma samej wysokości. I pojemnik na sól zajmuje cały ten... całe to dno zmywarki, także tam sporo tego jest.
1: No tak. No, ale też także... i nie trzeba tego tej soli później co chwilę uzupełniać, bo to ona jednak starcza na trochę.
0: No tak. Przynajmniej na pół roku, podobno. Nie wiem, ile w tym prawdy. przetestuję, będę wiedział. Także, tak wygląda. Okay. Ale to wyjdzie, że tak powiem, w praniu.
1: I w zmywaniu.
0: I w zmywaniu.
1: No to co?
0: No to aplikacja. Ja schowałem telefon, to teraz go będę musiał wyjąć. Dobra, mamy aplikację. Tutaj telefonik.
2: 15.20. Inteligentny dom. Chrome, inteligentny dom.
0: A ja już mam to na tłumaczenie przełączone, zobacz, no. Dobrze.
2: Przycisk 03547C. Wstecz przycisk.
0: Dobra, mam włączoną. Na razie może wyłączę tłumaczenie.
2: Wyłączono automatyczne tłumaczenie.
0: I mamy to teraz po niemiecku. Wszystko?
2: 03540 Verbrauchs Material.
1: Co to są te 03540?
0: To jest czas wyjściowy. To jest czas wyjściowy programu tego energooszczędnego.
1: Czyli 40 stopni.
0: Tak, on jest domyślnie, jak się uruchamia, od razu na tym energooszczędnym. Potem sobie można to zmienić.
1: Jasne.
2: Mandelhaft. Mandelhaft. Weifes Wassersals. Ausreifend. Klarheit des Sieps.
0: Na pewno rozumiesz, prawda?
1: Nic.
2: Program.
1: O, zrozumiałem.
0: Program.
1: Tak.
2: Desfilspiler. Przycisk. Leerespielfilfe. Przycisk. Einschalten.
0: Te przyciski bez etykiety to jest start-stop. Znaczy, no, chodzi o to, żeby włączyć albo zatrzymać. No dobra, włączmy polski, jakkolwiek będzie to brzmiało.
2: Włączono automatyczne tłumaczenie.
0: I teraz mamy...
2: Pusty płyn nabłyszczający.
0: Lepiej, prawda?
1: Lepiej, przynajmniej wiadomo, o co chodzi, czyli że brak nabłyszczacza. No ale ty nie potrzebujesz.
0: Nie potrzebuję.
2: Przycisk. Włączyć coś.
0: Włączyć coś, to znaczy włączyć w ogóle zmywarkę.
1: Aha.
2: 0350 47 materiały eksploatacyjne. Nabłyszczacz. Niedoskonały.
0: Czyli brak. No. Nie ma.
1: Trudność.
0: Niedoskonały.
1: Tak, no, niedoskonały, no, bo go nie ma.
0: Co zrobić?
2: Miękka sól wodna. Wystarczający.
1: Okej, okay, czyli sól.
0: Sól, tak.
2: Przejrzystość sita.
0: To jest ten nasz filtr.
1: Aha.
2: But.
1: Czym jest but?
0: Jest but.
2: Program.
0: No i program.
2: Wszystko. Wybór programu. Pranie energooszczędne. Dodatkowy. Blokada rodzicielska. Przycisk. Zwiększone suszenie. Zwiększone suszenie. Przycisk. Pomywaczka,
0: czyli zmywarka. No dobra, to mamy funkcję. Wiadomo, że tam program to, no, chyba nie będziemy pokazywać.
2: Przycisk.
0: I teraz wchodzimy do ustawień.
2: Materiały eksploatacji.
0: Moment.
2: Klarspiler. Przycisk. Smartphone.
1: Czyli ten któryś nieopisany przycisk, tak?
0: Tak.
2: Włączono automatycznie. Aktualizuj. Włączono język. Język.
0: I tutaj popatrz, jest to, co ci mówiłem przed audycją.
1: No.
2: Ekran anulować. Wersja 2.0.0. Anulować. Potwierdzać.
0: I nie ma języków.
2: Więcej. Przycisk. Więcej.
0: Jak dam więcej, to nie działa.
2: Przycisk. Język. Zastosować umiejętność. Aktualizacja zabezpieczeń. Często zadawane.
0: Nie ma po prostu listy języków. Nie ma listy. Ja nie wiem, jak. Mhm. Nie wiem, jak to mój znajomy zrobił. Że
1: jak rozumiem, ty nawet gdzieś tam coś poglądając na ekran, to tej listy nie widzisz.
0: Nie ma. Nie. Mhm. Nie ma. I teraz w ustawieniach, co dalej mamy? Mamy ten język.
2: Anulować. Potwierdzać.
0: Tutaj wyjdziemy stąd.
2: Język. Zastosować umiejętności.
1: Co to jest?
0: To jest, proszę pana.
2: Krok 1. Włóż sól do mycia naczyń, nabłyszczacz i płyn do mycia naczyń.
0: Taka instrukcja.
1: Instrukcja. Aha, taki samouczek.
2: Krok 2. Wyczyść resztki i ułóż naczynia. Krok 3. Wybierz odpowiednią funkcję płukania i naciśnij przycisk start, aby rozpocząć.
0: to jest na tyle.
2: Smart home, język, często aktualizacja zabezpieczeń.
0: I tutaj mamy od razu informację w tej aktualizacji zabezpieczeń, że...
2: Aktualizacja zabezpieczeń, przycisk. Produkt będzie nadal otrzymywać ważne aktualizacje zabezpieczeń. Produkt jest objęty aktualizacjami zabezpieczeń przez 5 lat.
0: Tyle.
1: No to dobrze. Nie wiem, co prawda, jakie aktualizacje zabezpieczeń mogą pojawić się w zmywarce, ale dobrze, że aż 5-letnie wsparcie ma.
0: Dokładnie.
2: Często aktualizacja oprogramowania urządzenia.
0: No to wiadomo, co to jest. Wyświetla mi, że jest w porządku.
2: Smart home.
0: Wejdźmy tu.
2: Oprogramowanie urządzenia jest już w najnowszej wersji.
0: No to fantastycznie. Wiadomo, tak.
2: Aktualizacja oprogramowania. Wersja.
0: Wersja tutaj jest, no jaka wersja właśnie? I to jest tyle, jak chodzi o ustawienia.
2: Smart home.
0: I to jest, powiedzmy, że... cała aplikacja, łącznie z ustawieniami.
2: Program.
0: Tu nic więcej się już nie dowiemy.
2: Przejrzysto program.
0: No, w programie możemy tutaj sobie wybrać...
2: Pomywaczka.
0: Pomywaczka.
2: Przycisk. Pusty płyn. Przycisk. Z 40 mater na nie mięk. Przejrzyj but. Program.
0: But.
2: Wszystko.
1: Mnie zastanawia, czym jest ten but.
0: But. Kliknijmy sobie, ale but nie robi nic.
2: Program.
1: Może nie jakiś dlatego, że... home może albo coś, albo...
2: Wszystko.
0: Nie wiem, nie mam
2: wybór
0: pojęcia.
2: Wybór programu.
0: Wybór programu to tutaj...
2: Pranie energooszczędne. Dodatkowy. Blokada, przycisk.
0: A to jest blokada rodzicielska. Tylko, że to działa niestety przy wyłączonym screen readerze. Te dwie funkcje, więc jakbym chciał
1: te
0: wybrać...
1: Te dwie, czyli oprócz blokady, co jeszcze?
0: Wybór programu.
1: A, no to kurczę, to słabo, jeżeli chodzi o dostępność tego, no bo wybór programu to by nam się akurat mocno przydał.
0: Nie, no to wiesz, wybór...
2: Dodatkowy. Pranie blokada rodzicielska. Pranie energooszczędne.
0: Bo tu powinno się rozwinąć coś.
2: Wybór programu. Przejrzystość. Wybór
0: To się nie chce rozwinąć, niestety.
2: Blokada przy... Włączyć coś.
0: W każdym razie, no, da się. Jak po prostu pokombinujemy. Chyba, że poczekaj. Spróbuję z talkbackiem. Może talkback. Bo to jest komentarze.
1: No tak, to może akurat. No niestety stracisz chyba tłumaczenie wtedy, tak?
2: Edytuj skrót.
0: Tak, stracę tłumaczenie.
2: Jest włączony.
0: No ale trudno, spróbujemy.
1: Może się uda.
0: Nie wiem, czy to by chyba nie ma tłumaczenia automatycznego w ogóle żadnego.
1: Nic o tym nie wiadomo.
2: Talkback włączony. Program. Program Wachl. Zusepsliche. Kindersicherung.
0: To jest ta blokada.
2: Tak, bez etykiety. Bez etykiety. Bez Hirspieler. Bez Kinder. Zuseps. Program. Ale. Program. Ale.
0: Ale.
2: Program. Wachl. Zusepsli.
0: No. Ale nie, program. Tutaj jest.
2: Klarheit des Sieps.
0: To się udaje.
2: Weifes was sersals. Klarspieler.
0: No dobra, to z talkbackiem można kombinować, ale to już mniej więcej ja umówiłem, o co chodzi z tymi programami, więc tu nie będziemy się bawić, bo nie ma czasu.
1: A czy te programy w wygodny sposób można sobie wybrać z poziomu urządzenia samego?
0: Tak, oczywiście.
1: Okej, czyli tak naprawdę ta aplikacja to przede wszystkim może nam się przydać do odczytywania jakichś komunikatów, jak na przykład mało soli, mało jakiegoś tam nabłyszczacza albo jakiś inny komunikat.
0: Dokładnie, bo tam mamy na zmywarce mamy diody. I musimy się nauczyć, że tych programów jest ileś.
1: Mhm.
0: I tyle razy nacisnąć przycisk, w zależności jaki program chcemy uzyskać. Nie?
1: Okay.
0: Pierwszy zawsze jest ten eko, czyli ten energooszczędny po włączeniu. Potem mamy ten półgodzinny, potem mamy godzinny, potem mamy tam jakiś inny, nie pamiętam, musiałbym przejrzeć. I w każdym razie, jak się nauczymy, ile razy nacisnąć ten przycisk od programów, to się da ogarnąć.
1: Jasne.
0: No dobra, to jest aplikacja.
1: Czyli co? Teraz zabierasz nas na wycieczkę do kuchni.
0: Dokładnie. No. Dzień dobry z kuchni.
1: Dzień dobry z kuchni. Zmieniło nam się trochę pomieszczenie, zmieniła nam się akustyka, zmienił nam się dźwięk, no bo ty w tym momencie jesteś z telefonu.
0: Tak, był taki program Ewa gotuje, to teraz będzie Krzysztof zmywa.
1: Tak, Krzysztof zmywa, chociaż nie sam, bo ma urządzenie, które mu to ułatwi. No to teraz jakbyś mógł trochę poopowiadać właśnie, jak ta zmywarka wygląda.
0: Zmywarka, tak jak mówiłem, wygląda jak taka powiększona mikrofalówka albo mniej więcej piekarnik, taki też nablatowy. Ma 7 przycisków. Pierwszy przycisk to jest włączanie. Drugi przycisk to są te programy, które są w aplikacji. Jest ich, zobaczmy ile, bo ja nie pamiętam. Jest ich 6. I przyciskiem drugim od lewej strony, bo pierwszy to jest włączanie, wybieramy sobie te programy. Przed audycją pytałeś mnie, jak ogarnąć te programy na zmywarce. Tak jak powiedziałem, wystarczy po prostu zapamiętać, ile razy naciśniemy, a informuje nas o tym właśnie takie oto pikanie.
1: Akurat to bardzo dobrze, że te operacje są potwierdzane dźwiękami. To no nie jest zawsze, nie jest regułą, a w tym sprzęcie dobrze, że tak właśnie mamy.
0: Dokładnie. Kolejny przycisk to jest wspomniane już przez ciebie Wi-Fi. Po przytrzymaniu tego przycisku przez 3 sekundy zaczyna nam tu migać dioda od Wi-Fi. I jeśli mamy już odpaloną aplikację, to automatycznie nam się ten przycisk, przy przytrzymaniu tego przycisku urządzenie nam się połączy i od razu wskoczy nam niemiecki język, tak. Później mamy przycisk do, czego tam w aplikacji nie ma, do takiego jakby zarządzania wodą, że możemy spowodować fakt, że ona nie napełni się cała, tylko jakby do połowy ta woda. Bo po co nam cała, jak zmywamy mało rzeczy, nie?
1: I to jest taki przycisk na zasadzie przełącznika, że albo cała, albo do połowy? Czy jak to jest?
0: Tak, tak.
1: I zawsze po włączeniu urządzenia jest w stanie jakimś konkretnym, czy tym ostatnim,
0: tym,
1: który ustawiliśmy?
0: Tak, w tym, którym zostawiliśmy.
1: Aha. Okej, okay, czyli trzeba po prostu
0: pamiętać. Musimy pamiętać, że jak chcemy więcej naczyń wstawić, to musimy pamiętać, że jednak na połówce zostawiliśmy.
1: No jasne.
0: Potem kolejny przycisk służy nam do sprawdzania stanu tej wody, czyli tam taki wskaźnik nam się pokazuje, ile tej wody jest. Musimy sobie wcisnąć, żeby zobaczyć. To już jest wyświetlacz. Następny przycisk to jest do ustawiania opóźnionego startu. Jeśli ktoś używa pralki czy coś, to chyba wie, do czego służy opóźniony start.
1: Czyli na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że mamy ileś tam naczyń już nagromadzonych w tej zmywarce i na przykład w nocy mamy tańszy prąd, bo mogą być takie taryfy chociażby, to podejrzewam, że tak, do tego to się może przydać, tak?
0: Tak, tak. Tak. Albo nie ma nas w domu i po prostu zmywarka o określonym czasie nam się włączy i zacznie zmywać. To właśnie do tego służy. No i ostatni przycisk to jest zatrzymywanie na żądanie. Czyli na przykład, nie wiem, jesteśmy na początku tego zmywania, ale w ostatniej chwili przypomniało nam się, że jeszcze gdzieś tam kubek stoi i warto byłoby go wsadzić, niż potem go jeszcze dodatkowo gdzieś dokładać. No to zatrzymujemy w trakcie zmywania.
1: I te przyciski, jak rozumiem, one są dostępne dla nas nawet, kiedy drzwiczki są zamknięte.
0: Tak, one są na zewnątrz.
1: Mhm.
0: Na zewnątrz. Jest taki panel, bo jest taki uchwyt, za który ciągniemy, żeby otworzyć drzwiczki. I ten uchwyt jest równocześnie panelem. Także one są dostępne dla nas po prostu na wierzchu.
1: Na wierzchu, no tak.
0: No i cóż, teraz wypadało... no i jak otworzymy drzwiczki, no to tu mamy taką klapkę po lewej stronie. O, i tutaj sobie właśnie wkładamy te nasze środki do mycia, tabletki, takie tam. Ona jest przydzielona, tak jak powiedziałem wcześniej, na dwie części. Jest jedna część mniejsza, druga większa. No i obok jest takie, jak w każdej zmywarce, jakby pokrętło z taką strzałką, którą przekręcamy sobie i możemy to pokrętło wyjąć, nalać tam na błyszczacza, no i zamykamy. I teraz tak, pod koszem, w dnie zmywarki, po lewej stronie mamy taki... To wygląda, jakby opisać to najprościej, jak zawór. Mniej więcej taki duży, plastikowy zawór. I to jest wejście, do którego wsypujemy sól.
1: Czyli to jest taki korek po prostu.
0: Taki korek, ale to jest taki korek, wiesz... nie wiem, czy kojarzysz zawory w piwnicy do wody mniej więcej.
1: Aha.
0: Taki straszny, ja wiem, ile to może mieć średnicy, to też tak z 25 cm
1: będzie.
0: Czyli
1: taki spory.
0: Spory taki kor, taki korek. No i na prawo od tego korka jest jakby to nazwać. To wygląda jak odpływ w zlewie. Taki duży otwór z takimi właśnie...
1: Takie sitko. Filtr, jak rozumiem. Jakiś.
0: Tak, to jest filtr. I później mamy coś, co nie wiem, do czego służy tak naprawdę, bo to się jakby kręci, ale od spodu, bo ten filtr jest w takiej płytce aluminiowej, jakby wpuszczony i... Po prawej stronie mamy właśnie do tego filtra dojście, a po lewej mamy do tego wejście tego filtra, a po prawej stronie mamy takie coś, co się kręci.
1: To nie są takie śmigiełka?
0: Nie. To jest takie jakby pokrętełko.
1: Aha.
0: Z trójkątem. Takim... Na szczycie tego pokrętła jest trójkąt. Taki, wiesz, nie wiem. Co to ma wskazywać, czy co to ma być, nie wiem. Pod spodem, jak zobaczyłem, to tam nic nie ma w miejscu tego pokrętła, więc nie mam pojęcia, do czego to może służyć. No i mamy kosz. Kosz jest o tyle ciekawy, że z przodu kosza mamy, jakby to powiedzieć, mamy taką obwolutę prostokątną, przechyloną do nas wlotem w kształcie prostokąta i w zasadzie, prawdę mówiąc, nie wiem, co można byłoby to włożyć, bo to jest z jednej strony dość niewygodne, bo gdyby nie to, można byłoby tu więcej rzeczy włożyć, ale po coś to zrobiono, więc nie wiem, co to może być. Jakby na jakiś pojemnik czy coś, no nie mam pojęcia. No i jest mnóstwo takich wystających kolców, to wygląda jak jeż.
1: No tak, żeby można było między nie po prostu coś tam powkładać, jakieś talerze na przykład, tak?
0: No nie, to talerze to jest jeszcze inna rzecz. Do talerzy to są takie co jakiś czas rozmieszczone takie trójkąciki, które mają odpowiednik na tylnej ściance tego kosza. To jest właśnie do talerzy. A ten jeż, jak się okazuje, to jest do tego, żeby wybrać sobie miejsce, w którym chcesz umieścić ten kosz ze sztućcami. Bo pod spodem tego kosza są otworki i się nadziewa po prostu jakby na to, żeby to nie latało po zmywarce, bo tam,
1: no tak, tak.
0: Bo to jednak jest duży strumień wody, jak ten to śmigło pod spodem się kręci, no to to jednak trochę jest pewna siła.
1: Zresztą to słychać nawet potem w zmywarce, jak ta woda się tam przelewa.
0: Dokładnie, więc ten jeż jest do umiejscowienia, bo jak powkładamy różnego rodzaju talerze, takie tam, no to musimy gdzieś to miejsce znaleźć na ten
1: no
0: kosz.
1: No tak, bo
0: nie?
1: Jeszcze właśnie sztuczce są w takim specjalnym koszu, w którym...
0: Tak, i ten kosz...
1: W takim pojemniku.
0: Tak, i ten kosz składa się z dwóch części, z dwóch takich przegródek, właśnie mniej więcej tej wielkości, co ta przegroda prostokątna, tej samej wielkości, i one są otwierane na takie klapki na górze. Można sobie takie otworzyć, żeby na przykład wrzucić sztuczce po prostu tak po prostu luzem, a jak nie, to możemy przez zamknięte te klapki wpychać te sztuczce w takie otworki. Więc jak komu wygodnie. I to ma, jak w każdej zmywarce, taki uchwyt, za który łapiemy i wyciągamy to potem, jak się już umyje. I już. Dodatkowo po lewej stronie kosza mamy taki grzebień ruchomy, na który można coś powiesić. On ma takie wypustki z prawej strony. Jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A jak coś na tym wisi, to dodatkowo może nam to służyć jako półeczka taka na noże, takie duże, które nie wejdą w ten kosz. Takie czasami ja mam akurat taki komplet noży, jest ich 7 i one w ten kosz nie wejdą bez żadnego tego. Także kładziemy na tej półeczce jakby. Tutaj z boku.
1: Aha.
0: No i tyle, jak chodzi o wnętrze tej zmywarki. Jest na dole takie śmigło, też jak w każdej zmywarce. Ono jest dość luźne, to nie jest śmigło, które jest sztywne. Ono jest luźne, można sobie nim manewrować. No i tyle. I teraz możemy... jeszcze muszę wyjąć środek czyszczący. Proszę Państwa, niestety, bo to tak, z tego się nie obejdzie.
1: Czyli po prostu tę tabletkę tak zwaną, tak?
0: Tak.
1: Z nabłyszczaczem.
0: Z nabłyszczaczem. Mam taką. Ona jest, składa się, tak jak powiedziałem, z dwóch części, a nawet bym powiedział z trzech, bo są jakby dwie tabletki i taki... właśnie guziczek jakby, w którym to guziczku jest ten nabłyszczacz. I teraz otwieramy sobie drzwiczki. Wkładamy sobie tutaj tą tabletkę. I zamykamy. Ojejku, zamykamy sobie drzwiczki. Nie mogę zamknąć, bo coś mi tu przeszkadza. Zrobimy tak. Teraz będzie dobrze. Mamy to. Włączamy i zamykamy. I teraz użyjemy aplikacji.
2: Mowa została wznowiona.
0: W ten sposób.
2: Ekran.
0: Słychać? Słychać chyba.
1: Słychać, nie? Nawet aż za, ale okej.
0: No, inaczej
1: nie
0: będzie.
1: Da się inaczej zrobić.
2: Smartfony. Bieżące smartfony. Smartfony. Zmywarka. Smartfony. Weifes Wassersals. Włączono automatycznie. Materiały eksploatacyjne. Materiały. Szacowany czas. 0350.
0: Mamy ten program.
1: Ten najdłuższy, ten Eko.
0: Tak.
2: Bieżący widok to aktyw. Michał Dziwisz.
0: Aha, dobra. To nie jest do zmywarki.
2: Przejrzystość sita. But. Pomywaczka. Przycisk. Pusty płyn. Przycisk. Termin. Materiały eksploatacyjne. Termin. Przycisk. Początek.
0: Od razu dostałem się do programów.
1: A, czyli jak masz włączoną zmywarkę, to możesz wybrać program.
0: Tak.
1: Może o to tu chodzi.
2: Wyłączyć coś.
0: Tak, mamy termin.
2: Przycisk, przycisk. Smart Home. Informacje, aktualizacja zabezpieczeń.
0: Dobra, tu sobie już byliśmy.
2: Smart Home, przycisk.
0: No to co, zaczynamy.
1: W jaki sposób ty to zrobiłeś? Na zmywarce teraz wcisnąłeś, tak?
0: Na telefonie.
1: A na telefonie?
0: Tak.
1: A co musiałeś konkretnie wcisnąć?
0: Przycisk bez etykiety po lewej stronie.
1: Okej.
0: Okay. Na dole.
1: I słychać, że zmywarka zaczęła pracować.
0: Tak. O, i teraz sobie nabiera wody. Skończyła. 5 litrów, przepraszam, 10 litrów zmywarka jest, jak jest pełna wody, to jest 10 litrów.
1: No właśnie.
0: Także
1: się tam...
0: woda nabiera.
1: No chwilę to zawsze trwa.
0: I zaraz usłyszymy, jak zacznie już właściwy proces zmywania.
2: Ekran zablokowany.
1: Te 10 litrów to jednak chwilę musi...
0: potrwać, ale nie jest tak długo, wbrew pozorom. Mniej więcej 2 do 3 minut ona nabiera.
1: To ja w międzyczasie, Krzysztofie, zapytam o jeszcze jedną rzecz, o którą w sumie nie zapytałem, a myślę, że warto.
0: Właśnie rozpoczął się proces smycia.
1: Okej. Okay. To posłuchaj.
0: I teraz słyszymy, jak to śmigło tam. I tak przez 3,5, 3,50.
1: To ja, Krzysztofie, zapytam o rzecz, myślę, że dość istotną. Ile taka zmywarka kosztuje?
0: Ja kupiłem ją w Black Friday. Zapłaciłem za nią 1048 zł. Ale bez promocji można ją kupić już za jedyne 1600 zł. Myślę, że to nie jest dużo, jak na taką zmywarkę. Są droższe. Także no 1600 zł bez promocji trzeba dać.
1: No tak.
0: Bez mrugnięcia okiem.
1: Okej. Okay. Także jak rozumiem, na razie ze sprzętu jesteś zadowolony.
0: Bardzo jestem zadowolony. Ona już przeszła swój chrzest bojowy. Do zmywarki jeszcze, zapomniałem powiedzieć, do zmywarki dostajemy takie jakby na wstępne zmywanie jedną tabletkę i jeden nabłyszczacz. W takiej jakby butelce, jak są takie próbki robione do perfum, nie?
1: Aha.
0: Mniej więcej taką flaszeczkę dostajesz tego nabłyszczacza.
1: Żebyś sobie tak... spróbował, czy działa.
0: Dokładnie.
1: Okej, okay. No to rzeczywiście. I teraz tak, czy o czymś trzeba pamiętać przy okazji użytkowania tej zmywarki? Czy na przykład gdzieś tam w instrukcji coś ważnego wyczytałeś a propos jakiejś, nie wiem, konserwacji, jakichś dodatkowych działań?
0: No konserwacja jest bardzo jakby... jakby to powiedzieć, intuicyjna, tego słowa mi zabrakło, bo wszystko pokazuje nam się w aplikacji, co ona chce. Mhm. Czego nie ma, od razu mamy na bieżąco pokazane, co brakuje, co trzeba wyczyścić, jak trzeba wyczyścić filtr, to też nam o tym przypomina, że trzeba wyczyścić. Jak nie ma soli, to też mówi, że nie ma soli, jak nie ma tego, to też tam... No,
1: a jak się ten
0: ma, to...
1: filtr czyści, jego trzeba jakoś wykręcić, wyjąć?
0: On jest wyciągany w ten sposób, że przekręca się go odwrotnie do kierunku wskazówek zegara. Takie pół obrotu się robi i wyciąga się go razem z tą aluminiową płytką. To samo jak chodzi o ten wlot do soli. Tak samo odwrotnie do kierunku wskazówek zegara.
1: Ale a propos tej soli, to jak rozumiem, ty masz ten lejek gdzieś po prostu w... razem ze zmywarką, tak?
0: Dostajesz tak, dostajesz go w opakowaniu.
1: Z solą, z solą.
0: Nie, w opakowaniu ze zmywarką.
1: A, ze zmywarką, okej. Okay.
0: Ze zmywarką, tak. On jest, wszystkie dokumenty, węże i takie tam różne zamknięte są w zmywarce.
1: A, w ten sposób. Tak, żeby niczego nie przeoczyć.
0: Tak, to wszystko, otwierasz drzwiczki i tam wszystko masz.
1: Mhm, no jasne.
0: No. Także, no. Także tak. I jak zmywarka nam skończy zmywanie, to właśnie tą tonacją dźwięku nas powiadomi 5 razy zapika, że koniec.
1: No i wtedy warto rzeczywiście ją dość szybko otworzyć, dać jej przeschnąć.
0: Ważna rzecz, którą należy pamiętać, ale to użytkownicy zmywarek na pewno o tym wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to rzecz, którą warto pamiętać, jak nie używamy zmywarki, to jej nie zamykać. Tak. Niech ona sobie jest uchylona, bo jeśli będzie zamknięta, no bo czasami ludzie mówią, nie używam, zamknę, bo mi tutaj drzwiczki mi przeszkadzają. Nie, nie zamykamy zmywarki, dlatego że zamknięcie zmywarki na dłużej grozi nam grzybem w środku, wilgocią i nieprzyjemnym zapachem. Po to jest otwarta, żeby ta woda wyparowała z niej do końca to, co się tam nie udało wysuszyć.
2: I 20:00.
0: I po prostu dla własnego dobra i zdrowia, że tak powiem, nie zamykać drzwiczek.
1: Tak, i warto też po zmywaniu, jeżeli nie mamy tego programu suszenia, to jeżeli tylko mamy oczywiście taką możliwość, żeby jednak tę zmywarkę otworzyć i dać tym naczyniom przeschnąć, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to jeżeli one tak się przeleżą chwilę w tej zmywarce, to będziemy wyjmować mokre. Po prostu.
0: Zgadza się, ale to właśnie to, jak powiedziałem, grozi tym, że będziemy mieli grzyba.
1: Dokładnie, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Ja mam jedno zastrzeżenie do tej zmywarki, to jest ta aplikacja mobilna, którą pokazywałeś. Ona jest po prostu słabo dostępna.
0: Da się jakby przyzwyczaić. Najważniejsze jest to, że da się ją z tej aplikacji uruchomić, da się wybrać program, jak zauważyłeś. Mhm. A jak nie, no to na zmywarce masz wybór programów, tak jak powiedziałem, liczenie, ile razy tam
1: zapyta. Ale okej, jak wybierzemy ten program, tak? Wybierzemy, dajmy na to tam, nie wiem, drugi program. I teraz jak to potwierdzić? Z poziomu zmywarki.
0: Po prostu zapikało 2 razy, bo 2 razy nacisnąłeś, no i start, jedziesz.
1: A, i po prostu przycisk start, tak? Czy trzeba
0: tak.
1: co... Okej.
0: Okay. Nie. Po prostu to już jest zatwierdzone, tylko trzeba włączyć.
1: Mhm. Ale start to jest ten z poziomu zmywarki przycisk.
0: Albo z poziomu telefonu.
1: A z poziomu zmywarki, który to był przycisk?
0: To był ostatni po prawej stronie.
1: Ostatni po prawej. Bo pierwszy po lewej to jest włącznik jakby taki fizyczny.
0: Tak, drugi jest wybór programu, potem jest Wi-Fi, potem jest ten poziom wody, potem jest sprawdzanie tego poziomu wody.
1: I ostatni.
0: Aby na pewno... I ostatni tam... Aha, jeszcze jest ten opóźnienie tego startu. No i potem jest ten właśnie właściwy, który trzeba włączyć.
1: I na samym końcu tak mamy start i po prostu to działa.
0: I już tak. I tyle. To już w zasadzie więcej nie trzeba wiedzieć. Cały czas na telefonie możemy śledzić sobie ten właśnie czas pracy, bo tam nam leci cały czas ten przepływ, więc możemy zobaczyć, ile nam jeszcze zostało do końca.
1: I co się dzieje.
0: I co się dzieje, dokładnie. Mamy, może mi się uda to pokazać.
1: Okej.
2: Okay. Smart Home. Cykl prania wstępnego.
0: To się teraz odbywa. Mniej więcej, nie?
1: Aha.
2: Główna pralnia.
0: Główna pralnia. To będzie za chwilę.
2: Płukanie. Suchy.
0: No i suszenie, nie?
1: No tak.
2: Dodatkowy. Blokada rodzicielska.
0: No to tutaj wiadomo.
2: Szacowany czas.
0: No i tu mamy szacowany czas i możemy zobaczyć.
2: 03:41.
0: Tak, było z 3:50, teraz mamy 3:41.
1: Mhm. No tak, zmniejsza się.
0: No i możemy sobie po prostu kontrolować na bieżąco ten cały cykl zmywania.
1: No rzeczywiście, urządzenie fajne, mówię, ta aplikacja mobilna mogłaby działać lepiej. Ciekawe swoją drogą, jak na iOSie by się sprawdziła.
0: Możesz sprawdzić. Tylko, że nie masz takiej zmywarki.
1: No właśnie, nie mam takiej zmywarki, to nie sprawdzę.
0: Ale czy masz coś, a w ogóle masz zmywarkę? Bo ja nie pamiętam.
1: Mam, tylko nie mam jej inteligentnej, więc nie podłączę.
0: No widzisz, no właśnie.
1: Nie podłączę.
0: A szkoda, bo można byłoby nawet porównać.
1: Dokładnie.
0: Ten smart home. Ale wiesz co, jak już jesteśmy przy temacie,
1: no,
0: to może wróćmy o poziom wyżej.
1: Aha.
2: Smart home.
0: I teraz ja tu mam tylko tę zmywarkę.
1: No.
0: W tej chwili w tej aplikacji.
2: Widzę przycisk. Przestrzeń. Przycisk ustawienia pokoju, przycisk. Zmywarka do naczyń. Dodaj urządzenie. Strona główna. Scena tab. Nowość tab. Mój tab.
0: Mój. To było tutaj?
2: Ustaw. Aktualizacja oprogramowania, tak, to było urządzenia. Ink personal photo przycisk. Zarządzaj urządzeniem.
0: Bo tutaj mamy ustawienia. Jakby zarządzanie, ale już nie ma wyboru programów, tylko możemy...
1: Tylko samym takie urządzeniem jakby, tak ogólne jego ustawienia, tak?
0: Mniej więcej, dokładnie.
2: Impers, zarządzaj urządzeniem. Smart home.
0: I co my tu mamy?
2: Zmywarka do naczyń Midea. Udostępnij.
0: Tu mogę sobie kogoś, że tak powiem, dodać.
2: Wstecz.
0: Nic więcej smart nie ma.
2: Zarządzaj urządzeniem. Więcej narzędzi.
0: Więcej narzędzi.
2: Smart. Oglądać. Wirtualne wrażenia.
0: No to tutaj mogę sobie...
2: Oglądać. Wirtualne wrażenia. Smart.
0: Jakby obserwować.
2: Pompa ciepła, powietrze, woda, wirtualny. Wiatrak elektryczna, wirtualny.
1: O, czyli tu ciepła, mamy po prostu różne urządzenia obsługiwane przez to. Smart.
0: Dokładnie.
2: Ogląda. Wirtualne zarządzaj domem. Więcej narzędzi. Aktualizacja oprogramowania urządzenia.
0: Czyli tu mogę sprawdzić też oprogramowanie.
1: Czy jest coś nowego, tak?
0: Tak.
2: Oczekiwanie na aktualizację. Oprogramowanie urządzenia jest już w najnowszej wersji. Ustaw. Oceń nas. Aktualizacja oprogramowania. Ustaw.
0: Ustawienia. Smartfon.
2: Region Polska. Język polski. Migracja urządzenia z Midea Air lub Artsticking. Wyczyść cechę 3. Ustawienia wiadomości.
1: No to tu są tak
2: inteligent...
1: ogólne bardzo ciekawa, ustawienia.
0: Tu jest bardzo ciekawa rzecz.
2: Strona główna.
0: Bo na przykład jeśli chcesz, to ta aplikacja może cię mailem powiadomić o stanie urządzenia.
1: Aha.
0: Czyli nie wiem, że coś robi, albo że skończyła już zmywanie, takie rzeczy. Może ci wysłać maila. Także to też jest taka ciekawa funkcja.
1: No rzeczywiście.
0: No ale to już jest aplikacja.
1: To już jest aplikacja, która obsługuje po prostu różne urządzenia.
0: Dokładnie. To ona już tutaj jakby nie dotyczy do końca zmywarki. No. To oprogramowanie, które tutaj jest pokazane, to akurat jest dotyczące zmywarki, bo ona jest tylko jedna, więc gdybym wybrał inne i byłoby inne urządzenie wybrane, no to pokazałoby mi aktualizację tamtego urządzenia, ale że jest zmywarka, to tylko zmywarki pokazuje.
1: No.
0: Także tak to wygląda.
1: Ale rzeczywiście no, trochę możliwości jest... No i chyba będziemy już kończyć powoli ten nasz
0: Myślę,
1: dzisiejszy
0: że tu
1: program.
0: Nic nie ma do dodania.
1: Dokładnie. Zmywarka zmywa.
0: Zmywa, o. Słychać nawet, jak to śmigło tam. Jak takie morze, przypływ taki.
1: No, może bez przesady, ale rzeczywiście trochę tam słychać, jak...
0: Słychać, tak.
1: Jak
0: ale
1: jest
0: wbrew
1: ta
0: pozorom
1: praca.
0: To tylko słychać dlatego, że ja przesunąłem telefon do drzwiczek, ale Aha. teraz stoję powiedzmy jakieś no 2 metry od zmywarki i chyba niewiele słychać.
1: No nie, teraz nie. No ale to też no. kwestia mikrofonu twojego telefonu po prostu, tak.
0: To też, tak, no. ale raczej musicie uwierzyć mi na słowo, że ona bardzo cicho pracuje. Także no da się, że tak powiem, przeżyć. No i co? No i w zasadzie tyle.
1: I tyle. Ja przypomnę, zmywarka to jest firma Midea, model ST3.6F Wi-Fi.
0: No naplatowa.
1: Nie przestanie mnie to śmieszyć. Wi-Fi.
0: Wi-Fi.
1: Tak jest.
0: Naplatowa. Tak.
1: Krzysztof Bruzda prezentował dziś to urządzenie w Tyflo Radiu. Dzięki, Krzysztofie.
0: A Michał Dziwisz mnie przepytywał.
1: Tak jest. Do usłyszenia. Do następnego spotkania.
0: Tak. Pa.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Świętnicki, a ze mną jest...
5: Patryk Mojsiewicz.
4: I witamy się z wami w audycji, w której opiszemy grę Lingyun Shanlu, czyli kolejne chińskie MMORPG. Od twórców gry, która już była na łamach serwisu Tyflo Podcast prezentowana, gra została stworzona przez twórców gry Dreamland, czyli przez firmę Shouhuang. Gra Lingyun Shanlu jest grą wcześniejszą niż Dreamland, a przynajmniej Lingyun Shanlu 1, bo niedawno ukazała się druga odsłona gry, która to w sumie jest tym samym co jedynka, tylko z kilkoma poprawkami. My postaramy się pokazać podstawę tej gry, postaramy się Państwu ją przedstawić i opisać mniej więcej, jak działają poszczególne mechaniki, bo jest ich sporo i niektóre z nich będziecie kojarzyli, jeżeli graliście już w Dreamland, innych natomiast nie będziecie kojarzyli. Okej, więc po tym wstępie pora powiedzieć coś o samej grze.
5: Do prezentacji.
4: Tak, pora powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że grę możecie pobrać z adresu www.nunosoft.pl/lyxl.exe nunosoft.pl/lyxl.exe. Jest to instalator, który zainstaluje Wam aktualną w czasie prezentacji najnowszą wersję gry, ale gra posiada mechanizm autoaktualizacji, a więc nie ma się czym przejmować. Jako że gra wspiera czytnik ekranu NVDA, to warto mieć zainstalowany Locale Emulator po to, aby tekst z gry pojawiał się w Unicode. Grę możemy uruchomić spokojnie z Locale Emulatorem, czego nie dało się zrobić w przypadku Dreamlanda. Tutaj jest to jak najbardziej możliwe. Wiadomo, przyda też się nam zewnętrzny dodatek do tłumaczenia tekstu z gry. Ja ze swojej strony mogę polecić dodatek Instant Translate, który to był podlinkowany w poprzedniej audycji dotyczącej gry 1942. Okej, okay, przejdźmy zatem
5: do... Nie. Sprostowanie. Dodatek się nazywa po prostu NVDA Translate. Instant Translate to nie jest dodatek, który tłumaczy w czasie rzeczywistym
4: aha.
5: to, co się dzieje w grze.
4: No tak, faktycznie. Ten dodatek drugi to faktycznie po prostu Translate. Okej, okay, dziękuję. Dobrze, zatem pora uruchomić grę. I lądujemy w menu głównym gry. Interfejs jest taki, że od lewej do prawej mamy opcje, czyli strzałką w prawo, w lewo się poruszamy po menu, natomiast strzałką w górę aktywujemy daną opcję, a strzałką w dół wracamy. Pora opisać najpierw menu główne gry. Pierwszy przycisk, jaki tu znajdziemy, to play, który przeniesie nas do interfejsu logowania. Game announcement. Tutaj możemy przeczytać ostatnio publikowane changelogi, w sensie możemy tutaj przeczytać changelog ostatniej tylko wersji gry. Jeżeli chcemy dostać się do wcześniejszych changelogów, to musimy to zrobić z innego miejsca. Image display. Jako że gra Lingyun Shanlu posiada grafikę, to właśnie tą grafikę możemy tutaj włączyć bądź wyłączyć. Domyślnie jest ona włączona. Game Help. Tutaj mamy ekran pomocy, gdzie możemy przeczytać o skrótach klawiszowych, o mechanikach itd.

0: Selected General Message Channel. Tutaj wybieramy kanał jakby, który edytujemy. Gra jest podzielona na dwa kanały. Właściwie nie gra, tylko systemowy, na kanał ogólny i kanał wiadomości. Możemy mieć po prostu dwa osobne głosy. Jeden do informacji ogólnych, inny zaś do wiadomości.
1: Ale to tylko przydaje się, jeżeli używamy SAPI, bo jeżeli czytnika ekranu, to ustawiamy to gdzie indziej.
0: No tak,
1: wiadomo,
0: ale...
1: Wiadomo, SAPI jest SAPI.
0: Tak, ja polecam to ze swojej strony mieć tak, jeżeli mamy osoby, z którymi gramy, to możemy sobie ustawić, nie wiem, wiadomości na SAPI, a grę na NVDA. Okej. Okay. Sound Library Selection. Tu możemy wybrać głos SAPI. Volume, czyli głośność. Wysokość mamy na pół. Speech Rate, czyli prędkość. I tutaj mamy tyle. Ale ja przecież mówiłem, że w grze istnieje wsparcie NVDA. Owszem, istnieje. Jeżeli chcemy je włączyć, to naciskamy skrót Alt-Y. Tak, i tutaj mamy też Channel Type, tylko że tutaj to się nazywa Reading Type. I możemy iść skrótem Shift-Tab do momentu, kiedy usłyszymy właśnie czegoś takiego. Prioritize Reading with NVDA, czyli jeżeli to zaznaczymy, to cała gra przerzuci nam się na NVDA. Co polecam zrobić, bo będzie nam łatwiej tłumaczyć po prostu. Ale jeżeli ktoś chce grać przy pomocy SAPI 5, to skrótami Ctrl-C może... Skrótem Ctrl-C kopiuje się ostatnio wypowiedziany tekst do schowka, a skrótem Ctrl-D możemy dołączyć tekst do schowka, czyli ten, który jest, zostawić w schowku, a do niego jakby dokleić jeszcze jakiś. Ok, więc teraz przejdźmy już do samej gry. Ja postaram się pokazać...
1: Z tym, że ja tu jeszcze pozwolę się odezwać.
0: Tak.
1: Jeżeli byśmy chcieli używać tłumaczenia takiego, o którym mówisz, no to wymagany jest dodatek do NVDA ClipReader i Say Tools, ponieważ tekst kopiowany...
0: Nie jest odczytywany przez NVDA domyślnie, tak. To
1: nie jest domyślnie odczytywany.
0: Tak.
1: Że naciśniemy Shift-C,
0: Insert-C w NVDA.
1: O, Insert-C, tak.
0: Tak, no to prawda jest. Tylko, że nie wiem skąd wziąć te narzędzia, więc o tym niestety się nie wypowiem.
1: Będą zaplodowane narzędzia typu ClipReader.
0: Podlinkujemy w komentarzu.
1: Dokładnie.
0: Okej, okay, więc teraz klikamy sobie w przycisk Play. Account Input. Tutaj wprowadzamy nasz adres e-mail, który mamy skojarzony z grą. Jeżeli mamy konto w grze Dreamland, to nie musimy tworzyć nowego konta. Mamy dokładnie to samo.
1: Nie. Niestety ostatnio na przykładzie znajomego przekonałem się, że to chyba jednak tak nie działa, bo znajoma osoba, która miała na Dreamland wcześniej, kiedy próbowała się tutaj w grze zarejestrować, zalogować tymi danymi, otrzymała błąd, że taki e-mail nie istnieje i trzeba było jakby ponowić jeszcze raz rejestrację.
0: Jest limit jakiś w ilości znaków w mailu, nie wiem, powinno to teoretycznie, to konto powinno być jedno, powinno to tak wyglądać, ale...
1: Tak.
0: Chyba wygląda inaczej, jak słyszę.
1: Mam nadzieję, że to nie jest to samo, po prostu, że inny serwer czasem?
0: Może tak być, bo może Ling Xianlu ma chyba serwer bliżej nas i dlatego po prostu on jakby priorytuje ten serwer nad tym serwerem chińskim, na którym są inne konta, nie mam pojęcia. Okej, idziemy sobie dalej. Password, no wiadomo, hasło. Login game, czyli czy chcemy się zalogować.
2: Remember password selection box selected.
0: Pamiętaj hasło.
2: Click to enter account password information button.
0: Wyczyść aktualne informacje o koncie.
2: Select the server button. You have to enter selected to add some panel your area.
0: Właśnie, wybierz serwer.
2: Vision Google Street. Spiritual Alta Illusion. Flawless, flawless. Vision Google Street.
0: Mamy aż trzy serwery, które w sumie nie wiem czym się różnią, ale... Przetestujemy sobie na przykład ten serwer numer 3.
2: Flawless,

0: Ale nie, spiritual or altar illusion brzmi fajniej, więc wybierzemy sobie go. Register account, czyli rejestracja konta. Recover password, czyli przywracanie hasła. Dołącz do oficjalnej grupy Kuku. No to nas to raczej nie dotyczy. I wróć. Ok, wchodzimy sobie w register. Account, czyli adres e-mail. Lub numer telefonu. Ale numer telefonu działa tylko w Chinach. Ja wpiszę sobie tutaj adres e-mail. Password. Kapcza, oczywiście to nie jest taka kapcza obrazkowa. Wpisamy sobie w Get Verification Code. O, i właśnie potwierdziło się to, o czym mówił Patryk, bo ja zarejestrowałem specjalnie na tym serwerze drugim konto adresem e-mail, jakby który już mam zarejestrowany w grze i gra nie respektuje tego. Okej, ja teraz sobie otworzę pocztę. Pocztę oczywiście niezmiennie polecam Gmail.
1: Albo Hotmail. Wiem, że z pocztą Hotmail i Microsoftową też
0: to działa, tak. Register. O! Czyli dopiero teraz się pojawiło. Dobrze, w sumie więcej tam się nic nie działo, czyli rejestrację mamy pokazaną, ale to też jest ciekawe, bo przychodzi do mail, a dopiero później on mówi, że...
1: stwierdza, że jednak...
0: Że jednak nie. Okej, okay, ale rejestrujemy się na tym serwerze. Właśnie na Alter Fantasy.
1: Nie na tym Illusion coś tam?
0: No to właśnie to jest to, tylko teraz inaczej tłumaczy.
1: No właśnie musicie też to Państwo mieć na uwadze, że z tymi tłumaczami jest tak, że Googlem różnie to tłumaczy.
0: Tak, w zależności.
1: Ale to jest darmowe API.
0: Tak. O! I teraz, logując się pierwszy raz na konto, a ja się loguję technicznie rzecz ujmując pierwszy raz, bo gram na innym serwerze, mamy do wyboru kilka klas postaci. Tutaj klasy postaci są rozwiązane w taki sposób, że każda klasa jakby przynależy do pewnego regionu świata. I przejedziemy sobie po kolei po tych klasach, ja o nich postaram się opowiedzieć. Okej, Yuxiu Mountain, czyli rodzaj wojownika, którego najpotężniejszym atutem jest potężna koncentracja na jednym przeciwniku. Atak Index 5, Survival Index 3, czyli Survival Index to są umiejętności pokroju alchemia, crafting i tak dalej.
1: A nie przetrwanie?
0: No przetrwanie. No to... I właśnie to się liczy do tego, tam alchemia, crafting i tak dalej. Czyli to jest taki rodzaj, to nie jest taki typowy wojownik, jakiego my znamy, bo warto też nadmienić, że Lin Yushan Liu jest grą, która korzysta z bardziej wschodniego, że tak powiem, systemu klas. Tak jak u nas mamy, nie wiem, mag, złodziej, wojownik, nekromanta, tak tutaj to jest rozwiązane tak. Na wschodzie Chińczycy rozwiązują to właśnie w taki sposób. Mają swój jakby folklor tych klas. Okej, jedziemy dalej. Okej, Właśnie, to jest Howling Lake, czyli rodzaj uzdrowiciela. Pisze tutaj, że jest bardzo dobry w uzdrawianiu i rzucaniu czarów, czyli taki nasz mag. On ma bardzo wysoki ten survival index, jak widzimy. A auxiliary index, o którym zapomniałem powiedzieć, to są umiejętności ogólne, czyli jak szybko postać zdobywa doświadczenie, bo jedne klasy zdobywają je wolniej, inne szybciej. To też jest warto o tym wiedzieć. Kolejna rzecz...
1: A to nie są po prostu atrybuty? No jak tam będziesz indeks atak, indeks 5 na przykład, że on na start będzie mieć...
0: Nie, to nie chodzi o to. To jest taki jakby ocena tego, w czym postać jest dobra. Taki oceny od 1 do 5.
1: Bo ja myślałem, że to status jest.
0: Nie, to status to jest coś innego. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, czyli o żywiołach. Tutaj mamy kilka żywiołów, którymi każda klasa się charakteryzuje. Tak jak na przykład tam mieliśmy, tamta pierwsza klasa to był żywioł gold, czyli złoto. Ta jest water i wood i będą też inne klasy. Na przykład...
2: You have one is my important secondary team skills are dot at summoning and poisoning. After skin next 3, survival next 4, interference next 3, auxiliary next 4.
0: Tu jak widzimy taka dość zbalansowana postać, to jest ktoś, kto potrafi przywoływać różne bestie, jak i... Jak i w zatruwaniu, to jest jakby przyrodniczo ognisty.
1: Summoner jest trucicielem.
0: Summoner jest trucicielem, tak. Yuehualin, czyli taka dość zbalansowana postać. I chyba nią sobie zagramy, ale nie wiem. Czyli głównie jakby ognista postać to jest też rodzaj pewnego czarodzieja, który to ma bardzo mocno rozwinięte umiejętności obrażeń grupowych. On jest bardzo dobry do grania w drużynach.
2: The Mind Soul System and the Putty Metal System Skills of the Klingon are dot at rest reached in Kenem Bastions. After skin next 2 survival index 3 interference index 5 auxiliary index 3.
0: Wen Hen, tak jak to się po chińsku nazywa, jest bardzo dobry w... To jest taki debuffer, jak my byśmy powiedzieli na zachodzie, czyli ktoś, kto jakby blokuje wrogów, obniża im statystyki i tak dalej, i tak dalej.
2: The Mind Soul System and the Putty Metal System.
0: No i to by było na tyle, jeśli chodzi o klasy. Ja chyba sobie zagram tym Yuxiu, bo nim, prawda, umiem dobrze grać, bo nim gram na co dzień, więc będę mógł najwyżej...
1: Ale serwery, właśnie. Ja jeszcze powiem a propos serwerów. Generalnie na każdym serwerze można mieć po 3 postacie.
0: Tak.
1: Założone. Tutaj niestety w Dreamlandzie, który był pokazywany, mamy tylko dostępny jeden serwer dla graczy na komputerze plus jakieś tam serwery dla graczy na komórki. Więc niestety tutaj mamy taki mniejszy limit, natomiast w tej grze, którą pokazujemy, co masz chyba 3 serwery.
0: Tak, 3 po 3 postacie. Z czego tak, w Dreamlandzie to wygląda w taki sposób, że jest jeden serwer na komputery, tak jak mówisz? A na mobilki są 2 serwery, czyli jest jeden serwer ekskluzywnie dla mobilek, a drugi serwer to jest ten, co my mamy na komputerach.
1: Zastanawiam się właśnie, bo chodzi, zastanawiam się nad tym, no bo są tutaj te serwery. Ciekawe, czy one się jakoś różnią zadaniami, czy
0: chyba
1: to po prostu
0: nie
1: są te serwery.
0: Chyba one są po to, żeby rozdzielić bardzo duży player base, który się narobił. Nie wiem, w każdym razie...
1: Bo w jedynce było coś takiego, że w tym drugim było więcej kontentu niż w pierwszym.
0: No w jedynce tak, dlatego teraz wybrałem ten, żeby zobaczyć. Okej, wybieramy klasę. Tutaj mamy płeć. Ja zagram oczywiście mężczyzną. Role name, czyli nazwa postaci. Warto powiedzieć, że limit jest 7 znaków tylko, więc myślmy. Okej, oczywiście wpiszemy sobie, nie wiem...
1: A czy z tym limitem, to jest tak chiński
2: gierze?
0: Tak, bo oni mają po prostu krótsze nazwy. Okej, teraz zostanie odtworzony filmik.
3: Szanowni 人族生活在魔、妖、鬼三族的奴役之下，时刻受到威胁，苟延残喘，艰苦求生。直到1000年前，一代传奇剑仙，号称一剑凌云横九霄的凌霄祖师横空出世，携爱侣卷云仙子、云无暇，仗剑破敌，横扫大陆之妖魔鬼怪，为人族硬生生地打下了一片安居沃土，并在人族中遴选具有天赋之少男少女，因材施教，更命座下五位弟子与大陆五方选择善地，开宗立派，弘扬仙道正法，斩妖除魔，清理余孽，保护一方平安。
4: 500年前，祖师修为精进，携手仙子破碎虚空，飘然无踪。安魔族趁此机会悄然复苏，在魔族之主灵魂的领导下，蓄养凶兽，积蓄力量，更暗中联合妖族、鬼族，在1年前奇袭无暇城，仙盟驻地。五大仙派开山祖师遭受重创，
3: 仙魔大战就此重启序幕。
5: 灵回，既然你出现于此，那么想必适才的异象就是你的杰作了吧？好深的计谋！
6: 哼哼，孙巨星，这番大礼精彩吧？这可是我为你们精心准备的。今天我就让你死个明白！你以为我不知道星辰石的秘密吗？可惜呀，我不但早就知道，而且我还一直暗中收集，并且往里面悄悄灌注了魔力。你是不是猜出来了？对，我就是为了有朝一日，你的那些好弟子将其大量隐藏魔力的星辰石采集回无尘洞，然后砰的一个集中爆发，就把你们给通通吞噬了呢。
5: 然后你再率领大批精英杀手，轻而易举地围杀了我们，对吗？好狠的计谋，好深的心计。
6: 肯？自古成王败寇，有谁不狠？1000年前，凌霄和云无暇纵横大陆，杀我魔族子弟不计其数，怎么就不见你们说他狠？我忍了这么多年，就是为了让你们也感受下绝望的滋味。
5: 你们魔族天性冷血残暴，肆意妄为，手上沾满了我人族鲜血，祖师自然要驱魔卫道，净化邪魔，还这世界一个朗朗乾坤。
6: 大道三千，你怎知我魔族的道就不在这三千大道里面？多说无益，还是要看谁的拳头更硬。今日就看看到底是你们仙盟法术强，还是我魔族拳头硬。来吧！

0: Witam po filmiku, który to opisał nam krótko fabułę gry. A właściwie nie tak krótko, po prostu generalnie chodzi o to, że świat był przez wieki dzielony wielką wojną pomiędzy ludźmi a demonami i w końcu doszło do bitwy, która miała rozstrzygnąć losy tego świata, ale okazało się, że zarówno ludzie, jak i demony miały na tyle mocną jakby sprawczość zbrojną, że ani jedna, ani druga strona nie była w stanie pokonać się, więc wojna nadal trwa, ale bitwa ta była bardzo, że tak powiem, potężna, zdziesiątkowała zarówno jedną, jak i drugą armię i teraz akcja gry dzieje się rok po wydarzeniach z filmiku. A dlaczego tak, a nie inaczej? O tym dowiecie się za chwilę. Teraz trochę o klawiszologii i w ogóle o tym how to play. Zacznijmy od tego, że w grze, mimo tego, że mamy ten interfejs taki właśnie tutaj, to jest tak naprawdę gra. My tutaj możemy wszystko robić. Tylko jako, że gra ma też swoją wersję na systemy mobilne, możemy sterować nią na dwa sposoby. Pierwszy sposób to sterowanie nią z poziomu właśnie strzałek kierunkowych, co nie jest zbyt wygodne na dłuższą metę, a drugi sposób to klawisze. Ale najpierw opiszmy sobie menu, które mamy tutaj pod strzałkami. Conversation button. Ten przycisk pozwala nam jakby porozmawiać z najbliższym NPC. Jako, że tutaj nie ma żadnych NPC, to no, ten przycisk jest nieklikalny.
1: Myślę, że tutaj by wypadało wyjaśnić, bo nie każdy zna się na grach RPG.
0: Tak.
1: Myślę, że wyjaśnić, kto to jest NPC.
0: NPC?
1: Może ja powiem.
0: Okej.
1: Okay. NPC to jest... Generalnie to nie jest gracz. Tylko jest to mieszkaniec po prostu świata. Jest to po prostu postać w grze. Nie jest to gracz, bo jest to MMORPG, więc mamy podział na NPC-ów, czyli na mieszkańców tego świata i graczy, którzy są zwykłymi ludźmi, którzy sobie grają.
0: Dokładnie tak. Roll button, view roll details, czyli zobacz szczegóły postaci. O tym menu opowiem za moment. W ogóle to inaczej to zrobimy. Będę od razu mówił skróty na klawiaturze. Czyli conversation to jest F, czyli F rozmawia z NPC-em. G otwiera ekran postaci. Character status. Tutaj możemy zobaczyć, pod jakimi wpływami jest aktualnie nasza postać, czyli czy mamy aktywne jakieś mikstury, nagrody i tak dalej.
2: Debuffy, tak.
0: Flawless City, czyli Shenwu City, czyli aktualne miasto. Po kliknięciu w ten przycisk otworzy nam się mapa tej lokacji. Skrót do tego to jest bodajże C. Nearby players, czyli gracze w pobliżu. Skrót V. Po kliknięciu w ten przycisk po prostu zobaczymy listę osób, które są niedaleko nas. Niedaleko mnie nie ma nikogo, bo podczas gdy my to nagrywamy w Chinach jest dość późna godzina, więc raczej nikt już nie gra. Teaming up with other players will be more fun, czyli granie w drużynie z innymi graczami spowoduje więcej frajdy. Tak, to prawda, skrótu nie ma. Friends, czyli nasi znajomi, o których mamy w grze, skrót H. Zadania. Zobacz zadania, które zostały przyjęte lub też mogą zostać przyjęte. Jako, że to jest gra RPG, to główną rzeczą, która jest najważniejsza w RPGach, to to, żeby właśnie wykonywać zadania zlecone nam przez postacie. Tutaj te zadania możemy...
1: MMO.
0: Tutaj te zadania możemy sobie patrzeć.
1: A skrót klawiszowy to jest R.
0: Tak. Function list, czyli lista takich różnych rzeczy, których twórcy nie chcieli upchnąć do menu głównego. Send, tutaj możemy przeteleportować się do mapy, jaką tylko chcemy, do której tylko chcemy. Enter your home. Właśnie w grze mamy, gra ma jakby dwa tryby. Mamy ten tryb główny, w którym my teraz jesteśmy, i mamy taki tryb, gdzie możemy rozwijać swoją posiadłość, czyli tam stawiać rośliny, różne budynki i tak dalej, ale niestety od razu mówię, że tego nie pokażę, bo to wymaga sporo czasu, żeby to rozwinąć, i nawet ja na swojej głównej postaci nie mam tego zbyt rozwiniętego. Beacon Navigation, czyli możemy na mapie oznaczać sobie różne miejsca, do których później będziemy mogli sobie dojść. Okej. Okay. Najpierw pokażę jeszcze to menu function. Schedule guide. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jakie możemy wykonać aktywności tymczasowe, czyli aktywności dzienne. W grze Ling Yuxianlu, tak samo jak w Dreamlandzie, istnieje system tak zwanych zadań dziennych. To są zadania, które możemy wykonać kilkanaście razy dziennie. Life Soul, czyli później na poziomie 70 możemy odblokować coś, co pozwala nam mocno ulepszać naszą postać. O tym nie opowiem niestety, bo poziomu 70 nie mam. Plecak, skrót klawiszowy B. Wszystkie przedmioty,
2: bo bardziej które... torba, bo to takie duże no, jest, bo tam tak dużo rzeczy zmieści.
0: No. W sumie nawet to brzmi trochę jak torba. Tak, czyli ta torba to jest skrót B. To są wszystkie przedmioty, jakie nasza postać posiada. Ekwipunek. Spójrz na informacje na temat swojego ekwipunku. Skrót Z. Partnerzy. Możemy wynajmować jakby NPC, które pomagają nam w zadaniach drużynowych, jeżeli nie mamy z kim grać. Shopping
2: mall. Ja tutaj chciałem powiedzieć a propos, jeszcze a propos właśnie tych NPC-ów, które możemy wynajmować. Na co ja zwróciłem uwagę, kiedy grałem. Możemy wynajmować jakby... Jeżeli mamy jedną klasę, jak tutaj mamy tego klasę, tego wojownika. Jeżeli chcemy sobie wynająć bota, który jest takiej samej klasy jak my, przynajmniej w mojej sytuacji, było to za walutę płatną, czyli za te, nie wiem, nie pamiętam, to są te kamienie? Kamienie.
0: Tak, to są, tak? Kamienie.
2: Natomiast jeżeli chcemy inną klasę, no to mamy tą taką walutę płatną, o której będzie niedługo. I tam możemy wynająć sobie tego kogoś, kto będzie nam pomagał. Oczywiście jest to też drogie, więc trzeba dużo za to zapłacić, ale da się.
0: No gra bardziej promuje to, żeby grać z innymi ludźmi. Okej, teraz mamy Shopping Mall, czyli tutaj właśnie możemy kupować walutę premium, którą to możemy, prawda, później wydawać na różne rzeczy.
2: Jak możemy również kupować rzeczy za walutę, która jest nie premium.
0: Która jest pseudo premium, bo ją dostajemy po prostu czasami za w sumie nie wiadomo co.
2: Nie no, nie to, że nie wiadomo co. Dostajemy je za check-iny, za
0: mapy. No tak, za check-iny, no tak. Faktycznie.
2: Za w mapach dostajemy i za sprzedawanie, niszczenie ekwipunku.
0: No
2: jak
0: tak.
2: W Dreamlandzie.
0: Tak, tylko że tutaj na tą grę trzeba mniej wydawać pieniędzy jak na Dreamland. To jest fakt akurat. Gang. Tutaj możemy... Gang to jest jakby taki klan, gdzie zbiera się większa ilość graczy i mamy... Gangi w tej grze dają ogromnie dużo. Jeżeli chcemy, prawda, poznać cały content tej gry, to musimy dołączyć się do gangu. Pet, czyli możemy zobaczyć na informacje o naszym zwierzaku, którego mamy. Mamy małpkę.
2: Mount to premium, zdaje się, za walutę premium możemy tego zwierzaka zmienić na coś innego, z tego co wiem.
0: Tak. Mount, czyli bestia do jeżdżenia, wierzchowiec właściwie, możemy mieć wierzchowca, który w tej grze daje nam tylko szybkość poruszania się, a jako że gra, walka w grze jest turowa, to w sumie skraca nam to tylko czas, jaki musimy poświęcać na bieganie między zadaniami, a koszt tego jest spory, więc nie wiem, czy się opłaca. Na pewno majestatycznie to brzmi i wygląda. Skill, view your skills information, skrót J. Daily sign in, od razu sobie w to kliknę. Czyli codziennie o 18 godzinie naszego czasu możemy tu wejść i zalogować się.
2: O 17
0: albo o 18, to zależy od czasu. O 17 w czasie letnim, o 18 w zimowym, czy tam na odwrót. Ale w każdym razie możemy się zalogować i otrzymać jakiś prezent od gry codziennie za to, że się logujemy. Leaderboard, czyli ranking graczy. Welfare, czyli możemy zobaczyć jakieś tam oferty, które obowiązują w tym momencie w grze. One w większości dotyczą kupowania waluty premium.
2: Chociaż ostatnio jak zaczynałem grać, no to właśnie była taka oferta, że za każde, co każde 5 leveli można było dostać jakieś duże ilości nagród pieniężnych, tudzież przedmiotów.
0: Tak,
2: ale to trwało tylko tydzień.
0: Ale zobaczymy sobie w to welfare. Co tu mamy? Time limited cumulative recharge, czyli jeżeli kupimy odpowiednią ilość waluty premium. Grudnia się to kończy. O, za 1287 tych większy nie znam tego przelicznika. Limited time double reward. Czyli za walki z demonami będziemy otrzymywać dwa razy więcej doświadczenia. O, to jest nieskończona promocja, w sensie trwa nieskończona już czasu. Jeżeli zapłacimy 10 yuanów, to dostaniemy równowartość 100 yuanów dodatkowo. Taki prezent od gry, co się opłaca moim zdaniem kupić. Daily Top Up Rewards, czyli jeżeli codziennie będziemy kupować walutę premium, to będziemy coś z tego mieć. Cumulative Recharge Bonus, czyli to samo, tylko że takie bardziej zwykłe, niewykokrzone te nagrody. Gift Code Redemption. Czasami bardzo rzadko możemy dostać za coś kod taki promocyjny.
2: Dostałeś kiedyś, bo ja nie.
0: Dostałem raz za udział w zamkniętych beta testach Dreamlandu. Ale to był kod do Dreamlandu właśnie. Okej, więc teraz myślę, że warto by pokazać, jak działają zadania w tej grze.
2: To o zadaniach ja opowiem.
0: O zadaniach tak, to ja opowiem jeszcze o zadaniach głównych, bo zadania dzielimy w sumie na dwa typy, na zadania główne i zadania dzienne. Zadania główne działają w taki sposób, że po prostu chodzimy i słuchamy fabuły i nawet możemy ją czytać lepiej jak w Dreamlandzie, bo w Dreamlandzie musieliśmy kopiować bardzo szybko tekst, bo ten tekst nam przelatywał, a tutaj fabuła jest prezentowana tak jak w JRPG-ach, czyli jakby przewijamy sami tekst, kiedy uważamy to za stosowne.
2: Ja próbowałem interweniować u twórców, jeżeli chodzi o Dreamland, żeby zostało to przywrócone. No niestety nie udało się. Ale tutaj możemy tak na szczęście tłumaczyć.
0: Teraz możesz powiedzieć o tych zadaniach dziennych.
2: Ja opowiem o zadaniach dziennych. Te zadania dzienne, bo są zadania dzienne, które robimy jakby każdy dzień i nie mają limitu czasowego. A są takie zadania dzienne, które na przykład odbywają się w określonych dniach, o określonych godzinach. I teraz tak, zadania, które wykonujemy codziennie, dzielą się na kilka typów. Pierwsze zadanie to jest practice tasks. To są zadania, które polegają mniej więcej na przynoszeniu do NPC-ka, który nas prosi, przynieś mi eliksir, na przykład zdrowia. I w momencie, jak przynosimy eliksir zdrowia, wbijają się nam statystyki. Jakby trenujemy statystyki, które ustawiamy w menu umiejętności. Cultivation bodajże skills to się nazywa.
0: Tak. I to ma związek z tym, że w kulturze chińskiej kultywacja, czyli tak jakby pomaganie innym, powoduje, że oni wierzyli kiedyś, że można stać się przez to silniejszym. I dlatego to tak. Taka dygresja. No tak. Okay.
2: Drugie zadania to są... To są zadania, nie pamiętam dokładnie teraz ich nazw, chyba Cultivation Tasks właśnie.
0: Nie, ja wiem o czym, ty mówisz o czymś, co po chińsku się nazywa Shenwuyen, czyli zadania, które otrzymujemy od naszego mistrza, czyli tam w miejscu, w tak, którym związana jest nasza klasa.
2: Tak. One polegają mniej więcej na tym, na przynoszeniu listów. Dostajemy zadanie na przykład, że przynieś list tam, idziemy od postaci do postaci i zanosimy listy. Lub też kupujemy eliksiry, bo też się czasami zdarza. I tych zadań mamy 10. I za wykonanie każdego tego zadania dostajemy złoto i punkty doświadczenia.
0: Których to dostajemy coraz więcej za każde wykonanie zadania. A jak wykonamy 10 tych zadań, to otrzymujemy token, który uprawnia nas do siedzenia przy ognisku, co pozwala nam bardzo szybko nabijać doświadczenie. Okej, to mów dalej.
2: Bo jakby... właśnie, no to siedzenie przy ognisku... No jest to gra MMORPG z cyklu Pay to Win. Więc czasami jest sytuacja taka, że musimy zostawiać grę sobie włączoną w zależności od tego, ile tych tokenów mamy i po prostu w ten sposób nabijać sobie punkty doświadczenia, jeżeli już wszystkie zadania dzienne wykonamy, dlatego warto to wykonywać i warto tych tokenów zbierać, bo się mogą przydać, jeżeli nie chcemy płacić za walutę premium.
0: No tak.
2: Jest jeszcze kolejny typ, czyli Exorcism Missions, czyli zwalczanie demonów, jak to bawimy się w egzorcystę.
0: Tak.
2: Dostajemy zadanie od naszego wodza.
0: Tak.
2: O którym będzie za chwilę przy tłumaczeniu fabuły. I mamy 20 zadań, gdzie to musimy zabić tych 20 demonów i za to zabijanie...
0: Właściwie to 60, bo oni są w grupach po 3. Nie, w nowej wersji są nawet po 4 w grupach.
2: Oj, to przepraszam, nie, ja miałem na myśli to, że mamy jakby...
0: 20 zadań, gdzie... no wiem o co chodzi, wiem, tak się śmieję.
2: Tak. Po wykonaniu tych zadań w ogóle jest teraz taki event, że dostajemy więcej doświadczenia, nie dostajemy tutaj żadnej nagrody, ale warto również to robić. Kolejnym typem zadań są zadania bounties. To są zadania polegające mniej więcej na tym samym, bo jest też 20 zadań, ale tu już nie dostajemy punktów doświadczenia, tylko dostajemy
0: pieniądze,
2: nasze złoto, czyli walutę, którą również na umiejętności przeznaczamy i na coś jeszcze? Na eliksiry chociażby.
0: Eliksiryna, tak. Kolejnym typem zadań, które zdajesz się, że pominąłeś, są też zadania treasure. Czyli zadania...
2: No, chciałem właśnie o nich powiedzieć.
0: Okej, wybacz, to możesz mówić, sorry.
2: Ja jeszcze chciałem w ogóle skończyć myśl o tych bounties. Zadania te mają największe znaczenie, oczywiście, jeżeli jesteśmy w gangu. W tym momencie duża część tej sumy nie idzie do nas, tylko po prostu idzie do gangu. Tak było przynajmniej w jedynce, bo ja byłem w gangu przez jakiś czas jakimś chińskim. I właśnie tak tam było, że ja jakby nie dostawałem tej kasy jakby osobiście, tylko dostawał tank. Tak. Ale jeżeli jesteśmy sami, no to dostajemy dla siebie. No i ostatnim typem zadań to są treasure tasks właśnie, o których Żarek powiedział. To są zadania, w których to musimy zabijać strażników, którzy bronią drogi do map.
0: Do map skarbów, tak. To polecam robić, bo te zadania mają ogromne znaczenie w późniejszych stadiach gry, dlatego że wykonanie takiego zadania wiąże się z tym, że po pierwsze możemy dostać mapę skarbu. Okej, to jest mała rzecz. Znaczy w tych mapach czasami...
2: Czasami jej nie dostaniemy.
0: Czasami
2: jest tak, że zabijemy strażnika
0: w ogóle,
2: i powiemy,
0: co ciekawe,
2: no niestety nic.
0: Z tych map czasami wypada waluta premium. Bardzo rzadko, ale zdarza mi się. Ale później, jeżeli wykonamy tych zadań 100, 200, 300, 500, 1000, 2500, 4250, 5600, 9340, to za te kolejne liczby możemy otrzymywać tak zwane tytuły, które to tytuły boostują, czyli ulepszają statystyki naszej postaci. Kolejnym typem zadań jest są zadania Demon Void. Są to zadania, które polegają na grupowym mordowaniu demonów. Te zadania są, jak już wspomniałem, dla drużyn. I jeszcze ostatni typ, przynajmniej z tych zadań, które my znamy, bo są jeszcze inne, które są dla wyższych poziomów, to zadania tak zwane rajdy, które polegają na tym, że idziemy albo w jedną, albo w dwie osoby do pewnej lokacji, tak zwanej instancji, i wykonujemy tam jakieś określone zadanie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o zadania dzienne. Teraz
2: co do zadań Void, tak? To jest po prostu co godzinę taki komunikat systemowy, że demon w lokacji takiej i takiej się pojawił, idź go zabij.
0: Ale to jest jeszcze coś innego.
2: Aha, to nie jest to.
0: To jest jeszcze coś innego. To jest takie klepanie demona, gdzie cały serwer się zlatuje, bo demon jest dość mocny. Okej, a więc uważam, że wreszcie można by się zabrać za fabułę. Jeżeli chcemy dostać się do naszych zadań, naciskamy sobie R. Właśnie, received tasks, czyli zadanie, które my już otrzymaliśmy. Tutaj jakie zadania możemy wziąć? Możemy wziąć tylko te practice tasks. To o nich opowiem już później. Teraz chcę... Ta postać powstała tylko w celu pokazania wam kawałka fabuły. Zadania dzienne pokażę na drugiej postaci. Wake. To jest tytuł zadania i teraz możemy, mamy dwie opcje w sumie. Klawiszem R możemy bezpośrednio, automatycznie udać się do celu, do którego musimy dojść, a strzałką do góry możemy rozwinąć opis tego zadania. Czyli tutaj mamy opis tego zadania. Obudziłeś się, nie wiesz co się wokół ciebie dzieje. Udaj się na poszukiwania kogoś, kto będzie w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie. O, wiadomość systemowa właśnie nam
3: przypomina.
0: O, właśnie, czyli że za wykonanie zadania otrzymamy doświadczenia 100, złota 625, waluty premium 0. Misja główna i śledź zadanie, czyli to samo jakbyśmy nacisnęli R w tym poprzednim menu, o którym mówiłem. Więc klikamy sobie w to.
2: Zdaje się, że jak klikliśmy opis, to chyba były współrzędne też podawane.
0: A, czy ja wiem? Chyba były, no.
4: Yao yi bu si bing, fu du zhou yan ren.
0: Co się działo? Pamiętam, jak walczyliśmy z demonami. W jaki sposób się tutaj znalazłem?
5: Shouye, ni zhongyu xing la?
0: Obudziłeś się wreszcie, byłeś w śpiączce przez rok. Już wszyscy myśleliśmy, że się więcej nie obudzisz.
3: Co?
0: Co? Byłem w śpiączce przez ponad rok? Co się stało? Czy pokonaliśmy demony? Sytuacja jest wciąż bardzo napięta, ja do końca nie wiem, co się stało. Musisz udać się do naszego wodza, on powie ci więcej. Dobrze, zatem udam się do niego i wypytam go o szczegóły. I tutaj przyciskiem tym, który się nam pojawił obok dialogu, możemy iść jakby dalej. Poziom drugi tutaj się wbił, jej! Demony nie przestaną walczyć. Musimy być od nich silniejszymi. Tutaj tak każda postać ma taki swój jakby to nazwać. Taki tekst, który mówi, jak do niej podchodzimy. I tutaj musimy kliknąć przycisk ten właśnie zadanie główne. Witam pana.
5: 修仙之人不必有这么多繁文缛节，何况这忙的一锅粥就免礼了。
0: Czego chcesz? Proszę, pytaj.
5: 是,
3: jestem.
0: Tak.
5: 你昏迷了一年多，好不容易才苏醒过来，怎么不好好休息？
0: Byłeś w śpiączce ponad rok i na pewno ciężko ci jest teraz funkcjonować. Odpocznij jeszcze trochę.
3: 启禀大人，莫讲新挂战场，请问一下，当前形势如何？
0: Ostatnim, co pamiętam, było pole bitwy. Chcę wiedzieć, co się stało. Obydwie strony poniosły wielką klęskę. Nasi wodzowie w większości są teraz w śpiączce, a król demonów został poważnie ranny. Teraz weszliśmy w okres, kiedy trwa krótkotrwały pokój. Jak długo on trwa, zależy tylko od tego, kto pierwszy się zregeneruje i zaatakuje jako pierwszy. Swoją drogą, czy możesz mi pomóc? Oczywiście!
5: Zdrowo! 我们回天营现在齐缺一位叫做舒玄的荣耀，听说城南的药商小白村那边有存货，就麻烦你去找他拿一批药材回来吧。
0: Potrzebujemy pewnego bardzo rzadkiego składnika, aby uleczyć naszych ludzi. Ten składnik to Shuk Su Hao. Możesz go znaleźć u naszego znachora.
3: Ale, uczęcie ci pan.
0: Dobrze, przyniosę ci go.
6: A zobacz, jak on idzie właśnie w opis tego zadania, czy nie ma współrzędnych, bo też można by było dojść.
0: Możemy chodzić sobie po współrzędnych, nawigacją tego języku.
6: A osoby widzące mają strzałki.
0: Tak. Czy potrzebujesz kupić jakieś nasze zioła? Możesz być pewien, że są one najlepsze na rynku. Witaj w sklepikarzu, przychodzę z polecenia wodza. Muszę odzyskać od ciebie pewien rzadki składnik.
7: 原来是仙门的少侠，修炼我等，保我等超胜，待我等以火龙子之责任，我等以火龙子之责任，要不少侠可去寻找我那伙计，他正在城北采集药材。Niestety,
0: całe to zioło zostało już wyprzedane, ale mam osobę, która cały czas je zbiera. Udaj się do niej, a na pewno da ci trochę.
3: 好.
0: Dobrze, znajdę Yina Shushu. Okej, idziemy. Dostaliśmy trochę mikstur na początek, to się nam pojawiło w statusie.
6: Gdybyśmy się uparli, to może moglibyśmy ją znaleźć z ospórzednych albo z tej mapy pod cech.
0: Moglibyśmy, ale to już wykracza poza ramy tego podcastu, bo gra jest i tak mocno rozbudowana i tak bardzo wielu rzeczy nie pokażemy.
6: Ja tylko po prostu powiedziałem, że
0: wiem, można. Wiem. Tylko po prostu mówię, że... Witaj, czy też jesteś tu po to, aby zmierdziała? Kim jesteś? Czy nie widzisz, że zbieram zioła? Witaj, przysyłam mnie znachor, kazał mi zebrać trawę, którą ty zbierasz.
8: 原来如此，刚好我已经采集了一些草了，我这就整理一下拿给你。
0: Trawa, tak, mam trochę. Poczekaj chwilę. Uporządkuję ją i zaraz ci ją dam. Dziękuję ci.
8: 少侠客气，礼遇我主，人人有责。这些就是你要的数学草了，你拿去吧。
0: Dziękuję ci bardzo. Oto twoja trawa. Pamiętaj, zniszcz demony.
8: Shamrock.
0: No to tak tłumaczy tą trawę. Wróciliśmy z naszymi ziółkami. Wróciłeś tak szybko, jak to zrobiłeś? Przecież nasz znachor nie ma tej trawy. Tak, ale ją przyniosłem. Bardzo dobrze. Teraz sprawię, aby ludzie przyszli tutaj i ją zebrali. Dobrze, twoim kolejnym zadaniem jest zbadać, co dzieje się na zachodzie obozu. Coraz częściej otrzymywałem informacje, jakoby działo się tam coś złego. Dobrze, udam się tam. Poziom czwarty. I wszystko już mam. Czy pokazujemy fabułę do którego momentu, jak myślisz?
6: Właśnie nie wiem, bo nie mam tam, gdzie się kończą zadania fabularne.
0: Nie, teraz mi się wydaje, że pokażemy do walki, żeby pokazać walkę, a następnie przeloguje się już na swoją postać i pokaże. Magiczny niedźwiedź. Muszę zabić tą bestię. Może ona sprawia się
9: zdarzenie.
0: Ładuje się nam tryb walki i w trybie walki mamy 30 sekund na ruch i menu idzie tak. Umiejętności, drugi rodzaj umiejętności, umiejętności grupowe, przywołanie, możemy przywołać bestie, jeżeli potrafimy, przedmioty, obrona i ucieczka. Wybieramy umiejętność dla siebie i dla naszego zwierzęcia. Umiejętności to jest W, a obrona to jest D, przedmioty to jest E, także nie musimy chodzić po tym menu.
9: Tai Ying Bing Sha!
6: Staraj się pokazać
9: Uważam, że to nie ma sensu, bo każda profesja ma swoje.
6: Ale jak najbardziej będziemy mieć czas na to, żeby sobie to przetłumaczyć.
9: Tak, możemy sobie umiejętności możemy sobie zawsze zobaczyć z menu, które pokażę już w drugiej części audycji, w której to będę opowiadał o... Będziemy opowiadać właściwie o zadaniach dziennych. To to już z tym głuszcem nie wiem, co możemy zrobić. Ale musimy teraz zająć R na naszym zadaniu, aby udać się z powrotem podejrzanym do wodza. Czy udało ci się znaleźć tam coś podejrzanego? To było tylko wściekłe, ale było w nim coś dziwnego. Po jego pokonaniu znalazłem przy nim ten oto kamień. Czy możesz na niego spojrzeć?
6: Te碎片竟然带有新的魔法，我非不可。一千三百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三枚，三千六百五十三
9: dużo wyższym poziomie, żeby wam jak najwięcej rzeczy pokazać. Ja tutaj mam jakieś zadanie już rozpoczęte, ale ja je porzucę dla tej audycji.
2: Ale chyba jak porzucisz, to nie będziesz mógł zrobić jakiegoś zadania.
9: Nie, będę mógł wszystko zrobić. To były jakieś zaległe, które...
2: Nie wiem.
9: Najpierw zacznijmy od najprostszych zadań, czyli Martial Arts Mission. Są to misje, o których mówiliśmy, które polegają po prostu na roznoszeniu listów. Udamy się do miejsca, w którym możemy sobie to odebrać. Tutaj nam pokazuje licznik 0 na 10 misji wykonanych. Klikamy sobie. Właśnie musimy zdobyć eliksir medytacji, ja go oczywiście mam. Jeżeli byśmy go nie mieli, to gra by się nas zapytała, czy chcemy go kupić. Więc klikamy sobie, że chcemy ukończyć zadanie.
2: Tylko właśnie, bo oni potem, jak będziesz dalej, to chyba cię będą atakować, bo nie masz eksilu.
9: O tak, ale o ekwipunku opowiem w następnej kolejności. Opowiemy w następnej kolejności. Najpierw zróbmy sobie to zadanie. Proszę bardzo. Los 1 Meditation Challenge Litera 13 230 cent Skali 4780 ma experience Jolpe Zika 2724 experience Redum to Martial Arts 4000 expa, bardzo fajnie. Mingleu Divizion Task 1 Zechniesz 1 To Flamless Citrant Hunt Belepter To Medruk Solet Stinkli Teraz mamy list do zaniesienia. O, teraz jest, odpaliło się dla drużyn aktywność, bo jest pełna godzina.
2: Co godzinę? To jest to, o czym mówiłem wczoraj.
9: Ale my nie możemy tego zrobić, bo mamy za niski poziom. Hej, nie lecę, Joma!
2: Mingleu.
9: Znowu. Ja wykonam to zadanie, bo chcę zdobyć przedmioty, które te zadania dają, aby móc o nich opowiedzieć.

0: Sichtstiel.
1: Mozu do głowy, czyż

0: Akurat teraz się nam tak trafiło, że mamy na bezpiecznych mapach, bo mapy w tej grze dzielimy na dwie jakby kategorie, na mapy bezpieczne i na mapy dzikie. Na mapach dzikich jesteśmy atakowani przez wrogów. O, znowu bezpieczne. Bardzo przyjemne zadania, jak robimy sobie coś, mamy sobie grać to te zadania są świetne na takie okazje. Przedostatnie już.
1: Może dla kogoś to się może wydać monotomne, jak się gra dłużej, ale jest to potrzebne.
0: O, właśnie zrobiliśmy już wszystkie możliwe zadania. Dlatego teraz ja się odsunę stąd, bo mi przeszkadza ten posąg. O, okej. Okay. Teraz pora opowiedzieć o ekwipunku. Jeżeli chcemy dostać się do naszej torby, naciskamy klawisz B. I teraz torbę dzielimy na kilka kategorii. Pierwsza kategoria to przedmioty. Są to wszelkiego rodzaju eliksiry, tokeny itd. Druga kategoria...
1: Eliksiry tutaj są.
0: Eliksirów. Tutaj
1: ale
0: są eliksiry.
1: Tam też...
0: Tam są inne rodzaje
1: eliksirów. Niektóre.
0: Tak. Tutaj jest kieszeń tylko na eliksiry.
2: Tutaj
0: mam ilość moich pieniędzy. Tutaj mam walutę premium. No i właśnie Linksy to jest ta waluta pseudo premium, którą dostajemy za różne rzeczy. Że możemy wymieniać walutę premium na zwykłą. Recharge, czyli możemy kupować walutę premium. Cancun Bag, czyli torba na przedmioty związane z ulepszeniem naszego domu. O tym opowiem za jakiś czas. Wejdziemy sobie do przedmiotów. Relikt to jest przedmiot questowy. To jest runa. Okej, to jest runa, która, jeżeli wsadzimy ją na naszyjnik, da nam manę. Włożymy to na pas lub do butów, to ulepszy nam to HP. Pierścieniu, jeżeli to włożymy, to przed atakami związanymi z naturą będziemy mieli wyższą ochronę. Spirit of Equipment to jest coś, czego możemy używać do ulepszania ekwipunku. Equipment Soul to jest coś, co pozwala nam ulepszyć ekwipunku w innym sensie. Rune Crystals to jest coś, co pozwala nam tworzyć runę. O runach opowiem przy okazji umiejętności. Return Tondan to jest coś, co pozwala, jeżeli mamy zwierzątko i na przykład nie podobają nam się jego statystyki, to możemy użyć tego czegoś i nasz zwierzak wróci do poziomu pierwszego, ale z inaczej rozlosowanymi statystykami. O zwierzakach też opowiem za moment.

0: Remining.
1: Qualification dam to jest coś, co pozwala ulepszać statystyki naszego zwierzaka.
0: Longevity fruit, 11 remaining.
1: Longevity fruit, to jest coś takiego, zwierzak po każdej walce traci trochę czegoś, co nazywamy żywotnością. Zwierzak musi mieć...
2: Jeżeli umrze.
1: Jeżeli umrze, tak, ale nie, po każdej walce, nawet jak nie umrze, też się traci. To zostało zmienione w jednej z ostatnich wersji gry. I w momencie, kiedy zjemy ten owoc, to wtedy będziemy mogli przedłużyć życie naszego zwierzęcia. Bo jeżeli on straci całą tą żywotność, to wtedy on umiera na zawsze. Tracimy.
2: Niestety, ale nie przejdziemy fabuły.
1: No, będzie nam ciężko. Pet Spirit to jest kolejny rodzaj waluty, można powiedzieć. Za pomocą tego możemy kupować inne zwierzęta. Rare Beast Spirit. To jest coś.
2: A czekaj, a to Pet Spirit to czasem nie jest po prostu też coś do ulepszenia?
1: Nie, to jest waluta. To jest do kupania, to jest waluta. Rare Beast Spirit to jest kolejny rodzaj waluty, która służy do kupowania tych zwierząt wyższej klasy. Energy Dan to jest przedmiot, który pozwoli nam robić kultywację. O tym będę opowiadał, będziemy opowiadać.
2: Ciekawe, słuchaj, gdzie można kupować te zwierzęta, bo ja się nie spotkałem z czymś takim.
1: Zaraz wszystko wam pokażę. Teraz Energy Dan to jest coś, co pozwala nam kultywować. O kultywacji opowiem przy okazji omawiania reszty kontentu dziennego. Fairy Spirit. To możemy kupować mounty, to kolejny rodzaj waluty. Demon Incense, to jest taki przedmiot, że nie będziemy atakowani przez wrogów losowych przez godzinę po użyciu.
0: Powder.
1: A, to, że po prostu jeżeli użyliśmy tego, że nie będą nas atakowali wrogowie, to używając tego, możemy wyłączyć ten efekt. Flying Charm Supplement Pack. Teraz to już nie jest zbyt potrzebne, bo to było potrzebne w starej wersji gry, z której ta postać pochodzi, ale tak w ramach historyczne i ciekawostki powiem, że to było używane do teleportacji między mapami. Mount Spirit, czyli możemy kupować lepsze mounty niż w tym Ferry.
0: Star Soul.
1: To możemy ulepszyć naszego mounta, jeżeli go mamy.
0: Moon Soul.
1: Możemy ulepszać umiejętności naszego mounta.
0: Snowfall Scroll, 3 remaining.
1: Snowfall Scroll to są zwoje do skarbów.
0: Assault Fist, 2 remaining. Snowfall Scroll, Assault Slangu Fist, King Mality, Tix of the Rotanim, Assault Home of the Fibre, Azure, Sofan, Chentot, Safer, Sol, Extinct, Defi, Assault.
1: Swan Wooters, tego możemy używać do wymiany na tak zwane Moonlight Boxy, które to boxy zawierają losowe przedmioty.
0: Blue Dragon's Chalice, 1 remaining.
1: Tak samo jak w poprzednim przypadku, tylko to niebieskie boxy, takie lepsze.
0: Hundred Alchemists, 1 remaining.
1: To jest przedmiot questowy, przedmiot fabularny. Teraz trochę o eliksirach opowiedzmy. Gold Huanggao to jest najprostsza mikstura, która po prostu użyta przy walce zwiększa nasze punkty życia o 350. Early Yuan Nikidan to jest coś, co zwiększy naszą manę o 350 po użyciu podczas walki.
0: Early Yuan Nikidan, 37 remaining.
1: To jest coś, co jest tłumaczone tak samo, ale to już działa inaczej. Bo to nam przywraca HP w zależności od naszego poziomu, czyli procentową.
0: Yuan Nikidan, 31 remaining.
1: Jakby to powiedzieć... Ning Shensan to jest coś, co... przywróci całe HP po walce. Jeżeli tego użyjemy, to przez 10 następnych walk po wygranej bądź przegranej będziemy wracali do pełni zdrowia. To samo co w poprzednim, tylko że mana. I tutaj Quiet Meditation, czyli kolejne mikstury, których możemy używać podczas walki, które przywracają nam jeszcze więcej punktów życia.
2: Ja chciałem powiedzieć, jeśli mogę jeszcze a propos tutaj tych mikstur, które nas chronią przed atakami ze strony demonów. Niestety, z tego co zaobserwowałem, dostajemy bardzo mało punktów doświadczenia ze zwykłych inkanterów. To jest 60 punktów na przykład. Nie wiem, jak to się zmienia potem, jeżeli mamy wyższy poziom. Czy to jest więcej, czy
1: nie,
2: mniej.
1: To
2: natomiast
1: tak samo jest.
2: Czyli niestety, to
1: po prostu losowe walki nie mają sensu w tej grze, okej? Okay? Tak to powiedzmy. Okej, okay. Teraz kolejną rzecz, o której chcielibyśmy opowiedzieć, to będą umiejętności. Panel umiejętności otwieramy klawiszem J. I umiejętności dzielimy też na kilka kategorii. Mind skills, czyli generalnie nasze statystyki.
2: Atrybuty.
1: Martial arts skills, umiejętności, których używamy bezpośrednio w walce, różnego rodzaju techniki bitewne. Cultivation list, czyli umiejętności, które możemy kultywować poprzez wykonywanie tych zadań, o których wam opowiadaliśmy wczoraj, w poprzedniej części. Supporting skills, czyli umiejętności związane z alchemią. A więc idziemy sobie po kolei. Od Mind Skills.
0: Supervision Method level 1 up to 34.
1: Supervision Method.
0: Taishen Tunder level 34, maximum 34.
1: Mogę sobie to ulepszyć, żeby wam pokazać, jak działa ulepszanie. Niestety musimy ulepszać pojedynczo.
0: Dwa
1: punkty ataku, no to zawsze te 4 punkty ataku sobie podbiję. To nam da 10 punktów życia, każde takie ulepszenie.
0: Basalt Tricks, level 32, up to 34.
1: Basalt Tricks to ulepsza nam obronę o 2 punkty.
0: Ale Tricks, level 31, up to 34, mint created by Dante.
1: Whale Tricks to nam ulepsza manę maksymalną o 10 punktów.
0: Royal Wind, level 30, up to
1: 34. Royal Wind ulepsza nam szybkość o 2 punkty.
2: A czekaj, a to pierwsze to co ulepszało?
1: To pierwsze to ulepszało magię, moc magiczną.
0: A, no tak.
1: Tutaj mamy
0: te umiejętności,
1: one dla każdej klasy są inne, nie ma moim zdaniem sensu ich opisywać, bo było, że tak powiem, trochę niesprawiedliwe, jakbym opisał dla jednej klasy, a dla reszty nie. Cultivation, attack training, czyli...
2: I to jest ciekawe.
1: To jest bardzo ciekawa mechanika, ponieważ tutaj wybieramy sobie statystyki, które chcemy jakby kultywować, czyli na których nasza postać się skupia, wykonując różne swoje zadania. I tutaj już tłumaczę, o co chodzi. Tutaj mamy attack training, czyli każdy poziom zwiększy nam atak o 2,5%. Obrona, czyli tak samo z obroną. Speed. Jak wam będę pokazywał te zadania.
2: Flash cultivation. Nie. Pokaż do ilu możemy zaznaczyć.
1: Generalnie chodzi tutaj o to, że to jest inny rodzaj doświadczenia. To jest to doświadczenie kultywacyjne, które możemy kupować też za walutę w grze, ale to się nie opłaca. W sensie nie za walutę premium, za zwykłe złoto.
2: No właśnie, o to mi chodziło.
1: Learn one time, czyli że jakby podwyższa się nam tylko o 200 doświadczenia. Len 5 times to za 5 razy większą cenę, po prostu żebyśmy nie musieli naciskać strzałki w górę. No średnio się tam płaca, tak szczerze.
2: Ale jeżeli robimy zadania kultywacyjne, to właśnie tyle razy dostajemy.
1: Tak, dostajemy po prostu te doświadczenie. Od zadania kultywacyjnych opowiem za moment. Każdy poziom tutaj da nam 3% punktów życia. Attack Command Practice.
0: Attack Command Practice kann in Phase Defina Attack Damage and Cell Success Rate of the Sand Partners. In Phase Defina Damage Rhythma plus 5% and Cell Success Rate 2% per level.
1: Czyli generalnie możemy też kultywować nasze zwierzęta.
0: Attack Defensive Command Practice level 0.
1: I tak samo.
0: Lockdown Command Practice.
1: Mamy tutaj 4. To samo co dla nas, tylko że dla zwierząt.
0: Supporting Skills List.
1: Supporting Skills List.
0: Supporting. Alchemia level 7, to 60.
1: Alchemia. Czyli możliwość wytwarzania wszelkiego rodzaju mikstur.
0: Soaking level 7, to 60.
1: Gotowanie.
0: Runę, defense, runę, level 23, to 100.
1: I tworzenie run. Każda klasa potrafi tworzyć inne runy. Każdy poziom alchemii wzmacnia
0: Czyli
1: możemy
0: ulepszać.
1: Możemy tworzyć runę. I każdy poziom jakby tej umiejętności tworzenia run zwiększa nam szansę na stworzenie run o 1%. I możemy sobie to pozbyć. Ja mogę tworzyć tylko runy
0: defensywne.
1: I na runę mogę nałożyć na broń mogę nałożyć runę, która zwiększy mi obronę. I runa trwa przez 24 godziny. Okej, okay, więc stworzymy sobie runę. Jak pamiętacie, mamy kryształ. O, udało się nam. Ale teraz się nam nie udało. Mamy. Nie udało się. Znowu się nie udało.
2: Im gorszy poziom, tym więcej nieudanych prób.
1: Tak.
0: Runę krystal same nowe nogi, jeden i z nawet.
1: No i już nie mamy krystału. Runę
0: defense, supporting skills list, runę defense, soaking, archety, level 9, soaking, level 9, to 6, supporting.
1: Okej. Teraz omówiliśmy już umiejętności, teraz pora na ekwipunek, który również jest bardzo ciekawy, bo w większości gier RPG jest tak, że ekwipunek zmieniamy. Mamy coraz to nowy ekwipunek, coraz nowe bronie i tak dalej. Tutaj jest nieco inaczej. Mamy jeden set ekwipunku na całą grę. Tylko że ten set ulepszamy i zmieniamy poszczególne jego części w kompletnie nowe przedmioty. Aby otworzyć panel ekwipunku, naciskamy Z. I już tutaj
2: o, już widzę, że trzeba ulepszyć.
1: Nie, i tutaj zaczynamy.
2: A tak, bo to jest 30 poziom.
1: Tutaj mamy kolejne zakładki. Introduction, czyli opis tego ekwipunku. Forging and casting, czyli rodzaj ulepszania, gdzie możemy albo ulepszać, zmieniać te przedmioty w inne przedmioty, albo też losować ich statystyki. O tym opowiem za moment.
0: Refining
1: to permanentne ulepszenie statystyk. Możemy tutaj gemy wkładać. I możemy te Moonlight Boxy, o których mówiłem, wymieniać na umiejętności, które są umiejętnościami tymczasowymi, czyli po 20 dniach od wymiany takiego Moonlight Boxa tracimy umiejętność.
0: enhancing, can only be enhanced on the weapon. The corresponding rune begins as the corresponding attribute. The selection of this build is at per affect magic charge per hold, not selected.
1: Właśnie, możemy włożyć też
0: runę.
1: Więc wejdziemy sobie najpierw w introduction.
0: Younger sport level 30, refining plus 0, passive attributes plus 0%.
1: Czyli refining 0, nie mamy tego refiningu, czyli nie mam permanentnie ulepszenie.
0: Passive attributes, strip
2: po permanentny ulepszenie, to nie jest refining czasem...
1: Nie, to jest recasting.
2: Refining czasem nie jest ulepszenie wytrzymałości.
0: Nie. Enhancing attribute. Enhancing attribute.
1: I możemy podwyższyć atrybuty, o. Właśnie, czyli samo forging, czyli samo ulepszanie tego poziomu broni nie da nam nic. Poza tym, że będziemy mogli, że w recastingu, czyli w tym losowaniu umiejętności, będziemy mogli zdobyć lepsze. To o tym opowiem. Właśnie, ja nie mam ani materiałów, ani poziomu.
2: To znaczy forging? Nie. Forging, jeżeli zauważycie, jeżeli zrobicie taki forging, to po prostu zmieni się wam nazwa, jakby.
1: No tak, bo ekwipunek zmieni poziom. To możemy co 10 poziomów postaci robić. Okej,
0: okay. Recasting.
1: I że im więcej materiałów użyjemy, tym większa szansa na zrecastowanie, czyli na, jakby to ująć, na lepsze atrybuty. Właśnie, no spróbujemy
0: tak.
1: Bo nie mam na tyle tych equipment z Pirate, ale to zaraz je kupimy. Natomiast teraz pokażę jeszcze
0: refining.
1: Właśnie, czyli możemy próbować ulepszyć ten ekwipunek permanentnie, ale może się nam to nie udać.
2: A co daje takie permanentne ulepszenie takiego ekwipunku?
1: To jest modyfikator procentowy, czyli na przykład mamy 2,5% do ataku, czyli że nawet jak zrobimy ten recasting, to oprócz tego recastingu uzyskamy jeszcze 2,5% od tego refinement.
0: Equipment sold 0. Refining button. Refining.
1: Nie mam tego.
0: Equipment sold. Class enter the platform. Bank password. Bank password. Input.
1: Bank password. No tak.
0: Config boot. Equipment. Equipment sold is insufficient for refining.
1: Ale nie mamy tych. Equipment sold. Je dostaniemy z fabuły.
0: Refining. Refining. Mosaic. Spin like a forest.
1: Mosaic. Czyli możemy w gemy wkładać, czy mosaic też runy, jak kto to tłumaczy. Remove sold on the
0: boot. Equipment mosaic instructions.
1: Ale nie mam tego kamienia. I to mam. Założymy sobie to i nam to ulepszy many.
0: The mosaic is successful. The current mosaic level is level 1 and the relic suit level is level 1.
1: Właśnie, bo tutaj te mozaiki możemy ulepszyć jeszcze. Ale po prostu musimy mieć trzy takie same gemy, żeby móc ulepszyć.
2: Słuchajcie, gram w tą grę też dość czasu, ale tego nie poznałem. Także jak widzicie, gra jest na tyle zaawansowana, że się uczę w tym podczas nagrywania tego podcasta od ciebie pewnych
1: rzeczy.
2: Oczywiście,
1: bo ja też tej gry nie znam do końca, bo gra ma tak dużo mechanik różnych. Ja na przykład nie powiem wam o gangach,
0: bo nie jestem teraz żadnym.
1: O! Teraz to się zmieniło. Czy ja tam mam? Equipment Spark 1. O! Teraz w nowej wersji gry się to zmieniło i zdobywanie tych permanentnych umiejętności może być robione w sumie całkowicie za darmo, bez używania waluty premium, co jest świetną wiadomością jak dla mnie. O tym...
2: Dla mnie też, bo ja nie lubię mikropłatności akurat.
1: Także tutaj twórcy poszli nam na rękę. Ale teraz nie mam jak na złość składników, czyli nie pokażę wam permanentnych, tymczasowych umiejętności.
0: Enchanting,
1: czyli możemy włożyć na broń runę. Co uczynimy?
2: A pokaż, jakie tu runy możemy wkładać, bo to masz wymienione.
1: Lutron, czyli runa, która lepszy nam HP permanentnie, znaczy tymczasowo.
2: Runa krwi.
1: Spirit Run, czyli runa, która ulepszy nam manę.
0: Atak
1: Run, czyli runa, która ulepszy nam atak.
0: Defensive Run.
1: Defense Run. Runa, która ulepszy nam obronę, ją sobie założymy. Ciekawe, czy można więcej run, można je stackować.
2: Nie, ty cały czas po prostu chyba to ci się tak... po prostu zbagowało chyba,
1: nie.
2: Cały czas to samo nakładasz.
1: Nie, to się stakuje.
2: Czyli
1: że teraz mam 36 obrony od run. Runa szybkości. Okej, teraz kolejną rzecz, o której chciałbym poruszyć, będzie ekran postaci, który to ekran postaci uruchamiamy klawiszem G. O, tutaj mamy pierwszą jakby kolumnę, bo tutaj to jest tak, że możemy klikać w każdy element, więc mogę sobie kliknąć w nazwę postaci na przykład. O, role name Nuno, click to modify, możemy zmienić nazwę postaci. Oczywiście to nie jest darmowe. Martial Art Yungsu Mountain pokazuje nam klasę postaci.
0: Level 34, Decumen Cemerowen, level 129, Antenex level open, izbe Cemer 12, 2017.
1: Można mieć maksymalny poziom 129, a następne otwarcie, czyli zwiększenie progu, będzie 12 grudnia. ID postaci. Member, czyli możemy wejść w ustawienia konta premium. Tytuły, to jest coś, co nam też ulepsza statystyki. Tytuły zdobywamy za różne osiągnięcia. Super, ten tytuł jest aktywny do roku 9999, czyli na zawsze.
2: Ojej.
1: On mi daje 100 punktów życia. Nie dołączyłem się do gangu, wiem o tym
0: niestety.
1: Muszę się wam pochwalić, że to są bardzo wysokie statystyki jak na ten poziom. Długo pracowałem nad tą postacią. Mogę też to kliknąć, żeby sobie pojedynczo patrzeć na te statystyki. Okej, czyli tutaj mamy modyfikatory żywiołów, czyli jak mocno atakujemy żywioły metalu, w sensie pierwsze...
2: Co oznacza to pierwsze 0, a to 0, drugie 1 potem?
1: Czyli że mam 0% jakby... 0% jestem bardziej efektywny na dany żywioł, a 10% jestem bardziej odporny. To jest, to oznacza.
0: Experience 105 943, upgrade net experience 103 610.
1: doświadczenie,
2: ołóweczka.
1: Punkty doświadczenia, pół levela w bidę.
0: Tak,
1: 20 punktów aktywności, o punktach.
2: Ale jeszcze sobie nabijemy.
1: Jeszcze sobie nabijemy, oczywiście. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ekran postaci. Teraz opowiem jeszcze troszkę o zwierzętach. Tutaj możemy mieć właśnie zwierzę, które to zwierzę pomaga nam w walce.
2: Tutaj mamy status. Widzimy, że to zwierzę jest nazwane.
1: Tak, też możemy raz zwierzę. Oj,
2: a to nie jest czasem płatne w dwójce?
1: Nie, darmowe. Raz możesz, za darmo. Możemy zmienić nazwę zwierzęcia, co już nie będzie darmowe.
0: Blockcast 3448, maximum Blockcast 3448. Infuriating 1004, Block. Infuriating 1004.
1: Infuriating, czyli stamina.
0: Experience 34981, 93000. Speed 469.
1: Mana.
0: Atac 78.
1: Atak.
0: Sprint 120.
1: Szybkość.
0: Defense 25.
1: Obrona, która jest zbudowana mocno.
0: Life 7000, 253, Life Press, Life Press, OK, Life Press, Life Press, Life Press, Life Press.
1: To jest właśnie to Life, o którym mówiłem, może nasze zwierzę zjeść to Longevity Fruit.
0: Longevity Fruit,
1: Life Press. Damy, ten mam już.
0: Felim Cuk, Defense. Infrasy Belly of 7653, Life Press.
1: Widzimy, trochę się nam podniosło.
0: Felim Cuk.
1: Jeszcze.
0: Felim Cuk. Felim Cuk.
1: Troszkę tego miałem, ale już nie mam. W tym momencie chyba coś
2: nie. Nie, jesteś po prostu w tym...
1: A, jestem w na ekranie, tak. Muszę wyłączyć. Czasami jak nie widzicie jakiejś wartości numerycznej, to znaczy, że po prostu coś się zbugowało i musicie wyłączyć tłumacza i zobaczyć normalnie. Ok, 8300 tego live, także szybko mi zwierzak nie zdechnie. Możemy właśnie zrobić to, o czym mówię, czyli możemy zmienić naszego zwierzaka w zwierzaka poziomu zerowego i jest też bardzo mała szansa, 1% na każde 10 poziomów, że z tego zwierzaka odrodzi się tak zwany super zwierzak, czyli zwierzak, który normalnie kosztuje grube pieniądze i to prawdziwe pieniądze, więc jak ktoś lubi ryzykować, to na przykład mój zwierzak ma poziom 36, czyli mam 3,6% szansy na to, że odrodzi mi się w tej ulepszonej wersji.
2: I róbcie to na samym początku.
1: No, po 10 poziomie. I pedenchantment.
2: Możesz ulepszyć nawet.
1: Tak. I właśnie pet enchantment możemy kliknąć, aby ulepszyć. Ja mam trochę tych. To możemy manę ulepszyć. Ale ja ulepszę HP. Musimy niestety... Wraca nas z tego menu, jak chcemy więcej razy ulepszyć.
2: Niestety od jedynki. Niestety, bo ja też zgłaszałem kiedyś tam, jak była jeszcze jedynka, właśnie ten błąd. Jak widać, firma troszkę działa chyba jak Microsoft. Pewne rzeczy poprawiają, a pewne po prostu jak uznają, że jest na to popyt.
1: No właśnie, tak.
2: Tutaj to tak jaką ciekawostkę powiem, że jest to firma, która odpowiada za tą grę. To jest firma Tyflo, która robi dla Chin sprzęt dla niewidomych. I oprogramowanie też jakieś, czy tylko sprzęt?
1: Oprogramowanie też. Oni też się zajmują dostawami żywności dla osób niewidomych. Mają taki serwis, gdzie można sobie zamawiać żywność i różne produkty spożywcze. Czyli to jest po prostu firma, która... Gry to jest ich taka... Tak, o, zrobimy sobie gry, żeby trochę więcej zarobić. Ale te gry są... Przykładają się do nich, umówmy się. Są to bardzo dobre gry, jedne z lepszych. Pet Equipment Bar. Mamy tutaj trzy elementy. Właśnie tutaj mam ulepszone. Możemy ulepszyć. I mam jedną umiejętność.
2: Właśnie, a propos umiejętności. Gdzieś jak słyszałem, można jakoś te umiejętności... Bo jak tam zauważysz, jeszcze można tych umiejętności mieć kilka i właśnie...
1: Maksymalnie
2: podobno
1: można
2: kiedyś
1: mieć
2: coś można było za konto premium mieć.
1: Nie, nie, teraz już wszystko jest za darmo. Mamy jedną umiejętność, czyli 150% więcej obrażeń ognia.
2: A co zrobić, żeby ich było więcej?
1: Bo możemy widać... robić tak zwany conversion, czyli conversion. Że możemy zrestartować te umiejętności i możemy mieć albo 0, albo 1, albo 2, albo nawet 3. Czyli możemy mieć po 3 umiejętności na każdym elemencie ekwipunku.
2: No szkoda, że on nie dostaje nowych umiejętności.
1: Nie, nie, nie. Trochę... Tutaj umiejętności są przez ekwipunek. I mamy... Czyli nie mamy dwóch umiejętności od ekwipunku. I dwóch umiejętności takich normalnych, które nie wiem, jak zdobyć. Możemy mieć cztery zwierzęta, ale możemy kupić za walutę premium klatkę, dzięki której tych zwierząt będzie można mieć więcej. A jako, że już o sklepie premium była mowa, przejść dość długi czas, to może teraz o nim opowiedzmy. Sklep ten otwieramy skrótem Alt-S. Sengoku Store, czyli co możemy kupić za walutę typowo premium, czyli za walutę, którą kupujemy za prawdziwe pieniądze. Mamy tu podzielone na rzeczy takie jak postać, zwierzę, ekwipunek, mount, home, czyli dom i inne. Zacznijmy od początku, czyli od postaci. Czyli dostaniemy 100 punktów doświadczenia za 20 tej waluty premium, to się w ogóle nie opłaca, bo 100 punktów doświadczenia to jak widzieliście jest tyle co nic. Cultivation done. To możemy w sumie za zwykłego golda kupować to, więc to też jest tak bez sensu.
2: Szczerze powiem, nie rozumiem właśnie dlaczego rzeczy, które możemy kupić też za walutę darmową, są w tej walucie premium. Dlatego, to samo jest w grze Dreamland i to jest dla mnie niezrozumiałe zupełnie.
1: A dla mnie to jest zrozumiałe, bo twórcy nie chcą robić tak, żeby gracze, którzy zapłacą, mieli dużo łatwiej, ale chcą, żeby widzieli, że im dziękują jakoś za to. I tutaj mamy w sumie tyle, także niewiele. Właśnie, możemy mieć zwykłe zwierzę za te Pet Spirit, które kosztuje 10 sztuk waluty premium jedno.
2: A Pet Spirit można też zdobyć normalnie?
1: Można.
0: Longevity 10 junior PT 400, tam te plicy 11 cent, sam Jokan 10 kwota, Jokan infrasy PT 400, 10,000 points.
1: No to się bardziej opłaca, ale zwierzę też XP razem z nami, to tak bez sensu.
0: Intermediate PT 400, tam te plicy 75.
1: Nie no, to jakby kupił...
2: Są limity, widzę nawet. Nałożone,
1: ile możemy kupić. No, twórcy się postarali, żeby gracze, którzy nie płacą prawdziwych pieniędzy, też mieli łatwiej. Co to jest fajne.
2: Tutaj się postarali. Niestety właśnie w grze Dreamland, która była opisywana w poprzednim podcaście, no jednak trochę z tą sprawiedliwością, sprawiedliwym traktowaniem gracza jest troszkę gorzej, ale widać tutaj jakiś postęp i miejmy nadzieję, że zostanie to wprowadzone w ich innych grach, które zostaną być może zrobione.
1: Equipment. No właśnie, możemy kupować te runy do broni, o których w sumie już opowiadałem, więc to średnio ma sens. Tutaj trochę tego jest. W sensie nawet... Mount. Czyli Spirit of the Mount. No, żeby mieć wierzchowca, to trzeba bardzo dużo zapłacić, ale wierzchowiec poza wyglądem i dźwiękiem, i szybkością niewiele nam daje, więc to jak ktoś chce twórcom podziękować za grę, to można sobie zapłacić. Home, czyli rzeczy związane z naszym domem. Latarenka, możemy sobie postawić latarnię, która będzie nam oświetlała nasz dom, to dla widzących bardziej.
0: Drzewa
1: możemy sobie postawić, czemu nie? I pawilon możemy sobie postawić. A, możemy sobie zmienić płeć. I możemy się ożenić.
2: Uwielbiam, jak ten tłumacz to tłumaczy.
1: Tak, możemy się ożenić w grze. Nie wiem, to też odblokowuje dużo rzeczy. Spirit Stone, czyli te kamienie, które otrzymujemy za różne inne rzeczy. I tutaj możemy kupić dokładnie to samo, tylko że za darmo. Powiem wam, że jestem bardzo zaskoczony. To wszystko staniało tak jakby o 90%, bo kiedyś na przykład do zwierzaka to kosztowało 20 tysięcy tej waluty, a teraz kosztuje tylko 7,50.
2: Ja zaczynam odnosić wrażenie, że tak naprawdę, tak jakbyśmy, mimo że to jest jedna firma, to tak naprawdę mamy zupełnie inną grupę deweloperską, bo w Dreamland, przepraszam, że to tak porównuję, ale po prostu chcę zrobić porównanie jakby tych dwóch gier również w tym podcaście. Właśnie w Dreamland jest drożyzna, a tutaj jest jakby gra, która była zrobiona wcześniej, a teraz wyszła dwójka i tutaj zaś z kolei tu to tanieje, a tam jest drożyzna, mimo że firma jest ta sama, to jednak
1: bo
2: na Dreamlandzie chyba bardziej zarabiają niż tutaj.
1: Tylko że w Lixlu jedynce było jeszcze drożej jak w Dreamlandzie. Oni dopiero w dwójce zeszli z tonu trochę.
0: Spirit of Arabeas, Prince 2250, Spirit Stone, Canberks. Cewy Spirit, Prince 5250, Spirit Stone, Canberks, Han. Redun, Tom, Tan, Prince 2250, Cewy, Spirit, Cewy, Spirit, Tom, Tete, Prince 750, Klasente, Tete, Puka, Klasente, Klasente, Klasente, Puka, Klasente, Klasente, Klasente, Klasente, Klasente, Klasente, Klasente, Klasente, Klasente,
1: Klasente, twórcy niech wiedzą, że mi zależy na ich grze, kupujemy. Tak, płatność zakończona, dziękuję bardzo. A zrobiłem to w celu takim, że teraz pokażę wam, jak możemy sobie dorobić się jeszcze jednego zwierzęcia. Otwieramy sobie mapę przy pomocy klawisza C. Mamy tutaj bardzo dużo postaci, do których możemy się udać. Ja nie będę mówił, do czego każda postać służy, bo to już by było za duże spoilowanie. To ma być prezentacja, a nie pełny poradnik. Ale my udamy się do Angel Beast, która to właśnie Angel Beast nam powie, co i jak to jest z tymi zwierzętami.
2: Ty zapłaciłeś którą walutą teraz za to?
1: Tą zwykłą, tą nie, nie, nie tą.
2: Za to bardzo dobrze, słuchajcie, bo kiedyś to było wszystko za walutę premium. Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc.
1: Ja również. Trochę w Lixla nie grałem. To jest gra, którą my sobie z Patrykiem odświeżyliśmy jakiś czas temu. I jestem bardzo zaskoczony.
2: Ile ja bym dał za to, żeby w Dreamlandzie też tak zrobili. Nie wiem, nie znam ich polityki biznesowej. Ale może powstanie jakiś Dreamland 2.
1: Tak. Chociaż ja bym wolał Sanguo 2. O Sanguo może też kiedyś zrobimy podcast.
2: Dreamland też jest niezły.
1: Dreamland jest niezły. Jeśli chodzi o mleśne na czołgu, to co ci na? Pet introduction. Pet introduction. Exchange for pets. Exchange mode. Exchange mode. Właśnie, exchange pets. Haptyk of pet to jest opcja and for exchange. Jakie zwierzę chcę młodzień skupić? Chcemy kupić zwykłego, ale nie chcę małpy, bo małpa już ma. Pet activities event for exchange pets. Haptyk of pets to your man. Ruling bunker. Małpa. General crab. O, jakiś krab. Wilk. O, wilka bym chciał. Ile wilk kosztuje? Talewolf, metalik, sofinawy, pet, talentet, skillis, natura, zaszot, metal, single, skill, the maximum random limit of spiritual and physical qualification system 1040, the maximum random limit of pet qualification system 1600, the visa, probability, variation, chemus, ink, quantum. Metet, pet, polwes, 23, 50. Co to jest to chładam? To jest takie jeszcze coś, co się obsługuje. To kosztuje...
2: Czy to można kupować również mounty, czyli te jeździeckie
1: tak,
2: zwierzęta?
1: Tak, tak, ale one są bardzo drogie już. 23 na 50 kosztuje aż 50, tego nie mamy, a małpa? Też 50, wszystkie kosztują 50. Okej, okay, czyli musimy sobie po prostu generalnie nagrindować trochę tych...
2: Znaczy się one chyba tylko wypadają z tych check-inów, z tych map, czy skąd one wypadają?
1: Tak, i ze skarbów. Ale kupimy sobie jeszcze trochę.
2: Ale nie da się za złoto wymienić.
1: Nie, nie, nie.
2: Znaczy złotem wymienić za te spirit pets.
1: No nie, to już.
2: Fajnie.
1: Jeszcze jedną rzecz, którą chcielibyśmy pokazać, bo ten podcast już staje się naprawdę długi, zbyt długi, to granie w drużynach. Dlatego teraz zrobię cięcie i zobaczymy się z wami, jak już będziemy w drużynie. Witam, jesteśmy już w drużynie, jesteśmy w miejscu, w którym możemy zacząć misję, więc to zróbmy. Właśnie tutaj nawet pisze, że potrzebujemy dwie osoby.
2: Tylko właśnie, czy ja się mam przenieść? Bo nie widzę pod F-em.
1: Enter copy. 0% loading. Lost situation. I jesteśmy.
2: Może powiedzmy, o co tutaj chodzi.
1: Właśnie, bo każda misja, każdy raid ma swoje określone zadanie. Tutaj na przykład musimy, jak zaraz usłyszymy, zresztą zobaczymy z informacji. Pójdziemy sobie tutaj, gdzie mamy iść. Kuku. Proszę, pozwól mi zbalansować. Proszę, pomóż mi zbalansować 5 żywiołów. Na czym polega ta misja? Mamy po prostu 5 żywiołów, o których mówiłem w poprzedniej części podcastu. I każdy z tych. O, skończył wreszcie mówić. Okej, okay, czyli mamy tutaj te 5 żywiołów, o których mówiłem wczoraj, w poprzedniej części. I te żywioły musimy zbalansować w taki sposób, aby wszystkie miały równą moc.
2: W tym wypadku 10.
1: Chyba po
0: 10,
1: tak.
2: To ty to rób, ty za tym czuwaj, bo ja nie jestem dobry akurat.
1: Okej, okay, czyli mamy w takim strategii. Złoto 10, czyli ten żywioł złota mamy już dobry. Drewno mamy 7. To
2: musimy każdy się podwyższa o 1.
1: Tak.
2: Pozostałe się obniżają.
1: Możemy podwyższyć ogień, to za siebie nam woda spadnie, nie? Nie, no musimy obniżyć ogień, bo ogień ma 13 aż, czyli 3 razy musimy ogień obniżyć.
2: A co nam się podniesie w tchu? Złoto nam się podniesie o jeden.
1: Czyli metal.
2: Złoto?
1: Tak. No ale złota mamy 10, czyli wtedy złota będzie za dużo. Obniżymy złota, a za złoto podwyższy się nam chyba drewno.
2: To jak to działa w tym chińskiej kulturze? Jak działają te żywioły?
1: To
2: mi się wydawało, że ogień...
1: Nie, to jest związane z horoskopem. Okej, okay, mamy walkę. Musimy pokonać wszystkie żywiołaki.
2: Dobra. Ja może...
1: Atakuj obszarówkę.
2: O! O nie, ja wziąłem akurat ten zamrażacz.
1: No i... Dobra, to teraz ty weź to, a ja wezmę zamrożenie.
2: Na razie nie mogę, bo mi kura zabrała.
1: To ty będziesz mógł wtedy
0: wziąć.
1: Dobra, bierz ten wolny
0: strzał.
2: Tak, padnie, wiem.
1: Dobra, noc. I w tym momencie...
2: Chciałem zrobić podwójne combo, a ty już spadł.
1: Zaraz, co my obniżaliśmy? My obniżaliśmy chyba ogień, tak?
2: Ogień, tak, ogień. Złoto poszło w górę. Znaczy metal.
1: No, okej, czyli jeszcze dwa razy musimy...
2: Tak możecie usłyszeć, jak są podawane obrażenia.
1: Tak. Mamy tutaj poszczególne jakby ułożenie
0: przeciwników.
2: Właśnie fajne, że można wypracować strategię tych umiejętności, jak używamy,
1: jak? W taki sposób, żeby było dobrze i żeby cały czas wrogowie byli pod butem.
2: Dokładnie.
1: No i dobranoc. Jeszcze raz musimy tego żywiołaka pokonać, żeby ogień spadł do dopuszczalnego poziomu 10 punktów.
2: Och, żebyśmy wbili ten 40 poziom, bo tam potem jest ciekawiej.
1: Oczywiście, tam jeszcze jest 3 te rajdy różne. Tam oj, wybrałem nie to, co chciałem.
2: To chyba jeszcze walka się nie zaczęła, to możesz się wycofać. Jakoś ten podwójny atak jest moją mocną stroną.
1: Branoc!
2: Taka ciekawostka, literką C możecie sprawdzić, ile macie zdrowia podczas walki.
1: Tak. To działa tylko i
2: Ja może powiem, co jest taką wadą podczas walki. Jeżeli mamy w drużynie jakiegoś gracza, to niestety, jeżeli na przykład któryś z naszych postaci zostanie zamrożony, to niestety nie bardzo wiemy, kto. Nie możemy tego w żaden sposób sprawdzić.
1: Można po tych numerach, ale to akurat powinno mówić imionami. Tylko ja wiem, oni chcieli to zrobić tak, żeby było szybciej dla nas patrzeć, orientować się, ale to akurat jest mniej intuicyjne i to jest prawda.
2: Nie ma jedzin. Bo tak na przykład, jeżeli ja nie wiem, że na przykład mój zwierzak został zamrożony, a nie twój, to na przykład... Po co ja mam używać tury, jeżeli na przykład wiem, że on i tak nic nie zrobi, czy ja nic nie zrobię, bo ja jestem zamrożony, czy tam zwierzak.
1: O, teraz możemy metal obniżyć, musimy obniżyć o 3 punkty, bo mamy 13. O, tutaj jest. Wkłada w piękną całość, pokonanie żywiołaka metalu zwiększy nam drewno. A więc rozpoczynamy walkę.
2: Taka ciekawostka, to też trzeba wykonać na czas i jeżeli wykonamy źle, to nasza postać umiera.
1: Umieramy wszyscy.
2: Dobrze, czego by tutaj użyć? Może dobre. Może tego użyjemy, bo dawno tego nie używałem. Jeżeli podczas walki nie zrobimy nic, to po odliczaniu chińskim od 10 włączy nam się tryb automatycznej walki.
1: Będziemy używali losowych umiejętności, nasza postać będzie używała.
2: I to samo można uczulam włączyć, naciskając strzałkę w dół, także jak ktoś naciśnie niechcącą strzałkę, to niech się nie zdziwi, że wszystko mu się robi samo. Ja akurat nienawidzę tego trybu. Czasem są sytuacje, kiedy trzeba go użyć. Zwłaszcza jak musimy gdzieś wyjść.
1: Niewiele im to da.
2: No właśnie. Chyba po nim. No. A może jeszcze pokaż, w jaki sposób można sprawdzić

0: jakie ma, a klawiszem Backspace możemy jakby zmienić widok, że patrzymy na nasze postacie.
1: Jeden link wąkę 100%. Mały link wąkę 100%.
0: Umrze. O, zwykłym atakiem nas uderzył. Już widocznie nie ma staminy.
2: Ja też tak potrafię. Oj, coś... Oho, dobra, ja mi wybrałem.
1: 747, Aftas, Enemy 10. 784, 1 Aftas, Enemy 10. 743. Jolku, and my link is from Sarent, Martin. Stansom, je after long gold, 50.
2: Też musiałem z zwykłym atakiem.
0: Jeszcze raz.
2: Czyli zwierzak jest lepszy, bo za 500 atakuje.
0: Au!
2: A ten twój za 400. O kurczę, mnie się już ołtarze nie... niektórym się nie długo skończył. Ale dobra, jeszcze 5 zostało. Znaczy 5 razy jeszcze nie zginę. Spokojnie, 5 sesji.
0: Sprawdzimy sobie jeszcze, jak tam się ma sytuacja z tymi atrybutami.
2: Także 5 walk jestem jeszcze bezpieczny.
0: Okej, czyli ziemia jest trochę.
2: Nie mamy żadnych
0: mocna. Ziemia jest zbyt mocna o jeden punkt, a woda jest zbyt słaba.
2: Widzicie, można się naprawdę przy tym bardzo dobrze bawić.
0: O, i właśnie, raz pokonując ziemię, przywrócimy już pełny balans.
2: Równowagę.
0: Więc teraz ostatni żywiołak.
1: Skill

0: Przewróciliśmy wszystko tak jak trzeba. Teraz musimy udać się na tego. Właśnie, no i teraz pojawił się mistrz żywiołów, którego to musimy pokonać, żeby równowaga została
1: tak zwany
0: przywrócona, czyli tak zwany boss.
1: Tak zwany boss. Dokładnie. Coś, co lubimy najbardziej, wyzwania.
0: Chociaż z naszych.
1: A on już będzie trudniejszy. Jednak. No. I widzicie, każdy tutaj wróg ma swój numer, także można szybko...
0: Oj,
1: to chyba też ma jakoś związek z...
0: Jest dwójkę, dziewiątkę. Ktoś z nas został zatrudniony.
1: Właśnie i to jest to, że nie można tego sprawdzić za bardzo. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Jak?
0: Przełączymy sobie widok backspace'em na naszą postać, to możemy patrzeć sobie na właśnie te statystyki.
1: To sprawdź.
0: To ja.
1: A myślę, że długo nie pożyje.
0: Dziesiątka się leczy.
1: Chyba to ty się dziesiątką masz zajmij. On ma 22% już. Taki pokazuje
0: przynajmniej. No.
1: Ja tankuję dziesiątkę, może ty też ją tankuj.
0: Ja tu uderzę. Jest dwóch padło. Umarliśmy.
1: Oboje.
0: Dobrze, także pokazaliśmy już, znaczy nie pokazaliśmy wszystkiego, pokazaliśmy tak 20% wszystkich mechanik, które są w grze, ponieważ w samej grze jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy do pokazania, ale jak widać ten podcast trwa już niemalże 3 godziny, a my nie mamy po prostu wystarczająco dużo czasu, aby pokazać wszystko, Dlatego ja ze swojej strony bardzo serdecznie grę Ling Yun Shan Lu polecam. Jest to jedno z lepszych MMORPG-ów, jakie są dostępne dla nas, dla osób niewidomych. Inna rzecz, że Chińczycy to jedyna grupa ludzi, która robi tak dobre MMORPG-i.
1: Ja również ze swojej strony mogę tą grę polecić. Również ja się przy niej bardzo dobrze bawię, przy tej grze. Co naprawdę jest fajne, to, że jest to gra turowa, czyli bardzo dobrze przypomina te znane, dobre, staroszkolne gry RPG, gdzie to mieliśmy turowy system walki. Najbardziej odpowiada mi to, że jest tutaj tak zaawansowany ekwipunek, że można w rozbudowany sposób niemalże ulepszać naszą postać i że jest co robić.
0: Walka też jest bardzo rozbudowana, jak tutaj może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jak na drugi i trzeci już to widać bardzo wyraźnie. Ale tak jak już mówiłem, ja ze swojej strony grę bardzo serdecznie polecam. Jako że podcast był bardzo długi, a ktoś może chciał go wysłuchać, nim grę pobierze, to przypominam adres do pobrania www.nunosoft.pl/lyxl.exe www.nunosoft.pl/lyxl.exe. Dziękuję za uwagę.
1: A gdyby ktoś...
0: O, tak?
1: Tak, jeszcze zanim podziękujemy za uwagę, to jeszcze powiem, że gdyby ktoś chciał zobaczyć inne gry tych twórców w języku chińskim, ale oczywiście tłumacze są, można używać, to jest strona www.py198.com i stamtąd również tą grę pobierzemy, jak i inne.
0: Gdyby ktoś chciał jeszcze zobaczyć na inne produkty tej firmy oprócz gier, to zapraszam na stronę www.sc198.com www.sc198.com. I teraz już naprawdę dziękuję. Przed mikrofonem był Arkadiusz Świętnicki i
1: Patryk Mosiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dziś w kalendarzu środa to 22 dzień maja 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Tyfloradia Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Michał Kasperczak. Witam cię, mój imienniku.
1: Witaj, dobry wieczór.
0: No jeszcze nawet dzień dobry, jeszcze nawet dzień dobry. Dzień nam się wydłuża, no dobrze,
1: Można.
0: Dokładnie,
1: oczywiście.
0: To jeszcze dzień dobry. Dzień dobry i witamy, bo dziś będzie znowu o audio. W Tyflo Podcaście opowiadamy o różnych urządzeniach dotyczących audio, no bo w końcu...
1: I to takich niby nowoczesnych teraz nawet dzisiaj będzie.
0: Dziś będzie o smart.
1: Smart.
0: Tak, a dla nas takie smart, no powiedzmy, że...
1: Niekoniecznie tyflo-friendly.
0: Owszem. Dziś będziemy trochę narzekać, trochę opowiadać o swoich doświadczeniach z tym urządzeniem, trochę chyba jednak was przestrzegać, natomiast no, oczywiście decyzja i tak jak zawsze należeć będzie do was, drodzy użytkownicy, bo może na przykład uznacie, że wy sobie z pewnymi rzeczami poradzicie lepiej niż my, albo na przykład uznacie, że głośnik, o jakim dziś będziemy do was mówić, spełnia wasze oczekiwania. A dziś będziemy mówić o urządzeniu, które nazywa się...
1: Invoxia Tribe, albo Tribe właściwie, tak bardziej po angielsku chyba Tribe.
0: Tribe.
1: Pisze się
0: Tribe.
1: To Invoxia przez X, Invoxia Tribe, czyli Tribe. To jest firma francuska, firma taka telekomunikacyjna głównie, gdzieś tam produkująca takie zestawy konferencyjne, urządzenia bardziej takie biznesowe.
0: Co widać po tym głośniku trochę.
1: Tak, trochę tak. Jednym z takich urządzeń oczywiście jest taki smart głośnik, który w zamierzeniu ma, czy mógłby konkurować z różnymi głośnikami Wi-Fi, z głośnikami inteligentnymi, bo co on może? To jest tak, może inaczej. Dlaczego ja się nim zainteresowałem? Dlatego, że w cenie około 900 zł normalnie, ja go kupiłem za połowę ceny.
0: Tak, my się na promocję zahaczyliśmy.
1: Gdzieś po prostu były na Allegro dwa głośniki, ktoś miał takie i kupiliśmy i w sumie nie żałujemy, ale chyba za te 900 zł...
0: Za 900 ja bym żałował. Nie, za 900 bym nie kupił. Za 900 bym nie kupił i za 900 to szczerze mówiąc ja jednak chyba nie polecam. Ale za te 400 to można się skusić.
1: No w podsumowaniu powiemy, czy bym polecał, czy nie, w takim sensie, bo jednak za to 900 zł czegoś podobnego nie dostaniesz. W sensie głośnika z Wi-Fi i na baterię. Nie ma. Nie masz wyboru, chyba. Chyba, że Denon Heos, o którym ja nie jestem pewny, ten Heos 1, jak on dokładnie, znaczy wiem, że jakościowo jest super, ale nie, może Heos 1 jedynie. Denon.
0: Poczekaj, bo Google, tak, bo jak rozumiem, ten Google Home Mini to jest głośnik na prąd.
1: To jest głośnik na prąd. Tak, wszystkie są na prąd, a Google Home Mini to w ogóle jest, to jest głośnik taki malutki, taki wiesz, że tam, no... To w ogóle nie ma porównania z tym. Ten głośnik tak, nie jest wybitny, ale Home Mini to jest w ogóle takie
0: to jest maleństwo. Bo ostatnio mówię o tym w takim kontekście, że ostatnio promocja jest całkiem niezła na Home Mini. Tak? Tam za 130 chyba można sobie gdzieś go...
1: No a wcześniej, potem, a ile było kiedyś? 160?
0: Chyba był droższy jakoś. Wydaje mi się, że był droższy. Teraz wydaje mi się, że trochę staniało. No ale w każdym razie.
1: Jako takie sterowanie, to też na koniec może. I wiesz, i głośnik jest no jakby trochę nie ma konkurencji, bo to jest tak, jest głośnik z Wi-Fi, głośnik teoretycznie z AirPlayem, głośnik z obsługą za pomocą Alexy i głośnik z Bluetoothem i z aplikacją do obsługi, dzięki której możemy uruchamiać radia internetowe.
0: Tak, no to jest prawda.
1: No i głośnik na baterii. Tak. Czyli to brzmi to wszystko super. Co jeszcze ma? To może nie jest takie dla nas jakieś ekstra, ale ma wyświetlacz, ponoć taki całkiem przyzwoity, to znaczy w sensie taki ten e-ink, i który ładnie jakoś tam wyświetla. Ma czujnik, no to taki bardziej Beyer, czujnik temperatury i wilgotności. Ma jako jedyny HomeKit, czyli teoretycznie można go, znaczy nie teoretycznie, można go połączyć i sterować za pomocą HomeKitu i IFTT różnymi innymi urządzeniami. Ma Wreszcie, co jeszcze? Oczywiście, aha, ma tak, no to tak, też taki gadżet, takie, taką flagę wysuwaną, że można komuś zostawić, napisać jakby taką wiadomość i to powoduje, że wyskakuje w głośniku flaga. Takie coś, nie wiem jak to opisać. Opiszemy w ogóle ten głośnik za chwilę, wtedy dojdziemy. I potem to coś się chowa, to znaczy, że odczytaliśmy wiadomość i w aplikacji dostajemy stosowny komunikat. Czyli jakby, no takich, aha, on jeszcze ładnie ma jakieś takie magnesy, że ponoć do lodówki można łatwo go zamontować. Ja tego nie testowałem, powiem szczerze, tych magnesów, ale ponoć jest taka też możliwość. Aha, ma niezły taki pokrowiec, nie pokrowiec, tylko takie gumowe...
0: Takie plecki. No, takie ja bym to powiedział, że to są plecki na ten głośnik, bo pokrywają tył tego głośnika i taką gumową ramką okalają go na
1: taką
0: bokach.
1: Taką rączkę.
0: Tak, bo ten głośnik ma taką rączkę, że można sobie za tę rączkę chwycić i go ze sobą gdzieś zabrać. A że na baterii działa całkiem długo, chyba około 8 godzin, tak?
1: Znaczy teoretycznie 10, a ja uważam, że on 10 nie działa w życiu. Nie, on działa 8-9, tak bym powiedział, najwyżej.
0: No, natomiast jeżeli chcemy go gdzieś zabrać, to można go przenieść i nie musi być uwiązany do kabla. Mi się czasem zdarza, jak chcę, żeby mi na przykład głośnik grał na cały dom, bo powiedzmy potrzebuję jakiejś tam muzyki do robienia porządków. Tak, robienia porządków nawet, wiesz, coś tam sprzątam, czy podobne rzeczy robię, to podczepiam sobie ten głośnik do drzwi, bo mam akurat drzwi antywłamaniowe, więc te magnesy się trzymają i wiesz, i mogę sobie spokojnie zaczepić ten głośnik o drzwi wejściowe.
1: Ale to musisz wtedy co, z tej gumy go wziąć, tak?
0: Nie, w sensie nie, wtedy, nie, absolutnie, nie, właśnie nie. Absolutnie nie. Aha. Mogę spokojnie zaczepić ten głośnik o drzwi, po prostu przykładając go do drzwi, czy do lodówki, tak samo mogę go przyczepić, no do jakiejkolwiek powierzchni metalowej. Te magnesy są dość silne. To nie są takie słabe magnesiki, to są dość silne elementy magnetyczne, więc spokojnie możemy w ten sposób ten głośnik zaczepić. I wystarczy wtedy odpowiednio głośno tam sobie ustawić muzykę i spokojnie wszystko słychać.
1: Także no, na papierze wygląda wszystko super. Gorzej jest w praktyce, bo głośnik jest mało od tego czasu, kiedy go mamy i też wcześniej, z tego co czytałem, mało aktualizacji jest oprogramowania.
0: A potencjał jest.
1: Potencjał jest. W ogóle recenzji w internecie nie ma też za dużo tego głośnika. W Polsce to w ogóle też nie ma za dużo sklepów, gdzie on jest. Tam jest kilka sklepów, ale on nie jest jakoś tak promowany jak te inne rozwiązania. Jest tam gdzieś, można go kupić w jakimś sklepie ze Śląska, w Think Apple, w Think Store. To tyle chyba, więc tak nie ma jakby za dużo. No to co? To teraz wygląd głośnika.
0: Dokładnie. Głośnik, szczerze mówiąc, przez tę gumę, tu nasze zdania są podzielone, bo dla ciebie to wygląda całkiem ładnie, jak dla mnie, jak pierwszy raz zobaczyłem ten głośnik z tą gumą taką, no to jest taka rzeczywiście taka guma, po prostu jakby ktoś ten głośnik w taką gumę zapakował.
1: No tak, tylko właśnie to po to jest, żeby chroniło to. To jest też taki głośnik
0: dobra,
1: trochę...
0: ja wiem.
1: No, trochę
0: ja
1: do
0: wiem,
1: ogrodu,
0: tylko
1: do
0: ja
1: łazienki.
0: Tak.
1: No wiesz, teraz daje się takie etui do Samsunga.
0: Tak,
1: Samsung,
0: tylko...
1: Asusy dodają takie...
0: Tylko ja z drugiej strony nigdzie nie wyczytałem, że ten głośnik jest wodoodporny.
1: O, ja czytałem.
0: Tak?
1: Gdzieś.
0: Czyli tak? Jest wodoodporny, tak?
1: Tak.
0: Okej, no to chyba, że... To chyba,
1: znaczy,
0: że...
1: Chyba, że się sugeruje, że może gdzieś czytałem w recenzji o łazience, o czymś, że
0: no bo
1: nie jest wodoodporny,
0: ja nigdzie,
1: ale
0: wiesz,
1: mi się wydaje, że jest.
0: Producent, ale... powiem ci tak, producent nigdzie o tym wprost, ja przynajmniej nie widziałem, żeby producent o tym pisał, gdzieś wprost. A ja powiem więcej, mam pewne obawy co do tej wodoodporności, no bo na przykład zobacz, ta guma bardzo wybiórczo zabezpiecza ten głośnik, na przykład przyciski są zakryte, ale gniazdo zasilania, mimo tego, że ono jest dość sprytnie zrobione, to...
1: Ale właśnie to dlatego, to gniazdo jest bardzo... Ono jest... Aha, że no mogłaby...
0: No dobra, ale jak zamoczy, ale jak wsadzisz to pod wodę, to tam woda naleci.
1: Mhm.
0: Więc ja z tą wodoodpornością to tak, no niby ta guma coś ma, ale ja bym mimo wszystko uważał. Ja bym mimo wszystko uważał i o ile na przykład ten mój głośnik JBL-owy bluetoothowy, który też zresztą pokazywałem w Tyflo podcaście, to jakoś nie mam obaw, żeby go na przykład, ja nawet robiłem z nim eksperymenty, wsadzałem go całkowicie do zlewu z wodą i sprawdzałem, jaki będzie tego efekt, co się stanie. Spoko, wszystko działa bez problemu. Ten głośnik po prostu tam nie ma szans, żeby kropelka wody naleciała.
1: Grał inaczej przez jakiś czas?
0: Tak. Wiesz co? Nie, właśnie no pod wodą grał inaczej, ale potem jak się go wyjęło z tego zlewu, to tak samo, no nie było.
1: Od razu.
0: Właśnie dlatego, ale tam jest, wiesz, wszystko zabezpieczone, nawet na port ładowania i port małego jacka jest taka specjalna, gruba, gumowa zaślepka. Tutaj tego nie ma i w związku z tym ja mam pewne obawy co do tej wodoodporności, mimo wszystko tego głośnika. Tym bardziej, że ta guma, tak, ona tak dosyć na pewno lekko też się trzyma na tym,
1: tak,
0: bo można,
1: to prawda.
0: Jeżeli komuś przeszkadza, to ją można, o, proszę bardzo, bez większego problemu zdjąć i teraz mam...
1: Ja zdjąłem na początku, ale powiem szczerze, ta guma ułatwia tak przenoszenie, znaczy taką jakby, lepiej, żeby ona była.
0: Tak, oczywiście. Takie moje pierwsze wrażenie, wiesz, było, że to takie, kurczę, trochę tandetne jest, ale tak, ja też tę gumę mam na tym głośniku, więc nie pozbyłem się jej spokojnie.
1: Głośnik w ogóle nie ma żadnego wejścia, w sensie żadnego tam jacka, czegoś, żeby go jakoś inaczej podłączyć, albo po USB do komputera, to nie można.
0: Nie. Tu jest jedynie port USB, ten mikro, zdaje się, do ładowania głośnika.
1: I to powiedzmy, on jest z prawej strony i jest tak... bo w ogóle głośnik jest taki płaski. Nie wiem, do czego byśmy go mogli z tych innych urządzeń audio porównać.
0: Wiesz co, do takiego, jest taki... to jest takie... Kuchenne radyjko, ja bym powiedział.
1: Takie radyjko
0: z taką rączką. Taki oldschoolowy trochę ten design.
1: Tak, bo to nie jest, on nie jest z tych takich nowoczesnych, w sensie takiej, że jest tak, są teraz te takie urządzenia okrągłe, że tam z wielu stron można słuchać, albo głośnik jest dookoła. Nie, to jest głośnik.
0: Nie, absolutnie.
1: Z tyłu jest ta guma, z przodu jest wyświetlacz, klawisze i pod spodem taka siateczka metalowa, taka metalizowana, po prostu powierzchnia głośnika, ta powierzchnia grająca.
0: Dokładnie. I głośnik jest według moich obserwacji monofoniczny. To nie jest stereo. To jest zwykłe mono. Mhm. Sprawdzałem, stałem przed głośnikiem, centralnie przed głośnikiem i próbowałem gdzieś tam wysłyszeć lewy, prawy kanał. Nie. Moim zdaniem to jest zwykłe, czyste mono. Chociaż jak na taką powierzchnię grającą, bo ta powierzchnia nie jest mała, ona jest dość duża, ta siateczka jest taka, no taka całkiem spora, bo to jest mniej więcej...
1: Na cały głośnik.
0: Tak, na cały głośnik, ja bym powiedział, że dobre 3/4 przedniego panelu głośnika to jest ta siateczka z tym głośnikiem, bo ona tak jest, ona tak jest, okala nawet ten monitor, ten wyświetlacz, który jest, te przyciski też okala, więc cały głośnik jest jakby taką siateczką i tylko wpuszczony jest ten wyświetlacz, który jest taką wklęsłą powierzchnią, taka szybka, ale to jest taka plastik, taka ramka i są
1: takie
0: przyciski.
1: Takie farskie plastik, jak te matryce matowe laptopów.
0: Tak. Zgadza się, o. Taki, przesuwam palcem teraz po tym głośniku, po tym wyświetlaczu.
1: To niektórzy w ogóle na początku myśleli, że to jest dotykowe. Wiesz, że tak trochę jak w telefonie, że tam coś wyświetla, press one, no to spotkałem się, że ktoś myślał, że to jest, wiesz, że wystarczy dotknąć na tym głośniku po prostu.
0: Aha.
1: No w sumie logiczne, nie?
0: Trochę. No teoretycznie tak.
1: Po nowemu, poniekąd.
0: Dokładnie, to tak staromodnie bardziej to wszystko zostało zaprojektowane.
1: No co niby dla nas dobrze, ale właśnie gdyby to wszystko chciało działać tak jak powinno.
0: Dokładnie, a z tym jest problem. Jeszcze tak w międzyczasie ja zachęcam do tego, żebyście... Wiesz co, tak, ale żebyście dzwonili, bo audycja jest na żywo, jesteśmy tu z wami na żywo, więc 123 834 835. Jeżeli macie jakieś pytania, na które damy radę odpowiedzieć, ja tak trochę się śmieję, bo dziś po prostu ta audycja jest... no mówię, to nie będzie do końca prezentacja tego urządzenia, wszystkich jego możliwości od A do Z, tylko bardziej
1: wrażeń,
0: bardziej przegląd wrażeń, bo tego głośnika my nie jesteśmy w stanie wam dokładnie opisać, bo tak naprawdę nie do końca jest pewność, co się stanie.
1: Szukaliśmy instrukcji porządnej, takiej jakiejś dokumentacji, tam są pewne obrazki, pewne tam podstawy takie, ale żeby były tak wszystko krok po kroku opisane, no nie znaleźliśmy, no może gdzieś coś jest po francusku, nie wiem, na jakimś YouTubie, na czymś takim, do czego niekoniecznie mamy dostęp, ale tak w prosty sposób szukaliśmy, nie znaleźliśmy niczego takiego.
0: Okej, okay, ale kontynuując...
1: Poza informacjami takimi ogólnymi.
0: Tak, kontynuując opis. Na tym głośniku, na przedniej ściance, oprócz no z tej samej siateczki i wyświetlacza, mamy po 3 przyciski. Po lewej stronie są 3 przyciski i po prawej stronie są 3 przyciski. Co ciekawe, te przyciski różnią się kształtem. 2 górne po lewej stronie mają inny kształt, potem jest jeden taki cieniutki przycisk i po prawej stronie też są 2 przyciski, które mają inny kształt i jest...
1: Ale inny?
0: Inny,
1: aha, no troszkę,
0: inny,
1: tak, troszkę,
0: inny, patrz.
1: Inny, tak, inny.
0: Tu masz takie, tak. Tu masz jakby... Tak, to taki bardziej trapez po lewej stronie. Po prawej stronie...
1: A to taki prostokącik z kropeczką.
0: Tak, z taką kropką
1: z prawej
0: u góry.
1: Strony. Mhm.
0: To jest akurat bardzo fajne i dla nas rzeczywiście przydatne. Natomiast te przyciski, do czego one są? Właściwie.
1: Do czego? No właśnie. Pierwsze 2 są do telefonowania.
0: Po lewej.
1: Po lewej. Trzeci, nie wiem, domyślam się, że coś też do wybierania z tym telefonem, być może.
0: Trzeci to jest, zdaje się, jakieś menu tego urządzenia, ale no my nie jesteśmy za bardzo z niego w stanie skorzystać, bo no bo tu mamy po prostu wyświetla się nam coś na tym ekranie i nie bardzo da się bez jakiegoś OCR-a z tym sobie radzić. No można próbować, ja kiedyś próbowałem, ale szczerze powiedziawszy, to efekty
1: i to jeszcze,
0: tego były
1: troszkę
0: słabe.
1: Wybiegając w przyszłość powiem, bo gdyby jeszcze to było tak, że ten głośnik działa właśnie stabilnie, no to można by było zrobić tak, że z kimś widzącym raz tam to się ustawi, tak jak wiele urządzeń, no i dobra, niech to pół roku działa albo niech coś tam. Ale problem jest taki, że ten głośnik, on lubi niestety... Tak jak kiedyś to było opisywane przy okazji jakichś taskamów czy czegoś, że on lubi zmienić, ale zgubić pewne ustawienia albo je zresetować, mam wrażenie. I to już jest no problem, bo się nie chce z kimś tego no, robić, jak to ma działać, nie wiem, miesiąc i potem od nowa, tak? No, może przesadzam trochę, ale dojdziemy do takiego momentu, że powiemy, że tak się stało z pewną rzeczą.
0: Owszem.
1: Z AirPlayem.
0: Owszem, z AirPlayem, więc, tak, który mi raz zadziałał.
1: Więc no trochę nie chcę się z kimś bawić, nie wiem, nagrywać menu, uczyć na pamięć tego, kiedy, żeby się potem, nie, no, no można próbować oczywiście, może komuś to będzie działać.
0: Dokładnie. Po prawej stronie te przyciski z kolei to jest radio internetowe. Możemy sobie zaprogramować pod 2 górne przyciski 2 stacje i mamy też jeszcze 3 przycisk, którym możemy sobie wywoływać kolejne stacje z listy ulubionych. Ty, Michale, zdaje się, masz trochę więcej doświadczenia z tym, bo ja szczerze
1: tak,
0: mówiąc
1: to
0: mam
1: naciska
0: dwie.
1: Się po prostu, bo to się w aplikacji wszystko robi i naciska się przycisk, ten trzeci i potem ten przycisk to jest taka strzałka, czyli jakby z lewej w lewo i w prawo możemy nawigować i wybrać sobie po prostu stację radiową. Tylko trzeba to robić też przez chyba kilka sekund, w miarę szybko, no i warto widzieć, co jest na wyświetlaczu. No ja próbowałem się uczyć tego i to raz mi działało, raz mi nie działało. No nie zależało mi, żeby to jakoś opanować szczególnie, bo po prostu to, co chcę, to robi przez aplikację albo przez te 2 klawisze.
0: Tak. Teraz przechodząc do ścianek, zaczynamy od ścianki lewej. Tu mamy 2
1: jeszcze
0: elementy.
1: Jeszcze przepraszam. Tak? Albo to może powiem przy okazji, albo nie, powiem to teraz.
0: No to
1: bo ten głośnik ma obsługę HomeKitu i to jest o tyle istotne, że powiem, że nie udało nam się tego kodu w ogóle sparować i zeskanować. Być może dlatego, że nie wiemy, gdzie jest ten kod, a ja też pytałem osoby widzące, szukaliśmy i fizycznie go nie było. Może on gdzieś jest na ekranie, się pojawia głośnika, jak coś się wciśnie z menu, na przykład się wybierze, co jest oczywiste w recenzjach, ale nikt tego tak kawę na ławę nie napisał, bo patologii jakoś tak dosłownie, ale to niby miałoby dać to, że poza obsługą tych różnych scen, HomeKit, różnych tam wywoływania automatyzacji, sterowania różnymi urządzeniami. Ten głośnik podobno, tylko nie wiem, czy to też dotyczy Spotify'a, czy nawet innego radia internetowego, ale że do tych klawiszy można przypisywać różne funkcje, czyli że jedno naciśnięcie, dłuższe przytrzymanie i dwa krótkie naciśnięcia, czyli jakby trzy klawisze razy trzy, no to 9, tam jeszcze było, że kilkanaście, czyli 9, co najmniej 9 funkcji można w ten sposób by obsłużyć, ale czy to są funkcje tylko HomeKit, czy na przykład jakieś sterowanie innego rodzaju, nie wiem, bo niestety aplikacja pozwala nam przypisać radio do tych dwóch klawiszy, telefon do tych dwóch klawiszy, ale telefon, od razu mówię, nie telefon normalny, ale głośnik, czyli możemy między głośnikami się połączyć. Ponoć telefon niby też jakoś jest obsługiwany, w sensie normalne numery telefonu, ale znowu nie wiemy, jak to zrobić, więc no chyba, że w recenzji coś zostało przekłamane w jednej z recenzji, którą czytaliśmy. Także no potencjał niby jest tych klawiszy, brzmi to po prostu fenomenalnie. Ja chyba dlatego się zdecydowałem na ten głośnik, nie chyba, dlatego się zdecydowałem na ten głośnik, ale no nie doszedłem jak dotąd, co można by z niego jakby więcej wycisnąć.
0: Zgadza się. To teraz ścianka lewa tego głośnika. Na samej górze mamy schowaną flagę do tych tak zwanych doodles.
1: To... Tak, ja na początku myślałem, że to jest taki przycisk długi, że to może jakieś włączanie albo właśnie Alexa, ale nie.
0: Nie, to jest kawałek gumy. Albo jakiegoś miękkiego plastiku. Z taką wyrzeźbioną w sobie, no właśnie jakąś taką flagą, nie wiem co to jest tak naprawdę, czy to jest jakiś napis, czy co tam jest, ale w każdym razie jest...
1: Wyskakuje taka
0: tak,
1: płytka.
0: Wyskakuje taka
1: tak,
0: płytka.
1: To jest fajny dźwięk, bo to tak wyskakuje tak. I się, jak popchniemy ją, to tak się fajnie chowa, tak trochę jak płyta, jak otwarza, jak szuflada CD.
0: Zgadza się. No to pokażemy za jakiś czas, jak to wszystko działa, kiedy będziemy prezentować aplikację. Poniżej jest przycisk, który za bardzo też nie wiadomo, co robi. To jest prawdopodobnie przycisk interkomu do łączenia się między głośnikami tego urządzenia.
1: Ja mogę go nacisnąć, ale...
0: Ale nic. A
1: włączę radio na chwilę w głośniku.
2: Okej. Okay. Dziękuję panom za rozmowę, za udział w programie.
3: Dziękuję.
1: Nie, nic to... Nie.
0: Nic nam to nie robi. Jeżeli chodzi o górny panel tego głośnika, to mamy tutaj...
1: Czyli pod tą rączką.
0: Pod tą rączką, tak.
1: To takie nie jest do końca wygodne. Znaczy jest i nie jest, ale to takie czasami, że mogłoby to być tak jakoś z przodu niżej, mam wrażenie, niż pod tą... No ale dobrze, to już tam...
0: Mamy trzy przyciski. Jeden przycisk po lewej stronie najbardziej. I to jest akurat też na plus, bo one są bardzo charakterystyczne, mają różne kształty. Pierwszy przycisk to jest taka kreseczka. Po prostu cienka kreseczka. To jest przycisk do ściszania dźwięku. Potem mamy play, pauzę. Też taki przycisk, wiem w jakim to jest kształcie, takiego... Litery K? Coś, co trochę może... No, taki dość specyficzny jest ten kształt.
1: Ale on taki jakby miał... To on tak, że nie miałeś wrażenia, że jakby to były dwa przyciski?
0: Miałem.
1: Tak naprawdę? Że to, miałem, że to jest ale tak jakby prawa strona, a druga, ta pionowa, to jakby był drugi taki przycisk.
0: Tak, ale on się nie wciska. Ale on się nie wciska, ten drugi przycisk. To jest... Ja nie wiem, czy to nie jest, wiesz co? Czy tu pomiędzy tymi dwoma przyciskami nie ma przypadkiem mikrofonu?
1: A, może.
0: Może tak być. A potem mamy plusik. Po prostu plusik, krzyżyk do zgłaśniania dźwięku. Także to jest akurat na plus tego głośnika. Bardzo fajnie to działa. No i jeszcze została nam prawa ścianka głośnika 3x. Tu mamy jeden przycisk. Przycisk wyraźny, duży, taki kwadratowy. To jest przycisk wywoływania Alexy. No właśnie, wcisnąłeś ten przycisk, wywołałeś Alexę, ale chyba po prostu...
1: Ja mam Alexę wyłączoną w sumie. więc nie powinna mi działać.
0: No, ale ten dźwięk taki charakterystyczny.
1: Ten dźwięk.
0: Tak. Zresztą ja spróbuję wywołać teraz tę Alexę i zapytać na przykład. What time is it? I... What time is it?
3: It's 7:28 p.m.
0: Za drugim razem zadziałało. Natomiast...
1: A ja spróbuję, ale chyba coś... Sprawdzimy.
0: No, sprawdźmy.
1: What time is it?
0: Nie, nie zadziała ci.
1: No nie, bo mam Alexę wyłączoną, więc... Tak. Więc... A...
0: Jeszcze
1: play
0: tu...
1: Mike Oldfield from Spotify. Nie, myślałem, nie. Że może powie, że mam właśnie coś, znaczy powie, że jakiś jeszcze sygnał będzie, coś nie, nic się nie dzieje.
0: Tak, natomiast jeszcze jedna... jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o Alexę. Alexa nie działa w trybie automatycznym, w trybie nasłuchiwania, kiedy głośnik jest odłączony od zasilania. Bo ja się też zdziwiłem na samym początku, no... Kiedy coś tam testowałem i mówię, Alexa, bo Alexa włącza się, kiedy powiemy do niej, Alexa, zaczyna nas słuchać.
1: No tak.
0: No tak. I mówię, Alexa, coś tam, nie działa. Potem się okazało, że mam po prostu wyłączony ten tryb nasłuchiwania. W momencie, kiedy głośnik jest podłączony, możemy sobie to przełączać też tym przyciskiem, czy ma słuchać, czy ma nie słuchać nas cały czas, ale wtedy rzeczywiście to działa. Jeżeli głośnik jest podłączony, to ja mogę coś powiedzieć, Alexa, play, dajmy na to Radio Caroline i jest Radio Caroline from TuneIn, jest komunikat, zaczyna grać. Także Alexa działa, chociaż też podłączenie się do Alexy nie jest wcale takie trywialne.
1: Czy od razu... Nie, to za chwilkę o tym powiem.
0: Za chwilę. Jeszcze opiszemy do końca ten głośnik. Na samym końcu, naprawdę, zostaje nam właśnie port ładowania. Ten port ładowania jest umieszczony pod przyciskiem Alexy i ten port jest... No taki właśnie bardzo schowany. To jest taka rynienka plastikowa, w którą wprowadzamy kabel zasilający. To z jednej strony jest fajne rozwiązanie.
1: A ten kabel też jest specyficzny w ogóle, nie? Taki dziwny, czy nie? Ten kabel, ta końcówka kabla. Niby to jest takie... Ale on jest taka wtyczka jest taka... Nie wiem, to mi się dziwna ta ładowarka, taka inna wydaje.
0: Może trochę tak, mi się wydaje, że to jest mini USB po prostu, ale...
1: No mini USB być może, ale jakby to ta końcówka rzeczywiście, ale jakby przez to, że to się wprowadza do środka, to ona jest taka inna jakaś.
0: Taka dłuższa, tak wydaje, taka dłuższa
1: tak,
0: trochę.
1: Tak, dłuższa i taka, taka właśnie podprofilowana pod to urządzenie.
0: Zgadza się, bo to jest właśnie taki patent firmy Invoxia, żeby jakoś lepiej zabezpieczyć ten port ładowania, żeby nam na przykład się to nie wysunęło. I to się zgadza, bo to jak już podłączymy, to siedzi dość stabilnie w tym gniazdku.
1: Oj, nawet bardzo. W ogóle to jest takie, znaczy nie to, że minus, ale jak się to wmontuje, to mam wrażenie, że to tak jakby się tak jakby zaczasnęło i to tak trzeba wyszarpywać potem ten kabel. I to tak za kabel, jakby tak prosto go nie wyjmiemy.
0: Tak, trzeba po prostu chwycić jedną trzeba chwycić jedną ręką za głośnik, trzeba drugą ręką chwycić za kabel i
1: tak,
0: pociągnąć.
1: Za kabel.
0: Po prostu.
1: Ale autentycznie tak wyszarpnąć kabel, nie że tak jakoś, to tak...
0: Nie, no ja może jakoś tam za specjalnie szarpać nie musiałem, natomiast faktem, no siedzi stabilnie, aczkolwiek problemem jest jak dla mnie też to, że okej, siedzi stabilnie, ale żeby to włożyć do tego głośnika, to się też trzeba trochę nagimnastykować, tam to tak łatwo się też tej wtyczki nie wkłada.
1: Tak, ale to jakoś akurat to mi jakoś o dziwo bez problemu się udało tego jakoś tam nauczyć, to jakoś mi tam zadziałało.
0: Nie, wiesz co, z nauczeniem...
1: Bardziej to wyjmowanie mnie tak się tak bałem, że coś tam rozwalę, bo to takie mocniejsze niż USB nawet te i jakoś tak nie byłem pewny, czy to tak można wiesz, tak szarpać. Nie?
0: A to widzisz, to ja bardziej po prostu, żeby tę wtyczkę umieścić w tym porcie ładowania, miałem problem. Chociaż problem to za dużo powiedziane. No trzeba się chwilę nagimnastykować, żeby to włożyć. To nie jest takie, że na przykład jak Lightning albo jak takie tradycyjne USB wkładamy i nam po prostu wskakuje do tego portu i działa. Ale to też nie jest tak, że sobie z tym nie poradzimy bez problemu, spokojnie, nie ma się czego obawiać. No i tak opisaliśmy ten cały głośnik. To teraz myślę, że możemy przejść powoli do naszych wrażeń. Michale, jakie twoje wrażenia z Tribuy?
1: To znaczy takie ogólne wrażenie tak, no bateria nie jest 10 godzin, tylko 8-9, no to z tymi czasami pracy na baterii to zawsze jest różnie, więc to też aż tak nie dziwi, ale informuję, warto o tym wiedzieć. Głośnik rozładowuje się dosyć szybko. Czy to jest kwestia baterii. Praca głośnika, jeżeli chodzi o dźwięk i głośność. Jest głośny? Głośny. Potwierdzasz?
0: Potwierdzam.
1: Jakość dźwięku przeciętna, to znaczy nie jest zła, ale nie jest to nic super, przyjemnego. Głośnik jako taki coś w tle, w kuchni, gdzieś, w pokoju, w drugim, no jakieś takie urządzenie dodatkowe, jakieś takie radyjko, sprawdza się, myślę, że bardzo dobrze, ale żeby była z tego jakaś przyjemność, taka słuchania, nie wiem, muzyki, to myślę, że no, niekoniecznie.
0: Nie, to zdecydowanie.
1: Taki płaski, dudniący chwilami, ale nie, że jakiś taki za bardzo bas, ale jest taki...
0: Brak wysokich częstotliwości jest trochę jednak, daje o sobie znać. Ja się powiem szczerze, spodziewałem mimo wszystko lepszego dźwięku. Lepszego.
1: Taki stłumiony jest.
0: Tak, on jest taki stłumiony. Jak podejdziemy do tego głośnika w miarę blisko, to jest wszystko okej. Ale no zazwyczaj to taki głośnik sobie stawiamy gdzieś tam i on nam gra. I to, no niestety, trzeba powiedzieć, że no gra bardzo przeciętnie. Ja może spróbuję włączyć jakieś tu radio i zobaczymy. O. O, tak, nawet nie rozkręciłem go na całą głośność, a słychać było dość intensywnie, fakt faktem, że też przybliżyłem ten głośnik do mikrofonu, ale proszę bardzo, tak wygląda brzmienie. No taki boombox po prostu, taki boombox bardzo, bardzo przeciętny. Bardzo przeciętnie to brzmi. Teraz co do samej funkcjonalności. Radio internetowe. Ucieszyliśmy się na to radio internetowe, że można będzie słuchać. I istotnie można słuchać, ale można słuchać przede wszystkim tego, co jest w katalogu głośnika. Nie ma możliwości dodawania swoich własnych strumieni.
1: I to mnie bardzo jakoś tak no, zdziwiło, żeby nie powiedzieć zszokowało, bo tego się nie spodziewałem. Nie nawet to, że bardzo wielu stacji radiowych mi brakuje, ale myślałem, że to jest takie oczywiste, że w aplikacji będzie add tam URL czy coś tam, albo nawet wyszukaj tam w tym katalogu, a nawet nie. Jest tam ileś stacji takich tych favorite, jakichś takich ulubionych, zaproponowanych, polskich, bo on te regiony wspiera. Jest tam taka lista więcej. No ale to nic innego nie ma, niestety.
0: No niestety, to jest problem. Jest jeszcze oczywiście alternatywa w postaci Alexy i w postaci katalogu TuneIn, który to katalog jest rzeczywiście całkiem sporą bazą danych, jeżeli chodzi o stacje radiowe. Aczkolwiek, żeby nie było tak wesoło, to informacja z podwórka takiego nadawcy internetowego typowego. TuneIn ostatnimi czasy Niestety, ale nie przyjmuje zgłoszeń nowych stacji internetowych. Stacje naziemne jak najbardziej mogą się zgłaszać i jest szansa, że zostaną uwzględnione, ale internetowe stacje radiowe nie są już dodawane do katalogu TuneIn. Nam się z Tyfloradiem i z Radiem DHT udało, jesteśmy. Ostatnio nawet, jeżeli chodzi o DHT, dokonywałem pewnych zmian w katalogu TuneIn i bez problemu można to zrobić. Oni uwzględniają te zmiany, nie ma z tym kłopotu. Natomiast no, jeżeli ktoś się zagapił i nie dodał swojej stacji internetowej do katalogu TuneIn, to najprawdopodobniej już tego zrobić nie będzie mógł. No i jeszcze jedna rzecz. Alexa i odgrywanie stacji internetowych, które są nazwane jakoś inaczej niż po angielsku.
1: No właśnie, Play, bo Alexa nie ma w Flow Radio. Też...
0: No, za późno. Jeszcze raz. Play Tyflow Radio.
3: I couldn't find a station for Tyco.
0: No właśnie. I toś by sobie z Aleksą pogadali. Tyflow Radio, może Tyflow Radio jeszcze jakoś. A spróbuję po prostu po polsku. Play Tyflow Radio.
3: Getting the last tune-in station you listen to, Radio Caroline.
0: No, super. I tak to jest. Stop. O, na to Alexa reaguje. Jeżeli chodzi o odgrywanie stacji anglojęzycznych, z Alexą nie ma takich problemów, bo mogę na przykład play BBC One.
3: BBC Radio One from TuneIn.
0: O. Zacznie grać.
3: Hi, Piers. Yeah, everyone's looking quite stressed. Like, quick, get him up the stairs. He needs to speak to me.
0: Stop. No, także to nam działa. Jeżeli lubimy anglojęzyczne stacje radiowe, czy stacje radiowe amerykańskie, to nie ma najmniejszego problemu. Z Alexą sobie poradzimy. Jeżeli chodzi o polskie stacje radiowe, no niestety.
1: Jeszcze, jeżeli ktoś miałby system po angielsku, to w ogóle, bo też powiedzmy, jak w ogóle się, jak się konfiguruje Alexy, jak się dodaje głośnik do Alexy.
0: No właśnie. Ale zanim... Bo to też tak, nie chociaż takie... nie, dobra, o tym powiemy, ale a za chwilę ja będę chciał powiedzieć o tym, jak się w ogóle dodaje ten głośnik, bo o tym myślę, że warto wspomnieć, bo to wcale nie jest przyjemna też operacja. Jeżeli chodzi o dodawanie swojego konta do Alexy, o łączenie głośnika Tribe z Alexą, proszę Państwa, trzeba sobie zmienić konto, trzeba sobie zmienić język i region w iPhone'ie na albo Niemcy, albo Wielką Brytanię. Ja akurat zmieniłem sobie na Niemcy, bo bliżej. I przełączyłem sobie wtedy, zmieniłem sobie właśnie język, zmieniłem sobie region, zrestartował się telefon i wtedy w aplikacji TreeBuy pojawia się możliwość dodania Alexy. Trzeba się zalogować naszym kontem z Amazona, bądź też utworzyć tam konto w odpowiednim Amazonie i uda się. Łączymy się wtedy z Alexą, przyznajemy uprawnienia. To jest jako... I to też nie jest do końca tak, że ten głośnik jest rozpoznawalny jako TreeBuy, on jest rozpoznawalny jako jakieś inne urządzenie, ale taki sposób obejścia to ma ileś głośników i ileś różnych urządzeń, z tego co wiem. To tak po prostu jest zrobione i... No i póki działa, to działa. Natomiast wtedy możemy sobie już spokojnie zmienić ponownie lokalizację i język na polski, ja i będzie nam to działało.
1: Pewny, czy ze Spotify... Tak, ja teraz nie jestem pewny, czy ze Spotify'em tak podobnie to jakoś nie jest, ale teraz nie pamiętam, bo... Głośnik ma też Spotify Connect i nie wiem, że z nim też miałem jakieś problemy, ale nie mogę dojść, teraz nie mogę sobie przypomnieć, co to było. Że na początku mi to nie chciało działać, to akurat było opisane gdzieś tam, jakiś komunikat mi wyskoczył w aplikacji, co mam zrobić i zrobiłem tak, jak kazali. Ale no niestety już teraz nie pamiętam, co to było. No i teraz ten Spotify Connect jakoś działa.
0: Natomiast sama konfiguracja głośnika...
1: Jeszcze tylko a propos Alexy, powiem, że sterowanie, o ile Spotify Connect, w sensie, że w przełączeniu się z poziomu Spotify'a na głośnik w miarę działa, choć też nie zawsze, bo czasami wtedy głośność się gubi, że jakby niby jest Connect, a nie można podgłośnić muzyki z poziomu głośnika. W ogóle czasami jest tak, że głośnik po uruchomieniu, po zrestartowaniu się włącza w tryb Spotify'a, nie wiadomo dlaczego. Tak samo... Ale z Alexą na przykład, jeżeli już byśmy używali tych amerykańskich rozgłośni czy coś tam, to Spotify'em nie możemy sterować.
0: Z poziomu Alexy.
1: W Polsce to z poziomu Alexy. To tylko działa gdzieś tam indziej.
0: Rozumiem. No ale teraz tak. Sama konfiguracja głośnika pierwsza jako taka. To w ogóle śmieszna sytuacja była, bo ty kupiłeś ten głośnik jako pierwszy. No i rozmawialiśmy już na jego temat, tak wspominaliśmy o tym, no, że bez większego problemu można było ten głośnik skonfigurować. To pamiętam. A potem okazało się, że no, konfigurowałeś to z pomocą osoby widzącej. Natomiast jeżeli konfigurujemy to sami jako niewidomi, zaczynają się problemy, proszę Państwa. iPhone łączy się z tym głośnikiem za pomocą Bluetootha. I okej. Tylko wtedy VoiceOver po prostu głupieje. To jest jakiś chyba jeden z tych profili Bluetoothowych, które powodują, że VoiceOver nam praktycznie rzecz biorąc milknie. Ja połączyłem ten głośnik po Bluetoothie, bo tak trzeba zrobić. Zanim będziemy cokolwiek tam konfigurować, to musimy
1: Ale to jest niezbędne, żeby co, do Wi-Fi?
0: Tak, do Wi-Fi. On przesyła informacje odnośnie sieci bezprzewodowej za pomocą Bluetootha. On tak sobie to wymyślił.
1: Bo ja to zrobiłem inaczej. Ja się połączyłem, owszem, z Bluetoothem tak po prostu, bo chciałem zobaczyć, czy on w ogóle gra. I ja się połączyłem i potem z jakichś powodów mi się stało, tak jak ty mówisz, że nie działał VoiceOver, ale na początku mi to działało całkiem dobrze. To znaczy udało mi się posłuchać kilku piosenek. Ja wiem, że potem rzeczywiście miałem jakiś problem, że nie umiałem tego głośnika rozłączyć. Coś z nim byłem. Przepraszam, że tak mętnie mówię, ale no, to było już tam... prawie rok temu.
0: No ja wykonywałem te czynności zgodnie z tym, co podpowiadała mi aplikacja.
1: Wyczytałeś.
0: Podpowiadała aplikacja i co wyczytałem, więc postępowałem zgodnie z tym kreatorem. Włączyłem głośnik, pojawiła się informacja, żeby połączyć się za pomocą Bluetootha. Połączyłem się za pomocą Bluetootha, straciłem VoiceOvera. Natomiast, no proszę Państwa, to nie jest tak, że jak człowiek traci VoiceOvera, to już się świat wali całkowicie. Nie, nie, nie. Ja się uratowałem, korzystając z AirPodsów. Akurat mam, więc mogłem. Przypuszczam, że przewodowe słuchawki też rozwiązałyby problem. Natomiast, no, taki moment był zawahania, co tu teraz zrobić.
1: A dlaczego AirPodsy i słuchawki rozwiązują problem?
0: Bo zmienia się wyjście. One jakby, wiesz, nadpisują wyjście VoiceOvera, mam wrażenie, i wyjście dźwięku jako takiego. Jakoś się to udało rozwiązać, że po prostu, wiesz, no mimo tego, że... Pytanie, czy inne słuchawki bluetoothowe by rozwiązały ten problem? Ja się obawiam, że mogłoby dojść do tego, że ten głośnik by się po prostu nie połączył wtedy. I mogłyby być tam z tym jakieś kłopoty. No w każdym razie ja na to uczulam, że jest problem. W ogóle już wiem, o co chodzi z tym Bluetoothem i kiedy... Ja wiem, dlaczego ty nie miałeś problemu, kiedy piosenki grały i mogły się przełączać. Bo ten Bluetooth w tym głośniku działa tak, że kiedy gra muzyka, to VoiceOver jest słyszalny. Jak muzyka przestaje grać, VoiceOver nam milknie.
1: I to chyba tak było i stąd rzeczywiście to pasowało, że posłuchałem kilku piosenek, tam załóżmy wymyślam Spotify czy Apple Music, przełączyłem się jakoś tam na Bluetooth, zaczęło mi grać, przejrzałem ileś tam piosenek, no to skończyłem i tak chyba było, bo na początku...
0: I to blog. Jest tak, i to jest problem. No ja mówię, ja sobie poradziłem z tym, korzystając...
1: A to ma jakąś nazwę fachową? To jest jakiś po prostu profil konkretny?
0: Całkiem możliwe, że jakiś profil, jakoś... ale nie jestem na tyle biegły w tych bluetoothowych profilach, żeby powiedzieć, który to jest dokładnie. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Natomiast,
1: a z czego to w ogóle może wynikać? Że to
0: prawdopodobnie właśnie z jakiegoś profilu, który jest użyty.
1: Mhm. Tak, tak, ale to jest jakiś konflikt, czy to jest jakby o co chodzi, że ten voiceover tam...
0: Nie wiem.
1: Bo tam voiceover też ma jakieś opcje Bluetootha w sumie w ustawieniach, nie? Nie wiem, czy to coś...
0: No one za bardzo... Tak, ale to nie w ustawieniach samego voiceovera, tylko gdzieś tam w dostępności, ale to są kwestie do aparatów słuchowych bardziej. Kiedyś można było... chyba w którejś wersji iOS-a, nawet w przypadku głośników Bluetooth, wybierać sobie, gdzie voiceover jest kierowany, ale teraz to chyba tylko w przypadku AirPlaya no działa. Także nie, to nam w ten sposób nie zadziała. Także ja uczulam na to, żeby być przygotowanym, że nam nagle zacznie głośnik po prostu... Że nam głośnik po prostu się połączy, ale może się okazać, że stracimy voiceovera. Ale do rzeczy. Kolejna problematyczna sprawa z Invoxią, z Tweebuyem. Nie działa w sieciach 5 GHz. Tylko 2,4. Więc na to też trzeba uważać. Jeżeli mamy router 5 tylko, piątkę obsługujący, albo tak go skonfigurowaliśmy, to nie zadziała. Trzeba mieć jakiś punkt dostępu. Ja akurat tak mam zrobione, ja mam podzieloną sieć Wi-Fi na dwie sieci, na 2,4 GHz i na 5 GHz i działa to. Podłączyłem po prostu głośnik do tej sieci, która ma 2,4 GHz. Działa w tym paśmie, także jest ok, ale na to też trzeba zwracać uwagę. I co jeszcze z takich uwag? W zasadzie...
1: Jak samo połączenie z tym Wi-Fi technicznie, nie, jak to no się to, odbywało potem?
0: Wiesz co, to się wybiera... To się wybiera, tak, można tam nawet wybrać sieć, do której jesteśmy połączeni i on ją przesyła.
1: Ale tam nie ma też jakiegoś problemu, że gdzieś tam potem na głośniku, przynajmniej tak mi się też, że na głośniku trzeba nacisnąć jakiś przycisk, go przytrzymać, czy tam jakieś 2 sekundy, też coś takiego było.
0: Nie,

0: i potwierdzamy F1, czyli tym pierwszym klawiszem z, u góry z tych funkcyjnych z przodu.
1: Tak, z lewej strony.
0: Bo to w ogóle jest taki Enter, taki klawisz OK. Mhm.
1: Żeby go włączyć, to potem trzeba też przytrzymać ten sam przycisk i też dla bezpieczeństwa jeszcze zatwierdzić tym przyciskiem u góry z lewej strony. Także to jest...
0: W ogóle jak coś nam nie działa, albo coś się dzieje i się domyślamy, że może być jakiś taki komunikat, to warto ten przycisk z lewej strony wcisnąć.
1: Tak, bo może w coś weszliśmy, może gdzieś kliknęliśmy jakąś opcję i po prostu... No niestety, no to jest przykład takiego głośnika, który ma tu taki system menu, który ma pewne rzeczy gdzieś tam, jakim jeszcze dodatkowo można sterować. My, nie widząc tego, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To teraz myślę, że warto by pokazać aplikację do zarządzania tym głośnikiem. To
0: tak, ale
1: kto z nas będzie pokazywał?
0: Aplikacją, dobrze, a jeszcze zapytam, czy aplikację wpierw, czy kwestię tego interkomu?
1: Może? Wiesz co, dobra, to możemy pokazać dzwonienie z głośnika na głośnik.
0: Jeżeli się uda.
1: Ja mam skonfigurowanego ciebie pod drugim klawiszem, więc spróbuję zadzwonić.
0: Bo to można do siebie i do siebie, swój też można, nie? Włączyć tam swoje ten...
1: O. No, ja teoretycznie do ciebie dzwonię.
0: No tak, ja rozumiem, no słyszę, ale mi nie dzwoni. No właśnie, a wcisnę, włączę radio na chwilę. Dobrze, wyłączyłem. No nie dzwoni. Kiedyś dzwonił, w niedzielę dzwonił, a
1: tak,
0: dzisiaj nie dzwoni.
1: A dziś nie dzwoni. No, urok prezentacji na żywo, proszę państwa. Może jeszcze raz?
0: I w ogóle stabilności.
1: Tak, nie, to urządzenie naprawdę... To...
0: O, powiadomienie jakieś przyszło. Sprawdzimy, co przyszło. Miset call from głośnik Michał Dziwisz. To klikniemy sobie. Otworzymy aplikację.
1: A i ty spróbujesz do mnie zadzwonić może.
0: Tak, zobaczymy najpierw z aplikacji.
1: Okej. Okay.
0: No i... Triby to chyba rozumiem, że to jest do mnie bym zadzwonił
1: tak.
0: Chyba. A Michał Dziwisz Midzi to jest jakby no, twoje imię, nazwisko i taki awatar, przycisk do takiego
1: zdaje
0: profilu
1: się,
0: powiedzmy.
1: Zdaje
0: twojego.
1: Się, że tak.
0: Mogę to... Midzi przycisk.
1: O! I
0: o,
1: teraz...
0: dzwoni.
1: Tak.
0: Od razu.
1: O! I... Halo?
0: Halo?
1: No właśnie. I teraz ja może wyłączę ciebie z... naszego miksera. I teraz proszę bardzo, będziesz...
2: Ja teraz ciebie też słyszę w iPhone'ie w ogóle. W sensie tak jakbym rozmawiał z tobą z... bo ja teraz nie wiem, z czego ja rozmawiam, chyba z iPhone'a z tobą
1: tak,
2: rozmawiam.
1: Tak, rozmawiasz z iPhone'a.
2: Tak. Mhm. A niestety... ciekawe, jakbym teraz chciał się przełączyć, żebym z głośnika.
1: No to jest... To się chyba tak nie da, to zależy na czym odbierzesz.
2: A czekaj, wcisnę F1, że niby do ciebie połączę. No nie, nic.
1: Ja w każdym razie mam ciebie na głośniku, ja rozmawiam za pomocą głośnika, mówię do ciebie coś teraz i ten dźwięk jest...
2: O! Przepraszam.
1: A teraz słyszę radio.
2: Bo ja włączyłem radio, którego... Okej, już wyłączyłem.
1: Natomiast...
2: A radio włączyłem celowo tylko po to, żeby sprawdzić, czy w ogóle, bo nie wiem, co jest na ekranie, więc chciałem dojść do jakiegoś stanu, żeby wiedzieć, co się dzieje. To najprościej jest włączyć jedno radio i wyłączyć je po prostu.
1: Jasne, ale w ogóle jakość tego dźwięku jest nawet całkiem przyzwoita. Jest, myślę, że na przykład jeżeli ktoś by chciał mieć taki komunikator z kilkoma osobami, żeby tam podpiąć pod telefony i mieć taki łatwy dostęp, to myślę, że spokojnie by mógł z czegoś takiego skorzystać, na przykład jakaś starsza osoba. To tak jestem sobie to w stanie wyobrazić, tylko żeby to zawsze było pewne, że to nam zadziała. To myślę, że do czegoś takiego mogłoby się przydać.
2: Może pracodawcy będą... O, jest, ja to słyszę. Rozłączymy się może?
1: A, A teraz

0: Z czego jesteś, bo teraz jest pogłos dość duży.
1: No właśnie, nie wiem dlaczego.
0: O, a teraz jest już okej. Okay. Teraz jest okej.
1: Okay. A, bo tu mam w aplikacji mute, speaker i end po prostu.
0: No tak, i end, zakończenie rozmowy. O. O, chyba rozłączyłeś rozmowę, to ja teraz włączę.
2: Przyciskiem zadzwonię do ciebie z głośnika.
0: Dobrze.
2: Naciskam przycisk F1. I niestety... O, przepraszam. Nic się nie dzieje.
0: Dobra, to ja spróbuję do ciebie jeszcze raz może zadzwonić.
2: A naciskam do siebie.
0: O! A, czekaj. Halo?
2: Halo? Teraz z czego?
0: Teraz, tylko że teraz ja cię nie słyszę.
2: No to ciekawe. A w aplikacji?
0: No tu chyba, czekaj, to może ewentualnie jeszcze raz. Spróbujemy.
2: Bo tu mam głośnik, kontrol.
0: O, jest. Halo?
1: A nie, to znowu przez telefon.
2: Z telefonu,
1: z aplikacji.
0: Dokładnie. I zresztą możecie posłuchać sobie teraz opóźnienie. Celowo nie wyłączam Michała. Jeszcze jakbyś, Michale, coś mógł powiedzieć.
2: Ale ja już się wyłączyłem, przepraszam.
0: Okej, dobrze. To jeszcze może spróbujmy, żeby pokazać, jakie jest opóźnienie na przykład naszego komunikatora w porównaniu do tego.
2: No a może w głośniku spróbuję, poczekaj jeszcze.
0: Dobra, to spróbuj. Dobrze. Odbieramy. Halo.
1: O. Teraz chyba?
0: Tak. Teraz działa.
1: Teraz zadziałało.
0: Dobrze, to ja wyłączę jeszcze na chwileczkę tutaj siebie. Żebyś nie miał podwójnego odsłuchu. To wyłączę siebie stąd i wyłączę ciebie z odsłuchu naszych słuchaczy. I teraz możesz coś na przykład jeszcze powiedzieć.
1: No co, no rozmawiamy z głośnika, być może to rzeczywiście, gdyby to miało tak stabilnie działać, to by nawet może to nie było głupie, no drogie rozwiązanie, ale gdzieś tam mogłoby się w jakichś miejscach pracy, gdzie trzeba się szybko łączyć, stabilnie, no to mogłoby się przydać. Jeszcze gdyby głośnik obsługiwał Skype, na przykład tak jak to robi Amazon Echo, no to w ogóle super, tak? Gdzieś tam to by było naprawdę, albo jakiś Google Duo, coś, no to byłoby ciekawie, tak?
0: Wtedy. Zastanawiam się, na ile można by było z tego zrobić taki system konferencyjny, że wiesz, na zasadzie takiej, że kilka osób jest sobie, powiedzmy, wokół tego głośnika i sobie rozmawiamy z kimś.
1: Myślę, bo to w ogóle jest firma, która no, z tego słynie poniekąd, więc, znaczy nie poniekąd, tylko tak, więc bardzo możliwe, że w ogóle są takie jakieś dedykowane rozwiązania tego typu.
0: Całkiem możliwe, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że to działa dość stabilnie. Jakość tego, to jest taki Skype, tu się nie ma czym zachwycać, ale jest przede wszystkim to rozwiązane stabilnie. Ten dźwięk się, proszę zwrócić uwagę, jak Michał coś mówi, to ten dźwięk się w ogóle nie rwie. O, teraz Michał nic nie mówi.
1: No nie mówię, nic oczywiście nie mówię. Nie wiem, a jak się przenosi głośnik, jak dotykam głośnik, to słychać? Jakoś tak przesunąłem go trochę, coś tego?
0: Tak, coś tam słychać.
1: Nie, jakoś bardzo.
0: Ja postukam też ten głośnik.
1: A mikrofon rzeczywiście jest tam, gdzie play, tutaj dotykam?
0: Chyba całkiem możliwe, bo coś tam, jakiś taki szelest słychać. O!
1: To jednak.
0: Wygląda, że tak i że mieliśmy rację z tym mikrofonem, że on tam właśnie się znajduje. No dobrze, to co?
1: Ciekawe teraz, co by było, jakbym nacisnął, ale pewnie nie ten klawisz menu albo coś, ale to ten na dole z lewej strony.
0: O, dość mocno teraz było słychać, jak wcisnąłeś. Co? I stało się coś? I stało się to, że Michała nie słychać. Dobrze, to ja już włączam odsłuch. O, Michał do mnie znowu dzwoni. Spróbujmy odebrać. Halo? O, chyba nam się tu nie uda niestety. Mam takie wrażenie. O, już jest. Już.
2: O,
0: tak, już proszę bardzo.
1: O,
2: Coś...
0: tak, no coś chyba właśnie to wciśnięcie tego menu to nie był najlepszy pomysł, bo straciliśmy cię, Michale, z odsłuchu.
2: Tak, a ja straciłem, ja z kolei straciłem TikToka, bo pytałem, co się dzieje, bo też
0: bo ja ci TikToka wyłączyłem celowo, żebyś, wiesz, żebyś tak, nie słyszał wiem, tego ale, podwójnie.
2: Tak, tak, ale ja wiem, ale myślałem, że zdążyłeś jakby włączyć, skoro nie było mnie kilka sekund. Ale dobrze, już wszystko jest okej, także nie wiem, co to było.
0: Przeceniasz moje możliwości, ja ten głośnik musiałem trzymać przy mikrofonie.
2: Przepraszam, dobrze. No jakby wracamy. No,
0: pokazaliśmy ten interkom. Na żywo, tak, to jest audycja na żywo, tak. Pokazaliśmy ten interkom, jak on działa. Działa właśnie interkom. Nie tyle nawet interkom, co po prostu możliwość łączenia między głośnikami. Bo,
2: dwoma głośnikami.
0: Tak, dwoma głośnikami. Między głośnikami a aplikacją mobilną, bo też jest ta aplikacja i za pomocą tej aplikacji można również się łączyć z tymi głośnikami. Także jest to takie nawet dość uniwersalne rozwiązanie, jeżeli komuś coś takiego się podoba.
2: Tylko problem jest taki,
0: no to...
2: że rzeczywiście no, trafić na kogoś takiego, kto ten głośnik ma, bo to jest rozwiązanie w Polsce, którego właściwie nie ma, tak? To
0: znaczy, owszem.
2: No o tym mówię, ani się nie mówi, ani nie pisze, więc to ja podejrzewam, no przesadzam, ale pewnie kilka osób ten głośnik ma, no kilkanaście. No tak,
0: ja się też trochę, niestety obawiam, co będzie, jak firma Invoxia kiedyś się zwinie, a to może się kiedyś stać. I co wtedy? Co tak
2: to znaczy,
0: naprawdę
2: oni tam chyba na tych rynkach, oni są popularni. To nie jest jakaś taka firma zupełnie mała, jakaś, no ale też nigdy nie wiadomo, tak, co to będzie.
0: No właśnie, więc trochę tak jesteśmy zależni od producenta, który mimo wszystko no w tym segmencie rynku nie jest znany. To nie jest
2: wiodący, tak, przodujący ani...
0: To nie jest Google, tak, na przykład. Więc no... Różnie być może, no ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Mamy ten głośnik mniej więcej rok chyba. Coś koło roku.
2: No mniej tak naprawdę. Od września. Ja tak powiedziałem rok, ale trochę przesadziłem, bo to od września w sumie.
0: No to okej, okay, no ale to no kilka ładnych miesięcy na pewno.
2: Tak.
0: Więc i od tego czasu no działa to wszystko. Sami słyszycie jak, ale to nie jest tak,
2: no, działa to wszystko, ale jak chcę włączyć, tak jak mówię, włączyć Spotify'a, no to tak na 4 próby... 3 się udadzą, a 4 zawsze jest coś nie tak.
0: Skoro o tym mówisz,
2: nie wiem.
0: Skoro o tym mówisz, to ja też muszę powiedzieć, że chyba 2 razy w ciągu używania tego głośnika, albo 3, z czego pierwsza chyba po jednym dniu wysypała mi się Alexa. Głośnik jako taki działał, ale Alexa przestała reagować na komunikaty i mogłem sobie wciskać ten przycisk po prawej stronie głośnika, mogłem tam kombinować, ale to po prostu nie działało. Także Alexa, pomógł restart oczywiście, natomiast Alexa działa tu też czasem jak chce, ale z kolei na przykład potem, jak już zrestartowałem ten głośnik, to działało mi wszystko przez kilka ładnych miesięcy bez jakiegokolwiek restartu.
2: Mhm.
0: No, także,
2: rozumiem.
0: Także tak.
2: To co, teraz pokazujemy aplikację trochę?
0: Myślę, że tak. Myślę, że możemy pokazać aplikację, tylko kto będzie pokazywał? Czy ty, czy ja?
2: No ja mogę chyba.
0: Dobrze, no to okej. Okay.
2: Myślę, że bez problemu.
0: Jasne.
2: No tak ogólnie.
0: Troszeczkę jakbyś mógł przybliżyć tego iPhone'a.
2: Już. 4 zakładki ma aplikacja. W ogóle aplikacja jest ogólnie rzecz biorąc dostępna, poza pewnymi, jak zawsze, w tym głośniku elementami, które nie są dostępne, ale tak ogólnie nie jest tak, że z tej aplikacji korzysta się jakoś niefajnie. To się możemy zgodzić.
0: Oczywiście.
2: I mamy 4 takie klasyczne zakładki.
3: Dobrze, zaznaczone. Control.
2: Control, czyli no tak jakby podstawowa obsługa głośnika. Doodles, tak? Czyli ta flaga, flagi, calls, call, intercom, telefon i settings. Zakładka control jest taka, że po uruchomieniu z lewej strony idziemy w prawo. No właśnie, tam temperatura, którą nam głośnik wyświetla. Polskie Radio 1, to nie możemy to kliknąć, to jest po prostu ostatnie radio, którego ostatnio słuchaliśmy. A może mogę, ale...
3: Przycisk.
0: Możesz.
2: A, mogę, przepraszam.
0: Chyba
2: mogę
0: zaczyna...
2: To... Co tu...
3: Przycisk. Przycisk.
2: Nie, co tu jest?
3: Przycisk.
2: Przycisk, to pewnie cofamy się.
3: Polskie Radio 1. Przycisk. Przycisk.
2: Aha, są trzy przyciski, ja się domyślam, nieopisane, pewnie to jest funkcyjny F1, F2 i lista, można zmienić po prostu, chyba. Ale nie, wolałbym tego nie ruszać, jeśli można,
3: przycisk.
2: Więc podarujemy sobie, ale co jest dalej? Call buttons to są te przyciski telefonu, czyli te pierwsze funkcyjne, te F1, F2 i tam możemy sterować, dodać nową osobę. To też, nie wiem czy pamiętasz, to dodawanie nowej osoby, to też nie jest takie proste wcale. To takie jest jakby user, takie wrażenia...
0: To szczerze mówiąc dawno, taki... więc...
2: Ale pamiętasz, tam coś było, że trzeba było klikać w Michał, potem znowu w Michał, w jakieś triby, takie coś,
0: wiesz co,
2: się
0: tak,
2: w kółko kręciliśmy.
0: To znaczy tak,
2: kiedyś?
0: Tak, ale już mówię dlaczego. Dlatego, że my sobie tworzymy tak naprawdę przy rejestracji tego konta, my tworzymy sobie tak naprawdę grupę.
2: A właśnie, bo konto w triby
0: tak,
2: tworzymy
0: trzeba sobie,
2: w ogóle, konto
0: trzeba,
2: takie swoje.
0: Właśnie, trzeba sobie stworzyć konto, trzeba się tam zalogować i tam sobie tworzymy jakby grupę. I teraz w tej grupie mamy użytkowników i jeszcze do tych użytkowników mamy głośniki przypisane. I to dlatego jest ten problem.
2: Być może to jest wszystko prostsze, bo na przykład aplikacja nam wyświetla jakieś takie flagi, jakieś graficzne coś, czego nam VoiceOver nie czyta, nie?
0: Tak,
2: przykład,
0: a tu jeżeli mamy Michał, widzi, tu jeżeli mamy coś jeszcze, to potem dlatego to może być takie mylące, ale tak, bo my jakby mamy tam grupę, potem mamy użytkowników i jeszcze głośniki i stąd
2: tak,
0: jest ten
2: i być
0: problem.
2: Być może ja już nie pamiętam, czy nazwałem na przykład głośnik też Michał może, profil też Michał i może o to chodziło na przykład.
0: Całkiem możliwe, że tak.
2: I co tu mam?
3: Call buttons.
2: Organize media buttons. I zaczynają się radia. Te takie podstawowe. Jest See All Popular Radios. No i jest lista. Taka na wierzchu najbardziej popularnych rozgłośni. I tak dalej, i tak dalej. Mogę na przykład Antyradio Katowice, wciskam i będzie grało, chyba.
0: A nie, musisz jeszcze chyba...
2: Tak, bo jest triby, a co to? Aha, ten przycisk pierwszy?
0: Nie.
2: Aha, add to button one.
3: Przycisk.
2: Add to button 2, czyli mogę do tych przycisków funkcyjnych przypisać.
0: Tak.
3: I
0: play.
2: Add to list, czyli do listy.
0: Do listy, czyli poza.
2: Listy, którą ręcznie wybieramy, tak.
0: I play. I jak klikniesz play, to zacznie grać. O ile oczywiście link jest dobry. Jest dobry.
2: Nie, to co ma być, to te radia raczej działają akurat. To to akurat z tym nie miałem problemu. Aha, jedynka, bo już zmieniłem, dobrze. No i mamy te wszystkie rozgłośnie.
0: Możemy sobie wybierać też
2: Organizm Media Buttons.
0: Kraj. Tak. Jeszcze myślę, że warto wspomnieć, bo nie tylko mamy Polskę, ale możemy sobie też jeszcze wybierać kraje, z jakich chcemy słuchać.
2: I tak, to prawda, na końcu tamtej listy tak. Chyba to tak jest. A Organize
0: Media Buttons.
2: Media Buttons, przepraszam. To i właśnie tu widzimy, co mamy w tych klawiszach. Zaczynają potem się z tej listy już. I mamy na danej rozgłośni mamy.
0: Usuń i aktywuj. I można też jest jeszcze.
2: To od razu.
0: I skoro jest.
2: O, i tu zaczyna od razu grać. Wtedy jak z tej listy organizuje Media Buttons, to od razu dwójka nam zaczyna działać.
0: I można jeszcze, skoro mamy edycję, to jak rozumiem, można też przenosić, zmieniać kolejność, tak? Tych.
2: O, tak, to jest dobre. Z tej listy można w górę, w dół i to rzeczywiście działa, tak. Przesuwać tak jak jakieś ikonki.
0: Tak.
2: Z pokrętłem. Przesuń nad, przesuń pod. Mhm. Także to działa. Na końcu. O!
0: Select country.
2: Select country.
0: I tu możesz wybierać kraj.
2: No wiadomo. Aha, no jest ten Spotify
0: Connect.
2: Właśnie, że jeżeli Spotify, tak, Spotify Connect. Następna zakładka. Doodles.
3: Przycisk. Doodles. Michal. 30.10.2000. Michal. 8.10.8. Doodles.
2: Aha. Z tym usuwaniem Doodles też miałem problem. Aha, bo to trzeba gdzieś tam w głośniku potwierdzić właśnie usunięcie. Chyba. Ja z tym Doodles wolałbym tego nie testować teraz, bo gdzieś tam kiedyś potem miałem jakiś problem.
0: To wiesz co, to czekaj,
2: potem się wyświetlało coś na tym głośniku, bo to też jest problem taki, że kiedyś wpisałem jakieś Doodles i się na głośniku wyświetlało potem cały czas.
0: Ja to pokażę. Doodles. Teraz tak. Może zmniejszymy prędkość. Właśnie, na samym dole tego okienka, tej zakładki Doodles, mamy coś takiego jak znak plus. Stukamy. I teraz. I wpisuję sobie jakiś tekst.
2: Nie widziałem tego plusa.
0: To jest mały test.
3: Orientacja pionowa. Wielkie O. Wielkie I. To jest mały test. Pole tekstowe. Wielkie K. Pole tekstowe. Send. Przycisk.
0: I właśnie. I mam tu przycisk, który się nazywa send. Tylko teraz trzeba jakąś koordynację manualną, proszę Państwa, wykonać. Dlatego, bo będę chciał pokazać, co tu się zaraz stanie. Bo teraz tak. Mam w jednej ręce głośnik, w drugiej ręce mam iPhone'a.
3: Pole tekstowe. Send.
0: No to
3: przycisk.
0: Robię send. Zadźwięczało i z boku wysunął mi się ten kawałek takiej gumy, taka gumowa flaga. I teraz tu na tym głośniku wyświetla mi się prawdopodobnie ten komunikat testowy. To jest oczywiście dla osób widzących, z którymi gdzieś tam żyjemy pod jednym dachem, na przykład jeżeli chcemy zostawić jakąś notatkę, to jeżeli głośnik jest na lodówce, to jest fajna sprawa, bo ktoś powiedzmy wstaje, widzi, że ta flaga jest wysunięta i na przykład dostaje komunikat na wyświetlaczu: pamiętaj, żeby kupić mleko.
2: To nie jest głupie w sumie, tak.
0: Tak. I teraz, jeżeli osoba się zapoznała z tym, a na przykład wstaje wcześniej od nas albo później, a my jesteśmy już w pracy, to skoro już wie, że ma to mleko kupić, to sobie dotyka tej flagi i ona robi... Tak. A teraz, teoretycznie, na iPhone'ie...
3: Środa, 22 maja.
0: Powinno się coś pojawić.
3: Telefon znak potoku sugestia Siri. Będzie klibę. Teraz. Your doodle has just been read.
0: No właśnie. Your doodle has just been read. Więc dostałem informację na swój telefon, że została ta informacja odczytana, że ta flaga została dotknięta, ona została schowana i komunikat zwrotny taki mi się pojawił. Oczywiście nie można tu nagrać na przykład do tego, a szkoda, bo to też by było fajne, żeby dotykając w jakiś sposób tej flagi dało się nagrać jakąś notatkę głosową i wysłać na aplikację mobilną, żeby ta, wiesz, komunikacja była w obie strony. To by nie było głupie.
2: Mhm.
0: No, w każdym razie tak to działa. I co mamy dalej? Jakie mamy dalej jeszcze zakładki? Mamy tę zakładkę call.
2: Tak, mamy zakładkę... Aha. Aha, bo to jest Doodle Tribe, no tak, bo tych głośników też kilka możemy mieć przypisanych do swojego konta, więc to też pewnie z tego wynika. Zakładka call. I tu jest to, co mówiliśmy.
0: Interkom z tym nagłówkiem to jest to, że możemy zadzwonić na własny głośnik.
2: Na własny głośnik.
0: Głośnik, który należy do nas. I o to w tym przypadku chodzi. No i tu mamy właśnie te pozostałe głośniki, które są i z którymi możemy sobie nawiązać łączność, jeżeli tylko mamy na to ochotę.
3: Na
0: I tak to po prostu działa. No i jest zakładka settings.
2: Już. Maj triby. No, to są ładne nagłówki. Aha. Add another triby. Triby. Dodaj kolejny głośnik. Home. I tu jest właśnie te homes, czyli chyba z HomeKitem coś związanego.
0: Tak, tak.
2: Niby ja to... Rooms, home settings. O! Ja to wszystko miałem, tylko że te buttons mi nigdy nie chciało działać, a wejdę teraz w to, no, może, tylko, może czy, coś się tam...
0: No właśnie, tylko wiesz, czy masz jakieś w ogóle urządzenia z HomeKitem, które to wspierają, bo może
2: wiesz,
0: dlatego nie chciało
2: ja nie
0: to
2: muszę,
0: działać.
2: Ja mogę z poziomu Home... Tak, ja rozumiem, ale ja mogę z poziomu HomeKita chyba w ogóle coś zrobić z samym głośnikiem. I ja niby... Mi się go teoretycznie nie udało sparować, ale może mi się udało, no a spróbuj. Do końca nie wiedziałem o tym.
0: Chyba nic.
2: No nie, nie ma. Nic właśnie. Aha.
0: No to są wyzwalacze czasowe, że o godzinie takiej i takiej wykonaj taką a taką akcję.
2: Tylko właśnie. Pytanie. Jakie... Co z tego, jak nie mogę tych akcji wybrać? No bo właśnie nie mam z czego, nie?
0: No tak. Raczej.
2: No chyba, że... No nie, select scene for this action. Ale właśnie nie ma scen.
0: Nie ma
2: tak?
0: Z czego.
2: On nie jest połączony z HomeKitem, ewidentnie. Mhm. I to samo pewnie będzie scenes, groups i accessories, rooms, no home settings ewentualnie, ale... No niby...
0: No i tyle.
2: Nie, ja tutaj coś... nie czuję się jakoś kompet.
0: No ja też nie.
2: Albo o czymś nie wiem.
0: Tym bardziej, że mówię, ja po prostu nigdy nie miałem okazji bawić się z HomeKitem, nie mam sprzętu do tego. To trzeba by było posprawdzać. Rzeczywiście w przypadku, jakby może ktoś miał jeszcze jakieś akcesoria, może wtedy jakoś by to działało, ale. Ale w takim wypadku, no to po prostu z tego HomeKita no tak. Nie bardzo jesteśmy w stanie skorzystać.
2: Czyli HomeKit, light theme, no, schemat, feedback, help center, takie właściwie tam za dużo chyba nie ma, nie wiem, oglądałeś to, ten help center?
0: No help center, no to są takie podstawowe informacje, między innymi stamtąd możemy się dowiedzieć, jak skonfigurować sobie
2: o tym Amazonie.
0: Amazona, tak, jak można skonfigurować sobie Alexę, jak w ogóle ten głośnik podłączyć, takie naprawdę podstawowe informacje i to mam wrażenie, że to w ogóle jest wszystko, co producent oferuje jako dokumentację, przynajmniej w języku angielskim.
2: No właśnie. Advanced parameters. Settings.
0: Przełącznik włączony. Tak, czyli że jeżeli będziemy mieli to urządzenie, to jakoś będzie nam się próbowało automatycznie łączyć z Bluetoothem, jeżeli połączenie zostanie gdzieś tam zerwane. Na całe szczęście, jeżeli...
2: W sumie lepiej to wyłączyć.
0: Jeżeli zrobimy...
2: W naszym przypadku.
0: W naszym przypadku chyba nawet nie jest to konieczne. Można, ale chyba nie jest to konieczne z tego powodu, że kiedy w iPhone'ie wybiorę odłącz, no to podłączy i nie będzie się łączył sam.
2: No tak, rozumiem. I koniec. Aż na to, gdzie to? Aha.
0: Tak, i tu są właśnie, że
2: te grupy.
0: Tak, ta grupa, nasza grupa, w której możemy mieć różnych użytkowników. Jest jeszcze friend requests, czyli znajomi, to jest jeszcze coś osobnego. No ogólnie to widać, że firma Invoxia to jest taka firma nastawiona na komunikację, bo sporo tych takich możliwości na połączenie, na skonfigurowanie, na jakieś takie właśnie rzeczy związane z rozmowami głosowymi. I to rzeczywiście, to mają zrobione dosyć dobrze, to działa całkiem fajnie. Nie testowałem tego na przykład w jakichś takich ekstremalnych warunkach, to znaczy słabe połączenie internetowe, jakieś problemy z zasięgiem albo rzeczy podobne. Ale co muszę przyznać, to faktycznie, jeżeli mamy dobrze działający internet, jest on stabilny, to faktycznie to połączenie, no jak zresztą mieliście okazję usłyszeć, działa tak też dobrze.
2: Natomiast co on tu jeszcze? Wszedłem jeszcze w settings, jakieś inne settings, takie settings w settings.
0: No settings password użytkownika.
2: A.
3: No tak. Przycisk. Signal. Przycisk. Control. Karta. Advanced Parameters. Przycisk. Settings. Przycisk. Delete group. Przycisk. Control. Karta.
0: Właściwie nawet grupy.
2: Tak trochę dużo klikania. Taki ten interfejs taki trochę...
3: Settings. Nagłówek. Motive. Nagłówek.
2: Aha.
3: Settings. Control. Karta.
2: Dobrze. I control. No tyle. Tyle chyba, jeżeli chodzi o głośnik. Tak mi się wydaje, że mniej więcej powiedzieliśmy...
0: No nie. Jeszcze coś o czym zapomnieliśmy i o czym jeszcze w ogóle nie mówiliśmy. Zaraz.
2: AirPlay.
0: Tak, AirPlay, dokładnie.
2: A jeszcze coś, tak? Nie, AirPlay właśnie.
0: Dokładnie o to mi chodzi. Teraz właśnie ustawiam syntezę. O, ustawiam syntezę, a dlatego ustawiam syntezę, proszę Państwa, bo będę chciał pokazać jedną rzecz, o której dowiedzieliśmy się przypadkowo. Otóż, jeżeli wejdziemy...
2: Bo AirPlay powinien teoretycznie działać.
0: Tak.
2: Powinien, ale nie działa nikomu. Ani mi, ani tobie.
0: Zgadza się.
2: Jeszcze kogoś pytałem, też miał problem kiedyś.
0: A mi zadziałał potem raz. Dosłownie raz.
2: I koniec.
0: Tak, także taki to jest ten AirPlay. Ale o co tu chodzi? Warto wiedzieć, że głośnik ma swój malutki interfejs webowy zlokalizowany pod adresem 192.168, w moim przypadku to jest 1.8, ale to może być dowolny adres, bo on sobie po prostu pobiera ten adres z puli DHCP naszego routera. Trzeba po prostu sprawdzić, być może to gdzieś się wyświetla na głośniku, no ale jak zawsze, no jesteśmy poszkodowani troszkę z tego powodu, że nie będziemy w stanie tego odczytać. Ja sobie poradziłem właśnie przeglądając podłączone urządzenia i tak kiedyś coś mnie naszło, a sprawdzę, czy tu coś jest na tym adresie. No i jest. Proszę bardzo, co my tu mamy? Tu możemy zmienić połączenie do sieci bezprzewodowej, jeżeli byśmy chcieli. Jeżeli nie chcemy tego ruszać, to lepiej zostawić te opcje w spokoju. Tu jest network. Czyli z czego pobiera adres internetowy? DHCP w większości przypadków będzie odpowiednią opcją. Co możemy jeszcze tu zmienić? Static. Tak, może być adres IP dynamiczny lub statyczny. Zazwyczaj lepiej ustawić sobie na dynamiczny, żeby pobierał z naszego routera. No, 1.9 akurat w tym przypadku. Czasem był na 8, czasem na 9. 1.1, czyli brama. Tak, submit product will reboot i to jest chyba sposób na to, jak z tego panelu zrestartować głośnik. Jeżeli nie chcemy się bawić, a to może spróbuję za chwilkę i zobaczymy, czy nam się to uda. zrestartować z tego poziomu ten głośnik, jeżeli nie chce nam się bawić w to naciskanie tak trochę na ślepo tych przycisków i kombinowanie, to jeżeli mamy dostęp do komputera, to być może w ten sposób będziemy w stanie zrestartować to urządzenie. Update.
4: Dokument odwiedzony link, status up to date.
0: Status up to date.
4: Przycisk wybierz link. Przycisk upload. Warning.
0: No właśnie. Jak, co wystarczy zrobić? Wystarczy kliknąć.
4: Wybierz link, przycisk.
0: Check update.
4: Dokument upload. Dokument przycisk upload. Prezent upload. Upload. Warning. Przycisk upload.
0: Up to date, komunikat się pojawia, więc wygląda na to, że nie ma żadnej nowej aktualizacji, ale można by tu było z tego poziomu zaktualizować, chociaż prawdopodobnie głośnik jakoś tam sam, czy z pomocą aplikacji mobilnej również nam będzie w stanie się aktualizować. I mamy jeszcze settings.
4: Dokument
0: friendly name, głośnik. Wpisałem sobie. I AirPlay Password ZXC. A ja mam jeden pomysł. Zmienię to na MIDI. I zrobię Submit. Czy tam to jakoś zadziała w ogóle? Dobrze, ale najpierw zrestartujmy może ten głośnik.
4: Odwiedzony link.
0: Odwiedzony link network.
4: Dokument odwiedzony produkt i robot przycisk.
0: Tak, tu niczego nie zmieniam. Robię na
4: DHCP.
0: I pokażemy może, jak ten głośnik się restartuje, bo on też wydaje z siebie dźwięki. Zobaczymy w ogóle, czy będzie się chciał restartować.
2: A miałeś to, że jak nie byłeś podłączony do Wi-Fi, że on po angielsku wyświetlał komunikaty, żebyś się połączył?
0: Nie pamiętam szczerze mówiąc.
2: Bo ja coś takiego miałem. I to mówię, wow, nieźle, bo mówię, no taki wiesz, komunikuje się ze mną głosowo, no to zapowiadało się dobrze.
0: Nie pamiętam tego akurat, szczerze powiedziawszy. Dobrze, próbujemy zrobić restart.
4: Dokument pusta. Przycisk umi produkt pole.
0: O ile w ogóle on się będzie chciał zrestartować. Submit product will reboot.
2: A może trzeba nacisnąć, znowu w głośniku potwierdzić.
0: Wiesz co, nie wydaje mi się, ale mogę spróbować. Mogę spróbować, nacisnąłem teoretycznie, ale nie zadziało się, proszę państwa, nic. A może on się już restartuje po prostu.
2: Mhm, a za chwilkę naciśniesz play i zobaczymy, czy otworzy stację. Jak nie, to znaczy, że...
0: Zrobię... Jeszcze spróbuję tak wejść.
4: Dokument odwiedzony.
0: O! Zrestartował się, tak! Pojawił się dźwięk. Jego nie, tak, nie było go słychać, bo nacisnąłem... bo odłożyłem go po prostu.
2: Trochę było.
0: Tak, ale...
2: Nie, trochę było.
0: A, no to tyle dobrego. Dobrze, to teraz... Zobaczmy, czy nam będzie to działało. Odpalimy jakąś, powiedzmy, stację. Dajmy na to w TuneIn. Tu mamy TuneIn. Dobrze, więc... Play. I zobaczymy, czy uda nam się z AirPlayem. Tak jak mówiłem, raz ta sztuka się udała, ale niestety ani razu więcej potem. I to zdaje się tu trzeba. Nie.
2: Nie ma.
0: Nie, nie ma. A proszę państwa, raz jeden jedyny była opcja, w której to, i to też w ogóle śmiesznie, bo tak, trzeba było wybrać ten głośnik, który miałem, i trzeba było podać hasło, bo jak pokazywałem tu na tym ekranie, mamy coś takiego jak password i tam po prostu wpisujemy hasło, które przy aplikacji, którą chcemy wysłać na ten głośnik, musimy podać to hasło, zautoryzować jakby. do wysyłki na ten głośnik. Inna sprawa, że TreeBuy nie ma żadnego zabezpieczenia hasłem tego panelu webowego, nic. To jest tak nieprzemyślane. A tu przecież można zmieniać ustawienia sieciowe na przykład. No ktoś złośliwy, kto nam po prostu odgadnie, że taki głośnik mamy w sieci, może nam go uziemić po prostu, przestawiając jakieś parametry, wybierając jakąś inną sieć bezprzewodową. No nieprzemyślane jest to strasznie. Także to też uczulam na taką ewentualność, jeżeli sieć bezprzewodowa, do której podłączacie ten głośnik, jest taka większa i nie jesteście w niej sami, albo na przykład nie jesteście z takimi ludźmi, którym ufacie gdzieś tam w tych sieciach, no bo to wiadomo, że jest różnie w różnych miejscach. Jak ktoś ma sieć bezprzewodową w domu, no to jest okej, ale jak gdzieś w jakimś takim większym miejscu jest w zasięgu tej sieci, no to to bywa już gorzej. Więc to jest moim zdaniem poważny błąd, że nie ma to żadnego zabezpieczenia hasłem. I że to hasło może nam każdy zmienić. Tak naprawdę. Albo co chwilę restartować ten głośnik.
2: No tak.
0: No. A producent się nie chwali tym panelem.
2: W ogóle.
0: No. To tak na marginesie, więc...
2: No ty jak to znalazłeś? Przypadkowo?
0: Przypadkowo. Ja to znalazłem przypadkowo. Także to taka ciekawostka w ogóle. Dobrze, ja sobie pozwolę zmienić syntezę.
2: Nie wiemy, ile rzeczy przypadkowo jeszcze w tym głośniku jest, które potencjalnie działają dobrze albo nie działają.
0: Tak.
2: Albo miałyby działać.
0: Tak, może jeszcze nam się uda coś odkryć, co będzie...
2: Bo mówię, potencjał urządzenia przez to, że ma trochę tych klawiszy, jeszcze inne rzeczy, no ma ogromny. To jest takie coś, co mogłoby w ogóle, jakby oni tak jak, no to sobie tak możemy pofantazjować, jakby oni tak jak Olympus kiedyś z NNIB współpracowali z jakimiś organizacjami niewidomych, mogliby naprawdę zrobić albo głośnik bardzo dobrze dostosowany do potrzeb osób niewidomych, albo nawet gdzieś tam dogadać się te specjalistyczne, to wtedy byłoby droższe, jakieś tam te firmy specjalistyczne, coś tam, i zrobić taki właśnie, no to coś takiego, co próbował, co na Recha pokazywał Jan Gawlik, tak, ten jakiś taką przystawkę, jakiś, bo to potencjał jest, wszystko super, tak, rynek bardziej masowy, firma no nie taka jakaś mała, że tylko tyflo, wręcz przeciwnie, firma normalna, no i coś, co mogłoby działać, bo nie ma dotykowych przycisków, ma raczej dostępną aplikację, ale wygląda na takie trochę, Na taki gadżet, nie do końca dopracowany.
0: Dokładnie, no powiem szczerze, że faktycznie jest sporo problemów z tym głośnikiem. To, do czego on jest
2: to
0: przeznaczony,
2: podstawy
0: czyli
2: działają.
0: Tak,
2: podstawy działają. Mało, no bo on, tylko, że to on właśnie no, po to go się kupowało, nie tylko, żeby było radio, no dobrze, nie, można powiedzieć, że to jest takie najbardziej proste, no ale gdzieś tam te inne funkcje też są ważne i no taki Spotify Connect ważne, żeby dobrze działał, ustawianie, przełączanie, no nie wiem, właśnie sieci, jakieś restartowanie, no to wszystko mogłoby działać znacznie lepiej.
0: Tak, 900 zł to na pewno. 900 zł w mojej ocenie ten głośnik na pewno nie jest wart. 400 czy 450 zł to jest jeszcze cena, którą myślę, że można zapłacić za takie urządzenie, bo tu rzeczywiście parę funkcji jest fajnych. Ten dostęp do tego radia z poziomu klawiszy, że można sobie to w miarę wygodnie przełączać, że można to zarządzać za pomocą tym zarządzać za pomocą aplikacji mobilnej, że jest wsparcie dla tej Alexy, jeżeli ktoś z nas słucha dużo stacji, czy angielskich, czy amerykańskich, to na pewno jest to fajne. 400 kilkadziesiąt złotych jest to warte, ale 900 zł w życiu moim zdaniem ten głośnik nie jest po prostu wart. Jak dla nas?
2: Ja myślę, że to jest też kwestia. No tak, ja myślę, że to jest kwestia, no właśnie mówię, cena jest taka, że on po prostu, no bo na papierze i gdzieś tam, no i też z perspektywy osoby, która widzi, on ma dużo różnych ciekawych funkcji, jeżeli umie się i dobrze je wykorzysta, no i po prostu samo to, że to jest głośnik Wi-Fi, no to powoduje, że gdzieś tam, no że te sprzęty są droższe i tyle kosztują, ile kosztują, tak? I że jakby w swojej klasie, no nie ma za bardzo konkurencji, no mówię, ma tego Denona jedynie, jest jedynie Heos, ale z kolei no Heos nie ma Alexy, No i właśnie i dlatego, tak, on ma jeszcze tego HomeKita, ten wyświetlacz, czyli takie trochę wszystko, ten intercom, no czyli jakby każda funkcja, za każdą funkcję sobie producent coś tam liczy, no i pewnie kosztuje tyle, ile kosztuje. Tylko my mówię, no dla nas to tak jak mówiliśmy, niekoniecznie.
0: Niekoniecznie, na pewno nie za 900 zł, za 400 to tak jak mówię, jeżeli ktoś czuje, że mu to się przyda, to myślę, że można. Ja ten głośnik wykorzystuję na co dzień, słucham za jego pomocą radia internetowego, chociaż też na przykład żałuję, że na naszej tu zaprzyjaźnionej stacji radia DHT nie mogę sobie dodać, nie mogę też dodać Tyfloradia i nie widzę Tyfloradia w tym katalogu. Nie wiem, z czego oni biorą, bo nie chwalą się tym w żaden sposób, więc nie wiem, jak to do końca jest i skąd brane są te stacje internetowe, z jakiego katalogu. No na pewno nie jest to Tunin, bo obie stacje wymienione przed chwilą w Tuninie są, więc jest to jakaś inna baza, być może po prostu mniejsza.
2: I to też ciekawe, że doszły jakieś, troszkę stacji doszło przez ten czas, ale to też tak nie wiadomo, jakieś tam niektóre kanały z tych kanałów internetowych Polskiego Radia, ale też tak właściwie niektóre doszły, niektóre nie. Trudno, jakby nie ma tam klucza takiego. Inna rzecz, że voiceover trochę lata, skacze po tej liście i tak trochę można się zgubić, więc może nam czegoś nie przeczytało, ale no ileś razy przejrzałem tą całą listę w jedną i w drugą stronę, więc wydaje się, że nic nie pominąłem. No ale teraz tam zauważyłem, kilka nowych rozgłośni doszło, ale znowu nie, wielu innych nie ma.
0: Także myślę, że tyle, jeżeli chodzi o głośnik. Ale tak jeszcze tak myślę, tak?
2: Mówiłem, że głośnik nie ma konkurencji i poniekąd jest to prawda, jeżeli zwawić na właśnie HomeKit, na ten intercom, ale jeżeli komuś zależy na głośniku z Wi-Fi, może nie z AirPlayem, bo to AirPlay, chociaż nie no, AirPlaya nie będzie mieć, ale... Za tą cenę 9, to nie wiem, czy 900, czy 800, bardziej pewnie 1000 zł trochę, no to mamy jedyny taki porównywalny głośnik, który też na baterię jest, tak, bo nie na baterię, no to się tam coś jeszcze znajdzie, i Sonos, i Polk Audio, coś tam, Assist. Jest taki głośnik JBL Link bodajże 20 i to jest taka seria głośników JBL z Google Asystentem. I on, ten JBL 10 i 20, to są głośniki przenośne na z akumulatorem właśnie, na baterię. I one mają Google Asystenta, więc no zakładam, że no, że i z poziomu, i to mają Google Asystenta i w głośniku, i sterowanie też z poziomu aplikacji. Czyli zakładam, że tutaj, no tylko znowu, żeby się nie okazało, że to na przykład nie działa w Polsce, bo w sumie Google Asystent, no chociaż na głośnikach dalej nie działa w Polsce w sumie.
0: Tam chyba jakieś sztuczki trzeba dokonywać, żeby to zaczęło działać. Chyba jakoś można, ale to nie jest tak oczywiste i to nie jest tak wprost. Też trzeba się nakombinować, żeby to chciało działać w Polsce.
2: Mhm. No tylko mówię, no Google Asystent jest tym, który no jednak w Polsce działa w aplikacji przynajmniej, więc no jest jakaś nadzieja, że to szybciej ten Google niż Amazon, nie mówiąc już o Siri.
0: Owszem, no, więc tak to jest z tymi inteligentnymi głośnikami, tak. To jest rynek, który na razie się tak, wiesz, teoretycznie dla nas to jest coś, co byłoby bardzo fajne, natomiast problemem jest chyba mimo wszystko to, że pewne rzeczy nie są do końca przemyślane, bo te głośniki da się teoretycznie, na przykład, no tak jak tutaj, da się obsługiwać głosowo za pomocą Alexy. W przypadku Tribi. Ale... Tylko, że Alexy nie ma w Polsce, ale wiesz, już nawet pomijając to, że Alexy nie ma w Polsce, Alexa jest zrobiona na doczepkę, bo Alexą nie wszystko obsłużysz, tylko obsłużysz to, co jest w stanie ogarnąć Alexa. Samego głośnika, jakichś tam jego ustawień, parametrów, nie obsłużysz za pomocą Alexy. Alexa jest jakby wbudowaną osobną funkcją w programie głośnika.
2: Tak, to prawda. Tak. Tak.
0: Więc to jest jakby, wiesz, to nie jest zaprojektowane z myślą o nas, z myślą o użytkownikach niewidomych, że ktoś w ogóle wziął to pod uwagę. To jest na zasadzie, przecież to i tak jak komuś coś nie zagada, to sobie spojrzy na ten wyświetlacz i będzie wiedział, o co chodzi.
2: Tak, to wszystko jest takie właśnie bardziej gadżeciarskie niż funkcjonalne do końca.
0: Owszem.
2: O, tak bym to powiedział, choć rzeczywiście potencjał jest, ale tak chyba do końca to przemyślane nie jest, bo jeszcze kończąc, kończąc temat tych głośników inteligentnych, no jest jeszcze taki głośnik też na baterię, ale on już jest dużo droższy, Libratone Zip coś tam, i on ma lepsze audio w ogóle, trochę tak porównywali go z głośnikiem właśnie Invoxia, tylko że on już kosztuje dużo drożej, bo on tam jakieś 1400 czy ileś złotych kosztuje. W ogóle go w Polsce trudno kupić, więc o tym... Tylko że on tam ma jakieś chyba jacka czy USB, no więcej jakby funkcji w ogóle ma. No ale znowu tam ma AirPlaya, coś, Alexę, no tylko że panel dotykowy, tak? Nie wiadomo, czy on jest konieczny do obsługi, bo jeżeli tam tylko play, stop, no to okej, okay, to sobie byśmy chyba poradzili, ale gorzej jak ma więcej funkcji, które możemy dotykowo gdzieś tam klikać w tym głośniku, to wtedy już może się zrobić poważny problem. Tak?
0: Ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos...
2: Trzeba zwracać uwagę.
0: Ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos AirPlaya w głośniku 3x, jeżeli już komuś się uda, że on zadziała. Ja szczerze mówiąc wielkiego doświadczenia z AirPlayem nie mam, więc nie wiem, czy jest to regułą, ale dajmy na to, że odtwarzamy coś przez AirPlaya i dzwoni nam telefon. Odbieramy telefon, to mimo, że głośnik to jest osobne urządzenie, to nam ten głośnik przestaje odtwarzać.
2: To nie wiem, to może to jest kwestia albo AirPlaya One, albo jednak czegoś chyba niedopracowanego.
0: No, w każdym razie tak to działa. Już na przykład Chromecast zdecydowanie lepiej działa. Bo jeżeli ktoś do mnie zadzwoni...
2: No bo Chromecast to jest tak jak Spotify Connect, Chromecast działa fajnie.
0: No właśnie, więc wiesz, jeżeli ktoś do mnie na przykład zadzwoni, a ja steruję Chromecastem za pomocą iPhone'a, to ja mogę sobie rozmawiać z kimś przez telefon, a bez problemu będę w stanie dalej słuchać tej muzyki na Chromecastie. Tylko że tam jest inny problem w przypadku Chromecasta, mianowicie niektóre strumienie audio nie są odtwarzane nie we wszystkich jakościach. Na przykład był chyba problem z polskim radiem, jakiś strumień polskiego radia nie działał. Chyba w AAC Plusie nie chciał działać, a w MP3 działał jedynie za pomocą tunina. Odtwarzając przez iPhone'a działało jedno i drugie, odtwarzając przez Chromecasta działało tylko MP3. Także to tak tylko na marginesie. To tak tylko na marginesie a propos tych wszystkich zabaw z przesyłaniem strumieniowym. No to są takie... Ja teraz zdaję sobie sprawę, że czasem mówimy o takich naprawdę drobnostkach, ale jeżeli komuś zależy...
2: Tylko, że to jest problem, tak, tylko to jest problem taki, że kupuje ktoś taki głośnik, czy takie w ogóle super drogie urządzenie, bo się naczytał tych testów, już pomijam, że one są różnej jakości, gdzieś tam na tych różnych w blogach technologicznych, i coś zasadniczo działa, no ale właśnie, ktoś, kto to pisze, jakiś recenzent, w ogóle nie pomyśli, że dla kogoś może być problemem coś, a nie mówiąc jeszcze, że dla kogoś niewidomego. Ja nawet nie mówię tego z wielkim wyrzutem, nie mam o to pretensji, bo wiadomo, że tak jest, że o tym jakoś tam nie pomyślą.
0: Że pisze się dla mainstreamu, tak? Nie dla masowego czytelnika. O niewidomych.
2: Też niekoniecznie dla czytelnika technologicznego, i to się wszystko tak łatwo mówi, że no, to takie wszystko jest bezszelestne, ten AirPlay tak będzie ładnie działał w Macu, w iPhone'ie, Google tam Chromecast, no zawsze kiedyś tam wieszali psy najbardziej na DLNA, ten protokół, choć też tam on ponoć trochę teraz chyba lepiej, chociaż też różnie się mówi. No i potem się okazuje, że chcemy raz kiedyś, nie wiem, się przełączyć na Spotify, przełączyć się na coś, i wcześniej był update albo Spotify'a, albo systemu, albo firmware'u głośnika, i jakaś funkcja nie do końca dobrze działa. Albo działa, ale na przykład zmieniły się coś, jakieś tam licencje Google, i pewne funkcje nie są dostępne w naszym kraju. Albo byłyby dostępne w kraju, ale tylko z poziomu aplikacji, a już na przykład nie z poziomu głośnika. I tak dalej. Dlatego to tak, jak ktoś jest zupełnie nietechnologiczny, no to może się okazać, że wykorzysta, nie wiem, 20% możliwości takiego głośnika, tak? Że ktoś komuś ustawi Wi-Fi, ktoś komuś ustawi radio internetowe i spoko. Póki to się nie rozwali, to może działać nawet 2 lata. Ale kiedy ewentualnie się rozwali, albo jakieś tam inne funkcje by się chciało, no to może się okazać, że niestety jest problem i wykorzystujemy, no kupiliśmy, nie wiem, głośnik za 1500 zł, a przyjdzie co do czego, to się połączymy po Bluetoothie albo po kablu, no bo właśnie tu Spotify nie zadziałał, tu gdzieś tam się okazało, że jednak się zmieniła jakaś polityka i coś jeszcze. Natomiast ja nie zniechęcam, bo dalej uważam, że ten rynek smart głośników i te Google, co, wszystkie asystenty i tak dalej, to są rozwiązania, które, na które jest moda, jest taki boom, one się mocno, nie tak mocno może z polskiej perspektywy, ale ogólnie się dobrze rozwijają i w najbliższych latach no, będzie to szło do przodu, choć jak obserwuję rynek, to chyba nie aż tak bardzo, jak nam się to wydawało. To znaczy, że to wszystko, to jednak idzie dosyć wolno wszystko.
0: No tak, ale
2: tego i adaptacja tych wszystkich...
0: Tak, ale faktem wydaje mi się, że jednak prędzej czy później rzeczywiście dojdzie do takiego momentu, że to wszystko będzie bardzo wygodne i także i dla nas, bo na razie to jest wszystko tak, że jedni producenci tworzą jakieś rozwiązania, inni producenci tworzą coś innego, to nie zawsze ze sobą jest zgodne, to nie zawsze ze sobą chce rozmawiać, są różne protokoły przecież komunikacji tych domów inteligentnych, tych różnych urządzeń, to jeszcze nie zawsze... ze sobą,
2: problem,
0: no,
2: tak.
0: to nie zawsze ze sobą chce być zgodne i czasem to działa, potem się okazuje, że są jakieś problemy, ale miejmy nadzieję, że kiedyś przyjdzie walec i wyrówna i będzie okej, i będzie to nam wszystko dobrze działało i będziemy rzeczywiście z tego mogli korzystać po prostu w wygodny sposób, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi.
2: O to chodzi.
0: Tak. Głośnik Tribi firmy Invoxia dziś był przez nas prezentowany. Czy coś jeszcze, Michale, dodamy na koniec, czy
2: nie,
0: to już
2: nie,
0: tyle?
2: Z mojej strony wszystko.
0: To z mojej również. Tak, ja powtórzę raz jeszcze, bo z racji tego, że głośnik, tak normalna jego cena jest dość wysoka. Proszę Państwa, jeżeli Wam zależy na tym sprzęcie, jeżeli Was przekonaliśmy do tego, to patrzcie na promocję. 900 zł, naprawdę chyba lepiej sobie darować. Z perspektywy przynajmniej niewidomego użytkownika.
2: Tak, który tylko sam z tego by chciał powystać.
0: Tak, to, no ja mówię...
2: Z kimś jeszcze jako taki... Sposób. Tak. Bo jeżeli z kimś jeszcze jako taki głośnik domowy, że gdzieś tak w domu, do kuchni, takie, czy do czegoś takiego, czy nie wiem, na jakiś taras, takie radio internetowe... No, czemu nie?
0: Wiesz,
2: może
0: co,
2: być.
0: Z drugiej strony, czy to już nie jest ten moment, że nam na przykład taniej wyjdzie jakiś głośnik bluetoothowy z Chromecastem?
2: Są bluetoothowe z Chromecastem?
0: To znaczy głośnik bluetoothowo-przewodowy, że tak powiem. Bluetooth to jako coś dodatkowego, a Chromecasta i tak będziemy musieli na kablu podłączyć, tak? Ale wiesz, jeżeli to ma być głośnik, który będzie nam stał w jednym miejscu... To może lepiej Chromecasta, jednak mimo wszystko.
2: No tak, to no tak, tylko że gdzieś tam...
0: Bo jak będziemy chcieli rzeczywiście z nim gdzieś chodzić, przenosić go, tak, to w tym momencie okej.
2: Że wiesz, że nie wiem, gdzieś tam coś robisz w mieszkaniu, bierzesz głośnik po prostu i idziesz. I nie musisz, nie wiem, gdzieś go podłączać, tak jak normalny jakiś sprzęt, tylko po prostu idziesz z nim.
0: Zgadza się, w takiej sytuacji,
2: Idziesz i włączasz.
0: W takiej sytuacji owszem, chociaż i tak to ta cena tych 900 zł to mnie nie przekonuje. Dlatego ja mimo wszystko radzę gdzieś tam na te promocje zerkać, ale oczywiście
2: ostrożnie.
0: Tak, ostrożnie, ale decyzja jak zawsze należy do naszych słuchaczy. A na dziś to tyle. Michał Kasperczak razem ze mną prezentował ten głośnik. Dziękuję Ci bardzo, Michale.
2: Dziękuję bardzo.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Majówka i po majówce chciałoby się powiedzieć, przynajmniej z naszej perspektywy, bo tutaj chochliki techniczne ciągle różne nam nie dają spokoju, ale tym razem u Michała internet wyzionął ducha. I w związku z tym pierwszy po majówce Tyflo Przegląd będzie offline, ale będzie. 231 audycja Tyflo Przeglądu. Michał Dziwisz, który miejmy nadzieję, że będzie coś dzisiaj mówił, choć zobaczymy. Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Cielecki. Dzisiaj będziemy w audycji. No i zaczynamy oczywiście od tego, co dzisiaj się będzie działo, a o tym powie Michał.
7: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowa wersja wokalizera dla NVIDIA już dostępna. Nowości w grach. Wrażenia z festiwalu Ludwika Braille'a w Stuttgarcie. Aktualizacja oprogramowania Victor

0: Grafik przynosi poprawki dla Mastodona i Telegrama. Klawiatury w laptopach Lenovo stają się bardziej przyjazne niewidomym. Usprawnienia w dysku Google w przeglądarce. Listy i tabele na GitHubie staną się bardziej dostępne. Pipe to Textbox – przydatne narzędzie dla użytkowników wiersza poleceń w systemie Windows. Nowości związane z iPadem. Smartfony Pixel dostępne w Polsce. Google dodaje dźwiękowe emoji do aplikacji Telefon. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: I zaczynamy od newsa z poprzedniej audycji, który się tam jeszcze zakotwiczył na temat syntezatorów do NVDA, Vocalizer, które to mają nowe życie, można powiedzieć, zdaje się. Tutaj od Piotra news, bo no, tu się pojawiły chyba już, tak? Zdaje się.
2: Dokładnie. To nawiązujemy do wiadomości z ostatniej audycji, w której czytałem ogłoszenie od firmy Tyflotechnia. W dużym skrócie powstała nowa wersja ich sterownika do syntezatora Vocalizer, który powstał w współpracy z firmą Access Mind. I ten sterownik tak naprawdę zastępuje nam wszystkie inne wersje Vocalizera, które były w sprzedaży do tej pory, bo tutaj zarówno firma Code Factory postanowiła zaprzestać sprzedaży swojego sterownika, który miał w zestawie Vocalizera i Eloquenza, oraz poprzednie wersje syntezatora Vocalizer od Tyflotechni, czyli tą wersję Vocalizer 2, czyli to był ten Vocalizer Automotive z Agatą, no i Vocalizer Expressive w pierwszej generacji, bo te dwa sterowniki cały czas aktualizują dostawały, no teraz już nie będą, bo aktualizację będzie jedynie dostawała wersja 4.0 Vocalizera, która, jak zapowiedział producent, miała się 1 maja oficjalnie pojawić w sprzedaży, no i się pojawiła. Możecie ją sobie ściągnąć w komentarzu. Znajdziecie link, ale on też jest w miarę prosty. Gdybyście chcieli sobie już teraz wejść, zobaczyć, jak to wygląda, wystarczy wejść na stronę tyflotechnia.com i tam znajdziecie wszystko, co jest potrzebne. Tam mianowicie właściwie jest tylko teraz jeden link z samym dodatkiem. Nie ma tak jak kiedyś, że głosy instalowaliśmy jako osobne dodatki. Teraz dodatek, ten sterownik, ma swój menadżer do instalacji głosów. Zmienił się też troszeczkę system licencyjny, który teraz nam też oferuje wersję próbną. Możemy sobie przez 7 dni ten dodatek przetestować, a jeśli zdecydujemy się na jego zakup, no to możemy to zrobić z tej samej strony. Tutaj mamy dwie opcje zakupu. Dla nowych użytkowników dodatek kosztuje euro 90 i to nam daje dostęp do wszystkich głosów Vocalizera we wszystkich wariantach, przynajmniej w tej najnowszej wersji. Ale tutaj mamy wszystkie te głosy, zarówno kompaktowe i rozszerzone, chociaż co ciekawe, one mają inne nazwy tych wariantów. Tak na przykład wariant kompakt to jest dosłownie jakość najniższa i później mamy jakości rozszerzone, średnie i najwyższe, taki system wybrali producenci, żeby te warianty nazywać, ale to cały czas te same głosy, które kochamy i lubimy są, przynajmniej niektórzy. Więc to jest dla nowych użytkowników, a jeśli ktoś ma starszą wersję syntezatora Vocalizer, czy to od Tyflotechni, czy nawet od Code Factory, można kupić sobie upgrade do tej wersji 4.0. To kosztuje euro 60. To jest ciekawe, drożej niż pisał producent w ogłoszeniu, bo tam pisali, że to będzie 50, no ale jednak jest o 10 euro drożej. I w tej sytuacji po zakupie jesteśmy proszeni o kontakt z firmą Tyflotechnia. Tam jest na stronie adres e-mail, na który trzeba napisać. I no, po uiszczeniu tej opłaty podajemy nasz numer zamówienia, który nam PayPal wyśle, numer transakcji, oraz musimy też jako dowód zakupu dostarczyć dotychczas poprzednią licencję, którą mieliśmy. Więc jeśli kupiliśmy ten dodatek od firmy Code Factory, to tam gdzieś wkleić swój klucz licencyjny, no a jeśli od Tyflotechni, to tam też tam chyba adres e-mail się wpisywało, albo z tą starszą wersją to był po prostu plik licencyjny, więc ten plik trzeba im dostarczyć, żeby pokazać, że faktycznie tą poprzednią wersję Vocalizera mieliśmy zakupioną, no i wtedy tą aktualizację otrzymamy. Jeśli chodzi o sam dodatek, no to generalnie działa w miarę fajnie, bo chociaż w pierwszej wersji jakieś małe błędy są, na przykład z wykrywaniem języków, tam nie wszystko do końca działa tak, jak powinno. Też co ciekawe, mimo to, że spolszczenie interfejsu tego dodatku powstało, bo kiedy kontaktowałem się z autorami tego dodatku, no bo była wcześniej wersja testowo dostępna, i tam parę rzeczy im zgłaszałem, to też przy okazji zapytali mnie, czy chciałbym pomóc ten dodatek przetłumaczyć, i to tłumaczyć.

0: spolszczenie zostało im wysłane, no to w tej oficjalnej wersji, która na razie jest na stronie, tego spolszczenia nie ma, natomiast w przyszłości cały interfejs zarówno aktywacji, ten menadżer głosów, w którym te głosy sobie instalujemy, powinien też już za jakiś czas być spolszczony. A generalnie jeśli chodzi o sam dodatek, no to on działa bardzo fajnie, jest responsywnie. Faktycznie wszystkie głosy, które mają być dostępne, są w tych najnowszych wersjach. Także jeśli ktoś Vocalizera lubi i chce mieć jego najnowszą wersję, nie martwi się o to, że tam z aktualizacją NVDA coś mu się popsuje, no to jak najbardziej można sobie ściągać, kupować, albo przynajmniej nawet testować.
1: Dzisiejsza audycja, mimo tego, że nie jest na żywo, to nie będzie pozbawiona waszych wypowiedzi, które nagraliście do nas za pomocą WhatsAppa. Oto pierwsza z takich wiadomości od Piotra.
2: Cześć, informacja do Tyflo Przeglądu. Z najnowszej wersji quizwania na iOS można grać w wcześniej niedostępne quizy specjalne.
3: No i przechodzimy już do newsów z audycji tej, to znaczy z tych newsów, które wcześniej już się nie pojawiały w jakiejś tam formie szczątkowej. No i zaczynamy od festiwalu Ludwika Braille'a w Stuttgarcie. I nie wiem, Paweł, czy byłeś? Czy jest wrażeniem, bo napisałeś, że wrażenia z festiwalu Ludwika Braille'a w Stuttgarcie.
4: Byłem, zgadza się, owszem. Tak akurat się wydarzyło, że miałem okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jest to wydarzenie, które zorganizował Niemiecki Związek Niewidomych DBSV. I to jest wydarzenie, które dzieje się co rok albo dwa lata. Teraz mi to umknęło. W każdym razie już dzieje się to po raz czwarty. Wcześniej było w Marburgu, chyba w Berlinie, w Hamburgu i teraz w Stuttgarcie. No i w ogóle sposób, w jaki tam się pojawiłem, jest dość nietypowy, bo zostałem poproszony o uczestnictwo przez grupę ukraińską w ogóle, gdzie no, pojawiło się zapotrzebowanie, żeby ktoś pomógł troszeczkę z tłumaczeniem, jako że była tam też koleżanka, która zna język polski. To tłumaczenie takie pośrednie, powiedzmy, profesjonalne było możliwe, no i była to też świetna okazja, żeby troszkę poćwiczyć jakieś szczątki no, rosyjskiego, który jeszcze mi gdzieś tam z czasów studiów został, no a że ukraiński gdzieś tam do polskiego podobny jest, a ja lubię sobie powtarzać to, co usłyszę i konstruować z tego zdania, no to coś tam też, powiedzmy, że jakieś podstawy byłem w stanie z siebie wyrzucić. A rozumienie też całkiem chyba nie najgorzej mi idzie, tak to udowodnił ten weekend, ale w sumie nawet nie o to chodzi, w jakim języku tam się porozumiewać, a bardziej o to, co tam można było zobaczyć. No ja, jako że mieliśmy troszeczkę z grupą alternatywny program, to nie miałem okazji uczestniczyć we wszystkim, natomiast na kilka rzeczy się załapałem i myślę, że mam całkiem niezły pogląd na to, co tam miało być, i znaczy co tam było, tylko w czym ja nie wziąłem udziału. No i od czego warto zacząć? Warto zacząć od tego, że no, nie jest to typowe wydarzenie technologiczne, a nawet nie ma specjalnie jakiegoś komponentu technologicznego. Jest dużo warsztatów, jest dużo stoisk, jest dużo takich typowo na Niemcy zorientowanych instytucji i organizacji. No i tak na przykład już w piątek wziąłem udział w prelekcji na temat dostępności w ARD. ARD to jeden z nadawców publicznych niemieckiej telewizji, odpowiednik powiedzmy naszej jedynki. Niemcy trochę inaczej sobie dzielą telewizję i tam jakby kanał pierwszy i kanał drugi to dwie osobne spółki, które sobie troszeczkę niezależnie od siebie działają i oferują troszeczkę swój program, swoje rozwiązania, swoje aplikacje, swoje strony, no swoje wszystko po prostu. Nie jest to tak jak u nas jedno TVP, tylko jest to podzielone, w ramach tego są też jakieś tam te kanały regionalne. No, Niemcy mają troszkę bardziej skomplikowaną strukturę tych mediów publicznych. No i pokazano nam, a raczej opowiedziano nam o tym, jak to wygląda w ARD. No i jest to dosyć ciekawe, bo okazuje się, że tam audiodeskrypcja stoi gdzieś na pierwszym miejscu, jest jej bardzo dużo, zwłaszcza w ich własnych produkcjach, w serialach. Niemcy bardzo, bardzo lubują się w serialach kryminalnych i jest tego dużo i we wszystkich z nich, jeżeli, no na pewno w większości, jest audiodeskrypcja, napisy Nie wiem, czy też nie język migowy. No i mamy możliwość oczywiście, no wiadomo, włączyć sobie na poziomie odtwarzacza. Aha, no warto zacząć od tego, że aplikacja i strona są dostępne. Tam jakieś problemy bywają, bo z publiczności płynęły takie zgłoszenia, że tam nie wszystko jest kolorowe, ale zasadniczo strona i aplikacja dostępne są. Audiodeskrypcję można oczywiście włączyć na poziomie odtwarzacza, to jakby co do tego nie ma wątpliwości, ale też przykładowo można sobie, podobnie jak na Netflixie, przeszukiwać treści, które są dostępne pod kątem tych dostępnych z audiodeskrypcją. I to jest zawsze gdzieś tam pokazane jako troszkę osobne, czyli osobno na przykład jest, nie wiem, konkurs piosenki Eurowizji i konkurs piosenki Eurowizji z audiodeskrypcją, przykładowo. No ale można sobie wyfiltrować tak, żeby pokazywane były tylko te rzeczy z audiodeskrypcją i do nich mieć dostęp. Też można gdzieś przy wyszukiwaniu, jest osobna sekcja na te dostępne treści, ale też przy wyszukiwaniu można zdefiniować, że się szuka tylko treści z audiodeskrypcją, więc jest kilka sposobów na to, jak do tych treści dotrzeć. Co więcej, jeżeli ustawimy sobie w opcjach aplikacji, że my to raczej z tej audiodeskrypcji korzystamy tak zawsze, no to wtedy pokaże nam się taka możliwość, żebyśmy tą audiodeskrypcję mieli przy każdym jednym serialu, czy filmie, czy innej treści od razu automatycznie włączoną. To się póki co nie synchronizuje z ustawieniami naszego systemu operacyjnego, więc przykładowo, jeżeli w ustawieniach dostępności iOS-a czy Androida mamy włączoną audiodeskrypcję, no to jeszcze się to aż tak daleko nie synchronizuje, natomiast jest to w planach, ma to być temat podjęty. Ja rzuciłem taką propozycją i bardzo entuzjastycznie podeszła do tego osoba reprezentująca ARD. Coś, co zrobili Czesi na przykład w swojej aplikacji, a mianowicie tryb samego audio. No bo jeżeli jest osoba niewidoma, która sobie i tak z audiodeskrypcją wszystko ogląda, no i ogląda to sama, to na co nam obraz, tak? No jest to marnotrawstwo poniekąd danych, marnotrawstwo też baterii, no bo gdzieś tam ten ruchomy obraz nam tego akumulatorka troszkę pożera, no więc czemu by sobie po prostu nie zablokować ekranu i nie oglądać telewizji dalej? Nikt na tym nie traci. To jest nadawca publiczny, więc tam o żadnych reklamach, ale YouTube mowy być nie może. No i tyle, więc czemu nie? Więc tam pomysł został podjęty dość ochoczo. Też zdaje się, że jeżeli założymy sobie konto w ramach tej aplikacji, to możemy sobie zapisywać oczywiście te ustawienia na różnych urządzeniach, czyli jeżeli audiodeskrypcja jest włączona na, no nie wiem, naszym smartfonie, to będzie ona również podjęta na Smart TV. No i też będzie zapamiętywane to, gdzie skończyliśmy oglądać dany materiał, więc jeżeli coś oglądaliśmy na naszym telewizorze, a potem chcemy kontynuować na telefonie, to nie ma najmniejszego problemu. Wszystko to jest dalej synchronizowane. Była też możliwość testowania w sumie takiej demonstracji aplikacji lokalnego nadawcy z Baden-Württembergi, czyli w sumie tego kraju związkowego, gdzie znajduje się Stuttgart, SWEA Aktuell. I przetestowałem tą aplikację pobieżnie na iPhone'ie i wygląda ona bardzo ładnie. To znaczy, no, otwieramy, jest tam nagłówek, że aktualności. Mamy podział na miasta w ramach rejonu. Przykładowo mamy tam Stuttgart, Heilbronn i jeszcze jakieś inne miejscowostki. Mogłoby to być nagłówki, na razie nie są, ale zgłosiłem to. Jest pasek kart, normalnie zakładki jak w natywnej aplikacji, więc tam można spokojnie przełączać, czy chcemy czytać artykuły, czy oglądać materiały wideo, czy jakieś tam ulubione, czy coś jeszcze. No i zasadniczo bardzo przyjemnie się z tej aplikacji korzysta, a cała ekipa, która ją tworzy, jest otwarta na sugestie, więc tutaj myślę, że bardzo, bardzo, bardzo in plus. Była opcja obejrzeć sobie kilka stoisk, tam pewne organizacje się wystawiały i my sobie troszeczkę po tych organizacjach przeszliśmy. No bardzo ciekawy na przykład sposób na ćwiczenie nauki Braille'a pokazała Fundacja Nikolaus Stiftung, która zajmuje się również kształceniem osób z dysfunkcją wzroku, bo pani, która zresztą pochodzi z Polski i po polsku z nami się komunikowała, pokazała nam coś takiego jak wytłoczki na jajka, które mają 6 różnych, prawda, tych wypustek, tych kieszonek, powiedzmy. Więc to wygląda jak taki jeden sześciopunkt brajlowski, jeden znak Braille'a. I my w tych miejscach, gdzie chcemy no, daną literę stworzyć, wkładamy piłeczki tenisowe. No i przykładowo, nie wiem, chcę zrobić literkę O, to w pierwszą, tam gdzie jakby no, po obejrzeniu sobie tej wytłoczki od razu się zorientujemy, które punkty są gdzie, no i wkładamy sobie w pierwszy, w trzeci, w piąty. No i używając kilku wytłoczek do jajek i piłek tenisowych można tak naprawdę pisać Braillem. Znaczy no, na cele oczywiście edukacyjne i ćwiczebne, ale no jak na przykład ktoś nie ma niczego, żadnej maszyny, tabliczki, no niczego, no to jest to coś, od czego zawsze można zacząć i można spokojnie tym Braillem pisać. Dużo było zajęć takich sportowych, jakiś showdown, jakiś blind football, jakaś samoobrona dla kobiet, dla mężczyzn, jakieś biegi z wolontariuszami, były zajęcia jakieś teatralne, z kreatywnego pisania, jakieś projekty takie powiedzmy muzyczne, troszkę zwiedzania jakichś muzeów okolicznych, to były też grupy. W ogóle fajnie, bo na te warsztaty można było się zapisywać przez internet, tam wszystko było w takim fajnym, dostępnym formularzu, który dało się nawet otworzyć z telefonu. Ja zapisów na warsztaty dokonywałem przez smartfona z pociągu już w drodze do Stuttgartu, także wszystko bez problemu się udało. Bilety wstępu miałem też na telefonie, więc mogłem PDF-a po prostu pokazać, więc bardzo fajnie to zadziałało. W czym ja jeszcze brałem udział? Widzieliśmy stoiska na przykład takiej instytucji jak Zaul Group, Aura Hotels. Jest to jeden z kilku w Niemczech obecnych. No, jeżeli słuchaliście naszej audycji o Niemczech i Austrii, gdzie Kasia Szybka opowiadała właśnie o Niemczech, to na pewno nie jest to wam obca instytucja. No, hotel dla niewidomych. No, czyli przyjeżdżamy sobie sami do takiego hotelu. No i tam mamy jakieś linie prowadzące w środku, jakąś pomoc wolontariuszy na miejscu, jakieś poorganizowane w ogóle programy takie, że można sobie dokupić jako trochę tak jak w biurze podróży, albo jakieś takie pojedyncze wycieczki, albo tygodnie tematyczne, na przykład tydzień kulturowy, tydzień jazdy na nartach, tydzień jakiś tam. Na terenie hotelu jest sauna, już basenu chyba nie ma, sauna jeszcze jest i jakieś tam masaże, jakieś takie rzeczy są. No ale jak był basen, to były na przykład mówiące zegarki, czyli jak na przykład wykupiliśmy sobie basen na godzinę, no to słyszeliśmy, że ta godzina minęła, trzeba by powoli gdzieś tam z tej wody wychodzić. Z telefonu w pokoju można sobie zadzwonić na numer, pod którym zostanie nam odczytane menu na dany dzień albo program aktualny jakichś tam wycieczek, które możemy sobie wykupić. No więc dużo takich różnych fajności. Jeżeli ktoś by chciał sobie pojechać niezależnie na wakacje i samodzielnie i coś fajnego przeżyć, no to spokojnie można tam różne jakieś aktywności podjąć. Co jeszcze widzieliśmy? No widzieliśmy klocki Lego. Te do nauki Braille'a, no to też dla słuchaczy Tyflo Podcastu raczej jakaś nowość wielka nie jest, bo no po prostu była już audycja cała o Lego. No ale moje wrażenia są takie, że kurczę, fajny pomysł. W formie tych takich elementów Lego, na które zazwyczaj się zakłada inny klocek, porobione literki brajlowskie. No i wszystko jest. W przypadku języka niemieckiego są i umlauty, i skróty brajlowskie, nie wiem którego stopnia, ale są. No i bardzo fajne znowuż ćwiczebne narzędzie. Co my jeszcze widzieliśmy? Byliśmy na takim warsztacie na temat nowatorskich metod uczenia osób dorosłych Braille'a, czyli osób, gdzie już powiedzmy palce no nie były przez całe życie przyzwyczajone do dotykania Braille'a, więc jest z tym na początku problem. No i bardzo zwracano uwagę na to, żeby ludzie dużo dotykali, łapali w ręce różne przedmioty, jakieś mieli do czynienia z różnymi fakturami i zanim się zaczną uczyć rzeczywiście liter, cyfr i tak dalej, żeby się zaznajmiały z samym zmysłem dotyku. No żeby gdzieś dotykać, żeby coś palcami przesuwać i tak dalej. Także to też było dosyć ciekawe. No, udało nam się załapać na oprowadzanie po galerii miejskiej w Stuttgarcie. Dużo obrazów, takich XX wiek, jakiś tam kubizm, surrealizm, modernizm i tak dalej. Pablo Picasso też, z takich znanych nazwisk. Natomiast mieli dużo dość tyflografik. Wybrane dzieła były przedstawiane w formie właśnie takich wydrukowanych tyflografik, także bardzo, bardzo na plus. No i tak się zastanawiam, czy dużo, no to dużo takich było też zorganizowanych, że tu jakiś koncert, tu jakaś dyskoteka, tu jakiś występ kabaretu, nawet msza ekumeniczna została zorganizowana, także no wiele, wiele takich wydarzeń kultury, sportu, ale wyjątkowo właśnie nie technologii. Technologii no nie było tam po prostu. Szukaliśmy, no i się nie udało. Żadna firma się tam nie wystawiała. Prawdopodobnie cała siła uderzenia teraz idzie na Side City, o którym za tydzień bardzo chętnie opowiem, bo ono za tydzień się wydarzy. W związku z czym zrobimy sobie tutaj taki publiczny przegląd wszystkich nowych wystawców, firm, które gdzieś tam się pojawiają po raz pierwszy i przejrzymy sobie, co takiego mają do zaoferowania. No a z takich jeszcze ciekawostek, to udało mi się spotkać osobiście Olega Szewkuna. Oleg Szewkun jest prowadzącym podcast rosyjskojęzyczny Tiflo Info, z którego no my nieraz jakieś tam materiały i informacje czerpaliśmy. Kurczę, to było bardzo miłe, bo on coś nawet i po polsku powiedział, że nas kojarzy, że kojarzy Tyflo Podcast, że przez Saszę Aleksandra Jaszyna w ogóle no wie, kim my jesteśmy, że my zainspirowaliśmy ich do założenia swojego radia, gdzie grają podcasty, także to są zawsze takie miłe momenty, kiedy gdzieś za granicą jesteśmy doceniani, no a ja już się wewnętrznie uśmiecham, że tak, ekipa Double Tap, poznałem osobiście. Olega Szewkuna poznałem osobiście. No to co? Zostaje jeszcze Jonathan Mosen. Tak mi się wydaje. Taki cel na rok 2025 może? Zobaczymy. Zobaczymy. No i to chyba tyle, co mogę o tym festiwalu opowiedzieć. Pewnie następny znowu gdzieś się wydarzy w Niemczech. Czy na nim będę? Nie wiem, bo w sumie gdyby nie prośba właśnie grupy z Ukrainy, to pewnie nawet na tym bym się nie pojawił. Natomiast byłem, więc opowiadam. No i mam nadzieję, że ta opowieść do czegoś was zainspiruje.
1: A teraz wracamy do waszych wypowiedzi. Posłuchajmy, co do powiedzenia ma Roman.
5: Dzień dobry, Romek Roczeń. Mam dzisiaj dla słuchaczy Tyflo Podcastu dwie doskonałe wiadomości. Zacznę od tematu, który mnie ciekawi już od ponad roku, a mianowicie aplikacja Time for Bus. Ona dostaje kolejną aktualizację i w tej aktualizacji jest dużo dla widzących, tam jest rysowanie tras i jakieś takie tam rzeczy, ale też dużo się podziało dla użytkowników programów udźwiękawiających. Przede wszystkim pojawiła się możliwość śledzenia linii autobusów na przystanku. To jest scenariusz taki, że przychodzimy na przystanek i możemy sobie zaznaczyć linie, o których będziemy informowani, kiedy przyjadą. Dwukrotne stuknięcie z przytrzymaniem na linii na przystanku wypowie komunikat śledzę 125 i od tej pory będziemy otrzymywali komunikaty o zbliżaniu się wybranej czy wybranych linii. Można też ustawić sobie powiadomienia o wcześniejszych odjazdach, tak żeby na przykład zdążyć na autobus, który, nie wiem, odjeżdża nam za pół godziny. Wchodzimy wtedy w interesującą nas linię, odszukujemy listę odjazdów i tam wybieramy czas autobusu, który nas, czy tramwaju, który nas interesuje, który nam jest potrzebny. Zaznaczamy go tak samo, czyli stukamy dwukrotnie z przytrzymaniem i od tej pory będziemy powiadomieni, jaki jest status tego autobusu. Jeżeli to ustawienie przekroczy godzinę, to będziemy najpierw powiadomieni co 10 minut. Od pół godziny do 5 minut będziemy powiadomieni co 5 minut, a od 5 minut to już co minutę będziemy powiadamiani. Aż do wersji jest na przystanku. Jeszcze jedna możliwość wykorzystania tego powiadomienia czy zaznaczenia do śledzenia to jest taka, że kiedy jedziemy autobusem i wiemy, że mamy przesiadkę na wybranym przystanek, to możemy otworzyć ten przystanek, znaczy znaleźć go na liście przystanków, które mamy przed sobą, stuknąć dwukrotnie w przystanek, który nas interesuje. I po pierwsze otrzymamy informację, co odjeżdża z tego przystanku, na którym wysiadamy, ale również otrzymamy informację o tak zwanej grupie przystanków, czyli przystanków w pobliżu. Możemy w ten sposób zorientować się, jadąc autobusem, jaki czas mamy na przesiadkę do tramwaju. I gdy wybierzemy już ten środek, do którego chcemy się przesiąść, też możemy go zaznaczyć do śledzenia. Dzięki temu wiemy, czy autobus, który zamierzamy właśnie, na który zamierzamy się przesiąść, jest przed nami czy za nami, czy mamy się spieszyć, czy właśnie możemy spokojnie sobie poczekać. To też bardzo wygodna funkcjonalność. To jest najnowsza nowość. Zapraszam do instalowania aplikacji i do sprawdzania, jak ona działa. No i koniecznie przypomnę prośbę o zostawianie ocen. Ludzie zajmujący się tą aplikacją naprawdę dużo zrobili, żeby ona była dostępna, i te prace dalej trwają. I przygotowywane są kolejne nowości nam służące. No, ale poużywajmy tego, co jest, i podziękujmy autorom, bo to jest ich dobra wola. I fajnie, że to się tak rozwija. Ja oczywiście chętnie przyjmę wszystkie sugestie i podpowiedzi. Możecie też pisać do autora. Kontakt jest w samej aplikacji. Tu nie ma kłopotu. Linki do aplikacji, gdyby ktoś jeszcze nie miał, przypuszczam, że Michał umieści, a dbamy o to, żeby taka sama wersja była i na Androidzie, i na iOSie, więc tu nie ma kłopotów do pobrania, do cieszenia się. Tak jak mówię, Michał umieści w komentarzach linki. To jest pierwsza część. Druga część, mniej już praktyczna, bardziej artystyczna. Zachwyciłem się ostatnio całą koncepcją i aplikacją Kino Dostępne. I otóż Kino Dostępne właśnie przyłączyło się do takiego dużego festiwalu, który się odbywa jednocześnie w 7 miastach. Dogs Games Gravity. Taki festiwal 10 maja, to jutro, nie pojutrze, się zaczyna. Tu pewnie też link Michał umieści do tegoż festiwalu. 4 filmy są w tej chwili w aplikacji i możemy sobie wybrać, właśnie powędrować na któryś z seansów w ramach tego festiwalu i ucieszyć się jednym z wybranych filmów. Być może będzie jeszcze 5, ale to być może. Tu poproszę Michała o umieszczenie linków i do aplikacji Kino Dostępne. Jest strona kinodostępne.pl. Aplikacja jest bajecznie prosta, naprawdę po prostu wchodzi się do kina, po prostu się uruchamia aplikację, kiedy się skończy blok reklamowy. Uruchamiamy przycisk pobierz audiodeskrypcję w wybranym filmie i możemy na równi z widzącymi cieszyć się filmem w dniu jego pokazania, a nie 2 lata później. To jest chyba istotne. No, warunek, trzeba sobie ekipę do kina zmontować, ale myślę, że wielu z nas się tym ucieszy, no bo można sobie ten majowy czas ciekawie zorganizować. Więcej o festiwalu tu na stronie. Ja się ogromnie cieszę, że są takie możliwości, a kino dostępne wiem, że będzie się rozwijało i będzie no, będą kolejne filmy i będzie fajnie. To ja tyle. Dziękuję pięknie. Gdyby coś, kontakt do mnie też pewnie się tam znajdzie. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych ciekawych newsach. Pozdrawiam.
3: A teraz news od Piotrka na temat aktualizacji oprogramowania w Victor Reader Stream 3.
0: Tak jest, czyli to jest najnowsza generacja odtwarzacza od firmy Humanware, u nas dystrybuowanego przez firmę Harpo, więc myślę, że możecie to urządzenie kojarzyć. No, aktualizacja dosyć duża. Nawet można powiedzieć, że pojawiły się dwie aktualizacje i w komentarzu znajdziecie dwa linki. Dlaczego? No zaraz wytłumaczę wszystko. Natomiast generalnie, jeśli chcecie sobie tą aktualizację pobrać, no to można to zrobić z samego urządzenia albo klikając sobie w pierwszy link. Natomiast no, pojawiła się aktualizacja, która musiała rozwiązać parę błędów, które pojawiły się po tej większej aktualizacji, o której właśnie będę mówił, i dlatego są dwa linki, bo pierwszy link to jest ta najnowsza, bieżąca aktualizacja, którą powinniście sobie pobrać, a drugi link to jest ta pierwsza, większa aktualizacja, która też na początku parę rzeczy popsuła. Ale co nam ta aktualizacja przyniosła? To była wersja 1.3 i no, największą nowością, która akurat nas średnio dotyczy, jest to, że Victor Reader znów wspiera serwis Audible, czyli tutaj jak w Polsce mamy Audiotekę, czy inne serwisy, z których możemy sobie audiobooki kupować, no to zwłaszcza dziś w anglojęzycznym internecie króluje Audible, czyli serwis firmy Amazon, w którym też różne audiobooki znajdziemy, natomiast no, tam kwestia zabezpieczeń wygląda troszkę inaczej i jeśli chcemy odsłuchiwać książki z Audible, no to trzeba mieć ich aplikację, a zewnętrzne urządzenia też muszą się z nimi integrować. No i z tym na początku były problemy z tym nowym Victor Readerem. Były obietnice, że to się stanie. Na początku to się nie stało, natomiast no właśnie Jonathan Mosen, o którym Paweł między innymi mówił przed chwilą, zrobił taką kampanię, można powiedzieć, społeczną, nagłośnił sprawę. Ludzie do Amazona pisali, no i dało to skutki. No i w końcu w tej najnowszej wersji ten Audible jest wspierany. Trzeba mieć najnowszą wersję na odtwarzaczu oraz najnowszą wersję aplikacji Audible Sync na komputerze, którą książki na urządzenie kopiujemy. Więc jeśli ktoś z tego serwisu korzysta, bo można też w Polsce, żeby nie było, no to teraz Victor Reader też powinien z nim działać. Poza tym, jeśli ktoś nas słucha z Francji, no to zostało dodane wsparcie dla biblioteki EOLE, nie wiem jak to się prawidłowo czyta, miejmy nadzieję, że będzie zrozumiałe. Został dodany tryb hibernacji. Książki są sortowane w kolejności alfabetycznej. Wcześniej to tak nie było, były sortowane jakoś losowo i to wielu użytkowników denerwowało. Na szczęście to już zostało poprawione. Ładowanie zawartości z karty SD zostało poprawione. Po prostu ta lista plików powinna ładować się znacznie szybciej. Jeśli słuchamy podcastów przez serwis TuneIn, no to teraz tam będzie dostępna regulacja prędkości. Tak samo nawigacja po różnych jednostkach czasowych, czyli tam o kilka minut skoki i tak dalej, też już to powinno być dostępne. Została zaktualizowana biblioteka FFmpeg, która jest na przykład używana do obsługi radia internetowego i dzięki temu wiele stacji, które wcześniej nie działały, powinny już działać. Ciekawe, czy na przykład to spowoduje, że stacje, które korzystają z tego nowego formatu HLS będą działać na streamie. Miejmy nadzieję, że tak, no bo jednak coraz więcej stacji, krajów decyduje się na wyłącznie taką dystrybucję. BBC, tutaj mówiliśmy o polskim radiu. Na razie jeszcze się to nie stało, ale no fajnie, że gdzieś tutaj coś się o tym myśli. Silnik Acapella został zaktualizowany, czyli synteza mowy, i dzięki temu też mamy nowe głosy. I to już nas jak najbardziej może zainteresować. Do listy głosów przejdziemy za chwilę. W radiu internetowym opcja gdzie jestem została poprawiona, czyli zakładam, że będzie w stanie łatwiej zlokalizować jakieś stacje, które są blisko nas. Wyniki wyszukiwania są po raz ponumerowane. I mamy poprawki dla biblioteki DOD, która teraz prawidłowo powinna usuwać książki z urządzenia. Ale jakie mamy nowe głosy? Mamy nowe głosy w języku arabskim, holenderskim, brazylijskim, nowy głos angielski, Lucy, francuskim, duńskim, holenderskim, kilka nowych głosów, francuskim, w niemieckim, greckim, hindi, włoskim, japońskim, koreańskim, norweskim, tutaj też mamy kilka głosów norweskich. I dla polskiego mamy nowe głosy, głos Gosia i głos Piotr. Jeśli ktoś na przykład z Androida korzysta, tam też te nowe głosy się pojawiły, nawet puszczaliśmy ich próbki jakiś czas temu, też na Stellar Treku się pojawiły, no to teraz na nowym Wiktorze te głosy też już znajdziemy. Poza tym nowe głosy po portugalsku, po rosyjsku, szwedzku, turecku i jeszcze kilka głosów angielskich, amerykańskich. Także no, dosyć sporo tych nowych głosów się pojawiło. Mamy też poprawki błędów. Czasami pozycja czytania w książkach nie była zapamiętywana, to już zostało poprawione. Etykiety, nazwy kart SD będą teraz prawidłowo czytane po starcie urządzenia. I informacje o danym podcaście będą teraz prawidłowo czytane, kiedy naciśniemy 0. Mamy też poprawki błędów, że czasami urządzenie szybciej mówiło koniec książki podczas odtwarzania niektórych podcastów, więc za szybko się gdzieś to odtwarzanie przerywało. Wycieki pamięci jakieś zostały poprawione, które powodowały, że urządzenie po prostu się wysypywało. Z przechodzeniem do notatek, które czasami nie przychodziło do tej notatki, którą wybraliśmy. Czasami klawiatura zawieszała się podczas słuchania radia, to też już zostało poprawione. I czasami też synteza przestawała działać, to też zostało poprawione. Natomiast przy tej pierwszej wersji był dosyć poważny błąd, mianowicie jeśli ktoś miał kartę SD, na której miał dużo plików, a jeśli mówimy tutaj dużo, to jest kilkaset, okazuje się, że bardzo dużo osób miało takie napakowane karty swoimi ulubionymi książkami, muzyką i tak dalej, no to urządzenie wysypywało się, nie chciało ładować zawartości tych kart. Na szczęście producent bardzo szybko, w kilka dni wypuścił kolejną właśnie mniejszą aktualizację, wersję 1.3.1 i to jest ten pierwszy link, który wam podałem z tą aktualizacją, która przynosi to wszystko, o czym wspominałem przed chwilą. Oprócz tego no, poprawia ten błąd z ładowaniem dużych kart SD, więc jeśli chcecie sobie to urządzenie zaktualizować, no to właśnie zróbcie to tą najnowszą wersją, jeszcze raz powtarzam, to jest wersja oprogramowania 1.3.1.
3: I kolejny news znowu od Pawła. Doświadczenia, coś Paweł dużo ma dzisiaj tych doświadczeń, tym razem z aplikacją Fantastical.
4: No tak, dzisiaj taki bardzo autorefleksyjny odcinek, takie pozbierałem newsy. Dobrze, dużo doświadczam, dużo się dzieje. To się zawsze ceni w życiu. Potrzebowałem aplikacji do zarządzania kalendarzami, bo tak się wydarzyło, że w moim miejscu pracy do obsługi kalendarza używamy pewnego serwisu. Ten serwis dokonał aktualizacji ostatnio i ta aktualizacja, no na dobre, specjalnie mi nie wyszła. To znaczy pewne operacje stały się dużo bardziej skomplikowane w wykonaniu, na pograniczu wręcz z niemożliwym, co mnie dość mocno sfrustrowało, no i tak zacząłem myśleć, no i przypomniało mi się, że przecież mam na telefonie zainstalowaną aplikację, która no jakoś specjalnie nowa nie jest, dużo o niej się mówi i my też w tyfloprzeglądach wspominamy, gdy tylko coś zaktualizują i coś w dostępności poprawią. Mówił już o niej Jonathan Mosen, wspominany tutaj, odmieniany przez wszystkie przypadki. Mówi się o tym w społeczności Apple Viz, a ja jakoś na to nie wpadłem, żeby to wcześniej przetestować, no bo prywatnie z kalendarza jakoś nie bardzo korzystam. No a teraz się okazało, że w sumie ta aplikacja może się przydać. No więc odpaliłem ją, no i troszkę przy niej popracowałem i okazuje się, że robi wszystko, co ma robić i jest przy tym bardzo dostępna i przy okazji jeszcze oferuje kilka takich funkcji, które no jak ktoś w tych kalendarzach i w tym takim bardzo zorganizowanym stylu życia dość mocno siedzi, to no mogą się przydać, oj mogą. I No co takiego można w tej aplikacji zrobić, jak się okazuje? No można sobie podłączyć dowolne konto CalDAV, czyli ten taki uniwersalny protokół kalendarzowy. Wszystko się ładnie synchronizuje, nawet jak jest tam więcej kalendarzy, to zostaną one zaczytane. VoiceOver, jak się wejdzie w tryb tak zwany day ticker, czyli jakby taka migawka, pokazówka, pasek chyba dnia, no to jest taki chyba najbardziej dostępny widok. Te inne widoki jakoś tak trochę gorzej sobie radzą z tym VoiceOverem, więc w tym widoku warto zawsze przyglądać. Na każdy dzień jest nagłówek, więc można skakać gestami po dniach i wymienione mamy po prostu po kolei różne wydarzenia, które się dzieją, łącznie z tym, że mamy wymienione, w jakim kalendarzu się dzieją, co akurat w przypadku mojej pracy jest dość ważne, bo no u nas jest to zorganizowane tak, że każdy z pracowników ma swój kalendarz i dzięki temu ja wiem, kto o której godzinie jest jak zajęty, więc jak na przykład planuję jakieś terminy albo szukam konkretnej osoby i chcę wiedzieć, czy jest aktualnie zajęta, to bez problemu mogę się przekonać i mieć taki podgląd na to, kto co akurat w danej chwili ma zaplanowane. No można też tworzyć oczywiście wydarzenia i to jest też super, bo na Tyflopodcaście była już audycja o programie CardHop i to jest dokładnie tej samej firmy Manager Kontaktów, więc jeżeli pamiętacie, jak to tam działało, to tu jest bardzo podobnie, czyli mamy ten tak zwany interpreter, czyli jedno wielkie pole edycji uniwersalne, które przyjmuje wejście w postaci języka naturalnego, oczywiście angielskiego, więc mogę napisać sobie jakieś tam wydarzenie, on wpisuje datę, on to od razu rozpoznaje, że to jest data i w polu daty wypełnia in i tutaj miejsce, więc od razu wypisze miejsce, with i tutaj ludzie, więc od razu uzupełni ludzi. I jeszcze jak tam dam slasha i nazwę kalendarza, to w ogóle mi wybierze też kalendarz, co jest super, bo na przykład mamy osobny kalendarz na własne terminy, osobny mamy na urlopy, osobny na terminy, które dotyczą nas samych, a osobny na takie wspólne terminy nasze biurowe. Więc mogę sobie z poziomu tego pola edycji po znaku slash wyznaczyć kalendarz, do którego ma zostać wysłany ten termin. No i to rzeczywiście działa, to się synchronizuje. Co więcej, my możemy, tylko tu już wchodzimy w wersję premium, która kosztuje około 300 zł na rok, albo chyba 40 czy 50 miesięcznie. I no tu my możemy już na przykład przyjmować terminy. Jeżeli ktoś nam wyśle zaproszenie na jakieś wydarzenie, na jakiś tam umówi z nami termin, to możemy je zaakceptować lub odrzucić. Możemy zaproponować kilka terminów i przeprowadzić wśród osób zaproszonych głosowanie. I potem sami możemy podejrzeć, który termin najbardziej pasuje i go wybrać. Możemy też udostępnić, to jest dość nowa funkcja, link do naszej dostępności i w tym momencie osoby, które chcą z nami się na coś tam umówić, wchodzą sobie pod ten link i wybierają sobie z listy wolnych terminów w naszym kalendarzu ten najbardziej dogodny dla nich. Także no, jest to bardzo rozbudowany kalendarz, dużo ma różnych funkcji, cały czas coś tam dochodzi, jakieś poprawki, fajnie jest integrowany w ogóle z usługami różnych konferencji wideo, bo można bezpośrednio z kalendarza kliknąć dołącz do konferencji i zostaniemy od razu podłączeni, bo on wykrywa linki do właśnie Zoomów, Teamsów i jakichś tam Go, Click Meetingów, Webexów i tak dalej. Na pokrętle są różne akcje. No nie, no po prostu fajna aplikacja i jak dobrze wszystko pójdzie, to powinienem mieć niebawem dostęp do wersji premium i myślę, że wtedy no to jest bardzo silny kandydat na pewno na audycję w Tyflopodcaście, swoją własną, także myślę, że CardHop już został zaprezentowany, to myślę, że jeszcze poświęcimy jakąś audycję aplikacji Fantastical, zwłaszcza, że ona jest dostępna na wszystko, na iPhone'a, na iPada, na Maca, na Apple Watcha, nawet na Vision OS, na Vision Pro, na okulary, także myślę, że jest o czym mówić, mimo że nie dla każdego to będzie aplikacja i nie za taką cenę, ale jak akurat macie, nie wiem, w waszym środowisku na przykład zawodowym problemy z obsługą kalendarza z przyczyn różnych, Thunderbirda swoją drogą nie polecam do kalendarzy, zwłaszcza jak tych kalendarzy tam wrzucimy więcej i jest w nich dużo terminów, to Thunderbird sobie zdecydowanie nie radzi z taką konfiguracją, no to może Fantastical będzie rozwiązaniem dla was. Także no ja osobiście jestem pod ogromnym wrażeniem i będę oczywiście testował dalej.
3: I znowu news od Piotrka. Tym razem dotyczący ankiety, w zasadzie wyników, które się pojawiły, ankiety na temat korzystania z monitorów brajlowskich.
0: Tak jest. Ankieta przeprowadzona przez tutaj, nie wiem, czy to nazwać takim projektem, Living Braille, może Paweł, ty mi przypomnisz, jak to...
4: To jest inicjatywa w ramach grupy roboczej Braille'a, zajmującej się Braille'em w Europejskiej Unii Niewidomych, tak.
0: No właśnie, czyli to są wyniki, które trafią finalnie do na przykład producentów monitorów brajlowskich i gdzieś też do innych struktur Unii, więc może tutaj będzie to miało wpływ na przykład na jakieś plany z różnymi dofinansowaniami i tak dalej, więc to myślę, że istotna sprawa. Ankieta, o której wspominaliśmy, kiedy to można było ją wypełniać, no i kilku z was z Polski też ją wypełniło, tutaj też w wynikach się to pojawiło, natomiast no, było wiele takich, wydaje mi się, istotnych i ciekawych pytań zadanych, no i mamy odpowiedzi, które przesłali użytkownicy, mamy analizę bardzo szczegółową i teraz postaram się wam przedstawić takie najciekawsze rzeczy. Znajdziecie oczywiście link do tej całej ankiety w komentarzu. Tutaj jest to o tyle szczegółowo rozpisane, że tutaj w wielu miejscach mieliśmy pytania otwarte i w tej analizie możemy często przeczytać oryginalne odpowiedzi, które ludzie zostawiali, albo przynajmniej jakoś minimalnie gdzieś skrócone przez autorów, ale tutaj bardzo szczegółowa jest ta analiza. Więc no fajnie, 912 osób w ogóle wzięło w tym udział, więc wydaje mi się całkiem spora grupa. No i myślę, że pomału możemy przejść do tej analizy i tutaj zobaczycie, jakie pytania były zadawane. Po pierwsze było pytanie, z jakiego kraju jesteś, i tutaj zdecydowanie najwięcej było Niemców, bo prawie 300 osób, 296, czyli jakieś 32%. Było dużo Hiszpanów, 161 osób, 18%. Później Francja, 115 osób, 13%. Stany Zjednoczone, 86 osób, jakieś około 9%, więc tutaj nie tylko Unia Europejska. Później była Austria, 4%, Anglia, 3%, Holandia, 2%. Polska też się tam znalazła, natomiast Polska, udział Polaków w tej ankiecie był poniżej 1%, tam chyba było 9 osób z Polski, które tą ankietę wypełniło.
4: Ja myślę, że tu nie bez znaczenia jest też to, że ta ankieta była dokładnie dostępna w tych językach, po niemiecku, po hiszpańsku, po chyba czesku też, po francusku.
0: Tak, to prawda, chociaż co ciekawe, na przykład wyników z Czech też nie było jakoś dużo, bo tylko 18 osób, więc też jakoś dużo Czechów nie wypełniło, natomiast najwięcej faktycznie było Niemców, to też będzie miało odzwierciedlenie w modelach, jakich różne osoby korzystają, ale o tym też za chwilkę powiemy. Następne pytanie było, czy używasz monitora brajlowskiego? No tutaj bez większego zaskoczenia 823 osoby odpowiedziały tak, czyli 90%. O, 80 osób odpowiedziało nie, to było około 9%, i tutaj jeśli ktoś odpowiedział nie, to dlaczego? I tutaj mieliśmy kilka odpowiedzi. No bez zaskoczenia najwięcej osób z tych 114 osób, które odpowiedziało na to pytanie, że monitory brajlowskie są po prostu za drogie, tak odpowiedziało 40% osób 46%. Brak szkolenia odpowiedniego, tak odpowiedziało 30 osób, 26%. Brak dofinansowania, brak wsparcia finansowego, 21 osób. Za trudne w obsłudze, 10 osób tak odpowiedziało, 9%. I po prostu nie jestem zainteresowana, tak odpowiedziało też 9 osób. Było też pole inne i tak odpowiedziało 39 osób. No i co się zawarło w tym, w tej opcji inne, bo tam każdy mógł sobie wpisać to, co chciał. I tutaj były takie odpowiedzi jak nie znam Braille'a po prostu, albo zbyt źle znam Braille'a, żeby takie urządzenie miało dla mnie sens. W danym kraju brak serwisu dla tych urządzeń. No i są częste awarie, no i przez to ktoś nie chce sobie takiego monitora kupić. Brak wsparcia dla konkretnego języka, który jest potrzebny w danym miejscu. Została odrzucona prośba o dofinansowanie. Wolę inne technologie asystujące, więc takie odpowiedzi były podawane, jeśli chodzi o to, dlaczego z monitorów nie korzystają. Teraz pytanie, z jakich monitorów, konkretnie modeli ludzie korzystają. Najwięcej osób korzysta z Focusów, konkretnie Focusów 40 i tak odpowiedziało 317 osób, 38%. Potem tutaj widać, że faktycznie dużo odpowiedziało Niemców, bo na drugim miejscu jest firma Papenmayer, która chyba poza tą niemiecką sferą nie jest w ogóle znana, nie wiem, czy w ogóle gdzieś są dystrybuowane poza Niemcami, nie wiem, czy pewnie gdzieś Austria, Szwajcaria może też. No to te Papenmayer monitory Braillex, tutaj 72 osoby tak odpowiedziały. Później mamy Humanware Brilliant BI40X, czyli ten najnowszy, 66 osób. Później mamy Vario 40 od VisioBraille, dawniej Baum, tutaj 64 osoby. Później mamy Brillianta BI20, 60 osób, 7%. Znów mamy inny model Papenmayer Braillex, tym razem 80-znakowy, tam wyżej to było 40, to 56 osób. Później Focus 14, 55 osób, Mantisku 40, też 55 osób, czyli to jest około 6%. Inne modele Humanware, tutaj były zawarte rzeczy takie jak Braille Note różne, starsze Brillianty, też 52 osoby. Handytech, czy Helptech właściwie nawet teraz, Easy Braille 50 osób, Focus 80, 49, czyli też około 50 osób. Braille Sense 6, czyli tutaj notatnik brailleowski, 49 osób, czyli około wszystko 6%, Orbit Reader 20, 38%, kolejne Handytechy, Braille Edge 40, 26 osób, zdecydowanie więcej niż na przykład QBraille nowszy, co ciekawe. Różne Alwy od Opteleka, 24 osoby, tutaj też były wymienione, na przykład Satellite 540, czyli moja pierwsza linijka, czy nawet, czyli później ten nowsze Alwy. SS40, no różne tutaj monitory się pojawiły w szczątkowych ilościach. Nawet gdzieś pojawiały się bardzo stare monitory, które są podłączane na port szeregowy. Nawet ktoś napisał, że z Braillighta nadal korzysta. No więc trochę tych monitorów jest, ale zdecydowanie prym wiodą monitory od Vispero, tak? Focusy, jak widać. Następne pytanie. Ile komórek ma twoja linijka? I tutaj mniej niż 20 odpowiedziało 44 osoby, czyli 5%, 20 komórek 11%, 32 6%, 40 474, 56%, więc to zdecydowanie najbardziej popularna wielkość monitorów brajlowskich, jak widać. I 80, 142 osoby, 16%. Więcej niż jedna linijka, co ciekawe, 30 osób odpowiedziało niecałe 3,5%. Swoją drogą, jeśli chodzi o wielowierszowe monitory, to tam też trzy konkretnie modele się pojawiły. Kanuty od Bristol Braille oraz ktoś wspomniał o Monarchu i tam chyba jakiś jeszcze jeden tablet się pojawił. Także gdzieś te wielowierszowe monitory, mimo to, że tam były gdzieś pojedyncze osoby, też się zaczynają pojawiać, gdzieś być testowane. No ale zdecydowanie najbardziej popularne są 40-znakowe monitory. Natomiast tutaj pytanie było o główny rozmiar monitora, a no, można było zaznaczyć, że na przykład ktoś korzysta z kilku monitorów, na przykład jednego w pracy czy w szkole, na przykład to, no, właśnie do pracy takiego większego, ale może posiada drugi mniejszy, który zabiera gdzieś podróż do pracy ze smartfonem. I tego to pytanie nie bierze pod uwagę, no ale faktycznie zdecydowanie najbardziej popularne jest 40-znakowa linijka, natomiast te mniejsze też są dosyć popularne. Jak pracujesz z monitorem brajlowskim? Z komputerem to zdecydowanie najbardziej popularna odpowiedź. 86% osób tak odpowiedziało, 743 osoby. Ze smartfonem 412 osób, 47%. Z tabletem 99 osób, niecałe 11,5%. I jako urządzenie takie samo w sobie, czyli wbudowane funkcje notatnika i tak dalej. Tutaj też okazuje się, że to jest bardzo popularne, bo tak odpowiedziało 383 osoby, czyli 64%. Także jak widać, takie funkcje są popularne. I do czego wykorzystujesz monitor brajlowski? Do czytania książek i gazet 53% tak odpowiedziało, 460 osób. Jako klawiaturę do wpisywania tekstów tak odpowiedziało 48% osób. Do zarządzania komputerem lub smartfonem tutaj zdecydowanie najwięcej osób tak odpowiedziało, bo 612, 70% ponad. I inne zastosowania 20%, no i w tych innych pojawiły się polecenia rzeczy takie jak na przykład programowanie, czytanie nut muzycznych i tego typu zastosowania. Też tutaj można było zaznaczyć kilka zastosowań na raz. I tak na przykład 225 osób zaznaczyło wszystkie trzy, czyli że używają swoich linijek zarówno do czytania, do pracy z komputerem i do wprowadzania tekstu. Więc no, to jak widać, też te monitory są popularne. Jeśli ktoś ma monitor, no to wykorzystuje go do wielu rzeczy. Też różne kombinacje mniej popularne się pojawiały. Też bardzo popularne było zarządzanie komputerem i smartfonem jednocześnie. 179 nawet osób tak odpowiedziało, czyli no, zastosowań na link jest wiele i większość osób wykorzystuje je do kilku rzeczy. Czy korzystasz z monitora brajlowskiego podczas dawania jakiejś prezentacji? Tak, zawsze i korzystam tylko z linijki. Tak odpowiedziało 29% osób, 239 osób. Tak, zawsze korzystam z linijki brajlowskiej oraz mowy. Tak odpowiedziało 109 osób, 12%. Czasem korzystam z linijki w połączeniu z mową. Tutaj też 99 osób tak odpowiedziało, czyli jakieś 12%. Nie potrzebuję monitora brajlowskiego do dawania prezentacji. 116 osób tak powiedziało. I nie muszę dawać prezentacji, tak odpowiedziało prawie 300 osób, 33%. Kiedy rozpoczęłaś korzystanie z monitora brajlowskiego? Od dziecka 114 osób, na studiach 290 osób, 34%, jako osoba dorosła 243 osoby, do pracy to było, i jako osoba dorosła do celów prywatnych 169 osób, 19%. No i w tym polu inne ludzie podawali bardziej konkretne informacje. Parę osób na przykład napisało, że po prostu jak byli dziećmi, to jeszcze monitorów brajlowskich po prostu nie było, ale faktycznie większość osób pierwszy kontakt z brajlem, z monitorami brajlowskimi konkretnie ma zazwyczaj właśnie albo na studiach, albo w pracy. Czy dostałeś jakieś szkolenie z obsługi swojego monitora brajlowskiego? Od dystrybutora 322 osoby, czy prawie 40%. Więcej niż jeden dzień, tutaj była taki krótki instruktaż, więcej niż jeden dzień szkolenia od jakiejś osoby, która zawodowo się tym zajmuje, 31% osób tak powiedziało, 273 osoby. Dostałem wsparcie od innych osób niewidomych, 272 osoby, też 31%, więc no bardzo dużo osób właśnie uczy się po prostu od innych. I tak najbardziej popularna jest opcja, po prostu przeczytałem instrukcję obsługi i sam się nauczyłam tej obsługi. Tak odpowiedziało 444 osoby, 51%. I inne, tutaj 71 osób tak powiedziało. W tym inne to na przykład ludzie szukali informacji w internecie, szukali materiałów wideo i tego typu rzeczy. Jak często korzystasz z monitora brajlowskiego? Codziennie 632 osoby, 74%, kilka razy w tygodniu, 127 osób. Kilka razy w miesiącu, 48 osób, czyli niecałe 6%, mniej niż raz w miesiącu, 47 osób. Także no jak widać, jeśli ktoś ma ten monitor, no to raczej wykorzystuje go intensywnie. Które funkcjonalności twojego monitora są dla ciebie najważniejsze? Przyciski przywołania kursora 616 osób 71%. Klawiatura brajlowska 435 osób 50%. Przyciski do przewijania monitora 524 osoby 60%. Wykrywanie palca do automatycznego przewijania monitora to jest 13%, tak odpowiedziało 117 osób.

były pojawiane takie rzeczy jak na przykład dostęp do bibliotek online, monitor wajlowski z syntezą mowy, dostęp do internetu. No i tutaj ktoś prosi o dostęp do nauki języków obcych, różne jakieś słowniki, żeby były jakieś słowniki, tego typu rzeczy. Zaawansowane opcje edycji, zarządzanie plikami, no tutaj różne takie rzeczy. Tutaj ktoś cieszy się z zintegrowanej klawiatury QWERTY. Takie typu rzeczy się pojawiły. Zdecydowanie więcej ludzi woli korzystać z Braille'a 8-punktowego do czytania. 56% 6-punktowego 365 osób, 40% do pisania 335 osób woli Braille'a 8-punktowego, a do 6-punktowego 294 i 195 osób nie wykorzystuje swojej linijki do pisania. Które funkcje monitora brajlowskiego powinny być poprawione względem obsługi komputera? To były pytania otwarte. Jeśli chodzi o same urządzenia, no to po prostu ludzie chcą, żeby te monitory były jak najbardziej wytrzymałe, psyły się jak najmniej, były wspierane jak najdłużej, łącznie ze starszymi modelami. No czyli tutaj wiadomo, takie rzeczy wydaje mi się oczywiste. No każdy chce, żeby ten sprzęt był dla nich najważniejszy. Parę osób zgłaszało, że ich monitory są po prostu dla nich za wolne. Ergonomia jest ważna i tutaj też zwracają uwagę na to, że odpowiedzi były różne, bo na przykład były osoby, które prosiły o monitory, które mają całą klawiaturę, czy to brajlowską, czy to QWERTY, lub przynajmniej jakieś dodatkowe klawisze typu, nie wiem, jakieś klawisze funkcyjne, klawisze Ctrl lub Alt czy Shift, żeby na komputerze takie rzeczy wykonywać, więc to jest potrzebne. Natomiast była też grupa osób, nie jest tutaj powiedziane ile, która właśnie chce odwrotnie, chce monitor, który ma być jak najmniejszy, żeby jednak było też 40 znaków, powiedzmy, ale bez jakichś dodatkowych klawiszy, więc są dwie grupy użytkowników i każda z nich, no każda z nich chce, no chce monitor, który będzie dostosowany pod ich zastosowania, no i jak widać obie te grupy no, gdzieś szukają rozwiązań dla siebie. Wiele osób chce wielowierszowe monitory brajlowskie, które żeby były maksymalnie jak najbardziej tańsze. To się na przykład przydaje no, do czytania nut, czy bardziej skomplikowanych zastosowań naukowych, czyli to jakieś wykresy w matematyce. Swoją drogą pozdrawiamy wszystkich, którzy matury dzisiaj zdawali z matematyki, przynajmniej w czasie nagrywania, co nie jest na żywo. Jakieś wyświetlanie grafik, tego typu rzeczy, więc tutaj też o to proszą. Lepsze wsparcie monitorów, tak żeby maksymalnie wykorzystać ten monitor. Jak na przykład mamy kilka przycisków na jednej linii, żeby te wszystkie przyciski wyświetlały cały czas, jakieś funkcje, nie wiem, żeby cały czas nam się jakiś zegarek wyświetlał, takie rzeczy, które niedawno w JOSie się pojawiły, więc jak widać ta funkcja podzielonego Braille'a w JOSie przyjęła się bardzo dobrze i ludzie chcą, żeby to się jeszcze bardziej rozwijało, no i trafiło gdzieś do innych czytników ekranu. Ludzie też zwracają uwagę na to, że są problemy z Bluetoothem. Urządzenia czasami gubią połączenia. Żeby tutaj bardziej kwestia do czytników ekranu, żeby wszystko, co jest mówione przez syntezę, też było w Braille'u pokazywane. Bo często no, nie wszystko jest wyświetlane w Braille'u, co jest wymawiane. Na przykład na stronach przez długi czas te tak zwane live regiony ARIA, dopiero niedawno w NVIDIA i w JOSie chyba to zostało poprawione, że to się w Braille'u zaczęło wyświetlać. Komórki w Excelu, zaznaczenie błędów w pisowni, innego formatowania, pogrubienie, kursywa i tak dalej, podkreślenia, to wszystko domyślnie nie jest wyświetlane w Braille'u. Zawartość okienek dialogowych z JOS-em. Komentarze w Wordzie z NVDA. Wyświetlanie wiadomości statusu w Zoomie na przykład, tak? Coś się nam w Zoomie dzieje, ktoś wchodzi i wychodzi z naszego spotkania.

0: Możliwość dostosowania długości tych statusów, tych wiadomości, które są czasami po prostu za długie. Opisy emoji, tak, bo nie zawsze emoji się w Braille'u wyświetlają. W NVDA na przykład natywnie to po prostu się nie dzieje, w Rzocie chyba też, chyba że dodatek odpowiedni zainstalujemy. Także tutaj faktycznie no, to jest też do poprawy. Ktoś prosi, żeby mieć słownik na Braille'a też, żeby różne rzeczy, na przykład skrócie, wyświetlać. Wyświetlanie kilku elementów na raz, o co wspominałem wcześniej. Poprawa obsługi wiersza poleceń, więc tutaj różne rzeczy, jak ktoś korzysta właśnie z Braille'a do programowania, to tutaj na co zwracają uwagi. Synchronizacja kursora, bo to nie zawsze dziś działa tak, jak powinno. Na przykład jeśli użyjemy przycisku przywołania kursora, to niestety nie zawsze ten kursor nam przechodzi tam, gdzie powinien. Problemy z tablicami brajlowskimi, no tutaj to jest głównie związane z brajlami skrótowymi, no, które w Polsce są bardzo słabo obsługiwane, ale też na przykład w Niemczech JOS ostatnio zmienił system, który tłumaczy tego brajla i to ponoć zaczęło powodować problemy. W Stanach Zjednoczonych też ten brajl skrótowy nie zawsze jest wspierany tak, jakby tego ludzie chcieli na iOSie. Wiem, że czasami były z tym problemy. No i możliwość, żeby brajl automatycznie nam się dostosowywał do języku tekstu, tak jak synteza, bo z tym też są problemy, więc tego typu rzeczy tutaj zwracają. Mamy tutaj podobne odpowiedzi związane konkretnie z iPhone'ami. 380 osób postanowiło na to odpowiedzieć. 13% z tego osoby są w pełni satysfakcjonowane i nie napisały nic. A pozostałe osoby no, chcą mieć więcej opcji związanych z edycją tekstu. Kursor po prostu gdzieś w tym iPhone'ie z Braille'em lubi skakać, na przykład w aplikacji poczta. Więcej skrótów do zarządzania tekstem, kopii w kraju, akurat to jest, więc no, nie wiem, czy tutaj słabo jest coś udokumentowane, może te skróty są po prostu za trudne. Wyświetlanie atrybutów, to też gdzieś tam pomału zostaje dodane, natomiast mi to też jakoś nie chciało działać, więc może tutaj coś jeszcze poprawione. Więcej opcji do nawigacji po dużych dokumentach, na przykład nagłówki, spis treści, no to chyba też jest, ale może to nie działa z Braille'em tak, jak powinno. Lepsze wprowadzenie haseł i numerów telefonów. Lepsze zarządzanie całym iPhone'em z Braille'a i tutaj na przykład takie rzeczy jak włączenie, wyłączenie telefonu, wyszukiwanie, szybkie dotarcie do danej aplikacji czy funkcji naciskając pierwsze litery tego. No mamy wyszukiwanie, ale może to by się dało też ulepszyć. Problemy z połączeniami, tutaj 38% zgłaszało, że sami gdzieś ten Bluetooth zrywa, VoiceOver nie łączy się z linijkami prawidłowo. I tutaj też mamy poprawy w tablicach brajlowskich i tutaj też wracamy. Nazwy elementów w Braille'u, żeby były troszkę skrócone. No faktycznie VoiceOver te nazwy, typy kontrolek ma dosyć długie, gdzieś w porównaniu na przykład z NVDA. Tutaj znów mamy problemy z Braille'em skrótowym. Mamy konkretne języki, które nie są wspierane, a ludzie o nie proszą, na przykład kambodżański, arabski, hebrajski, Braille, słoweński, serbski, chorwacki, macedoński i bułgarski Braille. Po prostu nie ma ich obsługi w iOSie, a powinna być. Po aktualizacjach iOS-a Braille się często psuje i tutaj też ludzie proszą po prostu, żeby Apple na to zwracał uwagę bardziej. Łatwe przenoszenie tekstu z iPhone'a na monitor braille'owski, na przykład do wbudowanych aplikacji, no to faktycznie mogłoby być jakoś szerzej wspierane. Może teraz jak mamy nowe iPhone'y z USB-C, no bo większość monitorów chyba można podłączyć jako dysk po prostu, chociaż wtedy chyba funkcje Braille'a nie działają, więc no tutaj gdyby producenci chcieli jakieś aplikacje dedykowane stworzyć dla swoich monitorów, no myślę, że to gdzieś może być ciekawa rzecz. Lepsze instrukcje obsługi. Tutaj ktoś chce, żeby były kombinacje z klawiaturą QWERTY. I jeśli chodzi o Androidy, to 260 osób zdecydowało się na odpowiedź. Wsparcie dla protokołu HID, no to pomału się na szczęście zmienia. Połączenie z lepsza obsługa aplikacji takich jak Kindle do czytania książek. Łatwiejsze parowanie monitorów, bo to jest dziś dosyć głęboko schowane. No brań po prostu powinien być bardziej responsywny. Słownik, no czyli to takie rzeczy, które wspominałem wcześniej. I jeśli chodzi o wbudowane funkcje na monitorach brajlowskich, tutaj prawie 400 osób postanowiło odpowiedzieć. I tutaj autorzy tego badania podzielili te odpowiedzi na 4 grupy. Pierwsza grupa to są osoby, które chcą po prostu widzieć więcej funkcji w swoich monitorach brajlowskich, które wręcz zmieniają je w takie tablety nawet, czy komputery. I tutaj no, ambitnie chcą pełne wersje aplikacji Windowsowych, takich jak na przykład Office, Word, Excel i tak dalej. No tutaj pewnie Optima dla tych osób się uśmiecha. Żeby skróty klawiszowe jak najbardziej przypominały skróty w Windowsie. Edycja popularnych formatów, czyli tutaj pewnie znów pliki Office. Żeby formatowanie w takich plikach było zachowane, bo często monitory brajlowskie je konwertują na przykład do plików tekstowych. Najnowsze technologie komunikacyjne. No i to jest pierwsza grupa. Grupa druga to są minimaliści. To są osoby, które chcą jak najmniej funkcji, ale jak największą stabilność. Dla tych osób funkcjonalność samego monitora jest najważniejsza, a cała reszta to jest mniej ważna. No i takie osoby po prostu chcą, żeby monitory były stabilne, nie zawieszały się. Parę z tych osób zwróciło uwagę, że chciałoby mimo wszystko mieć wbudowany kalkulator. Ale najważniejsze jest jakiś prosty notatnik, czyli na przykład to, co na Focusie. Grupa trzecia to po prostu są osoby, które są zadowolone z tego, co mają i nie oczekują nic więcej. I grupa czwarta to osoby, które albo nigdy nie zgłębiały tematów wbudowanych funkcji, albo ich po prostu nie chcą, bo zależy im na tym. Po prostu chcą, żeby ich urządzenie było linijką, niczym więcej i żeby tą rolę po prostu spełniało najlepiej. I ogólnie takie sugestie do producentów: poprawa jakości komórek, żywotność baterii, najnowsze podzespoły, czyli procesor i pamięć RAM i tak dalej. Wsparcie jak najwięcej ilości formatów plików i tutaj na pierwszym miejscu był format EPUB wspierany, no na szczęście to się też pomału, przynajmniej w jednym przypadku, zaczyna zmieniać. Łatwa nawigacja w takich plikach strukturalnych, czyli na przykład właśnie EPUBy, HTML i tak dalej, gdzie mamy nagłówki i tak dalej. Żeby edycja plików Microsoft Word nie usuwała ich formatowania, czyli to co wspominałem. Poprawa połączenia z komputerami, smartfonami i tak dalej. Żeby monitory brajlowskie, wbudowane aplikacje były w stanie łączyć się z zewnętrznymi chmurami, takimi jak Google i tak dalej. Ujednolicić polecenia, żeby polecenia na monitorze były takie samo jak w czytnikach ekranu na przykład. Żeby wszystkie monitory wspierały standard HID. Żeby miał wbudowaną syntezę, wspieranie wielozadaniowości, czyli na przykład, żeby kilka plików naraz było otwarte, żeby klawiatury były lepsze, zarówno te QWERTY i Perkinsowe. Najnowsze technologie do tłumaczenia Braille'a, no czyli tutaj wracamy do obsługi Braille'a skrótowego na przykład. Więcej ustawień, uproszczony interfejs na przykład dla dzieci, żeby cena była po prostu zredukowana. Lepsza dokumentacja i szkolenia. I tutaj też ludzie zwracali uwagę na konkretne modele, jeśli chodzi o fokusy na przykład, to mówili, żeby po prostu były stabilne, żeby były lepszej jakości komórki. Film na urządzeniach i malware, żeby duże pliki były lepiej, łatwiej załadować, że to po prostu, żeby lepsze podzespoły były. BrailleSense, żeby interfejs był uproszczony. i na SS-ach, żeby interfejs edytora tekstu był poprawiony, no i żeby było wsparcie dla francuskiego Braille'a. Ciekawe, no bo firma chyba jest z Francji, z tego co pamiętam, więc miejmy nadzieję, że to zostanie poprawione. I czy chcecie nam powiedzieć coś jeszcze? No tutaj też 400 osób dawało. Tutaj też nie będę przeczytał konkretnych komentarzy, możecie sobie przeczytać, natomiast one też były pogrupowane. No pierwsza kwestia, którą większość osób poruszała, cena, no bez większych tutaj zaskoczeń. Po prostu monitory brajlowskie są za drogie, to się musi zmienić po prostu. No i pomysł, że jakieś lepsze dofinansowanie, żeby było, żeby jakiś był rynek na, lepszy rynek na używane monitory. Że firma jakoś powinna pracować ze sobą, żeby po prostu ceny spadły. Żeby serwisy były dostępne w każdym kraju. Żeby dofinansowania były dostępne też poza szkołą i pracą, bo w niektórych krajach to jest gdzieś z tego co wiem też tak związane, że na przykład dostajemy monitor do szkoły, ale później po szkole musimy go oddać. No i tutaj jeśli taka osoba później chce dla siebie mieć monitor, no to są problemy z tym. Tutaj właśnie wspominane, że w Niemczech czy w Stanach lub w Hiszpanii to dofinansowanie jest na w miarę dobrym poziomie. Ale na przykład w krajach dawnego bloku wschodniego czy Ameryce Łacińskiej z dofinansowaniami jest duży problem, chyba że importujemy gdzieś z zagranicy takie monitory. Tutaj też są ludzie komentowali, że może warto pomyśleć nad jakimiś nowymi technologiami na komórki. Ludzie zwracają uwagę, że jakość monitorów po prostu się pogarsza, że gdzieś te komórki się coraz częściej psują. No i żeby ten sprzęt był lepiej zabezpieczany, żeby takie rzeczy się nie działy. Jeśli chodzi o funkcjonalność, no to tutaj już mówiłem, co ludzie zwracali uwagę. Żeby sprzęt po prostu był no, jak najdłużej działający, tutaj mamy. I tutaj mamy otwarte komentarze, ale myślę, że to już zostawimy na koniec. No jak widać, badanie było obszerne. Ja tutaj też dosyć skrótowo starałem się to przeczytać. Jeśli chcecie poczytać konkretne komentarze użytkowników, bo tutaj wiele cytatów się pojawiło, no to gorąco zapraszam do linku z tymi odpowiedziami. Będzie w komentarzu, możecie sobie te wyniki szczegółowo przeczytać. Natomiast generalnie wydaje mi się, że badanie było bardzo obszerne. Myślę, że dobre pytania były zadane. No i wiele z tych sugestii, które gdzieś były podane, no jak najbardziej osobiście też się z nimi zgadzam. Miejmy nadzieję, że to będzie miało jakiś pozytywny wpływ na rynek monitorów brajlowskich, czy to od zmian od producentów, czy w kwestii dofinansowań i innych tego typu spraw.
1: I teraz znowu news od Pawła, jakoś tak się wymieniacie, ale za chwilkę ten początek będzie nieco zaburzony, ale zanim to nastąpi, to jeszcze odtwarzacz dla ludzi, dla których VLC, FUBAR i innego odtwarzacze są troszeczkę zbyt skomplikowane. Chodzi oczywiście o odtwarzacz multimedialny.
2: No, odtwarzacz typowo do audio. Odtwarzacz WU-Player przez VU-Player, nie W literka W, tylko VU-Player. No i jest to oprogramowanie, które w sumie wcale nowe nie jest, bo ono już sobie istnieje na rynku od wczesnych lat 2000. I wydawało mi się, że na 2000 latach wczesnych ten rozwój się również zakończył. To jest w ogóle aplikacja, którą bardzo z jakichś powodów poleca niemiecka społeczność osób niewidomych. I no tu myślałem, że rzeczywiście historia jest stara jak świat i zarchiwizowana zasadniczo. Ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że aplikacja nie dość, że się rozwija, to jeszcze na prawach oprogramowania open source ma repozytorium na GitHubie. Tam wychodzą cały czas nowe wersje. Tam cały czas coś się pojawia. No i aplikacja się w najlepsze rozwija. Ostatnia wersja jest z grudnia, więc może warto tę aplikację przypomnieć. No tak jak już Tomek wspomniał, może się okazać dla niektórych na przykład taki FUBAR dość skomplikowany w konfiguracji z uwagi na to, że wszystkie skróty klawiszowe trzeba tam przypisać ręcznie. No w WPlayerze już jest wszystko dla nas ustalone. Wszystko jest na bazie standardowych kontrolek Microsoftowskich, więc wszystko jest dostępne. Mamy pola list, mamy drzewa, mamy paski menu, Mamy różne skróty klawiszowe, możemy odtwarzać muzykę oczywiście, organizować ją w playlisty, możemy też organizować ją w bibliotekę po wykonawcach, po tytułach albumów i tak dalej. Możemy robić jakieś crossfady, czyli przechodzenie między utworami, takie płynne. Możemy słuchać sobie radia internetowego i tytuły utworów, jeżeli stream takowe wyświetla, będą nam podawane. Możemy wypalać płyty, znaczy wypalać, ripować płyty CD. Możemy konwertować pliki na inne formaty. Jest dość dużo różnych takich opcji, które możemy znać z Fubara. No, aplikacja nie jest, prawda, po polsku, jest po angielsku. Natomiast muszę przyznać, że jest to dość fajny taki prosty odtwarzacz. Tam wielu rzeczy nie ma. Na przykład tych przejść płynnych nie możemy sobie skonfigurować wedle naszych ustaleń. Wielu funkcji, które kojarzymy, może tam rzeczywiście nie być. Ja planuję zgłosić parę sugestii na repozytorium GitHubowym autora, bo widzę, że tam dość niewiele jest zgłoszeń. No i bardzo jestem ciekaw, na ile autor jest skłonny różne rzeczy dodawać. Natomiast no fajnie wiedzieć, że taki program się rozwija, a nuż ktoś będzie potrzebował jakiegoś prostszego oprogramowania, no tak typowo do tworzenia muzyki.
1: A teraz news, który znalazłem w mailu, w newsletterze z chyba DZDN, ale od fundacji Wismajor. W fundacji konkretnie Wismajor, pies przewodnik, to się chyba teraz tak ta fundacja nazywa. I oni piszą tak. Fundacja właśnie Wismajor, pies przewodnik, zaprasza do szkoła letnia projektu Kurs na Samodzielność. I dalej jest napisane tak. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców całej Polski o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Szczególnie zapraszamy osoby, które straciły wzrok niedawno, przez co trudno im jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Szkoła letnia oferuje zajęcia na poziomie podstawowym. Podczas czterotygodniowego szkolenia uczestnicy nauczą się radzić sobie na co dzień, przemieszczać się przy pomocy białej laski, korzystać z udźwiękowanego telefonu i komputera, a także wielu innych niezbędnych czynności. Kurs odbywa się w terminie 28 lipca, 24 sierpnia w Warszawie. Oferujemy wsparcie w dojeździe z dworca na miejsce szkolenia. Koszt w szkoleniu wynosi 250 zł. Zachęcamy wszystkich do zrobienia swojego pierwszego kroku ku samodzielności. Następny taki projekt najwcześniej za rok. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z opiekunem projektu Julian Borowski. E-mail j.borowski@fundacjawismajor. To jest wszystko pisane razem. Fundacja Wismajor.pl. I jeszcze jest podany telefon 512 589 011. Może jeszcze raz go powtórzę. 512 589 011. Regulamin i ankieta zgłoszeniowa dostępna pod poniższym linkiem. Tu jest podany link. Ja go mogę przedyktować, choć jest długi, ale taki stosunkowo łatwy do zapamiętania. Mamy https://fundacjawismajor, też pisane razem wszystko.pl/. Szkola-letnia-24-08-2024-24-08-2024-szkolenie-z-zakresu-rehabilitacji-podstawowej. Także link dość długi, no ale taki powiedzmy, że jakoś tam jeszcze do zapamiętania. On pewnie będzie wstawiony też w tutaj linki pod audycją i będzie można się zapoznać z tym wszystkim, wypełnić ankietę, no i wziąć udział w szkoleniach, bo jak piszą, rzeczywiście następny projekt co najmniej za rok. I tyle. Kiedyś brałem w tym udział, ale jako instruktor akurat. Może nie w szkole letniej, bo wtedy jeszcze nie było, tylko w projekcie kurs na samodzielność. I wydaje mi się to dość sensowne, aczkolwiek no, ja to znam trochę z innej strony. Być może tutaj ktoś będzie miał jakieś inne uwagi. No to też zawsze warto gdzieś tam napisać w komentarzach. Natomiast no, myślę, że takich inicjatyw nigdy dość, bo z tym jest troszeczkę problem i takich rzeczy jest mało. Dobrze, że to jest dla ludzi z całej Polski, bo czasami zdarzało się, że było to na przykład tylko dla mieszkańców województwa mazowieckiego, bo było dofinansowanie z województwa, no ale w tym momencie jest na szczęście dla ludzi z całej Polski. A teraz taka niezbyt wesoła informacja dla użytkowników różnych produktów firmy Sonos, bo Sonos troszeczkę ta firma zepsuła dostępność aplikacji, ale obiecuje poprawę.
0: Tak, nawet można tutaj powiedzieć troszkę bardzo. Ale od początku, czym jest Sonos? Sonos to producent naprawdę dobrego, no dość drogiego, ale faktycznie dobrego sprzętu audio. Głośników, które możemy łączyć ze sobą w taki system multiroom i na przykład jednocześnie odtwarzać sobie coś w kilku miejscach jednocześnie. Te głośniki też są o tyle fajne, no oprócz tego, że po prostu grają dobrze, no to oferują wiele dodatkowych funkcji. Te nowsze, no to mają wsparcie dla asystentów głosowych różnych, też opcje Bluetooth i AirPlay, ale też oferowały dostęp do bardzo fajnie dostępny dostęp do wielu usług streamingowych, czy to Apple Music, czy Spotify, czy na przykład taki Tidal, który dostępnością nie grzeszy sam w sobie, no to z poziomu aplikacji Sonos dało się go fajnie obsłużyć. Ich głośniki były bardzo popularne wśród osób niewidomych, no bo dotychczas firma generalnie dbała o dostępność, no może z wyjątkiem aplikacji na Maca, która jakoś nigdy dostępności się nie doczekała, natomiast w innych przypadkach było to bardzo fajnie zrobione, aplikacje miały fajnie zaetykietowane przyciski, do tego stopnia na przykład, że kiedy robiliśmy takie procedury jak dostrajanie głośników takim systemem TruePlay, gdzie były wykorzystywane mikrofony naszego telefonu, musieliśmy nasz pokój zmapować, no to dostawaliśmy instrukcje nawet pod użytkowników VoiceOvera, więc naprawdę o dostępność Sonos dbał. Przez to bardzo dużo osób te głośniki zaczęło kupować. Nawet swojego czasu Jonathan Mosen wypuścił książkę o obsłudze systemu Sonos z perspektywy osób niewidomych, więc no jak najbardziej sprzęt był popularny. No i co się stało? Dwa tygodnie temu jakieś, dwa albo trzy, pojawiła się w sieci informacja, że Sonos szykuje całkowicie przebudowaną aplikację do sterowania tym systemem. Aplikację na iOS-a i Androida oraz po raz pierwszy też w formie strony internetowej, która ma w przyszłości zastąpić aplikacje komputerowe na Windowsa i na Maca. Co mnie już wtedy zaniepokoiło, jak zacząłem czytać o tej aplikacji, to, że tak jak wcześniej w aplikacji były na dole zakładki, to zostało zastąpione, po prostu wszystko jest teraz na jednym ekranem, kafelkami, które w różne strony się mogą przewijać, a do ekranu teraz odtwarzany dostajemy dostęp poprzez przesunięcie palcem od dołu ekranu, więc taki interfejs wydawał mi się mało przyjazny dla osób niewidomych, no ale z drugiej strony to Sonos może nie będzie tak źle. No niestety źle jest, bo no, ludzie zaczęli się zastanawiać. Jonathan Mosen na przykład właśnie kilka dni przed wypuszczeniem tej aplikacji napisał do prezesa firmy Sonos, do pana Patryka Spence'a. Odpowiedzi nie dostał chyba do dziś tak naprawdę. Ale w międzyczasie kilka osób, które są beta testerami dla firmy Sonos, dostały wczesny dostęp do tej aplikacji, która oficjalnie pojawiła się 7 maja i co te osoby odkryły? No, że z dostępnością jest po prostu tragicznie. Co się stało? No, bardzo dużo rzeczy się popsuło. Rozpoczynając, tutaj też może taka informacja, nie wiem jak to jest na Androidzie, bo wszystkie informacje, o których wiem, to są informacje dotyczące iOS-a, natomiast przez to, że prawdopodobnie teraz aplikacja jest tworzona, bo wcześniej aplikacje na wszystkie systemy były pisane natywnie, była natywna aplikacja na iOS-a, natywna aplikacja na Androida i aplikacje na Windowsa i Maca też były natywne, teraz prawdopodobnie to jest jedna baza kodowa na wszystkie systemy. co też pewnie jest powodem w części tych błędów, które widzimy. No co jest na iOSie? Po pierwsze, eksploracja po prostu nie działa. Kiedy gdzieś położymy palec, to VoiceOver nam nie przeczyta nic. Jedynym sposobem do nawigacji są gesty przewijania palcem w lewo-prawo, które też nie działają jakoś bardzo fajnie. Bo na przykład, żeby dostać się do przycisku wyszukaj, żeby sobie w naszej bibliotece poszukać, jeden tester to policzył, trzeba machnąć 30 razy, więc no bardzo przyjemnie się z tego korzysta, ale to nie jedyny problem, bo na przykład na liście naszych głośników, możemy je grupować na przykład w różne pokoje, no to taki jeden głośnik no to jest 4-5 elementów, no to byłoby pół biedy, ale na przykład też strony przełączników nie są czytane. Kiedy wejdziemy sobie do jakiejś konkretnej usługi, na przykład żeby znaleźć sobie jakąś playlistę czy album, to też jest niedostępne zupełnie, wyświetla się jakieś pływające okienko z niezaetykietowanymi przyciskami, więc nie wiemy co wybieramy. Przełączniki na ekranie konfiguracji budzików są niedostępne, więc nie wiemy, czy dany budzik jest włączony czy wyłączony. Ten ekran teraz odtwarzany też nie działa tak, jak powinien, no więc błędów niestety jest bardzo dużo. No mamy tą aplikację webową. Ktoś mógłby pomyśleć, że może tam jest lepiej, no niestety nie. Akurat to ja osobiście też testowałem, no i co mogę powiedzieć, no sytuacja jest podobna. Usługi też nie są zaetykietowane, więc po prostu mamy przycisk ikona usługi, przycisk ikona usługi. Życzę powodzenia, żeby w coś trafić. Nie udało mi się nic otworzyć, mimo to, że próbowałem różne rzeczy klikać, to po prostu mi nic nie działało. Też mamy wiele niezaetykietowanych przycisków, więc no niestety tutaj to też nie działa tak, jak powinno. Strona też nie ma żadnych skrótów klawiszowych, co może niepokoić, bo aplikacje desktopowe wcześniej miały dużo skrótów, na przykład, żeby sobie szybko regulować głośność, przeskakiwać między utworami, no rzeczy, które wydaje mi się są istotne i nawet, nie wiem, webowy Spotify czy inne tego typu aplikacje webowe mają skróty, no tutaj tego nie uświadczymy. No inna sprawa, może po prostu ich nie odkryłem, bo nie udało mi się nic otworzyć. To też jest możliwe. No ale jest generalnie źle. Co mogę powiedzieć na pocieszenie? No firma obiecała, że się poprawi. Szkoda, że nie myśleli o tym w czasie rozwoju aplikacji, natomiast obiecują, że w najbliższym tygodniu, 14-15 maja, ma się pojawić aktualizacja, która jakąś podstawową dostępność poprawi, a do końca czerwca ma to być tak samo dostępne jak stare aplikacje. Na ten moment zostaje nam jeszcze aplikacja właśnie na komputery, no przynajmniej na Windowsie, bo na Macu ta aplikacja nigdy niestety nie była dostępna. Jeśli ktoś jeszcze sobie z tej aplikacji nie zaktualizował, to Jonathan Mosen uszczulał na to, żeby sobie aktualizacje zarówno na naszych urządzeniach mobilnych, jak i w samej aplikacji Sonos, żeby nam się głośniki też nie zaktualizowały, powyłączać. No niestety ta aplikacja pojawiła się wczoraj, 7 maja, więc jeśli ktoś tą aplikację ściągnął, no to no, jeśli korzystacie z Androida, to starą wersję jeszcze sobie przywrócicie. Jeśli korzystacie z iPhone'a, no to niestety nie da się tego zrobić. Jeśli jeszcze tej aktualizacji nie zrobiliście na iPhone'ie czy na Androidzie, no Androidzie można sobie to ukryć, a na iPhone'ie po prostu warto sobie automatyczne aktualizacje na ten moment wyłączyć i tej aplikacji nie aktualizować. Natomiast niestety nawet w tej starszej wersji coś się popsuło, bo na przykład kiedy wchodzimy sobie do usługi Apple Music na pewno, no to tam okładki albumów na przykład na polecanych playlistach gdzieś po stronie serwera nie mają opisów alternatywnych, więc po prostu słyszymy jakieś niezaetykietowane obrazki. Natomiast, no więc tutaj też coś ewidentnie niestety się popsuło. No, inna sprawa, że jednak ta stara aplikacja na ten moment jest zdecydowanie bardziej dostępna niż ta nowa, więc jeśli możecie przy niej zostać, no to zostańcie. Inna też sprawa, że nawet dla osób widzących ta aplikacja nie jest popularna ze wszystkimi. No niektóre osoby sobie gdzieś ten wygląd chwalą, ale nie wszystkie, ale bardziej istotną kwestią jest to, że brakuje funkcjonalności, która była dostępna od lat. I tak na przykład przeszukiwanie biblioteki lokalnej na dyskach sieciowych. Funkcja usypiacza po prostu zniknęła. Nie można sobie czasu, po którym nam głośnik automatycznie się wyciszy. No nie da się tego zrobić. Sonos proponuje, żeby to na komputerze robić z tą starą aplikacją. Funkcje zarządzania kolejką zniknęły, więc jeśli ktoś chce sobie dodać jakąś piosenkę do kolejki, a nie zastąpić to, co leci, no po prostu tego się też nie da zrobić, więc no aplikacja ewidentnie dla wszystkich była nie do końca dopracowana, no ale niestety my tutaj Odczuwamy to najbardziej. Dużo osób zastanawia się nad tym, czy swoich głośników nie sprzedać. No dużo osób bardzo dużo zainwestowało w te swoje systemy. No szkoda, że ta dostępność faktycznie pogorszyła się i to znacznie. Na pewno temat będę obserwował. Miejmy nadzieję, że faktycznie jakieś poprawki zaczną się pojawiać. Jeśli faktycznie to jest jakaś nowa, wieloplatformowa baza kodowa, no to zadanie też dla Sonosa będzie utrudnione. No ale miejmy nadzieję, że faktycznie tak jak obiecali, się z tym uporają i faktycznie ta dostępność się poprawi, ale na ten moment naprawdę niestety tej nowej wersji nie polecam. Jeśli jeszcze nie zaktualizowaliście, nie aktualizujcie. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem systemu Sonos, no to też bym na tym momencie wstrzymał.
1: O, teraz mnie słychać. Honda. Honda stworzyła aplikację dla niewidomych, Pawle.
2: Zgadza się. No i nie jest to aplikacja, jak można byłoby, nie wiem, wnioskować z tego, że Honda jest znana z produkcji aut, samochodów, do nawigacji albo do jakiegoś samochodów samojezdnych, ale pokrewny temat, a dość nietypowy, bo aplikacja, która ma nam opisywać, co widać z okna pojazdu, którym jedziemy. Czyli przykładowo jedziemy sobie właśnie po jakiejś trasie, znaczy no my nie kierujemy tam samochodem, czy autobusem, czy pociągiem, ale jedziemy z kimś, czy jedziemy sobie sami jakimś tam publicznym pojazdem. No i tacy jesteśmy ciekawi, co to tam widać za oknem. No i tu aplikacja Honda Scenic przychodzi nam z pomocą, bo przy użyciu sztucznej inteligencji, przetwarzania obrazów, danych satelitarnych i różnych jeszcze innych zestawów danych, do których ta aplikacja ma dostęp, no mają powstawać bardzo takie bogate opisy tego, co właśnie widać przez okno. I ja wyłączyłem sobie właśnie filmik na YouTubie z demonstracją i rzeczywiście jest coś w stylu, że widzimy częściowo zachmurzone niebo nad wybrzeżem oceanu, który coś tam, więc te opisy są takie bardzo momentami aż poetyckie. Domyślam się, że to częściowo zachmurzone niebo to nie do końca jest wynik przetwarzania obrazu, tylko właśnie tu jest jakiś dostęp do pogody. Informacja na przykład dokąd zmierzamy, w jakim kierunku, jaki jest ruch na drodze, więc tu jest dużo źródeł informacji sklejonych w jedno, żeby nam właśnie poopisywać w sposób taki dość rozbudowany to, co widać z okna. No, aplikacja powstaje przy współpracy ze szkołą Perkinsa, Perkins School for the Blind w Stanach i z Instytutem Osób Głuchoniewidomych w Alabamie. No więc jest konsultowana z ekspertami. Na ten moment testuje ją jakaś wybrana grupa osób z dysfunkcją wzroku. No i zobaczymy, co to dalej będzie. No tych opisywaczy obrazów w różnych kontekstach i na różne sposoby jest już coraz więcej. Także zobaczymy, czy Honda Scenic się okaże czymś przydatnym. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, na ile będzie ona przydatna w naszych polskich realiach, czy chociażby europejskich.
1: Ano, a teraz znowu aplikacja. Tym razem coś, co użytkownicy Androidów znają od lat, użytkownicy nawet Nokii Symbianowych dawno, dawno temu już znali. Dawno temu, czyli aplikacja Mobile MPK, znana też jako MMPK, która pojawiła się w końcu na iOS, czyli na iPhone'ach. Na razie to trochę taka pierwsza wersja, która ma jakieś błędy. Miejmy nadzieję, że to są trochę błędy wieku dziecięcego. I no, na przykład ma jakieś niepotrzebne elementy, które są czytane. Jakieś strzałka w prawo, klikanie w, jeżeli jesteśmy na przystanku, klikanie zdaje się w numer autobusu nie pozwala nam prześledzić trasę tego autobusu. No jest kilka tego typu błędów, aczkolwiek no jest szansa, że one zostaną poprawione, bo z tego co pamiętam, deweloper raczej dbał o dostępność. Kilka już pojawiło się jakiś tam wydań aplikacji, w których było w liście zmian wspomniane o użytkownikach TalkBacka na Androidzie, więc miejmy nadzieję, że na iOSie też tutaj będzie voiceover gdzieś nam miał znaczenie, jeżeli chodzi o uwagę dewelopera, choć zobaczymy oczywiście. No, z aplikacją o tyle można wiązać duże nadzieje, że no, obsługuje ponad 50 miast w tej chwili w Polsce, chyba nawet już ponad 60, chociaż nie jestem pewien. Jest bardzo taka prosta, bo na stronie głównej jest w zasadzie rozkład według linii, rozkład według przystanku, chyba jakaś wyszukiwarka połączeń i w sumie tyle. Chyba w niektórych miastach są jeszcze rowery miejskie. Natomiast no jakby w porównaniu do Time for Bus, który ma 5 zakładek, które są troszeczkę takie niejednoznaczne, mam wrażenie, jeżeli chodzi o nazewnictwo, no tutaj to wszystko jest takie prostsze, mam wrażenie. Też na jednej stronie widzę przystanki, tak jak na Androidzie. Ostatnio użyte przystanki, potem chyba najbliższe przystanki i potem listę alfabetyczną, a jeszcze wyżej nad tym wszystkim jest wyszukiwarka, więc jakby to, co w Time for Bus jest rozbite na kilka zakładek, to jest po prostu na jednym ekranie. Mi się to podoba akurat. Więc no i no przede wszystkim jest dostępnych dużo więcej miast niż w Time for Bus, więc no, Time for Bus oczywiście może się podobać. Ja zresztą używam obu tych aplikacji, dlatego że no, Mobile MPK chociażby nie wspiera oznajmiania no, może inaczej, powiadomienia o przystankach na trasie. Tego nie ma. Jeszcze kilku innych rzeczy nie ma. Natomiast właśnie no, w pewnych kwestiach ten interfejs mi się znacznie bardziej podoba. No a przede wszystkim jest dostępny w dużo większej ilości miast, w związku z czym no, jest to dla wielu osób jedyna w tej chwili możliwość sprawdzania rozkładu jazdy. No i dobrze, że coś się pojawiło. Zawsze im więcej tego typu dostępnych aplikacji, tym chyba lepiej. No i zobaczymy, co będzie dalej. No i zostały nam już dwa standardowe maratony. Zaczynamy od gier, czy od krótkich newsów?
0: Pojętnie, możemy od gier zacząć, jak już
1: tam, no to gier. To... Skoro gry były w ogóle na samym początku, no to...
0: Tak, w kolejności były na samym początku, no będą przedostatnie, natomiast skończył nam się miesiąc, a co za tym idzie, mamy kolejny zestaw nowości związanych z grami, które zostały przygotowane na portal Audio Games. Tradycyjnie starałem się informować was na bieżąco, no i też tradycyjnie i tak dużo rzeczy się pojawiło po tym zestawieniu, zwłaszcza, że mieliśmy przerwę, więc no jak zwykle zawsze trochę materiału się znajdzie, zaczynając od nowości. I na pierwszy ogień pójdzie gra, która myślę ucieszy wiele osób, zwłaszcza fanów takiej serii jak Riven Tengoku, która też może być znana jako Riven Heaven. Ona doczekała się dwóch chyba nawet podcastów w Tyflo Podcastie. Jeden o tej wersji na Game Boya jakoś niedawno, a też wcześniej Tomek Tworek zrobił podcast o odsłonie tej gry na konsolę Nintendo Wii. No gra, co się jak widać budzi wyobraźnię, bo powstają takie sequele, przynajmniej takie, można powiedzieć, nieoficjalne, gdzieś w takim samym klimacie. Jedną z takich gier jest gra Beats and Bops, gra, która została ufundowana przez ludzi przez portal Kickstarter, więc crowdfunding tutaj zrobił swoje. Gra do końca jeszcze się w pełnej wersji nie ukazała, natomiast już powstają wersje demo. Na razie mamy 3 gry dostępne, finalnie ma być ich 20, ale też jest wsparcie dla zawartości tworzonej przez użytkowników. No to demo już jakiś czas jest dostępne, natomiast one stopniowo, jak gra się rozwija, jest po prostu aktualizowane. I tak w najnowszej aktualizacji autorzy dodali wsparcie dla czytników ekranu. To jest dostępne na komputery, demo zupełnie darmowe, możemy je sobie ściągnąć albo z portalu Steam, albo z itch.io, jak to woli, na Windowsie, na Macu i na Linuxie. Ja to na Windowsie i na Macu testowałem i co mogę powiedzieć, że no, muzyka i oprawa dźwiękowa jest po prostu fenomenalna i faktycznie przypomina serię Riven Heaven, więc jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to myślę, że się spodoba. A jeśli nie, to tutaj mamy takie wdzięczne gry, jak na przykład jesteśmy sobie na plaży i widzimy jak jakaś mała foczka żongluje sobie piłeczką i po prostu musimy jej w odpowiednim momencie robić zdjęcia do rytmu piosenki. Czy gra, w której dwa ptaszki sobie rozmawiają i po prostu jesteśmy jednym ptaszkiem i odpowiadamy temu drugiemu. Albo grę, w której przybijamy odpowiednie odpowiednio gwoździe do rytmu. Takie trzy gry są na start dostępne, będzie tego znacznie więcej. Gorąco wszystkim polecam sobie ściągnąć, zwłaszcza, że gra, no faktycznie mówię, jest fajnie zrobiona. Dostępność powinna nam się włączyć automatycznie. Na Windowsie tak się stało mi, na Macu niestety nie. Natomiast na forum Audio Games już użytkownicy rozpisali instrukcję, jak to zrobić ręcznie. Myślę, że też można ten problem na Discordzie autorów zgłosić. Ja też to zrobię i może też zostanie to naprawione. Natomiast spokojnie, na pewno tą dostępność na Macu też można włączyć, tylko trzeba to sobie zrobić ręcznie i wtedy też nam synteza zacznie wtedy wszystkie menu i samouczki i tego typu rzeczy czytać. Następnie mamy kolejną grę, którą możemy zawdzięczyć Matthewsowi Rinne, czyli człowiekowi, który znajduje wszystkie gry RPG na platformy mobilne i pisze do deweloperów. No i trzeba przyznać, że skutki są tego fenomenalne, bo oto stała się kolejna gra dla nas tego typu dostępna. To znów mamy grę RPG, natomiast tutaj to jest gra z elementami takich gier inkrementalnych, tak zwanych. Gra nazywa się Idle RPG Age of Adventure. Gra jest, pochodzi z Japonii i to bardzo, i to słychać w takim sensie, że mamy taką bardzo specyficzną muzykę i dźwięki, które dziś przywołują na myśl, nie wiem, serię Final Fantasy i tego typu gry RPG. Bardzo, bardzo fajny klimat. I co my w tej grze robimy? Zarządzamy wioską. W tej wiosce musimy sobie budować różne budynki, które będą przyciągać do naszej wioski osoby chętne przygody, jak i różnych herosów. I co my możemy robić? No, możemy tych herosów zatrudniać. Jeśli wybudujemy odpowiednie sklepy z bronią i z zbrojami, no to możemy im dać odpowiedni ekwipunek, odpowiednio nakarmić, zapłacić i te osoby mogą nam wyruszać na różne przygody. I tutaj mamy właśnie elementy dziś tej gry tak zwanej inkrementalnej, bo to jest gra, którą możemy robić w tym samym czasie, jak robimy gdzieś inne rzeczy, więc powiedzmy mamy przerwę na kawę, wchodzimy sobie do tej gry, dajemy naszym herosom jakiś nowy ekwipunek, wysyłamy im na kolejną misję, w grze nam się wyświetli, że wrócą za 2 godziny, no my w międzyczasie, to są prawdziwe 2 godziny, możemy po prostu sobie pracować, zajmować się innymi rzeczami, można tam gdzieś jakoś zapłacić, żeby ci herosi wrócili szybciej, ale generalnie właśnie idea jest taka, że kiedy już z tej misji wrócą, no to gra nam wyśle powiadomienie, twoi herosi wrócili, możemy sobie tą grę otworzyć wtedy, jeśli zdobyli jakieś nagrody, to po prostu możemy je sobie wykorzystać, żeby naszą wioskę rozbudować, kupić nowe budynki, lepsze wyposażenie i tak dalej. No albo ewentualnie, jeśli niestety nasi herosi zostaną pokonani i ze swojej misji nie wrócą, no to po prostu będziemy musieli sobie znaleźć nowych. Więc to jest tego typu gra. Jest darmowa przynajmniej na początku. Wiem, że to jest jakaś pełna wersja do kupienia, natomiast jeszcze nie wiem, co ona oferuje. Nie doszłem do momentu, kiedy muszę ją wykupić, natomiast no, na ten moment mogę powiedzieć, że faktycznie autorzy dbają o dostępność. W pierwszej wersji były jakieś błędy, ale one dosłownie po chyba 12 godzinach zostały naprawione, więc widać, że autorzy słuchają i chcą różne poprawki wprowadzać. Gra jest tworzona na silniku Unity, jak większość nowych gier ostatnio, więc jeśli ktoś wie, jak ten czytnik ekranu w Unity się zachowuje, nie wiem, w grach takich jak Doncaster czy Loki Mayer na przykład, to też gra, o której niedawno wspominaliśmy, no to tutaj no to jak to się zachowuje jest bardzo podobne, natomiast faktycznie gra jest bardzo fajnie dostępna zarówno na iPhone'ie i Androidzie, gra jest zupełnie darmowa, także jak najbardziej gorąco mogę ją polecić. Następnie mamy projekt studencki, kilku studentów z Uniwersytetu Argus szuka sposobu, jak ulepszyć nawigację w grach audio poprzez taki symulowany system echolokacji. Mamy taki krótki projekt, którego przejście zajmie nam kilkanaście minut, to jest generalnie labirynt, który musimy, wykorzystując właśnie dźwięk binauralny, i taki klawisz, który pozwoli nam wysłać taki sygnał echolokacyjny, możemy nawigować po tym labiryncie i mamy 5 poziomów do przejścia. To jest wszystko w przeglądarce, można sobie to uruchomić praktycznie wszędzie. Ja próbowałem na komputerze, nie wiem, czy tam jakieś wsparcie dla smartfonów jest, ale można grać z klawiatury, czy używając klawiatury i myszki. No i po prostu przechodzimy sobie ten labirynt. No i oczywiście jest też kwestionariusz do wypełnienia. Tutaj jest prośba, żeby to wypełnić, jakie mieliśmy wrażenia z tego projektu. Więc jeśli macie kilkanaście minut i chcecie poświęcić trochę czasu, no to możecie sobie to, ten prototyp przetestować. Następnie mamy grę mobilno-przeglądarkową, bo gra jest dostępna w przeglądarce, ale teraz też pojawia się jej wersje mobilne, zarówno na Test Flightie, czyli w aplikacji, gdzie instalujemy aplikację beta na iOS-a, jak i w sklepie Play w tej sekcji testowej. Gra, w której odgadujemy, w której liczymy punkty w Braille'u, żeby odgadnąć słowa. Czyli taka gra edukacyjna, gra, która powinna, która jest tak zaprojektowana, żeby miała zarówno grafikę, tak żeby była też dostępna dla osób widzących, ale też dla użytkowników czytników ekranu, ma być dostępna ze wszystkimi technologiami asystującymi, czyli monitory brajlowskie. W sytuacji, kiedy musimy tam Braille'a w tej grze wprowadzać, no to to ma działać zarówno właśnie z klawiaturą na monitorach brajlowskich, jak i nawet z wejściem ekranowym Braille'a, jeśli ktoś korzysta, więc tutaj autorzy właśnie proszą, żeby to przetestować, zobaczyć, czy wszystko nam działa, jeśli mamy linkę brajlowską, no to właśnie z tą linijką przetestować. Jeśli korzystamy z wejścia ekranu Braille'a, no to też to przetestować po prostu i zobaczyć, czy wszystko działa. Mamy też grę The Trials of Rosalinda. To jest gra przeglądarkowa, która jest sequelem innej gry tego samego autora, The Bones of Rosalinda, więc jeśli ktoś nie grał w pierwszą część, to warto od pierwszej części zacząć. To jest gra, w której gramy jako nekromanta, która jest po prostu takim kościotrupem i jest w stanie odłączyć swoje kości od ciała i po prostu nimi niezależnie poruszać. I tutaj mamy jakąś po prostu grę tekstową, różne zagadki, które musimy rozwiązać. Bardzo ciekawy koncept tej gry. Autor tej gry stworzył też wcześniej kilka innych gier RPG. Wszystkie z nich były właśnie też działające w przeglądarce, były w pełni dostępne, więc tutaj też nie ma największych problemów. Można sobie za darmo ją na portalu itch.io pograć i przetestować. Następnie mamy grę Real Sound Echoing Sky. To jest taka też gra bardziej interactive fiction, gdzie po prostu przemieszczamy się po różnych lokacjach i podejmujemy, wchodzimy w interakcję z różnymi obiektami. Też w tej grze jest dużo czytania. Co ciekawe, gra, która miała swój początek podczas jednego z game jamów, o których mówiliśmy kilka miesięcy temu. Game jam Games for Blind Gamers, chyba 3 albo 4, teraz sobie nie przypomnę, bo kilka ich było. Natomiast autor stworzył takie krótkie demo, które chyba zajmowało 15 minut do przejścia. Natomiast przez to, że oddźwięk był bardzo pozytywny, postanowił projekt dokończyć i teraz jest dostępna jego pełna wersja, nadal za darmo. Można sobie, teraz gra nam powinna około godziny zająć do przejścia, ale też jest kilka zakończeń. Ma też bardzo fajną ścieżkę dźwiękową, muzyka została stworzona przez samego autora. Jeśli nam się spodoba, to można ją sobie też osobno posłuchać i zakupić. Jest na Apple Music, na Spotify, na Bandcampie, tam też będą linki do wszystkiego, więc jeśli nam się spodobało, to można sobie później tą muzykę pobrać. Gra jest dostępna zarówno na Windowsa, na Maca, na Linuxa i na wszystkich tych platformach. Powinna być dostępna. Z czytnikami ekranu tam po prostu naciskamy literę V, żeby tą dostępność włączyć i od tego momentu po prostu gra powinna do nas mówić. I to wszystko, które, jeśli chodzi o nowości w biuletynie, natomiast to nie koniec nowości, bo pojawiła się też nowa gra na iOS-a. Gra nazywa się Hunting the Ducks i to jest gra, która ma bardzo prostą fabułę. No, musimy trafiać w kaczki. Natomiast możemy albo grać w łowcę i do tych kaczek strzelać, albo w naukowca, który musi te kaczki łapać do siatki, żeby później na nich jakieś badania przeprowadzić. Możemy zdecydować, co tak naprawdę chcemy robić. Generalnie gra jest prosta, bo po prostu Czekamy, żeby kaczka nam doleciała do środka stereo i po prostu naciskamy w odpowiednim momencie, żeby w nią trafić, a przynajmniej tak można grać, bo można też sobie grę ustawić tak, że gdzie położymy palec, gdzie stukniemy palcem, to tam zostanie oddany strzał, więc można też grać tak bardziej zręcznościowo. Stopniowo też poziom trudności będzie się zwiększał, będziemy mieli więcej kaczek, które będą czasami lecieć szybciej, czasami wolniej, czasem bliżej, czasem dalej. Im więcej uda nam się złapać za jednym razem bez chybienia, tym więcej zdobędziemy punktów. Możemy też sobie kupić później radar, który nam będzie też dawał dodatkowe sygnały dźwiękowe, gdybyśmy sobie nie radzili z samym dźwiękiem stereo, więc można sobie też w ten sposób grę ułatwić. Gra jest darmowa, przynajmniej na początku, bo mamy 10 gier testowych, które możemy sobie 10 razy w grę zagrać za darmo, a jeśli nam się spodoba, no to potem musimy ją sobie zakupić. Kosztuje 25 zł. Gra jest dostępna na system iOS. Będzie link do wątku, czy właściwie do strony z informacjami o tej grze na portalu Apple Fizz i tam znajdziecie link do App Store, gdybyście chcieli sobie tą grę przetestować. Też jest spolszczona, jakby ktoś chciał, więc no, gdzieś fajnie, że mamy kolejną grę, która jest dostępna po polsku. Czy warto? No myślę, że każdy będzie musiał ocenić sam dla siebie. No, myślę, że gra też znajdzie swoich odbiorców. Tak samo jak kolejna gra, która pomału zaczyna się nam pojawiać. To jest chyba coś, o czym wspominał Patryk, że to się pomału szykuje. No i już się zaczęło pojawiać, a mianowicie druga odsłona gry Hades. Gra, która wśród niewidomych stała się bardzo popularna, bo była w miarę fajnie dostępna i pojawiły się mody dostępnościowe, które jeszcze tam dostępność poprawiały. Dały nam kilka dodatkowych dźwięków, poprawiały czytelność tekstu przez OCR, no bo właśnie przez OCR-a w tą grę musimy grać. Nawet swojego czasu pojawił się podcast o tej grze. No i jak wspominał Patryk, druga część Hadesa też wydawała się fajnie dostępna, przynajmniej podczas tak zwanego testu technicznego. No teraz ta gra jest dostępna dla wszystkich w tak zwanym wczesnym dostępie na Steamie, a więc będzie często dostawać aktualizację. Jeszcze nie jest dokończona, natomiast autorzy już pozwalają zainteresowanym na testowanie tej gry. Jest jeszcze wcześnie, natomiast co mogę już powiedzieć, że już osoby niewidome zaczynają to testować. Przez to, że gra powstała na tym samym silniku, no to wszystkie mody powinny być w miarę łatwe do przeportowania i nawet już jakieś prace się nad tym rozpoczęły. One są jeszcze wczesne, jest jeszcze parę rzeczy, które nie działa. Natomiast to jest jak najbardziej temat warty obserwowania, jeśli ktoś czeka, czy Hades 2 też będzie dostępny. No wszystko zapowiada się, że tak, jak najbardziej dostępny będzie i nawet te wszystkie mody, do których się przyzwyczailiśmy, pewnie się na niego pokażą, a nawet trwają prace na czymś bardziej zaawansowanym. Kto wie, czy nie uda się dodać syntezy do tej gry, żeby do nas czytnik ekranu po prostu przemówił, ale w najgorszym przypadku przynajmniej będziemy w stanie w tą grę zagrać tak jak wcześniej, używając mechanizmów OCR. Dlatego po prostu musimy jeszcze troszkę poczekać, ale wspominam o tym, bo wiem, że gra w społeczności jest jak najbardziej popularna. Warto temat obserwować, kiedy coś więcej się zmieni w tej sprawie, no to jak najbardziej będę wam dawał znać. I to są wszystkie nowości, jeśli chodzi o nowe gry, natomiast jeszcze oczywiście mamy aktualizacje tradycyjnie i no, tradycyjnie kilka gier, które często są aktualizowane. Sanctuary in Time zostało zaktualizowane, mamy nową minigrę w postaci areny, gdzie możemy osoby, które gdzieś za nami podążają, wysyłać do walk na tej arenie, żeby różne nagrody dostawać. No i tak jak zwykle mamy poprawki błędów, gra Periphery została zaktualizowana, nowe cele do portali zostały dodane, szczegółowe informacje o różnych surowcach, które możemy zbierać, skróty klawiszowe do różnych informacji, mogliśmy na przykład sobie współrzędne, kierunek sprawdzić i tak dalej, wcześniej były dostępne tylko na klawiaturze, ale teraz też pojawiły się dla użytkowników joysticków, to można też z poziomu joysticka te informacje uzyskiwać, no i też mamy poprawki błędów. Gra Wordsy miała 3 aktualizacje, Pierwsza to była wersja 1.1.5, aktualizacja w wasalizacji, w której możemy, jeśli jakieś królestwo nie chce zostać naszym wasalem, możemy po prostu to królestwo zmusić poprzez walkę. Mamy też poprawki w systemie rekrutacji rycerzy i narzędzi generatorów, które tam różną zawartość tej gry mogą nam dodawać. W wersji 1.1.6 zostało dodane kilka nowych scenariuszy, które możemy sobie wybrać na start gry. I wersja 1.1.7 pozwala nam zaatakować region Cheyenne w tej grze. Więcej zawartości współpracy z autorem innego moda do serii Crusader Kings 3, bo okazuje się, że tutaj panowie lubili swoje gry nawzajem, no i zgadali się i po prostu powstała współpraca dzięki temu. No i tradycyjnie więcej opcji rekrutacyjnych i poprawki błędów.

Komunikat, informacje o nowej poczcie zostały poprawione, menu umiejętności powinno być lepiej czytane, no i poprawki błędów tradycyjnie. Factorio Access, czyli mod do gry Factorio, też się aktualizuje. Dwie duże aktualizacje w kwietniu się pojawiły. Między innymi zdecydowanie rozbudowany samouczek, myślę, że to wiele osób ucieszy. Uproszczone budowanie silników parowych. Skrót został dodany, żeby sprawdzić odległość między nami a kursorem, którym możemy różne rzeczy ustawiać i budować. Poprawki w aplikacji, które tego moda nam uruchamia. Funkcja znanego widoku. No i tradycyjnie wiele poprawek, błędów. Tak samo mod do gry CrossCode, czyli Crossed Eyes się zaktualizował i tutaj mamy wsparcie dla menu inwentarza, skrót, żeby zostało nam odczytane współrzędne Y, poprawki do czytania menu ekwipunku, no i tradycyjnie też tutaj poprawki błędów. O Hearthstone'ie już też wspominaliśmy, rozpoczął się nowy sezon ustawek, w tym teraz te ustawki można grać w duetach, nadal testy tego trwają w osobnej wersji, więc musimy sobie wejść na osobną stronę, też w poprzednim Tyflo przeglądzie podawałem link do tego, jeśli sobie tam wejdziemy, no to jak najbardziej można z modem Hearthstone Access w ustawki w trybie duetów grać. Advanced Wars tutaj też się zaktualizowało. Aktualizacje bibliotek, które poprawiają kompatybilność z czytnikami ekranu. No i tradycyjnie też tutaj poprawki błędów. Gra Adventure to Fate Lost Island na iPhone'ie miała kilka aktualizacji w kwietniu. Między innymi nowa klasa starożytnego łucznika została dodana. Rasa krasnoludów została dodana do gry, nowe zwierzaki, które mogą nam towarzyszyć na naszej drodze, nowe osiągnięcia, nowe umiejętności, podgląd umiejętności na ekranie tworzenia postaci, poprawa rozdzielczości grafiki, no i tradycyjnie poprawki błędów, w tym związane z dostępnością. Wave of the Undead, czyli też gra, która pojawia się często, w której walczymy przeciwko zombie, dostała dosyć dużą aktualizację, wersja 4.0, w której mamy nowe pułapki, możliwość obracania naszej broni, opcje personalizacji rozmiaru mapy, no i więcej. Gra karciana Doncaster mobilna pozwala nam teraz wybrać typ energii, jaki chcemy wykorzystać do odegrania konkretnej karty, bo czasami karty nam pozwalają wybrać te rzeczy i to wcześniej było mało dostępne, no teraz to już zostało poprawione. I mamy też aktualizacje do niektórych obszarów w tej grze, które zostały teraz rozbudowane. Euroflight 3 też się aktualizuje cały czas. I tak na przykład możemy lepiej dostosować, kiedy wiadomości głosowe nam będą odtwarzane. Mamy dźwięk, kiedy zrobimy coś źle i dostajemy punkty karne. I możemy komunikować się z innymi pilotami, którzy są na tym samym lotnisku co my. I podczas kołowania, kiedy sobie jeździmy po tym lotnisku, no to będziemy słyszeć różne dźwięki, które nas będą informować o tym, kiedy jakiś samolot inny nas będzie mijał. W przyszłości też będą kolizje zaimplementowane, więc będziemy mogli się po prostu zderzyć, natomiast to jeszcze nie zostało zrobione, ale już możemy inne osoby widzieć i powiedzieć im cześć i tak dalej. Mood Alter Eon się cały czas też aktualizuje. Nowe obszary dla graczy, którzy osiągnęli poziom 40, zostały dodane. Nowe umiejętności dla druidów, które nam mogą przywołać jakieś latające zwierzaki, które nam mogą pomagać w walce. Nowe umiejętności dla wojowników i poprawki związane z polowaniem. No i Bokurano Daiboken 3 chyba coś nam wmówił podczas Tyfla Przegonu, kiedy te aktualizacje się pojawiły, że faktycznie stara, dobra gra, która cały czas, jak widać, się Yukio Nozawa nad nią pracuje i dodaje różne rzeczy. W wersji 1.9.6 została poprawiony błąd, gra się czasami lubiła nam wysypać, na poziomie 10.4 oraz jakieś inne poprawki błędów mniejsze.
Kolejna gra mobilna, tym razem Asmark Quest, też miała kilka

0: aktualizacji w kwietniu i wszystkie z tych aktualizacji wprowadzały jakieś poprawki dostępności. Oprócz tego suwaki dla głośności muzyki i efektów dźwiękowych, bo też wiele osób wiem, że prosiło o to, żeby tą muzykę ściszyć, bo wcześniej to ona mogła być tylko albo włączona, albo wyłączona. Na szczęście deweloper posłuchał tych próśb i teraz można sobie tą muzykę po prostu ściszyć. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry.
1: I ostatni dzisiaj pakiet newsów, no to oczywiście jak to zwykle u nas tu w przeglądzie bywa, drobne newsy i chyba Piotrze znowu.
0: Tak.
1: Twoje.
0: Drobne newsy, czyli też jakieś mniejsze informacje związane z technologią pod kątem oczywiście, które są ważne dla nas, dla osób niewidomych. Na pierwszy ogień rejestratory Zoom Essential, które trzeba przyznać zrobiły furorę w środowisku, doczekały się pierwszej aktualizacji oprogramowania. I to wszystkie trzy, czyli Higher-End Essential, H4 i H6 Essential, te aktualizacje dostały. One przynoszą dwie takie rzeczy, jeśli chodzi o dostępność. Po pierwsze, na wszystkich modelach możemy sobie tą dostępność jednym skrótem włączyć lub wyłączyć. Na ekranie głównym naciskamy przycisk menu, czy na Higher End Essential ten przycisk jest nazywany przyciskiem Enter. To jest ten boczny klawisz, tak przynajmniej napisał Patrick Padrew na Macedonie. Trzymamy ten klawisz około 2 sekundy i to nam po prostu ten przewodnik głosowy przełączy, więc jeśli nie chcemy, żeby nam urządzenie mówiło przez jakiś czas, no to teraz mamy łatwy sposób, żeby to wyłączyć, no albo odwrotnie, może niechcący wyłączyliśmy sobie to udźwiękowienie i chcemy je łatwo sobie włączyć z powrotem, no to można to teraz zrobić, to jest jedna poprawka, a druga jest taka, która myślę ucieszy użytkowników H4 i H6 Essential, bo nie mieliśmy wcześniej informacji, kiedy korzystaliśmy z nagrywania wielościeżkowego, które wejścia mieliśmy włączone, bo mogliśmy po nich sobie chodzić i nam synteza mówiła, które było zaznaczone, natomiast nie mieliśmy informacji, czy dane wejście jest włączone lub wyłączone, no chyba, że mieliśmy podłączone słuchawki, no to wtedy po prostu na odsłuchu słyszeliśmy to. A teraz już będą komunikaty dźwiękowe. Według niektórych one są nawet za długie, bo po prostu nam urządzenie mówi wejście 1, 2, włączone i tak dalej, więc no mówi dosyć dużo. Natomiast wcześniej nie mówiło wcale, więc generalnie wyszliśmy na tym zdecydowanie na plus. Wiele osób na to zwracało uwagę i pan Samuel Green z firmy Zoom obiecuje tutaj, że to jest na razie dobry początek. Jest jeszcze parę innych rzeczy, które chcą dodać i będą nad jeszcze różnymi zmianami pracować, natomiast cieszą się, że na ten moment udało się to już zaimplementować. Procedura aktualizacji nie mówi cały czas, dlatego też pojawiły się materiały w serwisie YouTube, które można sobie zobaczyć, które pokazują, jak całkiem płynnie widomemu tą aktualizację od początku do końca zainstalować i to dla każdego modelu tego rejestratora osobno. Linki do wszystkiego znajdziecie w komentarzu pod pierwszym linkiem. Co ciekawe, jest jeszcze jeden link, bo oprócz tego stała się jeszcze jedna rzecz. Suplementarna dokumentacja do tej najnowszej aktualizacji została wypuszczona w bardziej dostępny sposób. I też na to zwróciło uwagę parę osób na Macedonie. Te pliki PDF, na to wiele osób wcześniej zwracało uwagę, no były mało czytelne, no bo wszystkie przyciski były reprezentowane przez ikony. No to zostało poprawione, te ikony zostały zaetykietowane, natomiast niestety tutaj pojawia się problem z czytaniem pliku PDF na niektórych systemach, bo okazuje się, że jeśli chodzi o czytanie tych plików w przeglądarce, jest z tym różnie. Bo Firefox powinien to wspierać, niestety nie wspiera, więc tam tych etykiet nie zobaczymy. W Chromie też nie, natomiast Safari, co ciekawe, działa. Na Macu i na iPhone'ie to jest tyle ciekawe, że raczej Mac słynie z tego, że z PDF-ami sobie radzi słabo. Tutaj okazuje się, że radzi sobie lepiej niż Windows. Przypuszczam, że na Windowsie to będzie fajnie działało na przykład w Acrobat Readerze. Nie wiem, czy jeszcze jakieś aplikacje sobie z tym poradzą lepiej, na przykład w QReadzie czy w Bookwormie te pliki by się pokazały, natomiast przypuszczam, że jeśli chcecie na Windowsie to w dostępny sposób przeczytać, no to można się Acrobat Readerem posilić, ewentualnie otworzyć sobie to na iPhone'ie, nie wiem jak jest z Androidem, może też jakieś aplikacje w fajnie dostępny sposób tą nową dokumentację nam wyświetlą. A propos aktualizacji, zaktualizował nam się Twistcake i to drugi raz niedawno mieliśmy aktualizację, teraz pojawiła się kolejna wersja 0.17.3 i w tej aktualizacji mamy poprawki z edycją postów, czasami w nieodpowiednich momentach rzeczy były, nazwy użytkownika były rozszerzane, kiedy nie powinny być. Pole do tekstu alternatywnego na Mastodonie teraz jest wielowierszowe, więc można sobie akapity w tych opisach wstawiać. W Telegramie został przeprojektowany ekran wyświetlania wiadomości, który nam będzie wyświetlał dużo więcej informacji. Przekazywanie dalej w Telegramie zostało poprawione, tak samo odpowiadanie do odpowiedzi na wiadomości oraz blokowanie użytkowników. To teraz powinno wszystko fajnie w Telegramie działać. Dla niektórych osób automatyczna aktualizacja nie działała. W tym Twistcake, w tej najnowszej wersji po prostu wyskakiwał błąd, kiedy osoby próbowały tę aktualizację instalować. Jeśli u was tak się dzieje, to po prostu należy sobie wejść na stronę twistcake.app, twese.app i tam tą najnowszą wersję po prostu sobie ściągnąć jeszcze raz i od tego momentu już powinno wszystko działać tak, jak powinno. No i to jest nowy Twistcake, natomiast następnie porozmawiamy chwilę o komputerach Lenovo, bo niedawno rozmawialiśmy o tym, co robi Microsoft, żeby poprawić dostępność swoich komputerów. Można sobie dokupić taki zestaw narzędzi, które naklejek i tego typu rzeczy, które mogą nam pomóc lepiej orientować się na komputerach Surface, a okazuje się, że inni producenci też myślą o tym, jak lepiej dostosować swoje laptopy dla osób niewidomych. I tak na przykład zrobiła firma Lenovo i chwali się tym w wywiadzie z podcastem DoubleTap, o którym już dzisiaj raz było, tak pośrednio przynajmniej. I co zostało zrobione? No jeśli chodzi o samą klawiaturę, to zostały zrobione dwie rzeczy. Po pierwsze, i to mi się bardzo podoba, fajnie byłoby, gdyby inni producenci też się na coś takiego zdecydowali. Przyciski, które pełnią funkcje różne, takie jak na przykład tutaj było konkretnie podany przykład głośności. Przycisk, który zwiększa głośność, przycisk, który zmniejsza głośność i wycisza dźwięk w kombinacji z klawiszem FN, po prostu mają teraz wypukłe kropki. Tam jeden chyba przycisk plus to ma wypukłą kropkę, przycisk minus to jest jakieś kółko. Teraz nie pamiętam, natomiast na tych klawiszach po prostu jest coś, co my jesteśmy w stanie wyczuć. No myślę, że to wiele osób ucieszy, jak chcemy sobie szybko gdzieś tą głośność dostosować, no to będziemy w stanie to zrobić lepiej. A po drugie zmienili układ klawiszy funkcyjnych. Konkretnie dotychczas na laptopach Lenovo klawisz Control był po klawiszu funkcyjnym, czyli to jest tak jak na przykład układ, który mogą znać użytkownicy komputerów Apple, bo tam też tak wygląda, w lewym dolnym rogu mamy klawisz FN, potem Control, później Windows, Alt i tak dalej, tak samo było na właśnie komputerach Lenovo. Natomiast u większości innych producentów komputerów z systemem Windows kolejność klawiszy Ctrl i FN była odwrotna, więc w lewym dolnym rogu zawsze w lewym dolnym rogu mieliśmy klawisz Ctrl, a potem dopiero FN. Wiele osób prosiło firmę Lenovo, żeby to zmienili. Na początku nie chcieli tego zrobić, bo stwierdzili, że po prostu no, jeśli ktoś już się przyzwyczaił do komputerów Lenovo, no to woli taki układ, ale jak usłyszeli, że to sprawia problem osobom niewidomym, niedowidzącym, no to stwierdzili, że w sumie może lepiej to zmienić. No i w najnowszych modelach z serii ThinkPad obie te zmiany będą widoczne, czyli właśnie te wypukłe klawisze głośności i rozmieszczenie klawiszy Ctrl i FN. W tych modelach najnowszych ThinkPadów to już zostało zrobione, a w ciągu tego roku te zmiany też stopniowo zostaną wprowadzone na wszystkie inne laptopy z tej firmy. Przy okazji też się chwalili tym, że właśnie te nowe ThinkPady zostają wyposażone w najnowsze procesory Intel, które też mają układy tak zwane NPU, czyli procesory neuronowe do sztucznej inteligencji, więc tutaj też się chwalą tym, że no, na pewno to też będzie miało różne swoje zastosowania, no jak większość firm tutaj też gdzieś zaczynają inwestować w sztuczną inteligencję, ale no myślę, że fajna zmiana, no myślę, że kwestia kontrola i FN to jest coś, to jest kwestia przyzwyczajenia, natomiast jeśli chodzi o te klawisze głośności, to bardzo fajny pomysł, oby więcej firm na coś takiego się decydowało. Co mamy dalej? Teraz mamy This Google. Dysk Google, tutaj też gdzieś zostajemy w temacie skrótów klawiszowych w sumie, bo dysk Google nam skróty klawiszowe postanawia zmienić, na szczęście na plus. No bo dysk Google generalnie to jest aplikacja, która przynajmniej z czytnikami ekranu ma jak najbardziej nam symulować pracę z takim desktopową aplikacją do przeglądania plików. Więc mamy normalnie drzewko, w którym możemy sobie foldery przeglądać, no i mamy listę plików, po której możemy chodzić strzałkami, enterem wchodzić do jakiegoś folderu, później gdzieś wycofywać się z niego. No, korzystamy z tego prawie tak jak z takiego tradycyjnego eksploratora plików na komputerze. Natomiast była jedna rzecz, której brakowało, a mianowicie to jest nawigacja po pierwszych literach. No tego się nie dało robić, więc jeśli mieliśmy jakąś długą listę, chcieliśmy szybko do jakiegoś pliku dotrzeć, no nie byliśmy w stanie tego zrobić, no chyba, że użyliśmy wyszukiwarki. To się zmieni, chyba jako pierwsze, bo z tego co wiem, ani Dropbox, ani OneDrive chyba czegoś takiego nie oferują. Zespół pracujący nad Google Workspace postanowił nawigację po właśnie pierwszej literze do tej listy na dysku Google wprowadzić. Kiedy wejdziemy sobie na stronę dysku Google, no to dostaniemy na górze strony informację, że możemy sobie coś takiego włączyć. Jeśli to zamkniemy, tam będzie przycisk, żeby to włączyć, ale gdybyśmy to zamknęli albo gdybyśmy nie mogli tego znaleźć, to możemy sobie to włączyć ręcznie, wchodząc na stronę dysku Google, ustawienia, potem do sekcji skróty klawiszowe i tam będzie przycisk zaktualizuj teraz. No właśnie, zaktualizuj teraz, bo 1 sierpnia 2024 roku to po prostu zostanie włączone dla wszystkich. Dlatego, że to się wiąże z jedną zmianą, bo dysk Google już miał wcześniej dużo skrótów klawiszowych, wiele z nich właśnie wykorzystywało naciskanie pojedynczych liter, tak na przykład przejście na widok listy to po prostu było naciśnięcie literki L i tak dalej, więc przez to kilka skrótów po prostu zostało zmienione tak, żeby wykorzystywało kilka warstw i tak na przykład właśnie, żeby przełączyć się na widok listy, teraz musimy nacisnąć Shift V i L, widok siatki to jest Shift V i G, żeby przejść do różnych folderów konkretnie naciskamy Shift G i tam później kilka liter, teraz nie przypomnę sobie jakie te skróty były, natomiast kiedy wejdziemy sobie na stronę, włączymy te nowe skróty i naciśniemy znak zapytania albo sobie tam wyświetlimy stronę pomocy, no to te wszystkie najnowsze skróty będą dla nas dostępne, natomiast myślę, że to jest jak najbardziej zmiana, która wiele osób może ucieszyć. To no, faktycznie chyba największy minus takich aplikacji webowych, które no, robią wszystko, żeby czuć się jak natywne, ale no, bardzo często właśnie takich podstawowych rzeczy brakuje i fajnie, że Google postanowiło coś w tej sprawie dla nas zmienić. Podobnie jak GitHub zresztą, bo teraz o GitHubie sobie porozmawiamy, bo GitHub też szykuje dla osób niewidomych kolejne zmiany dostępności. Po pierwsze, zdecydowanie poprawi się dostępność list tak zwanych issues i pull requestów, czyli błędów i zmian w kodzie, w które ktoś chce do danego projektu wcielić. No to jest coś, czego, jak zresztą sam autor tego postu, gdzie te zmiany są ogłaszane, to jest strona, z której najczęściej korzystają użytkownicy, którzy coś chcą na tym GitHubie zrobić. No my zresztą często też, no bo jeśli mamy jakiś projekt, powiedzmy, na GitHubie i chcemy zgłosić błąd dostępności. Przechodzimy sobie właśnie na tą zakładkę issues albo pull requests i tam często mamy kilkaset albo kilka tysięcy tych błędów, no i chcemy sobie szybko po nich przejść. No wcześniej to nie było przyjemne, bo one nie były ani w tabelce żadnej, ani miały nagłówków, punktów orientacyjnych, tam po prostu no można było coś próbować skakać po linkach, ale no kilka razy jakichś klawisz trzeba było nacisnąć, żeby przejść z jednego raportu do innego. To się zmieni, bo zostanie kilka zmian wprowadzonych, one jeszcze nie są dostępne, natomiast w najbliższych dniach, tygodniach powinny stopniowo zacząć się pojawiać. I tutaj mamy takie rzeczy jak będzie nagłówek na rozpoczęcie tej listy, to chyba już nawet jest, ale będzie jeszcze drugi, który będzie poszczególne elementy na tej liście rozdzielał. To myślę, że już to wiele osób ucieszy, bo to jest chyba moja prośba do GitHuba numer jeden, bardzo mi tego brakowało. Oprócz tego Będziemy też mogli między innymi poruszać się po prostu jako po elementach listy, więc po prostu będzie lista, po której będziemy mogli sobie chodzić. A ponadto będziemy mogli też sobie wejść w tryb formularza i chodzić po niej po prostu ściałkami. To będzie lista, po której będzie się dało chodzić ściałkami. Home i End też nam pozwolą przejść na początek i koniec tej listy, bo też ją można sobie sortować. Naciskając tab będziemy mogli też przejść po różnych elementach tej listy, no bo tam jednak zawsze dużo linków jest, zwłaszcza jeśli coś jest naszym projektem, tam mamy pola wyboru, możemy sobie na kilku rzeczach naraz na przykład jakąś czynność wykonać, mamy linki do autorów, do różnych tak zwanych etykiet, tak na przykład projekt może kategoryzować problemy, nie wiem, na przykład z dostępnością, to jest też wyświetlane wtedy jako link, więc tam możemy sobie o wszystkim przejść. Spacją możemy przełączać pola wyboru na tych listach, no i naciskając Enter po prostu przenieść się na stronę danego raportu. Także to jak najbardziej zmiany na plus i to nie jedyna nowość, bo w miejscach, gdzie na stronie pojawiają się tabele, będzie teraz wykorzystywany jeden uniwersalny element, bo wcześniej tutaj autor tego pisze, że właściwie każdej sytuacji, gdzie jakieś tabele na GitHubie się pojawiały, to były osobne komponenty, tych komponentów nawet było ponad 70 ponoć. Teraz to wszystko jest pomału ujednolicane i dzięki temu te wszystkie tabele powinny być po prostu bardziej dostępne dla czytników ekranu. Powinniśmy być w stanie między innymi po tych tabelkach się nawigować w standardowy sposób i tak na przykład sekcja gałęzi danego projektu będzie w ten sposób teraz wyświetlana, dzięki czemu będzie bardziej dostępna dla nas. I to też stopniowo te zmiany będą wprowadzane, więc z czasem po prostu zobaczycie, że GitHub będzie stawał się bardziej dostępny. Ja i zwłaszcza z tej zmiany, jeśli chodzi o tą właśnie sekcję issues, bardzo się cieszę, bo to jest chyba rzecz, która na GitHubie mnie irytowała najbardziej, chociaż generalnie, no przynajmniej dla osób, które są zainteresowane programistą, programowaniem, no jest w miarę fajna, ale faktycznie to z tym dosyć duży problem. Znaczy może nie duży problem, ale mało intuicyjne to wcześniej nie było. I następnie też coś, co się może przydać programistom, ale nie tylko, bardziej nawet może osobom, które w różnych sytuacjach wykorzystują wiersz poleceń. Malutkie narzędzie Pipe to Textbox autorstwa Sama Tupiego. Narzędzie co ciekawe, nie nowe, ale ja dowiedziałem się o nim jakoś teraz, bo użytkownik Queen na Mastodonie temat znów nagłośnił. Narzędzie, które sobie dodajemy gdzieś do tak zwanej ścieżki na wierszu poleceń, które nazywa się po prostu jako show. I narzędzie, które pozwala nam przez tak zwane pipy wysyłać komunikaty, które aplikacje działające po wierszu poleceń mogą nam podawać, na przykład jeśli sobie robimy jakieś wyszukiwanie, wyświetlamy jakiś tekst, tego typu rzeczy, gdzieś, gdzie możemy spotkać się z tekstem, który ma bardzo dużo wierszy, zwłaszcza jeśli korzystamy z tego starszego wiersza poleceń i chcemy sobie coś na przykład zaznaczyć, no nie zawsze jest łatwe. Ludzie radzili sobie z tym na różne sposoby, na przykład kopiując coś do schowka, robiąc Ctrl-A, Ctrl-C, no właśnie też tutaj kopiowanie, a tutaj możemy sobie po prostu no, wpisać to polecenie, nacisnąć właśnie kreskę pionową, czyli ten symbol pipe, no i wpisać, przekierować te komunikaty do tego narzędzia show i one wtedy po prostu nam się wyświetlą i w polu edycji tylko do czytu, polu edycji, po którym po prostu możemy sobie chodzić ściałkami. Ponadto też to narzędzie nam oferuje opcję wyszukiwania i opcję zapisywania wyświetlanego tekstu w pliku tekstowym. Także jeśli jakiś log sobie na przykład w ten sposób przeglądamy, no to możemy w łatwy sposób sobie też go wyeksportować. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
1: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd, bo jeszcze przed nami technikalia. Tutaj mamy trzy newsy w notatkach. Pierwszy news, no znowu od Piotra, ale może tutaj dajmy Piotrowi chwilkę odpocząć i może zaczniemy od telefonów Google Pixel, które po latach wielu są oficjalnie dostępne w Polsce, a jednak chciałoby się powiedzieć.
2: No, nareszcie na to wygląda. Ja może za serwisem Forsal tutaj zacytuję, co następuje. Google wprowadził swoje smartfony Pixel z serii 8 do sprzedaży w Polsce, podał koncern. Są one dostępne w polskiej wersji sklepu Google Store oraz u operatora Play i w sieci Media Expert. Od teraz można oficjalnie kupić Pixela 8 oraz 8 Pro oraz całkiem nowego Pixela 8a i akcesoria. Telefony opracowane przez Google zgodnie z hasłem AI od Google, zawsze pod ręką, będą dostępne w polskiej wersji sklepu Google Store oraz u lokalnych partnerów Play i Media Expert. Czytamy w komunikacie ESP News. No i to chyba tyle. Nie dotarłem do cen polskich, co prawda, tych telefonów, natomiast już widziałem nagłówki, że się to nie opłaca, więc domyślam się, że wyjdzie nas to drożej niż jakbyśmy sprowadzali na przykład z Niemiec, co do tej pory było chyba dość popularną metodą, jak sobie pozyskać Pixela w Polsce. Więc jeżeli dotrzecie...
0: Ja miałem te ceny, natomiast muszę je teraz sobie znaleźć, bo okay, po prostu usunąłem gdzieś tą informację, ale już...
2: Ja widziałem, że gdzieś pod tutaj patrząc z perspektywy austriackiej, nie wiem, czy to były 8 czy jeszcze 7, ale to podchodziło pod jakieś 900 euro?
0: Ten Pixel Pro na pewno, to w ogóle swoją drogą też warto zwrócić uwagę na to, że przy okazji Google wypuściło na rynek nowy telefon Pixel 8a, czyli taki, powiedzmy, średniej półki. Mhm. Dobra, już udało mi się do tych cen
1: dotrzeć. Tak, ja też
0: dotrzeć.
1: Do specyfikacji doszedłem.
0: Okay.
1: Do cen, znaczy do ceny tylko podanych w dolarach.
0: Ja natomiast... mam w złotych, także...
1: Okej.
2: Okay. No to powiedz.
1: To tak, ja sobie to może wpiszę, żeby tutaj nie zmyślać. W każdym razie...
0: Pixel 8a w wersji 128 GB w Polsce kosztuje 2449 zł. Nie wiem, ile to jest na dolary, ile to wychodzi w Stanach.
1: 450, tak? Albo 550 dolarów. Już musiałbym zobaczyć. No. 549 dolarów za wersję chyba 128. I chyba 50 dolarów więcej za 256.
0: Tak, 256.
1: Tylko tam są dwie ceny podane, więc...
0: Tak, 256 giga kosztuje w Polsce 2749. Natomiast Pixel 8 podstawowy w wariancie 128 giga kosztuje 3599 zł lub 3899 za 256. I te telefony mają ekran chyba 6,2 cale, więc one wielkościowo pewnie są zbliżone do iPhone'a 13, 14. No takie porównanie, bo tak kojarzę. I Pixel 8 Pro to ma większy ekran. 128 giga kosztuje, no właściwie można powiedzieć, 5000 zł, bo 4999, a 256 5300. Też w sprzedaży są słuchawki Pixel Buds dostępne, ale tutaj...
1: Ja mam specyfikację 8a, jak coś.
0: No to myślę, że można przedstawić.
1: To tak, nie wiem, czy będę czytał całość, no bo jest tego dużo, ale wymiary myślę, że można podać 152 mm na 72 na 8,9, więc troszeczkę mniejszy niż takie przeciętne androidowe telefony, ale wydaje mi się, że troszeczkę większe od iPhone'ów tych takich standardowych. 188 gramów ważą, więc no okej. Okay. Co ciekawe, jest aluminiowa ramka i okej, okay, żadne dziwne, natomiast tył jest plastikowy, nie jest szklany, więc to jest ciekawe. Nano SIM, eSIM, IP67, jeżeli chodzi o wodoszczelność i pyłoszczelność, czyli można to na pół godziny metr pod wodą zanurzyć, czyli do kąpieli spokojnie można sobie z tym iść. 6,1 cala, 120 Hz, no to myślę, że akurat tutaj u nas jakby nie ma to wielkiego. Tu są jeszcze kwestie tam rozdzielczości, Android 14, no wiadomo, procesor zdaje się ten sam co w Pro, albo podobny.
0: Tam chyba coś bliżonego, na pewno. P3. Tak, procesor, który ma gdzieś jednostki do sztucznej inteligencji, oczywiście, jak to dzisiaj popularne wszędzie.
1: Tak. Co ciekawe, Google, znaczy Pixele w ogóle nie mają czytnika kart microSD. Więc no to też warto brać pod uwagę, bo niektórzy tutaj lubią takie czytniki mieć w telefonie. Ja zresztą też. Natomiast no 256 giga no to już jest taka wielkość przynajmniej dla mnie, że no mogę się bez tego obyć. 8 giga RAMu. Bywa więcej w telefonach, choć do tej pory miałem 6 i to było z takim lekkim zapasem, więc w sumie nie wiem, czy będzie to komuś niewidomemu jakoś bardzo przydatne, no chyba, że ktoś nie gra w gry. No, widziałem telefony androidowe, które mają 24 giga, więcej niż u mnie laptopie, no, to jest ciekawe, ale nic. No jakiś tam aparat, 64 mega, coś, no tam dużo jest różnych rzeczy. Natomiast czytnik linii jest w ekranie. Głośniki stereo, nie ma jacka, Wi-Fi 6, więc fajnie, Bluetooth 5.3, więc to jest ten Bluetooth, który ma mieć troszkę niższe opóźnienia, nie weryfikowałem tego bardzo, choć wydaje mi się, że coś może być na rzeczy, nie ma radia, USB 3.2, fajnie. Różnie to bywa w telefonach. Z takich ciekawszych rzeczy mamy barometr. Nie wiem, czy to do czegokolwiek jest potrzebne. Bateria 4490 ileś? 4492. Troszeczkę mniej niż standard. Standardem jest 5000 mAh. Z drugiej strony tutaj mamy troszkę mniejszy ekran, więc jest szansa, że ta bateria też troszeczkę mniej, wszystko dłużej starczy. Jakieś tam kolory, oczywiście dziwne nazwy, więc no tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o dane, te, do których ja dotarłem. Więc niezbyt duży telefon. No, ja nawet trochę jestem zainteresowany. Nie wiem, czy czegoś takiego spróbuję, nie spróbuję przypadkiem sobie gdzieś kupić.
0: No ja myślę, że Pixele są o tyle warte polecenia, że no to jest czysty Android, ponadto mamy gdzieś jakieś funkcje, których może... Na pewno funkcje dla TalkBacka będą się na nich pojawiać szybciej. To zdecydowanie mamy też dostęp do wersji testowej Androida, jeśli ktoś chce się w to bawić. No ale też mamy jakieś unikalne funkcje, które czasami Google lubi dodawać. Patrz, te funkcje w aparacie, Guided chyba Face, jakoś tak to się nazywało, tak, co nam pomaga robić zdjęcia przez komunikaty różne.
1: No ciekaw jestem, czy na przykład nie pojawią się trochę teraz szybciej jakieś polskie usługi, bo zdaje się, że na Pixelach albo jest, albo ma być ten nowy asystent chyba Google'owy, ten Gemini chyba, ale nie jestem pewien.
2: No. Mam nadzieję, że Google naprawił te problemy, które ja mam na moim służbowym 7a, czyli czasami nie rejestruję podwójnego stuknięcia w ekran. I trzeba kilku podejść, żeby to zaskoczyło.
1: Ciekawe.
2: I ciężko powiedzieć, czemu tak jest.
1: No to rzeczywiście ciekawe. Ciekawe, czy komentary działa na Pixelach. Ale nic, no pewnie będzie sprawdzane. No to skoro o Google'u, to może teraz o Apple'u. iPady. Tu chyba coś, jakieś też nowości.
0: Tak, ewentualnie możemy też dokończyć wątek Google'a i opowiedzieć o aplikacji telefon, bo tam też coś ciekawego zostało dodane. Więc może od tego zaczniemy w sumie. Chyba, że ktoś ma coś przeciwko.
2: No nie, dobrze. Gdzieżby.
0: No okej. No to a propos Androida i tego, co robi Google, no to w swojej aplikacji telefonu przez najbliższe kilka tygodni zaczyna się pojawiać funkcja testowo, właśnie chyba na Pixelach na początku, mianowicie wpadli na pomysł, żeby dodać emoji do telefonu. No jak? No przez dźwięki. Po prostu będziemy mogli sobie puszczać dla naszego rozmówcy emoji. Na start tych emoji jest 6. Tylko sobie wyświetlę listę.
1: Ale coś mi się wydaje, że że to nie będzie jakoś przesadnie wykorzystywana funkcja, no, i ciekaw jestem, czy to nie zniknie.
0: Raczej nie, no właśnie, bo tutaj będziemy mieli aplauz, śmiech, smutne, smutna trąbka i więcej. Tam jest tych 6 emoji na początku. Na szczęście nie można tego spamować, czyli tam, bo jeśli raz sobie naciśniemy, to no to po prostu musi chwila minąć, zanim będziemy mogli to zrobić jeszcze raz. Natomiast mamy próbkę, więc mogę wam po prostu pokazać, jak to brzmi. Wiadomo, to było nagrane z telefonu i to HD Voice niestety nie był, więc jakość będzie jaka będzie. Natomiast jeśli ktoś jest ciekawy, jak to brzmi, no to te dźwiękowe emoji brzmią tak. Oj, jesteśmy głośni. Mam nadzieję, że było słychać.
1: Troszeczkę, ale to się jest jakoś strasznie...
0: No to jest słabej jakości nagranie też niestety.

0: Strasznie słabe. Ciekawe.
1: Tak. Jedną z dostępnych emoji jest ta uśmiechnięta kubka. Tak, właśnie to mi się przypomniało. Nie wiem, kto to wybierał.
2: Ale to jest ciekawe, bo...
1: No i to jest chyba to, co mamy na ten moment.
2: Ja jestem ciekaw, znaczy to o przydatności funkcji tu się nie będę specjalnie wypowiadał. Uważam, że jest znikoma. Natomiast z drugiej, bo próbuję to jakoś sobie przyporządkować, że może osoby niewerbalne byłyby w stanie się jakoś komunikować, albo osoby nieznające języka, coś tam. Ale bardziej mnie to ciekawi tak naukowo, gdyby podejść do tematu od strony, jak można by udźwiękowić emoji. Bo to mogłoby być dla nas bardzo ciekawe, no w kontekście nawet tego, żeby te opisy emoji w tym momencie, które są, zamienić na dźwięki po prostu i zamiast kazać syntezatorowi czytać tam jakieś dziwne sekwencje, to po prostu dać mu odegrać jakiś dźwięk, więc nie wiem. Ja już się zastanawiałem nad tym, na ile dałoby się zamienić emoji na dźwięki w ilu przypadkach.
1: No może w niektórych by się dało, natomiast no właśnie tutaj mamy przykład, jakby to można było zrobić. No, na pewno wydaje mi się, że emoji raczej są sferą dla komunikatorów, ewentualnie rozmów wideo, tak? Apple na przykład eksperymentuje z tym, żeby gdzieś różne rzeczy wyświetlać, tam można pokazywać kciuki w górę, w dół i tak dalej. No ciekawe, że są eksperymenty, żeby to zrobić też w aplikacji telefon, no, natomiast no, taka...
2: Żeby nie było, reakcje dźwiękowe, no znamy, chociażby z Messengera.
1: Ja znaczy z Discorda.
2: Ja ostatnio się przekonałem, że reakcje dźwiękowe są też na Jitsi Meet w ogóle.
1: A to nie widziałem.
2: I bardzo często u nas w pracy się z nich korzysta, że nie wiem, ktoś coś tam zrobił fajnego, coś ten i ktoś puści aplauz, po prostu oklaski.
1: No i super, na Discordzie też jest ten soundboard, który też jest i nawet niedawno zdarzyło mi się, że znajomy z tego korzystał, więc gdzieś no to się też pojawia, natomiast w takich przypadkach oprócz tego mamy też, druga osoba też wizualnie widzi, że ktoś to puści, nie wiem jak jest z Jitsi, a na Discordzie się na pewno w czacie wyświetla też, więc to też pewnie pomaga, no to też nie pomaga jakość telefonu, tak, no jednak na Discordzie jakość jest nieporównywalnie lepsza, czy na Jitsi, no natomiast widać, że faktycznie firmy z tym eksperymentują. No dobrze, to może przejdziemy do tych iPadów w takim razie. Informacje związane z iPadami tak naprawdę mam dwie, ale one łączą się ze sobą, więc po prostu je przedstawię jednocześnie. No, zaczynając od tego, że we wtorek mieliśmy konferencję, taką mini konferencję, trwała nieco ponad pół godziny. Konferencja, na której właśnie było skupienie na iPadach nowych. Pojawiły się nowe modele zarówno iPada Air i iPada Pro i tutaj posłużę się artykułem na portalu iMagazine, gdzie dziennikarz tego artykułu bardzo fajnie wypunktował po prostu takie najbardziej istotne zmiany, które się pojawiły. Jeśli chodzi o iPada Air, no to główną tutaj zmianą jest aktualizacja procesora. Wcześniej był to procesor M1, teraz jest to procesor M2, a jeśli chodzi o iPada Pro, no to tutaj już mieliśmy większe zmiany. iPad Pro w ogóle jest dostępny w dwóch rozmiarach, 11 i 13 calowy i to są najcieńsze urządzenia Apple w historii. 11-calowy ma 5,3 mm grubości, a 13-calowy 5,1. Żeby wam to gdzieś wyobrazić, to jakby dwie połączone końcówki kabla USB-C. Więc to jest bardzo cienkie urządzenie. Ja pamiętam swojego iPada Touch 5. generacji. To było wtedy najcieńsze urządzenie Apple. Ono miało 6,1 mm. No to te nowe iPady są jeszcze cieńsze. No, trzeba przyznać faktycznie, wow. 100% aluminium z recyklingu, dwa kolory, srebrny i gwiezdna czerni. Tandem OLED, dwa szkła, dwa panele OLED nakładane na siebie, to jest chyba bardziej wytrzymałe dzięki temu. No bardzo jasne ekrany są, 1000 nitów. Nowa wyspa aparatów. Co ciekawe, szerokokątny obiektyw został usunięty, chyba nie na tyle ludzie z niego korzystali, więc po prostu Apple się z niego pozbyło dziś, żeby zaoszczędzić. Głębsza czerń ekranu, pewnie dzięki temu, że to jest ekran OLED teraz. Ekran oczywiście został już nazwany Ultra Retina XDR, no bo marketing musi zrobić swoje. Ramki takiej samej grubości jak w poprzednim iPadzie Pro. Mamy opcję nano strukturalnego szkła jako opcję dodatkową. To jest chyba mniej przeźroczysty wtedy ekran. No i procesor Apple M4, to jest chyba najważniejsza nowość. No właśnie, już się pojawił procesor M4, niecałe, nawet jeszcze nie minął rok od tego, jak został M3 zaprezentowany. No i na ten moment ten iPad Pro jest jedynym sprzętem, który ma taki procesor. Oczywiście Apple też zapowiedziało, że z czasem Maci też ten chip dostaną z kwestią aktualizacji. Natomiast chip powstał na 3-nanometrowej technologii drugiej generacji. Nowy system graficzny, 4 rdzenie wydajnościowe i 6 rdzeni energooszczędnych, więc tutaj mamy no, poprawę, bo wcześniej te podstawowe procesory M1, M2, M3 to były 8-rdzeniowe, po 4 rdzenie energooszczędne i wydajnościowe, teraz mamy 2 dodatkowe rdzenie energooszczędne, 10-rdzeniowa karta graficzna GPU, który jest 4-krotnie szybszy niż ten w M2, Procesor też jest 50% szybszy. 16-rdzeniowy Neural Engine, czyli procesor do sztucznej inteligencji, i to jest największa różnica, bo on oferuje, jest w stanie osiągnąć 38 milionów operacji na sekundę, no właśnie do zastosowań AI. W porównaniu procesor M3 oferuje ich 18, więc tutaj widać, że faktycznie Apple mocno inwestuje w AI. No mówi się o tym, że iOS 18 będzie przynosił dużo aktualizacji właśnie z AI związanych, więc tutaj ten nowy procesor bardzo w to poszedł. No i właśnie dzięki temu ten procesor jest szybszy. Tutaj Apple sobie porównało go do pierwszego iPhone'a, który miał ten Neural Engine za czasów, kiedy AI jeszcze nie było tak popularnym, tak chwytliwym hasłem. Jest o 60 razy szybszy niż ten chip A11, który miał pierwszy taki właśnie procesor do AI. I od razu już się zaczęły pojawiać aktualizacje aplikacji, które mogą to wykorzystywać. W czasie rzeczywistym Final Cut może wycinać obiekty z tła. Jest też aplikacja, można też w tym Final Cut nagrywać na 4 iPhone'ach jednocześnie i przez Wi-Fi wysyłać obraz do iPada i na nim dokonywać obróbki. Co ciekawe, też Logic został zaktualizowany właśnie na tych nowych iPadach z tym nowym chipem. Zostało dodane kilka funkcji, które wykorzystuje AI. Konkretnie takie dwa, na które Apple zwróciło uwagę, to funkcja stem splittera tak zwanego, czyli separacji śladów, no, czyli używając sztucznej inteligencji Logic jest w stanie nam rozdzielić, ładujemy do niego jeden plik z jakąś piosenką i jest w stanie rozdzielić tam perkusje, wokale, jakieś inne instrumenty. Jeśli ktoś bawił się splitterem czy D-Maxem, rzeczy, o których chyba wspominaliśmy, no to teraz Logic też nam będzie oferował coś takiego. Ciekawe, czy to będzie też tak samo dobre, czy nie. Na Macach też się ta aktualizacja pojawi, także spokojnie, to nie jest coś, co jest ekskluzywne dla iPadów. Ponadto został dodany automatyczny basista i klawiszowiec, więc będzie nam Logic w stanie akompaniament dogrywać. Dzięki temu, co za tym idzie, też nowo nagrane instrumenty zostały dodane, nowe fortepiany, nowe gitary basowe w kilku stylach, które też z tymi nowymi systemami będą współpracować. I mamy też nowy efekt saturacji, który ma symulować jakieś stare konsole, tego typu rzeczy, i też właśnie jest jakoś oparty o AI, żeby wiarygodnie to symulować. Właśnie tutaj mówiłem o tym, co się stało w Logiku. 12-megapikselowy aparat z tyłu, 4 mikrofony. Sprzednia kamera też 12-megapikselowa. Co ciekawe, jest teraz w układzie poziomym, a nie pionowym jak dotychczas, bo dużo osób właśnie korzystało z iPadów w ten sposób, w układzie właśnie w układzie poziomym, na przykład na różnych futerałach, czyli po prostu tak go sobie trzymali. No i teraz kamera też ma odpowiednie rozmieszczenie. W nowym iPadzie Air, o którym też wcześniej krótko wspomniałem, też kamera swoje położenie zmieniła. Co za tym idzie, pojawiła się nowe etui z klawiaturą, nowy Magic Keyboard Pro, który ma dużo większy gładzik. Jest częściowo zrobiony z aluminium, to miejsce, na którym sobie opieramy dłonie, teraz jest aluminiowe. Ponoć ta klawiatura bardzo w dotyku, zarówno właśnie tego aluminium i same klawisze, przypomina klawiaturę w MacBookach. Ponadto została wzbogacona o rząd klawiszy funkcyjnych, więc tak jak na komputerach mamy klawisze od F1 do F12, no to na tej klawiaturze do iPada też już się to pojawiło. I mamy też nowy rysik Pencil Pro, w ogóle te rysiki wszystkie zostały zaktualizowane. Ten rysik ma haptykę wbudowaną, reaguje na ściskanie końcówki, tam różne rzeczy nam może wywoływać, reaguje na obrócenie, to tam też różne rzeczy może otwierać i wspiera usługę Find My, więc gdyby nam ten rysik się zgubił, tutaj jak AirPodsy czy AirTagi, po prostu przez Bluetooth komunikuje się z innymi iPhone'ami w pobliżu i w ten sposób możemy go sobie na mapie zaktualizować. No i jeszcze może przejdziemy krótko do cen polskich, bo takie też już są dostępne. Co ciekawe, ale myślę, że do tego przejdziemy, jak będę omawiał ceny. Jeśli chodzi o iPada Pro, dobrze. 128 GB, zabawka jest taka mało przyjemna, 11-calowy 128 GB kosztuje 5300 lub 6300, jeśli chcemy LTE. 13-calowy kosztuje od 7000 do 8, jeśli chcemy LTE, i te pojemności tak rosną. Co ciekawe, w ogóle iPad Pro nie ma konfiguracji 128 GB, jest dostępny wyłącznie od konfiguracji 256 GB wzwyż. Co ciekawe, też mamy różnicę w rdzeniach procesora. Może też nie będę podawał wszystkich tych cen, no, od tego poziomu ceny iPada Pro się zaczynają, możecie się z tą tabelką zapoznać na stronie, jeśli jesteście zainteresowani. Natomiast jeśli zdecydujecie się na iPada Pro z pojemnością 1 lub 2 TB, no to dostaniecie troszeczkę mocniejszy procesor, bo w podstawowej konfiguracji ten procesor M4, czyli 256 lub 512 GB ma 9 rdzeni, a jeśli kupicie iPada Pro z 1 lub 2 TB, no to ma tych rdzeni 10, mamy rdzeń więcej, więc to jest też taka różnica. I tutaj niestety nie widzę cen iPada Air, ale one też gdzieś będą zbliżone. Natomiast te iPady też już są dostępne w polskiej dystrybucji, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, no to myślę, że informacje też bez większego problemu powinny być do znalezienia. I ostatnia wiadomość związana z iPadami. Temat, który też wałkujemy od dłuższego czasu, mianowicie zmiany, które Apple musiało wprowadzić ze względu na przepisy o ochronie rynku cyfrowego, które prowadziła Unia Europejska, które to jak dotychczas dotyczyły wyłącznie iPhone'ów i systemu iOS, ale nie iPadów i iPadOS-a, bo Apple tam odwołało się od decyzji i Unia Europejska prowadziła dochodzenie, czy faktycznie iPady też zaliczają się do tej tak zwanej listy gatekeeperów. No i dopóki taka decyzja nie zapadła, to Apple unikało tego i tak na przykład takie rzeczy jak alternatywne sklepy z aplikacjami czy dostęp do innych silników przeglądarkowych niż WebKit, czyli Safari, były dostępne tylko na iPhone'ach, ale na iPadach nie, bo iPad i iPadOS na tej liście nie były. Natomiast to dochodzenie już się zakończyło i Unia Europejska stwierdziła, że tak, jak najbardziej, iPady też się do tego zaliczają i co ciekawe, Apple już nie walczy z tym, nie planują się odwołać, tylko powiedzieli, że Okej, okay, to my w takim razie te alternatywne sklepy i te inne przepisy też do iPadów zastosujemy. Możecie się tego spodziewać jesienią. No przypuszczam, że to nie jest dla nich bardzo trudne, bo iOS i iPadOS tak naprawdę to są bliźniacze systemy, to jest tak naprawdę ten sam system, więc pewnie to jest kwestia przełączenia odpowiedniej opcji gdzieś w kodzie źródłowym, ewentualnie to stosowanie kilku grafik, ale myślę, że już byli wcześniej przygotowani na tą zmianę, więc no można się spodziewać, że ze startem iOS 18, co no pewnie będzie właśnie miało miejsce jesienią, wrzesień, październik pewnie, no to na iPada też zawitają te wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy wcześniej, czyli alternatywne sklepy, tak jak Alt Store. Jeśli kiedyś pojawią się przeglądarki, które faktycznie korzystają ze swoich silników, tak jak Firefox, nad którym też już prace trwają, no to one będą dostępne zarówno na iPhone'ie, jak i na iPadach.
0: I to wszystko, jeżeli chodzi o rzeczy, które mamy w dodatkach. Ale czy coś się pojawiło w trakcie audycji? Chyba nie. W związku z powyższym dzisiaj no taki tyflo przegląd offline kończymy chyba. Ja tylko przypomnę jeszcze, że dzisiaj w audycji brali udział Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia już miejmy nadzieję online normalnie, czyli z również waszymi komentarzami, waszymi telefonami i wszystkim, co chcieliby się nam przekazać za tydzień. No a na razie no do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. To ta audycja dzisiaj jest nagrana dość nietypowo, ponieważ jest nagrana mikrofonami binauralnymi. A dlaczego? Dlatego, że będę pokazywał, prezentował Państwu sprzęt stereofoniczny. No i postanowiłem, że tak powiem, żeby Państwo mogli dobrze ten dźwięk sobie zapamiętać, żeby go wiernie odtworzyć, to właśnie tych mikrofonów użyję. To nie są jakieś profesjonalne urządzenia. To jest produkcja jednego z naszych tutaj tyflopodcasterów. No, niektórzy może powiedzą, że są takie albo inne, ale to już inna kwestia. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dzisiaj pokażę Państwu radioodtwarzacz, tak to można nazwać, albo radioodbiornik Sennheiser SRD-230. Dlaczego ten model? Dlatego, że zachwyceni byliśmy wspólnie tutaj i nie tylko zresztą. Zachwycona była redakcja i nie tylko. Zachwyceni byliśmy odbiornikiem Sennheiser SRD-215. SRD-215 był to kieszonkowy odbiornik, który naprawdę mógł wiele, a był, że tak powiem, malutki i niepozorny. Tutaj mamy do czynienia z urządzeniem nieco większym. Sennheiser SRD-215 był zasilany na baterię. Sennheiser SRD-230, czyli model wyżej, jakby jest zasilany na prąd i na baterię. Jest zasilany na prąd 220 V i 4 baterie R14. To zasilanie jest, że tak powiem, wymienne, tak? Czyli albo zasilamy na prąd, albo na baterię. I teraz, co otrzymujemy w pudełku? Ja wezmę pudełko i to jest pudełko od tego sprzętu. O, tutaj mamy stropiany, w stropianach mamy ten sprzęt zapakowany. Mamy w ogóle, jak otworzymy pudełko, które jest pudełkiem tekturowym i takim zaczepianym na taki języczek, więc łatwo to sobie otworzyć. Gdy otworzymy to, z wierzchu wita nas instrukcja obsługi. zapieczętowana w foliowy woreczek, po czym wyciągamy tutaj stropianów dwóch Sengora odbiornik i pod tym mamy jeszcze kabel sieciowy. To wszystko jest w takim oto pudełku zapieczętowane. Ja pudełko odłożę. Gdy mamy już nasz odbiornik, ja powiem tak. Odbiornik to 182 mm długości, 92 mm grubości. Dlaczego tylko tyle? Ponieważ odbiornik jest okrągły. Może inaczej. To jest taka bryła, która jest kółkiem, ale które jest z przodu spłaszczone. Jakby. Więc można powiedzieć, że można pokusić się o to, że jest to po prostu elipsoidalne. Jest to po prostu kształt elipsoidalny. Nie jest to elipsa, nie, ale jest to elipsoidalne. Ja bym może powiedział, że jest to takie trochę jajko. Można by takie... No, można by jeszcze porównać, nie wiem, czy Państwo widzieli Discmeny. Niektóre Discmeny, szczególnie te słabsze, miały tył taki płaski, a przód bardziej zaokrąglony. I to właśnie jest coś takiego. Na wierzchu mamy od góry, mamy rzucającą się w dotyk rączkę. W instrukcji nazwano, że jest to rękojeść. Ja się uśmiałem, jak to usłyszałem. Natomiast no, jest to rączka, taka półkolista, wydająca taki właśnie dźwięk. To jest taki plastik. Można łatwo ją podnieść, bo jest specjalne wyrzeźbienie tutaj, do tej rączki. Koło niej jest antena teleskopowa, która składa się z pięciu członów i tak się ją rozkłada. Ona tu ma swoje miejsce. Antena jest obracalna w pełni wymiarów. Z tyłu urządzenia mamy dwa gniazda jeszcze. Z lewej strony gniazdo AUX, trzymając urządzenie do siebie, czyli, a z prawej strony gniazdo słuchawek. Kiedy trzymamy urządzenie do siebie? Urządzenie trzymamy do siebie wtedy, kiedy mamy właśnie antenę nie z przodu, jakby nie przy sobie, tylko jakby oddaloną od siebie, tak? Bo antena musi być oddalona troszeczkę, żeby nie wprowadzać jakichś problemów z odbiorem. Więc tak to wygląda. Z tyłu jeszcze mamy lekko po lewej stronie gniazdo sieciowe 240 V, tradycyjna sieciówka. Na dole urządzenia, na spodzie mamy baternik, przykrywa od baterii, która trzyma się za pomocą naklejki, naklejki bezpieczeństwa. Baterie są podłączane przy pomocy zwykłej sprężynki, bez problemu, zwykły sprężynek, czyli do sprężynki płaskie, tutaj do czubka minus, bez problemu można to, sposób jest tradycyjny, nie ma jakichś zawiłości. Tak jak mówię, na naklejce bezpieczeństwa trzyma się pokrywka od baternika. Ta naklejka jest dosyć solidna, na niej są, ja już w tej chwili ją zamknąłem, tą pokrywkę, na niej są pokazane wszelkie instrukcje bezpieczeństwa, one są w kilku językach tutaj wypisane, między innymi w polskim. Dodam, że instrukcja także jest w języku polskim, oprócz innych języków też, którą dostaniemy z Sengorem, właśnie SRD230. No i teraz lewa i prawa strona urządzenia, to mamy głośniki. Urządzenie SRD230 jest urządzeniem stereo. Tak, jest to urządzenie stereofoniczne i tym się różni od SRD215 na przykład. Ale nie tylko, ale nie tylko. I teraz góra urządzenia. Sama góra, na górze, idąc od rączki,

0: przycisków po lewej stronie, mamy trzy przyciski. To są przyciski takie, które może włączę, o. To są przyciski, które to są takie tak zwane dotykowe, ale one, o, to są takie przyciski. Je można wybaczać, natomiast one są takie wciskane, tak jak słychać. O właśnie. To są właśnie takie te mikro przyciski. I tutaj jest przycisk skanowania od samej góry po lewej stronie. Tudzież play, pauza, to jest ten sam przycisk w zależności od trybu. Pod nim jest przycisk mute. I tutaj nie ma znaczenia w jakim trybie, ale taki przycisk mute sobie tutaj jest. I na dole jest przycisk function albo mode, który służy do przełączania różnych trybów. W nim się przełącza między radiem, między odtwarzaniem z karty SD, między odtwarzaniem z USB, między wejściem AUX, bo Sencore SRD230 może być także głośnikiem na przykład do komputera. Można to wykorzystać. Później mamy kluczowy przycisk dla radia, czteropozycyjny, to jest, on jest na samym dole urządzenia, to jest taki przycisk, to jest takie kółko, które jest takie luźne i ono niestety jest, ono może nam stwarzać troszeczkę problem, ponieważ ono nie ma żadnych wypustek gdzieś z góra, dół, lewo, prawo. Trzeba po prostu tego się zwyczajnie nauczyć, bo to jest tak samo takie dół, góra, lewo, prawo. O. I to naciskamy na dół kółka, mamy ciszej, naciskamy na górę, to łatwiej chodzi, mamy głośniej, naciskamy w lewo, w prawo, też odpowiednie funkcje robimy tym, że kółkiem, tak można to nazwać. No i po prawej stronie mamy kolejne trzy przyciski, po prawej stronie wyświetlacza i są to album plus, preset plus, album minus, preset minus, i wyłączanie razem, włączanie power razem z przyciskiem sleep. Będę tłumaczył, o co chodzi, bo jest to takie troszkę zawiłe. Powiem tylko, że Sencore ma możliwość chodzenia na karcie SD po folderach na przykład. I to już jest cały Sencore SRD230. Pozwolę teraz włączyć urządzenie do prądu. Uruchomiłem urządzenie, to znaczy włączyłem je do prądu. Na wyświetlaczu ukazało się 00, ponieważ urządzenie ma dwa alarmy. Ma zegar, ma dwa alarmy i w ogóle jest takie on i on. Natomiast powiem szczerze, nie będziemy się zajmować budzikami. Ja pokrótce to opiszę, ale dlaczego? Te budziki są dla osób niewidomych totalnie niedostępne. Je się ustawia w stanie czuwania, czyli w stanie, w którym teraz jest Sencore po włączeniu. No i niestety tylko tak można to zrobić. Można ustawić zegar, można ustawić dwa alarmy, można się budzić albo brzęczkiem, albo dźwiękiem z karty SD, albo dźwiękiem z radia, albo dźwiękiem z USB, albo jeszcze takim dźwiękiem sencorowym. Niestety to wszystko jest niedostępne dla nas i dlatego ja nie mogę tego zaprezentować. Szkoda, trudno, ale zajmijmy się tym, co mogę Państwu pokazać. Aby uruchomić urządzenie, naciskamy trzeci przycisk od góry, po prawej stronie wyświetlacza. Naciskamy i nie słyszymy w tej chwili nic. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili uruchomił nam się nasz odbiornik w trybie USB. USB card, tak jest napis na wyświetlaczu. Swoją drogą dosyć dużym, acz nie wiem dlaczego tak skąpym, no ale cóż. I żeby włączyć radio, należy przejechać ręką w lewą stronę i nacisnąć raz przycisk trzeci na dole, ale po lewej stronie. Przycisk mode.
1: Tylko wtedy, kiedy zakończymy protest głodowy, na spełnienie tego
0: ja sobie to pozwolę
1: jesteśmy gotowi.
0: Ściszyć.
1: Nasza propozycja, którą
0: właśnie słyszymy.

0: program radiowy. Ja sobie rozłożę antenę, rozciągnę. I teraz powiem tak. Przycisk właśnie ten trzeci od dołu, czyli function po lewej stronie, przełącza nam między USB i tutaj AUX-em, ale o AUX-ie będzie troszkę później, no i radio. I teraz w zależności od tego, ile nam Sencor wykryje tutaj źródeł, z których może odtwarzać, tyle się pojawi nam możliwości przełączania. Aby je wyłączyć, bo to też jest ważne, należy nacisnąć i przytrzymać, to jest bardzo ważne, trzeci przycisk od góry po prawej stronie, ten, który włączaliśmy, tylko należy go nacisnąć i przytrzymać. Co teraz uczynię? I wyłączyliśmy radio, a w sumie przełączyliśmy je w stan czuwania, w stan standby, bo cały czas nam się wyświetlacz świeci i pokazuje nam zegar. No bo radio ma dwa alarmy i budzik, który można sobie ustawić. Co się stanie, gdy podczas grania radia nacisnę przycisk, którym go wyłączałem, czyli trzeci przycisk z prawej strony od góry? Uruchomimy wtedy funkcję sleep. Co to znaczy? Że możemy sobie, że radio może nam się wyłączyć po określonej ilości czasu. I odlicza to radio, obojętnie jak to zrobimy, od 90 minut. Czyli włączamy radio, załóżmy. Włączam przyciskiem trzecim po prawej stronie od góry. Czyli przycisk sleep. Power sleep. I teraz chcę ustawić funkcję sleep na określoną, na przykład na 10 minut. Więc co robię? Naciskam krótko ten sam przycisk, ale krótko, nie przytrzymuję. Tylko naciskam. 90 minut. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 wyłączone. Zawsze po włączeniu radia będziemy mieli 90 minut. I tutaj możemy sobie za każdym naciśnięciem odliczać, ile nam, po jakim czasie ma się radio wyłączyć. Po co to jest? Ja to wyłączę na razie. To jest po to, że są ludzie, którzy lubią przy radiu zasypiać. No i na przykład chcą zasnąć, no to zasną przy tym radiu, ale chcą, żeby już potem to radio nie grało i wiedzą, że no, za godzinę, jak im radio będzie grać, to oni zasną i będzie dobrze. Więc nastawiamy sobie sleep na 60 minut i wiemy, że po 60 minutach radio nam się wyłączy, a my będziemy smacznie sobie spać. Albo jeżeli chcemy sobie powiedzieć, że no, my chcemy, aby radio nam się wyłączyło za 10 minut, no bo to nam wtedy powie, że mamy już przestać słuchać, tylko mamy się zająć czym innym. No więc też możemy nastawić sobie taki jakby timer na 10 minut i mamy. Także tak działa funkcja sleep. Tutaj włączamy radio przyciskiem właśnie trzecim od góry, licząc, a pierwszym od dołu. Przyciskamy. I teraz chcemy, aby wyszukać stację. Więc do tego będzie nam służyło kółeczko. W górę naciskamy górną część kółeczka. Mamy głośniej. Naciskamy dolną część kółeczka. Mamy ciszej. Naciskamy prawą część kółeczka. Chodzimy po częstotliwościach. Naciskamy lewą część kółeczka. Wracamy do częstotliwości. Do danego programu. ale chcemy wyszukać następny program. I nie chodzi sobie tak po tych częstotliwościach, tylko chcemy no, następny silny. No to przytrzymujemy prawą część kółka. Spuszczamy. To się nie udało. Też się nie udało. Też się nie udało. Cały czas nam coś wyłapuje. O właśnie. Następną, właśnie znalazł następną stację. O, znalazł właśnie muzykę klasyczną. Mam nadzieję, że to stereo jest tutaj słyszalne z tych głośników. Na następną stację chcemy, to przytrzymujemy prawą część kółeczka. I mamy. No ale załóżmy, że chcemy pójść na łatwiznę i chcemy wyszukać wszystkie stacje, którą da radę złapać. No bo nie chcemy tak szukać kółko po stacji, stacja po stacji. No to w tym momencie przyda nam się przycisk pierwszy od góry, po lewej stronie, przycisk skanuj. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk skanuj. I puszczamy. No i teraz właśnie słyszymy, jak nam tutaj skanuje Sencor stację. On tutaj widzi jakieś właśnie jakieś takie na tych szumach rzeczy. O właśnie, on sobie to przeskanuje. Widzi cały czas to jakieś... O, następne rzeczy. Czekam, aż sobie przeskanuje. Dodam, że w radiu nie można wyłączyć funkcji stereo. Próbowałem na wszelkie sposoby. Myślałem, że znajdę jakiś skrót. Ale nie znajdę, bo go nie ma. Jak dotknę anteny, to słychać taki lekkie 50 Hz. Dlaczego? Nie wiem. Ale tak jest. Właśnie Sencor sobie zeskanował wszystkie częstotliwości. No i teraz, aby iść po tych częstotliwościach do przodu i do tyłu, muszę użyć przycisków pierwszego i drugiego z prawej strony, czyli album plus, album minus, preset plus, preset minus. Ja jeszcze powiem, że Sencor może maksymalnie zapamiętać do 50 stacji na UKF-ie, no i do 99 tracków może przewijać, do 99 folderów może przewijać, może znaleźć na karcie. I teraz pokażę, jak działa tutaj album. Tutaj mamy te martwe stacje. O. Ale już będzie lepiej. Pierwszy. Drugi. Proszę. Tak przełącza stację Sencor. Także... Tak samo możemy się cofać drugim przyciskiem. On jest trudniej naciskalny.
1: Petar na odpuście, wzięliśmy to do szkoły. Po odpaleniu na lekcji WF-u chcieliśmy to wszystko zgasić. Kolega wrócił do toalety i no niestety wtedy wyleciał w powietrze.
2: Kolega do biletu miesięcznego zamiast swojego zdjęcia złożył zdjęcie Lenina.
3: 45. Dzień dobry,
0: no dobrze. I... Wyłączymy na razie. No i tak się obsługuje radio. Natomiast Sencor ma jeszcze, oprócz tego, odtwarzanie z karty SD i z pendrive'a. I za chwilę to zaprezentuję. Włączę w tym celu urządzenie raz jeszcze. Odezwało nam się radio. Jak powiedziałem, urządzenie korzysta z karty SD. nie microSD, tylko z karty SD. I karta ta może mieć pojemność nawet 32 GB. Przetestowałem, działa. Czy działają 64? Nie wiem, nie mam. Nie posiadamy takiej karty u nas w naszym laboratorium redakcyjnym. Po włożeniu karty nie usłyszymy tutaj żadnego kliknięcia po włożeniu karty SD. Usłyszymy też nic po włożeniu kart, po włożeniu pendrive'a. I jak słuchamy radia, to dalej go słuchamy. Żeby uruchomić odtwarzanie z karty bądź pendrive'a, musimy użyć przycisku Function, który jest trzecim przyciskiem po lewej stronie. Ja jeszcze powiem, że drugim przyciskiem po lewej stronie jest przycisk Mute. On działa zawsze jako Mute. I po prostu możemy sobie dźwięk wyciszyć. O. Tak sobie to wymyślił producent. Naciskam przycisk Function. I włączyło nam się USB. Włączyło nam się USB. Naciskam przycisk Function jeszcze raz. Włączyła nam się karta pamięci. Może zwiększyłem. No i wróciliśmy do radia. Z powrotem wrócę na USB. Bo taka jest kolejność. Najpierw jest USB. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli tylko włożoną kartę SD, to tylko nam będziemy mieli kartę, tak? Jak będziemy mieli USB, to będziemy mieli tylko USB. Ale ja pokazałem sytuację, gdzie mamy i włożone, i to, i to. Ja wrócę teraz do... Tutaj można sobie folderami chodzić przyciskiem właśnie od presetów, czyli pierwszym i drugim po prawej stronie koło wyświetlacza. Możemy sobie chodzić właśnie po folderach. No i teraz możemy sobie chodzić po piosenkach przy tym właśnie kółkiem prawo-lewo. Proszę. Jak naciśniemy, możemy sobie przewinąć i na wyświetlaczu pokazuje nam się, że nam się przewija piosenka, ale nie mamy podglądu. Bardzo różnie się zachowuje ten odbiornik. Dlaczego? Dlatego, że czasami urwie nam piosenkę, a czasami nie. Ale zachowuje się w miarę poprawnie. Na pewno lepiej niż odtwarzacz w radiach Dartela. Przynajmniej w radiu RD70 i RD60. Żeby nie było. Tutaj troszeczkę widać na wyświetlaczu uciekający czas piosenki, natomiast odbiornik nie pokazuje nam ani tytułu, ani artysty. Nic z tych rzeczy. Ale zaraz się skończy, bo tu już widzę upływający czas. Tak przy okazji gra to urządzenie. I zobaczymy. Czy? Nie. Niestety, ale jak widzimy po tych dźwiękach, w tej chwili urządzenie czyta pliki WAV. Ja powiem tak, urządzenie czyta pliki WAV, MP2, MP3. Także, no, formatów jest więcej niż jeden. Natomiast urządzenie nie potrafi przełączyć się samodzielnie z karty na pendrive i odwrotnie. No, niestety, a tak dobrze to nie ma. Co jeszcze? Urządzenie potrafi powtarzać dany utwór lub dany folder. Aby powtórzyć sobie dany utwór, musimy przytrzymać przycisk właśnie, który w tym trybie działa jako play albo pauza. Musimy go przytrzymać dłużej. I wtedy nam się pojawi O, spróbujmy. Czy nam zadziała? Ja pozwolę sobie zastopować. Urządzenie posiada coś takiego jak powtarzanie. Można powtórzyć jeden utwór lub cały folder. Aby to osiągnąć, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Function. Ten przycisk Function albo Mode, jak nazwać, wyboru, przycisk wyboru, czyli trzeci od góry z lewej strony, on nam przy krótkich naciśnięciach właśnie robi przełącza między kartą, radiem i tak dalej. Natomiast jeśli chcemy powtórzyć i wejść w tryb repeat, naciskamy go i przytrzymujemy. Za chwilę to Państwu pokażę. Uruchomię utwór przyciskiem pierwszym od góry. Play. Ale cofnę się do jakiegoś właśnie krótkiego. O właśnie, choćby tego nawet. O właśnie. Naciskam przycisk Function, przytrzymuję, puszczam i cały czas mi w tej chwili będzie odtwarzało ten plik. Jest to plik, stary plik od odtwarzacza Winamp. Cały czas to nam odtwarza i teraz, żeby tego się pozbyć, muszę nacisnąć i przytrzymać przycisk Function. Trzymam, puszczam. Teraz nam się nie przestawiło, bo ten przycisk jest, ten plik jest w folderze Winamp i to jest album i tak samo nam powtarza, ale naciśnijmy jeszcze raz przycisk Function i przytrzymajmy i już nam będzie grał normalnie utwory, którym, o proszę bardzo, nie ma problemu. Tutaj fragmenty, ja przesuwam kółkiem w prawą stronę. Czasami, o na przykład tutaj, o właśnie, urywa niestety, czasami urywa nam początki. Trzeba to powiedzieć sobie jasno i prosto. Chcemy przejść na kartę, SD, naciskamy przycisk Function, krótko. I to jest na karcie SD, takie gotujące się nagranie, ale żeby nie było, może to nagranie takie ciekawostka. Urządzenie jest głośne dosyć. Siła głośników to 3 W. Nie jest to jakoś bardzo, ale wystarczy. Urządzenie nie ma tylu, nie ma takiego ładnego basu. No, gra z ładną górą. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. Zobaczymy, jak to będzie słychać. A proszę. Ale trąbka była słyszana z prawego głośnika. To znaczy, że wszystko jest jak najbardziej poprawne. Przełącz

0: teraz chcę sobie przejść do innej stacji, sobie nacisnę.
1: To zależy od tego, ile sobie wymyślicie.
0: I przytrzyma 3 sekundy.
2: Próbowaliśmy dyscyplinować redaktora maternę, potwierdza.
0: O. Żeby załączyć stereo, stacja musi być naprawdę dosyć silna. No tutaj wziąłem bardzo silną stację. Przytrzymujemy prawą część kółeczka, aż usłyszymy następną stację. Można tak też szukać. Albo po presetach. Oprogramowanie Państwu opisałem tych presetów. Wyłączę naciskając przycisk power, ale go przytrzymując jednocześnie. Wyjmę już nasze testowe egzemplarze. Radio jest bardzo przeciętne. Jest typowo konsumenckie, można by tak nazwać. Nie mogę powiedzieć, że jest bardzo złe też, ale niczym specjalnym się nie wyróżnia. Tak, proszę Państwa, niczym specjalnym się nie wyróżnia. Złapie to, co ma złapać, nie złapie słabiutkich stacji. Tutaj niestety, tutaj jeśli chodzi o czułość, kolega SRD-215, Sencor SRD-215 jest zdecydowanie lepszy. Ja bym powiedział, że nawet Koliber Eltroski jest zdecydowanie lepszy. Jeśli chodzi o pendrive'a i kartę microSD, tutaj, znaczy nie microSD, tylko jeśli chodzi o pendrive'a i kartę SD, tutaj wszystko się ładnie trzyma, nie ma żadnych problemów, jeśli o to chodzi. Wszystko jest jak najbardziej tutaj, no to tego nie wyjmiemy tak przypadkowo. To trzeba wyszarpać, żeby kartę SD wyciągnąć. To trzeba wyszarpać tak samo pendrive'a ze slotu. Jeszcze słówko o stanie czuwania urządzenia i jak włączyć budzik. No to ważne. Ja tylko powiem pokrótce, nie będziemy tego robić, bo jest to niedostępne. Ale aby włączyć budzik, należy w trybie wyłączonym, czyli w stanie czuwania, nacisnąć i przytrzymać przycisk function, czyli trzeci od dołu po lewej stronie. I wtedy wejdzie nam w tryb zegara nasze urządzenie. Następnie tym kółeczkiem na dole tutaj, lewo, prawo, góra, dół, ustawiamy sobie 12 lub 24. Następnie zatwierdzamy przyciskiem pierwszym od lewej strony, czyli przyciskiem skanowania i playa i pauzy. Po czym jak zatwierdzimy, to przechodzimy do następnego trybu, ustawiamy sobie godzinę, lewo, prawo. Zatwierdzamy przyciskiem właśnie pierwszym od lewej strony i potem ustawiamy minuty. Tak samo zatwierdzamy i mamy ustawiony zegar. Nie ustawiamy tutaj daty. Urządzenie nie posiada daty. Żeby ustawić budzik, tutaj mamy lepszy numer. Urządzenie Sencor SRD-230 jest zrobione tak, że przyciski głośniej, ciszej, czyli góra i dół kółeczka, to jest alarm 1 lub alarm 2. I teraz, co zrobimy? Co trzeba zrobić, aby ustawić alarm? Naciskamy przycisk na przykład alarm 2, czyli w górę. Naciskamy w górę, się nam podświetlił. I teraz naciskamy przycisk ten pierwszy od lewej strony. Wtedy wchodzimy w tryb budzika. Przyciskiem lewo, znaczy tym kółeczkiem lewo-prawo ustawiamy sobie godzinę, potwierdzamy, już nie potwierdzamy przyciskiem lewym tutaj po lewej stronie, tylko potwierdzamy górą, przyciskiem właśnie góra, czyli Al-2 i tak samo ustawiamy minuty i tak samo potwierdzamy Al-2. Potem mamy przycisk, potem mamy na wyświetlaczu, czy chcemy, żeby nas budziło USB, buzzer czy radio FM. ustawiamy, zatwierdzamy górą i mamy ustawiony budzik. Jak mamy ustawiony budzik i nas obudzi, to chcemy mieć funkcję drzemki, to naciskamy przycisk drugi i za 9 minut nam znowu nas obudzi. Tak, przycisk drugi od lewej strony. Aby wyłączyć alarm w ogóle, to tutaj mamy ciekawą rzecz, bo musimy nacisnąć alarm, czyli jeden, albo alarm 2, albo alarm 1. I to jest odpowiednio albo góra, albo dół. I następnie wybrać alarm off, czyli wyłączyć alarm. Tak jak ja, tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie Państwu zademonstrować tego budzika, ponieważ jest on dla osób niewidomych niedostępny. Ani jeden, ani drugi alarm. I powiem więcej, mogłem coś pomylić przy tym ustawianiu tego budzika, więc radzę, jeżeli ktoś jest naprawdę tym zainteresowany, zajrzeć po prostu do instrukcji obsługi w celem ustawiania tych alarmów. Ponieważ są to rzeczy niedostępne, więc tak mniej na to zwracam uwagi. Pojawia się tu różne rzeczy na wyświetlaczu, ale no, że tak powiem, jest jak jest. Także proszę mieć na uwadze, że tutaj może się coś zmienić, mogłem coś troszeczkę pomylić, jeśli chodzi o ustawienia właśnie budzika, ustawienia zegara. Niemniej są one dostępne tylko w stanie czuwania i no raczej z osobą widzącą nie polecam tego, raczej tutaj dla nas. Natomiast cała reszta radia jest dla nas jak najbardziej dostępna. Plusem między Sencorem 230 a 215 jest to, że można chodzić po folderach, można przewijać właśnie odtwarzane pliki. Radio pamięta, gdzie skończyliśmy w danym miejscu, prawda? Robi nam taką jakby zakładkę, gdzie skończyliśmy odsłuchiwanie. Pamięta nam. Czyta wavy MP2, MP3. To nam czyta. I mogę powiedzieć, że poza tym, co jeszcze? Bardzo ładnie wygląda ten odbiornik. Bardzo ładnie się wizualnie prezentuje. Nie wstyd go dać komuś nawet na prezent. Jest jaki jest, że tak powiem. Tutaj egzemplarz, który mamy, jest czarny z czerwonymi obwódkami i srebrnymi przyciskami, więc to wygląda całkiem ładnie i okazale. Nie wstyd tego postawić na żadnym stoliku ani meblu. Natomiast jest to urządzenie, jakie jest, prawda? Teraz tak, koszt. Kosztuje 80 zł, więcej bym za to nie dał. Jeżeli ktoś od Państwa chce za to więcej, ja bym nie polecał więcej. A jeśli miałbym porównywać jego brata, jego małego brata, SRD 215, to powiem szczerze, SRD 215 wypada dużo bardziej korzystnie. Dlaczego? SRD 215 może być kartą muzyczną, może być, ma dużo lepsze radio niż to urządzenie, zdecydowanie. Także ma więcej różnych funkcji, dla nas bardzo przydatnych. Na przykład te alarmy dla nas nie są w ogóle przydatne. No, bardziej nam się przydaje właśnie tutaj chodzenie po plikach czy folderach. No, 215 nie potrafi chyba chodzić po folderach, o ile wiem, o ile pamiętam. No, ale radio jest bardziej. No i dźwięk. Tutaj co prawda mamy stereo, ale nie mamy takiego ładnego dźwięku. Mamy ładną górę. Ja jeszcze dla świętego spokoju włączę to, żeby Państwo się przysłuchali. Tak to gra. I nie jest to żadne przekłamanie. Tak to słychać. Nie mamy tego basu tutaj. Gra to raczej kubełkowato. Nie robi takiego wrażenia jak SRD 215. Powiedzmy sobie szczerze, przynajmniej na mnie wrażenie SRD 215 zrobiło dużo większe niż to urządzenie. To urządzenie jest takim pospolitym odtwarzaczem. Natomiast z racji tego, że byłem zachwycony, nie ukrywam, i redakcja Sencorem SRD 215, myśleliśmy, że Sencor pójdzie w takie urządzenia i zobaczymy coś fajnego w 230. Niestety się zawiodłem, jeśli miałbym być szczery, to powiedzmy sobie szczerze, nie bardzo. Co tu możemy powiedzieć? Wejście AUX, jak działa? Działa tak, że po wpięciu kabla 3,5 mm, czyli kabla jack-jack, automatycznie nam się przełącza na wejście AUX. Sencor. Wejście AUX jest wejściem stereofonicznym oczywiście. Mamy sygnał stereo, natomiast urządzenie nie daje zasilania dla mikrofonów na przykład elektretowych, więc mikrofon nam nie zadziała z tym urządzeniem. Szkoda, ale niestety tak jest. Nie usłyszymy tutaj mikrofonu z żadnych słuchawek ani z niczego takiego. Nie daje nam zasilania Sencor do mikrofonów generalnie, więc to jest typowo wejście AUX-owe. I możemy oczywiście spokojnie, gdy mamy podłączony AUX, przełączać się między radiem i kartą i tak dalej, przyciskiem function. To nie ma żadnego problemu tutaj z tym. Natomiast no, takie założenie, że w momencie, gdy włożymy do gniazda AUX kabel, od razu nam się automatycznie przełączy na AUX. Natomiast możemy sobie się przełączać, pomimo włączonego już AUX-a, możemy spokojnie przełączać się na radio. To nie ma problemu z tym. No i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli naciśniemy przycisk function, mamy włączone radio, naciskamy przycisk function, i mamy włączony AUX, to pierwszym będzie AUX. AUX ma pierwszeństwo przed USB i pendrive'em. Podam kolejność. Jeśli mamy i włożoną kartę, i włożonego pendrive'a, i podłączony Sencor jako AUX, to mamy kolejność następującą. AUX, USB, karta, radio. I tak w kółko. AUX, USB, karta, radio. Taka jest kolejność. No i jeszcze słówko drobne. Sencor może być tak samo dobrym, i tutaj powiem nie bez kozery, nawet bardzo dobrym powerbankiem do naszego telefonu. Sencor jest zasilany z sieci. Załóżmy, że nie mamy ładowarki, nie wzięliśmy. Wystarczy, że mamy kabel USB, który pasuje do naszego telefonu. Podłączamy do Sencora, włączamy urządzenie i ładujemy sobie telefon bez problemu. I tutaj mogę powiedzieć, że nie ma tutaj tych ograniczeń bateryjnych. Tutaj, że tak powiem, mamy do czynienia z zasilaniem sieciowym, więc jest to prąd przyzwoity 5 V 2 A. Spokojnie daje radę naładować telefon, i to w całkiem niezłym czasie. To raz. A druga rzecz, no jeżeli jesteśmy na zasilaniu bateryjnym, no, z czterech baterii R14, przypomnę, że to urządzenie jest zasilane czterema bateriami R14, to wtedy problem jest już większy, ale też nie jest tak strasznie, ponieważ te R14 starczają na dość długo. Można nimi załadować telefon, natomiast powiem szczerze, próbowaliśmy i po załadowaniu telefonu baterie są dość gorące, bo jednak dość dużo prądu z nich ubyło i powiedzmy sobie szczerze, znacznie, znacznie krótszy będzie ich żywot. Polecam jednak ładowanie na zasilaniu sieciowym. To tyle, co mogę powiedzieć Państwu o urządzeniu Sencor SRD 230. Koszty tego urządzenia to 80 zł. Mniej więcej 85, no, można dać. Jeśli Państwo uważają, że jest to urządzenie przydatne, to jak najbardziej. Jeśli Państwo nie uważają, no to już Państwa decyzja. Czekam na komentarze na stronie Tyflo Podcastu, ewentualne. No i cóż, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Robert Łabęcki.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy poniedziałek, to 20 dzień lutego 2023 roku, minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia, pierwsze, ale nie ostatnie. Oj, w tym tygodniu będziemy mieli sporo różnych ciekawych propozycji programowych dla was, jutro nawet dwa razy się spotkamy. Tyle mamy wam do zaoferowania, a to wszystko na antenie Tyfloradia, a później do odsłuchania, rzecz jasna, w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących, czyli Tyflo Podcaście. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie dziś witam Pawła Masarczyka. Dobry wieczór, Pawle.
1: Witaj, Michale, witajcie słuchacze i słuchaczki i wszyscy, którzy z nami są.
0: Cóż nam, Pawle, ciekawego przyniosłeś do studia?
1: Przyniosłem coś, o czym już mówiłem w Tyflo Przeglądzie i też zapowiadaliśmy poniekąd tam właśnie, że to dziś odbędzie się audycja o programie, który będę chciał dziś zaprezentować, a program ten nosi nazwę Winget UI. I ci z was, którzy już troszeczkę siedzą głębiej w tym, co ostatnio Microsoft nam przedstawia, ostatnio, czyli jakieś dwa lata, mogli się zorientować, że jak w nazwie jest Winget, no to będziemy mówić o pakietach, o pobieraniu pakietów. A co to są te pakiety? No w najprostszym tego słowa znaczeniu i w najprostszej definicji programy komputerowe. Takie, jakie mamy wszyscy na komputerze. Tylko się trochę bardziej wyszukanie nazywają, bo
0: tak,
1: ta terminologia Windows pochodzi z Linuxa.
0: Bo Windows tam właśnie tak coraz bardziej Linuxieje. Kiedyś Windows tak. I Linux to byli zacięci wrogowie. Kiedyś można było wyczytać różne takie animozje, jakie Microsoft publikował w stosunku do Linuxa, no, że to taki system nieciekawy, nawet i w tej opcji serwerowej, że to wszystko jest niestabilne, że to jest trudne i tak dalej, i tak dalej. Potem ktoś znalazł różne informacje, że główne serwery Microsoftu stoją na Linuxie i było śmiesznie, ale...
1: Oj, ironia losu.
0: Tak, ale to wszystko się zmienia. Zmienia się, mam wrażenie, że jednak też od czasu, kiedy zmieniło się kierownictwo Microsoftu i tam trochę inaczej teraz wieje wiatr. No i Satya Nadella jednak idzie w tę stronę, aby te produkty własnościowe i open source to nie było coś, co będzie się wzajemnie zwalczać, wzajemnie konkurować ze sobą, ale coś, z czego jedni mogą również i drudzy czerpać, bo Microsoft ostatnio zaczyna aktywnie działać, aby ten Linux obecny był na systemach Windows, ale i w drugą stronę to działa, bo Microsoft również otwiera sporo kodu i publikuje go na GitHubie. No zresztą teraz obecnie, to przypomnijmy, dla tych, którzy nie wiedzą, Microsoft jest właścicielem GitHuba, czyli tego systemu, tej platformy z bardzo, bardzo dużą ilością kodu, no głównie otwartego, chociaż nie tylko, bo można oczywiście zamknąć te repozytoria i tam pojawiają się też rzeczy takie typowo własnościowe, różne firmy prowadzą tam repozytoria ze swoim kodem, który jest kodem zamkniętym, obwarowanym różnymi licencjami, ale też to jest takie miejsce, gdzie naprawdę tego sporo, sporo kodu otwartego się znajduje i to jest właśnie teraz Microsoft.
1: No my do GitHuba jeszcze wrócimy, bo on pełni dość ważną rolę konkretnie w procesie publikacji w Wingecie, więc jak troszkę opowiem o tym, skąd programy się tam w ogóle biorą, no to do GitHuba jeszcze wrócimy.
0: Tak jest. No to dobrze. To od czego, Pawle, byśmy mogli zacząć? Może co to jest właściwie ten Winget, żeby tak po kolei? Wspomniałeś, że jest to narzędzie, które pozwala na instalację programów. To może powiedzmy, tak, skąd właściwie te programy tam się biorą?
1: No więc od razu do tematu myślałem, tak, że jeszcze ten, ale w sumie okej. Więc Winget jest, tak jak już wspomniałem i jak o tym już mówiliśmy, menedżerem pakietów, no czyli w dużym uproszczeniu programem do ściągania programów. Czyli potrzebujemy jednego narzędzia, za pomocą którego możemy pobrać, może nie każdy, no bo jasne, że tego jeszcze nie ma aż tyle tam, ale dużo z tego, co znamy, owszem, jest. I za pomocą tego jednego narzędzia możemy te programy pobierać. I ktoś mógłby pomyśleć, no dobra, no to brzmi jak Microsoft Store. I po co mi takie coś, taki App Store kolejny? Z kilku przyczyn. Po pierwsze, to nie jest to samo. To działanie ma zbliżone i ja śmiem nawet twierdzić, że wszystkie te App Store'y, które dzisiaj mamy, czyli no, App Store Apple'owy, Play Store Google'owy, Microsoft Store Microsoftu, gdzieś tam swoje korzenie w menedżerach pakietów mają. W apt-get i różnych te narzędziach takich, no, Unixowych, powiedzmy, tak. Na Maca jest Homebrew, które w podobny sposób też działa. I różnic jest kilka. Po pierwsze, trochę inaczej wygląda proces publikowania takiej aplikacji. Po drugie, nie wymagane jest żadne konto, żeby te aplikacje pobierać. I to oficjalnie, bo Microsoft Store jakieś tam sposoby ma, żeby z niego pobierać bez konta, ale to można gdzieś włożyć między eksperymenty techniczne dla osób, które lubią się bawić.
0: I to czasem działa, czasem nie działa, czasem trzeba coś ostro namieszać gdzieś tam w systemie, żeby to zaczęło działać. No to są takie już naprawdę dziwne sposoby, aby tego dokonać.
1: A tutaj jest dużo mniejszy próg wejścia, bo zdaje się, że do tych wszystkich App Store'ów trzeba mieć jakieś konta deweloperskie, całe procedury przejść, być może też zapłacić pieniądze. No a tutaj jest to trochę dużo bardziej na luzie. Każdy może sobie praktycznie opublikować oprogramowanie, o ile spełnia wytyczne. W niektórych przypadkach, bo tych menedżerów pakietów jest więcej, to się nazywa, to o czym my mówimy, nazywa się Winget UI i jakby inspiracją do tego jest Winget i on jest wspierany, ale istnieją też inne menedżery pakietów, innych firm, inne rozwiązania, na przykład Chocolaty, o którym mówiliśmy kiedyś w Tyflo Przeglądzie.
0: Tak, ja na przykład korzystam z Chocolaty tak na co dzień.
1: Nasza koleżanka Paulina redakcyjna jest wielką fanką Chocolaty i kiedyś pisała o tym artykuł swoją drogą też na dobrych programach na swoim blogu, który tam miała, więc jest to rozwiązanie, które już od lat się sprawdza.
0: Tym bardziej, że takiego Wingeta i Chocolaty i inne narzędzia to ważna rzecz. Jeszcze na razie nie dotykamy tej kwestii graficznej, dotykamy na razie tej warstwy tekstowej, skryptowej. No właśnie, można sobie oskryptować. I teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, że jesteśmy jakimś człowiekiem od IT i zajmujemy się naprawą komputerów, konfiguracją tych komputerów, robieniem generalnie porządków przy tych komputerach. I jest ich dużo. No można sobie dosyć fajnie poautomatyzować te procesy i zamiast klikać ileś razy next, dalej, instaluj, akceptuj, tak, oczywiście, zgadzam się, to jeżeli nasza firma na przykład ma powiedzmy 1000 komputerów i musimy te, może nie od razu 1000, ale tak powiedzmy 100 komputerów przygotować dla nowych pracowników, albo te komputery od czasu do czasu zmieniają swoich właścicieli, to trzeba poczyścić z danych i przygotować na nowo, no to już się naprawdę opłaca zrobić jakieś sobie skrypty instalacji z jednej strony tego Windowsa nienadzorowanej, z drugiej strony też opłaca się do tych skryptów dodać różne takie właśnie elementy jak Winget czy Chocolaty czy jakiekolwiek inne menedżery pakietów, które można wywołać z wiersza poleceń, żeby zainstalować jakiś zestaw programów, które chcemy, żeby na tych komputerach były. Jakiś Acrobat, na przykład dla niewidomych NVDA, jakąś tam ewentualnie przeglądarkę, jeżeli jest taka potrzeba i tak dalej, i tak dalej.
1: To się zgadza. 7-Zip to jest też popularne narzędzie.
0: Tak, żeby ludzie w firmach WinRara nie instalowali, bo to potem wiąże się z różnego rodzaju konsekwencjami prawnymi, jeżeli tego WinRara nie odinstalujemy szybko po 30 dniach. Jak jesteście w pracy, to nie instalujcie WinRara, instalujcie 7-Zip. A zresztą w domu też, jak nie musicie, jak nie macie licencji na WinRara, to go nie instalujcie, nie musicie.
1: Cały myk polega na tym, że te programy są każdy na innej stronie, te strony nie zawsze są po polsku, a tu jest download link, a tu jest przycisk, a tutaj
0: albo na przykład
1: jakieś mirrory.
0: Są strony, które mogą nas wprowadzić w błąd. I one będą bardzo podobne. Ja się kiedyś tak złapałem, właśnie przy okazji 7-Zipa, bo adres 7-Zipa, mam wrażenie, nie jest taki bardzo jasny. Tam jakiś był problem z adresem tej strony. No to wpisałem sobie w Google'a 7-Zip i tam download. I pierwsza strona, która była z tego wynikiem tego wyszukiwania, była naprawdę dość podobna do oficjalnej strony 7-Zipa. Tak ją zapamiętałem. Na całe szczęście jedyne, co mi przywlokła z instalką tego 7-Zipa, to był jakiś tam toolbar i jeszcze jakieś ewentualnie coś tam reklamowego. To nie był żaden Trojan, to nie było nic wybitnie złośliwego. Natomiast pamiętam, że miałem nie lada problem, żeby się tego pozbyć, bo wyobraź sobie, Pawle i drodzy słuchacze, szczególnie dla mnie było to bardzo uciążliwe, bo żeby żeby się tego pozbyć, żeby to odinstalować, wymagało to rozwiązania kodu CAPTCHA.
1: Oj, no to ja też kiedyś sobie przywlokłem chyba z Chrome'em jakimś nieumiejętnie zainstalowanym właśnie też toolbar, który już wymagał osoby widzącej do odinstalowania, bo instalator był niedostępny.
0: Tak, więc to są takie rzeczy, na które niewidomi też mogą być narażeni w taki czy inny sposób, a potem, żeby się tego pozbyć, to wcale nie jest takie proste i nie jest to taki trywialny proces. Więc rzeczywiście, jak mamy do dyspozycji takie narzędzia, nad którymi jednak ktoś mimo wszystko czuwa i dba, żeby te programy pochodziły z legalnych źródeł, oryginalnych i takich wiarygodnych, to może faktycznie warto im zaufać.
1: Tak, chociaż tam jest proces moderacji jak najbardziej i skoro już przy tym jesteśmy, to na pewno Chocolaty, ale zdaje się, że Winget w jakimś stopniu też, to jeszcze wymaga weryfikacji, pozwala na publikowanie oprogramowania przez użytkowników, czyli my nie musimy być teoretycznie autorem danego oprogramowania, żeby w takim menedżerze się to pojawiło, oczywiście pod warunkiem, że linkujemy do oficjalnej strony, oficjalnych linków pobierania autora. Mhm. Czyli my jesteśmy po prostu pośrednikami jesteśmy w tym procesie publikacji tylko. My nie tworzymy tego oprogramowania, ani go nie hostujemy nigdzie indziej. Jedyne, co robimy, to je publikujemy na pożytek wszystkich użytkowników. Nie wiem, jak to potem się rozgryza, czy autor w jakiś sposób może nam zabronić takiej publikacji. W wytycznych Wingeta jest informacja, żeby nie publikować niczego, co zawiera dzieła objęte prawem jakimś intelektualnym i prawem autorskim. Natomiast zdaje się, że tam jest gdzieś też wyjaśnione, że nie dość, że użytkownicy mogą publikować, można też poprosić o pomoc w publikacji konkretnego oprogramowania. Jak się dokonuje publikacji, o tym warto poczytać. Na odpowiednich stronach Microsoftu w dużym skrócie tworzy się odpowiednio spreparowany plik manifest, czyli plik akurat w naszym przypadku Wingeta, tutaj jest on w formacie YAML w YAMLu i musi on odpowiednio zakodowane mieć różne dane na temat aplikacji, jakieś tam, oczywiście adres do instalki, jakieś powiedzmy tam informacje opisowe, parę innych rzeczy. Trzeba się zapoznać z tym, stworzyć. Są narzędzia do walidacji tego typu plików, czy one się zgadzają z wytycznymi. I gdy mamy już taki plik gotowy, to jako pull request, czyli jako po prostu prośba o zaakceptowanie naszego kodu źródłowego, jako naszą jakby poprawkę, sugerujemy to na GitHubie projektu Winget. I z tego co wiem, jest moderacja automatyczna, jest też moderacja ręczna. Różne aplikacje przebywają różną drogę. Teraz czytałem w weekend wątek na Mastodonie autora programu, który próbuje publikować w Wingecie i którąś tam aktualizację z kolei bardzo długo trwa jej zatwierdzanie i autor już żartował, że zdąży wypuścić następną wersję, zanim ta jeszcze poprzednia zostanie zaakceptowana. Tak, jeszcze wracając krótko do zalet tego typu narzędzi nad tradycyjnymi, czy Microsoft Store'em, czy poszukiwaniem oprogramowania na stronie producenta, możemy, i takie narzędzia oferują nam to, za chwilę będę to też demonstrował za jakiś czas w ramach Winget UI, możemy instalować dowolną starszą wersję tego oprogramowania, jaka tylko jest w repozytorium, w takiego menedżera pakietów, więc w naszym przypadku nie jest to bez znaczenia, bo jak się często okazuje, lepsze jest wrogiem dobrego, a w przypadku dostępności nowsze jest mniej dostępne niż to, co było. I warto zawsze mieć opcję jakiegoś rollbacku i przywrócić sobie oprogramowanie w wersji, w której ono działało. Oczywiście pamiętajcie, warto sobie zabezpieczać gdzieś na dysku instalki, wersji, które wiecie, że działają, programów, które są wam bardzo, bardzo potrzebne. Natomiast gdyby ktoś nie postępował w ten sposób, to o ile jest to opublikowane w menedżerze, to możemy tam jak najbardziej zainstalować, też wybrać sobie, którą wersję chcemy. No i też infrastruktura, czy 32, czy 64 bity.
0: To też czasem może mieć znaczenie.
1: Tak, możemy sobie tam te rzeczy skonfigurować. No i w dużym skrócie, dlatego warto korzystać z menedżerów pakietów.
0: Tak, ty Pawle, wspomniałeś jeszcze też o tym, o tych prawach autorskich i o legalności takiego publikowania w tego typu repozytoriach. Zazwyczaj, to jeszcze też dodam, bo od czasu do czasu nawet robię to, czego mało, co mało kto robi, i czytam sobie umowy licencyjne nawet takich darmowych programów, programów typu freeware, i zazwyczaj to jest w ogóle tak, bardzo rzadko który autor decyduje się na to, żeby zabronić publikowania tego programu, instalki tego programu na innych serwisach. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się w ogóle z taką praktyką. Ewentualnie gdzieś może było kilka razy, była kilka razy taka sugestia, że jeżeli chcesz umieścić program u siebie, to linkuj proszę do instalki, która znajduje się na moim serwerze, dlatego że dzięki temu zawsze użytkownik będzie w stanie pobrać najbardziej aktualną wersję tego programu, jeżeli tylko go wypuszczę. Taka była motywacja autora, natomiast generalnie zazwyczaj, jeżeli coś nie jest o otwartym kodzie źródłowym, to autor programu zezwala na redystrybucję takiego programu, takiej binarki, tylko jedno zastrzeżenie, nie dokonuj w nim zmian.
1: Zmian. No i tak, tutaj nie dokonujemy zmian. Tutaj nawet linkujemy do strony autora, bo takie są też wytyczne Microsoftu co do Wingeta. No na ten moment połączone siły Wingeta i Chocolaty owocują tym, że mamy w ofercie 11 tysięcy pakietów z haczykiem. Jest tego dużo i to kolejna różnica w tego typu menedżerach w stosunku do Microsoft Store. Możemy sobie alfabetycznie przejrzeć całą tą listę.
0: Zgadza się.
1: Możemy odkryć jakiś nowy program.
0: Ja dodam jeszcze, że jesteśmy na żywo, zatem jeżeli macie ochotę z nami się skontaktować w dzisiejszej audycji, to śmiało. Nie jesteśmy na Facebooku, nie jesteśmy na YouTubie i nie będziemy tam przez najbliższe dni, no może tygodnie. Krótko mówiąc, jak mi komputer po prostu z naprawy wróci, bo teraz jesteśmy na takiej konfiguracji awaryjnej i nie chcę jej przemęczać nadmiernie dodatkowymi jeszcze procesami, które już po prostu ten sprzęt by mogły zabić. Ja w tym momencie tak sobie z ciekawości zerknę, 58% procesora zajęte, więc może nie przesadzajmy bardziej. Natomiast w Tyfloradiu jesteśmy, jak najbardziej. Można do nas dzwonić na tyflopodcast.net/zoom. Można do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net. No i też można się z nami kontaktować z poziomu aplikacji, zarówno na iOS-a, jak i na Windowsa. Tak swoją drogą, jeżeli ktoś użytkuje Facebooka i jest na grupie niewidomi, niedowidzący bądźmy razem, to tam się ostatnio Arek Świętnicki pojawił i czeka na różnego rodzaju informację zwrotną a propos aplikacji Tyflo Centrum. Więc jeżeli chcecie Arkowi napisać tą drogą coś, a bardzo lubicie korzystać z Facebooka, no to to jest dobry moment, żeby to uczynić. No dobrze, Pawle, to co? To teraz, skoro powiedzieliśmy o samym narzędziu konsolowym, to może teraz kilka słów na temat już tej samej nakładki.
1: Winget, tak, więc te osoby, które zazwyczaj nie siedzą w wierszu poleceń, mogą się czuć troszkę odepchnięte od Wingeta i podobnych narzędzi, mimo że brzmi to atrakcyjnie i ciekawie, z uwagi na konieczność pamiętania komend. Programy też się często nie nazywają tak, jakbyśmy mogli przypuszczać, bo tam podajemy nazwę pakietu i te nazwy pakietu no bywają specyficzne. Najczęściej są dla celów po prostu przyjazności nazw podobne do nazw programów. Natomiast mogą się różnić, w związku z czym trzeba trochę czasu w tym wierszu poleceń spędzić, żeby odnaleźć programy, które są nam potrzebne, już nie wspominając o przeglądaniu list i tak dalej. W związku z czym tutaj z pomocą przychodzi narzędzie graficzne, po prostu tradycyjne, okienkowe, taki programik, który możemy wykorzystać, żeby te wszystkie rzeczy robić, po prostu klikając tab i strzałki i enter i menu kontekstowe i tak dalej. Nazywa się to Winget UI bądź też Winget UI, żeby być w 100% poprawnym językowo. Jest to narzędzie open source, nic nie ma wspólnego z Microsoftem, tworzy to ktoś chyba w Barcelonie. I jest to dostępne w dużej części. Są pewne ograniczenia, będę o nich też oczywiście mówił i jak je obejść, bo większość tych rzeczy, tak naprawdę wszystko, co jest nam potrzebne, da się jakoś obejść. No i narzędzie, co rzadko spotykane, jest dostępne też w języku polskim, więc tutaj nawet język nie będzie barierą, co jest świetną wiadomością, no bo nie zawsze mamy taki przywilej, żeby tu skorzystać z języka polskiego. I myślę, że warto zacząć od tego, jak takie narzędzie zainstalować. I no, w tradycyjnych warunkach powiedziałbym, że podam link w komentarzu i to też się stanie, bo jest oczywiście na GitHubie narzędzie, ale jest dużo prostsza metoda, którą możecie wykonać w tym momencie. No, jak już wspomniałem, Winget UI to jest narzędzie graficzne, tak, interfejs graficzny dla narzędzia Winget, które jest wbudowane w Windowsa od 2 lat, 10, 11. No więc logicznym jest, że możemy też za pomocą tego Wingeta, którego już mamy, zainstalować Winget UI.
0: Przy okazji chociaż raz też do tej konsoli się udać.
1: To nawet nie będzie aż tak konieczne, bo wystarczy, znaczy no, oczywiście ona się otworzy i tam będzie trzeba potwierdzić, ale nie spędzimy w niej jakoś dużo czasu, bo wystarczy otworzyć Windows R uruchom i napisać Winget,

0: N. My oczywiście naciskamy wtedy Y i Enter i dokonuje się instalacja, okienko znika i można spokojnie założyć, że w menu Start nowy skrót Winget UI znajdziemy.
1: Ja już widzę jedną zaletę rozwiązania Microsoftu nad Chocolatey, to tak przy okazji, bo z punktu widzenia bezpieczeństwa troszeczkę Chocolatey ma jedną wadę nad Wingetem, mianowicie Chocolatey zaleca, by uruchamiana była w trybie administratora. Czyli musimy zawsze ten Ctrl Shift Enter wcisnąć przy wpisywaniu CMD w poleceniu uruchom. I wtedy po prostu, jeżeli uruchomimy bez tych uprawnień administratora, to nas Chocolatey zawsze poinformuje, że no może coś tu się nie takiego zdarzyć, że nie jest uruchomiony jako administrator i że może wyskoczyć błąd, czy rzeczywiście chcemy w ten sposób z tego programu korzystać. Więc to taka rzecz na margines. A tutaj no Winget, jak rozumiem, może działać i bez tego i nie jakby uczymy użytkownika takich trochę może niebezpiecznych praktyk, żeby tak sobie coś jako administrator odpalać.
0: Dokładnie, tutaj działa to od razu, bez jakichś dodatkowych uprawnień. Myślę, że też przy okazji mogę wspomnieć, że oczywiście no Winget UI to jest przykład tego, co możemy wpisać i o tej aplikacji, o tym programie będziemy mówić dziś na antenie Tyfloradia. Natomiast zawą Winget UI można wstawić dowolną inną aplikację, która w sklepie, znaczy w repozytorium Winget jest. Może to być Unigram, może to być Messenger, może to być WhatsApp, Firefox. Zresztą za chwilkę się rozejrzymy, jakie to różne aplikacje znajdują się w repozytorium Winget. Wystarczy wpisać Winget, spacja install, spacja nazwa konkretnego programu i on już się będzie instalował. Po pierwszym uruchomieniu Wingeta wyświetli nam się okienko takiego pierwszego startu, w którym jesteśmy pytani o to, jakie systemy, jak menedżerów pakietów, jakie menedżery pakietów chcemy za pomocą Winget UI obsługiwać. Domyślnie wybrany jest Winget i domyślnie wybrany jest Chocolatey. Z tego, co rozumiem, aplikacja posiada w jakiś sposób własne instancje, zarówno Wingeta, jak i Chocolatey, bo w ustawieniach można wybrać sobie albo używanie Wingeta lub Chocolatey na poziomie tej aplikacji Winget UI, albo systemowego, więc domyślam się, że to są dwie osobne jakby instalacje tych menedżerów. Jakie to rodzi konsekwencje, do końca niestety jeszcze nie wiem, natomiast tak użytkowo no nie powinno być jakichś problemów, to wszystko powinno działać. Jest też trzeci system, Scoop. I Scoop zdaje się, że już w ogóle wspiera coś, czego Chocolatey chyba, Michale, nie wspiera, poprawnie, jeśli się mylę, czyli własne repozytoria. Chocolatey ma to jedno takie wspólne, tak?
1: Chocolatey ma wspólne, ale Chocolatey też występuje w różnych instancjach. Nie jestem pewien, czy przypadkiem Chocolatey też nie można podać jakiegoś swojego repozytorium, gdybyśmy chcieli.
0: Tylko nie wiem, czy to tam nie jest jakoś nastawione na firmy, że to się jakoś stawia.
1: Tak.
0: I wtedy to jest jakieś tam połączone z certyfikatem. To chyba nie jest trochę tak jak w Linuxie, że teoretycznie każdy programista może sobie stworzyć swoje repozytorium i tam dodawać rzeczy, tylko to jest chyba pod kątem bardziej tam
1: nie,
0: instalacji.
1: Nie, tam już tak, to masz rację. Chocolatey też tak. W tej wersji Pro coś tam oferuje dodatkowo. Ja nie zmieniałem tych repozytoriów, powiem szczerze, ale dość często Chocolatey akurat namawia na to, żeby tam sięgnąć po tę wersję Pro i dzięki temu właśnie też zdaje się cokolwiek o repozytoriach było wspomniane, o takich własnych repozytoriach.
0: No Scoop ponoć to wspiera już bardziej. Nie bawiłem się tym, szczerze mówiąc, nie znam się na tym menedżerze pakietów. Możemy go zaznaczyć, nie musimy. Jeżeli go zaznaczymy, to po wybraniu uruchom program, czy tam start software, taki przycisk jeden, jaki tam jest, nastąpi instalacja tego Scoopa, to tam nie trwa długo, to tam jest po prostu w CMD, też chyba jakiś yes, no, jest to potwierdzenie. Press any key, czyli po prostu naciskamy dowolny przycisk i klawisz na klawiaturze i cała procedura się już wykonuje samoczynnie. Coś, na co warto też zwrócić uwagę, kiedy już się interfejs programu ten właściwy uruchomi, za pierwszym razem doznamy takiej trochę sensacji dźwiękowej, bo NVDA stworzy nam istny koncert, jeżeli mamy włączone paski postępu dźwiękowe, bo tam będzie tych pasków przewijać się dość dużo i wszystkie naraz i bardzo szybko i po kilkakroć, bo nastąpi odświeżenie pakietów. Po prostu zarówno z Wingeta, jak i z

0: sklep i zostanie pobrana lista wszystkiego, co tam jest, no żeby to było zapisane u nas już na komputerze. Sama lista, tak? Nie pakiety, nie, że teraz się zainstaluje 11 tysięcy programów, tylko sam indeks tego, co jest dostępne w repozytoriach, musi zostać zbudowany.
1: Czyli to, no, co znamy w Linuxie, kiedy robimy update, to wtedy nam się aktualizują te listy pakietów i wtedy dopiero dostajemy informacje, no, co tam chcemy, jakie pakiety na przykład mogą zostać zaktualizowane i wtedy dopiero możemy to wykonać.
0: Dokładnie. No i NVDA, jakby efekt uboczny jest taki, że po prostu odegra nam dość niespotykany koncert na paskach postępu. No to skoro już ustawiliśmy Winget UI, no to chyba czas przejść do prezentacji praktycznej.
1: Tak jest.
0: Ja uaktywnię sobie tradycyjnie transmisję dźwięku.
2: Rozpoczęto udostępnianie dźwięku.
0: I się słyszymy.
2: Tak. Zatrzymają.
1: Wszystko działa.
0: Tak, fantastycznie. No to już po problemach.
2: Womic, Wikise, Wines, Cepecz, Winget UI 9.
0: Winget UI. Ja otwieram aplikację.
2: Winget UI okno.
0: I jesteśmy na ekranie głównym tutaj Winget UI. No więc przejdźmy się tabem i zobaczmy, co my tutaj mamy.
2: Pole wyboru oznaczone.
0: Mamy pole wyboru, które jest nieopisane. Ono nas nie będzie interesowało. Tutaj nie wszystkie kontrolki są opisane. No, tu za chwilkę zobaczymy, że sytuacja nie jest najprostsza, ale mimo to aplikacja jest używalna.
2: Odkryj pakiety, pole wyboru oznaczone.
0: Odkryj pakiety. To jest zakładka tak naprawdę. Tutaj jesteśmy informowani, że to jest pole wyboru oznaczone. To są zakładki ze źle przypisaną rolą. Zauważmy, że jak teraz przesuniemy się w prawo,
2: aktualizacje oprogramowania, pole wyboru oznaczone. Zainstalowane pakiety, pole wyboru oznaczone. Winget UI okno.
0: I tu jeszcze się otwarły nam takie podmenu.
2: Ustawienia Winget UI.
0: Teraz ja jeszcze strzałką góra-dół w tym podmenu.
2: O Winget UI. Dziennik zdarzeń Winget UI. Ustawienia Winget UI.
0: Dokładnie, mogę wyjść Escape.
2: Winget UI. Pole wyboru ma fokus nieoznaczone. Zainstalowane aktualizacje odkryj pakiety, pole wyboru oznaczone.
0: Dokładnie, czyli mamy trzy zakładki plus to podmenu takie, którym potem, po którym chodzimy góra-dół. No i przejdźmy się. Najbardziej będzie nas interesowała tutaj zakładka odkrywaj, bo aktualizację robi się w troszkę inny sposób z czytnikiem ekranu, co zademonstruję za chwileczkę. No i co my tu mamy?
2: Natychmiastowe wyszukiwanie, pole wyboru oznaczone.
0: Tak, to jest kontrolka, która nas informuje o tym, to powinna być etykieta tak naprawdę tego, co teraz nastąpi, czyli
2: pole edycji zaznaczone radio.
0: Pole edycji, w którym możemy wyszukiwać sobie no te pakiety nasze, których potrzebujemy. Ja tu miałem wpisane radio, bo po sobie wczoraj szukałem.
1: Na razie doprecyzuję. Tam tak, to proszę. Natychmiastowe wyszukiwanie, kiedy byśmy to zaznaczyli, czy to zaznaczymy, czy pole nie edycji. Zaznaczymy, to nie ma znaczenia.
2: Oznaczone.
0: Żadnego.
2: Pole okay. Edycji.
0: Jak widzicie, jak słyszycie, odhaczałem, zahaczałem. Pole edycji jest jak było. Przypuszczam, że to jest etykietka. Chyba, że ma jakąś funkcję, o którym nie wiem, no to wtedy okej, ale też nie jest to nam do niczego aż tak bardzo na ten pierwszy moment potrzebne.
1: Ja sobie w pierwszym momencie pomyślałem, że to chodzi o to, czy wyniki mają aktualizować się na bieżąco, czy dopiero po wciśnięciu klawisza Enter na przykład.
0: Dobrze, to przekonajmy się. Ja
2: natychmiastowe nieoznaczone.
0: Ja
2: pole edycji zaznaczone radio.
0: Wymarzę to, co jest tu wpisane.
2: Pusta, odznaczono.
0: I zobaczymy, czy się nam zaktualizowały wyniki. Gdyby się nie zaktualizowały, czyli dalej mielibyśmy wyniki z radia, no to powinniśmy mieć tylko 5 wyników, bo wczoraj to sprawdzałem. Jeżeli się zaktualizowało, to będziemy mieli ich znacznie więcej.
2: Przycisk.
0: Tu jest przycisk, tu są przyciski takie do odświeżania pakietów, jest jeden.
2: Przycisk.
0: Właśnie ten chyba, ten pierwszy też jakąś funkcję tutaj pełni. I w tym momencie...
2: Grupa. Netframework, Netrelatstor, Netframework.
0: Jak widać, odświeżyło się. Mamy tutaj drzewo.
2: Netframework, przycisk, drzewo, Netframework, link.
0: I mamy drzewo z wszystkimi pakietami, jakie tylko tutaj są.
1: Czyli to faktycznie może jakaś tak. Etykietka.
0: Bardzo możliwe. Wiem o tym, bo to się zaczyna od kropki. Jest .net, framework.net i tak dalej. Przejdźmy się może tak kilka programów, zobaczmy, co tutaj różne rzeczy są.
2: Netrelatstor linia 2, nazwa pakietu kolumna 1, poziom 1. 0AD, linia 3, nazwa pakietu, kolumna 1, poziom 1, 0.10 editor, linia 0.10 memorizer, 0.10 editor, linia 0.10 editor inst, 0AD, linia 8, 0 install, linia 9, 0 install port, 0PATH, 0 install portable, linia 0PATH, linia 1.
0: Jak widać, dużo programów, już na samych liczbach jest tego dużo. Dużo jest takich też, mam wrażenie, z pewnej serii, tak? Zero, coś tam, 15, coś tam. Jest tego troszeczkę. No i co my możemy zrobić z takim programem? Otwórzmy tu menu kontekstowe, Shift F10 w moim przypadku, bo taką mam klawiaturę. I mamy różne opcje.
2: Wingetuj okno, zainstaluj.
0: Możemy zainstalować program.
2: Zainstaluj jako administrator.
0: No albo z uprawnieniami, jeżeli mamy taką potrzebę lub wymaganie.
2: Pomiń weryfikację hasła.
0: No to jest, chodzi o to, żeby nie sprawdzać sumy kontrolnej. Ciężko mi sobie wyobrazić.
1: Bez wyraźnego powodu lepiej tego nie robić. Zawsze warto jednak dokładnie sprawdzić na wszelki wypadek tę weryfikację hasza, szczególnie po to, że ktoś na przykład mógłby podmienić w międzyczasie ten plik, a kiedy dany plik jest dodawany do repozytorium, to jak rozumiem, tam gdzieś w międzyczasie jest też publikowana jego suma kontrolna, żeby było wiadomo po prostu, czy dany plik nie uległ zmianie, czy coś tam się do tego pliku nie dokleiło, a jak pamiętacie być może aferę sprzed paru lat z CCleanerem, który to na oryginalnym serwerze dostał taką doklejkę niesympatyczną, właśnie jakiegoś trojana czy wirusa, no to chyba faktycznie lepiej mimo wszystko zwracać uwagę na te hasze i na to, czy tu aby coś złego się nie dzieje z daną aplikacją.
0: To prawda. No i co dalej możemy jeszcze w tym menu zrobić?
2: Pokaż informacje, weryfikację hasła. Pokaż informacje.
0: Możemy też wyświetlić informacje.
2: Zainstaluj.
0: I to wszystko. Ja jeszcze pozwolę sobie to menu otworzyć na innym programie.
2: Jeden password, czyli linia 20.
0: One password, nawet CLI, czyli tutaj mamy command line'owy, wiersz tekstowy po prostu, one password. Mam wrażenie, że tutaj musi to być pakiet Wingeta, a nie Chocolaty, żeby jeszcze jedna opcja nam się pojawiła.
2: Wingetu zainstaluj jako pomiń weryfikacji, pokaż zainstaluj pomiń pokaż Winget 3C4K wideo do
0: jeszcze
2: Winget zainstaluj jako pomiń weryfikacji, pokaż
0: Winget. Nie będę się tu wykazywał, powinna jeszcze się pojawić trzecia opcja, zainstaluj w trybie interaktywnym. Czym to się różni od instalacji tradycyjnej? Ano tym, że w instalacji tradycyjnej po prostu pakiet się pobierze, zainstaluje, my nie musimy nic zrobić. Instalacja interaktywna jest to po prostu instalator. Taki, jaki znamy, klasyczny, z wszystkimi dalej, z wszystkimi regulaminami, z wszystkimi z ustalaniem lokalizacji, gdzie program ma się zainstalować. Więc
1: no właśnie, to przede wszystkim w tym ostatnim przypadku może nam się przydać. Jeżeli mamy taką chęć, aby instalować programy w nietypowej lokalizacji, niekoniecznie C Program Files, czy tam pliki programów x86, tylko w jakimś innym katalogu, na przykład na drugim dysku, no bo tam mamy więcej miejsca, no to się przyda.
0: Dokładnie. No dobrze. To może teraz spróbujmy wyszukać jakiś pakiet, który by nas interesował.
2: Przycisk. Pole edycji pusta.
0: Ja może wrócę do tego radia, wpiszę tutaj radio i zobaczmy.
2: Przycisk.
0: Jakież to radiowe aplikacje znajdziemy w tych naszych repozytoriach.
2: Drzewo, TuneIn Radio, linia 5, nazwa pakietu, kolumna 1, poziom 1.
0: Jest TuneIn Radio, jak nie mam aplikacja na Windows 10, ta, którą znajdziemy w Microsoft Store. Jak już ci, którzy próbowali, wiedzą, najdostępniejsza to ona nie jest.
1: Tak, taka strona internetowa trochę.
0: Ja jeszcze ją pamiętam z czasów, że to nawet próbowało być natywne, ale wymagało nawigacji obiektowej, żeby cokolwiek odczytać, bo kontrolki były podpisane tam microsoft.list.obiect. i tak dalej, więc możliwe, że była zmiana. Ale zobaczmy, co mamy innego, więc home.
2: Sode Radio, czyli linia 1, nazwa pakietu, kolumna 1, poziom...
0: Jakieś Code Radio, nie mam pojęcia, co to jest, też wiersz poleceń.
2: FRC Radio Configuration Utility, linia 2, nazwa pak...
0: To brzmi jak, no, nie coś do słuchania radia.
1: Tylko bardziej może do jakiejś sieci bezprzewodowej, do konfiguracji czegoś.
0: Dokładnie.
1: Albo jakiejś stacji radiowej jakiegoś...
0: No, możemy się za chwilę spróbować przekonać, bo zaraz pokażę, jak otworzyć szczegóły pakietu, a tam już znajdziemy opis przy odpowiedniej dozie szczęścia strony autora i różne inne ciekawe informacje, ale to za chwilkę.
2: GNU Radio, linia 3, nazwa...
0: GNU GNU Radio.
2: Simple Radio Recorder, linia 3.
0: Simple Radio Recorder.
2: TuneIn.
0: I TuneIn. No to zobaczmy w takim razie, skoro nas tak zainteresowało
2: FRC
0: Radio Configurator. Naciśnijmy na nim Enter. W zależności od...
2: Latest.
0: O, dokładnie. Tutaj nastąpiło pobranie tych informacji, które my chcemy wyświetlić. No i teraz nawigujemy tabulatorem.
2: Grupa.
0: No, jest sobie jakiś pusty element.
2: Grupa.
0: Kolejny.
2: FRC Radio Configuration Utility.
0: To jest nazwa.
2: This is the FRC Radio Configuration Utility Required by First to program the radio in the FRC Robotics Competition.
0: Aha, no my w konkursach jakichś robotycznych raczej udziału brać nie będziemy, więc nam takie narzędzie się do niczego no nie przyda. No to zobaczmy jeszcze, wróćmy z powrotem do drzewa, może znajdziemy jakiś lepszy odtwarzacz.
2: F, grup, drzewo, FRC Radio CLI linia.
0: Zobaczmy to Cold Radio CLI, czym to jest. Naciskam Enter, on sobie pobierze.
2: Latest.
0: Tak, pobrała
1: jakoś
0: nam
1: dłużej mu to szło.
0: Tak, i zobaczmy, co o tej aplikacji się możemy dowiedzieć.
2: Grupa, Sode Radio CLI. A co mandline music radio CLI and for HTTPS, Sode Radio Free, Sode Camporg.
0: Aha, czyli tu jest jakieś już radio konkretne, to jest jakby program w wierszu poleceń, ale dla jakiejś konkretnej stacji. No to powiedzmy, to też... Może jednak nie poświęcajmy temu zbyt wiele czasu. Zobaczmy ten Simple Radio Recorder, bo to brzmi jak coś, co mogłoby teoretycznie być przydatne.
2: Co to grup Simple.
0: Enter.
2: Latest.
0: Dobrze.
2: Grup Sim. Did you ever want a simple program to record your podcasts, internet radio, Pandora, Spotify or satellite radio Sirius or XM? Don't go any further. Simple radio recorder will do it for you. And most of all, if you register with Hint the first 30 days, it is also free.
0: Aha, no to już brzmi interesująco. No możemy zrobić instaluj z poziomu menu kontekstowego. Ja jeszcze sprawdzę, czy...
2: Grup drzewo, simple...
0: Czy mamy te opcje, które chcieliśmy?
2: Wingetu okno, zainstaluj. Zainstaluj jako administrator. Pomiń weryfikację, pokaż info, zainstaluj.
0: Aha, Winget... Nie mamy tej opcji instalacji interaktywnej, no ale nic. Ale ja wam pokażę jeszcze, dlaczego warto tym tabem się troszeczkę po tych informacjach przejść.
2: Grup, sim, didio, strona główna, https, www.denisbabkin.com.srr.
0: Tu jest strona autora, gdybyśmy chcieli przejść i no, pobrać bezpośrednio ze strony. Tutaj jakiś pusty element.
2: Wydawca, brak informacji.
0: No, nie zostało to podane w manifestie.
2: Autor, brak informacji.
0: Również.
2: Licencja, brak informacji, https, www.denisbabkin.com.srr.
0: No, odwołani jesteśmy do strony autora. Znowu pusty element.
2: Grupa. Wersja. Lista rozwijana, latest zwinięte dół.
0: No i właśnie, i tu mamy pole kombi, w którym możemy listę rozwijaną, w którym możemy sobie wybrać, jaką wersję chcemy pobrać. Domyślnie jest wybrane latest, czyli najnowsza. Zobaczmy, czy są jakieś starsze, bo niekoniecznie muszą być.
2: Lista, latest.
0: A no jak widać, tylko lista najnowszą jest nam dane pobrać. No co tam jeszcze?
2: Zainstaluj przycisk.
0: No i możemy instalować. Spróbujemy taką operację przeprowadzić. Nacisnąłem Enter.
2: List, zainstaluj przycisk.
0: Widać, nie działa, może spacja.
2: Winget u okno, pole wyboru oznaczone.
1: Ruszyło.
0: No, ruszyło.
2: Anuluj przycisk.
0: Dałem Shift Tab, bo zostaliśmy wyrzuceni domyślnie na pole, to pierwsze, które było w interfejsie. Jak słychać, pasek postępu harcuje.
2: Przycisk, anuluj przycisk.
0: No i...
2: Przycisk, pole edycji tylko do odczytu. Auto hotkey install has been installed. Simple radio recorder packa gefiles install completed. Performing other installation steps.
0: Aha, czyli on tu...
2: See log for details. See log for... Pokaż szczegóły przycisk. Zamknij przycisk. Pokaż szczegóły przycisk.
0: Jakiś błąd nastąpił. Prawdopodobnie wynika to z tego, jak mój Windows tu niestety lubi sobie działać, albo i nie.
2: Zamknij, pokaż szczegóły. Pole edycji. Hocolate V121. Hocolate V121. Hocolate V121. Hocolate V121 installing the following packages. Simple radio recorder
1: chyba...
2: installing. Go accept licenses for the packages. Progress. Downloading auto hot. Progress. Downloading auto hot key install 1136020.
0: Tylko nie bardzo widzę gdzie.
2: Ukryj, pole, ukryj, zamknij.
0: Bo on tylko zamknij lub ukryj szczegóły.
1: Aha, to jest ciekawe.
2: Winwetu.
0: Prawdopodobnie coś mam nieskonfigurowane.
2: Pole ukryj, zamk, winget uprzyć. Pole edycji tylko do odczytu. Selog for details. Selog, potwierdź pole wyboru. Potwierdź przy pole wyboru oznaczone. Grupa.
1: Potwierdź.
0: Potwierdziłem.
2: Przycisk. Grupa. Pole odkryj pakiety. Pole wyboru oznaczone.
0: Ale zobaczmy, czy się zainstalowało mimo
1: to.
0: Wątpię.
2: Start. Microsoft. Simple note. App. Simple note. Simple note. Wyszukaj. Simple. Simple note. Simple. Wszystko.
0: No chyba, niestety się nie udało.
2: Zoms. Winget odkryj. Nad pole przyć drzewo. Simple radio recorder linia 4 na tunein rad sim. Winget zainstaluj. Zainstaluj i pomiń. Pokaż. Zainstaluj
0: jako administrator. Możliwe, że Chocolaty tego wymaga.
1: Całkiem możliwe, tak, bo jeżeli to przez Chocolaty, to, tak. to raczej.
2: Drzewo. Winget u okno. Drzewo. Simple radio.
0: No dobrze.
2: Przycisk. Pole nad odkryj pole wy. Anuluj przycisk.
0: Dobrze, to się tutaj powtarza znowu. Zobaczymy, czy będziemy mieli jakieś...
2: Winget UI Simple Radio Recorder, instalacja okno. Winget UI Simple Radio Recorder, instalacja okno.
0: O!
2: Zamknij przycisk. Pokaż szczeg. Zamknij przycisk.
0: Aha, czyli znów mamy...
2: Zamk pole edycji tylko do odczytu Hocolate V121. Hocolate V121.
0: Problem.
2: Hocolate V121 installing the following packages. Simple radio recorder by installing. You accept licenses for the packages. Progress. Downloading simple radio recorder 127109. Progress. Downloading simple radio recorder 127126. Progress. Downloading simple radio recorder 127142. Progress. Downloading simple radio recorder 127158. Progress. Downloading simple radio recorder 127175. Progress. Downloading Simple Radio Recorder 127091. Progress. Downloading Simple Radio Recorder 127100. Simple Radio Recorder V127100. Approved Simple Radio Recorder Packages files install completed. Performing other installation steps. File apps to be downloaded already. Verifying with packages hexum to determine if it needs to be downloaded. Error has do not match. Actual value was B1D3E17116B78.
0: Czy bym musiał jednak pominąć ten tą weryfikację? To nie jest rozważne.
1: To
0: ale...
1: nie jest rozważne.
2: Pole wyboru.
0: Ale może zaryzykuję, bo...
2: Potwierdź przycisk. Pole wyboru.
0: Zobaczmy, czy to cokolwiek
2: odkryj
0: da,
2: pakiet.
0: Ale...
2: Pole wyboru. Grupa. Drzewo. Przycisk. Drzewo. Tunel.
0: Może spróbuję...
2: Przycisk. Pole edycji.
0: Spróbujmy coś innego.
2: Pusta. Odznacz.
0: Podcast.
2: Przycisk. Drzewo. G pod der media aggregator and podcast cli linia 1 nazwa pak. Podcast utility score linia 2.
0: Zobaczmy, co to jest. Podcast utility score i czy będziemy mogli to zainstalować.
2: Latest. Grup podcast here are many sophisticated media management programs available for organizing digital media however take a difference had podcast utility is hasare.
0: O,
2: strona główna. HTTPS. GitHub.com Derek Filson podcast utilities.
0: No dobrze, no to spróbujmy.
2: Pod grup drzewo, podcast utility. Win zainstaluj jako pomiń ver, pokaż, zainstaluj.
0: Zobaczmy, czy tu się uda.
2: Winget UI. Przyci, pole podcast odkryj pakiet, nad pole edyt, podcast odznaczone, natychmiastowe. Odk pole przyć, zastrzeżenie, ani Microsoft, ani twórcy Winget UI nie są odpowiedzialni za pobrane aplikacje.
0: O, to jest nowe.
2: Źródło, Hocolate. Zastrz przycisk, lista zmian, brak informacji. Ostatnia aktua, typ instalator, adres URL typ instalatora, najnowsza wersja, brak informacji. Adres URL instalatora, najnowsza wersja, brak informacji.
0: Tutaj mamy już więcej troszkę danych.
2: Instalator z H256, najnowsza wersja, H2BEU, najnowsza wersja, brak informacji. Manifest, it pakietu, przycisk, pole edycji tylko do Hoco install podcast utility jest core Y odznaczone. Uruchom jako administrator pole wyboru nieoznaczone. Pomiń weryfikację hash pole, zainstaluj przycisk. Lista rozwijana, latest zwinie,
0: No zobaczmy, czy się to zainstalowało, bo wygląda na to, że...
2: Start wszystkie aplikacje.
0: Że chyba się udało.
2: Startowa okno. Poczta, podłączanie. Grover podcast, aplikacje. Szukaj wyników 1 z 1, poziom 1. Podhub Terfre 2, wyszukaj w sieci, podc. Winget, pomiń weryfikację, uruchom pole edyt, choco, uruchom jako administ, pomiń, zainstaluj przycisk. Winget u okno, pole wyboru oznaczone.
0: Chyba coś nie do końca się udało.
2: Grupa, drze, przycisk, pole edycji, natychmiastowe wyszukiwanie, pole, drzewo, podcast utility, g, podcast, przy pole podca, odkryj pole wybor, grupa, drzewo, podca tutil.
0: I?
2: Winget, zainstaluj jak pomin, pokaż,
0: Winget ujo. Próbuję tę instalację przeprowadzić i jak widać ani błędów już teraz, ani jakiegoś potwierdzenia, więc nie wiem do końca jaki tu nastąpił problem.
2: Grupa. No,
0: ale...
1: A spróbuj może zobaczyć na pulpicie, może to tam się...
0: No tak. Dziękuję ci bardzo za poradę, rzeczywiście tak się stało.
1: Czasem te programy instalowane przez te menedżery pakietów i to na to trzeba zwracać uwagę. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o Chocolaty, one się, te skróty, często się nie instalują w menu start, nie instalują się też nawet i na pulpicie i czasem może się okazać, że jedyną metodą jest wywołanie po prostu pliku exe.
0: A no widzisz, no to tutaj słuszna uwaga. Jak widać jest na pulpicie, no i instalacja przebiegła
1: pomyślnie. A to poprzednie? Ciekawe, czy też jest radio.
2: Sox Sign Synth Studio Sound Spot Socia Stream Simple Sliding Sox Sign.
0: Nie wygląda na to niestety. No nic. Mamy to i to się liczy.
1: Ale to Simple to coś było.
0: To było coś innego. To był inny program tam. Okay. Liczy coś. Okay. To już sprawdzałem. Okay. No dobrze. No to w takim razie mamy już zainstalowany program. Wiemy jak sprawdzić jego powiedzmy tutaj szczegóły. Ja jeszcze spróbuję znaleźć jakiś program, który na 100% będzie miał starsze wersje, żeby pokazać, jak to wygląda.
2: Win, drzewo, pod przycisk, pole edycji, pusta.
0: Zdaje się,
2: pusta.
0: Że Firefox ma publikowanych tych wersji więcej.
2: Drzewo, przycisk, drzewo, i2plus, inst, LibreFox, Mozilla, Firefox, linia 7, nazwa pakiet.
0: Mamy Mozilla, Firefox.
2: Mozilla, Firefox, beta, linia 8, Mozilla, Firefox, SR, linia, nikt, Mozilla.
0: Nawet mamy więcej, mamy Nightly, beta, ESR, no po prostu wszystkie
1: różne edycje, kanały.
0: Możemy sobie tylko wymarzyć. Zobaczę jeszcze raz, czy tej opcji nie ma z instalacją interaktywną.
2: Winget.u, zainstaluj jako interaktywna instalacja.
0: O, tu już mamy. Winget.u. Czyli chyba jest to z Microsoftu. Ja tu pobiorę te szczegóły, enterem. Troszkę to... O, to mniej więcej jest mała próbka tego recitalu, który jest przy aktualizacji wszystkich pakietów. No i przeskoczmy do wersji.
2: Grup, Fipstro, wydaw, autor, Mozilla, for, licencja, Mozilla Public, licencja.
0: Już mamy więcej wypełnionych pól.
2: Grupa, grafika, grafika, przycisk, wersja, lista rozwijana, latest, zwinięte dół.
0: No i uwaga.
2: Lista, latest. 110.0, 109.01, 109.0, 108, 107.
0: Najstarsza to jest chyba...
2: 96.0.
0: Właśnie, więc można tak bardzo iść w tył.
2: Lista rozwijana, latest zwinięte dół.
0: No i jeszcze tu już mieliśmy taką małą próbkę tego, jakie tu różne pola są jeszcze. Ja bym przez to przeszedł dla formalności, bo fajnie jest czasem się przekonać na przykład... Skąd wzięliśmy ten pakiet? Czy to Chocolaty, czy Winget?
2: Zainstaluj przycisk. Pomiń weryfikację has. Interaktywna instalacja. Pole wyboru.
0: Tak, to są oczywiście wszystkie te pola, które mamy w menu kontekstowym, więc możemy sobie z tego miejsca też dostroić.
2: Uruchom jako administ pole edycji tylko do odczytu zaznaczone Winget Installed Mozilla Firefox Exact Source Winget Accept Source Agreements.
0: Tak, tutaj mamy komendę, która zostanie wykonana.
2: Przycisk, pole edycji tylko Winget Insta it pakietu, Mozilla Firefox.
0: Tak, no czyli ID to jest to, co byśmy w komendzie podali, tak? Czyli Winget spacja, install spacja i tu byśmy wpisali...
2: Przejdę z P-A-K-I-E-T-U, z M-O-Z-I-L-L-A.F-I-R-E-F-O-X.
0: Mozilla.firefox.
2: Manifest, HTTPS, GitHub, com, Microsoft, Winget, PKGS.
0: Dokładnie, tutaj mamy manifest, czyli już wiemy, że to pochodzi z Wingeta.
2: Najnowsza wersja 110.0. Instalator z H256. Sumę, adres URL instalatora. Kontrolną. Najnowsza wersja. Brak informacji.
0: Tutaj powinien być adres instalatora.
2: Typ instalatora. Najnowsza wersja. Installer Wix. Ostatnia aktualizacja. 2023. Lista zmian. HTTPS. www.mozilla.org/firefox 110.0. Releasenotes.
0: Można też przejść do listy zmian na stronie.
2: Źródło. Winget.
0: Dokładnie, tu jest napisane, skąd wzięliśmy, czy to z Chocolaty, czy z Wingeta.
2: Zastrzeżenie, ani Microsoft, ani...
0: No i tutaj ten disclaimerek, takie zastrzeżenie, że oni nie... że tutaj
1: Microsoft... W razie co to oni umywają ręce.
0: Tak.
2: Pole wyboru oznaczone.
0: No i w dużym skrócie to tyle, jeśli chodzi o ekran główny. No teraz może byśmy chcieli sobie zaktualizować, bo oczywiście warto pamiętać, że kolejną zaletą tego typu menedżerów pakietów jest to, że możemy sobie bezproblemowo te wszystkie nasze programy, które mamy stąd ściągnięte, zaktualizować bez większego problemu. No z tym, że dla czytników ekranu poniekąd problem się zaczyna.
2: Odkryj pakiet.
0: No już pokazuję.
2: Aktualizacje oprogramowania, pole wyboru oznaczone.
0: Jestem na zakładce aktualizacji.
2: Natychmiastowe wyszukiwarki.
0: Tutaj mamy wyszukiwarkę po staremu.
2: Pole edycji, przycisk. Przycisk.
0: Mamy nasze przyciski.
2: Pasek narzędzi. Pokaż nieznane wersje, pole wyboru nieoznaczone.
0: Pokaż nieznane wersje, czyli jeżeli coś się pewnie ukazało według daty później niż to, co my mamy, a nie jest podany numer wersji z jakichś przyczyn w manifestie, no to czy też ma to pokazywać?
2: Drzewo. Nieoznaczone linia 1, kolumna 1, poziom 1.
0: No i tutaj mamy problem.
2: Nieoznaczone linia 2, nieoznaczone linia, nieoznaczone, nieoznaczone linia...
0: Bo nie dowiemy się, jaka aplikacja jest do zaktualizowania.
1: A czy jakoś nawigacją obiektową?
0: Nawigacją obiektową jak najbardziej.
2: Przejdź do... Nieoznaczone linia 6, Przejdź do... Drzewo. Pasek przewija, drze, pasek na przycisk, pas, drze, nagłówek, nazwa pakietu, nagłówek, it pakiet, zain, nowa, we, źródło, na, nieozn, sometimes, linia 7, sometimes, commit, linia się, print, linia się, scop, linia się, nieoznacz, sometimes, commit, print, sco, nie, edit description, linia 9, brak obiekt, edit, he, sco, nie, sth, linia 9, scop, nie, edit, des, edit, de, edit, he, sc, nie, list, linia 1, list, li, list, linia, brak obiekt, brak, sco, nie, list,
1: też
2: linia 2,
1: nie,
2: brak obiekt, list, li, li,
0: nie,
2: brast, nie, me, co mi, merged, linia, co prist, nie, mer, co prist, nie, no, no, co prist, nie, no, no, co prist, nie, os, point, sat, linia 17,
0: nazw, jakieś nagłówki, nie os, bardzo złożone tabeli, no, nie da rady, ale jest na to jeszcze jeden sposób. Otóż jest nim menu w ikonce w zasobniku systemowym.
2: Przycisk powiadomień, przycisk, pokaż ukryte ikony dymek.
0: No i zobaczmy.
2: Obszar Wing Skip Wingetu i 111 aktualizacji dostępnych, przycisk,
0: no,
2: 15.
0: Tych aktualizacji troszeczkę mam. Więc wejdziemy sobie do menu kontekstowego.
2: Wingetu okno. Odkryj pakiety. Aktualizacje oprogramowania. Dostępne aktualizacje. 111 zwinięte.
0: I tu rozwijam w prawo.
2: Nazwa aplikacji, zainstalowana wersja, nowa wersja, niedostępne. Or Git Branch. Nazwa or Git Branch. Or faku kufał verbosesshof.
0: Tu są jakieś komendy githubowe.
2: QT trapset upset.
0: To jest jakby cały help z gita. Nie wiem, dlaczego on tu się pokazał.
2: Hauns co erson apps a all list. Menu. Or git nazwa Microsoft Visual C 2013 redistributable X2.
0: Od dołu to mamy.
2: Calibre 64 bit 3 power to jest prewie 04 node JS 12.6 Dokan Library 1 Windows Software Development Tortoise Git 2 OpenMPT 1.3 Python 3.8 Faun Vare Play Put Tyreleas Microsoft Visual C2.
0: No i moglibyśmy jeden po drugim te rzeczy aktualizować. Nie wiem, dlaczego ta pomoc z Gita jest w tym podmenu.
1: I z tego powodu aż tyle tego ci się zrobiło.
0: Bardzo możliwe. Natomiast mogę zrobić...
2: Zaktualizuj wszystko.
0: Dokładnie, mógłbym to nacisnąć. Nie zrobię tego teraz, bo nie wiem, jakie będą konsekwencje. Natomiast mogę w ten sposób postąpić.
2: Zainstalowane pakiety.
0: Można też podejrzeć zainstalowane pakiety. I tam niestety...
2: 293 packages verifound zwinięte.
0: O, i tu mogę też podejrzeć. Też proponuję robić to w ten sposób, bo niestety to drzewo również jest niedostępne. Tam jest też pole wyboru oznaczone lub nie. No i to jest wszystko, co wiemy.
2: Nazwa aplikacji Didio. Features Learn.
0: No tutaj jakieś rzeczy, które... Ewidentnie widać, że jakiś output z konsoli, który nie powinien się tu znaleźć. Są to jakieś bugi programisty, ale pójdźmy od dołu.
2: Nazwa aplikacji podcast utility jest core, podcast utility jest core 3, podcast GNU Radio, oprogramowanie Intel Proset VIP Hitscan Nugget 4.3, Microsoft Visual C2, Microsoft Micro, Loop MIDI 1, HP Battery Recal.
0: No widzę, że nawet takie rzeczy tutaj mam zainstalowane, które no nie spodziewałbym się, że one są w Wingecie. Myślę, że one są. Mogę zobaczyć, czy Chicken Nugget na pewno jest, bo jestem aż zdziwiony. Natomiast tu widać wszystkie moje programy, które mam zainstalowane.
2: O wersji 1.6.0 WinGetUI.
0: No i tu jest o wersji.
2: Pokaż WinGetUI.
0: I mogę pokazać program.
2: O 200.
0: Ja spróbuję z ciekawości tego chickennuggeta odpalić stąd. Zobaczymy, czy się otworzy jako pakiet w WinGetcie.
2: Pod. Gnopropsic, micropsic, kennug. WinGetUI okno, white, okno, white, okno.
0: Nie wiem, co on próbuje w tym momencie.
1: Każe czekać.
2: Tak przyci...
0: O.
2: White. Nie przycisk ma... Tak przycisk. Przejdź okay. do fokus. Nie przy... Czy...
0: Oj, przy...
2: Czy na pewno chcesz odinstalować Hickennugget 4.3? Tak przy...
0: Nie przycisk. Czyli stąd możemy też odinstalować w szybki sposób programy. Tak. No jest to ciekawe. Ja spróbuję jeszcze wyszukać tutaj tego naszego chicken nuggeta.
2: White. Pasek zad. Zoom spot. Zoom. Zoom. Zoom. Pulpit. WinGet. WinGet. Okno. WinGet. Okno.
0: Tak. Mój komputer postanowił nie chcieć jakoś współpracować. No nic.
2: WinGet.
0: Michale, jak rozumiem, nikt nie pisze do nas.
1: Strona nie, na chwilę obecną nie.
0: No tak.
2: Strona WinGetUI. Grupa.
0: Ja może zrestartuję NVDA, bo niestety czasem tak się dzieje, że tu
2: drzewo.
0: Program nam za nie może. Jak widzicie...
2: Ładowanie NVDA, proszę czekać.
0: Program jest dostępny, tak wspominałem, aczkolwiek no, trzeba wiedzieć, że parę obejść należy w nim zastosować.
2: Pulpit lista, NVDA.
0: I wtedy już wszystko powinno działać.
2: WinGetUI linia 1, kolumna.
0: No nic. Tu jak widać...
2: WinGetUI okno.
0: Jak widać, wszystko się na chwileczkę przycięło.
2: WinGetUI
0: no
2: okno.
0: Nie, Michale, czy ty już używałeś tego WinGetUI, czy próbowałeś coś z tym eksperymentować?
1: Bo... Wiesz co, powiem szczerze,
2: linia 1,
1: nie.
2: Kolumna 2. Zoom okno. Zoom.
1: I po tej naszej prezentacji... To mam jednak wrażenie, że chyba zostanę przy wersjach konsolowych. To znaczy...
0: O, to ciekawe.
1: Mam takie
0: prezentacja
1: przeczucie, tak, mam takie przeczucie, że ten program oczywiście użytkownikowi, który gdzieś tam zaczyna swoją przygodę, to może coś dać, natomiast jednak te kłopoty z dostępnością jego interfejsu, one w pewnych momentach są niewielkie, ale jednak są i czasem tak nie bardzo wiemy, co chcemy zrobić. Ja powiem szczerze, mając taką... konkretną informację z konsoli, chyba jednak czuję się pewniej. Kiedy ja po prostu wiem, co się dzieje w danym momencie i czego ten program właściwie ode mnie chce, to tak mi się jednak wydaje, że no dla mnie osobiście, oczywiście niekoniecznie dla każdego, ale dla mnie to jest chyba wygodniejsze jednak mimo wszystko.
0: No widzisz, ja tutaj muszę powiedzieć, że mi się spodobało takie podejście, zwłaszcza, że nie trzeba pamiętać tych nazw pakietów. Ja wiem, jest komenda search, oczywiście, ale no osoby mniej techniczne mogą mieć problem
1: tak,
0: z
1: wyszukiwanie tak. pakietów w Chocolaty to jest problem. Podejrzewam, że w WinGetcie również, szczególnie, że trzeba pamiętać o tym, że te pakiety w różnych repozytoriach mogą się nazywać różnie. Ja mam takie przeczucie, że na przykład w WinGetcie mamy człony nazwy programu rozdzielane kropką. Na przykład w Chocolaty to zazwyczaj się używa, jak dobrze pamiętam, podkreślników. I każdy program, który będzie miał gdzieś tam powiedzmy jeden wyraz w swojej nazwie, nie będzie problemem. Natomiast jak już będziemy chcieli szukać czegoś bardziej zaawansowanego, czegoś, no co składa się jego nazwa z kilku wyrazów, może być problem. I możemy na dobry początek tego nie znaleźć. Rzeczywiście tu komenda search nam się zdecydowanie przyda. No problem wtedy, kiedy ta lista jest długa, tak? I do takich operacji rzeczywiście nam ten WinGetUI może się przydać. Może nam się przydać też, jeżeli chcemy przeszukiwać te repozytoria i tak sobie po prostu wyświetlić listę. I do tego to rzeczywiście może być fajne, natomiast sam proces instalacji, no nie, no, z konsoli jest prostszy.
0: No to akurat prawda, zwłaszcza jak już mamy jakieś ulubione programy, tak, wiemy, tak, jakie tam znaleźć, no to sami widzieliście Winget, spacja install, spacja Winget UI. Ja mimo wszystko polecam, zwłaszcza osobom mniej technicznym,
1: oczywiście,
0: zainteresować się tym programem, bo ja wiem, że my tutaj przedstawiamy dość dużo takiego no, żargonu, tak, który no, może nie być najprostszy na początek, jakieś komendy, jakieś pakiety, ale potraktujcie to po prostu jak program do ściągania programów.
1: I tak jest.
0: Wszystko powinno być dużo jaśniejsze.
1: Tak jest, bo o ile rzeczywiście o Linuxie to jest taka opinia, że to jest system ciężki, gdzieś tam konfiguracja, jego używanie, no zwłaszcza przez użytkownika takiego domowego, to mam wrażenie, że po dziś dzień jest nie najbardziej trywialną rzeczą, to tam naprawdę już od lat te najczęściej używane programy, które są w różnych repozytoriach, czy to właśnie w APT, czy jeszcze innych repozytoriach, innych narzędzi do instalacji programów, no to to jest bajka. Po prostu wpisujemy komendę odpowiednią, akceptujemy, że chcemy pobrać ten program i się wszystko pobiera. Potem na przykład, jeżeli mamy aktualizację, ja sobie wchodzę na serwer, wpisuję po prostu apt-update, apt-upgrade i dwie komendy i mam wszystko zaktualizowane. Aktualizacja systemu tak samo, bo na przykład jakiś czas temu trzeba było zaktualizować serwer Tyflo Podcastu do nowej wersji. No to po prostu wydanie jednej, w zasadzie jednej komendy, oczywiście wcześniej zrobienie kopii zapasowej na wszelki wypadek, gdyby coś tam miało się nie udać, ale to też tylko jedna komenda, odczekanie kilkunastu minut na pobranie różnych pakietów i potem restart serwera i wszystko wróciło do normy, wszystko po prostu było, wszystko działało. Więc to są rzeczywiście, instalacja takich pakietów w Linuxie jest naprawdę bardzo prostą rzeczą i fajnie, że coś takiego pojawia się też pod Windowsem, że możemy z tego korzystać. Oczywiście zaraz ktoś może powiedzieć, że w Linuxie są te wszystkie konflikty i to prawda, czasem
0: zależności.
1: Tak, zależności, czasem tak jest, że na przykład chcemy coś instalować, pojawia mi się informacja, że mam do zaktualizowania tam na przykład 20 pakietów, ale jak przychodzi co do czego, to mogę zainstalować z nich na przykład tylko 10, bo potem jeszcze na drugie 10 muszę poczekać, bo coś gdzieś jeszcze się nie dograło i trzeba po prostu jeszcze odczekać, aż te wszystkie zależności zostaną spełnione i będzie można dopiero wtedy z tego rozwiązania korzystać.
0: No tak, ja jeszcze tylko dla uzupełnienia podam, że i powiem, że Winget UI wyświetla nam powiadomienia w centrum powiadomień pod Windows A, jeżeli mamy aktualizację jakichś programów.
1: A to też jest fajne. I z tego powiadomienia można bezpośrednio tam się wklikać do aktualizacji?
0: Tak, zdaje się, że tak.
1: Aha, no to też fajne.
0: No, więc takie nawet przydatne narzędzie, żeby mieć zawsze wszystkie programy w najnowszych wersjach. Oczywiście większość takich szanujących się gdzieś tam nam to wyświetli i zaproponuje tą aktualizację automatycznie, ale różnie bywa. Niektóre tego nie robią, niektóre każą nam sobie wejść na stronę i pobrać plik ręcznie, niektóre coś jeszcze innego, a niektórych nie chcemy w ogóle aktualizować, więc nawet pod kątem tego, żeby no jakoś mieć na podorędziu to, czy wszystkie programy mamy w wersjach aktualnych, no to się też może do tego przydać, więc chociażby do tego zastosowania, no również polecam się w Winget UI zaopatrzyć.
1: Zgadza się i warto wspomnieć o tym, że bez wyraźnego powodu nie należy odkładać tych aktualizacji oprogramowania, szczególnie takiego, które gdzieś tam służy do otwierania różnych plików z zewnątrz, bo pamiętajcie o tym, że przez różne pliki, które otwieramy, no czasem może nam też przejść coś nieprzyjemnego, coś, czego byśmy wcale nie chcieli uruchamiać, jakieś złośliwe fragmenty kodu. Też no, w tego typu aplikacjach są wykorzystywane różne dziury, które zostaną w międzyczasie odkryte, więc jeżeli tylko możecie, to aktualizujcie. Oczywiście wiadomo, czasem się po prostu nie da, bo autor programu coś popsuł, jeżeli chodzi o dostępność. Coś nie działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i chciał, nie chciał, to po prostu musi tak być, że zostaje z taką nieaktualną wersją programu. Ale jeżeli wszystko działa, jeżeli wszystko jest dostępne i szczególnie jeżeli to tu jest ważne, to co pokazaliśmy. Jeżeli dany program ma historię wersji w Wingecie, no to wtedy fajnie jest przynajmniej spróbować sobie go zainstalować, fajnie jest go sobie zaktualizować i potem najzwyczajniej w świecie, jeżeli coś będzie nie tak, no to zawsze można sobie wrócić do tej wersji, która nam działała dobrze.
0: Dokładnie. No tutaj Winget chwilowo odmawia współpracy, ale to tak naprawdę nie jest problem, bo zasadniczo to jest wszystko, co ja chciałem dzisiaj pokazać. Takie najważniejsze funkcje. Oczywiście Winget ma jeszcze ustawienia, po których możecie sobie przejść. Prawdopodobnie tam można jeszcze bardziej z tymi pakietami.
1: Jest coś ważnego, na co warto zwrócić uwagę, czy niekoniecznie?
0: Nie zauważyłem. Nic takiego, co by trzeba było zmieniać zaraz po instalacji. To już jest kwestia preferencji, moim zdaniem, użytkownika i ewentualnie dostrojenia rzeczy, które mogłyby jeszcze lepiej nam grać.
1: Jasne. No cóż, to w takim razie życzymy miłego korzystania z Wingeta. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście możecie je śmiało zadawać w komentarzach, kiedy audycja ukaże się na stronie. A cóż, przypominam, dziś prezentowaliśmy narzędzie Winget UI albo Winget UI. To jest graficzna nakładka na programy do instalacji innych programów, takie jak Winget czy Chocolaty. Paweł Masarczyk prezentował to narzędzie. Dziękuję ci, Pawle, bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Instalacja oraz dezinstalacja programu JOS. Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Rafał Kiwak. Jak już wcześniej powiedziałem, dzisiaj będziemy instalować program JOS. Będziemy go również odinstalowywać. Niespełna parę dni temu pojawiła się wersja JOS-a 11.0, ale my instalację programu JOS będziemy przeprowadzać na wersji 10.0, gdyż tylko do tej wersji jest zrobione spolszczenie i to spolszczenie również będziemy instalowali. Instalację będę przeprowadzał na netbooku. Jeśli JOS-a zakupiliśmy, mamy go na płycie, jeśli nasz komputer posiada napęd optyczny, wówczas taką płytę umieszczamy w napędzie i automatycznie zostaje rozpoczęta instalacja. Jeśli zaś nie mamy napędu, bądź chcemy sobie wypróbować wersję demonstracyjną programu JOS, musimy wejść na stronę www.freedomscientific.com, www.freedomscientific.com i tam pobrać odpowiednią wersję programu dla naszego systemu operacyjnego. W zależności od tego, jakiego systemu operacyjnego używamy, czy jest to system 32-bitowy, czy 64-bitowy, zapisujemy taki plik w lokalizacji, którą zapamiętamy i do której dość szybko będziemy potrafili dotrzeć i uruchamiamy plik wykonywalny z rozszerzeniem .exe. Należy również pamiętać, aby pobrać syntezator mowy RealSpeak Solo Direct, który można używać również z wersją demonstracyjną programu JOS. RealSpeak Solo Direct to nic innego jak nasza poczciwa Agata. Ja już kursorem jestem ustawiony w miejscu, gdzie mam plik instalacyjny programu JOS i w związku z tym naciskam Enter.
6: Welcome to JAWS, Job Access with Speech. Press Enter to begin the installation, or press Escape to cancel. The setup for the talking installation could take several minutes to begin once you press Enter. During this time, you will hear clicks while the files needed for the talking install are copied.
5: Program JAWS się z nami przywitał. Niestety instalacja programu JAWS od początku do końca odbywa się w języku angielskim. I przeraża to nawet użytkowników zaawansowanych, a ja w tym podcaście chcę pokazać, że nie jest to wcale takie trudne. Jak już mówiłem wcześniej, program się z nami przywitał, poprosił nas o wciśnięcie Enter, aby instalować program z mową i poinformował nas o tym, że klikanie, które się pojawi, będzie nas informowało o przebiegu instalacji. Tak więc ja naciskam Enter i słyszymy właśnie wymienione przeze mnie klikanie. Może się zdarzyć, że instalator programu JOS poprosi o restart systemu. Wówczas bez problemu taki restart wykonujemy, potwierdzamy pytanie Enterem komputer się restartuje i instalacja JAWS rozpoczyna się automatycznie po uruchomieniu systemu.

0: teraz instalator programu JOS wykonuje żądane operacje, należy poczekać, aż odezwie się syntezator mowy Eloquence i wówczas będziemy mogli przejść do dalszej części instalacji. Być może słyszycie Państwo pracę dysku mojego netbooka. Świadczy to o tym, że instalacja się odbywa. O właśnie. Syntezator Eloquence znowu się z nami przywitał i poprosił nas o wciśnięcie przycisku Next, jeśli chcemy kontynuować instalację, oraz o wciśnięcie przycisku Cancel, jeśli chcemy instalację przerwać. My oczywiście chcemy kontynuować instalację. Naciskamy przycisk Next.
1: Space. JAWS install dialog. N-user license agreement. I accept the terms in the license agreement. Checkbox not checked.
0: Następnie umowa licencyjna. Musimy taką umowę zaakceptować. Brak akceptacji takiej umowy oznacza przerwanie instalacji, czyli naciskamy spację.
1: Space. Checked.
0: I tabulatorem przechodzimy do przycisku Next.
1: Tab. Read only edit. Tab. Next button. Space, JAWS install dialog, choose setup type, typical button installs the most common program features, recommended for most users.
0: Tutaj mamy kilka opcji do wyboru, konkretnie dwie, instalację typową oraz instalację użytkownika. Ja osobiście zalecam stosowanie instalacji typowej, gdyż wszelkie późniejsze ustawienia programu JAWS wykonujemy już na zainstalowanym programie i na polskiej syntezie mowy i jest nam wówczas zdecydowanie łatwiej. Tak więc... spacja.
1: Space, JAWS install dialog. Ready to install, choose install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, choose back. Alternatively, choose cancel to exit the setup wizard. Install button.
0: JAWS jest gotowy do instalacji. Jeśli chcielibyśmy zmienić jakieś ustawienia, wówczas musimy skorzystać z przycisku back, ale że my nie chcemy nic zmieniać, naciskamy spację.
1: Space, JAWS install dialog. Installing JAWS 10.0, please wait while the setup wizard installs JAWS. This may take several minutes. Status colon, cancel button, status colon, validating install, 0%, 100%. Status colon, copying new files, 28%.
0: Instalacja programu JAWS. Może to potrwać kilka minut. I jesteśmy informowani
1: 70%.
0: O statusie instalacji.
1: 81%. 89%. 99%. JAWS install dialog. JAWS 10.0 has been successfully installed. Choose the finish button to exit the setup wizard. Finish button.
0: JAWS został pomyślnie zainstalowany. Naciskamy przycisk finish.
1: Space installer information dialog. You must restart your computer before using Freedom Scientific JAWS 10.0. Choose yes to restart now or choose no if you want to manually restart later. Yes button.
0: Tak jak mówiłem wcześniej, JAWS prosi nas o restart komputera. Oczywiście zgadzamy się na ten krok.
1: Enter installer.
0: Nastąpiło zamknięcie systemu i po restarcie JAWS powinien odezwać się automatycznie. System wystartował i teraz należy poczekać na automatyczne uruchomienie programu JAWS.
1: JAWS for Windows is ready. JAWS startup wizard dialog. Rate colon 57 left right slider 15% to increase or decrease use the arrow keys alt plus R.
0: I tak jak mówiłem, JAWS wystartował. Uruchomił się tak zwany startup wizard, czyli ustawiamy tutaj tempo, poziom interpunkcji, takie początkowe opcje. My to zrobimy później, gdyż mamy cały czas syntezator mowy z językiem angielskim, a teraz przejdziemy do instalacji spolszczenia oraz polskiej syntezy mowy. Żeby zainstalować spolszczenie, należy pamiętać o tym, że program JAWS musi być wyłączony. Instalacja spolszczenia jest niestety nieudźwiękowiona. Są na to dwa sposoby. Albo radzimy sobie przy użyciu darmowego screenreadera, jakim jest program NVDA, albo korzystamy z Windowsowego narratora. Windowsowy narrator oczywiście też jest po angielsku, ale w przypadku instalacji spolszczenia mamy dwie opcje do wyboru i musimy tylko wiedzieć, w którym miejscu aktualnie znajduje się fokus. Także ja JAWS-a zamykam.
1: Unloading JAWS. Quit space.
0: JAWS się zamknął. Następnie wciskamy kombinację klawiszową Windows R bądź menu Start R i wpisujemy narrator.
2: details even plan you. Narrator, Pomok, Jesus Colsenia, Abe Mesis Nuk, Uzai Claus Ospati. Narrator,
0: odezwał nam się narrator. Jest to mowa niespecjalnie zrozumiana, ale chodzi tutaj tylko o to, żeby zorientować się, w jakim miejscu jesteśmy, żeby uruchomić odpowiedni plik i żeby zaznaczyć opcję akceptacji umowy licencyjnej spolszczenia. Ja teraz udaję się na pulpit i udaję się do miejsca, gdzie mam zapisany plik instalacyjny ze spolszczeniem.
2: Element listy. Mobs 8. Mobs complex. Octno PLZ no plat D. Disclocality. E. Element listy. Enter. Lista. S. Screen. Enter. Lista. Synvisitory. Script. Enter. Lista. Enter. Lista. J. Jogs 10.0. Enter. J 10. Jogs 10 place. Exe. Element listy.
0: I mamy już wybrany plik instalacyjny ze spolszczeniem, naciskamy Enter.
2: Enter. Octno PLZ no plan U. Jogs place in form back U. Lights tab. Accept to J war IP lights and G use it counter. Pull Y bore U. ABs is Mazda.
0: I pierwsze pole wyboru i pierwsze naciśnięcie taba przemieszcza nas do pola wyboru, gdzie zaznaczamy, że akceptujemy licencję użytkownika.
2: Spack U. Tab. OK.
0: I po naciśnięciu przycisku OK rozpoczęła się instalacja spolszczenia. Może to potrwać jakiś czas? I pojawił nam się przycisk zamknij, czyli ni mniej, ni więcej oznacza to, że spolszczenie zostało zainstalowane. Naciskamy spację.
2: E colon backslash screen readers backslash screen readery backslash narry octno PLZ no plan control.
0: Zamykamy narratora.
2: Octno PLZ no plan you. Congenic tab. May tab. Talk.
0: I uruchamiamy program JOS, który powinien już nam się odezwać po polsku.
1: Zeus dla Windows Godoli. Zeus Creator Your Chamiania Octo Dialogo Tempo Colon 57 Suak Pazayami 15% Abis Weeksik Lubs Mnichsik Uzic Stralek Alt Plus T.
0: Odezwał nam się ponownie syntezator mowy Eloquence z naszym kreatorem uruchamiania. Na razie z niego nie korzystamy.
1: Eskich Zeus Octo Dialogo Mazis Your Chamic Creator Your Chamiania Zeus Wibiera Jagopch Creator Your Chamiania W Menu Pomacy Zeus OK Prisisk Uik Tunic Siska Jack Spach.
0: Zostaliśmy poinformowani o tym, że możemy ponownie uruchomić kreatora uruchamiania później.
1: Spachja.
0: Naciskamy przycisk OK. I teraz musimy zainstalować polską syntezę mowy. Instalacja takiej syntezy jest dość prosta.
1: Alt tab, e colon backslash screen readers backslash j10.0.
0: Plik nazywa się
1: rsd1.0.55.101-plp-agata-nu.x.
0: Ma oczywiście rozszerzenie exe, czyli naciskamy Enter.
1: Enter. RealSpeak Solo Direct Octno Dialogo. Do you want to install RealSpeak Solo Direct Voice Files? Tag Prisis.
0: Czy chcesz zainstalować głos RealSpeak Solo Direct? Tak, przycisk, czyli spacja.
1: Spacja 0%. 0% extracting Octno Dialogo. Cancel Prisis. Quick tunage. Siska Jack Spacja 26%. 55%.
0: Rozpakowywanie pliku.
1: 83%. 99%. E colon backslash screen readers backslash screen reader e backslash zoos backslash jaws 10.0 widok folder lista rsd 1.0.55.
0: On tutaj nam dużo mówi. Pojawił się znajomy już nam klik informujący.
1: Package Octno Dialogo setup has made changes that require you to restart your Freedom Scientific product to use the installed feature. OK Prisisk Uik Tunage Siska Jack Spach.
0: Informujący o tym, że rozpoczęła się instalacja komponentu programu JOS, jakim jest właśnie RealSpeak Solo Direct. I zostaliśmy poinformowani, że instalacja dobiegła końca. Żeby produkt zadziałał, musimy ponownie uruchomić program JOS. Tak więc to czynimy.
1: Zamykaj spacja i
0: Teraz okno JOS-a przywołujemy na pierwszy plan skrótem klawiszowym Insert J. Naciskamy lewy Alt. Przechodzimy do opcji język. Z strzałeczką schodzimy w dół.

0: które nam ułatwią współpracę z JOS-em.
1: Tyflo Podcast.
0: Jeżeli zaś z jakichś przyczyn nie chcemy już korzystać z programu JOS, wówczas oczywiście możemy go odinstalować. Należy tylko uważać na jedną rzecz. W przypadku autoryzacji internetowej zwłaszcza, podczas deinstalacji programu JOS mamy dwie opcje do wyboru. Odinstaluj JOS całkowicie i odinstaluj tylko program JOS. Czym to się różni? Różni się to tym, że w przypadku odinstalowania tylko i wyłącznie programu JOS zostaje odinstalowany on sam jak wyżej, ale zostają zachowane wszelkie ustawienia nasze, osobiste i wówczas możemy na przykład zainstalować nową wersję tego oprogramowania i poprzez tak zwany menedżer scalania przenieść swoje osobiste ustawienia do nowej wersji. Całkowite odinstalowanie programu JOS wiąże się z totalnym usunięciem dosłownie wszystkiego, włącznie z autoryzacją internetową. I żeby się właśnie nie zdziwić, należy uważać na to, jaką opcję wybieramy podczas instalacji. To teraz troszeczkę praktyki. Żeby odinstalować JOS, udajemy się do menu Start programy.
2: Menu Start, o, 4 tony tray minimizer podmenu, 4.
0: Następnie do podmenu, które nazywa się JOS, czyli literka J.
2: JOS 10, 0 podmenu, J.
0: Rozwijamy.
2: Explore JOS podmenu, E. Tools podmenu, T.
0: Przechodzimy strzeczką do Tools, bądź literką T.
2: Display Hiding Manager, D.
0: I wybieramy literkę U na Uninstall JOS.
2: Zamykam menu, przycisk Start. Uninstall JOS, okno dialogowe. Select stanum installation option below present or JOS NXK to continue to cancel with operation press SC or JOS cancel. Uninstall JOS only, opcja zaznaczona.
0: Uninstall JOS only, czyli usuń tylko sam program oraz strzeleczka w dół.
2: Uninstall JOS and shared components, opcja zaznaczona.
0: Odinstaluj JOS i wszystkie jego komponenty.
2: Uninstall JOS only, uninstall JOS and shared components.
0: I my tą opcję wybierzemy.
2: NXT przycisk. Alt. Uninstallation, okno dialogowe. R, Y, O, U, Sure, Y, O, U, Want to remove shared components if another version of JOS for Windows or OTH, R, Freedom Scientific Product, Suhas, Magicer, Open Bookies, Install, Removing the shared components, so would disable some functionality of TH, S, Product, Slaving the shared files will not harm Y, O, U, R, System Present, Error, JOS, N, X, T, to continue with H, the uninstallation to cancel with operation press, S, C, or JOS, cancel. Na XT przycisk.
0: Program nas tutaj informuje, że podczas całkowitego odinstalowania JOS-a stracimy wszystkie jego komponenty i wiąże się to z tym, że inne wersje programu JOS, które mamy zainstalowane na komputerze, również nie będą działały. Czy jesteśmy pewni? Program nas się pyta. Oczywiście jesteśmy pewni.
2: Na XT przycisk.
0: I następuje deinstalacja programu JOS.
2: Instalator Windows, okno dialogowe. Preparing to remove. Pasek postępu.
3: Okno dialogowe.
0: I tutaj program JOS automatycznie przełącza się na syntezator wbudowany Eloquence i jeszcze raz jakby upewnia się, czy jesteśmy pewni, że chcemy go usunąć. Mamy do wyboru przyciski Remove oraz przycisk Cancel. My oczywiście wybieramy przycisk Remove.
3: Remove presses. Space. JAWS install Okno Dialogo. Removing JAWS 10.0. Please wait while the setup wizard removes JAWS. This may take several minutes. Status colon. Cancel presses. Status colon. Validating install 0%.
0: I oczywiście program informuje nas o tym, co aktualnie właśnie wykonuje. Mamy 10%.
3: Installer information, Okno Dialogo. Detected JAWS user settings for RAFQ. Would you like to remove your user settings as well as any other JAWS application settings you may have added? Leaving these settings will not harm your computer. No presses.
0: Program informuje nas o tym, że znalazł ustawienia użytkownika RAFQ, czyli moje osobiste ustawienia, i pyta się, czy na pewno chcemy je usunąć.
3: Tab. Yes, presses.
0: Wybieramy przycisk Yes, czyli tak.
3: Space. Cancel presses. 44%. 100%. Status colon. Removing files. 2%.
0: Usuwanie plików.
3: 32%. 48%. 65%. 83%. 99%. Cancel presses. Status

0: Removing backup files 18%.
1: Usuwanie plików kopii zapasowej
0: 70%. 97%. 99%. Cancel Prisisk. JAWS install lock no dialogo. JAWS 10.0 has been successfully uninstalled. Choose the continue button to complete the removal of shared components. Continue Prisisk.
1: I jeszcze raz program nas się pyta, czy jesteśmy pewni, że chcemy dalej kontynuować, żeby usunąć pozostałe komponenty.
0: Continue Prisisk. Space.
1: Teraz, tak jak podczas instalacji programu JAWS, krótkim bipem jesteśmy informowani o tym, że program JAWS wykonuje żądane operacje.
2: OK button.
1: Końcowa faza deinstalacji. Installation is complete. OK button, czyli naciskamy spację. I w tym momencie program JAWS został definitywnie usunięty z naszego komputera. I to tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Jeśli by były jakieś pytania, zapraszam do kontaktu ze mną rawki@gmail.com bądź numer gadu gadu 9080555. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: A dziś mamy wtorek, to jest 20 dzień sierpnia 2024 roku. Witam bardzo serdecznie na antenie Tyfloradia przy mikrofonie Michał Dziwisz. I tak się składa, że dziś audycję prowadzić będą dwa Michały, bo Michał też jest po drugiej stronie. O, i krzesłem
1: tak, trzeszczy. Witam bardzo serdecznie, witam szanownego redaktora, witam szanowne państwo.
0: Tak jest, Michał Dzienisowicz dziś wspólnie ze mną tę audycję poprowadzi, chociaż właściwie to powinienem powiedzieć, że Michał będzie opowiadał, a ja będę od czasu do czasu zadawał pytania. Jeżeli ktoś jest z nami już od długiego czasu, od lat, to właśnie ty, Michale, takim osobom myślę, że możesz się kojarzyć z jednym tematem, przede wszystkim z jednym tematem.
1: Oj, tak, tak. I generalnie muszę tutaj zaspoilerować, że jestem trochę monotematyczny, bo dzisiaj znowu będzie o tym, na ten sam temat, no bo trzeba, że tak powiem, zaktualizować trochę informacje, trochę się zmieniło przez, uwaga, 7 lat i parę miesięcy, bo ostatnia audycja była we wrześniu 2017, no a to prawie 7 lat.
0: No właśnie, i dziś będzie też o miksowaniu muzyki, chociaż nie będziemy już tak opowiadać teoretycznie o tym miksowaniu, czyli jak to wszystko robić, na co zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej, a pokażesz dziś naszym słuchaczom konkretne narzędzie, za pomocą którego każdy, kto ma komputer, no i ewentualnie jeszcze dodatkowo urządzenie w postaci DJ-skiego kontrolera, może stać się, no właśnie, DJ-em.
1: Dokładnie.
0: I to jest oprogramowanie, które dla nas jest dostępne w 100%, albo no może tam powiedzmy 90%. Bo mowa o oprogramowaniu Virtual DJ, które samo z siebie dostępnym programem absolutnie nie jest. Ale jest pewien dodatek, który to wszystko umożliwia. Zanim przejdziemy do szczegółów, to ja jeszcze tylko dodam, że my jesteśmy dziś na żywo i jeżeli macie ochotę zapytać o coś Michała w kontekście Virtual DJ-a, to bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Tu jest także aktywny WhatsApp, więc jeżeli macie ochotę nagrać nam głosówkę, to też zapraszamy serdecznie. Jest kontakt.tyflopodcast.com. Jest Facebook, jest YouTube, są tam komentarze do wyboru, do koloru, słuchajcie, tyle metod kontaktu dla każdego. Myślę, że jakaś odpowiednia się znajdzie. No dobrze, Michale, to jak z tym Virtual DJ-em sprawa wygląda, jeżeli chodzi o jego dostępność?
1: Otóż jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, ja odkryłem ten dodatek z 3 lata temu. No jest sobie gościu z Hiszpanii, który stwierdził, że w sumie to napisze, trzeba by zrobić coś dostępnego, trzeba by zrobić coś użytecznego. No i zrobił. Virtual DJ Accessibility, dokładnie ten dodatek nazywa się Mal Music. Nie wiem jak to się czyta, bo pisze się Muzik, czyli pewnie Mal Music. To jest z tego, co kojarzę, autor w ogóle jest pochodzenia hiszpańskiego. No ale jak działa sam dodatek, skoro Virtual DJ jest niedostępny? Otóż sam Virtual DJ ma możliwość pisania do niego skryptów. No i ten gościu wymyślił sobie, że napisze skrypt, który będzie jakby emulował wirtualny kontroler MIDI. Za pomocą ten wirtualny kontroler MIDI wysyła komendy. I uwaga, on wysyła komendy do NVDA. I dzięki temu mamy możliwość właśnie ogarnięcia naprawdę wielu rzeczy. Od takich podstawowych jak biblioteka plików, jak nie wiem, efekty, pady. No to może już nie są podstawowe. No nie wiem, no ładowanie na deki. No generalnie wszystko ładnie gada, wszystko jest udźwiękowione. No ale potrzebujemy kilku rzeczy, żeby to zadziałało. Potrzeba nam przede wszystkim wirtualnego portu MIDI. Są dwie możliwości. Jest lub B1 i jest lub MIDI. Ale z racji na to, że w lub B1 jest pewien błąd, który, że tak powiem, jeżeli mamy podpięty kontroler i sobie gramy, to po prostu lub B1 kłóci się jakby z tym drugim urządzeniem MIDI i się wycisza, no i tracimy mowę. Dlatego od razu mówię, że lub B1 jakby nie instalujemy, instalujemy drugą rzecz, jaką jest lub MIDI, drugi wirtualny port. On działa dobrze, on działa stabilnie i generalnie to naprawdę jest No, działa po prostu. No, pokręciłem coś pewnie w tłumaczeniach. Wybaczcie, ja tutaj 7 lat nie gadałem do tak szerokiej publiki, także być może jakby szanowny redaktor czasami mnie poprawił,
0: Ale oczywiście,
1: to się
0: nie obrażę. Jak będzie w czym poprawiać, to jak najbardziej będę poprawiał. Ja pamiętam, że kiedyś nawet i z tym Loop Mindy, kiedy sobie instalowałem po raz pierwszy tego Malmusic do Virtual DJ-a, to miałem jakieś tam problemy, ale jak rozumiem teraz to już jest sytuacja prosta, po prostu to instalujemy to narzędzie, instalujemy Virtual DJ-a i możemy z tego wszystkiego korzystać, tak? Czy to jest nieco
1: Dokładnie.
0: bardziej skomplikowane?
1: Znaczy w Loop MIDI trzeba jedną rzecz zrobić, ale to się robi raz i mamy spokój do ponownej instalacji tak naprawdę. Chociaż to też różnie działa, bo kiedyś jak... A zresztą to o tym opowiem już, jak będziemy to wszystko sobie tutaj konfigurować, instalować.
0: Tak w ogóle.
1: O co chodzi?
0: Tak w ogóle, jeżeli chodzi o samego Virtual DJ-a, to też warto dodać, że jest to program płatny.
1: Oj, płatny, no i to niestety nie mało. Bo w ogóle są trzy rodzaje licencji. Jest wersja Home, która jest darmowa, tylko w wersji Home nie możemy podpinać kontrolerów. Jest wersja subskrypcyjna dla kontrolera i możemy sobie ją wykupić, jakby podpinając do naszego kontrolera. W sensie na ten dany kontroler i z innym kontrolerem po prostu ta licencja nie zadziała. I teraz w zależności od rodzaju kontrolera, czy jest to tańsze urządzenie, czy jest to droższe urządzenie, no ta licencja jakby jest odpowiednio wyceniana. Czyli na przykład jeżeli sobie wezmę mojego Herkulesa, no to ta licencja będzie... Kurde, teraz nie pamiętam dokładnie, ile to tam kosztowało. Mogę to za chwilkę sprawdzić. Natomiast jest, w moim przypadku jest taniej, a na przykład jeżeli byśmy sobie wzięli jakiegoś pioniera z serii DDJ, typu nie wiem, DDJ XZ czy tam SZ, no to wtedy już zwiększają się koszty. Mamy też model oczywiście subskrypcyjny, też na jedno urządzenie. On tam chyba też jakoś kosztuje, też w zależności od kontrolera, ta subskrypcja. Natomiast możemy też kupić sobie na szczęście licencję dożywotnią, tak zwaną Pro. I Pro najbardziej polecam, ponieważ możemy nadawać, możemy... No tam jeszcze jest kilka opcji. W każdym razie, no głównie z tego, co ja zauważyłem, to nadawanie na pewno działa na wersji Pro. No i wersja Pro, uwaga, w modelu subskrypcyjnym kosztuje to 96 zł miesięcznie, a w modelu dożywotnim, uwaga, 1490 zł, więc no trochę trzeba portfel uszczuplić.
0: I
1: ale
0: zdaje
1: warto.
0: Się, że też ta wersja dożywotnia nie ma jednej rzeczy, którą mają opcje subskrypcyjne. Już teraz nie pamiętam, która, ale zdaje się, że któraś z tych subskrypcji ma też jakiś dostęp do muzyki, prawda? Do jakiejś bazy muzycznej. Coś takiego oni kiedyś mieli w ofercie. Być może teraz to się pozmieniało, może pamiętasz.
1: Z tego, co ja wiem, to w wersji Pro też mamy dostęp do tych wszystkich katalogów online. Tam jest chyba obsługiwany Deezer, tam jest tak obsługiwany jakiś tak zwany DJ Pool, tylko nie pamiętam teraz który, no bo ja osobiście z tego nie korzystam, ale to możemy sobie później tam ewentualnie tą wiedzę rozszerzyć. Linki pewnie będą w komentarzu, gdzie to kupić, jak to pobrać, wszystko zamieścimy jakby w opisie. Natomiast tak, istotnie Virtual DJ ma dostęp do, że tak powiem, serwisów streamingowych. Na ten moment to jest chyba Deezer i właśnie któryś DJ Pool, czyli taka jakby baza muzyczna typowo dla DJ-ów, gdzie wykupujesz sobie dostęp i możesz sobie tam no, online jakby streamować tą muzykę i grać za pomocą wirtuala.
0: Ale jak rozumiem, to trzeba osobno sobie wykupić, tak? Dostęp
1: tak,
0: do tego DJ Pula.
1: Tak, mhm. Dokładnie.
0: Z Deezerem pewnie tak samo.
1: Z Deezerem tak. Trzeba mieć po prostu subskrypcję Deezer Premium i podpiąć to do wirtuala. Przyznam szczerze, nie wiem, jak to się robi i czy to jest dostępne. Tam jest jakaś sekcja online catalogs, ale jak ja tam osobiście wchodziłem, no to nic tam nie miałem i nie wiem, czy to po prostu nie jest udźwiękowione, czy generalnie tam trzeba sobie tą subskrypcyjną licencję wykupić.
0: No okej, ale w każdym razie mamy już, załóżmy, zdecydowaliśmy się na którąś z licencji Virtual DJ-a, to teraz co my właściwie musimy zrobić, żeby nam to wszystko zaczęło gadać?
1: Musimy sobie zainstalować dwie rzeczy. Po pierwsze musimy sobie, znaczy trzy, no bo najpierw wiadomo, musimy zainstalować Virtual DJ-a, czego nie pokażę ze względu na to, że no po prostu musiałbym się wylogować też ze swojego konta. Ale spoiler alert, to jest średnio dostępne, z tym, że właśnie twórca dodatku zrobił to okno jakby, bo tam niektóre okna są ocerowane, że tak powiem, czyli jakby już na sztywno są wypowiadane rzeczy w tych oknach i tak samo jest z oknem logowania się na konto Virtual DJ, bo żeby w ogóle mieć subskrypcję, trzeba sobie utworzyć konto Virtual DJ.
0: No tak, i on nam potem pobierze licencję taką, jaką mamy zakupioną, kiedy się zalogujemy na to konto. Ja pamiętam, że kiedyś, bo szczerze mówiąc, ja już dawno nie miałem po prostu zwyczajnie czasu, żeby się tym Virtual DJ-em pobawić. Trzeba będzie do tego kiedyś wrócić. Natomiast pamiętam, że z tym logowaniem już samym to kiedyś był problem. Jak rozumiem, teraz to się trochę poprawiło, tak?
1: Tak, tak. Jest to okno ocerowane. Aczkolwiek ja no, też dawno, dawno temu się gdzieś tam logowałem u siebie i można, ale to działa. Ja zawsze i tak z OCR-em to robiłem, takim z NVDA.
0: Rozumiem.
1: Mimo wszystko.
0: No okej, logujemy się i na razie, jak rozumiem, nic nam nie gada. Sama instalacja w ogóle Virtual DJ-a to nie jest chyba jakieś rocket science, prawda? To tam się w zasadzie
1: nie.
0: next, finish.
1: Next, dokładnie. Zresztą to samo jest z Malmuzikiem, no potem sobie trzeba to wszystko skonfigurować, wiadomo, pod siebie. Pokażę oczywiście też okno ustawień, jak to zostało udostępnione. I generalnie, no... Myślę, że po prostu potrzebujemy dwóch rzeczy po instalacji Virtual DJ-a. Samego Malmuzika i kontrolera lub MIDI, znaczy tego wirtualnego portu lub MIDI. I teraz, teoretycznie ostatnio została wprowadzona taka rzecz, że jak odpalimy pierwszy raz Malmuzika, to jeżeli nie będziemy mieli zainstalowanego żadnego portu, to program nas zapyta, czy chcemy pobrać ten loop MIDI. No i teoretycznie jak klikniemy tak, to ten loop MIDI powinien się pobierać, ale jest jakiś błąd w programie i wyskakuje po prostu error. Dlatego póki co tego loop MIDI trzeba instalować ręcznie. Mam nadzieję, że to zostało że to zostanie naprawione, bo już jest zgłoszenie, także myślę, że za jakiś czas pewnie wyjdzie jakiś update i zostanie ten błąd jakby naprawiony. Póki co musimy sobie zainstalować dodatek i lub MIDI.
0: Okej, a skąd to pobrać?
1: No więc tak, lub MIDI pobieramy sobie, no wpisujemy sobie generalnie w Google, wiadomo, lub MIDI, no i pierwszy wynik prowadzi nas do strony tam Tobias Eriksen lub MIDI, no i stamtąd sobie to pobieramy. To może ja to już jakby zacznę
0: pokazywać. Myślę, że tak.
1: No dobrze, to już za moment to będziemy pokazywać.
2: Pulpit 2.
1: I teraz
2: folder
1: tak,
2: start.
1: Wchodzimy sobie.
2: 30. Nowa karta, otwieranie, system menu, dodaj otwar. Otwórz nowa karta, maksymalizuje nowa karta.
1: No to najpierw sobie może pobierzemy loop MIDI i go zainstalujemy.
2: Ładowanie strony. Loop MIDI. Szukaj. Główny. Loop MIDI nagłówek poziom 3. Link. Ładowanie. Link. https://www.tobiaserichsen.de. Link nagłówek.
1: Tak, dokładnie. To jest ta strona.
2: Ładowanie strony. No, ładowanie zakończone. Banner.ch. Nawigacja. Główny punkt orientacyjny. Loop MIDI nagłówek poziom 1. Link do wnload. Loop MIDI.
1: No i mamy. Proszę bardzo.
2: Ładowanie. Pobieranie. Loop MIDI setup 1.0.16.27.zip7. Klikalne co? Otwórz. Zapisz jako przycisk.
1: Zapiszemy sobie.
2: Zapisywanie jako dial. Anul. Adres. D. Pas. Anul. Zapisz przycisk wciśnięty. Niedostępne. Loop MIDI Tobias Eriksen. Pobieranie ukończone.
1: To nam się ładnie pobrało. Teraz trzeba wypakować archiwum.
2: Tekst niedostępny. Dane. D. Widok elementów lista. Loop MIDI setup 10162.7.zip136. Podręcznik właści, pokaż kontekst menu. Otwórz. Wypakuj do loop. Dane. D. Widok.
1: I teraz sobie
2: loop MIDI setup 1016.
1: Tu.
2: Widok elementów lista. Loop MIDI setup.exe niezaznaczony 1:1. Zaznaczony.
1: No i odpalamy exeka.
2: Window dialog. Loop MIDI, nie, loop MIDI setup. Slose przycisk Alt plus C. Autostart loop MIDI when logging in pole wyboru oznaczone.
1: No i mamy instalator. Autostart loop MIDI when logging in. To już wedle uznania możemy sobie to zostawić, możemy sobie to odznaczyć. I tak Malmusic, jeżeli wykryje loop MIDI, to go wystartuje, więc w sumie nie musimy sobie tego odpalać z Windowsem, tym bardziej, że wyskakuje na wierzch okienko przy starcie.
2: Nieoznaczone.
1: Więc ja sobie to osobiście odznaczam.
2: Create a short cut his program on the desktop, pole wyboru oznaczone.
1: Wiadomo, utworzymy sobie w ten sposób skrót na pulpicie. Może się przydać, to też wedle uznania.
2: Suppress VHQL warning during driver installation, pole wyboru oznaczone.
1: Tutaj chodzi o ten dialog, gdzie czasami Windows pokazuje, jeśli chodzi o sterowniki, czy chcemy zezwolić na instalację. No i możemy ten dialog pominąć i to się po prostu zainstaluje bez pytania. Czyli to akurat zostawiamy oznaczone.
2: License terms link. I agree to the license terms and conditions, pole wyboru nieoznaczone, alt, oznaczone.
1: Wiadomo, akceptujemy sobie licencję.
2: Install przycisk alt plus i.
1: No i klikamy install.
2: Wciśnięte, nieznane.
1: No i to się nam instaluje i za chwilę powinno się nam pojawić okienko właśnie z loop MIDI. I zobaczymy, czy będziemy musieli zrobić jedną rzecz.
2: Loop MIDI, nowa karta, loop MIDI setup kolumna, loop launch przycisk alt plus.
1: A to nam się zainstalowało, tylko okienko się.
2: Loop launch.
1: Klikamy launch.
2: Wciśnięte, loop MIDI setup, loop MIDI, dialog z zakładkami, setup zakładka zaznaczone.
1: Mamy zakładkę setup. Generalnie w tym programie nic nie ruszamy, tylko musimy zrobić jedną rzecz.
2: Setup strona. My loop back MIDI ports grupa. Pole edycji zaznaczone loop MIDI port 1. Mamy total data throw output slash set.loop MIDI port 00 byte. Ten przycisk, przycisk, plus przycisk.
1: No i właśnie, kiedyś było tak, że Malmusic nie wykrywał w ogóle tego portu MIDI bez naciśnięcia przycisku plus. Ja sobie nacisnę ten przycisk plus. I wtedy nam się utworzy już tak naprawdę ten port MIDI.
2: Wciśnięte.
1: No i tak naprawdę teraz zamykamy sobie loop MIDI. Wszystko mamy zrobione.
0: Ja port kiedyś MIDI. Pamiętam, że on nie chciał go wykrywać, bo trzeba było jeszcze, ale to dawne czasy, że trzeba było go nazwać Virtual DJ, konkretnie ten port. Tego, jak rozumiem, już teraz nie trzeba.
1: Nie. Tego nie. To on już sobie wykrywa wszystko z automatu. Mówię, okay. Następna wersja to już będzie taka, że nie trzeba będzie w ogóle nawet wchodzić na stronę i pobierać program. Po prostu nam sam się o wszystko zapyta i będziemy mogli tylko to potwierdzić. Właśnie fajne jest to, że ten program cały czas się rozwija. Dobrze. I teraz potrzebujemy Malmusica, czyli ten dodatek.
2: Loop MIDI, loop MIDI.
1: I wchodzimy sobie na stronę virtualdjaccessibility.com, virtualdjaccessibility.com, wpisane razem loop MIDI, oczywiście. Loop MIDI.
2: I per od a l odznacz j odznacz a od s odznacz s od i od l t y odznacz kropka odznacz o m odznaczone. Ładowanie strony. Welcome to VDJ Accessibility. Ładowanie zakończone. Banner punkt orientacyjny odwiedzony link virtual. Nawigacja punkt orientacyjny lista z 6 elementów odwiedzony link bieżąca strona home. Odwiedzony link
1: downloads.
2: Ładowanie zakończone.
1: I tutaj po nagłówku elegancko.
2: Główny punkt orientacyjny downloads nagłówek poziom 1. Note. Dueto recent Microsoft Security Updates. If install link note. Dueto recent Microsoft Security Updates. If OU beta warning after downloading or. Install link his software. Saying some things similar to his program might be potentially harmful. This is a false positive, and his software is safe to use, and does not solve to use any. Personal data. This is possible due to his software being for a specialized purpose, and only has a small user base of about 500 users.
1: No właśnie, czyli chodzi o to, że Microsoft, jeżeli mamy włączony w systemie filtr Smart Screen, no to pobieranie może nam po prostu, może wyskoczyć dialog, że ten plik jest niebezpieczny i czy chcemy go zachować, klikamy sobie wtedy więcej opcji, zachowaj mimo to.
0: No i też prawdopodobnie to wynika z tego, że plik nie jest podpisany cyfrowo. Microsoft za to też chce pieniądze i to zdaje się, że nie małe. Gdyby tak było, to, no to nie byłoby tych ostrzeżeń. Natomiast no, w tej sytuacji i tak jak tu zresztą autor napisał, jest niewielka baza użytkowników, którzy korzystają z tego programu, więc te filtry nie są nauczone tego, że mają po prostu ignorować to, że ten plik jest uruchamiany.
1: Dokładnie, ale program jest w 100% bezpieczny, sprawdzony, gram na nim już od lat, także...
2: His program has been about for four years now, and if you are worried about installing and using, his no software właśnie. Has asked around and also asking the support group, I have contacted Microsoft regarding issue, and hopefully will be fixed soon.
1: No, ale to już tak sobie trwa ten,
0: to
1: ten problem.
0: To dość także... długo już jest
1: no
0: z nami.
1: No właśnie.
2: Windows 32-bit download link.
1: No właśnie, tu sobie już od razu przejdziemy. I teraz ważna uwaga. Jeżeli mamy wersję Virtuala tam 2021 i powyżej, no to raczej będziemy mieli wersję 64-bitową. Wersja 32-bitowa jest dla starszego Virtuala 8, który swoją drogą był bardziej ogólnie dostępny jak sam z siebie. I nawet coś tam dało się w ustawieniach zmieniać, ale to jakby nas nie interesuje. Ja mam Virtuala tam 2023, coś tam, już nie pamiętam teraz, która wersja.
2: Windows 64-bit download link.
1: I pobieramy sobie w takim wypadku wersję 64-bitową, no bo Virtual DJ też jest 64-bitowy.
2: Pobieranie. Setup VDJ2S64.exe 3,7 MB. Klik wymaga uwagi. Naciśnij CTRL plus J, aby... Klikalne co chce. Otwórz przycisk.
1: No, klikniemy sobie otwórz, bo nie będę zapisywał.
2: Pobierać ostrzeżenie o pliku. Klikalne plik setup VDJ2S64.exe nie jest często pobierany. Przed otwarciem upewnij się, że ufasz plikowi setup VDJ2S64.exe.
1: No
2: klikalne usuń przycisk
1: tutaj...
2: więcej akcji. Usuń przycisk. Więcej akcji przy...
1: I tu musimy sobie kliknąć tak.
2: Usuń 1 z 5. Zachowaj 2 z 5.
1: Zachowaj.
2: Przed otwarciem upewnij się, że ufasz plikowi setup VDJ2S64.exe.
1: Dialog funkcja
2: Microsoft Defender Smart Screen nie może sprawdzić, czy ten plik jest bezpieczny, ponieważ nie jest często pobierany. Anuluj przycisk. Pokaż więcej przycisk.
1: Klikamy sobie pokaż więcej.
2: Pokaż mniej. Zachowaj mimo to przycisk.
1: Zachowaj mimo to.
2: Pobieranie 1 plików. Ukończono 100%. Koniec lista na pobieranie ukończone. Klikalne setup VDJ2S60. Setup Malmusic VDJ MIDI 2 SPEC version 240820 Dialog Select Destination Location w Heres Hold Malmusic VDJ MIDI 2 SPEC
1: Installer
2: Setup Will Install Malmusic VDJ MIDI 2 SPEC Intot Hefall Loving Folder At Last 5,2 MB of Free Disk Space is Required To Continue, Slick Next If you will like to select a different folder, Slick Browse, pole edycji zaznaczone C Users Michał Data Local Programs Malmusic VDJ MIDI 2 SPEC
1: Tu mamy oczywiście do wyboru folder instalacji. Myślę, że 99% użytkowników to zostawi bez... w spokoju.
2: Browse, next większe przycisk alt plusem.
1: Next.
2: Wciśnięty. Select the additional task so will like setup to perform file installing malmusic VDJ MIDI 2 SPEC. Hence list next drzewo. Create and desktop short cut pole wyboru nieoznaczone.
1: Utwórz skrót na pulpicie.
2: Oznaczone.
1: Ja to sobie zawsze oznaczam.
2: Mniejsze back przycisk next większe przycisk alt plusem. Wciśnięty. Install.
1: No i tu już mamy...
2: Slick install to continue with the installation or slick backy flow and to review for hang on set teams. Pole edycji tylko do odczytu wielowierszowe destynacje.
1: Możemy jeszcze podejrzeć sobie, czy na pewno wszystko się zgadza.
2: Destinacja pusta. Additional tasks. Additional short tools. Mniejsze back install.
1: Myślę, że wszystko się zgadza. Klikamy install.
2: Wciśnięty. Next większe. Finish przycisk alt plus F.
1: No i jak widzicie, tu się nam, szanowne państwo, wszystko zainstalowało dla jego.
2: Wciś do Vloads Virtual Day Accessibility.
1: No i teraz wystarczy odpalić Malmusica. A jeszcze jedna ważna uwaga, o której nie wspomniałem, bo jeżeli zainstalujemy Virtual DJ-a, przede wszystkim najpierw zawsze instalujemy Virtual DJ-a, później instalujemy lub MIDI, a na końcu Malmusic. Ale jak zainstalujemy Virtual DJ-a, to musimy go raz przynajmniej odpalić. Nie musimy się tam nawet logować, ani nic nie robić. Po prostu odpalić i
0: żeby on
1: i
0: sobie
1: zamknąć.
0: Jakieś tam pliki pewnie
1: tak.
0: Potworzył.
1: On w sobie wtedy tworzy pliki. Zresztą jest folder w moich dokumentach. I tam jest po prostu, może nie główny, ale no taki katalog dosyć ważnych plików dla VDJ-a.
2: Okno przeciąga, folder wiew lista, Microsoft Ed.
1: No dobra, to może odpalimy sobie tego Malmusica.
2: Koszt Malmusic VDJ MIDI.
1: Bo przydałoby się właśnie to teraz zrobić. Ojej, ale czemu on tutaj mi się... Dobra, jakoś to będzie.
0: No, słyszeliśmy to z głośnika gdzieś tam.
2: Tak, przycisk alt plus T.
1: O właśnie, i teraz i teraz zapytał się nas, czy chcemy, że wykrył lub MIDI, czy chcemy go użyć w Malmuziku.
2: Dialog Virtual MIDI Port Found Do Want To Use MIDI Port? Tak, przycisk Alt plus T.
1: Klikamy.
2: Nie przycisk Alt plusem. Virtual, nie przycisk Alt, tak przycisk.
1: Klikamy, tak.
2: As Hot Plug CTRL. Dialog i Taptarst HTOUHVNVDA Enabled. Wolde Oulike To Use It For Your Spec Setting Sound Output? Tak, przycisk Alt plus T.
1: No właśnie. Wykrył, że używamy NVDA, czy chcemy po prostu tego NVDA użyć. Możemy sobie oczywiście, jakby ktoś chciał, zaznaczyć nie i wtedy będzie nam gadał po prostu syntezatorami Microsoft, tylko teraz właśnie nie wiem, czy przez SAPI, czy to przez te mobilne głosy Windowsa. W każdym razie bez NVDA możemy też tego używać, gdyby ktoś miał taką ochotę. Program, z tego co wiem, działa też z JOS-em, także nie tylko NVDA jest obsługiwany, obsługuje też JOS-a.
2: Nie, tak, przycisk Alt plus T.
1: Klikamy sobie tak.
2: As Hot Plug CTRL. Malmuzik VDJ MIDI 2 SPECH X64 240 820. Start VDJ przycisk.
1: No i proszę bardzo, już mamy. Jeszcze na początku, bo ja już, no przyznam się szczerze, nie usuwałem Virtual DJ-a, ale dla każdej nowej instalacji Virtual DJ program jeszcze się pyta, czy chcemy zastosować mapę klawiszy z Malmuzika. I też musimy tutaj kliknąć tak. No to co, możemy sobie tutaj, jak widzicie, odpalić tego Virtual DJ-a. No i mamy generalnie menu spod Alt-e. Mamy tutaj chyba też jakieś okno pomocy. A nie, nie mamy tu żadnego okna pomocy. No dobra. I co mamy w głównym menu programu?
2: File rozwijane Alt plus F, Exit. Restore backup of VDJ setting sand Exiter.
1: Możemy tutaj sobie przywrócić plik ustawień.
2: Exit. Reset slash create device map perfileser.
1: Tu mamy wszystkie opcje dotyczące kontrolerów. Możemy tu edytować mapki, ale to jest dziwne i o tym może powiem później.
2: Set access scales as default keyboard layout. Browser track information unknown. Set access scales as default keyboard layout.
1: Właśnie, set access keys as default keyboard layout. Chodzi o to, że jeżeli by nam z jakiegoś powodu nie zadziałało to przy instalacji, możemy sobie jeszcze raz zastosować tą mapę klawiszy z Malmuzika.
2: VDJ Options V.
1: Ale nas interesuje na razie trzecia zakładka. I tutaj mamy dużo. I tutaj zanim wejdę w te opcje, to może opowiem, jak to zostało zrobione. No bo jeżeli byśmy mieli na przykład odpalonego Virtual DJ-a i chcielibyśmy zmienić coś w trakcie grania, no to już tego niestety nie zrobimy. Musimy zamknąć VDJ-a i odpalić sobie, i dopiero możemy sobie odpalić tutaj te różne edytorki, które tutaj są.
0: Czyli po prostu grając, to musimy się najpierw do tego solidnie przygotować, odrobić zadanie domowe, ustawić wszystko tak, jak chcemy i wtedy dopiero możemy działać.
1: Tak, dokładnie. No, to zresztą to nie jest jakieś skomplikowane, bo tutaj po prostu jest nadpisywany plik XML. Virtual DJ trzyma swoje wszystkie ustawienia jakby w pliku XML. Nawet kiedyś edytowałem z łapy pewne rzeczy, jak nie było dostępne. No dobra, co mamy tutaj w menu w ogóle?
2: VDJ Options V.
1: VDJ Options, wiadomo, dostęp do ustawień. I to nie jest też tak, że tu wszystkie ustawienia są, aczkolwiek jest 99% tych ustawień tutaj dodane do tej listy.
2: VDJ Audio Configuration V.
1: Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Możemy sobie zmieniać urządzenia audio z poziomu, to jest następna opcja. Z poziomu tego dodatku.
2: VDJ Broadcast Options V.
1: VDJ Broadcast Options, czyli po prostu nie mniej, nie więcej, tylko możemy sobie tutaj wpisać dane do nadawania, gdybyśmy chcieli gdzieś zagrać w radiu. Virtual DJ obsługuje Shoutcasta, Shoutcasta 2 i Icecasta.
2: Speech Output Handler rozwijany S.
1: Speech Output Handler, czyli chodzi o to, że możemy sobie tutaj po prostu wybrać między NVDA a SAPI.
2: Internali. NVDA-N, NVDA plus Braille-N, Internali.
1: Nawet jest Braille.
2: Language rozwijane L.
1: Language. No i uwaga, dla ciekawskich powiem, jest spolszczenie. Co prawda tutaj pozdrawiam kolegę Zenka, który być może słucha. Tutaj znajomy po prostu zrobił spolszczenie i jest dodane już jakby oficjalnie do Malmuzika.
2: Anglis H, Espanole, Deutsch D, Portugues, Brazil P, Francais F, Polis P. Angielskie, language.
1: No, trochę jest tych języków.
0: No to
1: jak
0: prawda.
1: Na tak mały program.
2: VDJ Options V.
1: No i tyle w tym menu w zasadzie. Mamy jeszcze następne menu.
2: Delete all record bank samples D.
1: Tutaj możemy sobie zarządzać samplami.
2: Convert record bank to permanent sample bank C.
1: Tutaj, jeżeli na przykład nagramy, bo tu można w ogóle nagrywać jakieś sample, można nagrywać z fragmentów utworów, żeby na przykład on sobie potem z tego loopy zrobił i potem można to jakby skonwertować do nowego banku sampli, żeby nie było w Recordings Bank, tylko jako osobny bank sampli. Ale to może powiem później.
2: Sample Bank Editor S.
1: Tak, to jest też bardzo ciekawa opcja. Możemy tutaj zarządzać całą biblioteką sampli, jaką mamy.
2: Export Sample Bank.
1: Tu możemy sobie wyeksportować taki sample bank do pliku VDJS chyba to było, czy VDJSample, jakieś takie rozszerzenie dziwne.
2: Import Sample Banki.
1: Tu możemy sobie zaimportować.
2: Sample Bank UX Select Manager S.
1: Tak, tu możemy sobie wybrać takie tak zwane szybkie banki, chyba od Alt-Shift 1 do Alt-Shift 8 czy 7, już nie pamiętam, bo ja to trochę też inaczej robię, ale możemy sobie, no tak zwane ulubione nasze sample banki, gdybyśmy ich mieli bardzo dużo i żeby szybko sobie wybrać konkretnie, to na przykład naciskamy Alt-Shift 4, żeby sobie tego nie przełączać tak po kolei.
2: Delete all record bank samples D.
1: No i to chyba tyle.
2: About-a.
1: I tu ma już menu pomocy.
2: List of VDJ board com mancel.
1: To jest bardzo przydatna opcja, myślę, dla początkujących. Jest tutaj wszystko ładnie rozpisane po kategoriach.
2: File repository, hosted on only VPF.
1: File repository, tutaj można sobie pobierać mapery do kontrolerów, żeby można było te kontrolery jakby, żeby to można było edytować. Bo domyślnie, jak jest fabryczny mapper, to nie można go edytować, trzeba sobie zrobić custom, tak zwany. Ale to już jest wyższa szkoła jazdy trochę.
2: Kimsanef users hold knof T.
1: Tutaj mamy jakiś taki, nie wiem, quick tutorial.
2: Support group / forum S.
1: Tu możemy się zapisać na Google Groups, na listę mailingową.
2: Download and install latest virtual DJD.
1: Tu możemy sobie pobrać, to nas przekieruje po prostu do strony, gdzie pobierzemy Virtual DJ-a najnowszego.
2: Download and install Virtual DJ 8.1D.
1: Tu możemy sobie pobrać starszą wersję Virtual DJ-a, no jakby ktoś naprawdę wolał, chociaż ja uważam, że to jest bez sensu.
0: Ale przy okazji też trzeba mieć zainstalowane wtedy te dwie wersje, tak? I 32 i 64-bitową.
1: Tak, nawet można i wtedy, jeżeli na przykład miałbyś Virtuala 8.1 i nowego, to możesz się między tymi wirtualami przełączać. I wtedy w tym oknie głównym tutaj
2: Help rozwijany Alt plus Mal Music VDJ MIDI 2 SPH X64 240 1820 Start VDJ przycisk.
1: Start VDJ, no to ja bym miał wtedy Start VDJ tam 8.1 i Start VDJ i wersji, i numerek wersji.
0: Jasne.
1: Mogę mieć jakby dwa Virtual DJ zainstalowane. No to co, może zajrzymy sobie na początek do ustawień. Przy okazji zobaczę, czy mi się nic nie straciło po tych reinstalacjach.
2: Chwilę, to settings rozwija VDJ options V.
1: VDJ options.
2: Virtual DJ settings, lista. Auto BPM Mach, Current Value, no 1 z 244.
1: Chodzi tutaj
0: mnóstwo
1: o to...
0: opcji.
1: Tak, chodzi generalnie, mamy sobie okienko i mamy sobie listę.
2: Autopit Lock, Current Value, S2 z 244, Auto Gain, Current Value, Auto 3 z 244.
1: Ba mi się ustawienia zresetowały.
2: Auto Key, Current Value, no 4 z 200.
1: Przy okazji sobie będę musiał tutaj poustawiać.
2: Autopit Lock, Current Value, S2 z 244.
1: No i właśnie, Auto Pitch Lock to jest coś takiego, że jeżeli mamy jakby tempo jednego tracka podąża za drugim. Czyli jeżeli ustawimy sobie na przykład, grają nam dwa traki i chcemy sobie w locie przyspieszyć jeden, no to drugi też się będzie przyspieszał. Ja sobie zawsze to wyłączam, bo mnie to wkurza.
2: Select Nav Setting Value for Auto
1: Pitch. I teraz, jeżeli chcemy właśnie dojść do zmiany danej wartości, naciskamy sobie Enter, no i tu mamy właśnie...
2: Virtual DJ Select Nav Setting Value for Auto Pitch Lock. Lista. S niezaznaczony. S.
1: No i tu też strzałkami możemy sobie to zmienić.
2: Virtual DJ Settings. Lista. Auto Pitch Lock. Current Value. No 2 z 244.
1: No jak słyszymy, to nam się zmieniło. Mało tego, do większości ustawień jest napisany jakby taki krótki tekst, co dana opcja robi. Naciskamy sobie klawisz F1.
2: Automatically engage speed clock whenever BPM are matched, so that moving manually on a pitch slider will move at her in order to correct her match.
1: No właśnie, czyli to, co, o czym mówiłem, że jeżeli na jednym deku gra piosenka, jeżeli go zaczniemy przyspieszać, to tempo drugiego deka też będzie się zmieniać. jakby będzie się to ze sobą synchronizować.
2: Autogain, Zurentwalue, Auto 3244.
1: Autogain, czyli nic innego jak wyrównywarka głośności, żeby jeżeli mamy pliki o różnych jakby na różnych poziomach głośności.
2: Autokey, Zurentwalue, no 4244.
1: Autokey, czyli no jakby może nam automatycznie synchronizować tonację. Nie polecam tego włączać, bo różnie to działa.
2: Autocue, Zurentwalue, Skip Silence 5 z 244.
1: Autokey, no to jest coś takiego, że po prostu zawsze jak robimy przejście, no to żeby nam było łatwiej, to sobie ustawiamy punkt początkowy, od którego nam ma zagrać track. No i myślę, że taka wartość Skip Silence jest najlepsza, bo po prostu pominie nam ciszę.
0: I zwykle tam będzie pierwsze jakieś uderzenie, tak? Albo coś znaczącego w tym utworze.
1: No, nie wiem, jak myślisz, pokazywać tutaj te wszystkie opcje?
0: To znaczy, wiesz co, myślę, że warto się przejść po tych ustawieniach, przynajmniej tych najważniejszych, które twoim zdaniem są istotne, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, jak sobie to wstępnie mogą skonfigurować. No bo jeżeli ktoś zaczyna, to tak naprawdę nic nie wie o tym programie, tak?
1: No tak, tylko że... Bądźmy szczerzy, jeżeli ktoś chce wejść w DJ-kę, no to jednak coś tam, myślę, powinien wiedzieć na ten temat, ale no liczę też na to, że jacyś początkujący będą chcieli złapać bakcyla i coś tam pomiksować, no bo tak w zasadzie mało jest chyba w Polsce DJ-ów, którzy gdzieś tam, no jakby to powiedzieć, mają problemy wzrokowe.
0: No to prawda.
2: Urentwalue, Skip Silence 5 z 244.
1: I co my tu w ogóle mamy? Bo tu możemy sobie na przykład ustawić wyłączone.
2: Skip Silence.
1: Skip Silence, czyli pomija ciszę.
2: First Beat.
1: First Beat, czyli on wykrywa jakby pierwsze uderzenie i z automatu nam ustawia na to cue. To działa różnie.
2: Cue.
1: Cue, czyli on jakby on sobie, algorytm sobie sam ustawia, gdzie będzie najlepiej cue.
2: Cue / Skip Silence.
0: A to jakby połączenie tego cue i wycinanie ciszy.
1: Tak.
2: Skip silence.
1: Skip silence.
2: Virtual day offset. Smart play. Zurentwalue. No 6 z 244.
1: To też warto mieć wyłączone. A, czy jednak ustawienia mi się zachowały. Dobrze. Domyślnie jest to włączone, ale ja to wyłączam. Smart play to jest takie coś, że jeżeli sobie to włączymy, to w przypadku, gdy mamy, gra nam pierwszy deck i włączymy sobie coś na drugim, to automatycznie zostanie zsynchronizowane BPM, tempo i właśnie punkt Q zostanie automatycznie ustawiony, niezależnie od tego, co mamy wybrane w ustawieniach tego Q. Ja to wyłączam z tego względu, że też różnie, no algorytm to algorytm, różnie to działa na tym etapie.
2: Smart Play Limit Pitrange, Zurentwalue, S7 z 244.
1: No to jest jakby ustawienie, w jakim zakresie będzie działał ten smart play, od jakiego do jakiego BPM-a będzie nam synchronizował tempo.
2: Smart Cue, Zurentwalue, S8 z 244.
1: Smart Cue to jest właśnie coś takiego, że on nam sobie... Jeżeli ustawiamy punkt Cue, jeżeli na przykład ustawimy lekko przed bitem, to on nam teoretycznie to powinien dosunąć.
2: Selectno.
1: Ja sobie to też może przy okazji wyłączę.
2: Smart loop, Zurentwalue.
1: Już nie wiem, czy mi się te ustawienia zachowały. Smart loop, czyli loopy zawsze będą ustawiane według siatki. W sumie to możemy zostawić włączone.
2: Quantize loop, Zurentwalue. S10 z 200.
1: Tak, to jest też wyrównywanie do siatki oczywiście.
2: Quantize set cue, Zurentwalue. No 11 z 244.
1: Możemy sobie zrobić tak, żeby punkty Q zawsze były wyrównane do siatki. Ale to zawsze lepiej wyłączyć. Q to Q, trzeba sobie to manualnie ustawić.
2: Global Quantize, Zurentwalue. 1 brat 12 z 244.
1: No i tu możemy sobie ustawić do jakiej wartości. Czy 1 bit, czy takt, czy 16.
2: Smart Strat, Zurentwalue. No 13 z 240.
1: Smart Scratch. Nie wiem do końca, jak to działa. Ale nie wiem, moim zdaniem mi to nie... U mnie to nie zdało egzaminu, więc jest to wyłączone.
2: Cue loop autosynth, Zurentwalue, S14 z 244.
1: Tutaj chodzi o to, że jeżeli sobie zapętlimy coś, no to możemy sobie jakby ten dany fragment, jeżeli sobie ustawimy pętlę, to punkt Q ustawi się na początku tej pętli jakby. Zresztą mamy też pomoc, więc możemy sobie...
2: Henon, suelo op wilbeku antizetot hebrat.
1: A, Q loop. Dobra, to jest jeszcze co innego.
2: Reset pitch on load. Surrent value. No 15 z 244.
1: Reset pitch on load. Czyli jeżeli załadujemy sobie, jeżeli mieliśmy coś poprzednio na deku A, gra nam dek B i załadujemy nową piosenkę na dek A, no to wtedy jakby ustawi się do wartości domyślnej. Jeżeli mamy to wyłączone, to zostanie jakby zachowane tempo deka bez jego zmiany.
2: Reset EQ on load. Surrent value. No 16 z 244.
1: Reset EQ on load, czyli on load, czyli to samo tak naprawdę tylko w przypadku equalizera. Czyli jeżeli mamy był odcięty bas, to po załadowaniu nowego tracka na ten dek też będzie odcięty bas.
2: Reset FX on load. Surrent value. Res 17.
1: No, tu mamy to samo, czyli jak mieliśmy włączony flanger, no to czy tam echo. Jeżeli ja robię fader echo, no to sobie akurat wyłączam, mam to włączony ten restart, żebym przez przypadek drugiego tracka z echem nie zagrał.
2: Reset stems on load, surrent value, pass 18 z 244.
1: A właśnie, reset stems. Stemsy to jest ciekawa opcja, ale o tym do tego przejdziemy później.
2: Reset carry on load, surrent value, res 19 z 200.
1: No i tu mamy właśnie, że zresetuj tonację.
2: Auto headphones, surrent value, on load 20 z 244.
1: Auto headphones. Czyli jeżeli załadujemy deck, jakiś track na deck, to automatycznie nam włączy tak zwany PFL, czyli po prostu będziemy słyszeć track na decku, jeżeli fader jest wyciszony, jeżeli fader jest w dół, o.
2: PFL on select, surrent value, no 21 z 244.
1: PFL on select, czyli jeżeli sobie podświetlimy decka, no to automatycznie nam się włączy wtedy podsłuch. Ja to wyłączam, bo mnie to zawsze rozpraszało, zresztą i tak korzystam z kontrolera do zarządzania dekami, nie używam klawiatury, więc mi to niepotrzebne.
2: Play mode, surrent value, play pause 22 z 244.
1: No to tego nie ruszamy, tu są różne opcje zachowania klawiszy play stop.
2: Cue mode, surrent value, cue 23 z 244.
1: To też nie ruszamy.
2: Hot cue mode, surrent value, play 24 z 244.
1: Hot cue. Hot cue to są takie jakby gorące punkty tak zwane, że możemy sobie ustawić cztery takie punkty na dany deck w różnych miejscach utworu i się między nimi przełączać. No i play oznacza nie więcej tylko to, że po kliknięciu w dany hot cue po prostu track nam się zacznie odtwarzać. Możemy sobie też zrobić tak, żeby ten track po prostu, jeżeli hot cue jest wciśnięty, się odtwarzał. Jeżeli jest klawisz wyciśnięty, to po prostu zatrzymuje odtwarzanie, no i takie tam...
2: Update hot cue on cue combo, surrent value, res 25 z 244.
1: To nie wiem, co to robi. Ja tego nie używałem nigdy.
2: W henna hot cue is preset hile holding tchedeck cue button, it will update hot cue tot hot surrent cue position instead of jumping tot hot cue.
1: A, właśnie, no, czyli można... Chodzi o to, że po prostu on sobie aktualizuje ten punkt Q na podstawie tego, gdzie mamy ustawiony jakby główny ten punkt Q.
2: Low back mode, surrent value, smart 26 z 244. Low automowe, surrent value, res 27 z 244.
1: To już jest do zarządzania pętlą, czyli jeżeli na przykład przewiniemy sobie track, to i tak pętla będzie dalej nam grała, tylko w innym miejscu, dopóki jej nie wyłączymy.
2: Pętla in pastent, surrent value, no 28 z 244. Keplay status on load song, surrent value, no 29 z 200.
1: No jak widać, można tu naprawdę dużo zmienić.
2: Keplay status on load song, surrent value, no 20, mic robchone to master, surrent value, res 30 z 244.
0: A czy są jeszcze jakieś takie opcje, które rzeczywiście tak na start warto sobie tu poustawiać? No bo wiadomo, że z czasem to każdy będzie miał jakieś własne preferencje, ale jak ktoś dopiero zaczyna, no to czy to po prostu można tak sobie odpalić i grać?
1: Znaczy tak, przede wszystkim właśnie o EQ mode.
2: EQ mode, surrent value, frekwencji 31.
1: No i właśnie, domyślnie Virtual DJ proponuje nam użycie tak zwanego stems EQ, czyli jeżeli sobie gramy i odetniemy, przekręcimy gałę od basu w kontrolerze, no to zamiast nam odciąć za pomocą częstotliwości, no to wytnie nam bas za pomocą tego algorytmu. Ja na przykład tak nie miksuję, jestem tradycjonalistą, ja mam po prostu EQ zawsze na frekwencji, czyli po prostu jeżeli mam za dużo basu, to sobie to odcinam i ucina mi częstotliwość. To się bardzo przydaje.
2: Ecumode Dual, Surrend Value, None 32 z 244.
1: To nas jakby teraz nie interesuje w tym momencie.
2: Stems Bled Mute Vocal, Surrend Value, Stems Bled Mute, Stems Bled, Stems Split, Stems Fix,
1: Surrend. Są ustawienia do
2: systemu. Stems Savage, Stems Rap, Stems Vinyl Mode, Auto Vinyl Mode, Surrend Value, LS40.
1: Vinyl Mode, no tutaj to możemy sobie ustawić z pomocą jakby kontrolera. Chodzi o to, jak ma nam się jog zachowywać, czy jeżeli na przykład będziemy sobie, dotkniemy sobie na środku tego kółka, tak zwanego jog wheela, to czy on nam zacznie po prostu, spauzuje track i będziemy mogli sobie skreczować, czy mimo tego, że dotkniemy tego kółka, to po prostu i tak jog będzie tylko nam służył do pitch bendu, czyli do tymczasowej zmiany prędkości, jeżeli sobie pokręcimy kółkiem w lewo, to zwalnia, w prawo to przyspiesza.
2: Auto BPM Transition Length, Master Tempo, Pitch Master Tempo, Surrend Value, No 44.
1: No właśnie, Master Tempo. Myślę, że kolejne ważne ustawienie, chociaż tutaj to jest wedle preferencji. Jeżeli mamy włączone Master Tempo, to będzie nam przyspieszało track bez wpływu na jego tonację. Jeżeli mamy wyłączone, to będzie nam przyspieszało track wraz z tonacją. Mówiąc tak bardzo, bardzo prosto.
0: Czyli po prostu z tonacją będzie wyżej lub niżej.
1: Tak, dokładnie. Wraz z przyspieszeniem. Ja akurat stosuję sobie to manualnie w zależności od tracków, od harmonicznych, od różnych tam, no wiele czynników na to wpływa, więc ja osobiście mam master tempo wyłączone. Można sobie to włączać w locie przy pomocy skrótów lub jeżeli zmapujemy sobie opcje na kontrolerze.
2: Pitch range, Surrend Value, 13.045 z 244.
1: Pitch range, to jest bardzo ważna rzecz w przypadku kontrolera, a zwłaszcza jeżeli miksujemy sobie bez synchronizacji. Można owszem włączyć automatyczny pitch range, co dla kontrolerów, które mają suwaki, myślę, że jeżeli nie zamierzamy używać synchronizacji tempa, to może nam to zdać egzamin. Ja to zawsze wyłączam i dla kontrolerów, które mają suwak do tempa, większość ma suwak, niestety ja jestem tym, mój kontroler jest takim ewenementem, że ma jeszcze taką śmieszną dźwigienkę do tego. Tak trochę jak w joysticku to wygląda, więc tym bardziej sobie to wyłączyłem. Ale w przypadku suwakowych kontrolerów ja sobie to zawsze ustawiam na mniej więcej 8%. Czyli maksymalnie możemy zjechać z trackiem, jeśli chodzi o tempo, o 8% w górę i 8% w dół. Nie wiem, nie liczyłem, ile to jest dokładnie BPM-ów, no to też mówię, ale nie są to jakieś duże wartości.
2: Auto pitch range, Surrend Value, LS46 z 244.
1: No i tu akurat możemy sobie włączyć lub wyłączyć auto pitch range.
2: Pitch reset speed, Surrend Value, 1 fader start, Surrend Value, fader start stop, cross fader curve, Surrend Value, full 50 z 204.
1: Właśnie, crossfade curve, czyli jakby krzywa crossfadera. I tu mamy różne opcje. Myślę, że na początek zalecam to zostawić tak jak jest i skupić się na opcji
2: Crossfader Disable, Surrend Value, LS51 z 244.
1: No właśnie, czyli wyłączamy sobie całkowicie crossfader. Crossfader to jest ten poziomy suwak znajdujący się na dole. I teraz tak, jeżeli na przykład, generalnie jeżeli robimy przejścia, to wbrew obiegowej takiej opinii, wbrew artykułom na Wikipedii, nie robimy przejść za pomocą crossfadera, tylko przy pomocy dwóch faderów. Crossfader służy do czego innego, ale to już myślę bardziej zaawansowani w tematyce będą z tego korzystać, mianowicie crossfadera możemy używać do skreczowania.
2: Crossfader hamster, Surrend Value, no 52.
1: To jest odwrócenie crossfadera, to
2: level
1: też
2: fader hamster.
1: Nie obchodzi.
2: System pass mode, pass skin in depth, auto sub hide sound RPM, audio auto detect, exclusive audio access, split headphone, equalizer in headphones, equalizer in headphones, Surrend Value, LS6, headphones guide, bot hits rock hone, Surrend Value, gain leader in sludest, fader curve, 0 dB, Surrend RAM start team, 0 dB, RAM start team, RAM stop team, RAM strat team, equalizer frequency spread, Surrend Value, default 70, equalizer low frequency, Surrend Value, 208.
1: No, tu możemy sobie ustawić, na ile maksymalnie nam ma odcinać częstotliwość.
2: Equalizer mid frequency, Surrend Value.
1: I tutaj tak samo.
2: Equalizer high frequency, Surrend Value, filter default resonance, Surrend Value, strong 75 z 244.
1: rezonacja filtra. Ja osobiście zalecam tutaj zmienić na strąg, chociaż to też jest wedle preferencji. Chodzi o to po prostu, jak nam filtr będzie się zachowywał. Czy będzie taki bardziej łagodny, czy będzie taki ostry na zasadzie, że będzie odcinał jakby wszystkie częstotliwości. Nie wiem, czy wiesz, o co ja mam na myśli. To ciężko wytłumaczyć tak na...
0: Tak, wydaje mi się, że wiem, co masz na myśli. No to jest kwestia tego korektora, tak? Jak on się zachowa.
1: Tak.
2: FX Processing, Surrend Value, Postfader 70.
1: No właśnie, kolejną rzeczą, którą ja osobiście zmieniam, jest FX Processing. Domyślnie mamy ustawiony prefader, czyli jeżeli na przykład robimy fader echo na koniec przejścia, to nie zrobimy tego fader echa, bo wyciszając dźwięk, wyciszają nam się też efekty, które mogą zostawić jakiś pogłos. Ale jeżeli mamy postfader, to efekt ignoruje wyciszenie fadera, no i na przykład możemy sobie przejście zakończyć ładnym delayem.
2: Wideo logo, wideo letterboxi, wideo micro, wideo start, wideo on load, karaoke switch, karaoke auto remove,
0: wideo,
2: controller takeover mode, controller touch help.
1: Tu są ustawienia jakiegoś kontrolera, ja tego nigdy nie zmieniam.
2: Jobsem CTVT, job vibrate, motor hell instant play, motor hell instant stop, surrend 2, disable built-in definitions, create midi log, timecode mode, timecode type, surrend.
1: Tak, tu można jeszcze systemy DVS podpinać do Virtual DJ, ale to już jest wyższe szkoła jazdy, ja nigdy nie miałem z tym do czynienia.
2: Timecode antiskip, timecode nedledro, timecode sampler trigger mode, surrend value, on / 116 z 244.
1: Tak, sampler trigger mode. Możemy sobie ustawić, że jak będziemy naciskać na sampler, to będzie nam za każdym naciśnięciem odtwarzał, albo jeżeli naciśniemy sampler i drugi raz naciśniemy, no to on się spauzuje jakby, znaczy zastopuje. Ja mam akurat zrobione on / off.
2: Sampler default load mode. Surrend value. Locket 117. Sampler export. Sampler don't save. Sampler output to trigger desk. Sampler output. Sampler app. Sampler video. Sampler headphone. I tunes. Sampler headphones. Surrend value. No 124 z 244.
1: Tak, sampler headphones. W przypadku na przykład, to już zależy jak mamy skonfigurowane karty dźwiękowe. W moim przypadku akurat mam to wyłączone, bo mam jakby master i headphones na jednej karcie. Mam ustawioną moją kartę dźwiękową jako headphones i po prostu przekierowany master na tą kartę, na te słuchawki, no i wtedy nie potrzebuję dodatkowo podwojonego samplera.
2: I tu jest database file, VST FX folder, surrend value, no 120.
1: Virtual ma obsługę wtyczek VST.
2: Serato folder, traktor folder,
1: surrend. To jest zarządzanie różnymi bibliotekami z innych aplikacji.
2: Recordbox folder, surrend value, import V7 databases, read only, Sarchin folder, Sarchin DB, Sarchin only, content unlimited wchenempt, Sarchin only catalogs, surrend value, S103, content unlimited wchenempty, surrend value, S100 only catalogs wchenempty, Sarchin content unlimited, schow music, schow video, schow karaoke, cover flow, history delay, auto Sarch DB, surrend value, S100 143 z 244 Logun successful Sarches Wite history Prelisten Schof zip Schofem Save pla Save un Remove Browser auto open Remember Resource Browser auto open Nevlive Surrend value S105 Remember Resource Surrend value S153 z 2.
1: Właśnie Remember Recurse. O co chodzi z opcją Recurse? Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli mam jakiś folder, załóżmy, nie wiem, muzyka, to domyślnie pokazuje nam się, jeżeli sobie klikniemy tam strzałką w prawo na pliki, pokazują nam się tylko te pliki z tego folderu muzyka. Ale jeżeli zrobimy sobie recurse, to wtedy pokaże nam też

0: ja jakby z Pioniera zaimportować całą bazę danych.
1: Cloud Drive Engine, Surrend Value, Ask Cloud Drive Full Add, Cloud Drive Sync, Sandbox Speed Head, Sandbox Preliste Output, Get Tax Auto, Set Tax Auto, Surrend Value, no 169 z 2.
0: Tu możemy sobie zarządzać tym, czy Virtual ma nam automatycznie tagi, zmieniać tagi w plikach. Ja mam to akurat
1: get
0: wyłączone.
1: Get Tax Auto, Surrend Value, S 168 z 240, Select Press, no.
0: To sobie wyłączę przy okazji.
1: Virtual Day Offset, Set Cover of Knowledge, Get Title From Tags, Surrend, Get Rating From, Get Cover of Knowledge, Surrend Value, Exact 170 z 244.
0: No i tu już wedle uznania, nie wiem, jakoś w tej konfiguracji tego nie wyłączyłem,
1: Select,
0: ale
1: no,
0: zazwyczaj
1: exact, no.
0: Virtual day. Wyłączam, po co mi okładki.
1: Get title from tags, get rating from, get comment from, get cues, get tag from, get remix, hand parsing file, use key from tag, slant tags index, automix mode, current value, smart 179 z 2.
0: To jeżeli używamy automixa, no to możemy sobie wybrać, są różne profile, nawet uwaga, to coś dla ciebie, jest profil radio. I nawet całkiem niezłe przejścia na zakładkę robi.
2: O proszę.
1: Fadelenk, Current Value, przez Automix, Automix Auto Remove Play, Automix Dual, Automix Brat Matron.
0: Są różne ustawiania Automixu.
1: Automix, Automix, Internet, Internet, Internet Prox, Internet Proxy Pass, Start, Don't Login, Stary Log Get In, Current Value, S, Don't Login, Current Value, no 192 z 200, Hex Cup Tates, Current Value, no 193 z 200, Early Access Sub Tates.
0: Tu możemy sobie wybrać, czy chcemy, żeby nam automatycznie aktualizował wirtual IJ-a.
1: Send History, Current Value, no 100, Send Anonymous Stats, Current Value, no Auto Refresh DRM, Live Feedback, Current Value, no 100, Live Feedback Providers,
0: Live Feedback, to jest niby coś takiego, że on tam z jakiegoś serwisu, jeżeli gramy jakiś kawałek, to szuka nam podobnych i sugeruje nam, co byśmy mogli po tym kawałku zagrać, ale akurat z tego nie korzystam,
1: Live
0: więc mam
1: Feedback,
0: to wyłączone.
1: Current Value, Mi 200 z 244.
0: Tak, i tutaj mamy coś, na co jestem wkurzony, szczerze mówiąc, bo możemy sobie jakość nagrania ustawić, no tylko...
1: Record auto start, record cool.
0: Mid jest zamiast podanego formatu i konkretnego bitrate'u mamy
1: Select
0: sobie...
1: Love. Mid, kick.
0: Mid to jest chyba, low to jest jakieś MP328,
1: mid
0: to jest chyba MP3256 albo 192, już nie pamiętam.
1: Kick.
0: A high to on to w ogóle chyba do wave'a zapisuje. Mid. Ale szczerze mówiąc nie wiem, bo ja sobie ustawiłem na mid i mi to gdzieś tam nagrywa w MP3 właśnie.
1: Record auto start. Current value. No 201.
0: No wiadomo, jeżeli chcemy, żeby wszystkie nasze sety były nagrywane, to możemy sobie to włączyć. Aczkolwiek ja osobiście nie polecam, bo jak kiedyś włączyłem i bawiłem się wirtualem, coś ustawiałem, to potem miałem ileś tych nagrań porobionych.
2: No dużo tak pamiątek powiem, się zrobiło.
0: Tak, tak. I tak większość musiałem usunąć.
1: Record White for Sound. Current Value. S202.
0: No to wiadomo, czekaj na dźwięk, zanim rozpoczniesz nagrywanie.
1: Record Overvite. Current Value. Hange Fil. Record Autosplit. Current Value. Record Vite Cue Fil. Record Autosplit. Current Value. No 204 z 200. Record...
0: Tak, można sobie dzielić pliki na nagrania, jeżeli wykryje, że tu zostało zrobione przejście.
1: Record Mix Robchone. Current Value. S206. Record Vite. Record Video FPS. Record Video Resolve. Record Format. Current Value. MP3 210.
0: A dobra. Czyli tu można format wybrać, czyli on MP3 chyba 128, 192 i 320. To już wszystko wiem.
1: Broadcast mode, Current Value, serwer 211 z 200.
0: Właśnie, broadcast mode. No i tu możemy sobie wybrać, czy chcemy nadawać na serwer zewnętrzny, czy na virtual. Virtual DJ, nie wiem, czy to jeszcze działa, ale chyba jeszcze działa, skoro jest w opcjach. Ma jakieś tam swoje radio i tam też ludzie się mogą podłączać.
2: To nie jest tak, że on ma swój serwer wbudowany i to możesz tu właśnie po prostu
0: A też być może, oj, kanały ci się coś...
2: A to całe szczęście tylko u ciebie w odsłuchu.
0: A,
2: o.
1: Serwer.
2: O, bo masz direct. To no. To jest chyba ten direct, to jest właśnie ten serwer taki wbudowany w Virtual
0: tak,
2: DJ.
0: Tak, tak, tak.
1: Broadcast direct format. Current value. MP3 212. Broadcast
0: właśnie,
1: direct port.
0: Direct nas nie
1: broadcast
0: obchodzi.
1: Direct, broadcast direct. Broadcast direct name. Broadcast video quality.
0: My generalnie broadcast ustawiamy w osobnej zakładce, w osobnych opcjach, nie w opcjach Virtual DJ-a.
1: Broadcast sound info. Current value. S218 z 244.
0: Ale tu na przykład może, to jest dziwne, bo na przykład w tym oknie możemy sobie ustawić broadcast song info.
1: Broadcast song info format. Current value. DJ Denis Live Mix 219 z 200.
0: No właśnie, i tu możemy w zależności co chcemy osiągnąć wpisać albo zmienne typu procent, title procent, tam procent, artist procent, albo właśnie jakiś swój tytuł. Jeżeli nie chcemy tytułów pokazywać, tylko nie wiem, To jest to, co nam będzie się wyświetlało jakby w radiowym RDS-ie, w tytule naszej audycji, jako tytuł piosenki.
1: Language, Zurentwalue, Englisch 220 z 200.

0: Tu zmieniamy język Virtual DJ-a.
1: Lolapsecurity, Sras Guard, Lolapsecurity, Curren Value, Silent 221 244.
0: No właśnie, ja zalecam sobie, to chyba nawet domyślnie było na Silent. Chodzi o to, że jeżeli byśmy załadowali jakiś plik nagrający deck, jeżeli byśmy mieli to wyłączone, no to wiadomo, zamieni nam piosenki i zacznie grać nowa piosenka załadowana. Silent po prostu nie załaduje tej piosenki, nie wyświetli komunikatu. A opcja
1: on silent virtual
0: po prostu wyświetli komunikat: panie, nie załadujesz, bo tu coś gra.
1: Sras guard, curren value, S220.
0: No to jest coś takiego, że automatycznie restartuje Virtual DJ-a, jeżeli by się skraszował.
1: Matchendine, curren value, CPU 220.
0: Tu możemy sobie wybrać na przykład, czy nam ma analizować tempo przy pomocy dodatkowej karty graficznej, czy CPU.
1: Matchendine priority, curren value, automatic 220.
0: Precomp, tego nigdy nie ruszam.
1: Precomp testems, curren value, create manual 225 z 244.
0: I to właśnie za precompute steams, to właśnie chodzi o to, że ta separacja tych stemów. W ogóle stemy to jest coś takiego, że możemy sobie utwór dzielić na kilka części, że jest wokal, możemy sobie wyciąć wokal, możemy sobie wyciąć bas i zostawić instrumenty, albo nie wiem, wokal i bas i zostawić sobie same hi-hety na przykład w tracku. No i teraz, jeżeli miałbym włączoną tą opcję, to po każdym załadowaniu tracka na deck, jakby przygotowywałby mi osobno jeszcze tą analizę właśnie tego danego tracka pod kątem tych stemów, tych części.
2: Bo Anusz Widelec chciałby się jużyć.
0: Tak, no ja akurat wolę sobie to zrobić ręcznie, nie chcę, żeby po prostu nadmiernie obciążać komputera. No, co prawda nie narzekam na sprzęt, ale po co marnować zasoby, jak i tak rzadko się tego używa?
1: Skin FPS, Curren Value, Sample Rate, Latency, Curren Value, 0 Ultra Latency, Curren Value, S200 Max Preload Length, Curren Value, 6 Max Stem Length, Pitch Quality, Curren Value, 4230.
0: No właśnie, Pitch Quality. I tutaj od razu mówię, że tutaj najlepiej ustawić sobie najwyższą wartość, ponieważ Pitch Quality równa się również temu, że jeżeli włączymy sobie master tempo, to ten algorytm master tempo będzie po prostu mniej zdegradował track w przypadku, gdy go mocno przyspieszymy. Selecting
1: 1, 2, 3, 4.
0: I 4 to jest akurat najwyższa wartość. Zresztą jak głosi pomoc.
1: Hosef hich algorytm to usef hempit him slash strat him slash master tempo. 1 is fastest, 2 is god quality, 3 is excellent quality, 4 is best quality, butre cool is fast CPU.
0: No właśnie. Czyli jakby wybierz jakość algorytmu do przetwarzania w trakcie skreczowania, w trakcie master tempo, w trakcie pitchowania, bo to też właśnie się tego tyczy.
1: Strat filter quality, curren value, 30-230.
0: No tu też sobie ustawiamy na najwyższą wartość, domyślnie tam jest chyba 9, tu musimy zmienić na 30.
1: Sample rate priority, curren value, normal 234 z usel of power pool, curren value, safe video decode, analyze
0: sound sound wave,
1: curren value, S237 z 200.
0: Ja to akurat mam włączone, bo mam no dosyć mocny sprzęt, więc ja sobie mogę na to pozwolić, ale w większości przypadków lepiej to wyłączyć. Chodzi o to, że jeżeli będziemy stali na jakimś tracku, to on automatycznie będzie go analizował pod kątem BPM-ów.
1: KPPMON analyzer update, curren value, no 200 KL detection, curren value, talkover level, curren value, 30-240 z 200.
0: Tu już są ustawienia mikrofonu, na ile ma wyciszać mikrofon.
1: Talkover time, curren value, 400-240, don't unknowunce declared with automix, curren value, not hex broad cast with mic activate, curren value, not with don't unknowunce broad serve hand using prelistem.
0: Jak widzimy, mamy tu bardzo dużo ustawień. No i chyba tyle.
2: To mamy przycisk. Pierwsze pytanie w międzyczasie, które się pojawiło. Ania do nas napisała: dobry wieczór, jak ustawić w tym programie słuchawki i podsłuch? Pozdrawiam.
0: Znaczy tak, to zależy, czego ty używasz, bo jeżeli na przykład nie masz zewnętrznego kontrolera, to radziłbym tobie na przykład ustawić, zresztą właśnie, bo będziemy teraz w ogóle pokazywać kolejną rzecz.
1: Chwilę, to sampler.
0: A propos, to ci pokażę.
1: VDJ Audio Configuration V.
0: I to jest kolejne narzędzie. W wirtualu to jest jakby część ustawień, ale tu jest zrobione osobne narzędzie, gdzie po prostu ustawiamy sobie karty dźwiękowe.
1: VDJ Audio Configuration. Surrend Configuration Mal Music 1. Press F1 at Anytime for Keyboard Command Help. Lista. Master. Audio Device. Line 1. Virtual Audio Cable. Handel. Han 1 and 2 1 3.
0: No właśnie. Master, czyli urządzenie, jakby na które wirtual będzie przekazywał dźwięk główny, czyli jakby to, co leci gdzieś tam do słuchacza, to, co ma lecieć jakby na zewnątrz.
1: Hradchones, audio device, Hradchones, Realtaker, audio, Hannel, Han 1 and 2, 2, 3.
0: No właśnie, i teraz chodzi o to, że musimy sobie ustawić słuchawki. Słuchawkami paradoksalnie musi być nasza główna karta dźwiękowa w komputerze. Dlaczego? Ponieważ w wirtualu, później już na etapie jakby odpalenia aplikacji, możemy sobie master z poziomu programu przekierować na słuchawki. I nie musimy wtedy po prostu kombinować z ustawieniem dodatkowych kart dźwiękowych. Wystarczy, że jak wybierzemy w ramach słuchawek naszą główną kartę dźwiękową i potem sobie po prostu w oknie Virtual DJ-a literką H to ustawimy. No dobra, o co chodzi w tym oknie? Mamy
1: master, Hradchones, Mix, Audio Device, 2, NCX, Alt, Master.
0: No właśnie. I teraz, jeżeli ja bym sobie tutaj kliknął Enter.
1: Select Audio Device, Note, if you have recently connected a device and it is not listed here, you might need to open and close VDJ at first with the device connected, so that's undetected it. Press F1 at Anytime for Keyboard Command Help, lista, line 1, Virtual Audio Cable, Sprackers, Realtaker, 2, Hercules DJ,
0: no i tu mamy różne urządzenia. No jeżeli jakieś urządzenie po prostu będziemy chcieli zatwierdzić, no to naciskamy sobie Enter.
1: Select Audio Han 1 and 2.
0: Tutaj zostawiamy zazwyczaj kanały 1 i 2.
1: VDJ Audio Confi. Hradchones, Audio Device, Hradchones, Realtaker, Audio, Hannel, Han 1 and 2, 2, 3.
0: I teraz, jeżeli na przykład chcemy, bo możemy mieć w ogóle w tym programie kilka konfiguracji audio. Czyli, nie wiem, no jeżeli byśmy mieli taką potrzebę, to możemy sobie różne dowoli te konfiguracje tworzyć i między nimi się przełączać. Jeżeli chcemy sobie stworzyć na przykład nową konfigurację teraz, to wciskamy sobie, to był Ctrl N czy N? Zaraz się dowiemy.
1: Help. Pole edit audio configuration commands. Press return on selected device to press ato at banef VDJ device. For example, master or mix. Press delta delete has press shift plus N to create an audio config.
0: Shift plus N. No dobra. I teraz załóżmy, chcemy stworzyć nową konfigurację.
1: Dialog his will create an audio configuration profile using the current settings as a template. Continue. Tak przycisk alt w okno. Enter name for audio configuration. Pole
0: no dobra.
1: I.
0: Tyflo podcast na przykład.
1: Dialog o arenof adding an audio configuration select tyflo podcast. Ok przycisk. VDJ Audio Configuration. Surrend Configuration Tyflo Podcast. Press F1 at Anytime for Keyboard Command Help. Lista. Hradchones. Audio Device. Hradchones. Realtaker. Audio. Hannel. Han 1 and 2 2 3.
0: Dobra, i teraz pousuwam sobie te wszystkie urządzenia stąd.
1: Dialog Areo Usure. Nie przy... Tak przy... VDJ Audio Master. Audio. Dialog
0: pousuwam.
1: Nie przy... Tak przy... VDJ Audio... Mi. Dialog nie przy... Tak
0: i teraz,
1: przy...
0: VDJ... jeżeli mamy czystą konfigurację bez niczego, bo domyślnie przy pierwszym uruchomieniu właśnie tak jest. Ja niestety już mam jakieś tam, znaczy niestety, ja już mam jakieś tam ustawienia tego wirtuala zapisane, no bo wiadomo, korzystam, więc u mnie to były jakieś urządzenia. Ale jeżeli teraz chcemy sobie skonfigurować od podstaw naszego wirtuala, jeśli chodzi o audio, naciskamy sobie A.
1: Select VDJ source device to use. Press F1 at Anytime for Keyboard Command Help. Lista. Master niezaznaczony. Master. Hradchone. Mix. Deck 1.
0: No właśnie, no i tu możemy sobie wybrać, jakiego typu urządzenie chcemy dodać. Czy master, czy headphones, czy mic.
1: Deck 1.
0: Możemy sobie nawet osobne karty dla danego decka poustawiać.
1: Deck 3, deck 4, bot, preview, sampler, record, time code 1, time code 2, line in 1.
0: No jak widać, jest tutaj mnóstwo opcji.
1: Line, time, time, sampler, bot, deck, mic, master.
0: I teraz sobie klikamy na
1: master.
0: Master.
1: Select audio device, note, if you have...
0: Master, czyli to urządzenie, które jakby przekazuje nam ten dźwięk na zewnątrz.
2: Czyli z wszystkich deków, z samplera...
0: Tak,
2: no,
0: dokładnie.
2: Generalnie wszystkich urządzeń, które nie są pod słuchem.
0: No i my sobie tutaj...
1: Line 1, sprach, line 1, YouTube, select audio, Hannel 100 use. If you are not sure about his start with Han 1 and 2, press F1 at Anytime for Keyboard Command Help, lista, Han 1 and 2. VDJ Audio Configuration. Surrend Configuration Tyflo Podcast. Press F1 at Anytime for Keyboard Command Help. Lista. Master. Audio Device. Line 1. Virtual Audio Cable. Hannel. Han 1 and 2 1 z 1.
0: No dobra. Mamy master, no ale nie mamy odsłuchu. A odsłuch jest jakby tutaj kluczowy.
1: Select VDJ Source Device to use. Press F1 at Anytime for Master. Hradchones.
0: Headphones.
1: Select Audio.
0: I tutaj tak jak już mówiłem do Ani chyba, tak? Do Ani. żeby sobie po prostu wybrała jako słuchawki swoją główną kartę dźwiękową, której zazwyczaj używa w komputerze, o ile nie ma urządzenia zewnętrznego typu kontroler.
1: Sprak, linę 1, sprak 2, 2, Asus, linę 2, linę 3. Linę ASK 2, 2, SPEP, linę 1, HRADTHONES, REALTECHER, AUDIO.
0: No właśnie, select aud- zrobimy sobie na razie hand, tak. Hand,
1: VDJ AUDIO CONFIGURATION.
0: No i co, mamy master.
1: Master, aut, HRADTHONES, AUDIO.
0: Mamy już headphones, ale nie mamy.
1: Select VDJ SOURCE DEVICE TO USE. PRESS F1 AT ANET IMF MASTER, HRADTHONES.
0: Mic. Select. Tutaj wybieramy, jak sama nazwa wskazuje, mikrofon.
1: Linę 3, linę 2, Asus UTIL 2, 2 REALTECHER, AUDIO, linę 1, linę 1, linę 3, linę 3, linę 2, WIRT, linę 2, Asus 2, NCX. 2, NCX, ALT, 2, NCX. 2. Select audio Hannel 100 USE. I Han 3, Han 1 and 2. VDJ audio.
0: No, mamy master, mamy słuchawki, master, mamy mikrofon. No i teraz możemy sobie taką konfigurację zapisać.
1: Dialog do Ołwant to Savet.
0: Naciskamy Escape i nam się pyta, czy chcemy to zapisać.
1: Nie przycisk Alt plusem.
0: Dobra, na razie sobie to.
1: Tak, przycisk, nie przycisk Alt plusem.
0: Ominiemy.
1: Mal Music VDJ MIDI 2 SPEC X64 240 820. Start VDJ przycisk.
0: I teraz.
1: Chwilę, to sample, setting. VDJ Audio Configuration. VDJ Audio Configuration. Surrend Configuration Tyflo Podcast. Press F1.
0: No dobra, i teraz chcemy się przełączyć między. Chcemy na przykład wybrać poprzednią konfigurację audio, gdzie mieliśmy, załóżmy, te inne urządzenia ustawione.
1: Help. Pole edycji audio con press return on selected devi press press delta deleted has press shift plus entoc press to hanged audio configuration.
0: VDJ. No, i naciskamy sobie C.
1: Select Audio Configuration. Lista. Config 1. Mal Music 1. Hercules DJ Control in Tyflo Podcast. Hercules Mal Music 1.
0: I wybieramy sobie
1: VDJ Audio Configuration. Surrend Configuration Mal Music 1. Press F1 at Anit Master.
0: No i teraz, jeżeli odpalilibyśmy VDJ-a, to po prostu on nam wystartuje z tą audio konfiguracją. Jakby można sobie tutaj mnóstwo tych profili utworzyć. Dowolnie, jak chcemy, możemy sobie tu wszystko ładnie poustawiać.
1: HRADTHONES, Audio Device, HRADTHONES, Realtek, Mal Music, VDJ MIDI 2 SPEC X64.
2: A jak to jest, jeżeli chodzi o system audio, to generalnie wszystko na Azio działa, czy tu się też to wybiera w jakiś sposób?
0: No i teraz tak, bo właśnie jest problem tego typu, że w tym audio konfiguratorze, chociaż ja się jeszcze upewnię.
1: To sample set VDJ audio configuration. VDJ audio master mix.
0: Ale załóżmy, chcę zmienić master. I chyba urządzenia Azio będą widziane osobno.
1: Line in 2. Line preco. Sample preview. Bo det mix.
0: Master załóżmy.
1: Select audio prearo. Line 3. Prearo UT Asio
0: X60. Tak. Azio jest widziane też jako po prostu
2: jako urządzenie.
0: Tak.
2: I wtedy wybieramy tam sobie ewentualnie kanały, z których chcemy korzystać.
0: Dokładnie.
1: Master, master, hradmic, out, hrad, master, audio device, linę 1, master, audio device, linę 1, virtual audio, dialog,
0: nie
1: przy, tak przy,
0: nie chcę mieć podwójnie dźwięku.
2: Pytam o to w tym kontekście, no bo jeżeli coś nam korzysta z Azio, jeżeli coś wspiera ten system, to chyba najlepiej to wybrać, tak? Bo wtedy będziemy mieli jak najmniejsze opóźnienia. Czy
0: no
2: uważasz
0: tak.
2: Inaczej?
0: Znaczy nie, no jeżeli mamy kartę, jeżeli mamy kontroler, jeżeli miksujemy na przykład z karty dźwiękowej wbudowanej w kontrolerze, to jak najbardziej. Jeżeli na przykład ja to robię też inaczej ze względu na to, że po prostu wygodniej mi jest grać z mojej głównej karty dźwiękowej, no bo i tak mój kontroler po prostu ma kiepską tą kartę dźwiękową, więc wolę sobie grać z mojej domyślnej karty wbudowanej w system. Z tym, że to idzie po WhatsAppi i te opóźnienia naprawdę nie są duże, więc tutaj akurat o to byłbym bardzo spokojny. Ale tak, jeżeli mamy Azio, to wybieramy Azio i sobie to ustawiamy.
2: Okej.
0: Okay. No i co by
2: no dobrze,
0: teraz
2: to, to co mamy dalej? Czy jeszcze ustawienia, czy odpalamy już tego Virtual DJ-a?
0: Czy mogę jeszcze pokazać na przykład...
1: Dialog do... Nie przycisk, tak przyciska, mal muzik.
0: Mogę na przykład jeszcze pokazać okno edytor sampli, bo to jest
2: pewnie
0: podobnie rozwiązanie.
1: To settings, setting, sample, delete, all, red, convert, red, sample, export, sample, bank, editor, press. Sample, bank, editor, press, F1, at, anet, imefork, bar, command, help, lista.
0: No właśnie, to jest naprawdę podobnie wyglądające okienko. Tu też mamy A do dodawania banków i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, szanowne państwo, chodzi o to, że jakby sample, można robić tak zwane banki sampli. Nie wiem, na przykład w jednym banku sampli będziemy mieli wszystkie sample z naszego szanownego redaktora. W drugim banku sampli możemy mieć dżingle do, nie wiem, Tyflo Radia, z trzeciego do innego radia, z czwartego jakieś inne dźwięki. No i na przykład ja mam tutaj sobie zrobionych kilka banków, tylko teraz tak, jeżeli chcemy zarządzać danym bankiem, musimy sobie go najpierw otworzyć. Naciskamy w ten w tym celu klawisz O.
1: Select sample bank to open. Lista. AudioFX. AudioFX. Pim audycja. Famous. Instruments. Ludzkie reakcje. Mariusz. Mietek. Recordings bank. Skydark. Szkolna. Taju. Video and strat. Więzień. Wojciesek. Zwierzę.
0: No, załóżmy. Audycja. Otworzymy sobie bank audycja.
1: Sample bank editor. Press F1 at anytime for keyboard some man help. Lista.
0: No i tu mamy wszystkie sample.
1: 1. Sample name. Wojtas Mus. 2. Sample name. Gracjan. 3. Sample name. 20. 4. Sample name. 8. 5. Sample name. Stoisz na tor. 6. Sample name. Jedz nie tniot. 7. Sample name. Siedzieje 02. 8. Sample name.
0: No i tu
1: stale
0: mamy
1: na torach.
0: Po prostu listę tych sampli. I teraz jeżeli chciałbym dodać coś do tego
1: 9.
0: banku. 9.
1: Sample name. W mordę. 10. 11. 10. Sample name. Stachno dalej. 11. Sample name.
0: To klikamy sobie literkę A.
1: Select file to import into sample bank. Dialog nazwa pliku. Widok FAT filter nie nazwa przy FAT.
0: No i tu,
2: i tu mamy standardowe
0: wybrali,
2: takie okno
0: tak.
2: systemowe.
0: Jeżeli wybierzemy plik, on się doda na koniec listy. I teraz ważna rzecz. Każdy jakby sample, przynajmniej jeśli chodzi o klawiaturę, każdy jakby banki, co są banki, ale sample też są podzielone na pady. W każdym padzie mamy po 8 sampli. I teraz, tu mamy na przykład w tym banku audycja, mamy w sumie
1: 10, 13, sample name, syrena 1.
0: 13 sampli, czyli mamy tak naprawdę użyte dwa banki, bo w każdym banku jest po 8, dwa pady, bo w każdym banku jest, w każdym padzie jest po 8 sampli. I po prostu z poziomu Virtual DJ-a możemy się przełączać między tymi padami, jak i między bankami. To jest wszystko dostępne. Niektóre kontrolery też domyślnie mają przełączanie się między bankami i padami. Można sobie też to oczywiście zmapować, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. No, także tak to mniej więcej wygląda. Możemy sobie stworzyć na przykład
1: okno. Enter name for urne w sample bank. Pole edycji pusta.
0: No i tutaj sobie na przykład wpisujemy Tyflo Podcast.
1: Dialog sample bank created successfully. Not start adding samples by pressing A. Ok, przycisk. Sample bank editor. Tyflo Podcast. Press F1 at any time for keyboard some man help. Lista. 1, 2, 3. Sample name. 22. 1.
0: Oj, a czemu on mi tu...
1: Sample bank
2: on
1: editor,
2: jakby stworzył bank na podstawie tego poprzedniego, który miałeś
0: tak,
2: otwarty.
0: Ale dziwne, tak kiedyś nie było. On tworzył pusty bank, ale śmiesznie. No dobra, a jak ja mam to teraz usunąć?
1: Help dialog sam... Download map help dialog sample editor keyboard commands. Press to create an sample bank. Press auto open an existing sample bank. Press auto add a sample to the sample bank. Press delta delete a sample from the sample bank. Use shift with the slash dovnar rof customowe a sample upor dovn the list.
0: A
1: press
0: właśnie, stabe hand finish jeszcze...
1: Ok, przycisk. Sample mal music vd midi 2 spech x6.
0: No dobra, czyli akurat banki musimy sobie manualnie usuwać, ale to jest wszystko w dokumentach, virtual folder, virtual DJ i tam jest po prostu folder samples i każdy bank to jest jakby folder.
2: Okej.
0: No. No to co, może odpalę tego Virtual DJ-a i teraz pokażę jak główny interfejs, o co tu tak naprawdę chodzi.
2: No dokładnie.
0: Chodzi.
1: Wciśnięte. Starting Virtual DJ. Classified.
0: Mam nadzieję, że nie wybuchnie.
1: Nieznane. Sonnet to Virtual DJ. Using access skyboard layout songs list. Sometimes 2001 tracks audio i just
0: No dobra, działa.
2: Zaczęło gadać.
0: Tak, zaczęło gadać. I teraz generalnie tak, jakby ten cały program mamy podzielonych na kilka sekcji, do których są różne skróty. Mamy na przykład osobny skrót do przeglądarki, gdzie mamy niektóre komendy wyszczególnione, niektóre klawisze dla przeglądarki, które normalnie też są używane w innych sekcjach. No i teraz, że nas...
1: Folder list, folder level 1, compatible.
0: Oczywiście niezależnie od jakiej sekcji dalej możemy przeglądać te pliki. Natomiast jeżeli chcemy na przykład poruszać się page up i page down po liście, no to już musimy sobie nacisnąć
1: Package set to browser mode.
0: No i teraz cała jakby klawiatura jest używana dla przeglądarki plików. No i teraz tak, chodzimy sobie po drzewku.
1: Decades, duplicate, genres, last planet.
0: Jesteśmy przy jakichś filtrach.
1: Folder level 0, local.
0: A załóżmy, że chcemy sobie załadować coś, jakiś folder z dysku.
1: Online music, local music.
0: I tutaj musimy dać Enter, żeby jakby rozwinąć podfoldery. I teraz mamy...
1: Folder level 1, muzyka, wideo, drives.
0: Drives. Załóżmy, że drives, bo chcemy z dysku.
1: Folder level 2, OS, C, dane, D.
0: I tutaj znowu Enter.
1: Folder level 3, apkjotr, arm, ato, au, au, c, d, d, fa, forza, mo, id, izo, iz, kie, plan, ślam, lip, loop, miodow, miranda, modeler, muzyka.
0: No i mamy muzykę. I teraz, jeżeli chcemy sobie w tej muzyce przeglądać pliki z konkretnego folderu, no to rozwijamy sobie to Enterem, ale jeżeli chcemy wyświetlić wszystkie pliki, albo na razie tylko te pliki, które są w folderze muzyka, bo bez recursa tylko te się wyświetlą, naciskamy strzałkę w prawo.
1: Songs list, Sontains 19951 tracks, audio, przepraszam, audio, give it back, gra.
0: No właśnie, no i tu mamy całą listę plików. No ale przecież nie będziemy przeglądać tysiące...
2: 19 tysięcy plików.
0: Dokładnie, tylko na przykład możemy sobie... Najpierw zrobimy, żeby widział nam wszystkie pliki. I tutaj przydaje się, nie pamiętam jak to się fachowo nazywa, w każdym razie stajemy sobie na folder.
1: Folder list, folder level 3, muzyka.
0: Muzyka. I teraz naciskamy sobie Ctrl-Alt-E, to są tak zwane opcje folderu i naciskamy to do momentu, aż nie usłyszymy opcji.
1: Unknown status of unadd web browser tasks, add folder to favorite folders, jump back to last folder, use his after using the news day to return to the previous folder, remove previous add the favorite folder, his will not remove the folder from your computer, only from the list, hide folder, resource folder.
0: No właśnie, i teraz, żeby potwierdzić operację, naciskamy sobie E.
1: Resource folder, all files in his folder and subfolders not shown in songs list.
0: No i nam się robi. Ctrl Alt spacją, możemy sobie sprawdzić postęp.
1: Browsing slash stan 24 slash 33.
2: No i, co się w tym momencie dzieje? Bo to jest jakiś skan. Czy ten skan to oznacza, że on sobie jeszcze jakoś dodatkowo te pliki przygotowuje?
0: Znaczy on może tam chyba tagować, ale nie. On na tym etapie po prostu wszystkie pliki sobie dodaje do bazy wyszukiwania, żeby po prostu to było w bazie wyszukiwania i tak dalej.
2: No okej, okay, czyli on na tym etapie nie robi jakiejś analizy jeszcze tych utworów, tak?
0: Nie, nie. Analizę to możemy sobie mu zrobić osobno. Analiza to jest długi proces. Oczywiście analizę też robi Virtual DJ, jeżeli załadujemy jakiś track na dany deck. To jakby się dzieje z automatu.
2: Jasne.
0: No, ale teraz na przykład, no nie wiem, jeżeli zrobię sobie, nacisnę F.
1: Enter information to search for.
0: Piszemy, załóżmy, nie wiem, coś znanego. Dobra, niech będzie z Catmem. Naciśniemy sobie strzałkę w dół.
1: Songs list, Sontains 14 tracks, audio, Statman, tempo 130, audio, not it lesset, www.sick, audio, Geronimo, Statman, audio, Statman, Statman Jochen, tempo 136.0, length 3 minutes 34 seconds.
0: No i teraz, jeżeli na przykład naciśniemy sobie na kontrolerze...
1: Deck 1 selected, audio, Statman Jochen, Statman, track length 3 minutes 34 seconds.
0: No i widzimy, już jest załadowany na pierwszy deck. Teraz robimy sobie jedną rzecz.
1: Hratchone monitor set to Hratchone PFL and master output.
0: No właśnie. I teraz słyszymy zarówno master, jak i to, co nam
1: idzie. Jeden Hratchone PFL off.
0: W słuchawkach. No i teraz załóżmy, nie wiem, mogę odpalać?
2: Odpalaj.
0: No dobra, i teraz...
3: I'm a Scatman!
0: Teraz słyszymy piosenkę. Jest fader mniej więcej skręcony tak na połowę, ale teraz jak włączę PFL, to będę słyszał...
1: Deck 1 Hratchone PFL off.
0: Deck 1 Hratchone PFL off. Dobra, mój błąd. Nie ta karta dźwiękowa.
2: Ale całkiem to słychać, powiem ci, tu wszystko, więc nie ma problemu.
0: No tak, tylko po prostu wybrałem sobie złą kartę dźwiękową. Zaraz to na szybko zmienię.
1: Filer to sampler od setting VDJ options VDJ audio configuration
0: VDJ żeby
1: master Hratchone audio device Hratchone Realtekr audio master audio Hratchone select audio device line 1 track 2 hertz 2 as line 2 line re Hratchone line tracker 2 2 asus 2 hertz USD 2 NCX select VDJ audio config.
0: No właśnie i teraz możemy to dopiero. Aha, dobra.
1: Dialog do nie tak przycisk alt mal music VDJ start. Wciśnięty. Starting
0: nowo.
1: Virtual DJ.
0: Znaczy, to jest ten problem, że nie można tego w locie...
1: Sonnet to Virtual DJ. Using enter in... Audio. Audio. Stat. Audio. Sing of audio. Let it go. Audio. Statman. Extended mix. CMP3. Audio. Statman. Markov. Tempos. Audio. Geronimos. Audio. Not it lesset. Audio, let it go, audio, every audio, Statman's world, audio, Statman, Statman Jochen, tempo 103, deck 1, selected, no audio, Statman Jochen, Statman,
0: Tracking,
1: 5 minut z 11 sekund.
0: Bo jakby o co mi chodzi, jeżeli mamy ustawione...
1: Hradkone monitor set to Hradkone PFL and master output.
0: Jeżeli mamy ustawione sobie na ten, no, na dany deck, na odsłuch na tą naszą główną kartę dźwiękową, to jakby możemy sobie, jeżeli mamy wyłączony PFL, to słyszymy tak. Specjalnie skręcę fader. I teraz włączam PFL. I słyszymy teraz w tym momencie master zesłuchawek. Dźwięk ze słuchawek.
2: Tylko problem w tym, że praktycznie teraz nie słychać ciebie.
0: Aha. W każdym razie chodzi o to, że teraz na przykład.
1: Deck 1 Hradkone PFL off.
0: Ściszyłem całkiem fader. O, teraz jest. Teraz ściszam fader. Jak włączę PFL, to będę miał i tak, mimo tego, że jest ściszony fader, dźwięk z tych. Ze słuchawek, jakby.
1: Deck 1 Hradkone PFL off. Deck 1 Hradkone PFL off.
0: I chodzi o to, że teraz to. Tego normalnie nie słychać u ludzi na masterze. Czyli na tym drugim urządzeniu, które ustawiliśmy sobie na master. To słyszę tylko ja i dzięki temu mogę sobie na przykład zrobić przejście. No wiadomo, dostosować punkty Q czy coś takiego. No,
2: no coś różne. Po prostu z tym utworem zrobić.
0: Coś po prostu
2: zrobić.
0: Z tym utworem zrobić. No. Mogę na przykład pokazać, jak w ogóle skonstruować takie przejście.
1: Start okno.
0: Muszę sobie w ogóle jedną rzecz wyłączyć, bo zapomniałem o...
1: Virtual day, wszystkie ele...
0: A to taka sprawa techniczna.
1: Dźwięk dialog, dialog zakład, odsłucha, głos, aj, z, video, output, dial, nagrywa, a, c, z, mi, mit, step, mit, mit, 2, mit, linę 1, pust, właściwość, właściwo, z, mi, im, eu, użyj, opt, anul, dialog, nasłuchi, strona przed, nie oznacz, zastosuj, wciśnij, dia, an, okrzyć, dobra. Dźwięk dialog.
0: No i cóż, możemy sobie teraz na przykład...
1: Dźwięk, virtual day, odkol, virtual...
0: Tylko zrobimy jeszcze jedną rzecz, przyciszymy sobie master volume tutaj przede wszystkim.
1: Pavek set to volume z mode. Deck 2 volume 900. Master volume 97, 8, 8, 8, 7, 69.
0: Volume.
1: Hradkone volume 90, 8, 8, 7, 6, 6.
0: Dźwięk ze słuchawek.
2: Tak, żeby było to jakoś, żebyś ty się przebijał przez ten dźwięk.
0: I'm a Scatman. O, może tak. Będzie?
2: No, słychać będzie. Cię jakoś.
0: Dobra, to najważniejsze.
1: 8% lower. Lower, deck 1 filter, większy 2 filter.
0: Dobra, czyli tak, ładujemy sobie, może pokażę, jak w ogóle powinno się zrobić przejście, bo o tym to jeszcze chyba nie mówiłem.
2: No, mamy na pewno nie w dzisiejszej audycji.
0: No, mamy jakieś pytania?
2: Wiesz co, sprawdzę, ale przed chwilą jak zerkałem, to niczego więcej nie było.
0: Dobra, załadujmy sobie w ogóle jakiś drugi track.
1: Enter information to search for.
0: Załóżmy, no coś znanego, powiedzmy z mojego podwórka. Chyba, że masz jakąś propozycję.
1: Audio?
2: Nie, to zdaje się na ciebie.
1: Audio, house baby, demaup, audio, house baby, emerbron, audio, cebol, house baby, verano remix, cebol, tempo 140, deck 2 selected, audio, cebol, cebol,
2: mamy pytania, mamy pytania.
1: 6 minut 4 sekundy.
0: O, to może najpierw odpowiem na pytania, a później się zabierzemy za praktykę.
2: Dobra, tu mamy dwie wypowiedzi od słuchacza, który się podpisuje Zenuś. Witajcie, usłyszałem, że Mal Music pobierany w trakcie audycji ma dzisiejszą wersję, a więc błąd z automatycznym pobieraniem lub MIDI został przed chwilą naprawiony i teraz podczas pierwszego uruchomienia sam zaproponuję pobranie, zainstalowanie oraz skonfiguruję właściwy wirtualny port MIDI. I Zenuś jeszcze jedną rzecz tu do nas pisze. PS, pozdrawiam DJ-a Grazzo, który znalazł Mal Musica jako pierwszy.
0: No, nie wiem czy jako pierwszy, ale niech będzie. No, ja już no, grałem z tego już chyba od 2020 roku, gdzieś tam zaczynałem testy. A to fajnie wiedzieć co do tego loop MIDI. No, nie sprawdzałem szczerze mówiąc, jaką wersję pobieram. Po prostu pobrałem ze strony najnowszą wersję. Rano to jeszcze nie działało, jak sobie testowałem. No, fajnie wiedzieć. Czyli jeżeli faktycznie działa, no to wystarczy, że zainstalujecie Malmuzika, a o resztę po prostu program się wszystko zapyta i poprowadzi was za rączkę. No.
2: I więcej na razie żadnych wypowiedzi nie mamy.
0: No to co? No to polecimy sobie z jakimś przejściem.
2: Tak jest.
0: Jeszcze przyciszyć trochę?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że odrobinkę możesz.
0: O, może teraz?
2: Teraz będzie okej.
0: No dobra. No i teraz tak. Pierwszy deck Scatman, drugi deck Seabull House Baby.
1: Deck 2 Hard Home PFL.
0: No, ja sobie to odtwarzam. Fader w dół na drugim deku.
1: Deck 2 Hard Home PFL.
0: I pierwsze co robimy, sprawdzamy czy punkt Q nam się zgadza, naciskając sobie klawisz stop na kontrolerze albo też Q.
1: Deck 2 Hard Home PFL.
0: Oj, przesadziłem. Dobra.
2: Czy po prostu musi być tak, że kiedy naciskasz ten przycisk Q, to od razu zaczyna grać i jest to pierwsze uderzenie, tak?
0: Nie musi, ale to jest wygodne.
2: Jasne.
0: Dobra, przyspieszymy sobie trochę. O. I teraz spróbujemy sobie dopasować tempo. Why should we be pleasing any politician reasons would manage to reasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me feel even hotter. Everybody stutters. Tego normalnie publika nie słyszy. Dobra, chyba mamy. I teraz to jest jeszcze na odsłuchu. O, ale widzę, że mi się zgrywa i chyba będzie fajny moment na przejście, więc wyłączam podsłuch. I uwaga, fader w górę.
1: Większe. Deck 1 filter off. Filter.
0: O, chyba siądzie.

0: Dep większe dwa. Depth 2 filter off. Filter. Lopping, deck 1, lop off.
1: Zły przycisk. Chciałem zrobić fader echo, nie wyszło.
2: Ale przejście wyszło.
1: Tak. No i co? Możemy sobie podkręcić efektami. No, także tak to mniej więcej wygląda. Jakbyście mieli pytania, to śmiało.
0: Number of modeset to sample.
1: Właśnie, możemy teraz na przykład pobawić się samplami.
0: Sampler Bank Audio Effect, zwierzyniec Kas 7 samples.
1: Jakby nam się nudziło. I teraz tak, od jedynki do ósemki włączamy sobie sample.
2: Od jedynki do ósemki, w sensie po prostu klawiszami?
1: Klawisze nad kuwerty. Mhm. I teraz Ctrl 0 i...
0: Sampler Bank Wojciesek, sample pads 25 to 30, sample pads 7, sample pads 20, sample pads 9, sample pads 1 to 8, selected.
1: I teraz Ctrl 0 i Alt 0 przełączają nas w poprzedni, następny bank.
0: Sampler Bank Wizienie, has Video and Strat, has Wizienie, has 3 samples.
1: A Alt...
0: Sampler Bank Wojciech, Wizienie, has 3 samples.
1: A Alt 9 i Ctrl 9 przełączają nas między tymi, między padami. I tu mam taki bank, gdzie mam...
0: Sampler Bank Wojciech, Zwierzyniec, Audycja, Audio, Audycja.
1: I tu mamy
0: sample
1: na przykład...
0: Sample 25, sample pass 1 to 8, selected.
3: Czego stoisz do tora? Czego stoisz do tora?
1: O, tak brzmi lepiej. No dobra, i tu mamy 8 sampli, ale jeżeli przełączymy się na bank numer...
0: Sample pad 9 to 16, selected.
1: No to tu mamy inne sample.
4: No. Dalej.
1: Dobra, może jeszcze jedno przejście. Właśnie, zobacz, czy tuba, czy YouTube'a nie wywaliła, bo to kurde...
2: Nie powinna.
1: Dobra, zagramy sobie jeszcze coś znanego. Z gatunku Hands Up. Moi drodzy, Tyflo Podcast.
2: A nie, jednak niestety.
1: Przepraszam.
2: Chociaż...
0: Deck 2 filter off. Filter.
2: Nie wywaliło
0: chyba jednak. Parameters disabled. Auto unknown filter parameters disabled.
1: No i bardzo dobrze. No to zrobimy przejście jeszcze jedno. Co ty na to?
2: No to zróbmy.
0: Enter information to search for.
1: Znowu naciskamy F, szukamy sobie tracka.
0: Songs list, song audio, everytime vetoł, zastada, tempo 140, audio, everytime vetoł, oryginalce, zastada.
1: Właśnie, jeżeli mamy kilka wersji kawałka danego, to możemy sobie na szybko w browserze nacisnąć Ctrl-Alt-P i wtedy na słuchawki zostanie nam przekierowany...
0: Prelist enabled. Prelist disabled, audio, everytime... Prelist enabled.
2: Czyli na szybko możemy sobie odsłuchać, tak, co to w ogóle jest.
1: Dokładnie.
2: I
1: ale
2: wtedy co, za każdym razem, kiedy będziemy strzałką podświetlać, to będzie tak, grał następny utwór, tak?
1: Tak. Ale teraz, uwaga, jest mało czasu do przejścia. Ktoś zamówił utwór i co? I z pomocą przychodzi nam klawisz sync, naciskamy klawisz sync na kontrolerze. I tylko na szybkości sobie podsłuchujemy, wyrównujemy jogiem. Dobra, mamy wyrównane, wyłączamy. I szybko fader do góry. Kurde, niewygodna pozycja do miksowania. Mam tu niestety kontroler na kolanach z pewnych względów.
2: I to już jest następny utwór.
1: Dokładnie. I backspin na koniec plus echo.
2: Okej, to za to nas YouTube może zaraz tu już rzeczywiście, no, za ten wokal.
1: To może zrobimy.
2: Więc może zrobimy stop. O właśnie.
1: No, także Trochę chaotycznie, ale myślę, że pokazałem.
2: No tak, no problem jest generalnie taki, że tu musielibyśmy wchodzić w zdecydowanie więcej muzyki, do której różni twórcy mają prawa autorskie. I tu po prostu no, więcej niespecjalnie damy radę pokazać, jeżeli chodzi o odtwarzanie tej muzyki. Natomiast pytanie co do interfejsu samego programu. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Co warto tu sobie, no nie wiem, z czego skorzystać jeszcze dodatkowo?
1: No co, możemy na przykład, jeżeli tak jak ja na przykład domyślnie nie mam ustawień parametrów dla efektów, w ogóle fajną opcją w wirtualu są pady. Mamy szybki dostęp do różnych opcji, na przykład do loopów, do scratchbanku tak zwanego, do ustawienia parametrów efektów. To może pokażę te parametry efektów.
2: Okej. Okay.
1: Naciskamy sobie Shift W, żeby zmienić sekcję.
0: Number of set to pads.
1: Właśnie, number of set to pads. I teraz cały blok nad klawiszami kuwerty służy do sterowania tymi padami. I teraz tak.
0: Mal music mid sampler.
1: Control min, myślnik i control równa się służy nam do zmiany tych padów. Możemy też oczywiście, o czym nie wspomniałem, zrobić sobie tak samo jak quick select samples. Zrobić sobie od Alt-Shift 1 do Alt-Shift tam chyba 8 Quick Select Pads.
0: Deck 1 Mal Music Stems FX. Mal Music.
1: No i tu
0: Mal
1: mamy Music Sampler. Różne...
0: Stems FX. Stems 2.0.
1: O właśnie, Stems 2.0. Może ja to pokażę, bo to też jest bardzo ciekawa opcja. I teraz tak, jeżeli na przykład nie wiemy, co dany pad nam robi, możemy sobie nacisnąć 0.
0: Padnamy anno uncement mode on, his will anno uncet hename sont he pads and will not perform he actions.
1: I teraz tak, dla lewego deka od control 1 do control, w zależności od pada, w każdym razie maksymalnie chyba do control 8 mamy sterowanie tymi padami. Samą dwójką zmieniamy sobie też, tak jak w przypadku sampli, czy ma być od 1 do 8, czy od 9 do 16.
0: Pad pade band set to pad 9 to 16. Pad pade band set to pad 1 to 8.
2: Czym w tym momencie są te pady? Bo trochę tu mam wrażenie, że się... Że, no przynajmniej ja nie do końca to rozumiem. Chodzi o te klawisze po prostu na kontrolerze? Że tu sobie zmieniamy ich działanie? Czy o coś jeszcze?
1: Znaczy, teoretycznie można sobie te pady przypisać do kontrolera i wtedy możemy sobie tym sterować też z poziomu kontrolera, ale w samym wirtualu pady to jest nic innego jak po prostu szybkie sterowanie niektórymi funkcjami.
2: Okej.
1: Okay. Czyli tak jak na przykład ja sobie teraz przełączam się między tymi kategoriami padów i na przykład mogę sobie...
0: Deck 1 hot tles, slicer, sampler, stems plus fx, loop roll, strach, kecle, cue loop, bratiump, loop.
1: I tu mamy różne po prostu takie szybkie jakby rzeczy do zrobienia, no rozumiem. Dodatkowe funkcje.
0: Deck 1, remix point, manual loop, remix, dem, strat, custom, add, double loop.
1: Chciałem te stemy pokazać.
0: Loop, sam, slicer, hot, stem, stem, suffix, stem 2.0.
1: Zobaczymy w ogóle, czy mam przygotowane to. Aha, echo. Dobra, może... Co by tu puścić takiego, żeby kurde ta YouTube'a się nie przyczepiła. Dobra, niech będzie ten Sibul, może się uda. Jeszcze go sobie przyspieszymy trochę. O, przewiniemy do... Dobra, i teraz zobaczmy tylko, czy mam spreparowane dla tego kawałka stemy.
0: Wocal, tchese pac von tbe twigdecz. Press tchese rokery w hendone, to swit pac.
1: Aha, dobra.
0: Padnamy anno, nieznane.
1: A, dobra, nie mam tutaj dla tego traka przygotowanego stemsu, więc teraz to zrobimy szybko.
2: To może powiedz od razu, jak to zrobić.
1: No właśnie, no.
0: Songs list empty.
1: Ja teraz sobie...
0: Enter information to se...
1: Szukam traka.
0: Audio, cebol, house baby, verano remix, cebol.
1: No dobra, jesteśmy sobie na tym traku i teraz znowu przydaje nam się skrót Ctrl Alt E.
0: Tracks kanale set on man, do ublet headed step, halved headed anno unce status of an, film similar tracks of find alternat, copy hic clip, save prepare, tag editor on man. Tracks kanale set on, do ublet head, halved head, anno un, film sim, find alter, copy hic, save prepare stems, using his on man, will run abats grow un, fd yot task, chat mich, take some time depending on tres pedo, our computer, our can still day yot, hilet head task is running, our can get status of head, grow un, task, by pressing Ctrl plus Alt plus space.
1: Musimy sobie przygotować analizę części tego utworu. No jak to nacisnę?
0: Saving prepare stems, his mich, take some time, our can head connect status, by pressing Ctrl plus Alt plus space. Bar. Stems 0%. Stems 0%.
1: No, czyli to,
2: tak dłużej.
1: To tak dłużej, tak, no bo to już są te nowe stemy i on sobie musi troszkę nad tym
2: zresztą
1: pomyśleć.
2: Słychać, że troszeczkę gdzieś tam chyba ci się intensywniej komputer.
1: No tak, no dokładnie.
0: 7%.
1: No trochę to niestety potrwa. No mówię, to już jest bardziej na zasadzie, o, chcę sobie zrobić mashup, nie? Mhm. Biorę jakieś dwie piosenki, podkład z jednej, wokal z drugiej, analizuję te piosenki.
2: I można to potem na żywo miksować w ten sposób, że podkład jest właśnie z jednej, wokal jest z drugiej, a Virtual DJ jeszcze zadba, albo my o to zadbamy, żeby to wszystko ze sobą się jakoś tam zgrywało, tak? Tempem na przykład.
1: Dokładnie, no wiadomo, mógłbym sobie, muszę kiedyś to zrobić w końcu, żeby całą bibliotekę pod tym kątem przeanalizować. Choćby to,
0: 20%.
1: Choć będzie to trwało wieki. Mamy jakieś pytania? Bo kurde, myślałem, że to krócej mi zajmie, bo jak kiedyś
2: na
1: robiłem...
2: Na ten moment nie, przynajmniej tu na naszym panelu kontaktowym nic się nie pojawiło. Jeszcze zerknę na naszego Facebooka, bo tu nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, ale nie, na Facebooku nic, na YouTubie jeszcze zobaczmy. O, jest.
0: 20:43 min.
2: Jest coś od na YouTubie. Pozdrów Mazowsze. I Robert też do nas pisze, że pozdrawia.
1: O, no to pozdrawiamy Mazowsze i pozdrawiamy Roberta jak najbardziej.
2: Tak. I tu Korazon pozdrawia Mazowsze. Tak.
1: Właśnie, no to pozdrawiamy od Korazona oczywiście całe Mazowsze. No wiecie, ja tu widzę, tak trochę imprezowo się zaczynało robić, pozdrowienia jakieś. Może ktoś myślał, że live'a na YouTubie
2: no
1: jakiegoś
2: właśnie,
1: tutaj, kurde,
2: muzycznego. No ale nie, to nie, niestety nie, tego zrobić nie damy rady.
0: Jestem 49%.
2: No, ale jesteśmy już prawie w połowie.
1: W połowie, no trochę tak.
2: Trochę
1: analizuję.
2: To trwa. No to, chociaż... to tak może jeszcze takie moje pytanie w międzyczasie, to sobie o tym chwilę porozmawiajmy, bo to może być takie pytanie, które zadawać sobie będą szczególnie ci, którzy będą myśleć o rozpoczęciu tej swojej zabawy z Virtual DJ-em. Czy w momencie, kiedy na ten moment nie mam kontrolera, a za licencję będę musiał jednak trochę zapłacić, no bo to kosztuje jednak swoje. To teraz, czy na samej klawiaturze to się w ogóle da z tym pracować, czy jednak ten kontroler byłby niezbędny?
1: To znaczy tak, z mojej perspektywy kontroler byłby niezbędny, ale z perspektywy inaczej. Domyślna mapka Malmuzika jakby jest, wszystko niby jest crossfader, jest wszystko można tak naprawdę obsłużyć poza ekwalizacją. I to już jakby w moim odczuciu wyklucza w ogóle jakby całą przyjemność tego miksowania. Natomiast jest jakaś druga mapka, to się chyba nazywało Blue Fox, coś tam, keyboard. To jest dostępna w tym file repository, o którym mówiłem w menu, więc jak już by ktoś chciał się tym bawić i w tym Blue Foxie, z tego co ja kojarzę, bo ja tak przyznam się szczerze, tej mapki jakoś nie miałem nigdy potrzeby testować, ale tam chyba jest jakieś w ogóle, są skróty przypisane do EQ. A jeśli chodzi o w ogóle mapkę Malmuzika, to żeby tak na dobry początek, żeby sobie w ogóle zacząć poćwiczyć, polecam w ogóle przejrzeć całą sekcję Keyboard Commands w menu pomoc. Tam jest po prostu wszystko ładnie napisane, co do czego.
2: Natomiast myślę, tych skrótów jest bardzo, bardzo dużo. To...
1: Tak, no niestety. No...
2: no swoje trzeba odsiedzieć i po prostu nad tą listą pouczyć się tego. Albo najzwyczajniej w świecie, no przez praktykę, tak? Bo też bez sensu uczyć się wszystkiego na pamięć. Lepiej chyba sobie najzwyczajniej w świecie zacząć grać. No i te najpotrzebniejsze skróty przyjdą nam z czasem.
1: No
2: będziemy
1: dokładnie,
2: je zapamiętywać.
1: No, wiadomo. O, chyba się już zrobiło.
2: No to sprawdź.
1: Zobaczmy.
2: Status. O, chyba jest.
1: Ale czemu to, a nie tamto? Dobra.
0: A, wszystkie Virtual DJ, folder list, folder level 0, muzyka.
1: Ja chciałem dlatego deka, bo tu na tym drugim deku mamy Tak, tu mamy ten kawałek. I teraz tak.
0: Stems 2.0. Stems 2.0.
1: Przewiniemy sobie. No i załóżmy, jak teraz sobie... I chcę wyciąć wokal. Jak widać, to robi w czasie rzeczywistym. Niech będzie jakiś bas. Jest wokal. Naciskam Alt 1.
2: Teraz trochę się gotuje, ale na imprezie kto to zauważy?
1: No właśnie. Teraz sobie wytniemy wszystko poza wokalem. No to jest inna sprawa, że to jest słaba MP3 niestety.
2: Ale z tym wokalem to sobie ładnie poradził nawet.
1: No i można sobie tym żonglować. Zaraz spróbujemy wyciąć tą resztę, jak to będzie brzmiało. O, teraz wycięliśmy całą melodię. A teraz wokal i melodię.
2: Został nam
1: i
2: beat.
1: I mamy sam bas. Tak. No, jest, działa to lepiej niż w wersji, niż we wcześniejszych stemach. No, to sobie gra, tylko oczywiście

0: I na kontrolerze tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli, to możemy tym zastąpić korektor, tak jak mówiłeś na samym początku.
1: No dokładnie.
0: Tak?
1: I to będzie działało w ten sposób. No tylko wiadomo, musimy mieć jakby przeanalizowaną tą bibliotekę muzyczną pod kątem tych stemów.
0: No, bo się nagle może okazać, że nam piosenki zabraknie, jak będziemy chcieli to analizować na żywo.
1: No właśnie. Mówię, ja tego głównie używam gdzieś tam, jak czasami jakiś mashup zrobię czy coś, no... Chciałem tu nawet zaprezentować, ale myślę, że no nie ma sensu kusić losu ze względu właśnie na YouTube, ale no wiadomo mniej więcej, o co chodzi.
0: Dokładnie. No to okej, to w takim razie tak powoli zbliżając się, myślę, do podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji, to chciałbym zapytać, czy jest coś, bo wspominaliśmy, że no większość rzeczy z tym Virtual DJ-em jesteśmy w stanie za pomocą tego Malmusica zrobić. Natomiast czy są takie rzeczy, które są z perspektywy DJ-a istotne, ale jednak my tego nie zrobimy? Albo będziemy mieli z tym kłopot.
1: To znaczy tak, dla mnie taką najistotniejszą rzeczą to jest prosty dostęp do mapowania kontrolera. Owszem, Zenuś tu zaraz powie, że no ale zaraz, jak to? Przecież można sobie plik edytować. Jest XML. Owszem, można. Tylko dla każdego kontrolera jakby, po pierwsze to jest więcej roboty, po drugie dla każdego kontrolera jakby nazwy przycisków są różne. Na przykład u mnie, ja mam to szczęście, że u mnie jest normalnie play to play, stop to stop, ale chyba w Reloop Mixturze było tak, że jak chciałem sobie coś zmienić, jakąś mapkę, no to tam był K, B1 równa się tam play slash pauza. No i dobra, który to jest K, B1? Bo ja nie wiem. Czy tam, nie wiem, czy tam jakieś inne, no wiadomo, play slash pauza to się domyślimy, ale jeżeli będzie, przyjdzie nam mapować jakiś niezamapowany do tej pory przycisk, no to poza tym to też trzeba znać składnie tych poleceń, a na przykład w Macu, w DJ-u na Macu było tak, że tam po prostu wystarczyło pokręcić gałą i kursor, nawet sam kursor nam się ustawiał na konkretnym klawiszu i wystarczyło wtedy rozwinąć ten pop-up button i takie menu się wysuwało i po prostu wybierało się, do czego ten klawisz ma służyć. Jakby tego mi najbardziej brakuje.
0: Poza tym ta składnia XML to też nie jest taka do końca przyjazna dla nas, bo tam trzeba pamiętać o tych otwierających, zamykających znacznikach.
1: Dokładnie.
0: Jak nam coś gdzieś umknie, jak opuścimy jakiś znaczek, to już potrafi ta cała konfiguracja przestać działać, a my się wtedy zastanawiamy, co poszło nie tak, i to jest analiza tak naprawdę pliku tekstowego z wieloma linijkami, de facto znak po znaku.
1: Dokładnie, no to jest w tym trochę roboty, ale znam takich osobiście, którzy się tak bawią. No, myślę, że jak będę miał nowy kontroler, to też się w ten sposób pobawię. Teraz na szczęście nie muszę. Znaczy, teoretycznie bym musiał, bo brakuje mi kilku rzeczy tutaj, ale to już, no mówię, to już takie pierdoły, bez których można się obejść. No, poza tym mówię, wszystko jest oskryptowione, wszystko jest jakby oskrutowane. Można włączać, wyłączać mikrofon, włączać, wyłączać nadawanie na żywo, ustawiać to nadawanie. Mówię, ten program jeszcze ma jakieś takie problemy wieku dziecięcego, typu, nie wiem, ustawiamy sobie w nadawaniu jakieś parametry typu nazwa użytkownika, port i tam hasło, załóżmy. I jeżeli chcemy już wpisać serwer, to ta wartość nam się nie zapisze, musimy zapisać plik, zamknąć konfigurator, otworzyć go na nowo i już te wszystkie trzy opcje będą zapisane i możemy następne trzy opcje zapisać, bo jest jakiś bug. Też to trzeba swoją drogą zgłosić. No, przynajmniej u mnie tak to działa.
0: Ale tu widać, że cały czas to narzędzie jest rozwijane. Zresztą Virtual DJ też jest programem, który jest aktualizowany i twórcy tam cały czas dodają jakieś nowe funkcje.
1: Dokładnie, dokładnie. No już jest wersja 2024 chyba od marca. Coś takiego, no naprawdę, no idzie to prężnie. Zresztą sam Virtual DJ to już jest program z ponad 20-letnim stażem.
0: Więc rzeczywiście, no to po prostu działa, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę popróbować swoich sił, to jak najbardziej jest narzędzie pod Windowsa, no bo kiedyś to tak naprawdę, no na Macu przede wszystkim ten DJ. Jeszcze mamy pod Windowsem coś takiego, co się nazywa ten Mixx, tak? Który też jakoś tam dokładnie działa. I to jest darmowe.
1: To jest darmowe, no ale niestety Virtual DJ Amix, no to nie wiem do czego tu przyrównać. To tak jakbym korzystał z Chromebooka do miksowania muzyki i przyrównał to do jakiegoś dobrego peceta za kilka tysięcy złotych.
0: Mhm.
1: No Virtual DJ naprawdę nie ma sobie równych, bo w miksie, żeby w ogóle zacząć myśleć o jakimkolwiek wygodnym zarządzaniu biblioteką, to musimy tą bibliotekę przeskanować. Musimy sobie pododawać, to też trwa, ten program to jest interfejs QT, więc to oczywiście są dobrze aplikacje napisane w QT, ale mix to się muli ten interfejs.

0: zaznaczyć, które kolumny mają być odczytywane. Możemy sobie nawet tutaj w locie wyłączyć. O, ja sobie naciskam, nic nie gada.
1: A czy możemy ustawić sobie kolumny, w jakiej kolejności mają być odczytywane?
0: Chyba można, zaraz to sprawdzimy.
2: Wszystkie zamkniemy. Biston, klik rozwijany.
0: W sumie i tak.
2: Dźwięk linia 1, dźwięk dia. Mal muzik, dovlolaps, mal muzik v.
0: Dobra.
2: File rozwij, to setting tools, file rozwijany alt plus.
0: Który to było zakładce?
2: Reset, set, at, browser, edit, init, browser, track, information,
1: no, cement,
2: editor.
0: Chyba tu.
2: Browser, track, information, jest. Editor. Lista. Type niezaznaczony. Type. Title. Artist. Tempo slash bpm. Length. Rr. Length. Tempo.
0: Tu chyba też mamy komendy.
2: Title. Type. Help. Pole edit his window file. Oh, don't want to hear. Pusta. Browser track informationa. Pusta. Press to add an item. Press delete to remove head currently select. Press shift plus up arrow to move selected item up one position.
1: A,
0: no
1: można.
0: Właśnie.
1: No
2: press
1: można.
2: Press shift plus up arrow to move head currently selected item do one position.
0: Przepraszam, że się tak tym helpem sugeruję, ale ja to kiedyś po prostu raz gdzieś tam sobie ustawiłem.
2: Browser track.
0: Przy okazji.
2: Title. Type.
0: O.
2: Type remove.
0: No właśnie.
2: Title. Artist. Tempo slash web artist. Title. Artist.
0: No właśnie, zrobimy sobie.
2: Artist move. Title, artist, title, tempo, length,
0: no, rr. Mamy tak jak chcemy.
2: Length, temp, art.
0: I teraz wystarczy, że naciśniemy escape.
2: Mal.
0: I nam się to zapisało.
2: Wciśnięte.
0: Sprawdzimy dla pewności. Odpalamy Virtual Day DJ-a.
2: Sonnet to Virtual Day. Using access escape folder list folder level 0. Songs li, pp, pp, schip, dav, dav, day, zig, dx, ges, fin, dig, mps, bob, day, dp, nut, grand, schouter, blue, lagon.
0: Nam się zapisało. No. Może jeszcze jedną rzecz pokażę a propos Virtual DJ-a.
2: Mal music.
0: To a propos kolegi Zenka, który do nas pisał, kolega Zenuś zrobił spolszczenie, więc jakby ktoś naprawdę nie radził sobie z angielskim, to można sobie
2: File roz, top settings rozwijane alt plus VD, VD, VD, spechout, language rozwijane L, language menu, espanole, deutsch, D, portugues, fransa, polis, P. Witamy wszystkich browarkiem i kolą dialog, witajcie w VDJ po polsku. Ze specjalnymi podziękowaniami dla Zenusia i jego beta testerów za ich ciężką pracę nad tym tłumaczeniem. Uwaga! Niektóre komunikaty w tej wersji mogą nadal zawierać mowę angielską, z powodu nowych elementów dodanych po ostatniej aktualizacji. Jeśli coś znajdziesz i chciałbyś poprawić, lub chciałbyś dostać wersję języka dużo krótszych wypowiedzi, skontaktuj się ze mną pod adresem antfal13@mail.com. Dziękuję. Ok, przycisk. Mal Music VDJ MIDI 2 spech X64 240 820. Odpalanie VDJ przycisk.
0: No właśnie, no to tłumaczenie jest dosyć takie, można powiedzieć, niedosłowne, na luzie, ale spoko. No dobra, i teraz załóżmy, odpalimy sobie Virtual DJ-a. W ogóle całe menu jest spolszczone.
2: Klik rozwijany alt, wyjście w, przywróć ust, wyjście w, resetuj pliki, ustaw domyślną klawiaturę Mal Music jako start, informacje o ścieżce na listach, przegląda, edycja skryptu akcji startowej V, włącz slash wyłącz tryb debugowania dla zaawansowanych użytkowników W, wyczyść slash zresetuj nazwę pliku nagrania W, external controllers rozwijane E, padpages rozwijane.
1: No właśnie, access, no tu jeszcze.
0: Tu jeszcze.
2: Edytor poleceń mowy Mal Music E. Opcje VDJ to, dźwięk D, nadawanie M, opcje VDJ to.
0: Już są przetłumaczone.
2: Virtual DJ set, wyszukaj, lista, auto BPM math, auto pit, auto gain.
0: Nie, opcje też
1: no nie
0: są.
1: To będzie dużo pracy i podejrzewam, że jeszcze te teksty pomocy, no to już w ogóle.
2: 240 820, odpalanie VDJ od
0: przycisk. Odpalimy sobie Virtual DJ-a.
2: Wciśnięty, proszę czekać, VDJ jest uruchamiany. Virtual DJ. VDJ uruchomiony. Using access skyboard layout. PP, Margiela, przepraszam, BPM 100, deck 2 niezaładowany. Deck 1 niezaładowany, deck 2 niezaładowany.
0: No właśnie, no tu jeszcze
1: jest.
2: Poziom 0, muzyka, stems, muzyka. CDJ export, step, muzyka, pliki, zawiera 19951
0: no,
2: ścieżki.
0: Jakby ścież... ktoś chociaż chciał, nie wiem, no mieć, powiedzmy, że po polsku, no to...
2: Analizuj ścieżki, podwójne BPM.
0: I tu jak naciskam alt, Ctrl, Alt, E, no to już mówi te rzeczy jakby po polsku.
2: Połowa BPM.
0: Bo to są jakby już rzeczy parsowane przez Mal Muzika, można.
2: Ogłaszaj stan wszystkich aktywnych zadań, znajdź podobne utwory często odtwarzane z tym utworem, znajdź alternatywne remiksy tego utworu, kopiuj ścieżki, zapisz przygotowane stems, użycie tego polecenia spowoduje uruchomienie zadania w tle, które może zająć trochę czasu w zależności od szybkości komputera. Możesz nadal używać VDJ, gdy zadanie jest uruchomione. Status zadania w tle można uzyskać, naciskając Ctrl plus Alt plus spacja.
1: Okej, okay, to ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, z którą kiedyś miałem trochę problemów, kiedy bawiłem się Virtual DJ-em. Generalnie ja wychodzę z takiego założenia, że najlepsza improwizacja jest wtedy, kiedy jest dobrze przygotowana. Powiedz mi, jak tutaj wygodnie można tworzyć i zarządzać playlistami?
0: To znaczy tak, jest coś takiego jak...
2: Pliki, boczna lista, zawiera jeden ścieżki, Don Diablo...
0: Boczna lista. No i teraz tak, jeżeli sobie stoimy na przykład
2: pliki,
0: na jakimś
2: zawiera 19
0: kawałku.
2: Healer, ZigDX.
0: Załóżmy.
2: Klawiatura do przeglądarki plików. MP3.eu, dobra, Monman, GL, GiveItBack, Grant.
0: Cokolwiek chcemy sobie tu dodać, stoimy na jakimś pliku, naciskamy Shift A.
2: Ścieżka dodana do widoku listy bocznej.
1: Okej.
2: Okay.
0: No i załóżmy, nie wiem, wyszukujemy
2: wyszukiwanie,
0: sobie...
2: wpisz tekst.
0: Kaskada.
2: Growe co, Castada, Pyromania, Growe co, Veraga, 7 LR Sand, 50 Dales, Plazmatek VS, Castada Remix.
0: No właśnie, no i załóżmy sobie...

0: My to dodamy.
1: Pliki, pusta.
0: A czemu to?
1: Bobsinclarant, ścieżka dodana do...
0: Aha. Właśnie, jest jeszcze jeden problem, że czasami jak chcemy z poziomu tych wyników wyszukiwania coś dodać, to też trzeba będzie zgłosić, to on zamiast
1: wyszukiwanie, dodać... wpisz tekst. Diego Bro... Zastada, grob lub... Zastada, nikt nurse, dejot solowe...
0: No to on sobie...
1: Ścieżka dodana do widoku listy
0: a,
1: bocznej.
0: A nie, jest, dobra, działa.
1: Boczna lista, zawiera cztery ścieżki. Don Diablo Antwerp, Gaelle, Iwek, Bobsinclara, Zastada, nikt...
2: No i czy można na tej liście na przykład jakby przesuwać te ścieżki?
1: Bobsinclarant CTEB, Rock Sparty, Slubnic 1, BPM 120, Cas. Bobs, Gael, Don. Gael, Bobsinclar, Cas.
0: A wiesz, że Bobs, nie Gael, wiem. Don, nie, Gael, chyba Bob, się nie da.
1: Don, Gael, Bob,
0: nie, nie da się przesuwać. Aczkolwiek mogę czegoś nie wiedzieć, ale chyba się
2: może jakieś skróty są gdzieś, które
1: Zastada,
2: po prostu...
1: nikt.
0: No, ale raczej nie kojarzy. A na przykład nam dodaje do Automixa. A shift, a do tej listy bocznej.
2: I co z tą listą boczną? Teraz po prostu, będąc tutaj, mogę sobie w tym momencie dodawać te konkretne utwory do deków, tak?
0: Tak, czy jak to dokładnie. Działa? No tak, dokładnie. Można sobie dodawać do deków.
1: Bobsin, Gael, Don Diablo and Felix Jaechm, Monster, Don Gael, Event 2, Bobsinclarant, Zastada, Nicht, Deck 1, aktywny audio, Zastada.
0: No, a na drugi Bob, sobie zamówimy coś
1: Bobsinclarant, CTEB, Rock Sparty, Slubnic 1, Deck 2, aktywny audio, Bobsinclarant, CTEB, Rock Sparty, Slubnic...
0: No i mamy załadowane już na dwa deki, nie?
2: Mhm, jasne.
1: Deck 1, PFLWU.
2: I zadziałało. No. Tak.
0: Także...
2: No to rzeczywiście, to, bo to też może się czasem przydać, kiedy przygotowujemy się na jakąś imprezę, no to wiadomo mniej więcej, co my tam chcemy grać i jaka to będzie muzyka, to fajnie sobie stworzyć jakąś listę, a potem tylko ewentualnie no, dodawać, tak, jeżeli nas gdzieś tam coś poniesie, ale zawsze
0: no,
2: fajnie
0: dokładnie.
2: Mieć jakiś taki zestaw kawałków, który wiemy, że po prostu kolokwialnie mówiąc zażre, że ludzie będą się przy tym bawić, no a potem jeszcze ewentualnie, jak sobie chcemy coś tam podobierać, albo jakieś lista. Piosenki na życzenie, ktoś...
1: Analizuj ścieżki, podwójne no to... BT.
0: A nie, tu się chyba nie da w tej side liście zapisywać, ale zobaczymy jeszcze, może jest jakieś menu kontekstowe tu. Właśnie, literka O otwiera nam menu opcji dla danego widoku. Ale tu chyba to nie działa.
1: Nieznane.
0: A nie, coś zadziałało, tylko tu trzeba już OCR-em.
1: Rozpoznawanie. Automat BPM. Automat K. Autosynth on play. Autopit flock. Pit hrande. Buttons BH. Job behavior. Job behavior. Job behavior. Nieznane.
0: Nie,
1: Virtual
0: DJ. Ale
1: Pinky,
0: na przykład...
1: Automix. Zawiera 4.
0: Jeżeli tu na Automixie nacisnę O.
1: Nieznane.
0: Otworzyło się menu.
1: Rozpoznawanie. Wynik dokument. Start Automix. Automix editor. Automix type. Punktor.slash/reprat. Punktor.slash/autoremowe play. Clear. Schufle. Schufle on. Remowe already. Remowe duplicates. Nieznane.
0: Ale dla Virtual... bocznej listy widzę, tu nie ma takiego menu. Więc jakby... No z tą boczną listą nie da się za bardzo nic zrobić, przynajmniej na ten moment. Nie, może się da, po prostu w Malmuziku to nie jest udostępnione jakby na ten moment.
2: Chociaż od Zenusia tu mamy parę wiadomości. Ci sami ludzie, którzy potrafią edytować mapowanie w XML, potrafią też miksować wyłącznie na klawiaturze komputera bez kontrolera. Nie wiem, czy wypada o to prosić, ale może przełączycie Malmuzika na język polski. Pozdrawiam. O tutaj to już spełniliśmy tę prośbę, bo
0: no
2: to
0: właśnie,
2: w międzyczasie do nas przyszło. Mamy jeszcze kolejną wypowiedź od Zenusia. Wszystko jest przetłumaczone, tylko po zmianie języka trzeba uruchomić ponownie program Malmuzik, żeby się przeładował plik języka.
0: Widzisz.
2: A no to zaraz zrobimy restart i...
1: Malmuzik VDJ, dialog ostrzeżenie. Virtual DJ na...
0: A, bo on tu jeszcze...
1: Dialog ostrzeżenie wciśnięty.
0: Czasami ma problem.
1: Lop MIDI, szukaj lop. Dźwięk linia 1, wszystkie, folder wie lista. Malmuzik VDJ. Proszę czekać, sprawdzam aktualizację.
2: Sprawdza.
0: Sprawdzę sobie aktualizację i zaraz powinien się odpalić.
1: Malmuzik VDJ MIDI 2 SPECH i 64 240 820. Malmuzik uruchomiony. Gadatliwość przez NVDA.
2: No to zobaczmy na przykład te ustawienia.
0: No dobra.
1: Klik narzędzia rozwija, resetuj, ustaw do info, ustaw, opcje VDJ. Virtual DJ set, done przycisk, wyszukaj, lista. Auto BPM Mach, Auto Pit Lock.
0: No nie, ustawienia nie są przetłumaczone.
1: Auto K, Curren 2 Lue, no 4 z 244. Malmuzik VDJ MIDI 2 SPECH i... Klik wyjście W, przywróć ustawienie, opcje VDJ.
0: Chyba nadawanie było przetłumaczone.
1: Dźwięk D, nadawanie, mowa, nadawanie M. Ustawienia nadawania, strumień pod, serwer, radia, internet, lista.
0: Tak.
1: Nazwa konfiguracji, typ serwera,
0: Tak, to jest przetłumaczone.
1: Dialog wprowadzono zmiany w ustaw, nie przycisk, mały muzik VD od MIDI 2 z
2: Mamy jeszcze komentarze od Zenusia, właściwie jeden komentarz. Da się przesuwać ścieżki skrótami Alt plus strzałki góra-dół.
0: O, widzisz, no to mówię, rzadko używam bocznej dyskty. Czyli jak w Winampie. No. Także dzięki tutaj za uzupełnienie, no jakby wiedza się przyda, też nikt nie jest doskonały.
2: Oczywiście.
0: No, wiadomo, ja też rzadko z tego korzystam, natomiast no fajnie, że coś takiego jest.
2: No dobrze, wydaje mi się, że powolutku będziemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Pytań więcej nie widzę, chociaż jeszcze przejrzę te nasze pozostałe kanały komunikacyjne, żeby nie było, że kogoś tutaj wypowiedzi pominęliśmy, ale nie, nic więcej nie ma. Panel nasz kontaktowy, pozdrowień, tak?
0: Tak.
2: Tak, no też pusto.
0: Nam się to imprezowo zaczęło robić.
2: Tak kurde. Jest.
0: Może na YouTubie ktoś jeszcze się...
2: Nie, wie, właśnie sprawdziłem.
0: A czemu tu muzyczki nie ma, kurde? To tak fajnie grało. No.
2: Właśnie sprawdziłem i na YouTubie nikt do nas nie pisze, więc będziemy powoli kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie w Tyflo Podcaście na antenie Tyflo Radia, program Virtual DJ i narzędzie Malmusic, które pozwala na jego udźwiękowienie na naszej antenie. Dziś prezentował Michał Dzienisowicz. Dziękuję ci bardzo, Michale.
0: Dziękuję również no i do usłyszenia, myślę, niedługo.
2: Tak,
0: jakoś.
2: Może nie za następne 7 lat, tylko nieco wcześniej.
0: Mam spotkamy. Kilka pomysłów i może tym razem nie o miksowaniu muzyki, no zobaczymy, coś pomyślimy.
2: Dokładnie. I ja też dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: To już 4 minuty po godzinie 19:00, to jest Tyflo Radio na www.tyflopodcast.net. Witamy bardzo serdecznie we wtorek, 10 kwietnia 2018 roku. Z tej strony Michał Dziwisz, a z drugiej strony mój dzisiejszy gość, zarazem współprowadzący tę audycję, Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
4: Witajcie, witajcie.
2: Dziś się będziemy języków uczyć, języków obcych.
4: No, owszem.
2: Owszem, będziemy się uczyć...
4: Ale na szczęście nie sami.
2: Nie sami.
4: Nie będzie to takie trudne.
2: Nowoczesna technologia nam pomoże. To owszem, prawda, to owszem. Prawda. Chociaż szkole myślę, że no. zawdzięczamy trochę to, że teraz te języki są dla nas takie, no w miarę jakoś tam zrozumiałe, bo jednak co się w szkole namęczyliśmy, to nasze, ale jeżeli ktoś na przykład chciałby sobie angielski bądź też inny język podszlifować, no to będzie mógł skorzystać z aplikacji, o której dziś będziemy mówić, z aplikacji Duolingo. Duolingo także ma swoją stronę internetową, natomiast no my... Pokażemy jednak aplikacje mobilne, co można zrobić z tego poziomu, bo jednak ta aplikacja skłania do tego, żeby korzystać z niej właśnie za pomocą tego, co mamy zainstalowane na naszym telefonie, prawda?
4: Tak, i myślę, że wszystko, co jest nam potrzebne, da się z aplikacji zrobić. No i jednak, co by nie mówić, aplikacje od stron są dużo wygodniejsze, a większość z naszych słuchaczy posiada już smartfony. No, zwłaszcza, że aplikacja ma też te elementy takie też interaktywne, jakieś powiadomienia, jakieś motywujące wiadomości. No, co przez stronę i przez maile jakoś tam jest troszeczkę łatwiej przeoczyć. Bardziej będzie natrętna i bardziej będzie od nas wymagać uwagi, a to jest nam przecież w tym procesie właśnie potrzebne.
2: Nasza audycja ma formę interaktywną, jak prawie zawsze, więc możecie do nas dzwonić 123 834 835. To jest numer telefonu z krakowskiej strefy, więc śmiało, śmiało dzwońcie. To jest telefon stacjonarny, jeżeli tylko macie ochotę. Duolingo jest aplikacją darmową. Można sobie wykupić abonament w wersji premium. Aplikacja nas usilnie na to namawia, ale my się wcale nie musimy na to zgadzać i tak naprawdę nie odczujemy zbytniej różnicy pomiędzy wersją płatną a wersją darmową. Tam są jakieś drobne rzeczy, typu pozbywamy się reklam, które i tak nie są zbyt natarczywe, no i możemy się uczyć wtedy języka offline.
4: No tak, co się może przydać, może jak podróżujemy gdzieś daleko, nie ma roamingu, nie ma niczego i chcemy poćwiczyć język będąc gdzieś na miejscu, ale tak, poza tym rzeczywiście ta wersja premium nie jest aż tak konieczna. Nauki nam nijak to nie psuje.
2: Dokładnie. I to są pozytywne rzeczy. Możecie sobie Duolingo pobrać zarówno z App Store'a, jak i ze sklepu Google. Natomiast rzecz negatywna jest taka, to szczególnie dla osób, które chciałyby się uczyć języka innego niż angielski, a znają język tylko i wyłącznie polski na tyle dobrze, żeby na jego podstawie uczyć się jakiegoś innego języka. No bo słuchajcie, Duolingo ma kursów językowych całkiem sporo. Natomiast problem jest taki, że tylko i wyłącznie angielskiego możemy się uczyć po polsku. Pozostałe kursy są w języku angielskim, więc najpierw, chyba że ktoś tak po prostu sobie obierze taką metodę, że najpierw nauczy się angielskiego po polsku, a potem na podstawie angielskiego, którego się nauczy, będzie się uczyć innych języków. No jeżeli ktoś ma taką pasję, to można.
4: No nie jest to takie trudne z drugiej strony, bo przecież każdy język będziemy zaczynać od zera, więc i angielski będzie też wymagał od nas takiego dość niedużego poziomu znajomości samego siebie, bo też te zdania będą dosyć proste na początku.
2: Oczywiście,
4: zwłaszcza.
2: Oczywiście. Później to już może być większy problem, natomiast no jakoś można sobie poradzić. Teraz jeszcze taka jedna mało przyjemna informacja, szczególnie dla użytkowników iOS-a. Zastanawialiśmy się nawet, czy w ogóle nie przełożyć tej audycji. Z jednego prostego powodu. Jeszcze kilka dni temu, jeszcze nawet chyba kiedy zapowiadałem, że ta aplikacja się pojawi na naszej antenie, a na pewno kiedy ją planowaliśmy, bo no przecież trzeba było sprawdzić, jak ta aplikacja jest dostępna, to na pewno ona dostępna była bez problemu na iOSie. Teraz niestety się to pogorszyło. Pogorszyło się do tego stopnia, że jest bardzo trudno, a w niektórych przypadkach wręcz nie możemy wybrać sobie tematu, na który będziemy chcieli się uczyć. Ja to pokażę, jaki jest problem. Myślałem wczoraj, że jestem w stanie to rozwiązać. Okazuje się, że nie w każdym przypadku. Miejmy nadzieję, że pojawi się jakaś wersja, która naprawia ten błąd, bo Duolingo, co by nie mówić, jest aktualizowane dość często, więc jeżeli ktoś tam zgłosił problem, to miejmy nadzieję, że zostanie to poprawione. Natomiast no, na chwilę obecną problem jest taki, że jeżeli chcemy iść tokiem lekcji, które nam Duolingo będzie oferowało, no to nie ma problemu. To możemy sobie tam ćwiczyć, powtarzać, ćwiczyć. Ono nam będzie wprowadzać jakieś nowe lekcje. To może się stać po pewnym czasie trochę nudne, bo zobaczymy, że najpierw będą dość proste rzeczy od nas wymagane w tym języku, ale przynajmniej punktów sobie będzie można nazbierać, jeżeli kogoś to kręci. Natomiast no, później dochodzić będą nam kolejne rzeczy. Całe szczęście ćwiczenia różnego rodzaju w aplikacji są dostępne i to są dostępne nawet dość fajnie. Natomiast no, niestety nie jest możliwe, a przynajmniej nie zawsze jest możliwe, wybranie sobie tematu. Ale o tym za chwilę. Może na dobry początek, Pawle, jak wygląda start z Duolingo? Co tam trzeba zrobić? Tam konto trzeba założyć, prawda?
4: Zakładamy konto na nasz adres e-mail. Jest też opcja logowania przez Facebooka, zdaje się, czy przez jakieś takie inne medium. No i standardowy proces, tam pyta nas o kilka danych, możemy je podać, możemy podać fałszywe, możemy wymyślić cokolwiek. I na tej podstawie jest stworzone nasze konto, na którym będzie zapisywany nasz postęp, na którym będą zapisywane nasze osiągnięcia, bo oczywiście Duolingo, jak wszystko, co ostatnio przedstawiamy, jak wszystko, co się teraz ukazuje, ma elementy grywalizacyjne i na grywalizacji głównie polega. Czyli no, konkurujemy albo z naszymi znajomymi, albo z ludźmi w innym klubie, czy raczej innymi ludźmi w klubie, do którego się zapisaliśmy, językowego. I takie konto jest właśnie do tego potrzebne. Potrzebne jest nam też do tego, żeby aplikacja nam o sobie przypominała, czyli czas na drobną lekcję angielskiego o godzinie 12 w południe i dostajemy takie przypomnienia codziennie. Za podtrzymanie ciągłości nauki w ciągu kilku dni, czy nawet po prostu ucząc się bez przerwy, dostajemy punkty dodatkowe. No i przede wszystkim nabija nam się fajny licznik tego, że uczymy się bez przerwy, bo jeżeli jeden dzień opuścimy, to w większości przypadków po prostu on się to zresetuje i znowu będziemy ten licznik nabijać od nowa.
2: Tak.
4: Wybieramy też sobie na początku poziom, to znaczy ile dziennie chcemy spędzać czasu z tym Duolingo. 20 minut to jest tam jakaś ponoć wersja hardkorowa, ale te ćwiczenia nie są na tyle trudne, żeby moim zdaniem, żeby to był aż taki hardkor. Te 5 minut to jest nic. Zaraz zresztą będziemy pokazywać, jak takie ćwiczenia wyglądają. To nie jest naprawdę sporo wysiłku. Nawet te 20 minut nie jest aż takim wysiłkiem. Więc nie wiem, czemu taki został obrany, takie nazewnictwo zostało obrane tych poziomów. Niemniej jednak te poziomy do wyboru mamy.
2: Tak, mamy do wyboru i poza tym jeszcze, kiedy ja dodałem swój język, którego chciałbym się uczyć, czyli w moim przypadku był to język angielski, nie wiem, czy ty miałeś także taką sytuację, że program robił ci test ze znajomości języka.
4: Tak.
2: I na tej podstawie rozpoczynał z tobą jakąś tam pracę. No, jeżeli udało ci się zdać ten test, no ja tam zdałem na, już teraz nawet nie pamiętam, ale chyba tam na 40% czy coś koło tego. I wtedy po prostu rozpoczynał ze mną już jakoś tam pracę chyba od jakiegoś konkretnego dalszego etapu. Nie wiem dokładnie, po co mu to było potrzebne, natomiast no, taki test został mi przedstawiony. Później również mogę jeszcze zdawać testy, które będą w tej aplikacji. Są jeszcze inne tam testy. I za to wszystko zdaje się, że również otrzymujemy punkty.
4: To znaczy, u mnie był też test, tylko o dziwo, ja go przeprowadziłem tam z tą aplikacją i nie wiem, jaki był mój wynik, już teraz nie pamiętam. Natomiast mam wrażenie, że on ten test robił po pierwsze bez końca i aż wykorzystałem moje 20 minut i stwierdził, że wow, osiągnąłeś swój dzienny cel. A po drugie, mimo to, że w tym teście nawet sobie poradziłem, to on zaczynał znowu od zera. Moją pierwszą lekcją rosyjskiego był alfabet, gdzie ja już wykonałem parę ćwiczeń na pisanie rzeczy po rosyjsku. Więc nie mam pojęcia, po co mu te testy są, skoro i tak zaczyna się od zera.
2: A co ciekawe, albo może tak to było. Tak wiesz, może po prostu to dla twojej własnej wiedzy, dla twojej własnej orientacji, żebyś ty wiedział, ile tam ci się udało, chociaż to dziwne, że nie zostałeś poinformowany, na ile ci się udało ten test napisać.
4: Może zostałem, ale już teraz nie pamiętam, natomiast wiem, że on te lekcje tam wcale jakoś nie czuje, żeby mi dostosował pod mój poziom, tylko zaczynam od absolutnych podstaw z rosyjskim.
2: Rozumiem. No, także tak to wygląda, słuchajcie. Taki jest początek. Ja mam taką jedną ważną uwagę odnośnie wyboru języka. Ja pamiętam, że ja swoją przygodę z Duolingo już kiedyś chciałem zacząć. Tam jakiś dłuższy czas temu. Natomiast no się wkopałem. Z jednego prostego powodu. Zacząłem uczyć się hiszpańskiego po angielsku. Bo nie wiem, czy ta aplikacja wcześniej była dostępna mniej, czy co, ale po prostu no coś mi się tak kliknęło, że zacząłem uczyć się języka hiszpańskiego, później z tego kursu nie mogłem za bardzo wyjść i najzwyczajniej w świecie no nie działało to tak, jak bym tego chciał. Teraz, kiedy dodałem sobie ten język, być może uważniej się temu przyjrzałem, te języki pogrupowane są według języków, za pomocą których się uczymy. Czyli jeżeli my chcemy się uczyć angielskiego, to musimy poszukać dopiero języka polskiego i tam kursy w języku polskim będzie, jako kurs w języku polskim będzie kurs języka angielskiego. I sobie ten kurs wybierzemy. To jest dość ważne, bo na samym początku też widziałem właśnie, że jest hiszpański tam po angielsku. Możemy się go uczyć.
4: Mhm.
2: No, to taka
4: co ciekawe, jest
2: informacja.
4: Też polski po angielsku. Można się sprawdzić, jeżeli ktoś się czuje na siłach, na ile dobrze znacie polski, albo na ile dobrze jesteście w stanie odpowiedzieć na test z polskiego po angielsku. Moi koledzy ze studiów z anglistyki osiągnęli jakieś 80% na tych testach, więc też nie stuwa, mimo że jesteśmy wszyscy ojczystymi użytkownikami języka angielskiego. Polskiego, przepraszam.
2: No to ciekawe, a to się. To muszę spróbować, będę sobie nabijał punkty.
4: No. Jest to jakaś metoda.
2: Jest to jakaś metoda, oczywiście. Bo mam parę osób do przegonienia na swojej liście. Właśnie, a propos naszej listy kontaktów, listy znajomych, wspomniałeś o tym, że można zalogować się za pomocą Facebooka. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy rzeczywiście tak jest. Na pewno można się zalogować za pomocą maila i później sobie Facebooka podpiąć pod nasze konto i z niego zaciągnąć listę znajomych. To na pewno się da i to na pewno jest możliwe. I,
4: może tego nie zrobiłem.
2: I mamy swoich znajomych,
4: nie widzę.
2: Możemy te osoby śledzić, a ja cię śledzę.
4: No, wiem, to ja. Widziałem, dostałem powiadomienie.
2: No, ja cię śledzę.
4: Tylko mamy wszyscy jakieś takie losowe niki tam i się nie da
2: wiesz co?
4: Wpisać kogoś, kogo się zna.
2: Wiesz co, bo to jest, bo po mailu możesz wpisać.
4: Aha.
2: Po no mailu tak. Możesz kogoś no, wyszukać, tak. Ale możesz też podpiąć, no mówię, Facebooka. I wtedy możesz sobie, tam zaśledzić wszystkich użytkowników. Ja mogę śledzić na Facebooku, to jest też w ogóle ciekawostka, mogę śledzić wszystkich z wyjątkiem jednej osoby, bo klikam, żeby obserwować, a później cały czas mi się zmienia na, że nie obserwuję. Mhm. Tego nie rozumiem.
4: No, też nie wiem, czemu
2: no.
4: Tak jest.
2: Ale... Natomiast no, to są takie no nasze wstępne jak na razie refleksje, uwagi odnośnie aplikacji Duolingo. Są też rzeczywiście te kluby językowe, czyli to jest taki czat właściwie między użytkownikami uczącymi się danego języka. Ja się do jakiegoś klubu zapisałem.
4: Czat nie czat, bo on ma elementy też te rywalizacyjne.
2: Tak.
4: Po pierwsze, Duolingo na takim klubie samo wyrzuca ci raz na tydzień jakieś zadania. I o, właśnie ktoś mnie zaśledził na Duolingo, dostałem maila.
2: No proszę.
4: Chyba Angelika Prymus, pozdrawiamy, jeżeli nas słuchasz. Wyszło tak, że okazuje się, że Duolingo samo z siebie wyznacza nam jakieś zadania. Na przykład widziałem zadanie sprzed jakiegoś tygodnia czy dwóch na rosyjskim klubie, do którego się zapisałem. Zostało postawione pytanie, kto jest twoim ulubionym piosenkarzem? I trzeba było po rosyjsku cyrylicą dać odpowiedź. Napisałem tam Michael Jackson, bo to jest jedyne nazwisko, jakie potrafię cyrylicą napisać, tak jak oni to piszą w transkrypcji. I no nie wiem, czy dostanę za to jakieś punkty, natomiast jest na to szansa. Jest sporo ćwiczeń niestety z opisaniem obrazków.
2: Tak,
4: czyli
2: tak.
4: Czyli jest obrazek i wymyśl mu podpis po rosyjsku, czy tam w jakimś języku, którego się uczymy. A po drugie, dostajemy też punkty za to, że napiszemy w tej grupie coś po rosyjsku, czy tam w tym języku, którego się uczymy. Nie wiem, czy do końca popieram ten mechanizm, bo no można napisać siema i pisać to siema w kółko i spamować pewnie i się nabija punkty za to, ale no taki jest element motywacyjny też, że możemy nabijać punkty doświadczenia, pisząc w tym języku z ludźmi właśnie w klubie.
2: Wiesz co, ja zauważyłem, że na przykład w klubie języka angielskiego to ludzie po polsku też piszą.
4: Aha, to może no, jakieś zasady klubu
2: dlatego,
4: są inne.
2: Dlatego
4: ja widziałem też takie kluby, gdzie w ogóle są jakieś zasady, że wywalają cię z klubu, jeżeli nie masz ciągłości, nie wiem, 7 dni na przykład.
2: A.
4: Że nie uczysz się dzień po dniu systematycznie.
2: No to może i rzeczywiście. Ja w ogóle, jakoś szczerze powiedziawszy, na iOSie to ja się do tego jakiegoś klubu języka angielskiego zapisałem zupełnie przez przypadek. To dla mnie nie było zbyt logiczne, jak mogłem to zrobić. No ale jakoś mi się to w końcu udało. Tak przeglądałem sobie tę zakładkę kluby i tam po prostu udało mi się to zrobić. Natomiast dlaczego też powiedziałem, że to jest czat? Bo ja mam wrażenie, że tam też ludzie, no raz, że to jest społecznościówka, oczywiście, bo na przykład jest taka informacja, że jakiś tam użytkownik w tym klubie wyprzedził cię i ma więcej punktów od ciebie, albo że uczy się dłużej od ciebie, albo że jest na prowadzeniu i tak dalej. To takie informacje rzeczywiście w tym klubie się pojawiają, ale też tam na przykład jakieś, czy ktoś z was lubi słuchać takiej i takiej muzyki. To chyba nawet po angielsku było jakieś takie pytanie. Ale ktoś tam też coś pisał po polsku. No różnie to wygląda. To jest taka, to jest właśnie taki Facebook, tylko że w Duolingo, mam wrażenie.
4: No tak, taka grupa facebookowa, to prawda.
2: Dokładnie.
4: Myślę, że to też właśnie, czyli to pewnie zależy od konstrukcji danego klubu, bo no właśnie, ten, do którego ja się zapisałem, był głównie nastawiony na jakieś ćwiczenia, z tego co widziałem, językowe.
2: A mogłeś sobie wybrać jakiś ten klub? Jakaś
4: tak, tam była cała lista, tam ludzie pozakładali różne, byli, nie wiem, Brazylijczycy uczący się rosyjskiego, Niemcy uczący się rosyjskiego, ludzie, którzy uczą się rosyjskiego na poważnie i tam, nie wiem, mają ileś konkretnie XP lub więcej punktów doświadczenia.
2: Rozumiem.
4: No to... Właśnie, ludzie tam się expi, teraz sobie tak uświadomiłem.
2: No tak.
4: Expi
2: tak.
4: Się ucząc języka.
2: Jest także w Duolingo coś takiego jak lingoty, czyli ta wirtualna waluta, w której, za pomocą której to możemy sobie kupować różne rzeczy. Oczywiście im więcej się uczymy, im więcej rozwiązujemy zadań, tym więcej lingotów dostajemy i możemy na przykład za pomocą lingotów kupić sobie zamrożenie że na przykład możemy sobie jeden dzień odpuścić, ale to nas tam ileś lingotów kosztuje i nie tracimy tej rangi. Teraz jeszcze doszły korony. Co to są korony? To nie wiem, to jakaś jakby nowa waluta albo jakieś nowe odznaczenie. To doszło w tej ostatniej wersji.
4: Odznaczenia też są i na przykład ja dostałem dzisiaj odznaczenie za to, że odbyłem jedną lekcję przed 8 rano.
2: A to ja też, bo ja w nocy coś tam robiłem, to też dostałem takie odznaczenie, że tam po godzinach coś tam, tak, jest
4: tak,
2: tych odznaczeń.
4: Tak, jest też odznaczenie za to, że się wyda 20 lingotów.
2: Rozrzutny, zdaje się, to jest takie odznaczenie,
4: tak.
2: Czy ranga.
4: Great big spender, ja mam po angielsku wszystko, więc nawet nie wiem, jak to po polsku się nazywają te różne rzeczy. Ale rzeczywiście są te odznaczenia za różne rzeczy i to czasami za takie totalne pierdoły, za to, że nie wiem, wykonaliśmy jedną lekcję, że dodaliśmy trzech znajomych na Duolingo, że rzeczywiście te 20 minut poświęciliśmy, że poświęciliśmy więcej niż te 20 minut i tak dalej. I za to się odblokowuje różne odznaczenia. To nam pewnie nic nie daje oprócz tak zwanego balansu na dzielni, ale jest.
2: Jest
4: to taki element tej grywalizacji.
2: Ale wiesz, nie da się ukryć, że to jest w ogóle fajne, że no okej, z iOS-em teraz troszkę gorzej jest z nauką tego języka, ale jest to fajne, że tego języka można się uczyć w taki no jednak nieco bardziej atrakcyjny sposób, bo niewidomi z nauką języka, no to co, no książkę jakąś tam ewentualnie mają, mogą sobie słuchać, ale osoby widzące to często mają, no różnego rodzaju, czy aplikacje, czy nawet podręczniki do nauki języka angielskiego, to starają się teraz być coraz bardziej jakieś, nie wiem, multimedialne, różnego rodzaju tam atrakcje, żeby tylko zachęcić, żeby gdzieś tam tych słówek więcej przyswajać, a my trochę mamy to bardziej ograniczone, a tu jednak ta aplikacja, co by nie mówić, jakoś dostępna jest i można się tym bawić. To też myślę, że nie jest bez znaczenia.
4: To znaczy, żeby była jasność, to nie jest sposób nauki języka, w który wyskoczymy na jakiś wysoki poziom taki, że sobie, nie wiem, swobodnie porozmawiamy tam z Anglikiem czy z kimś. Ale żeby wystartować, żeby załapać jakieś podstawy i powiedzmy wyjeżdżając za granicę na wakacje kupić sobie bilet komunikacji miejskiej czy bułkę, to spokojnie.
2: To spokojnie, a nawet myślę, że troszeczkę więcej. Że nawet myślę, że o tej bułce coś będziemy mogli
4: więcej
2: powiedzieć, jak nam się nie spodoba.
4: Tak, tak, tak, na przykład.
2: Także myślę, że...
4: No to też jest tak, tematycznie jest to też ułożone.
2: No i tym bardziej, wiesz, pytanie co i pytanie jak bardzo nasz język będzie bogaty, jeżeli przerobimy wszystkie lekcje, bo tego jest całkiem sporo.
4: No tak.
2: Podstawy oczywiście są takie i to dość męczące, no mówię, no dla mnie to na tym takim poziomie podstawowym to jest zabawa, no mówię, nabijam sobie punkty klikając I am a boy, no ale...
4: No tak.
2: Ale można.
4: W ogóle też zresztą zobaczycie za chwilę konstrukcję tych zdań. Dobór zdań, powiedzmy, z którymi się mierzymy, jest dość interesujący, bo na przykład dzisiaj robiąc jakąś lekcję z zaimków dzierżawczych w rosyjskim, jako jedne z pierwszych zdań dostałem: Wania, to jest twoja siostra. Więc założenie jest takie, że komuś przedstawiono siostrę, której nigdy w życiu nie poznał, więc to jest bardzo tak...
2: Tak, zdania niekiedy są naprawdę
4: dziwne.
2: Ciekawe,
4: skąd biorą te zdania. Tak, moja mama kiedyś się uczyła też już na dalszym etapie, miała jakieś słownictwo z polityki czy czegoś takiego. O, kolejny śledzący na Duolingo, pozdrawiamy. Andrzeja. I nagle się okazało, że tam są zdania typu: cała populacja pije wodę. My od teraz jesteśmy komitetem. I teraz się zdziwiłem, skąd wybierzecie te zdania.
2: No to jest ciekawe, no my od teraz jesteśmy komitetem, to jest interesujące.
4: No tak, więc są tego typu różne, ale to za chwileczkę się przekonamy, czego od nas będzie wymagał kurs, jak zademonstrujemy, jak to wszystko działa.
2: Dokładnie, to ja Pawle proponuję, żebyś może najpierw pokazał Androida, jak to działa, ja potem pokażę iOS-a, spróbuję rozwiązać jakiś test.
4: Dobrze, więc mam tu Duolingo. I Duolingo na Androida jest dostępne dość specyficznie. Jadąc od lewej, od góry.
5: Bez etykiety, przycisk.
4: To jest przycisk otwierający menu aplikacji, w której
2: Pawle,
4: nie ma zbyt
2: troszeczkę
4: wiele, bo
2: jest przesterowany tylko... teraz, bo się tak przybliżyłeś do tego, to...
4: Najmocniej, przepraszam. Powinno być dobrze?
2: Tak. I telefon, jakbyś mógł troszeczkę zrobić głośniej.
4: Dobrze. I tam?
5: 37XK. Muzyka, głośność ustawiona na 60%.
4: Tak o, będzie chyba.
2: I będzie super.
4: Co ciekawe, mam załączoną opcję odczytywania tych nieoficjalnych etykiet, tych w talkbacku, taką opcję takiego inteligentnego opisywania przycisków i mimo to ten przycisk jest niezaetykietowany, więc ktoś się tu bardzo mocno postarał, żeby nie był zaetykietowany. No ale wiecie co to jest? To możecie używać.
5: Bez etykiety, przycisk. Russian.
4: Russian. Mam załadowany aktualnie, bo ja już jestem, prawda, poziom zaawansowany hardcore ekspert. Mam załączony kurs rosyjskiego po angielsku. No i taki też kurs za chwileczkę z wami odbędę. Jakąś tam jedną lekcję.
5: Zero.
4: Domyślam się, że... Tak właśnie wygląda dostępność tej aplikacji poniekąd. Ale nie ma się czego bać. Domyślam się, że to jest liczba dni, przez które mam ciągłość w nauce języka. No cóż, dziś dopiero zacząłem przed audycją po jakiejś przerwie dwu- czy trzytygodniowej uczyć się rosyjskiego. Nie jest to zbyt chwalebne z mojej strony, no ale...
5: 26.
4: Tyle mam koron. To zaraz nie wiemy, czym są korony.
5: More options, przycisk.
4: More options, czyli po prostu więcej opcji.
5: Settings na liście.
4: Ustawienia.
5: Progress hiring.
4: Udostępnianie mojego postępu w portalach społecznościowych i na komunikatorach.
5: Feedback.
4: Zgłaszanie opinii.
5: Logout.
4: Wyloguj się. I to jest tyle. Michale, czy ty jesteś tam dalej? Bo ciebie nie słyszę.
2: Jestem cały czas.
4: Bałem się, że mam podkład, ale bałem się, że coś się urwało.
2: Dobrze. Wszystko jest okej.
5: Okay.
4: Mamy to. Tu jest cisza. Jak to klikniemy?
5: Bez etykiety, przycisk. Karusan. Zero. 20. More op. Alphabet 3. More op.
4: To widocznie zniknęło jakieś okienko. No i mamy listę zajęć.
5: Alphabet 3 na liście.
4: Lekcja pierwsza. Alfabet. No jest to język rosyjski, więc jakby nie było, znajomość cyrylicy osobom widzącym się przyda. Nam trochę mniej, bo synteza będzie i tak czytać, a Braille rosyjski jest taki sam jak praktycznie jak łaciński. Litery, większość liter się specjalnie nie różni.
5: Ikon, przycisk. Basics 1, 2, Hrases 1, 1. Ikon, przycisk.
4: I widzicie, tu jest...
5: Alphabet 3.
4: Alfabet 3. To oznacza, że lekcja pod tytułem alfabet składa się z trzech jednostek jakby lekcyjnych, z trzech zestawów ćwiczeń. Przy czym, z tego co Michał już odkrył, kiedy przejdziemy jedne ćwiczenia, odblokowują się nam następne zajęcia. Ja mam wrażenie, że te zajęcia w ogóle nie są zablokowane u mnie. Ja mogę sobie wejść w co bądź. Ale może nie próbowałem jeszcze tak głęboko wchodzić, żeby puścić na przykład sobie jakąś lekcję od końca. Natomiast możemy sobie dla przećwiczenia i dla skompletowania jakby tego wszystkiego zrobić ten alfabet trzy razy. Skoro ma trzy jednostki lekcyjne, no to czemu nie?
5: I ikon przycisk.
4: Ikon przycisk to jest przycisk, który nam tę lekcję aktywuje.
5: Basics 1, 2, Hrases 1, 1.
4: Tu już nam przeczytało dwie lekcje pod rząd i to jeszcze w taki dziwny sposób. Basics, czyli podstawy. 1, 2, czyli
2: jeden
4: ja
2: z dwóch.
4: Odbyłem jeden z dwóch kursów. Jedną z dwóch jednostek lekcyjnych w kategorii Basics. Natomiast w Phrases...
5: Basics 1, 2, Hrases 1, 1.
4: Phrases miało tylko jedną jednostkę i to już odbyłem. I teraz mamy...
5: Ikon, przycisk.
4: Dwa razy ikon. I to jest do tych dwóch lekcji, które przed chwilą zostały nam odczytane.
5: Basics 2, 2.
4: Tutaj mam Basic... okej.
2: Okay. Podstawy 2.
4: Czyli tam też zrobiłem wszystko. Mhm. Podstawy 2, czyli podstawy 1 z 2 i podstawy 2 z 2. Czyli ja wykonałem obydwa Basiki w takim razie. Na to by wynikało. Z tego by wynikało.
2: Pawle, jesteś ikon, pilnym uczniem.
4: Mamy ikonę. Tak, ja trochę przerobiłem tego Duolingo jakoś w lutym. Taką miałem ciągłość w tym. Teraz jakoś sobie odpuściłem.
5: Ikon, przycisk.
4: No i tu mamy znowu ikonę. Nie powinno jej być, bo
5: przeczytało
4: przecież tylko jedną lekcję, więc skąd tu te ikony? Ano stąd.
5: Ikon, przycisk.
4: Że dalej.
5: Ikon, przycisk.
4: Mamy drugą ikonę.
5: Ikon, przycisk.
4: Trzecią.
5: Animals 1, 2, genitive 1, 1, boss event 2.
4: Już doleciało nam do jakiegoś elementu, że są aż trzy lekcje przeczytane naraz. Skąd to się wszystko wzięło? Otóż to jest po prostu Android i to, że ta aplikacja właśnie jest nie do końca dopracowana. I przewijanie ekranu. Przeczytał mi już kolejne przyciski do kolejnych lekcji, ale nie przeczytał mi, na czym polegają te lekcje. I teraz jak ja wrócę do tyłu po tych przyciskach, po których już przeszedłem...
5: Hrases 2, 2, plurals 1, her 1.
4: No właśnie. Phrases 2.2, czyli druga lekcja z kategorii tych podstawowych zwrotów. Plurals, tak, czyli liczba mnoga.
5: Phrases 2.2, plurals, jeden, jeden.
4: I where, czyli gdzie, czyli różne tam pytania ze słówkiem gdzie.
5: Ikon, przycisk.
4: I tu mam teraz pięknie 3 razy ikonkę do następnych zajęć, do następnych lekcji.
5: Animals 1, 2, genitive 1, 1, post event 2.
4: I potem mam animals, czyli zwierzęta, genitive, czyli dopełniacz. I co tam jeszcze zostało? No coś tam.
2: Posigent. Posigent.
4: Post and gent. Coś, nie bardzo teraz wiem, jakie to skróty, natomiast jakieś części też gramatyczne. No i w tym momencie mamy... w ten sposób wyglądają lekcje, czyli czasami jak widzicie takie nagromadzenie przycisków, to wystarczy po prostu wrócić troszeczkę w lewo i zobaczyć, co tam było przedtem. No i na tej podstawie sobie wybrać jakąś lekcję. Oprócz tego mamy też pewne rzeczy na dole.
5: Wybrano Learn poza listą.
4: Zakładka Learn. Zakładka. Zakładka. Zakładka. I tyle. Te zakładki to odpowiednio.
5: Wybrano Learn.
4: Learn to jest czym jestem teraz, czyli nauka.
5: Profile.
4: Profile.
5: Wybieram elementy od 1 do 9.
4: To jest mój profil.
5: Clubs.
4: To są kluby.
5: Shop.
4: I shop, czyli sklep, w którym mogę kupować różne rzeczy za te lingoty. No dobra. Możemy się rozejrzeć, co jest w profilu takiego interesującego.
5: Profile. Paweł Masarczyk, Achievements, Leaderboard.
4: To jest moje imię, nazwisko i tutaj jakie są moje osiągnięcia i moja pozycja w rankingu. Mogę to podejrzeć.
5: W siatce.
4: A tu to, czego mi nie czyta, to już sprawdziłem, to są odznaczenia, których jeszcze nie odblokowałem. I jak sobie kliknę w takie odznaczenie, na przykład tutaj.
5: Big spender. Next level, spend 20 lingots. OK.
2: Aha, czyli musisz wydać 20 lingotów.
4: Tak, u ciebie się to nazywa rozrzutny, więc to jest właśnie ta odznaka. Ja jej jeszcze nie mam, bo jeszcze nic nie wydałem. No i... tutaj mogę sobie, prawda, te odznaczenia przejrzeć.
5: Shop, clubs, Jure Al Alone, Paweł Masarczyk, ad, some friends to competitive.
4: I tu mogę dodać sobie znajomych, żeby mieć z kim się ścigać i o co.
5: Learn.
4: I to jest w zasadzie tyle w tej zakładce.
5: Clubs.
4: Mogę wejść do profilu też.
5: Bez etykiety, profile, Paweł Masarczyk, Big Spender, Next Level.
4: Nie wiem, dlaczego jak klikam na moje nazwisko, to się pokazuje... okay. Ta odznaka.
5: Paweł Masarczyk, Achievements, Lipsiat, Paweł Masarczyk, View.
4: Może tutaj, to jest, tutaj to puste, to jest zdjęcie profilowe, mogę sobie załadować.
5: View.
4: A View?
5: Navigate up, Achievements, Lipsiat 0,7, Next Level, Maintain A7, Dice Track na liście.
4: Wildfire, tego chyba nie mam. 0,7, czyli musiałbym przez tydzień non-stop grać, znaczy uczyć się, żeby tą odznakę zdobyć.
5: Navigate up, Champion 18, 20, next level, complete 20 skills of a course.
4: Champion 18 z 20, czyli 18 już ukończyłem jednostek lekcyjnych. Po 20 odblokuję sobie właśnie tą odznakę championa.
5: Big spender 0, 20, next level, spend 20 lingots.
4: Tu mam lingota.
5: Wizard 0, 1, next level, equip, avert, amulet.
4: Gdybym użył jakiegoś weekendowego amuletu, nie wiem, czy to jest jakieś zamrożenie na weekend, czy coś takiego. To bym dostał czarodzieja.
5: Potrafimy 0, nie. Friendly 0 i next level complet. Wizard 0, 1, next level.
4: No i różne tutaj mam odznaki. Które mam, których nie mam i tak dalej.
5: Bez etykiety, przeciw profile.
4: No i mogę też dodać znajomych po mailu lub po nazwie użytkownika.
2: I za to też dostaniesz odznakę, jak tam dodasz chyba albo 3, albo 5.
4: Tak, to prawda. Taka odznaka jest. To nie wiem. Czy teraz, Michale, chciałbyś ty pokazać, jak wygląda główne okno na iOS-ie?
2: Mogę pokazać, jak wygląda główne okno na iOS-ie, tylko niech no sobie tu uruchomię Duolingo, zaraz to zrobimy i... o, to nie tu, tylko to będzie albo tu, któreś powinno zadziałać. O, już właśnie.
6: 19.36,
2: wtorek,
6: 10 kwietnia.
2: To już odblokowujemy sobie.
6: Wtorek, kalendarz.
2: I...
6: Duolingo. Wiadomo. Duolingo.
2: Mamy Duolingo. Aktywuj. Dobrze. Duolingo.
6: Profil. Profil. Profil.
2: Tak naprawdę no, składa się.
6: Ćwiczenia. Ucz się. Ćwiczenia.
2: Z. To nie są zakładki sensu stricto, jakby tak programistycznie określone, ale to są, tak poniekąd. Mamy to na dole, na dolnym ekranie. Mamy.
6: Ucz się.
2: Ćwiczenia.
6: Ćwiczenia.
2: Profil.
6: Profil.
2: Kluby.
6: Kluby.
2: Sklep. I sklep.
6: Sklep.
2: I teraz
6: kluby,
2: tak.
6: Profil. Ćwiczenia. Ucz się.
2: Mamy na dobry początek. Ucz się. Co my tu mamy?
6: 2. CZ. Przysz. Biznes. CZ. Karta kurs. Karta kurs.
2: I tu mamy.
6: Nauka angielskiego. Przycisk.
2: Kurs nauka angielskiego. No, czyli tego się uczę.
6: Karta dni nauki z rzędu. 2. Przycisk.
2: Dni nauki z rzędu. 2.
6: Karta koron. 22. No, przycisk.
2: 22 korony.
4: Karta lingota. A, czyli to są 31. Dni nauki z rzędu. Przycisk. To dobrze myślałem. Co
6: karta
4: masz podpisane?
6: 22.
4: A, nie miałem. Przycisk.
6: Karta lingotę. 31.
2: I 31 lingotów. Jestem bogaty.
6: 2, 1, 0, 0, 5, 1, 8, 0, 6. Podstawy 1, 3.
2: Zaczynają się problemy.
6: Podstawy 2, 2, wyrażenia, 2.
2: Bo teraz tak, jak to wygląda? Mamy, jestem teraz na liście tematów. I mamy coś
6: podstawy
2: takiego.
6: 1, 3.
2: Podstawy 1, 3. Czyli zrobiłem 3 jakby zadania z tego działu podstawy 1.
6: Podstawy 2, 2, wyrażenia, 2.
2: I podstawy 2, dwa tematy z tego działu i wyrażenia też 2. I teraz ja sobie powinienem móc tu wybrać i to we wcześniejszej wersji działało. I wystarczyło kliknąć na przykład
6: podstawy
2: 1.
6: Podstawy 1, 3.
2: Kiedy kliknąłem w podstawy 1, to powinna mi się po prostu otworzyć lekcja i powinienem mieć możliwość nauki.
6: Karta lingoty.
2: Jak to działa teraz?
6: 2, 1, 0, podstawy 1, 3.
2: Klikam
6: podstawy
2: sobie 1, w podstawy 3. 1.
6: Profil.
2: I przechodzę na dół i lecę sobie palcem w lewo.
6: Ćwiczenia, ucz się. 2, 1, 0, biznes, wydarzenie, ucz się.
2: I teraz...
6: Profil, ćwiczeń, ucz się. 2,
2: nawet
6: 1,
2: to
6: 0,
2: nie zadziałało.
6: Karta lingotę, karta kurs, karta podstawy 2, podstawy 1, 3. Podstawy
2: spróbujemy
6: 1, 3.
2: Jeszcze raz.
6: Profil, ćwiczeń, ucz się, start.
2: O właśnie, muszę to zrobić dość szybko. Podstawy 1, mogłem sobie w to kliknąć i mam przycisk start.
6: 2 ukośnik 9.
2: Właśnie. Podstawy 1, ale dlaczego tu jest podstawy 1, a 2 z 9, tak? To trochę dziwne, a powinny być 3, bo wczoraj się tym zajmowałem. Więc no, jakaś niekonsekwencja tu widzę, ale mam przycisk start, dzięki któremu mogę to wystartować i mogę zacząć się uczyć. Ale teraz...
6: 2, podstawy 2, jedzenie, podstawy 1, 3.
2: Na przykład,
6: dwa, wyrażenia.
2: A może to chodzi o to, że podstawy, że trzeci, że zacząłbym naukę na trzecim levelu z tej lekcji. Może o to tu chodzi. No te cyferki nie są logiczne, proszę Państwa. Ale gorszy problem jest tu.
6: Podstawy 2, 2, wyrażenia, 2.
2: Na przykład chcę przejść sobie w podstawy 2.
6: O, D, S, T, A, W, Y, odstęp, 2. Podstawy 2, 2, profil, ćwiczę, ucz, start, przyć, 2, ukośnik, 9.
2: No właśnie, i 2 ukośnik 9. Cały czas jest taka informacja, że 2 ukośnik 9 i cały czas jakbym był na tych pierwszych podstawach. A na przykład,
6: dwa,
2: kiedy będę chciał
6: dwa,
2: przejść,
6: jedzenie, podstawy 2, jedzenie,
2: powiedzmy,
6: jeden,
2: jedzenie.
6: Podstawy 1, 1, zwierzęta, 2.
2: Chociaż nie przejdę
6: dwa,
2: w to.
6: Wyrażenia, podstawy 1, 3. Jeden, liczba mnoga, 1.
2: O, na przykład liczba mnoga.
6: Liczba mnoga,
2: stukam.
6: Profil, ćwiczę, ucz, start, 0 ukośnik 2.
2: O, i tu w to udało mi się wejść. Także mogę wejść w co któryś. Jeżeli jest rozpisany tak, że jest widoczny jako 1 na tym ekranie, w rządku, no to spokojnie mogę sobie w to wejść. Ale jeżeli na przykład mam dwa tematy obok siebie, to już niestety nie jest to do przejścia. Nie jestem w stanie w coś takiego wejść i nie mogę wybrać sobie każdej lekcji. To jeszcze parę dni temu działało, teraz niestety działać już nie chcę. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie to poprawione.
6: 19.41.
2: I że będziemy mogli z tego dalej korzystać.
6: Profil. Ćwiczenia,
2: mam tutaj także coś takiego, co się nazywa ćwiczenia.
6: Ćwiczenia.
2: No i ćwiczenia, to jest akurat bardzo proste.
6: Profil, ćwiczeń, ucz się, start. Przycisk. Ta spersonalizowana lekcja pozwoli ci utrwalić tematy, zanim je zapomnisz.
2: Dokładnie.
6: Ćwicz tematy.
2: Ćwicz tematy.
6: Start. Przycisk.
2: Kliknę start i mogę po prostu uczyć się jakiegoś tam tematu, który mi zaproponuje aplikacja. I mogę sobie je utrwalać, mogę przechodzić dalej i tak to po prostu działa.
6: Profil. Ćwiczenia. Ucz się. Ćwiczenie. Profil.
2: Teraz mam...
6: Ćwiczenia. Profil.
2: Profil.
6: profil. Adsum table. Małgorzata Barcic, Zuzia, Andrzej,
2: i tu mam
6: Paweł, Magdalena, czekoladka 88, Radek Karbowski, 4,
2: i tu mam
6: znajomych,
2: moich znajomych, których mam.
6: Radek, czekoladka 88, 3, Magdalena, 2000, Paweł Masarczyk, 1262 punkty.
2: Pawle, gratuluję.
4: Dziękuję.
2: Właśnie widzę, że ktoś do nas dzwoni, tylko chciałbym przenieść się do telefonu i odebrać to połączenie. O, może teraz się uda. Halo, kogo witamy?
7: Witam, Patryk z tej strony.
2: Witaj, Patryku.
7: Ja mam do ciebie, Michale, taką sugestię,
2: tak?
7: Bo ja chyba wiem, o co... Bo to trochę, co zostało zrobione w taki dziwny sposób, jak wiesz, jak są te takie pływające okienka, że na przykład tam kliknąłeś sobie w lekcję i tam się tam pojawił przycisk start, a potem nie wiem, czy pamiętasz, że to ci tam znikło i tego przycisku start nie było, bo to ja tak myślę, że to działa w taki sposób, że po prostu jak ty kliknąłeś w podstawy za pierwszym razem, dwa razy, to się pojawiło to start, a jak kliknąłeś w te same podstawy za drugim razem, to po prostu ci się to ukryło. I może po prostu spróbuj
2: zrobić
7: coś takiego.
2: Wiesz co, Patryku, ja próbowałem przed audycją. Ja wczoraj spędziłem nad tym dobre pół godziny, kombinując w różny sposób. Na początku wydawało mi się, że działa to z przytrzymaniem, stuknięcie z przytrzymaniem. To niestety nie zadziałało. To znaczy inaczej. Zadziałało tak samo, jak i to podwójne stuknięcie, takie po prostu zwykłe i przeniesienie się palcem gdzieś tam w dół do tej lekcji. Ale spędziłem nad tym dość dużo czasu i no... Nie widzę jakiejś zależności między jednym a drugim, wiesz?
7: Bo po prostu mi chodziło o to, że jeżeli na przykład wcześniej kliknąłeś w te podstawy i na przykład chcesz przejść do jakiejś innej podlekcji, to wróć do tego, co kliknąłeś wcześniej i kliknij w to drugi raz, żeby się to ukryło.
2: Ale to nie, Patryku, to samo znika po jakimś czasie. Zwróć uwagę, że ja po prostu nawet, jak po chwili się tu zagadałem i opisując, chciałem się przesunąć znowu, to trzeba zrobić dość szybko, bo to samo znika po chwili, wiesz?
7: No ja się w ogóle zastanawiam, czy oni o tą dostępność dbają w taki sposób, że rzeczywiście można im sugestię jakąś napisać.
2: No jeżeli nikt z nas tego nie zasugeruje, to prawdopodobnie nikt niczego z tym nie zrobi, ale aplikacja działa całkiem nieźle. Ja już zresztą wczoraj już widziałem na grupie facebookowej Dostępne Apple, że ludzie są zainteresowani aplikacją i prawdopodobnie już ktoś zgłaszał ten problem. Więc myślę, że zostanie to, jeżeli komuś tam zależy, zostanie to poprawione. A ty, Patryku, korzystasz w ogóle z Duolingo?
7: To znaczy, tak, ja korzystałem z Duolingo jakiś czas, ale przez, że tak powiem, pracę licencjatką i tak dalej, to miałem taki zastój i już nie korzystałem ponad pół roku, więc nie wiem, co tam się z tym stało teraz.
2: No, zawsze możesz wrócić i spróbować.
7: A ja właśnie a propos chciałem się takiego zapytać, czy jeżeli ja, bo ja się teraz wybrałem sobie tą naukę angielskiego i na przykład stwierdzam, że te podstawy, one są dla mnie zbyt proste i trochę to tak, po pierwsze, czy mogę na przykład zrobić sobie taki reset, że jednak wybrać jakoś tam taki bardziej zaawansowany ten angielski?
2: Nauka angielskiego to jest nauka angielskiego, to jest jeden kurs i w nim jest ileś tematów.
7: A i tutaj chodzi o te tematy, czyli tak. Nie ma czegoś takiego,
2: jeszcze
7: że
2: do
7: nie, po prostu
2: jeszcze,
7: można sobie...
2: A poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nie odblokujesz sobie tematów, no to po prostu nie możesz przejść dalej.
7: Ja to wiem, to już się zdążyłem.
2: No tylko, tylko teraz niestety nawet nie można do końca sobie tych tematów wybrać. No to jest najgorszy problem.
7: Czyli będzie trzeba wszystkiego.
2: Tak.
7: Ewentualnie też jeszcze muszę sprawdzić, czy jest apka na Windowsa 10, bo to tak
2: zauważam,
7: że...
2: No tymi... może coś tam... No i też jest zawsze strona internetowa, aczkolwiek jeżeli chcemy tak systematycznie się tego uczyć gdzieś tam pod ręką,
7: Z tym, że ze stroną internetową ja tu muszę powiedzieć jedną rzecz, bo znam jedną taką panią, która... właśnie uczyła się ze strony internetowej i zauważyłem jedną rzecz, ona jakoś tak łatwo robiła te lekcje, bo tutaj z tego co wiem, do apki Duolingo mobilnej możemy mówić również.
2: Tak.
7: Natomiast ze stroną internetową się tego robić nie da.
2: Chociaż mam wrażenie, że ta aplikacja nie ocenia naszej mowy. Nie wiem, Pawle, co ty o tym sądzisz.
4: To znaczy tak, u mnie on z jakichś przyczyn, nie wiem, czy to jest kwestia rosyjskiego, czy kwestia, nie wiem, talkbacka albo czegoś, on pomija u mnie ćwiczenia z wymową. Może nie obsługuje rozpoznawania mowy po rosyjsku. Taka szansa jest, natomiast moja mama robi te angielskie lekcje, z polskiego na angielski, i czasami nie potrafi trafić w tą jego wymowę. On czasami nie rozpoznaje, no moja mama nie ma jakiegoś takiego akcentu, czy wybitnie brytyjskiego, czy amerykańskiego, po prostu uczy się i mówi tak, jak jej się wydaje, że to się mówić powinno. I czasami ten system nie wyłapuje zbyt dobrze tego, co ona mówi.
2: A ja próbowałem po prostu powiedzieć coś typu i mi zaliczyło.
7: Aha, a mi właśnie no nie. Ja miałem na iOSie tak, że coś tam było coś z wymową. Ja to powiedziałem źle, to znaczy się coś mi się tam gdzieś język tak ten i trochę to powiedziałem źle i mi nie zaliczyło. Kazało mi to zrobić do momentu, aż dobrze powiem.
2: No właśnie nie rozumiem tego, bo mi zalicza za każdym razem. Wydaje ten dźwięk, że jest dobrze, a mogę mówić cokolwiek.
7: To jest staram jakiś bug najwidoczniej.
2: Staram się mówić ja dobrze, no ale...
7: Ja to robiłem pół roku temu i to działało dobrze. Wygląda na to, że to jest jakiś bug po prostu.
2: Patryku, no to jeżeli chcesz wrócić do nauki angielskiego, to zawsze możesz spróbować jeszcze się pobawić Duolingo i po prostu ewentualnie jakimiś refleksjami się jeszcze podzielić. Tak, słucham.
7: A propos, czy jest możliwość, że ja już mam konto na przykład takiego zresetowania, że no przypuśćmy, a stwierdzę, dobra, francuskiego chcę się uczyć. I na przykład, czy będzie możliwość zmiany języka ze wszechświata?
2: Możesz sobie dodać kurs. Możesz sobie dodać kurs. Tylko...
4: Możesz dodać sobie drugi kurs i wtedy dostaniesz też jakąś odznakę, jeżeli będziesz konsekwentny w dwóch kursach.
2: Bo będzie wymagał od ciebie, żebyś poświęcał czas i na jeden, i na drugi, jeżeli masz te dwa języki.
7: A ciekawe też, czy Duolingo jest aktualizowane w ogóle, jeżeli chodzi o treści tych lekcji, w sensie, czy sam jakiś content jest dodawany.
2: Tego nie wiem, na pewno aktualizowana jest aplikacja i to dość regularnie. Co niestety ostatnio miało swoje
7: piszą
2: też przykre
7: konsekwencje. Piszą w ogóle tam w changelogu, zauważyliście, czy piszą w changelogu, co tam dodają, czy to jak
2: Poprawki błędów przede wszystkim, błędów.
4: No, czyli takie standardowe.
7: Chyba nie bardzo jest poprawka błędów, na co nam zrobili. No,
2: ale... no niestety.
4: Nie.
7: No nic, to w takim razie idę się uczyć i słuchać.
2: Okej, to powodzenia, dziękujemy ci bardzo za telefon, pozdrawiamy.
4: Powodzenia, dzięki.
2: I jeżeli wy również macie ochotę do nas zadzwonić, no to śmiało, 123 834 835. Swoją drogą, nie jeden by sporo zapłacił za taki numer, a my go dostaliśmy w zasadzie za darmo. Taka ciekawostka. Po prostu dużo szczęścia przy tym akurat miałem, bo taki numer był do wyboru. Sobie ostatnio zdałem z tego sprawę. Ale dobrze, wracamy do Duolingo. Już sobie tutaj przechodzę. Dobrze.
6: Dodaj znajomy, tablica wyników.
2: I tu mamy coś takiego, też jeszcze dodaj znajomych.
6: Dodaj znajomych, przycisk, dodaj znajomych, uwaga, szukaj znajomych, zaproś przez e-mail, przycisk, zaproś znajomych z Facebooka, cofnij, przycisk.
2: I mogę zaprosić znajomych przez Facebooka.
6: Zaproś znajomych z Facebooka, przycisk, znajomi z Facebooka, nagłówek.
2: I mam.
6: Zamknij, Andrzej Modrzewski, obserwuj, Angelika Julia Prymus, obserwuj, Janusz Rutkiewicz, obserwuj, Małgorzata Barcicka, przestań obserwować.
2: O właśnie, przycisk. I tu się okazuje, że nowi użytkownicy się pojawili. Proszę bardzo,
6: Andrzej Modrzewski.
2: Zdobywajmy odznaczenia.
6: Obserwuj.
2: Obserwujemy Andrzeja.
6: Angelika Julia Prymus, obserwuj.
2: Angelikę też.
6: Przestań obserwować. Janusz Rutkiewicz.
2: Ale to jest właśnie z Januszem jest ciekawa sprawa, bo...
6: Obserwuj, przycisk, przestań obserwować. Janusz Rutkiewicz, obserwuj, przycisk. Janusz, przestań obserwować.
2: A tu w
6: przycisk.
2: Przypadku Angeliki
6: Angelika, przestań obserwować.
2: I Andrzeja przycisk. To się nie dzieje. Janusz, z kątem Janusza dzieje się coś dziwnego. Ale to jest jedyna osoba, z którą mam taki problem. Całą resztę mogę obserwować z Facebooka.
6: Andrzej Modrzewski, znajomi z Facebooka. Zamknij.
4: Ciekawe.
6: Przycisk. Zamknij.
2: Ciekawe.
6: Profil.
2: To jest też dziwne i zagadkowe. No to tu mam znajomych.
6: Ucz się, ćwiczenia. Dodaj tablica wyników. Pokaż. Przycisk. Osiągnięcia.
2: I tu mamy też osiągnięcia. Pokaż. Przycisk. Mogę zrobić pokaż.
6: Przycisk. Osiągnięcia. Grono znajomych. Znajdź się na szczycie tablicy wyników swojego klubu. 0:1. Postęp. 0%. Perfekcjonista. Ukończ bezbłędnie 20 lekcji lub ćwiczeń. 12:20. Postęp. 60%.
2: O.
6: Rozrzutny. Wydaj 20 lingotów. 0:20. Postęp. 0%.
2: I
6: ambitny.
2: Tu...
6: Zdobądź 200 punktów jeden dzień. 20:200. Postęp. 10% na godzinę. Osiągnąłeś swój dzienny cel w sobotę i niedzielę. 0:1.
2: No.
6: Postęp. Przyjazny. Znajdź 3 znajomych gotowych cię obserwować. 2:3. Postęp. 67%.
2: Wow.
6: Pożar. Kontynuuj naukę przez 7 dni z rzędu. 2:7. Postęp. 29%. Champion. Kontynuuj 20 tematów kursu. 17:20. Postęp. 85%.
4: Ciekawe postęp. Tłumaczenie.
6: 85%.
2: Ciekawe, gdzie ten pożar.
6: Ambitny. Przycisk.
2: Dobrze.
6: Przycisk. Osiągnięcia. Tak. Przycisk.
2: No to cofamy się. Profil. Nieopisany przycisk, który powoduje wyjście.
6: Ustawienia.
2: Co by tu

0: Michał Małpa Dziwisz.net.
1: To jest mój mail.
0: Udostępnianie postępów. Przycisk. Udostępnianie postępów. Udostępnianie postępów.
1: Udostępnianie postępów.
0: Udostępnianie postępów. Przyrób zakupy. Przycisk.
1: Udostępnianie to pewnie jakieś Facebooki, nie Facebooki, tego typu rzeczy. Nawet tam nie zaglądałem.
0: Udostępnianie postępów. Przycisk.
1: Zajrzeć.
0: Udostępnianie postępów. Zamknij. Udostępnij nauczycielowi swoje dane o postępie w nauce za pomocą 6-literowego kodu klasy. Pozwoli mu to zadawać pracę i sprawdzać w kokpicie, co już umiesz. Dowiedz się więcej na schoolsduolingo.com. Kod klasy. Przykład, QWRTY.
2: Tak, bo oni chyba w tej nowej wersji dodali Duolingo dla szkół.
1: A, no, też całkiem fajne.
0: Zapisz zmiany.
2: Tylko nie wiem, czy w tym momencie nauczyciel może na przykład wrzucać swoje lekcje, swoje materiały i ćwiczenia, czy nadal korzystamy z tej bazy Duolingo.
1: A to trzeba by było zobaczyć. Pytanie, czy to jest w ogóle darmowe, czy jakoś tam płatne, ale fajnie, że coś takiego dla szkół też jest. Tym bardziej, że z tej aplikacji no, osoba niewidoma jakoś da radę skorzystać, więc może i byłoby
2: bez
1: to...
2: Bez problemu.
1: No.
2: Więc myślę, że udostępnianie
0: postępów. Przycisk.
1: Dokładnie.
0: Udostępnianie
1: postępów. Przywróć zakupy. Czyli jeżeli zdecydowałbym się na wersję płatną Duolingo...
0: Przywróć zakupy. Zarządzaj subskrypcją.
1: Zarządzaj subskrypcją. Przycisk. Nie mam subskrypcji, więc tu nie ma
0: zarządzaj
1: nic.
0: Wyślij opinię.
1: Wyślij opinię.
0: Wyloguj się.
1: Wyloguj się.
0: Dźwięki.
1: O, i tu są jeszcze ważne rzeczy,
0: przełącznik.
1: Myślę.
0: Włączone.
1: Dźwięki, czyli czy ma aplikacja wydawać z siebie dźwięki.
0: Ćwiczenia na mówienie. Przełącznik. Włączone.
1: Ćwiczenia na mówienie, czyli czy chce ćwiczyć swoją wymowę. Ja mam to włączone.
0: Ćwiczenia na słuchanie. Przełącznik. Ćwiczenia na słuchanie.
1: Ćwiczenia na słuchanie.
0: Przełącznik. Włączone.
1: No, ale to też jest takie w sumie dość przyjazne, że można sobie tym zarządzać, no bo takie mam trochę wrażenie, może mylne, że ktoś tu pomyślał o osobach z różnymi niepełnosprawnościami, no
2: tak,
1: bo...
2: Michale, bo na Androidzie to jest pod zakładką dostępność.
1: A, widzisz.
0: Połączono. Facebook.
1: No właśnie, połączono Facebook.
0: Przełącznik. Włączone. Google Znak Plus.
1: I mogę jeszcze do Google Plusa się podpiąć.
0: Powiadomienia. Aktywność klubu. Przełącznik. Wyłączone.
1: Wyłączyłem sobie to, bo czasem było tego sporo. To domyślnie jest włączone.
0: Przypomnienie. Przełącznik. Włączone.
1: Przypomnienie włączone, oczywiście.
0: Godzina przypomnienia. 19.
1: Tak. Domyślnie miałem o 23 to ustawione, ale to może dlatego, że ja w dziwnych porach funkcjonuję. Zdarza mi się. Mogę to zmienić.
0: 19.
1: Jeszcze pokażę jak, bo to nie jest też takie aż bardzo oczywiste.
0: 1.
1: No. Klikam 19.
0: Sobie w 19. Regulamin. Prywacy police. Prywatność. Gotowe. Godzina. 19.
1: I tu mamy.
0: Wybieracz. Godzina. 18. Godzina. Godzina. 20.
1: Na samym dole. Wybieracz nam się tak rozwinął. Tego nie zostało to w żaden sposób zasygnalizowane.
0: Godzina.
1: Ja sobie
0: 21.
1: Przestawię na przykład na
0: godzina.
1: 22. Żeby już tak na spokojnie móc się tego języka uczyć.
0: Gotowe. Przycisk.
1: I gotowe.
0: Gotowe.
1: Siup.
0: Godzina. 22. Wybieracz.
1: O, jeszcze
0: aktywność
1: się
0: klubu.
1: Nie.
0: Przełącz. Przypomnienie. Terms of service. 20. Godzina przypomnienia. 22.
1: Tak, godzina 22. Zmieniło się.
0: Czy coś jeszcze mamy? Prywatność.
1: Nie.
0: Ustawienia. Nagłówek. Dźwięki. Przełącznik. Ustawienia. Zamknij. Przycisk.
1: Zamknij.
0: Profil.
1: Dobrze.
0: Kluby.
1: Kluby. Proszę bardzo. Wchodzimy w kluby.
0: Kluby. Ćwicz rozmawianie. Lewy nawias klamrowy. From podkreślenie. Lambładę. Podkreślenie. Namy. Prawy nawias klamrowy. Znak potoku. Znak potoku. Po. Wielokropek. Z innymi uczniami.
1: Aha.
0: Dołącz do klubu osób uczących się angielskiego.
1: Kluby. Ale byłem tu
0: kluby.
1: Już.
0: Dołącz, ćwicz, znajdź klub dla siebie. Przycisk, stwórz, przycisk, kod klubu, przycisk, ucz się. Ćwiczenia.
1: Profil. Aha, ja byłem w jakimś klubie, ale już mnie nie ma. A, może mnie wyrzucili z tego klubu.
2: Jest taka szansa.
1: Jest taka szansa, no tak, bo ja się zapisałem do jakiegoś klubu.
2: Wyleciałeś z klubu.
1: Wyleciałem z klubu.
0: Kluby. No. Dołącz do klubu osób uczących się angielskiego.
1: Ja chyba tu.
0: Dołącz do klubu osób uczących się angielskiego. Ćwicz rozmawianie lewy nawias. Dołącz do klubu.
1: Do klubu.
0: Dołącz, ćwicz, znajdź, stwórz, przy, znajdź, ćwicz rozmawianie lewy nawias klamrowy, lewy nawias klamrowy, rąbko, ćwicz rozmawianie lewy nawias klamrowy, znajdź klub dla, stwórz, kod klubu, ucz się. Ćwiczenie,
1: nie, to
0: ucz się, kod klub, stwórz,
1: nie było dla mnie, pamiętam, bardzo intuicyjne, ale też i nie...
0: Znajdź klub dla siebie.
1: Jakoś niespecjalnie tu zaglądałem, więc ćwicz, teraz tak trochę błądzę, ale spróbujemy jeszcze znajdź klub dla siebie. Co to będzie?
0: Dopasowujemy cię do klubu, wielokropek.
1: Aha.
0: Dodaj nowy temat, udziel rady.
1: Aha.
0: Tablica wyników. Przy. Dodaj no. Michał, witamy. Przywitaj się. Przy.
1: Aha.
0: 8 minut temu.
1: Dobra, czyli widzisz, czyli dobrze mówiłem, że po prostu ty możesz sobie wybrać, a w moim przypadku to po prostu jakaś w ogóle inteligencja sztuczna. Dopasowujemy cię do klubu.
0: Lol.
2: Nie wiem, czy właśnie w wersji polskiej można w ogóle tworzyć, bo znaczy nie jest opcja niby stwórz, bo zauważ, że możesz też stworzyć klub.
0: Lol. 8 minut
2: widziałem...
0: Lager.
1: Patrz. No, to jest właśnie to. Lol.
0: 8 minut temu. Lol.
1: Lol.
0: Skomentuj.
1: Mogę skomentować. To Mhm.

0: 10 minut temu. Elo.
1: No.
2: No tak.
1: No fajny ja klub, powiem szczerze.
2: Znaczy, no to pasowało cię do takiego, więc ja nie chcę nic mówić, ale no.
1: No właśnie.
2: To jest trochę smutne.
1: No.
2: Okej.
1: Okej. Okay. No i tak to, tak to wygląda. Czekaj, co tu jeszcze mogę pokazać? Sklep.
0: Sklep.
1: Mogę jeszcze sklep pokazać, tak.
0: Ucz się wszystkich lekcji w trybie offline bez reklam.
1: Proszę bardzo. Co my tu mamy?
0: Sklep. Sklep. No. Ucz się wszystkich lekcji w trybie 31.
1: 31, czyli... A, ile mam lingotów?
0: Ucz się wszystkich lekcji w trybie offline bez reklam. Mhm. Dowiedz się więcej. Przy wzmocnienia. Zakład.
1: I tu są te wzmocnienia.
0: 7 dni z rzędu bez przerwy.
1: No właśnie, mogę skorzystać z tego.
0: 5 ligotów. Przycisk.
1: Kosztować by to miało 5 ligotów, ale dostanę 10.
0: Zamrożenie czasu. Dzięki zamrożeniu czasu możesz ominąć jeden dzień ćwiczeń, nie tracąc swoich dni nauki z rzędu. 10 ligotów. Przycisk. Stroje. Nagłówek. Formalny strój. Ucz się w dobrym stylu. Dłużej się wyglądał nieźle, a teraz będzie wyglądał jeszcze lepiej.
1: Się przyda? Jak już byśmy no nie tak. mieli co robić ze swoimi lingotami, to...
0: 20 ligotów.
1: 20.
0: Przycisk.
1: Ale za to dostaniemy rangę rozrzutny.
0: Szampański dres. Ucz się w luksusie.
2: No tak.
0: Na pewno polubi uczucie złotego jedwabiu na swoich piórach. 30 ligotów. Ucz się. Ćwiczenia.
2: No tak, bo to jest ptak.
1: Tak. Jakby
2: ikonką tego Duolingo jest ptaszek, który jest naszym awatarem.
1: Mhm. No, no także...
2: To jest taka sówka. Ktoś mówił mi, że to jest sowa.
1: Aha. No proszę. No to możemy ubrać sówkę w szampański dres. Czemu nie?
0: Profil. Kluby.
1: Dobra.
0: Sklep.
1: Coś jeszcze? Nie. Jest wszystko, więc ja przebrnąłem przez interfejs Duolingo. To teraz ty, Pawle, możesz przebrnąć jako pierwszy przez test. Potem ja się będę męczył.
2: Ja jeszcze może pokażę szybko, jak wygląda u mnie kwestia jakichś Aha. klubów i tak
1: no
2: dalej, bo to jest trochę inaczej.
1: Okej.
3: Wybrano wybrano profile clubs.
2: Clubs. A no właśnie, już mi zaczęło tutaj rozgawariaca paruski. No to jedziemy.
3: Clubs. Leaderboard.
2: Leaderboard, czyli no, ranking tych klubów, w których ja jestem.
3: Post Inrusen to Earn XP na liście. Post Inrusen to Earn XP na liście.
2: Post in Russian to Earn XP. Czyli tu musiałbym napisać coś po rosyjsku, żeby zdobyć punkty. Jeżeli nacisnę tutaj.
3: Duolingo.
2: A no właśnie, bo możemy być tylko w jednym klubie naraz, z tego wynika. Nie pokazała mi się lista klubów, tylko klub, w którym ja jestem. I chyba nie mogę z tym nic zrobić. Zaraz zobaczymy zresztą.
3: Post wyłączono. Write a post.
2: Write a post. Tu mogę coś napisać.
3: Navigate up, przycisk.
2: Navigate up, write a post.
3: Post wyłączono.
2: Post to jest przycisk do wysyłania.
3: Write a post in Rusento Earn XP, pole edycji.
2: I tu, gdybym coś napisał po rosyjsku i wysłał, to dostałbym za to punkty. No ale...
3: Bez etykiety, klubs. Leaderboard. Post in Rusento Earn XP na liście.
2: To weźmy jeszcze w ten leaderboard.
3: Leaderboard.
2: I to jest ranking naszego klubu.
3: Navigate up, przycisk. Leaderboard. Leader group. Welcome leaderboard.
2: Leave group. Mogę też wyjść z klubu. No to pewnie zaraz zrobię, żeby wam pokazać, jak działa lista klubów.
3: 41 members.
2: 41 członków mamy. To jest tygodniowy, tygodniowa rozpiska, ostatni tydzień.
3: 41 mem. Invite.
2: Możemy...
3: 1 Maciej, 3 Dajstrak, 211 XP na liście.
2: A no właśnie, możemy też zaprosić ludzi, ale Maciej jest na miejscu pierwszym. Chwała naszym. Ma 3 dni ciągłości i 211 punktów.
3: 2 sumy, 21 Dajstrak, 144 XP.
2: Tutaj 20 od 3 tygodni Sunny ćwiczy, ale ma 144 punkty.
3: 3 Christian, 1 Dajstrak, 90 XP.
2: Trzeci jest Christian, no i tak dalej. Możemy kliknąć w ten profil.
3: Navigate up, przycisk Christian. On a jeden Dajstrak, 6 languages, Russan 6, 542 XP, Swedish 5, 365 XP, French 4, 200 XP na liście.
1: No proszę!
2: I tutaj mamy ranking. Ten pan uczy się 6 języków naraz, no bo czemu nie? I w każdym ma ileś tam konkretnie punktów i podało nam chyba 3 topowe, w których coś robi.
3: Follow.
2: Mogę go śledzić.
3: Domiana. Domian.
2: I tu coś...
3: Christian,
2: Coś się tu stało?
3: Domiana. Christian, poza... Swedish 5, 365 XP, French 4, 200 XP, Ukrainian 3, 160 XP, German 1, 25 XP...
1: A, i tu rozwinęło tę listę.
2: Tak, języków. I dalej mam osoby, które on śledzi chyba.
3: Domiana. Jakub 1234, Karin 231, Sebastian Schreck, Lubica.
2: Tak, to są osoby, które ten człowiek śledzi. Więc takie informacje możemy też podejrzeć.
3: Duolingo.
2: Okej. Okay. No zobaczmy, jakie zadania nam przygotował klub.
3: Bez etykiety. Clubs. Leaderboard. Post in Rusen do a duo ask a question. 29D.
2: Duo ask a question. To było 29 dni temu.
3: Klub event avatar przycisk.
2: To jest awatar, jakby obrazek przy tym wpisie.
3: Zanimałem się sportem?
2: Czy zajmujesz się sportem?
3: Sunny, ja nie zanimaj się sportem.
2: I tu Sunny odpisała, że się nie zajmuje.
3: Klub event comment avatar przycisk.
2: Ja mogę też dać club comment avatar, mogę skomentować ten wpis i prawdopodobnie dostanę za to jakieś punkty.
3: Klub event comment icon przycisk. Comment. Do ask a question. 63. Klub event avatar przycisk. U was jest domaszny żywot, nie?
2: Czy macie zwierzęta domowe? Macie w sensie, czy państwo mają, albo czy ty masz w tym sensie? Albo ktoś z was? I Sunny znowu odpisała, że nie ma. Nie wiem, czy tak nabija sobie punkty, czy co?
1: Może, no jak widać, niektórzy nabijają w ten sposób, a niektórzy piszą LOL i ELO.
2: Tak. Ale?
3: Klub event avatar przy...
2: O, na przykład mogę, tutaj jest słowo smutny i mam w odpowiedzi sformułować zdanie z tym słowem. Dowolnie jakie. A jakie zdanie z tym słowem? No i...
3: Play for XP.
2: Play for XP. Jeżeli tu kliknę, to będę po prostu grał o punkty.
3: Duo 9D, Bruno Planet.
2: I Bruno zagrał.
3: Klub event avatar przycisk. Help me caption his image in Rusan.
2: Aha! To Bruno zagrał w innym jeszcze zadaniu. Ma wymyślić podpis do zdjęcia po rosyjsku.
1: Niestety w tych klubach, także w klubie angielskim dość często właśnie widziałem taką opcję, że tam podpisz obrazek, który się pojawił. Także to się zdarza.
2: No niemniej jednak jest dużo takich dość interesujących ćwiczeń i wyzwań na to, żeby tą wiedzę zdobytą sobie poćwiczyć w takich, powiedzmy, sytuacjach życia codziennego. Ja na przykład gdzieś tam głębiej znalazłem takie ćwiczenie: spróbuj zamówić pokój w hotelu. No i masz zadanie w odpowiedzi, nie wiem, czy ktoś to ocenia, czy te punkty się nabijają automatycznie, cokolwiek mnie napisał, natomiast można zdobyć punkty zamawiając sztucznie pokój w hotelu, wykorzystując zdobytą wiedzę w języku rosyjskim. Więc takie bardzo ciekawe ćwiczenia, polecam.
3: Facebook, Dawid, ale...
2: Natomiast...
3: Bez etykiety, przycisk,
2: pytanie, czy jak wyjdę tu do menu... Czy będę mógł zmienić klub?
3: Dawid, ale...
2: Nie, no nie chciałem tego akurat.
3: Duolingo.
2: Ale...
3: Sumny, klub, weź sumny, Jan. Bez etykiety. Menu. Rusan, 1262 XP na liście. Ad, a kursę.
2: Aha, czyli mogę tylko... sobie dodać kurs. W porządku. No to w takim razie wyjdźmy z tego klubu.
1: W międzyczasie pojawił się telefon. Halo, kogo witamy?
4: Witam, to Patryk z tej strony po raz kolejny.
1: Witaj, Patryku.
4: Właśnie chciałem powiedzieć, że ściągnąłem aplikację Duolingo na system Windows 10, w której się dowiedziałem, że chyba mi się wszystkie te lekcje zresetowały, bo mam wszystko, że tak powiem, wyzerowane, w sensie podstawy mam tam zero z iluś, także chyba mi się to zresetowało.
1: Aha.
4: No i właśnie, słuchajcie, robię sobie test, i bo tak zacząłem, i on NVDA czyta wszystko na zasadzie, tutaj wpisz na przykład tam słowa i po wpisaniu na przykład tam, jeżeli dam Enter, no to on mi zalicza. Tak samo byłem w stanie bez problemu wybrać sobie język, wybrać sobie na przykład podstawy, że się chce uczyć. No jak to sklepa, jak to w aplikacjach Windows 10, no mamy tam poopisywane te obiekty typu view model, coś tam, ale jeżeli to robimy tą taką nawigacją obiektową z NVDA, to wszystko jest jak najbardziej czytane.
1: Patryku, a czy miałeś już takie zadania, bo ja się trochę tego obawiam, ale może dotrzesz do takich zadań, gdzie trzeba ułożyć wyrazy w odpowiedniej kolejności, aby stworzyć zdanie?
4: No nie, dopiero teraz.
1: Aha.
4: To uruchomiłem.
1: Okej, okay, tak, okej, okay. Ale jeżeli by ci się tam w międzyczasie jeszcze do końca tej audycji udało na dziesiątce przejść przez takie zadanie, to bardzo bym cię jeszcze prosił o telefon albo po prostu później napisz w komentarzu, dobrze? Bo mnie intryguje.
4: Dobrze.
1: To, jak to się uda.
4: Mhm.
1: Dobra.
4: Ja tak mam po prostu, że ja muszę sprawdzić aplikację na Windows 10.
1: No i bardzo dobrze.
4: Tak, nie lubię tych aplikacji.
2: Ja akurat cały czas
1: jeszcze pracuję na Windowsie 7, więc nawet nie miałbym jak sprawdzić tej dziesiątki. Mhm. Ale dobrze, że ci się to udało.
4: Okej,
1: to dziękuję bardzo za telefon i czekamy na jakieś jeszcze wieści.
4: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia. 123-834-835, tak przy okazji jeszcze przypomnę nasz telefon. Co z tym klubem, Pawle?
3: Bez etykiety, klub, leaderboard.
2: Leaderboard. Wejdź tu. Leaf Club. Czy na pewno... Tak, czy na pewno chcesz opuścić ten klub, tak? Okej. Wyszedłem.
3: Duolingo. Bez etykiety. Clubs.
2: I teraz mam listę tych klubów. Mogę stworzyć. No tak, tu jest, wiadomo, opis. Albo mam kod klubu, mogę wpisać kod i dołączyć. Ale mogę też dołączyć do klubu, który już istnieje, a nie mam kodu.
3: Ruski 22 let SLR Nussan.
2: Nie, 22 członków. Po prostu ruski Let's Learn Russian, taki ogólnodostępny klub.
3: Nifers 41, a ja Austriak Ormore.
2: A właśnie, to jest klub dla ludzi, którzy mają rok ciągłości albo więcej. Więc dla takich naprawdę hardkorowych osób uczących się angielskiego.
3: Rusa 11, we will learn die after die after die.
2: No tak, tutaj znowu ambitne plany.
3: Sojusz Baleta 31, Cerate 216, Dice Ego.
2: Aha, no. Sajust Toalieta to też bardzo ciekawa nazwa na klub.
1: Brzmi intrygująco.
3: 39, Vereal, Inkis Together.
2: Tak, tutaj też się chcą uczyć.
3: Norwegian Russan Club 5, for Norwegians Learning Russan.
2: Tak, to jest klub dla Norwegów uczących się rosyjskiego, więc jak widać, według różnych kryteriów ludzie się łączą w te kluby. No, a tutaj tych klubów jest dość sporo, więc warto je zakładać, warto się zrzeszać, warto do jakiegoś dołączyć. No, jak widać, możemy być tylko w jednym naraz, ale zawsze jest to coś.
1: Jakaś opcja, dokładnie.
2: Okej. Sprawdźmy jeszcze ustawienia.
3: Learn. Weź bez etykiety, Rus 0. 20 more options, Settings, Settings, Navicet, New profile na liście.
2: Tu jest profil.
3: Foto. Name.
2: Zdjęcie.
3: Paweł Masark, username.
2: I to, co mam, Michał. Imię, nazwisko, nick.
3: Paweł Masark. Duolingo.email.
2: E-mail.
3: Paweł Password. Daj, insane, 50x, ever die. Daj, legal. Insane, 50x, ever die.
2: Ustawiony poziom to insane, 50 punktów na dzień. Wcale nie jest aż taki insane, jest po prostu 20 minut dziennie i to nie męczy wcale.
3: General. Sound effects.
2: I mamy.
3: On przełącz.
2: Dźwięki włączone.
3: Motivational messages. On przełącz.
2: Wiadomości motywacyjne włączone.
3: Accessibility.
2: I jest nagłówek dostępność, accessibility.
3: Speaking exercises. On przełącz.
2: Ćwiczenia na mówienie włączone.
3: Listening exercises.
2: Ćwiczenia na słuchanie.
3: On przełącz.
2: Włączone.
3: Notifications.
2: No i znów powiadomienia.
3: Practice reminder.
2: Przypomnienia o tym, żeby ćwiczyć.
3: Zaznaczono pole wyboru. Reminder time.
2: Dwa pola wyboru. Prawdopodobnie jedno to e-mail, drugie to powiadomienie push.
3: Godzina pierwsza 00 PM.
2: I na 13 mam ustawione przypomnienie.
3: New follower. Zaznaczono pole wyboru. Zaznaczono pole
2: wyboru. I znów dwa pola wyboru dla maila i dla push. Nowy śledzący.
3: Someone bez syzmy. Wyświetlam element. Zaznaczono pole wyboru.
2: Tutaj, gdy ktoś przegoni mnie z mojego klubu albo z moich znajomych w rankingach.
3: Klub activity. Zaznaczono pole wyboru.
2: Aktywność klubu. I tyle. To są całe ustawienia.
3: Wyświetlam element.
2: No i sklep dla formalności, możemy wejść w sklep.
3: Shop.
2: Teraz z dziwnych przyczyn podpisy do zakładek są czytane. Widocznie trzeba je poprzełączać parę razy, żeby się pojawiły. Bardzo dziwna konstrukcja. Czyli znowu reklamują wersję Pro, to co u Michała. To są
1: ulepszenia. No i to są właśnie te power-ups, czyli tak. Dodatki. Wzmocnienia.
2: Okej. Okay. No to skoro wiemy, że wszystko wygląda mniej więcej tak samo, to zacznijmy się czegoś na poważnie uczyć.
1: Okej.
3: Okay.
2: Otworzymy jakąś lekcję. Muszę poprzewijać trochę, bo już nie pamiętam, co zrobiłem dokładnie.
3: Ikon questions problem 1 around. Wyświetlam elementy. Ikon przycisk.
1: Zawsze możesz po prostu wybrać ćwiczenie na zasadzie tego, ewentualnie, no chyba, że chcesz jakiejś konkretnej lekcji się uczyć.
2: Pytania i ludzie.
3: Ikon, ikon, przycisk, ikon, przycisk, replikacja, V, press 2.
2: Dobra, nie, ikon, może, może przyimków miejsc, może ty przyimków miejsca, może ikon, nie, przycisk, ale prepozycje.
3: Ikon, przycisk.
2: Zobaczmy pytania. No to niech, będę, niech, niech będzie, że poćwiczymy sobie pytania. Nie mam pojęcia, czy to robiłem, pewnie tak, ale wchodzimy. Uwaga.
3: Ikon, przycisk, ikon, przycisk, replikacja, V, ikon, przycisk.
2: I właśnie, chyba się tu rozwinęło jakieś coś.
3: Shop poza listą. Praktyce fab, przycisk start, wybrano lab, taga na short, cud, clubs, poza listą. Taga na short, cud, na liście, start, taga na short, cud, na liście, start, poza listą.
2: O, i też muszę znaleźć start, co ciekawe. Nie zawsze, ale tym razem musiałem. Okej.
5: Wesoły mini w szkole.
2: Już poleciało mi pierwsze pytanie.
3: Quit, button, przycisk.
2: Quit, wyjście.
3: Translate his sentence.
2: Translate this sentence, przetłumacz zdanie.
3: Bez etykiety. Po czemu?
2: Po czemu?
3: Spacja, oni.
2: Ani?
3: Spatne.
2: Nie.
3: W szkole.
2: Szkole. Dlaczego oni nie w, nie w szkole? Tak. Dlaczego oni nie są w szkole?
3: Pytajnik.
2: To wiem. I mamy do wyboru słówka. Po angielsku. Girlfriend, czyli dziewczyna, to się ma za bardzo nie przyda.
1: Why? To się przyda.
2: No to brzmi jak po, to brzmi jak paciemu. Hop.
3: Ameryka.
2: Nie.
3: Skol.
2: To się przyda, ale później.
3: At.
2: To się przyda, ale później.
3: Brat.
2: Nie bardzo.
3: Late.
2: Nie.
3: They.
2: O, they to już bliżej.
3: R.
2: I R. Why are
3: they.
2: They. Not miałem gdzieś wcześniej, nie?
1: Gdzieś late. Chyba było.
3: At. America.
2: Nie.
1: Nie, dalej.
2: O. I co ciekawe, teraz to why, który wybrałem, jest na szaro. Nie mogę go już wybrać. Za to. Tu się słówka grzecznie ustawiły w rządku. I gdybym teraz któryś z nich kliknął, powiedzmy, okej, okay, ostatnio, bo potem mi się zrobi miszmasz. Nacisnę they. Hop. I ono zniknęło. Ono się. Ono w tym momencie. Why are? I znowu jest girlfriend, czyli to they zniknęło. Gdybyście przez przypadek coś źle kliknęli, to w tym miejscu, na początku, przed tą listą słówek, które macie do wyboru, możecie kliknąć to słowo, które się źle kliknęło i ono zniknie. They? Aha, oni tak to wymyślili, aren't.
1: Aren't.
2: Aha, czyli ja muszę why aren't they. Dobra. To się jednak przyda. Why are, i teraz muszę to nyty. Why aren't, okej,
3: okay.
2: They,
3: at, school, at,
2: tu, at, i
3: school.
2: School. Zobaczmy jeszcze raz dla pewności, czy dobrze poukładaliśmy słówka. Idealnie. I na dole po prawej, albo na samym końcu ekranu. I taki dźwięk oznacza, że wykonaliśmy zadanie dobrze.
3: You are correct.
2: You are correct.
3: 19.
2: 19 to chyba punktów?
1: Wiesz co, chyba procent. Procent.
2: A, z ćwiczenia. To są procenty.
1: Tak.
2: Report correct. Tu możemy zgłosić, jeżeli wykryjemy, że jest błąd w kursie i coś się nie zgadza i jest jakiś błąd językowy, tu możemy go zgłosić. Quit, wychodzimy z kursu.
3: Translate his sentence, bez etykiet, po czemu? Spacja, oni, spacja, ne, spa, v, spa, szkole, pytajnik, ch, wyłącz, r, wyłącz, n,
1: i teraz next trzeba jeszcze kliknąć.
2: I tu widać całe ćwiczenie, mam kliknąć next.
3: Continue.
2: Tak, continue nawet.
1: Continue, tak.
5: Kto lubi spać i jeść?
2: Kto jedzie... Nie zrozumiałem, ale zobaczmy.
3: Bez, kto, spa, lubić.
2: Kto lubić, aha, a właśnie.
3: Bez etykiety.
2: Tu jest przycisk bez etykiety. Jeżeli nie usłyszeliście, co powiedziała pani lektorka, czy tam syntezator mowy, naciskamy przycisk.
5: Kto lubi spać i jeść?
2: Kto lubi spać i jeść?
3: Spać lubi. Spać.
2: Spać?
3: Spać
2: i? Ach, spać i jeść. Oha, okej. Okay. Kto lubi spać i jeść? W porządku.
3: Pytajnik.
2: I znowu mamy listę słówek. I teraz pokażę wam coś, czego wam nie pokazałem. Zakładamy, że nie wiem, co to znaczy spać. O, coś się przywiesiło.
3: Spać.
2: Naciskam na spać.
3: Spać.
2: Pani przeczytała to słówko, a na dole...
3: Tak, wyłączono. Tak, zlep. To zlep. Błąd, błąd, what's... Zlep. To zlep.
2: Pokazało mi się sleep i to sleep. Mhm. Czyli sleep jakby w zdaniu i to sleep, czyli bezokolicznik. Czyli to znaczy spać.
1: Przydatne.
2: I w ten sposób się uczymy nowych słówek, bo tak naprawdę Duolingo nie robi nam żadnego kursu wstępnego, przeszkolenia ze słówek, tylko po prostu wpuszcza nas na głęboką wodę i eksperymentujemy z tym, co mamy.
1: Dokładnie.
2: Więc jeżeli nie rozumiecie słówek, to naciskajcie i usłyszycie ich wymowę, jakby odosobnioną od reszty zdania, i zobaczycie u dołu tłumaczenie. Okej, okay, no to...
3: To zle, work. Work, work, pcho, pytaj mi, pcho.
2: Hu, to się przyda.
3: Work, at, ar, zlep, to, likes.
2: Likes.
3: To.
2: Tu.
3: Zlep.
2: To było spać i jeść, nie? Sleep.
1: Tak.
3: Ar, at, work, working, pcho, wyłączono. Work, at, ar, zlep, to, likes, end.
2: End.
3: To, zlep.
2: It. No i sprawdźmy, czy się uda.
3: Tak.
2: No i się udało.
3: Continue.
2: Odkuda wy? Czyli skąd jesteś? Skąd państwo są?
3: Odkuda. Spac. Wy. Pytaj mi. Ją. Cok. Working. From. School. Where.
2: Where.
3: Are. From. Working. Cok. Ją.
2: You.
3: Cok. Working. From.
2: From. Czyżby?
3: Tak.
2: Dobrze.
3: Kontynuuję.
1: Udało się.
3: Bez etykiet. Czyj. Spa eto. Spa sok. Wydajnik.
2: Czyj eto sok? No, czyj to sok?
3: Jose.
2: Whose?
3: It. Had. Me. Cat. Is.
2: Is.
3: He. You in the. Heck. You in. He.
2: Who is?
3: Is. Wyłączam. Cat. Me. Had. It. Jose. It. Had.
2: That chyba? I juice. Okej.
3: Okay.
2: Czyja eto sestra? Czyja to siostra? Okej.
3: Okay.
2: Whose?
3: That is.
2: Is. I teraz znowu that? Chyba znowu that.
3: Dad.
2: No, teraz nie zrobię siebie po angielsku jeszcze, idioty, no.
3: Sister.
2: O, i tu popełniłem błąd.
1: Coś poszło nie tak.
2: Whose sister is she? No przecież. No okej. Okay. Błędy zdarzają się każdemu, to zdanie wróci do mnie na końcu.
1: Tak.
2: Nie bójcie się, ja to dokładnie. Jeszcze powtórzę. Zdania, które popełniliśmy źle, wrócą do nas na końcu. A teraz nie powiedziała nic pani, więc mamy jakieś inne ćwiczenie. Select all correct translations. Mamy pola do wyboru, przycisk opcji, ABC, jak w milionerach. Aha, no akurat przypadkowo wyszło to samo zdanie, które przed chwileczką sknąciłem.
1: Przypadkowo albo i nie.
2: Albo i nie, ale myślę, że tak, bo jednak tam jest chyba dość ustalony zakres tych ćwiczeń. Czyja eto sistra?
3: Nie zaznaczono. Eto woprosy, sestra.
2: Eto woprosy, sestra? To nie ma sensu? Bo woprosy to jest pytanie?
3: Tak, nie zaznaczono. Taksi, czyja sestra?
2: Taksi, czyja sestra? No to też nie ma sensu.
3: Nie zaznaczono. Czyja eto sestra?
2: Czyja eto sestra? Czyja to siostra? Sprawdźmy. I rzeczywiście jest to prawidłowa odpowiedź.
1: A w międzyczasie mamy telefon. Halo, kogo witamy?
6: Witajcie ponownie.
1: A witaj, Patryku.
6: No i niestety muszę powiedzieć, że powiem szczerze, że ja się zastanawiałem, czy to ja jestem jakiś nienormalny i nie potrafię pisać po angielsku. Coś ta aplikacja nie bardzo mnie lubi, bo nawet nie jestem w stanie, słuchajcie, wykonać pierwszego testu. Jest tam coś takiego, że ona mnie tam, napisz co słyszysz. I na przykład mam, przypuśćmy, no, pierwsze słowo drink. No więc ja wpisuję to słowo, tak jak się je pisze rzeczywiście i ono mi na przykład, i ono mi jest normalnie zaliczane, jak tam daje sprawdź, jest dźwięk, że dobrze zrobiłem. No i następne słowo jest water i pojawia się pole edycji do wpisania, no to wpisuję water.
4: tak jak się pisze WATR, no i daje sprawdź i jest dźwięk błędu. Tak samo tam jest jeszcze jakiś wyraz chyba men, czy woman, czy coś takiego i również czy demen chyba jakoś tak. No na pewno jest woman i również wpisuje tak jak się powinno wpisywać, daje sprawdź i mi testu nie zalicza. I ja się zastanawiam, o co chodzi. Wpisuję wszystko tak, jak powinienem
2: wpisywać. A wpisują się te litery? Widzisz je w polu edycji? A widzisz w polu edycji litery wpisane? Widzisz w polu edycji wpisane litery, bo może jest jakiś błąd? No jesteś, ale czy widzisz litery? No, możesz strzałkami po nich nawigować?
4: Jeżeli sprawdziłem z NVDA, no to wygląda na to, że wszystko jest wpisywane.
1: A czy wpisuje, a później kiedy pokazuje ci, jaka powinna być odpowiedź prawidłowa, to czy ona jest taka sama dokładnie jak to, co wpisałeś?
4: Nie bardzo właśnie wiem, znaczy właśnie to jest dziwne, bo na przykład jak wpisałem water i pokazało mi, że taka odpowiedź jest prawidłowa, jaką wpisałem. Więc nie rozumiem, o co chodzi.
1: Szczerze mówiąc, ja też nie, tym bardziej, że nie sprawdzałem tego na dziesiątce. Na iOSie takich problemów jakichś nie mam. Chociaż mi się
4: trochę
1: parę się razy zdarzyło.
4: Skontrolowany w tym momencie.
1: Chociaż mi się parę razy zdarzyło, ale to właśnie, że zapomniałem jakiegoś D albo A albo czegoś tego typu, a niestety tak, Duolingo jest na to dość czułe.
4: Nie, ja już 10 razy próbowałem. Ja stwierdziłem, że już chyba koniec, ja już chyba nie będę próbować, bo ja nie wiadomo, czy za takie błędy to. Też mi się coś nie stanie, w sensie nie dostanę jakiejś odznaki typu, nie wiem, chyba takich nie można dostać, jak się tam ileś tam raz z rzędu źle napisze, nie?
1: Chyba nie. Nie próbowałem.
2: Nie ma tak.
4: Także chyba się niestety, no spróbuję na telefonie teraz zrobić. Bo może czyżbym ja źle robił coś, no.
1: Spróbuj, Patryku, no spróbuj.
4: W każdym razie wpisałem za pierwszym razem na przykład też słowo drink, też tam było i mi nie zaliczyło, mimo że wpisałem tak samo. A już potem zaliczyło po raz drugi.
1: Także no nie to wiem, coś tu jest dziwnego.
4: Coś tu jest dziwnego.
1: W każdym razie dziękujemy za informację. Może kogoś jeszcze to zachęciło do przetestowania aplikacji Duolingo na Windowsie 10. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że się podzieli wrażeniami. Albo jeszcze teraz, albo w komentarzach. A tymczasem dziękujemy ci bardzo, Patryku, za telefon.
4: Pomożesz.
1: Dzięki i do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
1: Czekamy na kolejne telefony, jeżeli macie ochotę. Dodzwońcie. 123 834 835. No to co, Pawle? Dalej.
2: Tak jest. Kiedy ty czytasz? Kiedy czytasz? Cokolwiek czytasz. Kiedy czytasz, nie wiem, w ciągu dnia gazetę. No, takie są te zadania czasami. Rad, later, his. Ad, pchen, do, wielka litera i. Aha, on to chce w present simple. No tak, bo chodzi o nasze zwyczaje. Do, pchen. When, do, do. Ad, his, letter, rat, you. Rat. Read. Tak. Okej. Okay. Mamy to. Kontynuujemy. Twoja koszka w szkole ili gdzie? Twoja koszka w szkole ili gdzie? Tak zrozumiałem. Czy twój kot jest w szkole, czy... Gdzie?
1: Czekaj, koszka to jest kot czy kura?
2: To jest kot. Koszka to jest kot, mogę ci to sprawdzić.
1: A, no to okej. Okay.
2: Koszka? I udało. Tak, wyłączono. The cat.
1: A, widzisz. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że kura, ale to okej. Okay. Ja się nigdy rosyjskiego nie uczyłem. A, dobra, okej. Okay.
2: Ale nie.
1: Ja się nigdy rosyjskiego nie uczyłem.
2: To jest kot. Więc pytają nas o to, czy twój kot jest w szkole, czy gdzie?
1: Te zdania są dziwne.
2: Dziwne pytanie, no. Tak. Is... Cat, your
7: cat.
2: Cat.
7: In that fere school or the file. Is wyłączon. Cat in file the or school fere that in cat wyłączono. Tak. your cat in.
2: Pewnie chodzi o in the school, w sensie no w budynku, a nie że przyszedł do szkoły się uczyć, bo to jest różnica.
7: That where school or the file.
2: In the
7: school.
2: School
7: or the or.
2: Or where. No.
7: The file. Is wyłączono.
2: No spoko, można tak. Hop i.
7: Tak.
2: Tak, udało się.
1: Brawo!
7: Izwinicie, kto wy?
2: Przepraszam, kim pan jest?
7: Bez et, izwinite. Spacja, kto? Wy, pytaj, breakfast, yo, ar, irw, ho, ekstose, inka, ekstose.
2: Excuse.
7: Me.
2: Mi?
7: Inka, ekst, ho, irw, ho.
2: Who?
7: Irw, ar, yo, ar.
2: Are you.
7: Tak. Yo.
2: I znowu nie mówi mi nic. Ciekawe, jak ja nam tym razem zadał ćwiczenie.
7: Select answer direct translations.
2: A znów ABC.
7: Jose, spad, brat, spad, do, spad, tej, spad, nike.
2: Czyj chleb oni lubią?
7: Nie zaznaczono, czyj chleb oni lubiat, pole wyboru.
2: Aha, no. Czyj chleb oni lubiat.
7: Nie zaznaczono, czyj chleb kofie lubiat, pole wyboru.
2: Czyj chleb kofie lubiat?
1: To chyba nie.
2: Bardzo ma sens.
1: To też nie.
2: Rabotati. Nie podoba mi się to w Duolingo, że oni, jak już dają ci różne opcje, to niestety podmieniają tylko słowa na takie bez sensu, a na przykład nie dadzą mi tego samego czasownika z inną końcówką. Bo to byłoby dużo większym wyzwaniem, gdybym miał mu udowodnić, że ja znam dobre końcówki czasowników.
1: Tak, ja...
2: A nie, że ja potrafię odróżnić słowo pracować od tam lubić. Czy
1: dokładnie, ja też mam wrażenie, że te pytania są bardzo mało podchwytliwe. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej, jeżeli ktoś byłby bardziej ambitny, no to mogłoby zniechęcić faktycznie. Natomiast mamy telefon, odbierzmy może jeszcze ten telefon. Halo? Kogo witamy tym razem?
8: Witam ponownie.
1: A to już, ja już wiemy kogo.
8: Ostatni raz, tak. Okazuje się, że moja wina, ponieważ przy wykonywaniu testu tam jest napisane na przykład przetłumacz to zdanie albo napisz po angielsku i to po prostu musiałem sobie z NVDA nawigacją obiektową tam przed polem edycyjnym do wpisywania odpowiedzi jest napisane dokładnie co trzeba zrobić, ja tego nie przeczytałem.
1: No widzisz, Patryku. No, niestety, no testy trzeba czytać ze zrozumieniem, jak się okazuje.
8: Ale myślę,
2: dokładnie.
8: Chciał jakiś skrypt dla NVDA napisać, to myślę, że mógłby zrobić coś takiego, żeby on to odczytywał.
1: Żeby automatycznie to odczytywał. Pewnie,
8: żeby on to
1: tak.
8: Automatycznie czytał, ale wydaje mi się, że może będzie to dostępne. No ja zobaczę, już nie dzisiaj, ale zobaczę to i po prostu w komentarzach rzeczywiście dam znać, czy te wyrazy w kolejności
1: dobrze.
8: Da się jakoś tam. Natomiast no, okay. Jeżeli nawigacją obiektową i tam tabulatorem nawigujemy, no to jest to dostępne.
1: No to jest całkiem przyjazne, jasne. Faktem, że no nie wszyscy potrafią się nawigacją obiektową NVDA posługiwać, no ale no to już
8: jest
1: trudno.
8: Jest obipad, tak. Która...
2: Jest obijpad i też jest układ
8: to
2: na topa, który jest całkiem logiczny.
8: Z narratorem również sprawdziłem, również to działa, bo sprawdziłem teraz. I
1: super.
8: Z narratorem da się używać nawet jeszcze lepiej, także...
1: Okej, okay. No to dziękujemy ci bardzo za informację i miłej nauki w takim razie.
2: Dzięki.
8: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, hej.
2: Do usłyszenia.
1: To cóż tam, Pawle, masz dalej w tym teście?
7: Tak, wyłączono. Nie zaznaczono, czyj chleb oni lubiat.
2: Czyj chleb oni lubiat. Zaznaczamy to.
7: Tak, wyszedł.
2: No i jak żeby inaczej, jest poprawnie.
7: Kontynuuj. Почему не работает? Без этикеты. Почему не работает?
2: Почему он не работает? Dlaczego on nie pracuje, jak rozumiem? Tak. I znowu muszę wybrać. Jest... Dlaczego on nie mi dają takie monotonne ćwiczenia? Ja bym musiał coś napisać. Why... Is... He...
7: Not working. No, or, tak.
2: Dobrze.
7: Когда ты готовишь завтрак?
2: Когда ты готовишь завтрак, czyli kiedy przygotowujesz śniadanie, zdaje się. Tak, when do you cook tutaj? Breakfast. Kiedy przygotowujesz śniadanie? Dobra. Jest. Dobra? Почему дети не в школе? No. O!
1: No.
2: Type the English translation, czyli dla odmiany muszę napisać tłumaczenie po angielsku. Nie ma sprawy, zabieram się do roboty. I tu jest ważne, żeby zastosować i duże litery, i znaki zapytania, bo inaczej będzie dobrze, ale nam wytknie literówkę.
1: Literówkę, tak.
2: Tak. Teraz tu się zaczyna wyzwanie, bo nie wiem, gdzie rodzajniki. Why are the children chyba będzie. Not at school. Why are the children not at school? Zobaczmy, czy o to chodziło.
7: Zamknięto klapek.
2: Jest!
7: Kontynuuję. Klawiatura gotowa. Zamknięto klapek. Kontynuuję.
2: I mogę.
7: Czyja to sestra?
2: Czyja to sestra? To chyba to zdanie wróciło
1: tak,
2: do mnie,
1: wróciło.
2: Ostatnio się to zrobiłem.
1: Dokładnie.
2: Czyli jesteśmy przy końcu.
7: Dat, pchen, chose, is.
2: Who's sister is she? I tak, i teraz dobrze, i teraz taki dźwięk, który nam się spodoba. Ukończyliśmy lekcję.
7: Brawo.
2: 10 punktów za skończenie lekcji.
7: Combo bonus plus 4 XP.
2: Combo plus 4, bo chyba w ciągu jednego dnia zrobiłem więcej.
7: Zero dice track.
2: No tu nie mam specjalnie czym się pochwalić.
7: 23 XP away from meeting your goal.
2: 23 punkty od osiągnięcia celu dziennego.
7: Continue.
2: Continue. Tu się reklama pojawi.
7: Button close, przycisk.
2: Tak.
7: Please add helps muske at educe. Button close.
2: Tak i...
7: Bez etykiety, przycisk, rób sam.
2: I wróciliśmy do ekranu z lekcją.
1: Okej. Okay. Czyli tak to wygląda na Androidzie, to teraz ja pokażę, jak to wygląda na iOSie. Mam nadzieję, że pójdzie mi równie dobrze jak tobie.
0: Nagłówek.
1: Dobrze.
2: Oby.
1: Oby.
0: Profil.
1: Chociaż sądząc po klubie, do jakiego mnie zapisało, to
0: profil. Ćwiczenia.
1: Może być różnie. Dobrze.
2: Różnie być nie może.
1: Różnie być może, tak. Także, drodzy profil. Słuchacze, ćwiczenia. Trzymajcie kciuki. Ćwiczenia, zdaje się, tak?
0: Profil. Czy... Profil. Kluby. Ćwiczenia.
1: Ćwiczenia.
0: Ćwiczenia.
1: Tak.
0: Ucz się. 30 ligotów. Szampański dres. Ucz się.
1: A, dobra.
0: Sklep. Nagłówek. 31. Profil. Ćwiczeń. Ucz się.
1: Może w ucz się. O, nauka. Właśnie. Profil. Tu powinienem ćwiczenia. Najpierw jeszcze wejść.
0: Start. Przycisk. 0 ukośnik 2. 1. Ukończone.
1: No i tu mam profil. Jakiś tam... jakieś tam powiedzmy zaznaczony ten kurs. Natomiast...
0: Ćwiczenia.
1: Może wejdę sobie ćwiczenia. W ćwiczenia.
0: Ucz się. Start. Ta spersonalizowana lekcja pozwoli ci utrwalić tematy, zanim je zapomnisz.
1: No właśnie, ta spersonalizowana lekcja pozwoli ci utrwalić tematy, zanim je zapomnisz, czyli będę się uczył jakichś tam różnych rzeczy.
0: Start, przycisk.
1: Zrobimy start.
0: Znaki. Znaki, znaki.
1: Co?
0: Go.
1: To się stało coś dziwnego.
0: Wyciszenie wyłączone.
1: A, wyciszenie, może dlatego. Stało się coś dziwnego dlatego, że tu zawsze jeszcze pojawia się taka ciekawostka. Nie wiem, czy to na Androidzie u ciebie było widoczne, Pawle. Że tam ciekawostka, że na przykład najczęściej językiem uczonym na Duolingo jest hiszpański chyba, czy coś takiego.
0: Przycisk, przycisk. Przetłumacz
2: chyba
0: to
2: nie.
0: Zdanie.
2: Chyba tego nie miałem.
1: Przetłumacz to zdanie.
0: Odsłuchaj tekst. Go. Wykrzyknik. Cebra. Wykrzyknik. Go. Odsłuchaj tekst. Przycisk. Słuchaj tekst.
1: Go.
0: Go. Wykrzyknik. Cebra. Idź. Przycisk. Dziecko. Przycisk. Zobacz. Przycisk. Chodzimy. Przycisk.
1: Właśnie.
0: Sprawdź. Wygaszony. Chodzimy.
1: Muszę
0: zobacz.
1: Wybrać.
0: Dziecko.
1: Odpowiedź.
0: Przycisk. Idź. Przycisk. Idź.
1: Wybieram odpowiedź. Idź.
0: Sprawdź.
1: I
0: przycisk.
1: W prawym dolnym rogu.
0: Nuj.
1: Nie wiem dlaczego, ale coś voiceover ma jakieś dziwne.
0: Język.
1: Dziwnie się zachowuje.
0: Znaki.
1: Może
0: język.
1: Spróbuję.
0: Złagodzenie dźwięku. Na głosu.
1: Złagodzenie dźwięku.
0: Złagodzenie dźwięku.
1: Przestawić.
0: Złagodzenie dźwięku, włączone.
1: O, może teraz
0: zgłoś.
1: Będzie lepiej.
0: Przycisk, chodzi, dobrze, zobacz, dziec, cebra, idź, wykrzyk go, odsłuchaj tekst, kontynuuj.
1: I kontynuuj.
0: Przycisk, sprawdź.
1: I pay. I pay. Pojawił się głos, komunikat. I co ja tu muszę zrobić?
0: Wypowiedz to zdanie. Postęp.
1: A, wypowiedz to zdanie. Na samej górze
0: przycisk.
1: Mam
0: przycisk.
1: Dwa niezaetykietowane przyciski, tu wychodzę z lekcji.
0: Postęp. Wypowiedz to zdanie. Postęp. 5%.
1: Tu mam pasek postępu.
0: Wypowiedz to zdanie.
1: Wypowiedz to zdanie, to jest polecenie.
0: Przycisk.
1: I play small, to jest przycisk do odsłuchiwania.
0: Wielkie I. Play small. Przycisk.
1: I pay. Właśnie. I pay. Się pojawił ten komunikat. Spróbuję jeszcze raz zaeksperymentować z tym złagodzeniem. Może teraz będzie small. Lepiej.
9: I pay.
1: O, jest lepiej. I pay. I teraz
0: wielkie I.
1: Też mam tu I. Pay. I na przykład, jeżeli stuknę sobie w to pay,
0: pay.
1: To
0: przycisk, nie teraz, sprawdź, nie teraz.
1: Tu nie mam,
0: przycisk.
1: Może nie w tym ćwiczeniu akurat, nie mogę sobie sprawdzić, bo w którymś ćwiczeniu byłem w stanie sprawdzić sobie znaczenie tych poszczególnych słówek.
0: Pay.
1: Jeszcze raz pay.
2: Przycisk.
1: Tak, nie teraz. Całkiem możliwe. Dobrze, i teraz mam tu taki nieopisany przycisk,
0: pay. Przycisk.
1: Który muszę przytrzymać. I pay. No i jak się okazuje, dobrze.
0: Kontynuuj. Przycisk.
1: Kontynuuj.
0: Sprawdź. Wygaszony.
9: I want a child.
0: Napisz po kropka. Kilk. Kropka. Napisz po polsku. Krop. Kilk. A. Want. Wielkie I.
1: I want a child. Chcę dziecka.
0: Kilk. Kropka. Napisz po. Sprawdź. Napisz po polsku. Napisz po polsku.
1: No to tu mogę podyktować głosowo, nie będzie to żadnym oszustwem. Chcę dziecka.
0: Stawione. Chcę dziecka. Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Odpowiednie. Wielokropek. Wygaszony.
1: Poszło.
0: Kontynuuj.
1: Dobrze.
0: Kontynuuj. Przycisk. Kontynuuj. Kontynuuj. Kontynuuj. Przycisk.
1: Tak, tu jest jeszcze...
0: Zgłoś.
1: Zgłoś. Mogę zgłosić, jeżeli coś by mi się tam nie podobało.
0: Kontynuuj. Przycisk. Sprawdź. Wygaszony.
9: You like the apple.
1: You like the
0: krzemy,
1: apple.
0: Nosi. I... Owoce. To. Podoba. Pije. Się.
1: No właśnie.
0: Jabłko. Kropka. Apple. THE. THE. Apple.
1: I teraz zobaczymy, jak tu na przykład, jak jest, powiedzmy, apple.
0: Apple.
9: Apple.
0: Kropka. Apple. Krop. Jabłko. Ci. Przycisk. Jabłko. Aha. Sprawdź. Kontynuuj. Chcemy. Przycisk. Noś. Chcemy. Sprawdź. Chcemy. Noś.
1: Tak
0: owoc. To.
1: Nie bardzo. Pije.
0: Się. Ci. Jabłko. Kropka. Apple. THE. Like.
1: Like.
9: Like. Like.
0: THE. Like. Sprawdź, chcemy, przycisk.
1: Nie, tutaj, tu też nie, chociaż no w sumie bez sensu to by było, żeby tu się akurat dało, ale mogę sobie odsłuchiwać te zdania, te wyrazy poszczególne, jeżeli potrzebowałbym tego.
0: Sprawdź,
1: no i teraz,
0: chcemy,
1: jak
0: przycisk,
1: to tu jest?
0: Przycisk, przycisk, postęp, przetłumacz to zdanie, odsłuchaj tekst, you, like, THE, apple, kropka,
1: tak.
0: Jabłko,
1: you
0: przycisk,
1: like the
0: kropka, apple,
1: czyli...
0: kropka, jabłko, ci, się, pije, podoba. To, owoce, nosi, chcemy, sprawdź, chcemy, nosi, owoce, to, przy, podoba, pije, przy, się, pije, podoba, przycisk, pije, się, pci, przycisk, jabłko, przycisk, kropka, jabłko, ci,
2: podoba
0: się,
1: podoba ci się,
0: przycisk,
1: tak,
0: podoba, przycisk,
1: no, dziwna konstrukcja,
0: to, podoba, przycisk, podoba,
1: podoba,
0: pije, się, ci,
2: znaczy,
0: przycisk,
2: dziwne,
0: ci,
2: jak kupujesz
0: się,
2: jabłka w sklepie
0: się,
2: i są brzydkie,
0: pije, to,
2: albo
0: owoce,
2: zgniłe,
0: nosi,
2: albo świeże,
0: chcemy,
2: to możesz
0: sprawdź, przycisk, chcemy, nosi, owoce, to,
2: podoba.
0: Pije, jabłko, przycisk,
1: jabłko.
0: Jabłko.
1: I zobaczmy, czy się ułożyło dobrze.
0: Się, ci, podoba, kropka. Podoba ci się jabłko, przycisk.
1: Podoba ci się jabłko, jest okej.
0: Okay. Sprawdź,
1: no to
0: przycisk.
1: Sprawdź.
0: Nuj.
1: Jest dobrze.
0: Kontynuuj, przycisk.
1: Kontynuuj.
0: Sprawdź.
9: Wydaszony. The cat likes milk.
1: No tak.
0: Nie ten, przycisk, kropka, milk.
1: I co my tu mamy?
0: Cat. THE, place, wypowiedz to zdanie.
2: Musisz znowu
1: tak, znowu muszę wypowiedzieć.
0: Cat, milk, milk, kropka, przycisk.
1: No to przycisk. The cat likes milk. Następnym razem spróbuję się pomylić.
0: Kontynuuj.
1: Zobaczymy,
0: przycisk. Kontynuuj.
1: Co się stanie.
0: Sprawdź. Wydaszony.
9: The horse runs.
1: The horse runs.
0: Nie teraz. Przycisk. Kropka. Runs.
2: Aha, no, masz szansę.
0: Wypowiedz to zdanie. Sprawdź. Nie teraz. Przycisk.
1: No to sprawdzamy. La la la la la la la la. Robię test. No...
2: Aha.
1: No...
2: No trochę szkoda.
1: Szkoda, to, dokładnie.
0: Kontynuuj, sprawdź.
2: Wiem, że na Androidzie nie było to takie pobłażliwe.
0: Nie teraz, wygaszony, kropka.
2: Tak już wspomniałem,
0: kropka.
2: Ale no.
0: Kontynuuj, przycisk, kontynuuj. Kontynuuj.
1: Co mamy nie teraz? Teraz?
0: Zgłoś. Przycisk. Ten kon biega. Tłumaczenie. Wygaszony. Kropka.
1: Chociaż... Rums.
0: Horse. THE. Place mal. Wypowiedz to zdanie.
1: Wypowiedz to zdanie.
0: Place. THE. Horse. Rums. Krop. Wygaszony.
1: Chociaż...
0: Przycisk. Tłumaczenie. Ten kon biega. Przycisk. Zgłoś. Nie teraz. Kontynuuj. Przycisk.
1: A nie, dobra.
0: Sprawdź.
1: Po prostu...
0: Wygaszony.
2: A tłumaczenie ci pokazało.
1: Tak, dokładnie. Pokazało mi tłumaczenie.
0: Sprawdź.
1: I teraz...
0: Mhm. Olej. Biega. Chce. Kobietę. Ona. Suknię. Kropka. Dress.
1: No, she wants a dress. A. Tak.
0: Dres,
1: więc...
0: kropka, suknie, ona, kobietę, ona, ona, przycisk, ona, kobietę, chce, przycisk, chce, biega, chce, ona, kropka, dres, kropka, ona, chce, kobietę, suknie, suknie, przycisk, suknie, kobietę, bie, olej, angielsku, przycisk.
1: Tak, ona chce olej.
0: Sprawdź, sprawdź, przycisk.
2: No.
0: Mój.
2: Mhm.
0: Kontynuuj, kontynuuj, kontynuuj, przycisk.
1: Jaki mamy
0: odsłuchaj
1: w ogóle
0: tekst,
1: procent?
0: Odsłuchaj, przetłumacz postęp, 35%.
1: No,
0: kontynuuj,
1: nieźle.
0: Sprawdź, wygaszony. She pays the man. Sprawdź. Ich. Jajko. Zwierzę. Pies. Ona. Mężczyźnie. Płaci. Kropka.
1: No tak. To akurat się dość ładnie ułożyło.
0: Mężczyźnie.
1: Te wyrazy.
0: Ona.
1: Nie trzeba latać.
0: Pies.
1: Po ekranie.
0: Przycisk. Ona. Przycisk.
1: Ona.
0: Ona. Mężczyźnie. Płaci.
1: Płaci.
0: Przycisk. Płaci. Mężczyźnie. Przycisk. Mężczyźnie. Sprawdź. Przycisk. Sprawdź.
1: No.
0: Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Ich. Sprawdź. Przycisk. Mój.
1: Okazuje się, że dobrze.
0: Kontynuuj. Sprawdź. Przycisk. Zgłoś. Kontynuuj. Przycisk. Sprawdź. Wygaszony. She goes. Sprawdź. Nie teraz. Napisz po angielsku.
1: Mm-hmm.
0: Napisz po angielsku. Pole tekstowe.
2: Aha.
0: Wielkie D. Czy... Place lock. Delete.
1: O! I tu jest delete. Jeszcze fajna rzecz.
0: Wielkie N. Wielkie N. Pusta lista. Place lock. Play normal. Przycisk.
1: Mogę...
0: Napisz. Napisz. Co słyszysz? Play normal. Przycisk.
1: Odsłuchać sobie tego normalnie.
9: She goes.
1: Ale... Załóżmy, że ja się tego języka dopiero zaczynam uczyć.
0: Place love. Przycisk.
9: She goes.
0: Pole tekstowe. Napisz po angielsku. Pole tekstowe. Edycja.
1: No
0: napisz punkt stawiania na końcu.
1: No to...
2: Tak, my też tą opcję mamy w rosyjskim. Ona się nie pokazała w naszym ćwiczeniu, bo nie miałem nic po rosyjsku pisać, ale ona jest.
0: W, E, E, S, S, more, numbers.
1: She goes.
0: Przecinek. Kropka, kropka. Done.
1: Done. Siup.
0: S, H, E, G, S. Pole tekstowe.
1: Poszło.
0: Kontynuuj.
1: Udało się.
0: Sprawdź. Wygaszony. Okay.
1: Zobaczmy, co
0: sprawdź.
1: Mamy teraz.
0: Nie teraz. Napisz po angielsku. Napisz po angielsku. Napisz po angielsku. Napisz po angielsku. Pole tekstowe.
1: I pay.
0: Wielkie D.
1: No to dobrze.
0: Zaznaczone. Delete. Wielkie I. Wielkie I. Spac. Odstęp. P. P. Shift. A. A. Y. Y. More. Num. Znak zapytania.
1: Kropka.
0: Przecinek. Kropka. Kropka. Done. I pay. Pole tekstowe.
1: Udało się.
0: Kontynuuj. Przycisk. Sprawdź. Wygaszony. Sprawdź. Run. Runs. SH. Wybierz postęp. Przycisk.
1: No właśnie, co my tu mamy?
0: Przycisk. Postęp. Wybierz brakujące słowo.
1: Wybierz brakujące słowo.
0: SH. 8 podkreśleń. Runs. Przycisk.
1: I mamy, no tak, czy z końcówką S, czy, run, czy zwykłe. Run. No wybieramy runs, bo she.
0: Runs. Przycisk. Runs. Sprawdź. Przycisk. Sprawdź.
1: No. Udało się.
0: Kontynuuj. Przycisk. Sprawdź. Wygaszony.
1: Co mamy teraz?
0: Kropka. Lubi. Mnie. Kot. Ten. Wybierz postęp.
1: Dobrze.
0: Wybierz prawidłowe tłumaczenie. Ten.
1: Wybierz prawidłowe tłumaczenie. I teraz jest zdanie. Ten.
0: Kot.
1: Kot.
0: Mnie.
1: Mnie.
0: Lubi.
1: Lubi.
0: Kropka. Techa animalitesme. Przycisk.
1: No to nie.
0: Taktatlistensme. Przycisk.
1: Też nie.
0: Techa ecatlitesme. Przycisk.
1: No to nie chce być inaczej.
0: Sprawdź. Techa ecatlitesme.
1: The cat likes me.
0: Techa ecatlitesme. Sprawdź. Przycisk. Sprawdź. Mój.
1: Poszło.
0: Kontynuuj. Zgłoś. Przyt. Dobrze. THE CAT LITESME.
1: Tak.
0: Kontynuuj.
1: No to
0: przycisk.
1: Kontynuuj.
0: Sprawdź. Wygaszony. Sprawdź. Play it. End. Wielkie I. Use. Go. He. Play. Love.
1: Co
0: guest.
1: My tu
0: krop.
1: Mamy?
0: Chodzę. Ja. I. Chodzi. On. Przetłum. Postęp. Przetłumacz to zdanie. On. Chodzi. I. Ja. Chodzę. Kropka.
1: Fajnie.
0: Głos. Przyt. Love. Play. He. Go. Use. Wielkie I. End. Wielkie I.
1: No to
0: przycisk.
1: Będzie... jakie jest to zdanie super za...
2: On chodzi i ja...
1: On chodzi i ja chodzę. Dobrze, no to najpierw
0: end.
1: Będzie...
0: Sprawdź.
1: He goes.
0: Wielkie I. Use. Go. He. Przycisk. He. Play. Przy. Loves. Goes. Przycisk.
1: Goes.
9: Goes.
0: Lo. Play. Go. Use. Wielkie I. End. Przycisk.
9: And.
1: And.
0: Wielkie I. Przycisk. Use. Wielkie I. Przycisk. Wielkie
9: I.
0: Play is. Sprawdź. Sprawdź. Play it. Use. Go. Play. Go.
1: Go.
0: Przycisk.
9: Go.
0: Go. Sprawdź. Przycisk.
1: No to sprawdzamy.
0: Sprawdź. Mój.
1: Się udało.
0: Kontynuuj. Przycisk.
1: Kontynuuj.
0: Sprawdź. Wygaszony.
1: Dobrze.
0: Sprawdź. Napisz po angielsku. Kropka. Podoba. Się. To. Jemu. Przetłumacz postęp. 65%. Przetłumacz to zdanie. Jemu. To. Się. Podoba. Kropka. Napisz po angielsku. Wielkie G. Zaznaczone.
1: He likes it?
0: Delete.
1: Bo aż zwątpiłem.
2: Tak mi się wydaje, no.
0: Wielkie B.
2: Chyba
0: wielkie
2: tak. H. Tak S. Spróbuj, najwyżej ci powie jak ma być.
0: Spacer. L. I. L. K. E. S. Spacer.
2: Czemu to cały czas pika tak jakby...
1: Tak, to jest niestety w tym przypadku błąd taki dostępnościowy.
0: Napisz po angielsku. Sprawdź. Napisz po angielsku. Kropka. Podoba.
2: I kropka.
0: Napisz po angielsku.
1: Tak.
0: Dostępne czynności.
1: Nie widać w ogóle,
0: sprawdź,
1: co tu się pokazało.
0: Sprawdź,
1: to niestety. Tak to niestety jest i tu trzeba być pewnym, co piszemy.
0: Mogę?
1: Jeszcze może wstawię kropkę. Właśnie
0: kropka.
1: Teraz nie jestem do końca pewien, czy wpisałem to dobrze, no ale done. Sprawdźmy.
0: Done.
1: O!
0: Napisz po angielsku. Dobrze.
2: Nawet.
0: Przycisk. Dobrze. Napisz po angielsku. Kropka.
1: Tak.
0: Napisz, dobrze. Przycisk. Zgłoś. Kontynuuj. Kontynuuj.
1: Skoro
0: przycisk.
1: Dobrze, to dobrze.
0: Sprawdź. Wygaszony. SHS Films. SHL list. SHR. Kropka. Biega. Ona. Wybierz postęp.
1: Dobrze, co mamy?
0: Wybierz prawidłowe tłumaczenie. Ona.
1: Ona biega.
0: Biega. Kropka. SHR runs. Przycisk.
1: She runs.
0: SHL listens.
1: She listens.
0: SHS Films.
1: She swims.
0: Przycisk.
1: No.
0: SHL list. SHR runs. Przycisk.
1: She runs.
0: SHR runs. Sprawdź.
1: Wybieramy.
0: Przycisk.
2: I czek.
1: Tak. Co mamy dalej?
0: Zgłoś. Dobrze. SHS. SHL listens. Kontynuuj. Przycisk. Sprawdź. Wygaszony. W. THP. Van. Lip. Man. Van. P. Jest. Krop. Mężczyźni. Temu. Płaci. My. Przetłumacz postęp. Przetłumacz to z postęp.
1: 75%. 3/4 za nami. Dobrze.
0: Przetłumacz to zdanie. My.
1: My.
0: Płacimy.
1: Płacimy.
0: Temu.
1: Mężczyźnie.
0: Krop. P. Jest. Przyć. Van. Man. Lites. Van. S. P. THP. W. Przycisk.
1: Wi.
9: Wi.
0: THP. Pay. Przycisk.
9: Pay.
0: THP. Sprawdź. Sprawdź. THP. Van. S. Lites. Man. Van. P. Jest. Pay. W. Kropka. Myszczy. Krop. W. Pay. Pay. Jest. Want. Man.
2: The man.
0: Lites.
1: The man.
0: Wants. THP. Przycisk.
9: Mhm. The.
0: Wants. Lites. Man. Przycisk.
9: Man. Man.
1: Dobrze.
0: Sprawdź. Przycisk. Sprawdź.
1: Mam wrażenie, że Duolingo trochę gorzej zachowuje się, kiedy iPhone jest podłączony do wyjścia słuchawkowego, bo takie rzeczy
2: może
1: mi
2: być.
1: Się nie dzieją na kiedy słucham na głośniku, no ja po prostu mam go podłączonego dlatego, że chcę, żebyście mieli lepszy odsłuch z tego, co tu się dzieje.
0: Kontynuuj. Przycisk. Sprawdź. Wygaszony. Play is. He. Go is. Play. Go. Use. Wielkie. Play. Kropka.
1: Co my tu mamy?
0: Ja. Przeciw. Chodzi. On. Przetłumacz to zdanie.
1: On.
0: Chodzi.
1: Chodzi.
0: Przecinek. Ja.
1: Ja.
0: Chodzę.
1: Chodzę.
0: Kropka.
1: A tu
0: chodzę.
1: Nie ma jakiegoś...
0: Ja. Przecinek.
1: Nie.
0: Ja.
1: On chodzi.
2: Jest przecinek. Jest...
1: Tak.
2: I...
1: On chodzi, ja chodzę.
0: Chodzę. Kropka. Lines. Wielkie. Use.
1: Go.
0: Play. Goes. He. Przycisk.
9: He.
0: Goes. Przycisk. Lines. He. Przycisk. Kropka. He. Lines. Wielkie. Use. Go. Play. Goes. Przycisk.
9: Goes.
0: Play. Jest. Sprawdź. Sprawdź. Play. Jest. Play. Go. Use. Wielkie. Przycisk.
9: I.
0: Use. Go. Przycisk.
9: Go.
1: Dobrze.
0: Sprawdź.
1: No to sprawdzamy. Sprawdzamy. Jest dobrze.
0: Kontynuuj.
1: Kontynuuj.
0: Sprawdź. Wydarzony.
9: They pay you.
1: They pay you.
0: Sprawdź. Nie teraz. Przycisk. Kropka. You.
1: I tu mamy co? A, pewnie powiedzieć. Tak.
0: Place mark. Wypowiedz to zdanie.
1: Tak. Wypowiedz to zdanie. Nieważne
0: sprawdź.
1: Co powiem,
0: wydarzony.
1: Będzie dobrze.
0: Sprawdź.
1: Dobrze. No ale
0: przycisk.
1: Powiem dobrze. Nie będę oszukiwał. They pay you.
0: Kontynuuj. Przycisk. Kontynuuj. Sprawdź. Wygaszony. THE. Walks. THE. Turtle. Ses. Dog. Run. Sle. End. Cok. Run. Kropka. Biega. Pies. A. Chodzi. Żółw. Przetłumacz to zdanie.
1: Dobrze. Żółw chodzi, a pies biega.
0: Biega.
1: No.
0: Sprawdź.
1: Nie da się ukryć.
0: THE. Walks.
1: Czyli co?
0: THE. Przycisk. THE. Walks. THE. Turtle. Przycisk.
1: Turtle.
9: Turtle.
0: THE. Runs. Co? End. Sle. Run. Dog. Ses. THE. Walks.
1: Gdzie to jest? Walks.
0: Walks.
9: Walks.
1: Okej. Okay.
0: Turtle. THE. Kropka. THE. Turtle. Walk. Runs. Co? End. Sle. End. Przycisk.
9: And.
0: Sle. Runs. Co? Sle. Run. Dog. Ses. THE. Przycisk.
9: THE.
0: Ses. Dog. Przycisk.
9: Dog. Dog.
0: Ses. Sprawdź. Sprawdź. Ses. Run. Sle. Cok. Runs. Dok. Runs.
1: Runs.
0: Przycisk.
9: Runs.
0: Sprawdź. Przycisk. Mój.
1: No tam była taka trochę podpucha, bo było Irans i Iran. To trzeba po prostu było wiedzieć, której formy użyć. Czasem

0: przycisk, banks, plikes, bank, bank, ber, pay, pays, sprawdź, sprawdź, pays, pay, ber, bank, przycisk, banks, plikes, bank, bank, ber, przycisk,
1: beer,
0: sprawdź, przycisk, sprawdź.
2: No to.
0: Kontynuuj.
2: Sprawdź.
0: Kontynuuj, przycisk.
2: Kontynuuj.
0: Ocenianie lekcji. Trochę. Ukończyłeś ćwiczenie z lekcją z 10 punktów. Kontynuuj.
2: Super.
0: Przycisk.
3: No i brawo. I bez błędu.
0: Reklama wspiera darmową edukację.
2: Tak. I tu reklama wspiera darmową edukację. Też jest błąd.
0: Reklama wspiera Spotify Music. Whatever you're into.
2: No tak.
0: Bez reklam. Bez reklam. Przycisk.
2: I w tym przy... I w twoim przypadku mogłeś zamknąć tę reklamę od razu. Natomiast
0: bez reklam,
2: ja, natomiast ja nie bardzo, bo muszę kliknąć w bez reklam.
0: Bez reklam, bez przerw. Rozliczane, jeśli zdecyduje polityka, regulamin.
2: Może zobaczmy od razu, jak to wygląda cenowo.
0: 6, 12, 1 miesiąc, popularne, strona 3, regulacja, popular, 1 miesiąc, 12 miesięcy, 6 miesięcy, 44,99 zł miesięcznie. 29,59 zł miesięcznie. 34,99 zł miesięcznie.
2: No właśnie. Możemy sobie tam rozliczać i możemy to kupić za taką cenę. Nie jest to wcale takie tanie jak na aplikację mobilną. To, szczególnie ta cena za miesiąc.
3: No nie. Zwłaszcza, że to jest abonament. Przycisk. I
2: dokładnie.
3: Tych funkcji jest dość mało.
2: Dość mało. Dokładnie. Ale mam na szczęście przycisk.
0: 34,99 zł miesięcznie.
2: Ale mam na szczęście przycisk. Nie, dzięki. Klikam w ten przycisk.
0: Nauka angielskiego.
2: I już. Przycisk. I tak po prostu mogę sobie dalej ćwiczyć w Duolingo, mogę rozwiązywać te ćwiczenia. No mówię, no najgorsze jest to, że nie mogę wybierać kolejnych tematów. Natomiast no cała nadzieja jest w tym, że jak mi przyjdzie to powiadomienie, to będę mógł z tego powiadomienia po prostu się uczyć jakichś tam kolejnych rzeczy i no i tak sobie z tym działać, rozwiązywać ćwiczenia i prawdopodobnie no będzie mi poddawał coraz to nowe, coraz to kolejne, których będę mógł się uczyć, jeżeli chodzi o język angielski. Jak sami widzicie, no, nie jest to nic trudnego. Jeżeli ktoś już ten język zna, to gdzieś tam powiedzmy będzie to dla niego bardzo proste. Ale tak z drugiej strony, no to nawet i ten rosyjski, który ty, Pawle, rozwiązywałeś, nie był jakiś mega trudny. Ja nawet nie znając tego języka, pomijając koszkę, to nawet rozumiałem, o co tam chodzi. Więc wydaje mi się, że...
3: No więc właśnie, więc to jest... No to jest właśnie Duolingo, nie? To jest tego typu. Może gdybyśmy wzięli jakiś bardziej egzotyczny język, który z niczym nam się
2: klingoński.
3: Nie kojarzy. No tak, klingoński, albo turecki chociażby.
2: No.
3: To byłby już większy problem. Ja na przykład zasadzam się powoli na takie wyzwanie, jakim były francuski. I zobaczymy, na ile sobie poradzę, bo francuski, no mam jakieś takie ogólne pojęcie na zasadzie tyle, ile przeniknęło do naszej kultury, tam kuzyn któryś, czy mama kiedyś się uczyła w szkole, no to jakieś tam parę słówek może przemycili. Champs-Élysées, bonjour i pizza, fromage. I to byłoby w zasadzie tyle. No i zobaczymy z taką minimalną wiedzą gdzieś tam z popkultury i z tego, co do nas przeniknęło, na ile będę w stanie czegoś wartościowego się nauczyć z Duolingo po francusku.
2: A może to być rzeczywiście dość ciekawa przygoda, jeżeli ktoś ma ochotę się uczyć kolejnych języków, no to Duolingo może okazać się taką pomocną aplikacją i zawsze będziemy mogli, jeżeli nawet się tego nie nauczymy, no bo to wiadomo, że też i później ze względu na to, jak ta aplikacja działa i jak ta aplikacja funkcjonuje, to może być dla nas też coraz gdzieś tam mniej przyjemne uczenie się jakichś bardzo egzotycznych tych słówek, ale nawet jeżeli nauczymy się podstaw, to zawsze będzie można wśród znajomych przyszpanować, jakie to my obce języki znamy. Jeżeli się nauczymy jakiegoś tam nieco bardziej egzotycznego. A w wersji angielskiej to tych kursów jednak jest sporo.
3: Tak. Można tak jak pan w klubie naszym rosyjskim uczyć się sześciu naraz.
2: No bo czemu nie?
3: Jak się komuś znudzi jedno Duolingo, po dwa.
2: Dokładnie, dokładnie. No, także zapraszamy do zabawy. Miejmy nadzieję, że na iOSie wybór lekcji zostanie niebawem poprawiony. A na dziś dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy też Patrykowi, który do nas dzwonił i testował Duolingo chociażby na Windowsie 10. A wspólnie z Pawłem Masarczykiem dzisiejszą audycję poprowadziłem. Dzięki serdeczne, Pawle.
3: I ja dziękuję i do usłyszenia ponownie.
2: Do usłyszenia, Michał Dziwisz, kłaniam się. No i do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia i w Tyflo Podcaście. Trzymajcie się, cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja

0: Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. Dzisiaj mamy wtorek, jak zwykle. Znaczy, jak zwykle we wtorek jest Tyflo Przegląd, dlatego mówię, że mamy jak zwykle wtorek. Kilka minut po godzinie 21 września. Dzieci do szkoły, wakacji, koniec, laby, koniec, zimno,
2: studenci,
1: ponuro.
2: Jak nie mają kampanii wrześniowej, to jeszcze mają miesiąc laby.
1: Tak, to jeszcze mają miesiąc laby.
3: U nas nawet więcej.
1: Z której chętnie korzystają, na przykład ja. No i co, kogo my tu dzisiaj mamy? Mamy Mikołaja, mamy Michała, mamy Tomka.
2: Dzień dobry.
1: Mamy Piotra. No i mamy mnie, Katarzynę Ślipek. Nie ma Roberta i nie ma Pawła dzisiaj z nami, ale damy radę bez nich, myślę. To co? Najpierw jeszcze powiem, bo znowu zapomnę, że nasza audycja jest interaktywna, streamowana na Facebooku, tam też można do nas pisać, z nami się kontaktować, można do nas dzwonić przez Zooma, wprosić się na naszą antenę. Można do nas pisać przez aplikację Tyflo Podcastową na PC i na Tyflo Podcastowy kontakt. Na
2: czyli kontakt.tyflopodcast.net.
1: Tak jest. To co? Zaczniemy sobie dzisiaj, zaczniemy sobie od tego, co to dzisiaj będziemy dla Was przygotowaliśmy i ja zapraszam na Tyflohedy.
4: A dziś między innymi beta iOS-a i jej problemy z dostępnością. Od dziś mniej dorobimy do renty. A od przyszłego roku umowę o dzieło trzeba będzie zgłosić ZUS-owi. Powiemy, czym jest GTK i o lepszym wsparciu dostępności. Dodatek dla Zooma na NVDA. Konkurs od Himsa dla posiadaczy nowych PriceSensów. Paweł Wdówik do spotkania na live, mowa o pełnomocniku rządu. Urządzenie Braille'owskie znowu z dawnym VAT-em. Dowiemy się, co to jest technologia UIA. Microsoft przyspiesza jej działanie. Jak odwołać się od decyzji ZUS-u? Jest poradnik. Porozmawiamy o tym, czym jest wirtualna karta od mBanku. Dodam, że jest dostępna. Zapytamy Tomka, czy OCR może się przydać do orientacji w terenie. Obiecane książki od Larixa dla użytkowników DZDN-u. A w technikaliach m.in. o nowych etykietach klas energetycznych i o nowym iOS-ie, niewygodnym dla Facebooka. Niektóre pozycje od Netflixa za darmo. WhatsApp idzie jak burza, kolejne funkcje nowe. Michał opowie o nowym trybie audio w Zoomie. A ja o małym smartfonie, tym razem ze stajni Xiaomi. Aplikacja Google Lookout jednak dostępna w Polsce.
1: I to tyle, trochę tego jest. Może jeszcze coś nam się przyplącze w międzyczasie.
2: A może również i wy macie dla nas jakieś informacje, jeżeli tak, bo w końcu my nie musimy wiedzieć wszystkiego, absolutnie, nie mamy na to monopolu, więc jeżeli chcecie nas uraczyć jakimiś ciekawymi informacjami, to po prostu dzwońcie również i w tej sprawie, nie tylko żeby komentować to, o czym my będziemy tu rozmawiać i opowiadać.
1: Tak jest, w poprzedniej audycji, albo jeszcze w poprzedniej, rozmawialiśmy o aplikacji Google Lookout, no i takie było to niepewne, czy ona jest dostępna w Polsce, czy jednak nie jest, ale tutaj wszelkie wątpliwości chyba nam rozjaśni Tomasz.
5: No tak, co prawda, nie wiem, bo chyba już mamy drugi news, to nie wiem, czy nie lepiej byłoby na razie o nim powiedzieć, bo on jest głośno na razie w domu.
1: Okej. Okay.
2: No to możemy powiedzieć...
1: No to znowu problemy z dostępnością bety nowego iOS-a.
2: Tak, to Mikołaj.
3: Tak, to tym razem ja. No był problem z betami, był problem z Watch OS-em. To już zostało poprawione, już powychodziły te nowe bety, które są ponownie dla osób niewidomych używalne. Teraz problemy dotknęły iOS-a. Może nie są to problemy aż tak straszne jak problemy z WatchOS-em, ale są to problemy nadal dość irytujące. O co chodzi? Jeżeli posiadamy najnowszą betę iOS-a w wersji 14, to bardzo możliwe, że zauważymy bardzo duże opóźnienia przy używaniu VoiceOvera. Od momentu wykonania gestu do momentu usłyszenia, co VoiceOver ma nam do powiedzenia, minie po prostu jakiś spory odstęp i to absolutnie kiedyś tak nie wyglądało i się nie powinno tak dziać.
1: Po prostu responsywność jest zupełnie
3: tak,
1: wolna.
3: Tak, responsywność spadła. Mówi się o tym, że jest to jakoś spowodowane jakimś dodatkowym wsparciem dla tego OCR-a, który ma rozpoznawać na żywo jakby te obrazki wszystkie, które są na ekranie i jakieś te zmieniające się treści i że to coś przez to. Ale to są gdzieś tam jakieś plotki, spekulacje, informacje niepotwierdzone. Najważniejsze jest jednak to, jak się z problemem uporać, bo co się okazuje, z problemem się uporać da. Należy wejść w ustawienia VoiceOvera i w opcji języki pokrętła dodać sobie na pokrętle nowy język i no oczywiście powinien być to ten język, którego my używamy, czyli na przykład język polski. Bo tak naprawdę na pokrętle, jeżeli chodzi o język, domyślnie jest dostępna jedna opcja, tak zwany język domyślny. Język domyślny to jest tak naprawdę to, co iOS uzna za stosowne. Czyli jeżeli naszym językiem systemu, językiem interfejsu jest polski, to język domyślny najczęściej będzie językiem polskim. Ale na przykład, jeżeli otworzymy sobie Safari i wejdziemy na stronę, która jest w języku angielskim i ta strona deklaruje, że jest w języku angielskim, to dostajemy w tym momencie domyślny język angielski i na VoiceOver tę stronę przeczyta po angielsku.
1: Automatycznie się powinien
3: przełączyć, dokładnie. Bo to jest język domyślny. Taki, jaki w danej chwili, w danym kontekście według VoiceOvera ma największy sens. A my możemy sobie dodać na pokrętle, jaki język chcemy. Ja na przykład posiadam na pokrętle wymuszony język angielski dodany, bo jeżeli potrzebuję przeczytać jakąś treść, a ona nie jest oznaczona i mi się VoiceOver sam nie przełączy, to ja lubię go po prostu z pokrętła przełączyć, wymusić mu po prostu, to mi proszę po angielsku czytać.
2: Nierzadko bywa też tak, że dana treść jest oznaczona źle i to jest dopiero problem, jak na przykład
1: tak,
2: jest oznaczona jako
1: też tak jest.
2: Jakiś egzotyczny język i nagle okazuje się, że nam czyta w ogóle w sposób, którego nie rozumiemy. Też jest taki dosyć częsty przykład, dla którego warto coś takiego zrobić. To jest oczywiście postępowanie nie do końca właściwe, ale to już jakby abstrahując od tego, bo każdy robi tak, jak mu wygodniej i ja przyznam się szczerze, że też bardzo często tak robię, dlatego że bardzo dużo działam jednak na syntezie polskiej i czasem po prostu jest mi nawet coś wygodniej przeczytać polską syntezą po angielsku niż syntezą angielską, czego się oczywiście robić nie powinno, ale ja mimo wszystko to robię. No
3: wiesz
2: i
3: co? Z tym, Michale, że tego się robić nie powinno, to ja się coraz mniej, szczerze mówiąc, zgadzam.
1: A jak czytają niedowidzący najpierw, albo widzący, najpierw czytają, że tak powiem, tak jak się pisze, a potem w locie to sobie po prostu, wiesz, przetwarzają na czytanie.
3: To jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka, że ja, szczerze mówiąc, czytając sporo angielskiego polską syntezą, mam porównanie między, po pierwsze, tym, jak piszą widzący,
2: aha,
3: po drugie, tym, jak piszą niewidomi Amerykanie i
2: a na to, jak piszą niewidomi Amerykanie, to już nieraz się skarżyłeś, jak tak sobie rozmawialiśmy, bo oni to błędów robią jeszcze więcej niż polscy niewidomi, co niektórzy.
3: Jeszcze więcej, dokładnie. I niewidomi Amerykanie to jest jedno, ale też niewidomi, którzy uczyli się angielskiego na syntezie i uczyli się angielskiego na syntezie angielskiej. A mam też porównanie kilku przykładów, jak najczęściej piszą osoby niewidome, które uczyły się angielskiego na syntezie, no ujmijmy to narodowej, jaka by ona nie była, jeżeli język danego narodu jest w miarę fonetyczny. I co się okazuje? Osoby, które uczyły się języka na syntezie, w tym języku, czyli właśnie na syntezie angielskiej, mają bardzo duży problem ze spellingiem i mają bardzo duży problem z ortografią, tak my byśmy to ładnie po polsku powiedzieli. I okej, jak dla mnie, szczerze mówiąc, lepiej mieć jest nawet problem z akcentem czy problem z gramatyką, bo jeżeli wiadomo, że my nie jesteśmy, że tak powiem, z Ameryki, to nikt też od nas nie będzie oczekiwał, że nasz język będzie perfekcyjny i że my będziemy brzmieć i mówić jak Amerykanin. Ale jeżeli będziemy pisać jak niewidomy, bo tego się nie da inaczej nazwać, jak niewidomy, to będzie to wyglądało co najmniej dziwnie, bo nawet osoba ucząca się angielskiego, mówię o osobie widzącej, powiedzmy pochodząca z Polski i będąca na jakim takim średnio zaawansowanym do zaawansowanego poziomie, no po prostu takich błędów nie robi. A ludzie, którzy są naprawdę inteligentni, oczytani, zorientowani w świecie, bardzo w jakiejś na przykład dziedzinie mający głęboką wiedzę z Ameryki, naprawdę jak ich się czyta polską syntezą, to i też jak ich się czyta po prostu wzrokiem jako osoba widząca, to się zapala od razu czerwona lampka, halo, halo, słuchajcie, z tym człowiekiem jest coś nie tak. I nie wiem, jeżeli ja bym był pracodawcą, powiedzmy widzącym, i chciałbym zatrudnić taką osobę i dostałbym od niej, nie wiem, jakiegoś maila, w której zauważyłbym coś takiego, to automatycznie no, ocena takiej osoby może spaść mocno, mocno w dół.
2: Mikołaju, ale ty mówisz już o takich rzeczach bardzo oczywistych. Dla mnie na przykład nie do pomyślenia byłoby wysłaniem oficjalnego maila, zwłaszcza w kwestii podania o pracę, bez sprawdzenia, czy tam nie ma jakichś błędów.
1: Najgorsze, co jest, słuchajcie, to dyktowanie i niesprawdzanie
2: dokładnie,
1: maili.
2: No to
1: bez kropek, bez żadnych znaków interpunkcyjnych, po prostu jednym ciurkiem kawał tekstu sobie leci i tyle.
3: Inaczej, Michale, sprawdzanie błędów, sprawdzaniem błędów, problem pojawia się w pewnym momencie, że mamy tutaj polski przykład, słowo morze, bałtyckie.
2: Tak,
3: słowo morze,
2: wiem o czym mówisz. No, to są takie rzeczy, które ja się ostatnio nawet złapałem na jednym z takich wyrazów. Już teraz nawet nie pamiętam, jaki to był wyraz, ale nie był to taki aż tak bardzo oczywisty wyraz, ale też dobrze, że sprawdziłem, czy aby na pewno tak go się powinno opisać, bo w tym konkretnym przypadku, bo właśnie nie podkreśliło mi, ale też nie podkreśliło mi innej jego pisowni, więc tak sobie pomyślałem, aha, tu jest coś nie tak i tu trzeba to będzie jednak sprawdzić i się upewnić. No ale to jest jakby elementarne, to jest elementarne zachowanie. No.
3: Ale z tym jest bardzo duży problem, więc ja bym przynajmniej w przypadku syntezy czystej, czyli nie wiem, Gregor, Syntok, SPIC z dużymi modyfikacjami i wywalonym słownikiem. Mogę podrzucić plik, jeżeli będzie potrzebny. SPIC altixowski w wersji, której by nie był. To są syntezy, które czytają tekst tak, jak są napisane. I oczywiście nie mówię, że my mamy 100% tekstu tak czytać. Wiadomo, że warto też, ucząc się języka, mieć wiadomo, mowę też oczywiście i też jej używać. Tutaj się od razu brailiści obudzą, że to monitor brailowski rozwiązuje ten problem i mają rację. No tylko co by nie mówić, jeżeli ktoś absorbuje dużo treści w danym języku, to myślę, że nie jest w stanie absorbować takiej ilości brailem, jaką jest w stanie zaabsorbować synteza.
1: Absolutnie. Absolutnie nie ma takich szans.
5: Mi się wydaje, znaczy może nie to, że mi się wydaje, ale znam ludzi, którzy tylko brailem w jakimś tam języku i oni nie są w stanie bardzo pracować z syntezą. Tylko i wyłącznie Braille,
1: tylko,
5: więc...
1: Tak, tylko wiesz co, ja Mikołajowi chodzi o to, czy jeżeli robisz to Braillem, to czy jesteś w stanie jakby przewartować tyle, takiej ilości treści, jakbyś to zrobił za pomocą syntezy. W tym czy... sensie.
3: Nie wiem, jesteśmy w stanie tempem...
5: Trudno powiedzieć, to znaczy, bo wiecie, jeżeli ktoś jest zaawansowany, to pewnie tak, ale to też zależy, co robisz.
2: Tomku, Original Sound chcesz... tak w ogóle, bo...
5: Dobrze, zaraz sobie włączę.
3: Fajna opcja, w sumie wszystkim polecamy.
2: Tak.
5: Ja tylko dopowiem, że... I zaraz włączę. Ja tylko dopowiem, że podejrzewam, że jeżeli ktoś nie zna syntezy, to będzie się zastanawiał, jak to jest napisane, co sobie politeruje, tu coś... I jakby w tym, w takim kontekście, no Braille będzie, może być jednak szybszy, zwłaszcza jeżeli ktoś tym Braillem czyta to naprawdę dobrze, a są osoby, które czytają dość dobrze Braillem, czyli na tyle, że można by się no, spierać, czy to jest szybsze, czy synteza jest szybsza.
2: Dobrze, słuchajcie, ja myślę, że no to jest też jedna z tych dyskusji, na które możemy poświęcić naprawdę dużo czasu, a ludzie do nas piszą, więc ja teraz pozwolę sobie odczytać to, co do nas piszą. Chyba, że jeszcze Mikołaju chciałbyś coś a propos tego iOS-a dodać.
3: Coś a propos dobrze. Tej rzeczy. Co musimy zrobić? Powiedzmy, że używamy iOS-a w języku polskim, wchodzimy sobie właśnie w języki pokrętła i dodajemy sobie język polski. I w tym momencie na pokrętle będziemy mieć dwie opcje w kategorii język. Domyślny język polski i polski. I polski będzie tym wymuszonym polskim, czyli nieważne jak strona będzie deklarować, ten polski to będzie zawsze polski. I na takim polskim, jak i na jakimkolwiek innym języku poza językiem domyślnym, tego opóźnienia nie będzie. I po prostu musimy sobie to przełączyć. I w tym momencie będzie nam to działać. Oczywiście wiadomo, że jeżeli używamy iOS-a po, nie wiem, angielsku, to sobie dodajemy na pokrętle język angielski i zamiast polskiego i sobie zamiast domyślnego angielskiego korzystamy z angielskiego, tego dodanego, wymuszonego, bez opóźnienia.
1: Jak na to wpadłeś?
3: Ja na to nie wpadłem, ja sam nawet nie mam tej bety, ja tylko donoszę za Twitterem. Mhm. Dlaczego nie mam bety? Właśnie z takich powodów. Wolę poczekać, aż wyjdzie wersja stabilna.
2: Swoją drogą, tak na marginesie, ja tylko dodam, że tak generalnie ja czasem zauważam, że VoiceOver potrafi działać nieco wolniej i mniej responsywnie po jakimś czasie użytkowania. I warto go co jakiś czas tam sobie tak przerestartować. Przynajmniej tak jest u mnie, no a ja mam iPhone'a 11, więc jest to stosunkowo nowy telefon i nie wydaje się, żeby to był jakiś problem natury sprzętowej, żeby on miał jakoś za mało zasobów. To jest chyba po prostu kwestia tego, że tu są jakieś błędy niestety, może jakieś wycieki pamięci albo coś tego typu.
3: Z takich ciekawostek...
6: Ja jeszcze dodam tego, że mam iPhone 8 Plus, na którym testuję iOS 14 i mam ten język dodany, ten polski i nie miałem takich problemów, więc to na pewno działa, bo mam aktualną wersję i tych problemów z responsywnością VoiceOvera nie miałem.
3: Taka jeszcze ciekawostka, ktoś ostatnio zrobił jakieś testy, jakimś nieoficjalnym trikiem udało mu się odpalić macOS-a 10 bodajże 6 na takim bardzo porządnym nowym Macu, chyba 16 GB RAM-u i jakiś spory procesor i żeby zobaczył jak to w ogóle wszystko działa i co się okazuje. Większość opóźnień VoiceOvera, które były wtedy i gdzieś tam są do dziś, mimo takich zmian w parametrach komputera została. Czyli okazuje się, że część z tego to nie są do końca kwestie samej jakiejś nieadekwatności i zbyt małej ilości zasobów, tylko to są jakieś kwestie bardziej wewnętrzne i bardziej sprzętowe. Nie wiem, czy na poziomie karty dźwiękowej, czy na poziomie klawiatury, czy na poziomie czego, ale gdzieś indziej są te problemy z brakiem responsywności, to nie jest do końca kwestia za słaby i za wolny komputer. Taka tylko sygnalizacja.
2: To ja teraz przeczytam kilka informacji, które już do nas spłynęły, bo oczywiście możecie do nas pisać i z tego korzystacie. Mnie to bardzo cieszy. I mamy najpierw wypowiedź Mikołaja na temat wersji beta. O czym należy pamiętać, że to są wersje beta, a poszczególne bety to niezależne od siebie wersje. Zapomina się o tym, że do każdej publicznej bety jest inna lista rzeczy do testowania, której najczęściej nikt nie czyta. Z tego też wynika zupełnie błędne podejście do wersji beta, że Apple coś zepsuło w kolejnej wersji i tak dalej. A to nie jest tak jak z wersjami produkcyjnymi. Tak napisał do nas Mikołaj. Napisała też do nas Aga i też w kwestii nadgryzionej, że tak powiem, bo Aga pisze do nas tak. Chciałem się podzielić z wami taką informacją odnośnie pogodynki od Apple. Jak wam wiadomo, albo i nie, prawie wszystko w aplikacji jest przedstawione graficznie. Chodzi tutaj głównie o pogodę godzinową. Wszystko tam jest przedstawione za pomocą grafiki. Do tej pory myślałam, że te ikonki różnią się jedna od drugiej. Chodzi mi tutaj o to, że na przykład kiedy mamy pogodę godzinową, to VoiceOver anonsuje to w następujący sposób. 12.00 przelotne opady, 13.00 ulewa, 14.00 lokalne przelotne opady. Osoba widząca widzi to tak, że o każdej z wymienionych godzin jest przedstawiona chmura i deszcz. Każda jest identyczna, więc osoba widząca nie jest w stanie stwierdzić, jakie natężenie będzie miał w danej chwili i w danej godzinie deszcz. To samo tyczy się burz, czyli podsumowując, my jako niewidomi zyskujemy więcej informacji niż osoby widzące. Zaczęło się od tego, że się o to zapytałam i otrzymałam właśnie takie informacje. Do tej pory myślałam, że te ikonki nie różnią się między sobą, czyli przykładowo, że przelotne opady deszczu będą przedstawione jako chmura i parę kropelek deszczu, a jeżeli będzie, dajmy na to, ulewa, to będzie dużo kropelek deszczu. Czasem można się zdziwić. Wiem, że to mało istotna sprawa, ale pomyślałam sobie, że jednak kogoś to może ciekawić, tak jak mnie. Pozdrawiam. My ciebie też, Aga, bardzo serdecznie pozdrawiamy i mamy jeszcze jeden komentarz, jeden wpis, a to jest ogłoszenie, słuchajcie, od Fundacji Ari. Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych. Projekt pod tytułem Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących. Udział w projekcie jest bezpłatny. Poszukujemy osób, które są osobami z dysfunkcją narządu wzroku, posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny. Są bierne zawodowo, są w wieku 18-65 lat, mieszkają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i tu oświadczenie, czyli pewnie trzeba będzie takie oświadczenie dostarczyć. Proponujemy cykl szkoleń indywidualnych i grupowych wyjazdowych, wśród których przewidziane są między innymi kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych dla osób niepełnosprawnych, zajęcia za obsługi smartfonów, tabletów, specjalistycznego oprogramowania, poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne z zakresu kreowania wizerunku i inne. Warsztaty kompetencji życiowych, zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia dla osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne. Zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się, orientacja przestrzenna, indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, płatne staże zawodowe. Zgłoszenia prosimy kierować i tu są dwa numery telefonu: 796-827-056. Jeszcze raz powtórzę: 796-827-056. I jeszcze jest drugi numer telefonu: 500-634-415. To są dwa numery telefonu i mamy jeszcze adresy e-mail. To jest ariari.kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie pisane razem, @gmail.com oraz ariari@ariari.org. Zapraszamy. I tu jeszcze taka informacja, że projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. No, więc tak to wygląda. Jeżeli ktoś ma ochotę się doszkolić, jeżeli ktoś chce poszerzyć swoje kompetencje, to zgłaszajcie się do Fundacji Ariari. No i działajcie.
1: To co, Tomku, czy jesteś gotowy na opowiedzenie
5: tak.
1: o tym Google Hangoucie?
5: Znaczy, króciutko, bo jakby o tym Paweł już mówił, tylko że mówił, że ta aplikacja nie jest dostępna w Polsce. Tymczasem, jak się okazało, ta aplikacja dostępna w polskim sklepie Play jak najbardziej jest. Można ją pobrać. Oczywiście, tak jak Paweł mówił, ona jest po angielsku. Natomiast no, warto ją mieć, bo no, jest jedna z tych aplikacji. Znaczy, no, OCR-ów nigdy za dużo. On ma jakąś swoją charakterystykę, trochę ją już testowałem, ale no, kiedyś w końcu będę musiał zrobić ten podcast taki o tych różnych OCR-ach, o różnych tego typu aplikacjach i wtedy mam nadzieję, że pokażę wszystko, zwłaszcza, że no, sam zaczynam odkrywać kilka programów, na przykład też dla Androidowców SuperSense. Bardzo fajna aplikacja OCR-owa, także no naprawdę tego jest, no, jest czym się bawić i jest o czym podcast robić. O,
2: tak. I to rzeczywiście też czasem naprawdę może się przydać, kiedy sobie gdzieś idziemy i chcemy się tak rozejrzeć po tych wszystkich szyldach. Wiadomo, że to nie będzie jakoś bardzo super informacyjne, nie przeczytamy sobie wszystkiego zawsze, bo czasem po prostu nie wiemy, gdzie coś jest, ale czasem jak się gdzieś idzie, to można się naprawdę zdziwić, na co jesteśmy w stanie natrafić.
5: To się zgadza, ale o tym też powiemy później troszeczkę w audycji.
1: O orientacji przestrzennej za pomocą OCR-a, nie?
5: Tak jest, tak jest.
1: To teraz Piotr i dał nam taką informację niezaciekawą tutaj, że jeżeli pracujemy i mamy rentę, no to niestety zmniejszają się te widełki, do których będzie można dorobić.
6: Tak, dokładnie. Niestety zmniejszenie jest dosyć znaczne, co niektórym może, tutaj dla niektórych może stanowić problem, jak między innymi dla mnie. Dochody, które możemy mieć miesięcznie do renty, zmieniają się co kwartał według przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. W poprzednim kwartale to przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5024 zł tam z groszami. No i niestety od 1 września do 30 listopada osoby posiadające rentę lub emeryturę mogą zarobić do 3517 zł i 20 groszy.
1: Ojej, to rzeczywiście tak, znaczny spadek.
6: To jest aż 215 zł mniej niż to było w poprzednim kwartale i to taki jest dosyć znaczny spadek, no niespodziewany bym powiedział. Bo raczej ostatnio to wszystko rosły, te wskaźniki.
2: Ale to zawsze tak jest, to znaczy, że akurat...
1: Nie, zaraz, jak to 215? Mówiłeś coś o 5 000.
2: Ale to jest...
6: Nie. 5 000 to jest przeciętne wynagrodzenie,
1: a mówię, dobra.
6: 3700 ponad było, tak? W zeszłym, w zeszłym kwartale możliwe do dorobienia, tak? Do osób właśnie posiadających rentę. No więc tak, więc to tak się zmniejszyło, więc wszyscy, którzy właśnie
1: ale mamy
6: pracują...
1: nadzieję, bo to jest ruchome bardzo, więc...
2: No tak, to jest ruchome, oczywiście.
5: To jest ruchome, poza tym z reguły właśnie co roku ten czasem drugi, czasem trzeci chyba kwartał właśnie on z reguły jest niższy niż pozostałe.
6: Mhm, tak.
5: To się dość często zdarza. To generalnie i tak idzie w górę, bo to tak, przecież tak, nie wiem, czy pamiętacie, tak. To niedawno to jeszcze było... No, 3 z kawałkiem, takim mniejszym kawałkiem, albo prawie 3.
6: Dokładnie.
5: Teraz to się rzeczywiście zwiększyło. No, zobaczymy. No,
6: trzeba uważać przez 3 miesiące i zacząć od grudnia.
1: To jeszcze zostaniemy sobie przy ZUS-ie, dlatego że ci, którzy pracują na umowę o dzieło, od następnego roku będą musieli to właśnie ZUS-owi zgłaszać. Tak, Tomek? To taka informacja od ciebie.
5: Tak. I dlaczego o tym napisałem? To znaczy generalnie umowy o dzieło, no już od dawien dawna, to było takie coś, co nie wiadomo, czy to się wlicza do tych dochodów, które wpływają na wysokość renty, czy się nie wlicza.
2: Bo to sam ZUS miał na ten temat różne zdanie.
5: ZUS miał różne zdania i teraz tak, w tym roku zdaje się, ZUS się w końcu określił tak, Dochody z umów o dzieło wliczają się jak najbardziej do tych dochodów, do tych dochodów do renty. Dlatego ZUS nie bardzo wiedział i wie jeszcze, że takie umowy mogą mieć miejsce, bo po prostu ich się z reguły do ZUS-u nie wysyłało. Od przyszłego roku natomiast będzie taka konieczność, znaczy pracodawca będzie musiał taką umowę wysłać do ZUS-u, chyba że umowę o dzieło sporządza pracodawca, u którego jesteśmy zatrudnieni. Czyli jeżeli ja jestem zatrudniony w firmie X i ta firma oprócz tego zatrudnia mnie na umowę o dzieło, to wtedy taka firma nie musi, z tego co wiem, takie umowy do ZUS-u wysyłać. W każdym razie, właśnie teoretycznie to było jakoś tam zwolnione. Natomiast jeżeli to jest firma inna, to musi w ciągu 7 dni od podpisania tej umowy, nie pamiętam od jakiego momentu, ale tam jakieś 7 dni jest, może ktoś to sprawdzi, musi w każdym razie zgłosić to do ZUS-u, w związku z powyższym ZUS będzie wiedział, że takie coś ma miejsce i jeżeli ktoś dorabiał sobie do renty umowami o dzieło, no to będzie musiał uważać od przyszłego roku.
1: Ale ja jestem ciekawa, czy to jest tak, że po prostu zgłaszamy ZUS-owi, że mamy tą umowę o dzieło, czy i tyle, i koniec, czy ona rzeczywiście jakby kwotowo nam się wlicza?
5: To zgłasza pracodawca, a nie my.
1: No dobrze,
5: jako,
1: ale chodzi o to, czy...
5: No chyba, że ty jesteś pracodawcą.
1: Nie, no rozumiem, ale czy to też nam się jakby dolicza do tych zarobków? Czy tylko chodzi o to,
5: tak,
1: żeby zgłosić?
5: Umowy o dzieło doliczą się do zarobków, no bo będzie zgłoszona informacja o umowie i prawdopodobnie będzie... Bo to teoretycznie chodzi tutaj o jakieś tam nadużycia, coś, jakieś tam różne rzeczy.
2: No to jest pokłosie którejś tam z kolei tarczy kryzysowej, tak?
1: Tak.
5: I to chyba nawet dość wczesnej.
3: Co by nie mówić o słuszności bądź niesłuszności tej ustawy, bo jakby nie na tym to dyskusja polega, ale jak dla mnie trochę kwestią absurdalną jest to, że tarcza antykryzysowa, której celem miało być pomaganie obywatelom w obliczu koronawirusa, przepycha takie rzeczy, bo jakby, jak już chcecie, to przepychajcie, ale przepychajcie to chociaż na widoku i osobną ustawą, nad którą można jakkolwiek podyskutować, poruszyć.
1: Ale
3: w
1: to jest specyfika tego rządu, Mikołaju, i tak
2: poza
1: jest
2: tym ja myślę,
1: ustawą.
2: Poza tym ja myślę, że to jest kwestia dotycząca tak naprawdę niewielu osób, że po prostu nawet i przypuszczam, że niespecjalnie ktokolwiek chciałby szerzej nad tym dyskutować, no bo kwestia umów o dzieło, umowy o dzieło, to są umowy bardzo specyficzne i to w sumie tak naprawdę, no może w naszym na przykład środowisku, to się trochę tych umów zawiera. Ale tak
1: się
2: generalnie...
1: Zgadzę, dlatego, że w dziennikarstwo
2: no Kasiu,
1: stoi
2: Kasiu,
1: bardzo dużo.
2: Kasiu, ale słuchaj, co ja mówię w naszym środowisku. O to mi właśnie chodzi, że to są umowy specyficzne dla iluś zawodów, ale nie dla jakby tak generalnie. No większość umów to jest jednak jakaś umowa zlecenie, umowa o pracę, a z tymi umowami to no, większość społeczeństwa ma jednak do czynienia niż z umowami o dzieło. O to mi chodzi.
1: Ja myślałam, że chodzi o to, że mówisz w naszym środowisku.
2: Nie, w naszym powiedzmy naszych tu gdzieś znajomych, czy osób zajmujących się jakkolwiek górnolotnie, to nie zabrzmi jakąkolwiek działalnością twórczą. O to mi chodzi.
1: To mi chodzi.
2: Mamy tu taki komentarz od Justyny, która napisała do nas tak. Pozdrowienia, te progi z rentami to jest jakaś porażka. Potwierdzam, czy kiedyś w końcu to się skończy. No tak, no, też byśmy chcieli, żeby to się skończyło kiedyś z tymi progami, ale no to chyba nie jest pytanie do nas. Natomiast ja tu widzę, że kogoś mamy na łączu, kto by chciał z nami porozmawiać. To jest z nami Paulina tym razem.
1: Nawet dwie osoby chyba są.
2: Na razie widzę jedną, ale to zaraz zobaczymy. Paulino, czy nas słyszysz? A nie, Paulina ma no audio connected, więc Paulina, zanim nas usłyszy, to jeszcze pewnie chwilę potrwa. No dobrze, to może przejdźmy dalej.
1: To Mikołaju, co to jest to GTK4 i o co chodzi z dostępnością?
3: O,
2: albo może, albo o. zanim to, to, to może właśnie, to, to może, bo Paulina już się z nami połączyła. Jesteś, Paulino, słyszymy cię. Witaj. Co nam chcesz powiedzieć?
7: Okej. Proszę jeszcze moment. O, dobra, bo ja was chcę słyszeć tylko z jednej instancji. Dobra, super. Generalnie tutaj się zgłosiłam, ponieważ znowuż z newsem androidowym, w takim z doskoku, ponieważ ostatnio była promocja, co prawda już teraz jej nie ma, ale polecam apkę Smart Notify, która służy do, jakby jest podmianką domyślnego dialera. Jest to apka, dzięki której obsłużymy wiadomości SMS i połączenia telefoniczne. I zrobimy trochę więcej. Generalnie cechuje się ona mnogością różnego rodzaju ustawień. Na przykład ja sobie zrobiłam dźwięk na utratę zasięgu, na odzyskanie zasięgu, dźwięk na utratę zasięgu Wi-Fi, odzyskanie sygnału Wi-Fi. Można sobie też zrobić dźwięki na poszczególne wartości procentowe baterii, na pełne naładowanie baterii. Także tutaj mamy bardzo dużo opcji różnych, rozszerzonych. A z takich typowo dialerowych rzeczy na przykład ta apka, nie wiem jak to działa jeszcze, bo się nie przy... no jakby nie sprawdzałam tego, ale jest coś takiego, że apka potrafi wykrywać, kiedy mamy telefon w kieszeni i przez to podgłośni dzwonek. Można sobie wybierać osoby, które będą się w stanie przebić przez tryb nie przeszkadzać. Możemy sobie na przykład ustawić, że dla danej osoby chcemy wibrację SMS-a, a dla kogoś nie chcemy. Możemy sobie ustawić, że dla kogoś dłuższą, dla kogoś krótszą. Możemy, tak naprawdę tutaj jest tyle opcji i tyle konfiguracji, że tak naprawdę 17 zł to jest niewielka cena za tak dobry produkt. Powiadomienia, jeśli są na przykład te o zasięgu czy o Wi-Fi, które ja mam zrobione, wyświetlają się w alternatywnym panelu powiadomień w Commentary Screen Reader, jeśli ktoś używa, także wszystko jest tutaj dostępne. Aplikacja nazywa się Smart Notify, czyli Smart Notify. Zapraszam do Google Play'a. Można sobie zobaczyć, spróbować. W darmowej wersji jest większość tak naprawdę rzeczy, które da się zrobić. Także myślę, że
4: można. A czy trzeba zmieniać domyślną aplikację do wiadomości telefonu?
7: Nie trzeba, ja mam to zrobione, ale aplikacja poleci sobie również jako niedomyślna. Tak, co prawda będzie miała mniej pola do popisu, bo na przykład możemy sobie tak ustawić, że jak ktoś do nas zadzwoni albo napisze SMS-a, to na przykład ja mam tak ustawione, że apka mi się tłucze co minutę z przypomnieniem: halo, halo, ktoś ci tu zadzwonił, ktoś ci tu napisał, zrób coś z tym. I na przykład ona wtedy też wyświetla jakieś tam okienko, jak odblokujemy ekran telefonu. Mamy okienko z treścią, możemy zamknąć, możemy z poziomu tego okienka się tam przeklikać do odpowiedzi, do zadzwonienia do tego kogoś. Także myślę, że warto jest ustawić sobie domyślną, ale nie trzeba.
4: A RCS-y wspiera?
7: RCS-y nie wiem, chyba jeszcze nie. I nie wspiera również MMS-u. Że...
5: Aha, a to... Aha, okej.
7: Okay. MMS, no to dla nas myślę, że nie jest aż takie ważne.
2: Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, no bo kiedyś to tam się czasem jakieś multimedia przesyłało MMS-ami, no, tak. Nie tylko zdjęcia.
7: No tak, ale myślę, że teraz... Jeżeli dostajemy na przykład coś głosowego, to prędzej jakimś innym komunikatorem.
2: No tak, Telegram, WhatsApp, Messenger.
7: Tak. Znaczy, generalnie w sumie nie myślałam o tym, ale zasugeruję, jeśli tego nie ma, żeby deweloper zrobił RCS-y. Naprawdę to jest po prostu na każdą, jak zobaczycie sobie opinię w Google Playu, praktycznie na każdą opinię jest odpowiedź.
4: A czy ona jest po polsku, w języku polskim czy angielskim?
7: Odpowiedź jest po angielsku.
4: Nie, w ogóle aplikacja cała.
7: Aha, aplikacja. Aplikacja interface. Jest po polsku. Aplikacja jest po polsku.
4: No, to rzeczywiście. Muszę przetestować.
1: Czy coś jeszcze, Paulino, chciałabyś dodać?
7: Chyba na razie nic, ale jeśli coś mi się przypomni. Właśnie, czy będzie potrzebny link, czy raczej sobie poradzą?
2: No fajnie, jakbyś wrzuciła gdzieś. To byłoby miło.
7: Okej, to ja rzucę linkiem po transmisji.
2: Dobra,
7: bo nie
2: super.
7: Mam tego nowego Facebooka.
2: Super,
7: jeszcze.
2: To dzięki. No, dopadnie to, cię prędzej czy później, tak jak wszystkich. To już chyba właśnie
7: tak,
2: teraz.
7: Tak, wiem, ale... Ale rzecz jest w tym, że ja go nie mogę jakby wywołać ustawień, ja go nie mogę striggerować, żeby on się przełączył. Bo ja chcę, ja lubię testować, ale nie mam jak.
2: Rozumiem.
7: No, także to tyle ode mnie, nie zajmuję linii. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, trzymaj się.
1: To co, Mikołaju?
3: Tak, GTK 4 i jego dostępność. O co tak naprawdę chodzi? Czym jest GTK? GTK to jest biblioteka, narzędzie, jakie zwał, tak jest zwał. W każdym razie coś, dzięki czemu programiści tworzą interfejsy do programów wszelkiego rodzaju. No niestety te interfejsy są dostępne tylko jeżeli uruchamiamy dany program na Linuxie. GTK działa również na Windowsie, działa również na Macu, ale na tych platformach nie działa ono ze screenreaderami. Jest parę narzędzi, to są najczęściej jakieś takie mniejsze narzędzia, najczęściej narzędzia, które się gdzieś tam urodziły w środowisku Linuxowym, ale z tych czy innych powodów zostały przeniesione też na inne platformy. Z takich większych programów, co kojarzę, co wiem, że ludzie mieli na przykład problem bardzo często, jest taka aplikacja, to się nazywa bodajże Zotero czy Zotoro. To przy pisaniu prac naukowych wszelkiego rodzaju, magisterskich, inżynierskich, doktorskich i innych podobnych, jest z tego co wiem często wykorzystywane narzędzie. Ono pozwala zarządzać tymi wszystkimi bibliografiami, źródłami, kogo cytujemy, jak cytujemy, skąd cytujemy, co my musimy podać, generuje nam te wszystkie pliki bibliografii do tych naszych systemów tworzenia prac i tak dalej. I to jest właśnie jedno z takich przykładowych narzędzi, które wiele osób używa, wiele osób sobie chwali, bo jest to darmowa alternatywa dla drogich i płatnych programów. No niestety jest to alternatywa dostępna tylko jeżeli używamy systemu Linux, bo właśnie działa z tym środowiskiem, z tym standardem i na Windowsie po prostu jeżeli uruchomimy jakikolwiek program zresztą, który jest właśnie w GTK napisany, to dostaniemy komunikat nieznane i nic nie będziemy tam mogli zrobić. Oczywiście wiadomo, można się bawić OCR-em, ale to tyle. No, ale otrzymałem taką informację gdzieś tam od ludzi, którzy pracują nad wersją czwartą, która jeszcze podejrzewam, że trochę, zanim do nas gdzieś tam przypełznie, że ta wersja czwarta będzie otwarta w jakiś sposób na to, żeby właśnie łączyć się z wszelkiego rodzaju interfejsami systemowymi, które pozwalają właśnie takim rozwiązaniom zapewnić tę dostępność i powiedzieć Windowsowi, to jest przycisk. Jak screen reader się zapyta, co to jest, to powiedz mu, że to jest przycisk. I tak dalej. Co, jeżeli oczywiście zostanie stworzona odpowiednia integracja między tym, a powiedzmy Windowsem, pozwoli na to, że na przykład NVDA no, będzie wiedzieć, że to jest przycisk i w tym momencie będziemy mogli sobie korzystać z wszystkich kontrolek, tak jakby to była zwykła Windowsowa aplikacja, nawet nie będziemy wiedzieć co to jest, bo to wszystko będzie dostępne. To oczywiście do tego to jeszcze sporo czasu, ale no są takie plany, jest ta sprawa na radarze, ktoś tam nad tym pracuje, więc to nie jest tak, że jakby temat jest olewany, tematem się ktoś zajmuje i myślę, że prędzej czy później możemy się spodziewać, że coś zostanie w tej kwestii zrobione.
2: Na Facebooku podrzuciła nam Monika taki artykuł. Ja co prawda teraz się nie zdążę z nim zapoznać, ale jest to artykuł traktujący o tym, że smartfony z klawiaturą wracają do łask. I z fizyczną klawiaturą oczywiście. I że będzie się ich pojawiać coraz więcej. I czy to jest dla nas dobra informacja? Z jednej strony myślę, że z pewnością, bo oczywiście... No i to oczywiście mowa tu o smartfonach z Androidem, bo oczywiście wiadomo, że obsługa telefonu to się wszystkim marzy ten, albo większości przynajmniej, powrót, żeby można było sobie tam coś na klawiaturze zrobić, bo to i szybsze, i wygodniejsze, i fajniejsze.
1: Co, teraz to już chyba coraz mniej.
2: Właśnie
1: może
2: o
1: kiedyś.
2: Tym, Kasiu, i właśnie o tym chcę powiedzieć, bo ja tak bym przestrzegał przed tym hura entuzjazmem nad telefony z klawiaturą. Ja powiem szczerze i uczciwie, że ja sobie to nie wyobrażam tak do końca w pełni komfortowo korzystać z iPhone'a z użyciem jakiejkolwiek klawiatury. A tam obsługa klawiaturą jest naprawdę zrobiona dobrze. A już mówię z jakiego powodu. To jeszcze tylko powiem z jakiego powodu. I z jakiego powodu mam takie obawy, że to może ludzi może tak ucieszyć, że będą te telefony z klawiaturą, a że może być to jednak trochę rozczarowanie. Z jednego prostego. Mianowicie takiego, że także programy odczytu ekranu i aplikacje są mimo wszystko, ale przystosowane do tego, żeby obsługiwać je dotykiem. I często trzeba wykonać jakiś gest na przykład, albo często trzeba dotrzeć do jakiegoś elementu w aplikacji, która jest prawie dostępna, ale coś tam gdzieś trzeba wykonać na zasadzie eksploracji i tego już z klawiatury się nie zrobi. I tu już zaczyna być problem, bo w tym momencie nagle się okazuje, że jednak trzeba do tego ekranu dotykowego sięgnąć, choćby nie chciał.
1: Ale to chyba nie będzie tak, że będziesz miał tylko klawiaturę.
2: Nie. Ja nawet o tym w ogóle nie mówię, że będzie, tylko ja mówię, tylko wiesz, ja mówię o takim takie entuzjastyczne podejście na zasadzie, będę miał telefon z klawiaturą, nie będę musiał korzystać z ekranu dotykowego.
1: Nie, poza tym...
5: To znaczy może.
1: Klawiatura teraz się też rozwinęła, są emotikony, są symbole i tak dalej. To już nie jest tak, że macie QWERTY i tyle.
5: To nawet nie o to chodzi. Dwie rzeczy. Po pierwsze, wykonanie gestu zajmuje ileś czasu. Znaczy, ja wiem jak to brzmi, to zajmuje prawie nic czasu. Tylko, że obserwując i to zarówno w Androidzie, jak i w iPhone'ie, to naciśnięcie strzałeczki zajmuje mniej czasu niż wykonanie gestu.
1: Ale strzałeczką nie teraz... zawsze wykonasz gest.
5: Moment.
1: Zawsze dotrzesz tam, gdzie chcesz szybko.
5: Momencik. Jeżeli robimy standardowe operacje, jak na przykład dzwonienie pod numer telefoniczny, to na pewno zrobimy to szybciej z klawiatury niż z klawiatury takiej wirtualnej. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, jak zwykle, osoby starsze. Pamiętajcie, że jakkolwiek smartfony wydaje, my wszyscy, osoby niewidome, jak tu jesteśmy i podejrzewam prawie wszyscy słuchacze, używamy smartfonów, bo nie ma innego wyjścia. Osoby widzące, jakkolwiek często używają smartfonów, zwłaszcza osoby młode, to nie jest tak wcale u nas w kraju na przykład, że jest na przykład 90% smartfonów i 10% telefonów zwykłych. Tylko to jest powiedzmy 50-50 z tego, co wiem. Jeżeli to jest 50-50, to znaczy, że połowa wszystkich ludzi, którzy używają telefonów, to używają telefonów z klawiaturą i to są telefony, nawet nie smartfony. W związku z powyższym podejrzewam, że wiele osób niewidomych mimo wszystko, gdyby dostało taki telefon z klawiaturą, to tej klawiatury używałoby wcześniej, czy w jakiś tam sposób. To znaczy nie byłoby czegoś takiego, nie możesz używać klawiatury, bo jej nie masz. I oczywiście będzie można się tutaj, zwłaszcza te osoby starsze, osoby, które nie bardzo chcą się uczyć tego dotyku, to będą mogły myśleć powiedziane, dobra, słuchajcie, tu macie okres przejściowy, macie tu smartfon, powiedzmy, który ma klawiaturę i jednocześnie ma Androida, jakby możecie sobie korzystać z telefonu, tak jak ze zwykłego telefonu. Odblokowujecie ekran, wpisujecie numer telefonu i on dzwoni, bo chyba są takie nawet launchery.
2: Tak, Tomku, oczywiście, w takiej kwestii masz absolutną rację i ja się z tym zgadzam. Ja o tym powiedziałem tak z perspektywy jednak takiego użytkownika i słusznie, i bardzo dobrze, że dodajesz i że przypominasz, że my, czyli tacy użytkownicy jednak nieco bardziej zaawansowani, nie jesteśmy jedną grupą, bo człowiek czasem o tym zapomina i tu się bije w piersi, bo faktycznie, ale oczywiście osoby starsze, takie osoby, które nie wymagają od tego, żeby ten telefon miał nie wiadomo jakie funkcje, no to na pewno z tego skorzystają. Ta grupa jak najbardziej. To się zgadza.
1: No i też rozumiem, że tobie chodzi, Tomek, o to, żebyśmy mieli wybór.
2: Tak.
1: Tak jak widzący mają ten wybór,
5: poza tym
1: tak my niekoniecznie
5: że
1: mamy, więc.
5: Widziałem nawet, że niektóre aplikacje bardzo fajnie się z takiej klawiatury obsługuje. Nawet jeżeli czytnik ekranu jakby nie przechwytuje tej klawiatury, to często listy jakichś elementów w różnych aplikacjach. Bardzo fajnie sobie z takiej klawiatury korzystają.
2: Mi po prostu chodzi o to, że ktoś chciałby zamienić takie typowe korzystanie z telefonu z ekranem dotykowym na typowe korzystanie z klawiaturą, że tu może być rozczarowanie, jednak dość duże. I tylko i wyłącznie o taką sytuację mi chodzi.
5: Natomiast ja myślę, że my nawet, zaawansowani użytkownicy, moglibyśmy wykorzystać
2: coś na pewno
5: w jakiś sposób hybrydowo.
2: Coś na pewno.
5: I to generalnie ta klawiatura myślę, że i tak by przyspieszyła takie działanie.
2: Tak, coś na pewno, natomiast ja uważam, że nie wszystko.
5: Tak, mi się przynajmniej wydaje.
2: Tak.
3: Ale
2: no,
3: jak tak. Dla mnie też.
2: Poczekajcie, bo mamy słuchacza na linii, więc może teraz dajmy się słuchaczowi wypowiedzieć, bądź słuchaczce. Kogo witamy?
8: Witajcie, Krzysiek z tej
2: czyli
8: strony.
2: Słuchacz. Cześć Krzysztof.
8: Ja tak witam was serdecznie. Ja tak odnośnie tej dyskusji, odnośnie tych telefonów z fizyczną klawiaturą, tutaj Monika podesłała i powiem wam szczerze, że nie tylko osoby starsze właśnie by chciały takich telefonów używać. Ja sam znam osobę jedną z młodych, która powiedziała, że nigdy w życiu się nie przerzuci na iPhone'a. Pomimo moich zapewnień to przyjadę i cię przeszkolę w tych podstawowych sprawach, jeżeli chodzi o obsługę, o gesty z voice-overem. To dla niej to jest w ogóle, wiecie, nie do przeskoczenia, czarna magia i ona zostanie przy dotykowych i właśnie między innymi też i przy LG-ku, bo ma tego LG One, tak, tego też kiedyś tam miałem. I no myślę, że to są właśnie telefony dla takich osób, które jednak jeszcze mają duże opory przed tym, żeby przesiąść się na ten dotykowy. Sam miałem te opory przed tym, ale niestety sytuacja mnie zmusiła, żeby się przesiąść na iPhone'a i powiem szczerze, że nie wróciłbym już do tego LG-ka, bo niestety sam posiadałem tego One Smarta i nie zrobiłbym tylu rzeczy po prostu, co robię teraz na iPhone'ie.
2: Tak naprawdę, ten telefon był też dość słaby, jeżeli chodzi o parametry, tak poza wszystkim,
1: ale
2: jak dobrze pamiętam.
1: Ale on miał klawiaturę.
2: On miał klawiaturę, tak.
8: On miał klawiaturę i 4 giga pamięci. Które po prostu no moliło. Poza tym w większości też rzeczy niestety ja tak zauważyłem, że jak go użytkowałem gdzieś ponad rok jakoś, to zauważyłem, że i tak część rzeczy trzeba było z tym dotykiem zrobić, bo on był pół dotykowy z tą
2: o
8: kapką.
2: To mi właśnie
1: o
2: też
1: to mi
2: chodzi. O to mi też chodziło. Że
1: dlatego chciałam cię zapytać jako użytkownika, który miał styczność z taką hybrydą klawiatura plus dotyk. Jak to jest? Czy wszystko dasz radę zrobić tylko strzałkami? Bo jak damy niewidomej osobie...
8: No niestety
1: osobie,
8: nie.
1: No właśnie, a ona nie chce dotyku, więc poczuje się oszukana.
8: Ona nie chce dotyku i... Znaczy ja i tak będę nad tym pracował, żeby chciała, bo
1: nie,
8: to dosyć
1: chodzi,
8: taka
1: nie,
8: dobra znajoma.
1: Nie, chodzi o to, że powiesz osobie, słuchaj, mam dla ciebie telefon, jest super, nie musisz dotykać, jest klawiatura. I ta osoba powie, super, to ja kupuję, bo nie muszę dotykać, mam klawiaturę. Po czym się okaże, że nie, no słuchaj, wszystkiego z tej klawiatury nie zrobisz, to musisz dotknąć. I taka osoba po prostu
8: będzie
1: zawiedziona, oszukana, tak?
5: To znaczy moment.
8: To się zgadza.
5: Można sobie telefon skonfigurować tak, aby podstawowe rzeczy, czyli chociażby dzwonienie i SMS-owanie, robić tylko z klawiatury. Oczywiście.
8: A to się to udało, to się zgadza.
5: Konkretne aplikacje typu jakiś tam, nie wiem, Facebook, WhatsApp, coś tam. Im dalej w las, tym więcej drzew. Ale jeżeli ktoś będzie chciał po prostu mieć telefon do dzwonienia i SMS-owania, to wtedy rzeczywiście się da.
1: Poruszanie się po...
8: No choćby nawet poruszanie się po internecie, no to niestety już tego dotyku wymagało.
2: O, Krzysztofie, ale to jest już zaawansowana rzecz tak naprawdę.
8: Działań w smarcie, ale no próbowałem coś z tym internetem działać na tym LG-ku, no szczerze mówiąc szału nie było. On gdzieś tam leży w szufladzie.
1: A poruszanie się po interfejsie telefonu i ogólnie po jakichś tam nawet ustawieniach.
8: No to tym joystickiem, tym kółeczkiem, to czy SMS-y wysłać, czy nie wiem, jakąś pogodę sprawdzić, to te podstawowe rzeczy.
2: To się dało.
8: To z klawiaturki się dało, z klawiaturki. Natomiast te podstawowe, te inne rzeczy typu internet czy Facebook, no czasami z tą klawiaturą działało, ale to by tak wypływało, że po prostu to uciekały.
2: Krzysztofie, trochę nam uciekasz, troszeczkę nam uciekasz gdzieś, a zasięg, jakiś masz problem z zasięgiem.
8: Jesteś.
2: Natomiast no,

0: kiedyś mi się dostało w moje łapy, dostał mi się kapsus.
1: Kapsus.
0: No właśnie, i on jest z tymi klawiszami takimi, jak ja to mówię, jak paciorki takie, one są takie strasznie malutkie i ten strasznie on jest nieporęczny, bo to jest taka, jak ja to mówię, cegła, ten kapsus. To jest, kurczę, no tak niezbyt chyba przyjazne urządzenie z tych opinii, które ja znam.
1: Inaczej, to jest jeden z tych telefonów, które moim zdaniem mają bardzo wąską grupę odbiorców, bo to jest telefon tworzony specjalnie dla niewidomych. I jeżeli ktoś nie ma wyraźnej potrzeby, to ja nigdy nie polecę zakupu tego typu telefonu. Bo jest tyle urządzeń z wolnego rynku, że tak powiem, i dokładnie tańszych, że naprawdę ktoś, kto kupuje taki telefon, to moim zdaniem albo został bardzo skutecznie zachęcony przez sprzedawcę, co też się zdarza, albo,
0: no,
1: rzeczywiście, albo rzeczywiście powinien bardzo świadomie dokonywać takiego wyboru. Bardzo świadomie.
0: No ja tak z ciekawości, Michale, właśnie testowałem. Bardzo dużo. Ja go tak nawet sprawdzałem u kogoś i powiem wam, szczerze mówiąc, jak porównywałem sobie iPhone'a, a ten telefon, to nie. iPhone to jest niebo, a ziemia po prostu. Nawet nie ma porównania.
1: No dokładnie.
0: Po prostu, bo to jest pudełko, które dla mnie, nie dość ten gadać, jeszcze taki jakiś dziwny, ta Ewa, on w ogóle tak, jakieś takie miał dziwne. Gdzieś coś komuś ponaciskałem, potem to nie mogło przestać gadać. Ja mówię, nie, mówię, weź to ode mnie. Wolę iPhone'a.
1: Okej, okay. Dobrze, Krzysztofie. Dzięki za te przemyślenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. No i
0: dzięki serdecznie, będziemy na nasłuchu.
1: Okej, okay. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Natomiast ja tu mam jeszcze... Ja tu mam jeszcze informację od Stefana, który do nas napisał w kwestii następującej. Dobry wieczór. Możecie wspomnieć, iż dziś pojawiła się informacja dotycząca zakończenia z końcem października działania e-zakupów Tesco.
2: O nie.
1: Przykre. Ale dzięki, Stefanie, za informację.
2: No Tesco się zwija.
1: No tak.
2: Szkoda.
3: Ale to jeszcze co do telefonów z dotykowych i z klawiaturą, warto jeszcze zauważyć jedną rzecz, że tak naprawdę nasze screen readery działają trochę aż przystosowane do ekranu dotykowych. O czym mówię? Mamy, powiedzmy, aplikację typu WhatsApp i wyobraźmy sobie taką aplikację na komputerze. Mielibyśmy listę, tab, pole wysyłania wiadomości, tab, ewentualnie jakieś przyciski. Po liście poruszamy się góra-dół, czyli jakby dwa poziomy. A co mamy z voiceoverem? Flik w prawo, flik w lewo i milion elementów na ekranie. I teraz jesteśmy gdzieś pośrodku listy, powiedzmy na jakieś wiadomości sprzed 2 tygodni z grupy, gdzie w prawo mamy tych wiadomości 2000 i dojdź teraz do pola edycji, które jest
2: na dole,
3: dokładnie, gdzie przy dotyku, powiedzmy, to nie jest większy problem,
2: bo przewiniemy sobie ekran.
3: Przewiniemy ekran, to jedno, ale my na przykład na dole możemy sobie tego pola albo dotknąć, albo na przykład w WhatsAppie my na dole, na samym dole ekranu mamy przycisk przejdź do tam ostatnich wiadomości, tylko że no my do tego przycisku flikami to nie dojedziemy. Żeby się tam dostać, to trzeba po prostu dotknąć w miejscu, gdzie powinno być pole edycji.
2: Albo chociaż gest zrobić, żeby znaleźć pole sterujące.
3: No, albo nie do końca, cokolwiek, ale w każdym razie, o czym mówię, że przez to, że to jest jakby jeden poziom, a nie dwa, nie ma taba i strzałek, tylko są same strzałki, co ja mam wrażenie, że parę rzeczy w iPhone'ie i zresztą w Androidzie tak samo nie będzie za fajnie z tej klawiatury dostępne właśnie dlatego. Nie wiem, głupi przykład. Jesteśmy sobie w telefonie, mamy listę kontaktów i my byśmy, powiedzmy, chcieli dostać się do tych zakładek na dole. No i co? Mamy całą listę przewijać? Ewentualnie jakimś gestem, że end? I że
4: to znaczy tak. W Androidzie jest tab, to jest jedna rzecz. Po drugie, znowu odwołam się do osób

0: starszych.
1: Dobra, ale
0: Prowadziłem
1: w
0: swego czasu
1: Androidzie jest
0: szkolenia.
1: tab, ale skąd wiesz, że w klawiaturce będzie zaimplementowany ten tab? Bo w klawiaturce ekranowej nie masz go
0: Po drugie, tak jak
1: zaimplementowanego.
0: mówiłem, ja szkoliłem parę osób starszych. I teraz osoby starsze mają, no oczywiście nie każda i nie zawsze to do siebie, że mają czas. Mają czas na to, żeby poprzewijać, poprzeklikać się, posłuchać wszystkich informacji, przemyśleć, co mają zrobić i ewentualnie po przemyśleniu wszystkiego nacisnąć przycisk. Jak to, im to zajmie 2 minuty, a nie 15 sekund, to się dziura w niebie nie stanie.
1: No, jakby każdy ma też inne doświadczenia i fajnie. I dobrze, no bo właśnie ty też szkoliłeś tych ludzi trochę, więc wiesz, jak to mniej więcej wygląda z tej trochę innej perspektywy niż nasza. I to też jest bardzo dobry głos w dyskusji. Chociaż ona mogłaby tak trwać i trwać, a ja myślę, że jeszcze mamy trochę tych tematów. I robi się wtyczka, znaczy nie wiem, czy wtyczka, ale dodatek, więc podejrzewam, że to wtyczka do NVDA, żeby uprościć Zooma i takie skróty porobić.
2: Uprościć jak uprościć, to jest kwestia tego, o czym wspominał też swego czasu Mikołaj, że Zoom po prostu bardzo dużo gada. I my w tym momencie nie mamy z tym większych problemów, bo nas jest niewielu. Ale gdybyśmy ogarniali tu na tym Zoomie spotkanie, gdzie jest kilkadziesiąt osób, albo podchodzi i pod setkę, no to problem mógłby być znaczny i moglibyśmy mieć tu naprawdę dość dużą kakofonię syntezy. No i jest dodatek, tworzy się dodatek, który przynajmniej na razie, jego podstawowa możliwość to jest po prostu wyłączanie konkretnych komunikatów i konkretnych zdarzeń dotyczących Zooma.
1: Na przykład?
2: Że na przykład ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, ktoś podniósł rękę, ktoś włączył audio, wideo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę, tego jest całkiem sporo.
3: Co jest ciekawe, bo to od kilku najnowszych wersji można zrobić w samym Zoomie. Jak sobie wejdziemy w ustawienia accessibility, to tam mamy listę alertów i sobie możemy któryś z tych alertów kliknąć i zaznaczyć lub odznaczyć. Co ciekawe, nie wiem, czy to jest teraz zachowanie Zooma, czy to jest tylko jakiś błąd w interfejsie. Alerty o dołączeniu i odłączeniu się członka od spotkania są w tym momencie oznaczone jako host only. Czyli wychodziłoby na to, że nie będąc hostem, teoretycznie nie słyszelibyśmy teraz, kto wchodzi lub wychodzi. Nie wiem, czy tak jest, czy to jest po prostu błąd w opisie.
2: Zdaje się, że tak chyba ma być. I dobrze, i w sumie może nawet i dobrze by było, żeby to tak wyglądało. No bo w sumie, jeżeli mamy jakieś spotkanie, to... No to czy nas jako uczestnika to tak bardzo interesuje, kto wchodzi, kto wychodzi,
3: no
2: zwłaszcza
3: właśnie.
2: Jeżeli to spotkanie jest duże?
3: Inaczej, jeżeli to spotkanie jest duże, to owszem, ale na powiedzmy spotkaniu 4-5-osobowym może się zdarzyć taka sytuacja, że my mówiąc, to chcielibyśmy mimo wszystko mieć nad tym kontrolę, kto może tego, co my mówimy, słuchać.
1: I kto jest w ogóle, i czy ta osoba, do której mówimy, jest.
3: Tak, czy ona na przykład nie wyszła, nie poszła sobie, nie znikła, co osoba widząca widzi, bo jej wideo zniknie.
2: A to też prawda, to tu masz rację. No, to
1: ja
2: jest,
1: akurat bym wolała,
2: to jest zawsze to coś,
1: było.
2: To jest zawsze coś za coś i fajnie jakby to się dało rzeczywiście jeszcze bardziej atomowo zmieniać, no ale może i taka będzie w przyszłości możliwość. Natomiast no przynajmniej na razie można też w ogóle wyłączyć wszystkie alerty i można też, zdaje się, w tym dodatku do Zooma przełączyć na bipy. To jest na razie wersja testowa. Ona tam sobie przechodzi ten review na liście twórców dodatków do NVDA, więc jeszcze...
1: A to ciekawe, czy każdy bip będzie jakby inny?
2: Więc jeszcze nie ma jakby takiego oficjalnego dodatku do NVDA i każdy, kto zainstaluje sobie ten dodatek, no to tak trochę gdzieś tam testuje wersję beta. Natomiast no ja podam odnośnik w komentarzu pod audycją do repozytorium, gdzie będzie można sobie to przetestować. Ja szczerze powiedziawszy, jeszcze nie zainstalowałem, bo też i nie biorę udziału w takich jakichś bardzo dużych spotkaniach, żeby to było mi aż tak potrzebne. Aczkolwiek, tu fajnie, Mikołaju, w ogóle, że mówisz o tym, że też można to zmieniać w ustawieniach. To trzeba by było porównać listę tego, co może sam Zoom, a co może ten dodatek do NVDA, bo być może to jest po prostu jakiś szybszy sposób na zmienianie tamtych funkcji. To też tak może być. I wcale się nie zdziwię, jeżeli tak jest, bo przyznam szczerze, że o tym, że można to już w samym Zoomie zmieniać te informacje, które są anonsowane przez czytnik ekranu, nie wiedziałem, ale to człowiek się zawsze czegoś ciekawego dowie. A ja dodam jeszcze...
1: podcast uczy.
2: Ja dodam jeszcze tylko tyle, że to nie jest ostatnia informacja o Zoomie i to nie jest moja ostatnia informacja o Zoomie, więc tak jeszcze będzie. Ale to później.
1: A na Facebooku, na swoim fanpage'u facebookowym ECE ogłosiło, że HIMSS zaprasza chętnych posiadaczy użytkowników Polarisa i Polarisa Mini, mowa o Braille Sensach, do konkursu. I teraz trzeba na początek, to jest dla mnie strasznie dziwne, no to mnie tak strasznie irytuje, zaraz wam powiem, o co chodzi. Ponieważ trzeba przesłać na swoją stronę, na swoje konto, czy to na Twitterze, czy na Facebooku, zdjęcie lub filmik, jak my z tym naszym urządzeniem obcujemy, do czego go używamy i tak dalej. I albo jeszcze można to zrobić, bo na przykład często jest tak, że te wideo jest, może być za długie, może się nie mieścić w tych ramkach, które tam portale nam, jakby na które nam pozwalają, więc można to zrobić przez YouTube i potem to sobie udostępnić. No dla mnie po prostu jest to tak paradoksalne, że osobom niewidomym, bo wiadomo, to już są osoby, które korzystają z Braille'a, każe się, jeżeli chcesz brać udział w tym przedsięwzięciu, w tym konkursie, robić coś tak niedostępnego jak wideo czy zdjęcie, to trochę tak jak z zaczarowaną piosenką Anny Dymnej.
2: To
1: też mnie zawsze irytowało.
2: To znaczy, ale co tam konkretnie cię irytowało?
1: No właśnie to, że musisz jako osoba niewidoma, ja wiem, że tam są różne niepełnosprawności, zrobić to wideo i zrobić to zdjęcie i właściwie samo wykonanie tego, no bo udostępnić to nie jest jakiś problem. Chociaż też może być problem wybrać sobie z galerii akurat to zdjęcie, które powinniśmy podesłać.
2: Dlatego lepiej filmik. Natomiast ja powiem szczerze, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to ja widzę, że to nie jest też tak, że HIMSS czy ECE, to chyba bardziej nawet HIMSS, to nie jest pierwszy pomysł tego typu. Ja pamiętam, że jakiś czas temu na przykład Freedom organizował z okazji tam jakiejś chyba rocznicy powstania JOS-a czy coś tego typu, organizował również taką akcję, w której proszono użytkowników, żeby nagrywali filmy i właśnie filmy.
1: Nie podoba ci się to?
2: W których informują, w jaki sposób używają tego JOS-a. Powiem tak, powiem w ten sposób. Zastanawiam się nad tym, że skoro kolejna firma międzynarodowa coś takiego organizuje, to co jest z nami nie tak, że my tego nie umiemy zrobić?
1: Nie, a ja mam wrażenie inne. Ja uważam, że to jest po prostu nie to, że bezmyślność, ale niepomyślenie. Nieprzemyślenie, po prostu jakby dostosowania regulaminu konkursu.
2: Tak, z jednej strony jestem w stanie się z tobą zgodzić, ale z drugiej strony jednak u mnie jest taka myśl.
1: Gdzie? A nie jest to sztuczne dla ciebie?
2: Trochę.
1: Jakbyś
0: inaczej, czy wiecie, co ma z tym wszystkim być? Nagramy filmik, tych filmików oni
1: tak,
0: zbiorą.
1: Wiem, zaraz ci powiem. Jest w ogóle, jest kilka kroków. No właśnie, musisz to udostępnić na Facebooku. I drugi krok jest napisać recenzję taką, takie w formie trochę opowiadania, co tam ci się podoba i do czego właśnie używasz ten swój sprzęt. No i musisz tutaj zawrzeć, to jest taka treść też odnośnie oświadczenia o zgodzie przetwarzania danych
2: wizerunku
1: osobowych.
2: Pewnie też.
1: Tak, tak, tak. I krok trzeci. Trzeba dużo tutaj hashtagów. Ja podam linka. On już jest w... Chociaż ja nie wiem, czy jeżeli ja go podaję ze swojego konta, to mam nadzieję, że nie podaję jakichś swoich danych facebookowych. Tylko po prostu mam nadzieję, że uda mi się podać linka do konkretnego posta. Tutaj Mikołaj będzie musiał się wypowiedzieć. Ale właśnie jest lista hashtagów, które należałoby dodać, żeby... było to jakby lepsze do znalezienia. I nagrody, jakie mamy. A materiały można przesyłać do 30 października. Do 31 października. Złota nagroda, no to tutaj jedna osoba otrzymuje iPada mini. 5 osób za drugie miejsce otrzyma słuchawki Bluetooth. I 20 osób otrzyma case'a na Polarisa wybranego, którego tam posiada. Także ja myślę, że generalnie to jest fajny konkurs. I uważam, że super, że coś takiego robią. Tylko zastanawiam się po prostu, czy dobra jest forma tego konkursu.
2: Czy ja będę jednak dalej tutaj stał na stanowisku, że być może to problem jest, skoro jest to jakiś konkurs kolejny, który właśnie widzę działający na podobnej zasadzie, to coś tu jednak być może, nie wiem, może my nie mamy nauczonego tego korzystania z tych kamer albo coś. Nie wiem,
0: ja podejrzewam
2: co wy myślicie. No?
0: Ja podejrzewam, że to im jest potrzebne po coś. Na przykład, żeby zrobić jakiś filmik promocyjny dla szkół, sponsorów, urzędów, czegokolwiek innego. Jeżeli będą to oglądały osoby widzące, no to niestety w dzisiejszych czasach absolutnie musi być filmik. I dlatego podejrzewam, to musi być filmik. Tak myślę przynajmniej.
1: A jeszcze dodam, że no tutaj właśnie ta recenzja, taka opinia nasza odnośnie tego urządzenia i jak my sobie z nim radzimy, no to tutaj preferowany jest język angielski.
2: No tak, bo to.
1: No bo to
2: do
1: jest.
0: Tak, no bo to Chims organizuje.
1: A jest tylko pośrednikiem, więc.
3: No właśnie, ja podejrzewam dwie rzeczy. Po pierwsze, to co mówił Tomecki, że tak naprawdę im wcale nie chodzi o zorganizowanie konkursu, tylko jakby celem pierwszym jest dostanie materiału, konkretnie wideo, i bo oni tego potrzebują, a sami im ludzie nie dadzą, więc im trzeba ich jakoś zachęcić. A to, że dużo osób by mogło wziąć udział, a nie weźmie dlatego, że sami nie są w stanie wideo zrobić, to co tam, co ich to w sumie. Nie o to im chodzi, żeby ludzie coś wygrali, tylko po to, żeby oni dostali to, co chcą. A druga rzecz, bardzo też możliwe, że to robią jakieś osoby z marketingu, a to wiadomo, jak to jest z marketingiem. Dział marketingu bardzo często w firmach ma mało wspólnego z działem technologii i tam się rekrutuje osoby, które się znają na marketingu, a nie na branży. Względnie w ogóle podpisuje się jakąś umowę krótkoterminową z firmą skądś tam.
1: Outsourcingową.
3: Tak, zróbcie nam. No i jakąś, że tak powiem, firmą, nie wiem, kancelarią, agencją, to jest chyba lepsze słowo, marketingową, która ma powiedzmy 12 klientów, jednym z nich może być na przykład HIMSS. No i oni mają jakieś takie standardowe szablony, powiedzmy jadą co miesiąc. Każda firma, jedna po drugiej, zróbmy konkurs, jak użytkownicy używają naszych produktów, klik. I ktoś po prostu z szablonu, z procedury pojechał.
1: Tak też podejrzewam niestety.
2: Tylko wiecie, tylko to naprawdę mnie bardzo, ale to bardzo zastanawia, bo to jest druga firma, która jest firmą działającą tylko na rzecz tak naprawdę niewidomych. No bo HIMSS to nie jest firma, która mogłaby takich rzeczy nie wiedzieć. Freedom tak samo. I że tam się nikomu jakaś lampka nie zapaliła?
0: Dlatego podejrzewam, że to właśnie może być to, że oni chcą materiał wideo do jakichś swoich kampanii, jakichś gdzieś, coś.
2: całkiem możliwe.
1: Spoko, da się to zrobić. To nie jest jakaś przeszkoda. Tylko po prostu powiedziałam to też w formie takiej ciekawostki. Znaczy po pierwsze, żeby poinformować, że taki konkurs jest. A po drugie w formie takiej ciekawostki właśnie, że no zobaczymy w jakim to pójdzie kierunku. Bo no na przykład jak ja miałam problem ze smartwatchem moim Michael Korsowym, no to też poproszono mnie, zrób filmik, pokaż mi, co ci tak naprawdę nie działa. Pokaż mi screenshoty, zrób filmik, jak ty to używasz i dlaczego coś ci nie działa. Więc jakby to jest powszechna forma.
3: Tylko? Bardzo często też, no może nie bardzo często, ale ja kiedyś widziałem taki formularz, że chciałem gdzieś zgłosić błąd i to właśnie błąd dostępności, że coś tam było niedostępne i był ten cały formularz kontaktu z supportem, ze wsparciem technicznym, nie pamiętam teraz gdzie to było i było coś takiego, był tytuł, ale że my tam rozumiemy, że użytkownikom się nie chce pisać i że opisy błędów są najczęściej nieprecyzyjne, w związku z tym proszę nam wysłać screenshota lub gifa. No. Dziękuję.
2: No tak.
1: Paulinę mamy na linii.
2: Mamy, tylko Paulina jeszcze nie podłączyła się do audio, więc prosimy Paulino, zrób to. No i wtedy będziemy mogli porozmawiać. Może jeszcze jakieś ciekawe aplikacje nam będziesz chciała polecić.
1: A może będziesz chciała dołączyć do naszego grona tyfloprzeglądowego? Ale to już nie moja rola. Chyba wyszłam za daleko. To prowadzenie już się zbliża. Grząski teren wychodzę. Może ja już przestanę i zacznę się zajmować audycją.
4: No dobrze.
2: Na razie to Paulina do nas nic nie mówi, więc...
1: To co, to Piotr. O live'ie, który się odbędzie jutro z Pawłem Wdówikiem.
5: Tak, dokładnie. Jutro odbędzie się drugi live z Pawłem Wdówikiem, ministrem Pawłem Wdówikiem, pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Pierwszy live odbył się 9 czerwca, na którym osoby właśnie niepełnosprawne zadawały pytania ministrowi Pawłowi Wdówikowi. No i właśnie jutro odbędzie się drugi live organizowany przez Integrację. Można zadawać pytania związane z osobami niepełnosprawnymi, oczywiście z ustawami i innymi sprawami, które minister Wdówik tutaj zarządza. Pytanie możemy zadawać m.in. na maila redakcja@niepełnosprawni.pl, niepełnosprawni pisany przez L, albo w czasie trwania tej transmisji na Facebooku lub YouTubie. Prośba jest taka, aby te pytania były zwięzłe, krótkie i na temat, tak żeby można było je szybko odpowiedzieć i szybko odczytać i odpowiedzieć na pytanie. Live będzie transmitowany w kilku miejscach. Na kanale Integracja TV w serwisie YouTube, na profilu Integracji na Facebooku oraz na portalu www.niepełnosprawni.pl. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości, to zapraszają do słuchania, zadawania pytań i udziału w tym jutrzejszym live. Live, jeszcze powiem, rozpocznie się o godzinie 14 i będzie trwał do godziny 15.
2: Tymczasem Paulinie udało się do nas podłączyć, a zatem słuchamy.
6: Tak, no więc ja mam teraz jeszcze dwa newsy. Chodzi mi o namiastkę ICC i o numpad nav mode. Czy o tym było wspominane, czy nie? Bo po prostu z dostępu się łączę i nie wiem, a nie chcę się powtarzać. Okej. No więc generalnie, pierwszy news jest taki, że w związku z tym, że w tym roku odwołany został wyjazd ICC, czyli projekt corocznych wyjazdów dla niewidomych z bardzo wielu krajów świata, gdzieś w celu poznania możliwości, jakie daje nam dostęp do komputera czy telefonu, a także innych ciekawych jakby szans, które mamy poprzez rozwój technologiczny.
3: I ludzi też, nie zapominajmy.
6: Jakby miał być w Portugalii, ale był odwołany, ponieważ zdarzyła się korona i w związku z tym polski jakby polska grupa zajmująca się organizowaniem tego ICC zaprasza nas na weekend zdalnego poznawania programów do obróbki dźwięku, do nadawania audycji w radiu i do programowania, w sensie nauki programowania, tak. Jeśli chodzi o audycję, to ma to być Station Playlist. Nie wiem, co z obróbką dźwięku i nie wiem, co z programowaniem.
2: I to nawet mogę powiedzieć, że akurat Station Playlistem zajmę się ja.
1: O!
0: A dźwiękiem zajmę się ja.
1: Pięknie.
6: Także... Naprawdę?
2: To kto z nas zajmie się programowaniem? Kasia?
6: To dlaczego? W sumie to szkoda,
1: ja
6: że
1: mam
6: ja...
1: innego ochotę. Kandydata, który byłby dobry w programowaniu. Nie, Miki?
3: Nikt się nie odezwał, więc... Ja w tym momencie to jedyne chyba, czym jestem w stanie się zajmować, to studia i orientacja i... Ale to swoją drogą.
6: Tak. Sprawa jest tego typu, że mamy to 27 chyba września, jakoś tak. Link też podeślę gdzieś tam i link do oświadczenia na Facebooku i link do formularza Google, w którym możemy się zarejestrować. Generalnie organizowane jest wydarzenie dla niewidomych i niedowidzących. Udział jest bezpłatny. Myślę, że jakimś Zoomem czy innym tego typu komunikatorem będzie to organizowane, więc dla wszystkich chętnych podrzucę linka po audycji.
1: Jasne. Dziękujemy bardzo. I jeszcze drugi
6: tak.
1: był news.
6: Jeszcze
1: tak?
6: drugi news. Została wydana, w ogóle zostało wydanych parę nowych wtyczek do NVDA. Po pierwsze Zoom Enchantments.
2: To o tym akurat mówiłem.
6: Aha, okej.
1: Okay. Tak, niedawno.
6: A po drugie wtyczka, która pozwala nam w szybki, łatwy sposób przełączać się pomiędzy standardowym Windowsowym użyciem przycisków na klawiaturze numerycznej, a nawigacją oferowaną przez NVDA. Czyli chodzi o to, że jak mamy te home, endy i strzałki i inne rzeczy jakby bez numlocka na klawiaturze, no to jakby normalnie bez NVDA one są właśnie tak używane, a z NVDA są do nawigacji. I no cóż, jak ktoś ma pełnowymiarową klawiaturę, to spoko. Jeszcze co prawda nie widziałem takiej klawiatury, która miałaby numeryczną, a nie miałaby na przykład home'a czy enda w osobnym bloku, ale mniejsza o to, więc już nie komuś jest potrzebna.
3: Znajdą się laptopowe,
1: no,
3: które
1: ja
3: mają
1: nie mam.
3: Home end w FN-ach tylko.
1: Ja nie mam.
6: No tak, ale czy takie klawiatury mają numeryczną?
3: No nie. Mój ma na przykład. Mój ma, bardzo dobry przykład.
6: No to, no to ta wtyczka ci się przyda, jak najbardziej.
3: Tak.
6: W takim razie.
3: Znaczy u mnie na szczęście home end jest w strzałkach i w FN-ie, więc jego się w miarę wygodnie da obsłużyć.
6: A to jeszcze.
3: Ale.
6: To pewnie Lenovo, nie?
1: Nie, to
3: Dell.
6: Aha, a Dell, tak.
1: Nowe Dell.
6: A to mi się coś pomyliło, bo chyba Lenovo też kiedyś miało taki pomysł. No ale dobra, mniejsza o to.
3: Dużo firm miało home i endy w strzałkach z MacBookiem włącznie, więc...
6: Tak, co do dołączenia do redakcji Tyflo Przeglądu, to myślę, że jest jakiś pomysł, ale to już będziemy omawiać jakoś kiedyś później. Natomiast zajmuję się teraz pisaniem artykułów. Także myślę, że nawet pod audycjami będę linkować.
2: Linkuj,
6: bo kiedyś już miałam z tym przygodę, ale później zarzuciłam, a teraz znowu wracam. Także to tyle ode mnie na razie. I ewentualnie, jak ktoś mi się jeszcze przypomni, to jeszcze was nawiedzę.
1: Jasne, dzwoń, pisz, po to jesteśmy.
6: No to do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: To o live'a już mamy omówionego, ale wraca stary porządek, że tak powiem, jeżeli chodzi o poziom i wysokość podatku VAT na urządzenia brajlowskie. I teraz, bo to jakoś się zmieniło na chwilę, chyba od czerwca czy od lipca, A teraz już ktoś poszedł chyba po rozum do głowy, bo one były dużo wyższe, te stawki VAT. A teraz jest znowu tyle samo i nadal jest 8% dofinansowania. Tu Piotr pewnie wiesz więcej, bo jakby tutaj jesteś bardziej z Altixem związany. Ale właśnie też ECE taką bardzo drobniutką notkę na swoim tutaj koncie facebookowym podało, więc ja w ślad za nimi również coś takiego przekazuję. Czy ty, Piotr, chciałbyś się wypowiedzieć?
5: Nie.
1: Okej. No to teraz o Microsoftie, który przyspiesza technologię UIA.
3: UIA,
1: co
3: tak.
1: To jest?
3: To jest kolejna technologia, którą screenreadery wykorzystują do komunikacji z Windowsem i z tym, co się i do dowiadywania się, co się w systemie dzieje. No a jak wiemy, screenreadery muszą się dowiedzieć, co się w systemie dzieje, żeby być nam w stanie o tym powiedzieć. No i ta technologia czasami działa dość wolno. Co możemy zauważyć na przykład w przypadku screenreadera NVDA, że on się bardzo często gdzieś tam przywiesza czasami i bardzo często właśnie te przywieszki są spowodowane jakimiś defektami w tym jak ta technologia działa. Samo NVDA już się poniekąd gdzieś tam poprawia w wersjach, w tak zwanych snapshotach, żeby prosić tylko o to, o co prosić powinno i nie otrzymywać po prostu za dużej ilości informacji, bo im więcej informacji otrzymuje, tym więcej czasu to zabiera, żeby to wszystko przetworzyć, ale też Microsoft jeszcze zaczyna oferować takie rzeczy, żeby... Bo teraz sprawa wygląda tak. Screenreadery muszą o coś zapytać, dostają odpowiedź, jakoś sobie to przetworzą, przerobią, potem muszą o coś znowu zapytać, to zostanie znowu tam gdzieś przetworzone, dostaną odpowiedź, przerobią i to wszystko trwa. A założenie jest takie, że oni będą, że screenreadery będą mogły wysłać taki, powiedzmy, kawałek programu napisany w jakimś tam specjalnym czymś, co Microsoft stworzył, to sobie powędruje gdzieś tam bezpośrednio do Windowsa, do komponentu, który jest odpowiedzialny za właśnie te technologie. On się tam wykona, dostanie dokładnie te informacje, jakie są screenreaderowi potrzebne, ni mniej, ni więcej. Przez to, że to będzie wszystko wykonywane tam, to będzie to działało bardzo szybko i screenreader dostanie informację dokładnie taką, jaką dostać powinien. Przykład, jak coś takiego może być wykorzystywane. Powiedzmy, że jesteśmy sobie na stronie, bardzo dużej stronie i chcemy przeskoczyć sobie do następnego nagłówka, który się gdzieś znajduje pod koniec strony. To powiedzmy teraz, albo screenreadery sobie w ogóle pobierały całą tę stronę od razu, co oczywiście zajmowało sporo i po prostu przy ładowaniu tej strony musimy czekać. Jeżeli nie, to w momencie jak my na przykład nacisnęliśmy H, to screenreader pytał, jakie są następne elementy. Dostawał całą litanię tekstu takie. Myśli, nie ma nagłówka. A to co jest dalej?
1: Jest coś ekstra po prostu. Mi się to tak podoba, jak ty w ten sposób po prostu tłumaczysz nam tak najprościej komunikację screenreadera z systemem. I w ogóle, jak fajnie tłumaczysz całą komunikację różnych komponentów i programów między sobą, to jest ekstra, naprawdę. Ja jeszcze nie znam osoby, która w ten sposób potrafiłaby tak prosto i jasno tłumaczyć.
3: W każdym razie, to po prostu wszystko trwa. Po tej zmianie screenreader wyśle taki kawałek, który po prostu powędruje sobie, stworzony w tak zwanym bytecodzie Microsoftu, jakimś takim specjalnym, który został wymyślony właśnie na te potrzeby, który sobie po prostu powędruje do odpowiedniego komponentu, sprawdzi co ma sprawdzić, zrobi to szybko, bo nie musi wysyłać tak zwanych wiadomości międzyprocesowych, a to wszystko narzuca jakieś opóźnienia Jak sobie sprawdzi, to wróci do screenreadera odpowiedź. To jest nagłówek poziomu 6 o nazwie O nas. Dziękuję.
1: Patrzcie, ile w locie robi się różnych informacji, przetwarza się w, jakby to też w procesorze, no bo to są też przeliczenia i tak dalej. Ile różnych informacji się dzieje w tym naszym komputerze, o których na co dzień się w ogóle nie myśli. No czyta? No, czyta, ale jak to się dzieje? Tak. Dlaczego? I tak dalej. Ile tam jest różnych rzeczy, które się dzieją w środku. Tam się cały czas gotuje i mieli.
3: Komputery już od praktycznie późnych lat 80., wczesnych 90. to już są tej wielkości urządzenia i tej wielkości systemy, że tak naprawdę nie ma jednej osoby na świecie, która by to wszystko rozumiała. To jest tak wielkie, że ktoś kiedyś chyba w ogóle obliczył, że rok by zajęło przejrzenie wszystkich plików, które są w Microsoftie w drzewie kodu Windowsa. Co dopiero przeczytanie tego, a co dopiero zrozumienie tego. To jest duże. I niestety przez to wynikają z tego takie błędy, jakie wynikają, że czasami po prostu ktoś czegoś nie przewidzi, ktoś czegoś nie przemyśli, ktoś nie wpadnie na to, że jest.
1: No teraz aktualizacja Windowsa psuje dyski w Lenovo SSD.
3: No tak, też słyszałem takie plotki. W każdym razie, wracając do tych zmian, zmiany są na razie w Windows Insider, czyli w tych kompilacjach takich testowych Windowsa. Z informacji mam, szczerze mówiąc, z bardzo nieoficjalnego źródła, ale źródła bardzo bliskiego gdzieś tam Microsoftowi. Informacja, żeby nie było, jest publiczna, więc żadnych tutaj sekretów handlowych nie podaję, ale po prostu człowiek, który o tym poinformował, pracuje w samym teamie w Microsoftie odpowiedzialnym za dostępność i odpowiedzialnym bodajże za narratora, więc podejrzewam, że narrator dostanie to pierwszy i będzie jeszcze szybszy, bo on już jest szybkim screenreaderem, a to przyspieszy go jeszcze bardziej. No ale nie wykluczamy też, nie wiem, jakie jest stanowisko twórców NVDA na ten temat, ale jest jakaś szansa, że jeżeli narrator te opcje dostanie, to NVDA te opcje kiedyś też może również wprowadzi. Postaram się podrzucić linka dla osób gdzieś tam bardziej technicznych, bo ja to oczywiście się starałem trochę upraszczać i trochę opisywać z myślą, że osoba techniczna nie jest. Postaram się dla osób trochę bardziej technicznych podrzucić linka do samego opisu, bo jak mówiłem, ten opis jest publiczny, jest mniej więcej napisane, co i jak zostało tam zrobione.
2: Tu jeszcze wracamy na moment do wątku telefonów z klawiaturami. Napisał Łukasz przed momentem na Facebooku i wspomniał o tym, że przecież czytniki ekranu mają różnego rodzaju skróty klawiaturowe i są obsługiwane za pomocą klawiatur, czy talkback, czy voiceover. Tak, Łukaszu, i ja się z tym zgadzam. I ja to nawet wspominałem o tym, że iPhone, kiedy podłączymy do niego klawiaturę bezprzewodową...
1: Ale sprzętową, ale nie wiadomo jak
2: ale
1: to
2: sekundka,
1: będzie, jeżeli...
2: sekundka. Wspominałem o tym, że kiedy podłączymy do niego klawiaturę bezprzewodową, to on całkiem nieźle jest obsługiwany z poziomu tej klawiatury, bo tam naprawdę, ja się zgodzę, został zrobiony kawał dobrej roboty, żeby dało się to obsłużyć za pomocą tej zewnętrznej klawiatury. Natomiast czasem bywa tak, że po prostu z samej klawiatury tego telefonu nie obsłużysz, bo aplikacja nie do końca jest dostępna na przykład i trzeba sobie trochę radzić na okrętkę, gdzieś tam na przykład eksploracją szukać, a strzałkami nie dojdziesz na przykład do danego przycisku, bo musisz go po prostu sobie wymacać najzwyczajniej w świecie na ekranie. I tyle. I tylko o to mi chodziło. A to swoją drogą, Kasiu, to o czym mówisz, że to też nie wiadomo, jakie te klawiatury będą, ile tych klawiszy tam one będą miały na pokładzie i jakie. Oczywiście to jest jeszcze też inna para kaloszy, także tyle myślę, że a propos tych klawiatur jeszcze to tak w uzupełnieniu.
1: No i co, teraz o poradniku, który
3: ja,
1: tutaj to...
3: jeżeli jeszcze mogę,
1: jestem, proszę.
3: Bo sobie przeglądam, bo znalazłem już ten materiał, o którym mówiłem przed chwilą, ten opis tej technologii i część z tego, co tam, o czym ja mówiłem, jest dostępna na GitHubie. I jeżeli ktoś jest programistą, nie wiem szczerze mówiąc, w czym to jest pisane, bo się jeszcze w to nie wgłębiałem, totalnie zapomniałem o tym, że ten link tam był, ale można sobie wejść i popatrzeć, jak to działa.
1: O, czy to ja zniknęłam, czy
2: nie,
1: to
2: no,
1: Mikołaj?
2: Nie, no to Mikołaj się wyłączył. No spokojnie, jesteśmy i działamy.
1: To jak odwołać się od decyzji ZUS-u? Jest taki poradnik, redakcja Oddech Życia, czy też portal Oddech Życia.
0: Tak, jest poradnik. Tam jest wszystko napisane, do kogo napisać list, co tam mniej więcej powinno, znaczy no co tam powinno być, to właśnie, nie no też trochę jest, co się z tym stanie, jak to wszystko wygląda. Więc jeżeli ktoś by chciał z jakiegoś powodu od takiej decyzji się odwołać, no to można tam napisać. Ciekawostką jest na przykład to, że można się odwołać od decyzji ZUS-u w ciągu 30 dni od jej dostania, ale jeżeli ktoś nie zdąży z jakiegoś powodu i ten powód będzie jakby także ważny i jakoś tam sensowny, to może napisać również później i jest szansa, że sąd takie coś rozpatrzy. Przynajmniej według tego poradnika tak jest napisane. Tam jest jeszcze kilka innych rzeczy oczywiście napisanych, więc link oczywiście jest, można to wszystko przeczytać, sprawdzić i się dowiedzieć.
1: To teraz będzie o e-karcie w mBanku, takiej wirtualnej karcie, która jest dla nas dostępna, nie Mikołaj?
2: Jeżeli ktoś jeszcze będzie w ogóle chciał korzystać z mBanku.
1: Ojej, no myślę, że będzie.
2: No, ja bym był ostrożny po ostatnich akcjach. To jeszcze warto wspomnieć, zanim w ogóle, no, że ostatnio mBankowi trochę się po numery kont pomieszały i na przykład, jak to było, nowi użytkownicy dostawali te same identyfikatory, które były przypisane do starych kont, a starzy użytkownicy te konta tracili, na przykład. Taka sytuacja była.
1: Wyrównało. Znaczy tego w ogóle nie powinno być, to się zgadza.
2: No tego w ogóle nie tak powinno, tego w ogóle nie powinno być i problem był w tym, że na przykład, to wczoraj o tym pisał chyba Niebezpiecznik, że jakiś człowiek dostał kredyt i to jego konto zostało, i on ten kredyt spłacał. To jego konto zostało skasowane, czy tam napisane.
3: Nawet nie jeden.
2: No tak, tam kilka kredytów było. I on niby ten kredyt w banku miał. Informacje na temat tego kredytu się teoretycznie wygasiły i jak on chciał o tym kredycie porozmawiać w ogóle, to nikt w tym banku za bardzo na początku rozmawiać z nim nie chciał, bo go nie było w systemie. Także...
3: Jakby tam chyba chodziło o to, że po prostu jego dane zostały podmienione na dane tej jakiejś tam osoby, która w ogóle chyba
2: tak.
3: Albo nie miała, albo ledwo miała 18 lat.
2: 18 lat, dokładnie, a już dostała kilka kredytów.
3: Tak, i po prostu on nie mógł nic zrobić, bo się okazało, że taki ktoś jak on...
2: Nie istnieje w tym banku.
3: Tak, bo jakby całe to wszystko, co było jego, stało się nagle kogoś o tym samym identyfikatorze, ale innym imieniu, nazwisku, PESEL-u, innej osoby po prostu.
2: Także o ile afera z ONCZN, to wszystko tam fajnie i można się pośmiać, natomiast to śmieszne nie jest, bo to już są poważne sprawy, także dlatego o tym wspominam. Ale no właśnie, Mikołaju, co z tą kartą?
3: Co z tą kartą i dlaczego o tym mówię? Bo mBank wprowadził ostatnio, bodajże wczoraj się o tym pojawiły jakieś wiadomości, my jako klienci, ja przynajmniej dostałem taką wiadomość, że można sobie wyrobić e-kartę. E-karta to jest karta wirtualna, to jest karta osobna od naszego konta, na której mamy osobne saldo i możemy sobie bez problemu, bez prowizji natychmiast doładować z konta jakąś kwotą na tę kartę i też, jeżeli będzie taka potrzeba, rozładować z tej karty z powrotem kwotę na konto. Jest to reklamowane jako sposób na płatności kartą w internecie, żeby to było bezpieczne, że nawet jeżeli ktoś nam ukradnie te dane, to najgorsze, co nam może zrobić, to ukraść to saldo. A jak powiedzmy, nie wiem, chcemy coś kupić za 100 zł, to wrzucamy tam 100 zł i nawet jak nas okradnie, to nie wiem, zostanie nam 3 grosze, to nam po prostu te 3 grosze ukradnie, a nie będzie miał dostępu do całego naszego konta. Te karty możemy właściwie zamówić w dwóch wariantach. Oczywiście to wszystko się tyczy klientów, którzy już mają zwykłe konto. W wariancie plastikowym, który normalnie nam przychodzi do domu i kosztuje to 25 zł plus 25 zł rocznie. I w wariancie wirtualnym, czyli dostajemy tylko numery w aplikacji, możemy ich używać w internecie, nie możemy tego używać w sklepach fizycznie. I ten wariant jest w pełni
1: ale
3: darmowy.
1: Telefon, przez telefon? Tak, bo jeżeli sobie na przykład to za... załadujesz do Google Playa, czy tam do Apple Pay, do Google Playa, czy Apple Paya.
3: To jest ciekawe. No to...
1: A co nie? Dlaczego?
3: Ciekawe. To zobaczę, aż zobaczę, bo nie było nic o tym napisane, ale teoretycznie powinno to działać. Teoretycznie masz rację, teoretycznie powinno to działać. W każdym razie, dlaczego o tym mówię?
1: Chociaż oni tam, na przykład w Google Payu jest tak, żeby zrobić zdjęcie karty.
0: Dobrze, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo to...
3: Dlaczego, ale jakby, dlaczego ja mówię o tym wszystkim i co jest w tym takiego niezwykłego? Bo przecież kart wirtualnych to my mamy na rynku sporo. No, ta karta ma z perspektywy osób niewidomych jedną bardzo interesującą właściwość. Dane, w przeciwieństwie do większości tego typu usług, to nie jest obrazek, to nie jest PDF nieczytelny wysyłany mailem, to jest tekst w aplikacji mobilnej. My z perspektywy użytkownika VoiceOvera widzimy numer, tam cztery pierwsze cyfry, gwiazdki, cztery ostatnie cyfry. W to możemy kliknąć, to mam chyba nawet jakiś przycisk, chyba nawet niezetykietowany. W to gdzieś tam trzeba kliknąć. Zostanie nam pokazany komunikat, że tam podaj PIN do aplikacji, aby wyświetlić dane karty. Podajemy PIN i słyszymy numer karty i nam czyta cały numer, kod CVV i nam podaje całe CVV, data ważności i tak dalej. I my sobie możemy te dane gdzieś sami wpisać, zrobić z nimi co chcemy. Nie musimy wołać osoby widzącej, żeby ona nam to sczytywała, żeby, nie wiem, robić jakichś screenshotów i rzucać tego do aplikacji OCR, którym możemy nie do końca ufać. To wszystko jest dla nas bez problemu czytelne, a to jest na rynku, no, co by nie mówić, sprawa dość niezwykła. Więc jeżeli ktoś ma konto i chciałby sobie taką kartę osobno, z osobnym saldem założyć, to na przykład
2: warto... Tomku, mikrofon.
1: Tomecki, jesteś...
0: A przepraszam, myślałem, że mnie nie ma.
3: Ale... Warto zrobić to właśnie w ten sposób, bo robi się to naprawdę w kilka minut, jesteśmy to w stanie zrobić sami. Jedyne, do czego można się tam przyczepić, jest tam ekran, bo zakładając tę kartę, wybieramy sobie jedną walutę, dolary lub euro, w której będziemy płacić bez prowizji. I tam mamy jakby dwie takie karty, które możemy sobie wybrać. Wyświetla nam się na ekranie jedna i mamy przyciski strzałka w lewo, strzałka w prawo, żeby się przełączyć na tą konkretną, którą my chcemy. I to są przyciski, przycisk niezetykietowany, więc po prostu musimy kliknąć, sprawdzić, czy wyświetla nam się ta, którą chcemy. Stwierdzamy tak, to jest to. Klikamy tam dalej, czy zamów, coś takiego i w tym momencie mamy kartę. Ale właśnie najważniejsze i najfajniejsze jest w tym wszystkim to, że my widzimy te dane, widzimy te numery i nie potrzebujemy ani OCR-a, ani osoby widzącej. Jesteśmy sobie w stanie bez problemu sami wszystkie niezbędne nam informacje odczytać.
0: A jak tę kartę się dodaje, tak z ciekawości?
3: Ja to zrobiłem z wiadomości, ale to się chyba normalnie wchodzi w zakładkę finanse, w karty i tam jest taki przycisk, ja chyba potrzebuję nowej karty czy coś takiego. Tylko
0: właśnie teraz patrzę to sobie, ja tego nie widzę, więc albo to nie wszyscy jeszcze mają z jakichś przyczyn.
3: Bardzo możliwe. Bo faktycznie fakt jest faktem, ja to dostałem, mam rodzinę, która tego nie dostała, więc jest taka opcja, że to dopiero wyjdzie. Ale jakby informujemy już, że no niektórzy użytkownicy to mają, ja to mam i jeżeli ktoś to ma, to warto sobie to założyć, bo jest to darmowe, a jest to fajnie dostępne z perspektywy osoby niewidomej.
2: I miejmy nadzieję, że nie są to kolejne testy na produkcji. Musiałem.
1: CR może się... Nie no, spoko, proszę bardzo. Ja też dzisiaj dużo muszę i dużo mówię różnych rzeczy. OCR może nam się przydać do w orientacji przestrzennej. I o tym Tomek, bo on tutaj coś tam poodkrywał sobie.
0: Znaczy poodkrywał. No, po prostu jakiś czas sobie chodzę i no też jakiś czas korzystam z programów typu OCR. I też jakiś czas są dostępne takie programy OCR, które same robią sobie zdjęcie i same czytają ten tekst. Znaczy chodzi o to, że to nie jest tak, że robimy zdjęcie, znaczy kierujemy sobie aparat na coś, naciskamy przycisk, robi się zdjęcie, on sobie tam rozpoznaje, mówi nam co trzeba, potem nie wiem, cofamy się do znowu do ekranu robienia zdjęcia, tylko po prostu program sam co jakiś czas mówi nam, co widzi w tej chwili pod ekranem, znaczy pod obiektywem, przed obiektywem. I na przykład jest taki program na Androida, Brincando OCR, on jest bardzo szybki. On nie jest może zbyt dokładny, ale jest bardzo, bardzo szybki. Nawet na mojej Nokii 4.2, to jest telefon, który kosztuje 450 zł mniej więcej, a podobno można kupić i taniej. Od nakierowania obiektywu do odczytania rozpoznawanego tekstu mija na przykład pół sekundy. To jest prawie nic. I w związku z tym okazuje się, że można użyć takich programów do no, takiej swego rodzaju orientacji w terenie. Znaczy chodzi o to, że generalnie otacza nas potworna ilość napisów, zwłaszcza w dużych miastach. Spróbuj się pojechać sobie, nie wiem, do Warszawy czy tam jakiegoś innego wojewódzkiego miasta. Uruchomić sobie taką apkę do OCR-a i pokręcić się z nią gdzieś, zwłaszcza w centrum miasta. To po prostu napisów wszędzie będą przepotworne ilości. Reklamy, informacje, drogerie, promocje, hotele, coś tam, informacje, że za 300 metrów jest tam coś innego i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale to nawet i w mniejszych miastach, takich jak chociażby moim, bo Iława to przecież nie jest żadna metropolia. Może nieco kawałek, ale i też jest sporo tych różnych szyldów, czy reklam i innych tego typu rzeczy.
0: I tak dalej, i tak dalej. I po prostu idąc sobie przez miasto, zwłaszcza jeżeli idę sobie jakąś trasą, którą już idę któryś raz, można sobie mniej więcej zapamiętać, co gdzie jest. I jeżeli się zgubię, to oczywiście mogę wykorzystać program do nawigacji, ale mogę również, zwłaszcza jeżeli na przykład u nas jest w Piasecznie takie rondo, które jest dość niefajne, bo ono jest stosunkowo małe, tam jest masę no, krzywych linii, takich łuczków i tam dość łatwo można stracić orientację, którą się ulicę przeszło, a której jeszcze nie do końca. I tu GPS będzie miał pewien problem. Można teoretycznie skorzystać z kompasu, ale nie każdy taki kompas w telefonie ma. Poza tym też te kompasy czasami no, działają raz dobrze, a raz nie do końca dobrze. Natomiast jeżeli wiemy, że na przykład po którejś tam stronie jest, nie wiem, sklep albo poczta na przykład, kręcę się, znaczy no, obracam telefon w taki sposób, aby złapać tam napis, że tam gdzieś jest poczta i wiem, w którą stronę jestem odwrócony, czy jestem właśnie tam, no jakby jeżeli wiem, gdzie jest poczta, to mogę się zorientować generalnie w terenie. Mówię, no oczywiście to może być przykład, to jest przykład poczta, tak? To może być cokolwiek innego. Może być ileś napisów różnych. W pomieszczeniach wszelkich zamkniętych, gdzie nawigacja generalnie nie bardzo działa. Centra handlowe. Ja naprawdę szedłem przez centrum handlowe i czytałem, oczywiście nie wszystkie i nie zawsze, bo tam czasami jest logo. Ale jeżeli widzę, że nie wiem, promocja na szampony, no to wiem, że to nie jest sklep z elektroniką raczej. Albo na buty, no to też raczej. W związku z powyższym, no, Można teoretycznie w jakichś centrach handlowych, na przykład gdy zastanawiamy się, gdzie są schody na dół. Jeżeli przyjeżdżamy sobie, powiedzmy, jest, bo zazwyczaj też te centrum mają, ileś wyjść, ileś par schodów różnych, wind, czegoś. Więc jeżeli wiesz, że na przykład koło windy jest napis toaleta męska, a z drugiej strony jest napis, są napisy generalnie, że promocja na telewizor, czyli prawdopodobnie jakiś sklep RTV, no to wystarczy później zobaczyć, że jest RTV, potem jest toaleta męska, ok, jestem przy windzie, na przykład, tak? To oczywiście wymaga najpierw zapoznania się z tymi napisami, czyli schodzeniem z tym telefonem. I też tutaj taka uwaga, bo parę osób, gdy mówiłem o tym, mówię, no tak, ale to trzeba mieć telefon na, nie wiem, jakimś rusztowaniu, czy jakimś gimbalu, czy czymś. Właśnie nie. Ja chodzę nieraz z telefonem w ręku i chodzę sobie po prostu. I przynajmniej ten Brincando, tudzież druga to jest taka aplikacja, Smart Braille, która korzysta z dokładnie tego samego algorytmu. Obie te aplikacje są w stanie czytać napisy w czasie marszu. Może nie szybkiego, ale gdy chodzę sobie koło sklepów, no normalnie są czytane szyldy tych sklepów, koło których idę. Idę z telefonem w ręku, więc ten telefon się rusza, on się troszeczkę zmienia kąt, on drży. Oczywiście te napisy są bardzo rzadko takie, bardzo ładne, tak? To nie będzie napisane fryzjer Hania 24/7, tylko będzie napisane, tylko on przeczyta na przykład Izr Nia 247, tak? Ale po dwóch, trzech takich próbach, bo najpierw jest Izr, potem Fryz, potem Jerz, potem coś jeszcze, ale generalnie to nam się złoży, że to, aha, tu jest fryzjer. No i no tyle, także no, chyba już.
1: Pierwsza transza książek od Fundacji Larix trafiła do użytkowników DZDN-u.
3: Tak, trafiła bodajże wczoraj. Przyszła do nas, do członków, taka wiadomość. Są to pliki właśnie, są to właśnie książki czytakowe, o które była sporo czasu no, mocna afera, że były w formacie niedostępnym dla osób, które nie kupiły czytaka. No, już dostępne są, przynajmniej ich część. Według ludzi z DZDN-u, według tego maila podano, że takie przetwarzanie, taka adaptacja do DAISY to trwa, do tego jest potrzebny personel techniczny i że to po prostu nie może być zrobione tak, że klik i już, więc to po prostu pójdzie kawałkami, pójdzie turami. Na razie partia pierwsza liczy sobie tych elementów 900 z kawałkiem, więc nie jest to mało. Można już pobierać te książki z wypożycz dzdn.pl. No oczywiście przy tych książkach i teraz przy wszystkich innych z DZDN-u należy mieć na uwadze, że są one zabezpieczone znakiem wodnym i nie wolno ich dawać innym osobom, bo jak się to wyda, a jest przez to, że są zabezpieczone znakiem wodnym, duże prawdopodobieństwo, że się to wyda, to będziemy mieć bardzo duże problemy. Łącznie tak naprawdę mogą być to problemy z więzieniem. Więc jak najbardziej korzystać można, jak komuś czegoś brakowało, to było tylko na czytaku, to warto sprawdzać, bo w DZDN-ie albo już to jest, albo to w najbliższym czasie być w nim powinno, ale no jest już algorytm znaków wodnych wprowadzony, więc teraz te książki Larixa będą do DZDN-u sukcesywnie trafiać. A my, jako czytelnicy, nic, tylko się z tego faktu możemy cieszyć.
1: I to tyle, co mamy, jeżeli chodzi o tyflowieści. A teraz zaczynamy rubryczkę Technikalia. I tutaj Tomek ma taką wiadomość, że od następnego roku zmienią się trochę nazwy tych klas energetycznych. No bo teraz rzeczywiście jest tak, takiego, że lodówka ma A+++. I nie wiadomo jeszcze, ile tych plusów, czy czegoś tam jeszcze, i pewnie to będzie trochę uporządkowane.
0: To znaczy nie, no to w pewnym sensie jest uporządkowane. Problem jest taki, że nasze syntezatory nie zawsze chcą to poprawnie czytać. Klasa energetyczna A. Jeżeli nie mamy interpunkcji włączonej, takiej większej, no to nie przeczytamy tak prosto, ile tam jest tych plusów, więc trzeba to wszystko sobie sprawdzać. To ma się zmienić, tych klas mamy

0: sprawdzić taką etykietę, taki kod QR i na tej informacji, i na tym kodzie będzie napisana taka informacja. Do tego wszystkiego będzie rejestr urządzeń i chyba na tym kodzie też ma być jakiś odnośnik do tego rejestru, który to rejestr ma w ogóle różne informacje na temat tego urządzenia zawierać, jakiś, nie wiem, głośność, coś tam jeszcze. Jeżeli to jest jakaś pralka czy zmywarka, to nie, zużycie wody, zużycie tam energii, coś tam jeszcze. Ma być cały taki rejestr informacji i można w sklepie czy gdziekolwiek, jeżeli nawet nie będzie tego napisanego na jakiejś tam przywieszce przy produkcie, to będzie można takie informacje, jeżeli ktoś w nich będzie poszukiwał, będzie je można zawsze zczytać z tego rejestru. Nie pamiętam, czy coś jest jeszcze w tym artykule, ale będzie link, także jeżeli o czymś zapomniałem, to będzie sobie można o tym przeczytać.
1: A teraz o nowym iOS-ie, który już wkrótce, no i o... to jest 14. I o Facebooku, któremu Apple ucina... znaczy którego użytkownikom Apple ucina trochę zasięgi i nie pozwala śledzić. Znaczy Facebook tłumaczy, że iOS i Apple zabrania personalizować reklamy użytkownikom do ich preferencji, ale generalnie wiadomo, o co chodzi. Po prostu jest jakiś identyfikator, który Apple teraz zacznie blokować i nie będzie dawał dostępu Facebookowi do tego identyfikatora. No więc tam wojna cybernetyczna, że tak powiem, trwa. To jest już któreś jej ogniwo, któraś część. Wiadomo, znowu to są duże koncerny, tym razem Stany kontra Stany, ale przecież też mamy Stany kontra Chiny i różne oblicza tej potyczki. Więcej można sobie przeczytać właśnie pod audycją w linku, do którego właśnie będzie, w którym będzie artykuł, który bardziej to wyjaśni. Generalnie zobaczymy, jak to się dalej potoczy, no bo Facebook tutaj nie jest za szczęśliwy i zadowolony z tego powodu, że właśnie Apple nie chce dawać dostępu do certyfikatu
2: i do tego identyfikatora użytkownika.
1: Tak, do tego identyfikatora, no, który mógłby wpłynąć trochę na to, co ten użytkownik ma robić lub co robi. Także to taka informacja.
2: Chociaż tak, wiem, w sumie to ja się zastanawiam. Ale słuchajcie, ale to jest w ogóle jakieś dziwne. Przecież Facebook wie, kto z niego korzysta.
3: Inaczej. Tak naprawdę cała sprawa nie rozchodzi się o Facebooka. Identyfikator użytkownika, który ten tak zwany identyfikator dla reklamodawców, tak naprawdę pozwala nam zrobić jedną rzecz. Połączyć użytkownika, gracza w grę taką, która dołącza do siebie coś, co daje Facebook, z użytkownikiem Facebooka Hołyszem Mikołajem. Bo tak naprawdę identyfikator dla reklamodawców jest niezmienny jakby dla różnych aplikacji na tym samym urządzeniu. I tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o to, że twórcy wszelkiego rodzaju zewnętrznych aplikacji mogą, a raczej mogli, pobierać taki identyfikator i wysyłać Facebookowi: taki identyfikator kupił w, powiedzmy, Rossmanie takie i takie buty. Taki identyfikator kupił tam i to, co zrobił, i gra w taką grę, i jego interesują gry o łowieniu ryb, i tak dalej, i tak dalej. Po czym Facebook, po zalogowaniu się na Facebooku, sprawdzi sobie, jaki jest identyfikator. Aha, to my wiemy, że taki identyfikator umiał to. No to będziemy mu wyświetlać reklamy kursów wędkarstwa, skoro lubi gry o łowieniu ryb. I to jest jedna sprawa, druga sprawa...
2: Albo oferty samych gier o łowieniu ryb.
3: Dokładnie. Druga sprawa jest taka, że wszelkiego rodzaju aplikacje wyświetlające reklamy, tak naprawdę one tych reklam nie wyświetlają jakby same z siebie. To nie jest tak, że powiedzmy twórca, nie wiem, aplikacji do sprawdzania prędkości Wi-Fi będzie podpisywał umowę z reklamodawcami, że oni będą mu wyświetlać u niego reklamy. Nie. To są jakieś sieci reklamodawców, które właśnie

0: też działają na tej samej zasadzie. Reklamodawcy dają im reklamy, twórcy aplikacji dają im ramkę na dole ekranu, tutaj sobie Państwo możecie wyświetlać, co Państwo chcecie. I oni też właśnie na podstawie identyfikatora jakieś profile nasze zbierali, żeby wyświetlać nam lepsze reklamy, bardziej adekwatne dla nas, bo wiedzieli, że my używamy takich apek, że dużo apek, których my używamy, to są jakieś apki takie mocno informatyczne, no to takie reklamy nam też będą wyświetlać. Problem pojawia się tu, że tak naprawdę te wszystkie reklamy to dla wielu deweloperów aplikacji jest jedyne albo główne źródło utrzymania i zarobku na tychże aplikacjach. I to właśnie przez to, że te reklamy są i przez to, że te reklamy są personalizowane i są dostosowywane do tego, co my widzimy, my dostajemy te aplikacje za darmo. Bo nie oszukujmy się, my sobie możemy narzekać na to, że oni nas śledzą i oni zamiast wyświetlać mężczyznom reklamy pod pasek, wyświetlają mężczyznom reklamy samochodów, bo wiedzą, że to są mężczyźni, ale tak naprawdę my jako klienci tylko na tym zyskujemy, bo deweloper za to, że my klikniemy w reklamę, dostaje pieniądze i jeżeli te reklamy są do nas jakoś dostosowywane, to my będziemy w nie częściej klikać, czyli on tych pieniędzy dostaje więcej. Efekt: staje się możliwe wydawanie za darmo aplikacji z reklamami. I to się tyczy też rzeczy typu YouTube, rzeczy typu Facebook, ale oni już i tak mają o nas dużo danych. To się tyczy najbardziej właśnie małych twórców, którzy nie wiedzą o nas nic i oni tylko dzięki tym identyfikatorom i tylko dzięki temu są w stanie jakkolwiek to zrobić. Efekt będzie taki, jeżeli to zostanie zamknięte, że takim małym twórcom zostanie ograniczone pole manewru, czyli tak naprawdę osiągniemy efekt odwrotny do zamierzonego, jeszcze bardziej pogłębimy monopol Google'a, monopol Facebooka, a mały deweloper, chcąc nie chcąc, będzie musiał przejść na najprawdopodobniej subskrypcyjny, w najgorszym wypadku, w najlepszym wypadku model zapłać i masz. Czyli no my jako użytkownicy tak naprawdę stracimy, bo tak to mieliśmy reklamy, nie mieliśmy reklam, a teraz będziemy musieli za każdą albo za dużą część apek po prostu zwyczajnie w świecie płacić, bo nie będzie się dało w inny sposób tego rozwiązać. Więc no, jacyś tacy fundamentaliści na gruntach prywatności mogą się ze mną nie zgadzać, ale ja uważam, że w dłuższej perspektywie dla nas, dla użytkowników, zwłaszcza dla osób, które nie mają nieograniczonego budżetu, jednak woleliby wydać mniej niż więcej, to będzie zmiana na minus, bo po prostu utrzymywanie się z reklam wyświetlanych w apce stanie się dla deweloperów coraz mniej atrakcyjnym źródłem dochodu. Będzie trzeba przejść na apki płatne, a też nie oszukujmy się, nie za każdą apkę i nie każdy jest w stanie zapłacić, więc
1: będzie trzeba sprzedawać drożej.
0: To jest jedna sprawa, tylko z kolei im drożej sprzedajesz, tym mniej osób to kupi i podejrzewam, że mogą się znaleźć takie apki, które po prostu na takim nowym rynku nie będą się w ogóle w stanie utrzymać. Ja oczywiście nie mówię, że to ta jedna konkretna zmiana zniszczy cały rynek aplikacji, ale to jest jakaś większa część, mniejsza część większej całości, większego trendu i większego kierunku, w którym ostatnio podąża cała branża aplikacyjna. I jeżeli to pójdzie w tę stronę, to naprawdę mali deweloperzy i użytkownicy mogą się bać, bo niedługo będziemy płacić za wszystko jak za złoto i do naszych rachunków za prąd, wodę, internet i gaz dojdą rachunki za Facebooka, rachunki za YouTube'a, rachunki za Messengera i za całą resztę, bo jak się nie można utrzymywać z reklam, no to druga opcja, utrzymujemy się z tego, co dają nam użytkownicy.
1: Wiesz co, pytanie, czy akurat za tych największych przyjdzie nam płacić, ale bardziej, no, bardziej za tych mniejszych.
0: Za tych mniejszych. Dokładnie.
1: Bo zwróćcie uwagę na to, że przecież dużo aplikacji tak naprawdę w wersji darmowych, w wersjach darmowych nie różniły się od tych wersji płatnych niczym, poza tym, że się po prostu nie wyświetlały reklamy. Tak naprawdę sporo aplikacji właśnie działało w ten sposób i działa w ten sposób, więc rzeczywiście naprawdę dostawaliśmy coś, no jakimś tam, no okej, no kosztem naszej prywatności, ale powiedzmy sobie szczerze, to i tak te nasze dane latają wszędzie. Tu jeszcze Łukasz napisał...
0: Najgorsze, jeżeli mogę, w tym wszystkim jest jedno. Zasady Apple i zresztą zasady Unii Europejskiej także, to słynne całe RODO, mówią wyraźnie, że deweloper nie ma prawa jakby zablokować aplikacji, jeżeli użytkownik nie wyrazi zgodę na udostępnienie tego identyfikatora i nie wyrazi zgody na te spersonalizowane reklamy. Czyli tak naprawdę użytkownika można poprosić, hej, ja no chciałbym trochę zarobić i fajnie by było, żeby, ale jak użytkownik w cudzysłowie powie wal się i nie da nam tej zgody, to my nie możemy powiedzieć halo, halo, albo reklamy, albo pieniądze, tylko musimy temu użytkownikowi traktować go jak każdego innego użytkownika i też mu daną aplikację dostarczać. Co jest moim zdaniem mało fajne i mało sprawiedliwe.
1: Tu jeszcze Łukasz napisał w komentarzu, że cała sprawa pochodzi od wojny Epic z Apple. Że tak, taka propo.
0: To akurat nie do końca. To
1: też mi się tak wydaje właśnie,
0: sprawa,
1: że to...
0: Wcześniej wyszła, bo te zmiany zostały zapowiedziane już na WWDC już w czerwcu kilka miesięcy temu. Cała sprawa tak naprawdę pochodzi od tego, że Apple kreuje się na taką firmę po pierwsze premium, ale po drugie w cudzysłowie lepszą, czyli my dbamy o środowisko, my dbamy o prywatność, inni to są źli, wy przyjdźcie do nas, bo u nas zapłacicie, ale u nas dostaniecie produkt dobrej jakości.
1: No to teraz będziecie płacić jeszcze więcej po prostu.
0: No, dokładnie.
1: Natomiast kolejny komentarz, który widzę, to jest pytanie od Krzysztofa, a ja mam pytanie odnośnie tego sprawdzania otoczenia przez aplikację. Ciekawe, czy przy pomocy Envision i rozpoznawania otoczenia dzięki niej, czy to by w centrum handlowym działało? Otoczenie? Obawiam się, że tu może być gorzej co do otoczenia. To znaczy, no coś tam na pewno byś zobaczył, ale to rozpoznawanie otoczenia potrafi być bardzo zdradliwe.
2: Bo tak, mi nie chodziło o rozpoznawanie otoczenia w programach typu Envision,
1: tylko
2: w wykorzystaniu OCR, napisów. I tu muszę niestety trochę zmartwić użytkowników Envision, bo Envision jest dość wybredny pod tym względem. To znaczy, tu nie ma czegoś takiego za bardzo, że my sobie gdzieś damy obiektyw, on coś sobie tam z krajem zobaczy i rozpozna. No tak, dobrze, to nie ma niestety. Envision musi mieć aparat nieruchomo, jakąś chwilę. Jeżeli będzie miał według niego napis dobrze tam zrobiony, to on go sczyta. Jeżeli nie, to on go nawet nie będzie tykał.
1: Mam wrażenie, Tomku, że to się od pewnego czasu zmieniło.
2: Jeżeli tak, no to fajnie.
1: Mam wrażenie, że się zmieniło. Działa to trochę na tej zasadzie, że jak dostajesz tekst, że jak on widzi jakikolwiek tekst, to on zaczyna odgrywać tę melodię swoją i nagle się pojawia informacja, co to jest za tekst. Ten tekst niekoniecznie zawsze jest bardzo dobry i niekoniecznie
0: inaczej,
1: zawsze jest...
0: Inaczej. Aha. Wy tak naprawdę mówicie trochę o dwóch różnych rzeczach, bo przynajmniej z tego, co ja wiem, mogę się mylić, ale wszystkie, jeżeli nie większość, tych apek na iOS-ie do tekstów, do tego trybu, że tak powiem, dokumentów czy długich tekstów, jak ich je zwał, tak je zwał, korzystają z czego tam sobie bądź, ale do trybu short text jest to w większości jeden słuszny algorytm Apple'a. Na Androidzie chyba nie do końca tak jest. Nie wiem, czy akurat Envision, ale podejrzewam, że na iOS-ie
2: też... Na Androidzie nie jest, tak? To znaczy na Androidzie można oczywiście skorzystać z Google'a i właśnie z tego korzysta ten Brincando i to działa piorunem, to działa w tempie super błyskawicznym. Envision to jest chyba rzeczywiście Microsoft i on działa wolniej i inaczej właśnie. Envision ja testowałem go głównie na Androidzie, no i tu rzeczywiście tak jest. Po prostu on jest dokładniejszy od Brinkando. On znacznie mniej, znaczy znacznie dokładniej czyta ten tekst, ale ma znacznie więcej, znaczy on jest znacznie bardziej wybredny. Niestety.
0: To jest to samo jak z QR-ami. Apple ma dobrze zrobioną i rozwiniętą funkcję. Ja chcę pani QR, rozpoznaj mi. I po prostu Apple, to iPhony, te QR-y w miarę fajnie rozpoznają i po prostu aplikacja tylko prosi iPhona, daj mi pani QR, tu masz QR. A w Androidzie to jest coś tam niby jest, ale bardzo często tak naprawdę aplikacja bierze to, co daje kamerka i sobie jakimś takim rozwiązaniem zrób to sam, względnie wziętym z internetu, te QR-y rozpoznaje i to czasem działa lepiej, a czasem działa gorzej, a to jeszcze jest do końca niezbyt skalibrowane, bo to każdy telefon ma trochę inny aparat i to będzie wszystko różnie działać i dlatego na przykład były kiedyś takie dyskusje na Reha for the Blind z osobą, która robi ten QR Voice Sticker, etykietownik w kodach QR, czy będzie wersja na Androida. No to Android fajnie, ale problem jest właśnie taki, że z perspektywy programisty to tam podobno jest trudno zrobić tak, żeby te kody QR były rozpoznawane tak dobrze i z taką niezawodnością, jak dzieje się to na iPhone'ie.
3: Zbliżasz.
0: Bo na iPhone to jest jeden typ aparatu, jeden typ oprogramowania, wszystko jest skalibrowane jedno z drugim i to będzie działać dobrze. A na Androidzie wszystko, każdy z każdym i to nie do końca o to chodzi.
3: Zbliża się jesień, długie, zimne wieczory. Coraz częściej będziemy pod kocykiem z kubkiem herbatki ciepłej w ręku albo czekoladki. No i co jest najlepsze na długie wieczory? Seriale. No i właśnie Piotr tutaj nam przygotował kilka rzeczy z Netflixa za totalną darmożkę.
4: Tak, Netflix trochę zmienił swoją politykę reklamowania swoich filmów, seriali w serwisie VOD. Jeśli nie macie jeszcze Netflixa, a chcielibyście sprawdzić, co Netflix oferuje, bez zakładania konta i bez żadnych formalności, to teraz Netflix udostępnia stronę internetową pod adresem netflix.com/watch-free. I na tej stronie możemy obejrzeć sobie 10 produkcji. Są to filmy i seriale. Seriale, jeżeli chodzi o seriale, są to pojedyncze odcinki, więc to nie jest tak, że mamy cały serial dostępny. Możemy sobie to obejrzeć całkowicie bezpłatnie i za darmo i przetestować właśnie sobie te produkcje od Netflixa. Przez to zniknął pierwszy miesiąc darmowy w Netflixie za darmo i w Polsce on teraz kosztuje 4 zł, więc jest to swoista taka obrona, myślę, Netflixa przez tym, że osoby po prostu zakładały na różne dane konta na miesiąc Netflixa, żeby sobie móc obejrzeć za darmo przez ten miesiąc i dokontrolowali kilku pewnie naście razy. Dlatego teraz za pierwszy darmowy miesiąc płacimy 4 zł, ale zamiast tego po prostu możemy sobie teraz za darmo obejrzeć kilka produkcji dostępnych właśnie na tej stronie. W aplikacji tego nie możemy zrobić, tylko właśnie na tej podanej stronie, o której powiedziałem. Mamy do dyspozycji tutaj między innymi film Dwóch Papieży, dokument Nasza Planeta, Stranger Things serial, czy Gdzieś jak rządzi chociażby, więc tutaj jest 10 produkcji, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, chciałby poznać niektóre produkcje Netflixa, zobaczyć, czy mu się podobają, to na tej stronie, o której powiedziałem, będzie też link w komentarzach do artykułu, gdzie o tym przeczytałem i tam będzie też link bezpośrednio do tej strony, więc zachęcam, aby spróbować obejrzeć filmy i seriale w Netflixie darmowym.
0: Ciekawe, czy w tych darmowych wersjach również dostajemy audiodeskrypcję?
4: No właśnie tego nie wiem, nie zdążyłem to sprawdzić, bo dzisiaj to znalazłem dopiero co, ale jest to ciekawa rzecz. Być może nie, bo jest gorsza jakość dźwięku i obrazu, więc sądzę, że może nie być takiej możliwości, ale nie jestem pewien. No bo to jest taka wersja demo, tak? Można powiedzieć Netflixa.
3: WhatsApp z kolei znowu tutaj nas zaskakuje pozytywnie. I oczywiście to nie jest tak, że już ta aktualizacja, o której będę mówić, jest i że już wszyscy to mają. O tym już mówiliśmy, że to się dzieje etapowo. To na razie jest testowane, więc w ogóle chyba jeszcze nikt, taki użytkownik potencjalny tego nie ma, ale ma się pojawić opcja, żeby sprawdzić sobie, ile przesłane pliki, które dostajemy od kogoś, albo my sami wysyłamy komuś w grupie czy w indywidualnych wiadomościach, ważą. I to jest fajna opcja, uważam, bo, no bo to się przydaje czasem. Ile taki plik tam ma naszych, ile waży, ile ma danych. Także to będzie można sobie będzie można sobie sprawdzić. No i będzie można sobie zobaczyć, ile konkretny czat z konkretną osobą waży. Czyli jaki jest rozmiar konkretnego czatu. A to jest ważne, szczególnie przy wiadomościach głosowych. No bo my tych wiadomości produkujemy naprawdę dosyć sporo. W grupach tych wiadomości agregowanych jest dużo. No i teraz cała taka grupa, no to też w zależności od tego, kiedy kto robił kopię, jak sobie to ktoś ustawił, po ilu to mają znikać te wiadomości. Ale generalnie, no to jeżeli, nie wiem, brakuje nam pamięci w telefonie i chcielibyśmy coś tam sobie wyczyścić, to warto sobie będzie, bo teraz jeszcze to nie jest możliwe, wejść do jakiejś grupy, z której korzystamy rzadziej, albo które wiadomości już są nieaktualne, będzie można sobie wyczyścić taką grupę, znaczy wyczyścić, no usunąć będzie trzeba ją, no bo, ale będzie można sprawdzić sobie, która grupa, który czat ma ile po prostu, ile nam zajmuje pamięci. Także to są dwie takie drobne funkcje w WhatsAppie, których się należy spodziewać w najbliższym czasie. I już się przeklikuję do naszych notatek.
0: A to ja jeszcze o Netflixie, bo zdążyłem sprawdzić, jak wygląda sytuacja z audiodeskrypcją. Po pierwsze, próbujcie na Chromie, u mnie przynajmniej na Firefoxie nie działa. Był komunikat, że ta przeglądarka nie jest wspierana. Po drugie, audiodeskrypcja jest, jak najbardziej jest, ona nam się nie włączy domyślnie, musimy ją sobie wymusić. To nie jest do końca proste, tam się musimy trochę tap shift tap, bo dobrać po prostu do tego interfejsu, bo domyślnie widzimy tylko przycisk wróć i się jakoś tam musimy do tego dostać i najlepiej to właśnie tap shift tap próbować. Tam oczywiście szukamy przycisku Audio and Subtitles, czyli nie wiem, napisy i audio, coś takiego to się będzie po polsku nazywać. No i pod spodem będzie opcja właśnie wyboru ścieżki językowej. Tam będzie angielski audiodeskrypcja. Klikamy sobie Enter. No i wtedy tylko musimy też znaleźć przycisk, żeby przewinąć z powrotem do początku, żeby już od początku serial czy film sobie oglądać z audiodeskrypcją. Czyli audiodeskrypcja jest, jeżeli znamy język angielski, bo z tego co widziałem, to chyba tam są właśnie rzeczy, które, do których ta audiodeskrypcja będzie po angielsku, to sobie możemy tak kliknąć, żeby to było.
3: To oczywiście nie jest koniec jeszcze naszych newsów. Tylko ja po prostu potrzebowałam chwili czasu, żeby się do nich tutaj dostać z moich prywatnych notatek. No i co, mamy Michała teraz na tapecie, który nam opowie o nowym trybie audio w Zoomie. I to jest ta jego druga wiadomość,
1: tak, o której jest.
3: Mówił, że będzie jeszcze.
1: Nowy tryb audio w Zoomie. Z nas tu to zdaje się, że Mikołaj ma ten tryb aktywny. No i ja, ale ja nie mam okazji tego pokazać naszym słuchaczom, no bo ode mnie ten cały sygnał z Zooma się wydostaje, więc od Mikołaja możecie usłyszeć. Jeżeli Mikołaja słyszycie troszeczkę lepiej niż słyszeliście go kiedyś, no to jest to zasługa tego, że Mikołaj sobie to zdążył włączyć. A cóż takiego? Ano nowy tryb, który się nazywa, i tu muszę sięgnąć też po swoje notatki, High Fidelity Audio w Zoomie. To musimy sobie, żeby to sobie w ogóle wszystko powłączać, to przede wszystkim musimy mieć możliwość włączania tego Original Soundu, o którym to z uporem godnym lepszej sprawy mówimy ciągle, że to jest fajne i że po prostu to sobie trzeba włączyć. Trzeba sobie to w ogóle włączyć w ustawieniach najpierw Zooma, żeby była taka możliwość, bo to jest gdzieś tam poukrywane, a przynajmniej kiedyś było, być może to się teraz też zmienia. Później, przynajmniej jeżeli tworzymy spotkania, to warto sobie to włączyć. Następnie, no my jako użytkownik tego Zooma, to musimy sobie też tam w opcjach zaawansowanych włączyć ten możliwość wyświetlania w ogóle tego przycisku, który powoduje możliwość włączenia Original Sound, i teraz w ustawieniach zaawansowanych mamy jeszcze kilka dodatkowych funkcji. Możemy sobie po pierwsze wyłączyć antyzwrotkę, możemy włączyć ten tryb High Fidelity, który to powoduje zwiększenie pasma, czyli zwiększenie bitrate'u, już nie chyba 96, a 192 kbps będzie wysyłany, z taką prędkością będzie wysyłany nasz dźwięk. Możemy włączyć stereo, i to stereo to zdaje się, że działa teraz lepiej niż działało, bo kiedyś Zoom też miał stereo, natomiast to stereo było no taką namiastką tego stereo. To stereo potrafiło się rozjeżdżać, były różne dziwne rzeczy związane z tym dźwiękiem, więc rzeczywiście nie warto było sobie tym głowy zaprzątać, i o ile Zoom do mowy to nadawał się całkiem dobrze, to do przesyłania muzyki niekoniecznie, a teraz no to już i muzykę możemy za pomocą tego Zooma przesyłać w dobrej jakości, i właśnie temu jest dedykowany ten zestaw opcji. Coraz bardziej jest on dedykowany właśnie muzyce. Bo okazuje się, że no podstawowy problem, o którym tu już zresztą chyba też kilka razy mówiliśmy, z tymi takimi mainstreamowymi programami do komunikowania się zdalnie, jest taki, że o ile głos to one są w stanie przesłać, to poza TeamTalkiem, to tak naprawdę, no TeamTalk nie jest jakoś bardzo rozpowszechniony, to, no to nie ma programu, który byłby w stanie wysyłać muzykę w dobrej jakości. Coś, co nie jest mową, krótko mówiąc. I teraz...
3: Ale to mogą być wszelkiego rodzaju prezentacje.
1: Dokładnie,
3: na wykładach.
1: Dokładnie. I właśnie do tego zmierzam, że bardzo duży problem był, jak wprowadzono przez koronawirusa naukę zdalną, to bardzo duży problem był z muzyką, z lekcjami wszelkiego rodzaju związanymi z muzyką. Bo po prostu te algorytmy odszumiające to masakrowały ten dźwięk i nie dało się tego za bardzo słuchać. Tak samo był problem, jak na przykład artyści chcieli dawać jakieś koncerty albo w jakiś sposób dosłać się gdzieś za pomocą internetu. No to też korzystali z różnych komunikatorów, i o ile dopóki mówili, to jeszcze było w porządku, no to jak już zaczynali coś tam grać, zaczynali coś próbować, to nawet jeżeli po swojej stronie mieli całkiem dobry zestaw audio, który był w stanie ten dźwięk sensownej jakości wyprodukować, no to on i tak był degradowany gdzieś tam po drodze. Czy to już na poziomie komputera i programu, czy to gdzieś tam jeszcze dalej, bo po prostu jakość tego przesyłu była niska. A teraz w Zoomie mamy taką opcję, którą możemy sobie włączyć. Oczywiście trzeba zrobić to świadomie. Zoom też lojalnie uprzedza, że trzeba mieć do tego sprzęt profesjonalnej klasy. No nie no, już bez przesady. Chociaż rzeczywiście tu już teraz, jak się to wszystko powyłącza, to ja bym powiedział, że to już trzeba coraz bardziej rozważnie robić, i to nie jest na zasadzie, że każdy sobie powinien wyłączyć wszystko i będzie dobrze. Bo niektórzy sobie absolutnie nie powinni włączać stereo, bo mają mikrofon, który działa dziwnie. Nie każdy sobie powinien wyłączać antyzwrotkę, bo nie ma słuchawek chociażby. i też jest źle. Więc tu już rzeczywiście, tu już trzeba tak indywidualnie trochę dostosować sobie to wszystko do naszych preferencji, potrzeb oraz przede wszystkim możliwości. Natomiast fakt jest faktem, że Zoom to już jest też program, za pomocą którego można ten dźwięk na całkiem przyzwoitym poziomie wysłać. Są programy specjalistyczne, które kosztują duże pieniądze niekiedy, które potrafią rzeczywiście zrobić to lepiej. Są programy mniej gdzieś tam powiedzmy znane, takie jak TeamTalk, które też potrafią zrobić to lepiej, a nie kosztują takich pieniędzy, natomiast no, kwestia jest na przykład też w stabilności. Zoom bardzo tą stabilnością potrafi nadganiać i to jest prawda. Oni cały czas tych serwerów gdzieś tam dorzucają. Teraz na przykład dziś zauważyłem, że jeszcze jakiś czas temu byliśmy połączeni przez Francję. Teraz jesteśmy już połączeni przez Niemcy, więc bliżej. Więc i teoretycznie też ta jakość tego połączenia powinna być lepsza. To wiadomo, że nie tylko od lokalizacji geograficznej zależy, ale no, jest szansa, że może być lepiej i że może mogą być mniejsze gdzieś tam zakłócenia. Także no, zaczyna to iść w naprawdę bardzo dobrą stronę. Pytanie, kiedy to wszystko by się pojawiło, gdyby nie obecna sytuacja i fakt, że rzeczywiście, to nie tylko nam jako
2: myślę, że bardzo długo,
1: twórcom,
2: bo też ostatnio no. słyszałem, że Zoom wygrał, że tak powiem, jeżeli chodzi o popularność. To znaczy są Teamsy, jest Google Meet, jest coś jeszcze, ale podobno Zoom to jest rzeczywiście coś, czego się używa najwięcej, co jest najbardziej popularne i jeżeli się mówi tak podobno wśród takich zwykłych użytkowników mówią zdalne nauczanie albo zdalne jakieś sesje, pierwsze co przychodzi Zoom.
1: No tak.
2: Więc jeżeli to i bardzo fajnie, że program, który jest najbardziej taki rozpoznawalny, ma takie fajne funkcje, dla nas przynajmniej fajne, bo mnie to w ogóle zawsze denerwowało. Tam jakiś Skype czy inny, wideo, HD, coś tam.
1: A dźwięk? Gdzie dźwięk?
2: Dźwięk to 16 KHZ, wszystkim wystarczy, to w ogóle to musi być malutko, żeby tam... I pamiętam, jak właśnie próbowałem tam, robiliśmy jakieś takie z ciekawości jeszcze parę ładnych lat temu, z 6 chyba, czy 8. Nawet, 8 do 10. Takie testowe, kupiłem z tym jakąś kamerkę, taką w HD, jakąś internetową kiedyś. I tam chciałem pokazać tam rodzinie, jak tam coś robię, czy coś. I sprawdzałem sobie z ciekawości. Jeżeli wysyłałem tylko audio, wysyłałem tam, w kilobajtach będę liczył, 8 kilobajtów na sekundę, 6 kilobajtów na sekundę, czasem 10. Doszło wideo, wysłałem 2 megabajty na sekundę. I nagle się okazuje, że tak, jak masz wideo, to musisz wysyłać dużo, ale jak masz audio, to nie, malutko, bo może masz słaby internet. Albo mobilny, albo jakiś. A wideo, a nie, to trzeba mieć
1: wideo
2: dobre.
1: Musi być.
2: To trzeba mieć dobre.
1: Wideo musi być. Więc tak, i poza tym też jeszcze bardzo ważna rzecz, że Zoom jest dostępny. I oni z tą dostępnością naprawdę... idą całkiem fajnie, więc jest szansa po prostu na takie kompleksowe narzędzie. Po tylu latach, kiedy gdzieś tam szukaliśmy różnych takich programów i coś tam kombinowaliśmy, no to teraz mamy takie kompleksowe w sumie narzędzie, całkiem fajne,
2: tak,
1: całkiem wygodne.
2: To mało tego, bardzo mamy wybór.
1: Dokładnie.
2: W gruncie rzeczy. No bo chcemy. Oczywiście jest TeamTalk, który nadal przecież no działa.
1: Oczywiście.
2: I można powiedzieć, dobra, masz TeamTalka, masz link, połącz się. Jak nie, proszę bardzo, masz Zooma, masz link, połącz się.
1: I możemy uzyskać w zasadzie podobną jakość tego dźwięku. No na TeamTalku da się więcej, tak? Da się tam wycisnąć więcej tego. Ale dla przeciętnego użytkownika, nawet tak, i dość wymagającego, to te 192 to spokojnie wystarczy.
2: Rzeczy przez internet. No, mówię, dobrze, to jest w takim rozwiązaniu, które znają wszyscy, tak? I jest szansa, że będziemy to mieć i nie wiem, będziemy chcieli zrobić jakąś lekcję czegoś tam dla wszystkich, no to mówię, dobra, Zoom, pyk, proszę bardzo, wszyscy mają Zooma, tak? I robimy na tym, bo to wszyscy znają.
1: Dokładnie, Dokładnie tak.
4: No i jest na wielu platformach też, tak? To
1: owszem.
4: Udało się na Macu, więc na iOSie.
1: Jeszcze na razie nie pojawiły się aktualizacje aplikacji mobilnych, więc ciężko stwierdzić, co tam zostanie dodane i jakie opcje będą tam możliwe. Czy ta opcja tego High Fidelity to tylko dla komputerów? Fajnie by było, gdyby można było sobie mimo wszystko to powłączać też na urządzeniach mobilnych, bo przecież do urządzeń mobilnych też można niejednokrotnie dołączyć sobie jakieś różne interfejsy audio i czasem ten nasz telefon też pozwala na całkiem sporo. No to zobaczymy.
2: Tak, i to nawet są niektóre dość profesjonalne urządzenia, które...
1: Oczywiście. Teraz na przykład taka ciekawostka, bo sobie przed momentem sprawdzałem te aktualizacje, bo teraz tak czatowałem trochę na tego Zooma, żeby jeszcze wam powiedzieć, że tak, już jest na iOS-a, ale na razie jeszcze nie ma na iOS-ie. Natomiast pojawiła się aktualizacja programu Backpack Studio, który to dostał wsparcie. To jest aplikacja do nagrywania różnych rzeczy na iOS-ie. To jest takie nasze małe studio, mógłbym powiedzieć nawet, bo my tam wrzucamy sobie jakieś podkłady, jakieś dżingle, jakieś rzeczy tego typu, włączamy sobie mikrofon i mamy tak naprawdę podkład, nasz głos i możemy zdalnie prowadzić audycję jakąś i ją wysyłać na serwer. Na razie tylko na Shoutcasta, co prawda i na Icecasta, ale może kiedyś na przykład na Facebooka da się też wysyłać coś takiego, albo na YouTube'a. W każdym razie, o co mi chodzi? Backpack Studio dostał między innymi wsparcie dla kontrolerów zewnętrznych. Dla kontrolerów MIDI. Więc jak mamy jakąś makietę, jakiś kontroler DJ-ski czy coś, to możemy sobie podpiąć go do iPhone'a. Jeżeli iPhone go wykryje przez tę przejściówkę taką Lightning na USB, bo są takie przejściówki do kupienia, no to w tym momencie sobie możemy tam na przykład podpiąć pod te różne przyciski w tym kontrolerze, jakieś konkretne pady z aplikacji, włączanie, wyłączanie mikrofonu i tak dalej, i tak dalej. Też fajna sprawa.
3: Tak jest. A ja opowiem o telefonie takim dość małym, no bo rozwinęła się taka seria na naszych tutaj tyflo-przeglądowych audycjach. Ty, Michał, mówiłeś kiedyś o telefonie wielkości karty kredytowej. Paweł tutaj nam cały czas przynosi informacje odnośnie telefoników tych małych od firmy Unihertz. No i Xiaomi rok temu zrobiło też taki telefon. On się nazywa QIN Pro. Queen? Kin? Ktoś wie, jak to się powinno wymawiać? Myślę, że bardziej Kin, ale pewna nie jestem. No i tak, urządzonko ma 5-calowy ekran, ale jest niewiele większy od iPhone'a SE, tego wcześniejszego 4-calowego, dlatego że ma bardzo cieniutkie ramki. Nie ma aparatu do selfie, co za tym idzie, z którego niewidomi chyba najmniej korzystają. Może czasem, ale rzadko raczej się z tylniego aparatu korzysta, żeby OCR sobie, żeby coś sobie zocerować. No i co? Telefon ma 2 giga tylko RAMu. Ma tam jakiś taki swój Spectrum procesor 4-rdzeniowy. Natomiast bardzo niewiele kosztuje. To są 415 zł na AliExpress. I jakby ja myślę, że jest to jakaś alternatywa dla kogoś, kto nie chciałby dużo płacić za iPhone'a. Nie wiem, lubi Androida. No i właśnie chciałby taki telefon. No i to jest Xiaomi, więc też myślę, że ze spolszczeniem nie byłoby problemu ani z niczym takim. Jego w Polsce nie ma, ale no jakby... Aha, i jeszcze jest taka ważna informacja, dosyć fajna, że to są one Androidzie Go. Tym takim bardzo podstawowym. No, ze względu na tą specyfikację niezbyt bogatą i niezbyt taką, no taką dość skromną. Nie dokopałam się, ile to ma pamięci masowej to urządzenie, ale no... Nie zdziwię się, jak będzie miało z jakieś 8 giga RAMu, 8 giga takiej właśnie pamięci wewnętrznej. No, ale coś takiego jest, I dobrze, no i jest kolejną alternatywą. No, on się wyróżnia tym, że ma bardzo smukłe ramki. Coś takiego jak Xiaomi Mi Mix. Nie wiem, czy kiedyś pamiętacie, był taki szał na te telefony, bo to był pierwszy telefon, taki bezramkowiec prawie. Ale on miał brodę i czoło, a tutaj też się pozbyto właśnie czoła ze względu na to, że nie ma tej kamerki do selfie przedniej. Także pewne rozwiązanie. Korpus metalowy. Dosyć ładnie podobno się to prezentuje.
0: Ode mnie tymczasem jeszcze jedno sprostowanie, jeżeli chodzi o Netflixa. Przyjrzałem sobie dokładnie teraz tę listę i jest tam pozycja jedna z polską deskrypcją. Jest to Bird Box, czyli polski nie otwieraj oczu. Też musimy sobie tę deskrypcję ręcznie włączyć, ale jak najbardziej jesteśmy ją w stanie dostać. Jeżeli chcemy sobie ten film obejrzeć, a Netflixa nie mamy, to on jest na tej liście filmów do obejrzenia za darmo i możemy sobie go z polską deskrypcją obejrzeć.
1: Tymczasem zaglądam na Facebooka, bo tu się pojawiło kilka komentarzy. Monika między innymi do nas napisała. Jako ciekawostkę powiem, że z tego co się orientuję, to w kolejnej wersji, i tu jest nazwa systemu, może wam coś to powie, a może to jest literówka, MOCHOS. Coś, ktoś? No nikt. Okej, dobra, to czytam dalej. Ma być dodana funkcja monitoru snu. Ja posiadam zegarek Michael Kors Lexington 2 na Wear OS by Google. W zeszłym tygodniu, w czwartek, zainstalowała mi się aktualizacja systemu Wear OS w wersji 2.17 i właśnie z tą wersją otrzymałam nową aplikację, która się nazywa Dobrostanu. W niej możemy sprawdzać sobie aktywność fizyczną, monitorować sen oraz sprawdzać wydajność tlenową. Z tym snem to akurat dobry pomysł, że Monika jeszcze tu pisze, że sobie monitoruje ten sen co noc i może porównywać się z poprzednimi nocami. To jest taka jedna informacja. Tu Krzysztof potwierdza to, co ja napisałem, a tu jeszcze miałem taki komentarz od Łukasza, który by się chciał o coś zapytać, miał taki pomysł i wniosek racjonalizatorski. A swoją drogą co do Netflixa i audiodeskrypcji, czy nie można by zrobić, poprosić, wymusić na Netflixie, by deskrypcję robić choćby za pomocą przetłumaczonych napisów?
0: Ale napisy nie są deskrypcją. Napisy nie są deskrypcją. I deskrypcja to nie są napisy. Deskrypcja to jest audio. Deskrypcja to jest w ogóle audio wkompilowane w film i ono na jakimś, z tego co wiem, dość wczesnym etapie produkcji jest w ogóle wmontowywane, wmiksowywane w ścieżkę audio. Czyli to nie jest tak, że jest osobna ścieżka filmu i osobna ścieżka deskrypcji, tylko to do nas przychodzi jako jeden plik. I tam by trzeba było sporo zmienić. Co oczywiście tak też uważam, że powinno być zrobione, żeby ta deskrypcja była jakkolwiek przetłumaczalna.
1: Czy coś jeszcze mamy? Mamy jeszcze jeden wpis Krzysztofa. Co do komunikatorów i jakości rozmów przez nie. Powiem wam, że mam Google Duo i działa bardzo fajnie. Ten dźwięk jest naprawdę wysokiej jakości. Tak, te komunikatory tak, są Duo, tak. Naprawdę okej. Okay.
2: Telegram. Duo ma teraz 48, Telegram tak samo, choć jest chyba mniej stabilny. I jeżeli ktoś ma, ale no to jest, w każdym razie, jeżeli ktoś ma ten iPhone 11, niektóre telefony z Androidem i mówi z inną osobą w tej samej sieci, przynajmniej tak jest w T-Mobile, tak jest w Orange'u, nie wiem jak jest w Play, nie ma zdaje się tak w Plusie, a przynajmniej nie było do niedawna, nie wiem czy teraz. To oni czegoś nie zmienili.
1: Nic nie wiem, żeby się to zmieniło. Chyba dalej nie jest.
2: No to w takim razie nie jest to zmienione. No to ten kodek EVS czy EFS, no to też jest bardzo podobna jakość jak w tych wszystkich telegramach. To znaczy oczywiście można się tam czepiać, że ten to jest taki kodek, on ma takie artefakty, a tam jest inny kodek, on ma inne artefakty. Ale to jest jakby tego rzędu, to już można porównywać rzeczywiście. Natomiast no szkoda, że WhatsApp ani Facebook nie zwiększyli tej jakości. Tam nadal jest 16 kHz, a szkoda, bo to są komunikatory najczęściej spotykane. Messenger i zaraz chyba po tym WhatsApp. Takie mam wrażenie, przynajmniej u nas w Polsce. I tu jest nadal niestety jakość słaba tych rozmów, przynajmniej głosowych.
0: Telegram, ale tak. Telegram w ogóle to mnie ostatnio zaskoczył, bo mi zaserwował nie 48, a 8, bo on chyba się teraz nauczył dostosowywać do łącza, a co by o tym łączu nie mówić, to ono było takie, jakie było i no, zaserwował mi 8, a nie 48.
3: No, inteligentny. Ja tu jeszcze mam taką informację, bo Kuba Klawiter, nie wiem, chyba wszyscy kojarzą Kubę Klawitera, to jest taki bardzo...
2: Z nas tak, ale podejrzewam, że jest niekoniecznie.
3: Znaczy dziennikarz, który opowiada i recenzuje różne technologiczne urządzenia i programy. Bardziej YouTuber, ale też miał w swojej karierze takie epizody telewizyjne.
1: Na przykład i radiowe. Gadżet
3: na TVN Turbo. O, no widzisz,
1: i radiowe, bo chyba pierwszą w ogóle stacją, gdzie zaczynał, to było poznańskie Kiss FM, także to już lata temu.
3: To nie wiedziałam. No i właśnie te lata doświadczeń i lata zbierania różnych urządzeń, które jakby one zaowocowały powstaniem Centrum Testów. Mam wrażenie, że ja kiedyś już coś o tym wspominałam, ale to niedawno zostało otwarte. Nie, jutro w ogóle to ma być otwarte. To jest takie miejsce w
2: nie,
3: Warszawie.
2: Nie, już zostało. To już chyba tydzień, chyba działa. Aha. Tak, bo to oddziała od środy do niedzieli.
3: Ja myślałam, że to w tą środę
2: ale oddziała od tamtą albo od jeszcze tydzień temu.
3: Okej. Na czym to polega? Jedziemy sobie, bo to jest w Warszawie, jedziemy sobie do takiego testu. Tam są wystawione różne, przeróżne urządzenia. Od hulajnóg, różnych pojazdów,
2: to znaczy jest ich jakoś strasznie dużo. Ich jest tam ze 20-30 wszystkiego. Chyba. Może, no kilkadziesiąt generalnie. Z kilka smartfonów,
3: ale no wiesz, to się będzie zmieniać też, bo jak on mówił, że jak dostanie na testy coś, to on to zostawia
2: później
3: chwilę. Więc jakby w każdej chwili możemy sobie przyjechać, dotknąć, zobaczyć, włączyć. Włączyć talkbacka, włączyć coś tam konkretnego, jakiegoś gadacza, jakiegoś screen readera, zobaczyć jak to wygląda.
2: Właśnie się tam chce przejechać i chcę zobaczyć, czy rzeczywiście będzie się dało włączyć gadacza i to wszystko sprawdzić.
1: No, będzie test w centrum testów.
2: Podobno nawet można sobie słuchawki, bo tam też są słuchawki, można sobie przetestować. Te słuchawki potem są dezynfekowane po każdym użyciu. Więc to są słuchawki dokanałowe, nie raz i nie dwa. No, przeważnie to są słuchawki dokanałowe.
3: Bezprzewodowe, te takie w tych pudełeczkach.
2: No te true wireless to się nazywa, czyli te prawdziwe bezprzewodowe. Ale to może też parę osób zainteresować. To są również te słuchawki z przewodnictwem kostnym do testów. One są bardzo drogie generalnie, to chyba 700 zł kosztują. No więc dobrze by było je przetestować, a je bardzo trudno tak w ogóle przetestować, bo ich prawie nigdzie nie ma dostępnych, w związku z czym dobrze, że jest miejsce, gdzie można to sobie sprawdzić.
3: Tak, wszystko. Uważam, że to jest to, że masz rację i że to jest też fajne, że jeżeli coś się nowego pojawi, to on to zostawia, jeżeli tylko będzie miał taką możliwość, wstawia to do tego centrum testów i jakby jeżeli szybko się po to jakby zgłosisz, przyjedziesz, to zawsze możesz sobie takie coś przetestować. Ja na przykład jestem ciekawa, czy Samsunga Fold 2 będzie miał, albo...
2: Tak w ogóle, jeżeli ktoś by chciał sprawdzić, co tam jest na testach, to jest strona centrumtestów.pl, oczywiście centrumtestow.pl, można tam sobie wejść, można zobaczyć. Ta strona jest nawet dość dostępna. Tam jest
3: infografik,
2: ale generalnie... Ja tam byłem i tam jest lista sprzętów, tam jest adres do... po którym można tam zajechać. To jest w ogóle bardzo blisko przystanku. Tak swoją drogą.
3: Także uważam, że to jest bardzo fajne miejsce. No zobaczymy, ale że pomysł jest fajny, że coś takiego powstało. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Czy ktoś coś Jeszcze ma?
1: Ja jeszcze mogę powiedzieć, że Monika do nas napisała i że ten system, co to nie wiedzieliśmy, o co chodzi, to jest WatchOS, bo Monika korzysta z dyktowania i tak po prostu wyszło. No okej, natomiast ja chciałem tak tylko nieśmiało przypomnieć, że przed wysłaniem wiadomości zawsze można ją jeszcze sprawdzić, co tam napisaliśmy, i to będzie z korzyścią dla nas wszystkich.
0: Bo się czasem zdarza dostawać potem wiadomości typu cześć, kropka i tak dalej.
2: Mm-hmm. Owszem.
3: No to.
2: Ja mam ewentualnego newsa ciekawostkę, bo jest parę osób, które mają problem z tym, że bateria w telefonie działa dość krótko. Samsung zrobił teraz smartfona M51 chyba to się nazywa. I ten Samsung M51 ma baterię o pojemności skromnych 7000 mAh.
3: Tak, też mi się gdzieś przewinęło.
2: To jest taki jeden news. Drugi news, nie pamiętam, czy o tym nie mówiliśmy kiedyś tam, że Samsung wprowadził jakiś plan, a to chyba ty mówiłaś.
3: Że?
2: Aktualizacji smartfonów do 3 wersji, a nie do 2. I to niekoniecznie flagowych.
3: Tak, to ja chyba mówiłam, ale to może powtórz, bo może...
2: No to...
3: No chodziło o to, że chodzi o wersję systemu Android, czyli na przykład jeżeli mój Samsung S10e fabrycznie był dostarczany z Androidem 10, no to ja mam jeszcze możliwość 11, 12 i co, 13? Tak by wychodziło. Albo 12. Czyli ta dziesiątka by się wliczała. No w każdym razie jest tak, że że po prostu dostaniemy troszkę więcej tych aktualizacji do nowych systemów niż to było kiedyś, i to wcale nie są właśnie, tak jak Tomek tutaj mówi, tylko flagowce, ale mogą być też z serii A, Galaxy A ileś tam, właśnie z tej Galaxy M. Także to taka ciekawostka też.
4: Co do aktualizacji, to ja tylko dodam, że jest dostępna oficjalna wersja iOS-a 13.7, więc jeżeli ktoś ma iOS-a 13, to może spróbować pobrać i zainstalować aktualizację i go przetestować.
1: Coś wiadomo, Piotrze, a propos zmian? A propos tego, co zostało
4: poprawione?
1: Nie
4: zdążyłem przeczytać, bo przed chwilą to zauważyłem dopiero, bo to jest informacja, więc...
1: No, ale tak czy inaczej, pewnie warto zaktualizować.
3: Newsroom działa.
1: Tak jest.
3: Nawet podczas audycji.
4: Dokładnie.
3: Dobrze, to ja się chyba... Znaczy, my się będziemy z Państwem żegnać, chyba że ktoś coś jeszcze dopytam. Cisza. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiejszą audycję. Coraz fajniejsze te audycje, coraz bardziej ciekawe i też coraz bardziej się rozkręcają nasi słuchacze, co bardzo nas cieszy. To co, ja dziękuję za uwagę. Ja Wam zdradzę sekret taki, że nie będę mogła być na następnej audycji, więc bardzo możliwe, że może Tomek będzie, powróci. Tęskniliście za Tomkiem, za jego prowadzeniem? Może się coś uda, a może Michał? Zobaczymy. To co, dzisiaj z nami w studiu był Michał Dziwisz, Tomasz Pilecki, Mikołaj Hołysz, Piotr Malicki oraz Kasia Ślipek. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do następnego.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Mamy piątek, to jest 9 dzień grudnia 2022 roku, minęła godzina 20, a my startujemy ze 163 już wydaniem Tyflo Przeglądu, wyjątkowo w piątek, no ale cóż, tak akurat się w tym tygodniu złożyło, że nie mogliśmy się z wami spotkać w środę. Witamy was bardzo serdecznie w składzie następującym: Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i Tomek Bilecki, który gdzieś tam również jest, tak, jest z nami również Tomek.
1: Jest, chociaż dzisiaj będę troszkę tak awaryjnie u nas, troszkę chorobowo w domu w związku z powyższym.
0: No późna jesień, słuchajcie, to się różne rzeczy dzieją. Pozostaje mieć nadzieję, że u was wszyscy zdrowi, że dobrze się macie i że macie siłę, żeby wysłuchać dzisiejszych aktualności, które dla was mamy, a mamy ich troszkę. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. TW Blue oficjalnie z Mastodonem. Nadchodzą udźwiękowione karty płatnicze. Wrażenia z konferencji SciTech Global. Brightpage – nowy sposób czytania tekstu przez osoby słabowidzące. Legitymacja emeryta i rencisty od stycznia w wersji elektronicznej. Tryb czytania – nowy sposób na lekturę artykułów na urządzeniach z Androidem. Powstała aplikacja pomagająca nawigować po sklepach. Neuronowe głosy Microsoftu dostępne w Speech Central na atrakcyjnych zasadach. ChatGPT tworzy teksty, programy, poprawia składnie, chyba tylko nie robi jeszcze kawy. Telegram umożliwia założenie konta bez podawania własnego numeru telefonu. Apple wchodzi w karaoke z usługą Apple Music Sync. Nowa wersja Google Chrome i nowości w niej. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Tak jest, zaczynamy. Wy też możecie zaczynać razem z nami, możecie do nas się odzywać, a możecie napisać na przykład na kontakt.tyflopodcast.net, możecie napisać do nas z poziomu aplikacji Tyflopodcastu na iOS-ie, jeżeli ją testujecie, z poziomu aplikacji na Windowsie też możecie do nas napisać, możecie napisać na Facebooku, na YouTubie, no i możecie do nas oczywiście zadzwonić, tyflopodcast.net/zoom, zapraszamy bardzo serdecznie. Serdecznie, tam są wszelkie linki, w które po prostu należy kliknąć. No i dzięki temu z nami się połączycie. Także zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. A teraz już przechodzimy do informacji. Na dobry początek jeszcze taki mały suplement z audycji poprzedniej. Mianowicie, do dziś mi się ta aktualizacja ukazała, być może była nawet i gdzieś tam wcześniej, natomiast no, dziś moja wersja TW Blue ją dostała, nowa wersja TW Blue, no i oficjalnie z Mastodonem, wystarczy stworzyć sobie nową sesję, zalogować się, no i działa, także potwierdzam, była już mowa o tym, że mamy różne rodzaju wersje, które możemy sobie gdzieś tam testować, jakieś takie buildy, a to o tym mówił Paweł, zdaje się, chyba dwa tygodnie temu, tak Paweł?
2: Tak.
0: Dwa tygodnie temu o tym mówiłeś.
2: Tak, i zdaje się, że teraz ten TW Blue udostępniony został
0: tak
2: troszkę z innego powodu, bo tam problem nastąpił taki, że z Twitterem coś się zepsuło. I potrzebny był jakiś szybki fix i stwierdził autor, że no skoro już tak, to puszczamy ten kod, który jest i tak dość szybkim sposobem, takim troszeczkę na ostatnią chwilę, Mastodon zyskał status nie wczesnej alfy, a już bety.
0: No i rzeczywiście to działa. Muszę powiedzieć, że faktycznie byłem w stanie się zalogować, przeglądać osie czasu, które tam były udostępnione, także no przynajmniej te podstawowe rzeczy działają, jak zresztą to nie wiem, bo szczerze mówiąc, no miałem dziś kilka różnych rzeczy do zrobienia, więc aż tak bardzo tym się nie bawiłem, natomiast jeżeli wy macie więcej czasu albo po prostu chcecie poeksperymentować z czymś nowym, no to po pierwsze polecamy naszą audycję o Mastodonie w Tyflo Podcaście. Ona jest, można sobie jej posłuchać, natomiast jak już sobie posłuchacie, będziecie wiedzieli, z czym to się je, no to możecie potestować. Jeżeli na przykład korzystacie na co dzień z TV Blue, no to można sobie również i z niego korzystać, nie tylko do Twittera.
3: Jeśli mogłabym coś dodać jeszcze a propos Mastodona i tej pierwszej wersji,
0: aha,
3: to na ten moment niestety ta obsługa jest dość elementarna i nie umożliwia wielu różnych aktywności, które na Mastodonie można robić przez stronę albo nawet przez Twiskake'a. No, w skład tej listy wchodzi na przykład to, że nie możemy wejść do ustawień konta i trzeba wszystko w pliku konfiguracyjnym edytować. W nim na przykład możemy sobie dopisać tę globalną oś czasu do buforów, albo zmienić temat dźwiękowy, albo tam jeszcze inne rzeczy. Po drugie, jest też kwestia taka, że nie możemy wyświetlać profili użytkowników na pewno z innej instancji niż nasza. Z naszej chyba też nawet nie. Nie jesteśmy w stanie przeglądać innych instancji niż takich, na które jesteśmy zalogowani.
0: To znaczy, Paulino, ale profili, czy masz na myśli po prostu przeglądanie profili, czy konkretnych osi czasu danego użytkownika? Tak zapytam.
3: W zasadzie obydwa.
0: Wiesz co, to nie, bo ja sprawdzę właśnie to na przykładzie tyflopodcastowej instancji, a ja akurat mam konto na 10.10.10.pl i kiedy tego się nie da zrobić, mam wrażenie przynajmniej, albo ja po prostu nie znam klawiszologii z niewidzialnego interfejsu, ale w menu byłem

0: jeden post. Czasami się pokazywało ich kilka, czasami się w ogóle nie chciały pokazywać, także to jest różnie. Tak, nie można przeglądać innych instancji, nie można rozwijać content warningów w postach, trzeba wchodzić przez to otwórz na Twitterze. To działa tylko, że otwiera na Mastodonie oczywiście, bo już wiem, że jeden użytkownik się na tym wyłożył, bo stwierdził, że skoro na Twitterze, to znaczy, że nie działa, a to działa tylko, że jest string nieprzetłumaczony. I cóż, z tego co kojarzę, to tyle takich najbardziej zauważalnych błędów.
1: No cóż, ale to wiadomo, uroki wieku dziecięcego, gdzieś tam miejmy nadzieję, że to się za moment pojawi już w takiej stabilniejszej wersji.
0: No tak, no ale sygnalizuję, żeby po prostu nie było możliwości o tym, że ktoś myśli, że to u niego tylko się to dzieje.
1: Oczywiście, że tak. Zatem dzięki, Paulino, za te ostrzeżenie, za te informacje. Ja tutaj teraz widzę komentarze, a właściwie jeden komentarz przynajmniej jak na razie, który napisała do nas Aga. Cześć, chciałam się podzielić moimi wrażeniami z koncertu, na którym byłam ostatnio. Był to koncert metalowy, a ja postanowiłam go sobie nagrać na zegarek. Bardzo się zaskoczyłam, jak mój zegarek piątej generacji sobie z tym poradził. Co prawda może nie jest to nagranie jakichś wysokich lotów, ale naprawdę to nagranie daje radę. Jednak to koncert metalowy i ja myślałam, że mikrofon temu nie podoła, że będą zniekształcenia duże tego dźwięku. Bardzo się zaskoczyłam, bo nic takiego nie miało miejsca i nawet pomimo tego, że klaskałam i wywijałam rękoma na prawo i lewo, nie było tego w ogóle na nagraniu słychać, zupełnie tak jakbym miała ręce nieruchomo przez cały koncert. Też ostatnio wpadłam na taki pomysł, aby zamiast robić zdjęcia, nagrywać sobie różne nagrania z wakacji i różnych miejsc. Jest to dla mnie cenniejsze, bo zawsze coś ciekawego może się nagrać, a to jakieś dźwięki, a to inne ciekawe wydarzenia. No i tak tym samym nagrało mi się, jak byłam na wakacjach z moimi rodzicami, jak barmanka stawia nam drinka i razem z nami pije. Było to w Grecji i bardzo mnie to cieszy, że uwieczniłam tę chwilę na moim zegarku. To tyle ode mnie, serdecznie was pozdrawiam. My też cię pozdrawiamy, Ago, swoją drogą. Taka jeszcze jedna informacja i ciekawostka. Dziś Tyflo Przegląd, jeżeli chodzi o Facebooka, poleciał na zupełnie inny profil, ale tak to jest, jak się ma dużo różnych profili do obsłużenia i dziś Tyflo Przegląd zamiast na profilu Tyflo Podcastu transmitowany jest na profilu Radia DHT. Akurat po prostu Facebook mi się nie przełączył. Właśnie teraz to zauważyłem, no ale cóż, to taki bonus przy piąteczku będzie, więc pozdrawiamy tych wszystkich, którzy mają okazję oglądać sobie, tudzież słuchać Tyflo Przeglądu na profilu Radia DHT. A może jeszcze uda nam się nawet te transmisje gdzieś na Tyflo Podcaście też udostępnić, zobaczymy. No ale z racji tego, że ja dziś mam okazję prowadzić ten program, to trochę mam tu ograniczone możliwości związane z manewrowaniem Facebookiem, którego panel do najdostępniejszych nie należy.
0: Może dzięki temu zdobędziemy nowych
1: słuchaczy. Tak, może dzięki temu zdobędziemy nowych słuchaczy, chociaż akurat Radio DHT i Tyflo Podcast to media bardzo ze sobą współpracujące, wszak audycja RTV premierowo zawsze na antenie Radia DHT, później w Tyflo Podcaście. Jutro też będzie, tak w ogóle. Dziękujemy przy okazji Dawidowi, naszemu stałemu słuchaczowi, jednego jak i drugiego medium, który to nas o tym fakcie poinformował. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów, już tym razem takich bieżących aktualności, a zaczynamy od udźwiękowionych kart płatniczych. Pawle, to ty coś wiesz na ten temat.
2: Tak, i tutaj ja się tak zawsze uśmiecham, kiedy do mainstreamu trafiają newsy, które my gdzieś jako redakcja wygrzebujemy z jakichś naprawdę podziemnych mediów rok wcześniej, bo chyba jakiś rok temu mówiłem na łamach Tyflo Przeglądu o francuskim fintechu Handsome. który jest bankiem stworzonym z myślą o osobach niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych, bo tam aplikacja była ponoć w 100% dostosowana pod czytniki ekranu. Było tam oferowane ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia,

0: różnego rodzaju technologii wspomagających. Pewnie głównie chodziło o laski, wózki, kule i tak dalej, ale może coś więcej. Oraz ubezpieczenie z tytułu utraty mobilności, czyli jeżeli gdzieś utkniemy, jeżeli będziemy zmuszeni na przykład, żeby wydostać się z domu w jakiś sposób taki nam nieodpowiadający, typu, nie wiem, do szpitala, coś tam. Można było jakieś na poczet tego uzyskać ubezpieczenie. No i właśnie tenże fintech testował również udźwiękowione karty płatnicze, czyli karty, które nawiązywały połączność z naszym telefonem po umieszczeniu ich w terminalu i przekazywały nam komunikaty z tegoż terminala w formie dostępnej do naszego smartfona. No i jakaż była moja radość, kiedy to chyba przedwczoraj to było. Chyba tak. Rano otwieram sobie newsletter z Cashlessa, bo odbieram na moją pocztę. I jednym z nagłówków były głosowe karty płatnicze pomogą w transakcjach osobom niewidomym. No i czytam, czytam, czytam. I chyba albo bezpośrednio w tym artykule, albo później się przekopałem przez komunikat prasowy Talis Group, firmy, która te karty ma zaoferować. I dokopałem się do informacji, że karty są wynikiem współpracy z Handsome. I wygląda na to, że ten akurat kawałek, nie wiem co się stało z fintechiem, znaczy strona jakby jego jak najbardziej działa, jest cały czas osiągalna. Czy odniósł jakiś sukces we Francji? Nie wiem. Natomiast najwidoczniej jeden z pomysłów tejże firmy postanowił jakoś tam się rozwinąć dalej przy pomocy właśnie Talis Group, czyli firmy, która tworzy rozwiązania płatnicze, właśnie karty biometryczne, te jakieś takie różne inne rozwiązania, jakieś terminale i postanowili oni wziąć pod swoje skrzydła właśnie te karty. No i dzięki temu porobiono już kilka prób w różnych bankach, nie wiem czy we Francji, czy na świecie też. I teraz będą te karty już udostępniane bankom. No i raz jeszcze o co w tym chodzi. No technologia działa w ten sposób, że kartę otrzymujemy, która ma w sobie chip Bluetooth LE, czyli low energy, taki jaki mamy w różnego rodzaju nie wiem, beaconach i tak dalej. Kartę taką umieszczamy w terminalu, to jest ważne, nie może to być płatność zbliżeniowa, musimy kartę umieścić klasycznie w terminalu. I w tym momencie aplikacja nasza, i tutaj już to jest kwestia troszkę dowolna ze strony banku, czy zaimplementowane zostanie to w aplikacji bankowej, czy będzie zaoferowana osobna aplikacja. Obydwie opcje są możliwe, bo dostępne jest SDK do wbudowania tego w aplikację banku, a jest też opcja do osobnej aplikacji. Odbiera wtedy nam komunikaty o tym, ile mamy do zapłaty. Następnie mamy wpisać PIN i to jest największa słabość tego systemu, bo system w żaden sposób nie rozwiązuje problemu z tego, co rozumiem, z tego, jak o tym czytam, terminali dotykowych. Czyli tutaj dalej musimy na klawiaturze, jeżeli taka jest dostępna, terminala wpisać PIN. No i dalej otrzymujemy komunikaty, że transakcja w toku i że została przeprowadzona pomyślnie, no lub tam, że jest jakiś błąd. Co ciekawe, to chyba wykorzystuje nawet nie tyle screen reader, co jakąś wbudowaną syntezę w nasze urządzenie, bo specyfikacja zapewnia, że komunikaty możemy odbierać nawet mimo zablokowanego ekranu w telefonie. Więc nie wiem, jak to było testowane, na jakich telefonach. Wydaje mi się, że na iOSie byłaby taka sztuka dużo bardziej skomplikowana niż na Androidzie.
1: Nie, ale da się, bo to też na przykład Sync Assistant Alarm robi z sukcesem zresztą.
0: To prawda, natomiast trzeba mieć tą aplikację otwartą, tak? Ja rozumiem, że chyba zamysł miał być
1: Nie.
0: taki.
1: Nie,
0: Okej,
1: Sync
0: no ale.
1: Assistant Alarm nie musi.
0: Znaczy,
1: Nie
0: no nie,
1: wymaga.
0: nie można go zamknąć z paska ostatnich aplikacji, z tego co wiem.
1: Okej,
0: Tak.
1: może tak.
0: Trzeba by najpierw uruchomić tą aplikację, żeby był jakiś kontekst, nie?
1: Tak, chociaż z drugiej strony myślę, że na iOSie można by to zrobić też samplami na przykład. Czyli do zapłaty
0: Można by.
1: 138 zł i tak po prostu nagrać
0: Tylko to
1: wszystkie
0: chyba
1: cyferki.
0: nie jest tak robione, bo na filmiku na YouTube demonstracyjnym, który Talis Group opublikowali, ten komunikat poszedł normalnie syntezą. Jakąś taką, jedną z tych wbudowanych iPhone'owych. Więc domyślam się, że to jest jakoś tak zrobione. No i taka technologia ma się pojawić w bankach. No w jakich nie wiadomo. No, kwestia jest teraz tego typu, że banki będą mogły zdecydować, czy chcą się w taką technologię zagłębić, czy nie. Możliwości są. Czy to bardzo pomoże? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie jest troszkę za późno na taką technologię, bo wiele osób skorzysta aktualnie z czegoś w rodzaju Apple lub Google Pay. Natomiast jest to na pewno alternatywa dla osób, które nie lubią takich rozwiązań z miriady powodów, bo boją się o prywatność, bo na Androidzie jest to troszkę mniej bezpiecznie, bo wystarczy podłożyć terminal pod telefon i od razu się aktywuje płacenie, bo po prostu wolą mieć kartę plastik, mieć dwa osobne urządzenia do różnych operacji. Różne mogą być sytuacje. No, jest też teraz taka możliwość, potencjalnie oczywiście, żeby na przykład aplikacja do obsługi takich kart pojawiła się na chociażby jakimś Blind Shellu czy jakimś innym urządzeniu. Więc pewnie jakieś rozwiązania, czy jakieś zastosowania na siłę można by znaleźć, ale czy to będzie jakiś globalny sukces i czy to jest coś, bez czego nie mogliśmy wcześniej sobie radzić? Myślę, że odkąd istnieje Apple Pay, Google Pay, jest potrzeba dużo, dużo mniejsza, zwłaszcza, że widać na przykład w Apple Pay kwotę przed zapłatą.
1: Gdzie to widać?
0: A nie jest też trochę tak, że jak my uaktywnimy dwukrotnym powerem, tak, płacenie, podłożymy pod czytnik, ale nie zautoryzujemy jeszcze Face ID.
1: Okej.
0: Okay. To nie jest tak, że nam się to pojawi i my musimy dopiero potwierdzić Face
1: ID. A to
0: ID.
1: Ja zawsze robię po prostu to...
0: Ja zazwyczaj stronę. Też, ale kojarzę z opowieści, że to z drugą okay, stronę też.
1: To dobrze wiedzieć. No i też pamiętajmy o tym w naszym polskim kontekście, że w wielu sklepach funkcjonuje również Blik i Blik daje nam taką
0: tak,
1: informację.
0: Jak najbardziej.
1: I Blik jest, no jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do uczciwości sprzedawcy, no to zawsze możemy skorzystać z Blika, poprosić o użycie Blika i w tym momencie dostaniemy informację o kwocie płaconej. No, w zaufany sposób.
0: Ale jeśli żadna z tych metod do was nie przemawia, no to jest szansa, że w jakimś czasie, może
2: no,
0: bliższym...
2: Blik też nie ma ochrony kupujących, nie? A karty jakąś tam podstawową mają.
0: Okej.
2: Okay. Przynajmniej
0: możliwe. Możliwe. Nie, ja tak.
1: Tak, jest to prawda, jest to prawda. Okay. Że Blik to jest jak przelew, tylko prosty, a karta to jest jednak karta i no, trochę więcej nam gdzieś tam przysługuje. Zwłaszcza online.
0: Okej. Okay. To tutaj dobrze, że podkreśliliście to. No i to chyba tyle na ten moment. Miejmy nadzieję, że ta technologia jakoś się jeszcze rozwinie. Może z czasem uda się, chociaż nie wiem, czy technologia to umożliwia, obejść też kwestię PIN-u, żeby PIN dało się wpisywać na przykład z poziomu.
1: Ja cię podejrzewam, że nawet nie tyle obejść, bo to chyba standard mógł mieć z tym problem. No chociaż są karty bezpinowe w Stanach, na przykład Zjednoczonych, więc może i by się dało, ale podejrzewam, że jakąś opcją, którą by można, byłoby na przykład losowe generowanie PIN-u, że my wpisujemy PIN w aplikacji, jakby aplikacja daje nam jednorazowy PIN, który możemy na głos podać pani w sklepie na terminalu i ona może ten PIN nam wpisać na tej klawiaturze dotykowej i tak wiele z nim nie zrobi, bo ten PIN będzie tylko jednorazowy, więc wydaje mi się, że coś takiego mogłoby na przykład mieć miejsce.
0: No to pożyjemy, zobaczymy. Natomiast no, coś się w tej kwestii dzieje i każda próba rozwoju jest, myślę, pozytywnie widziana, zwłaszcza jeżeli była testowana z osobami z dysfunkcją wzroku i została ciepło przyjęta. No, życzymy powodzenia. Jeżeli oczywiście się to kiedyś w Polsce pojawi, no to wiadomo, przetestujemy, damy znać.
3: Przetestujemy i poinformujemy was o tym, jak to działa i czy działa dobrze, a tymczasem odbieramy połączenie. Przynajmniej mam nadzieję, że uda nam się odebrać to połączenie, bo tu mamy użytkownika, który się podpisał jako Pax. Na razie dźwięk z komputera wyciszony, więc jeszcze byśmy prosili o wyrażenie
4: Witam.
3: Zgody na nagrywanie. Witamy Halo? Cię serdecznie. Słuchamy.
4: Jestem Patryk, jestem waszym fanem, a w ogóle mam takie pytanie. bo chciałbym coś nagrać na Macu. Chcę w ogóle wiedzieć, jak się nagrywa dźwięk z systemu. Fajnie by było się to dowiedzieć.
1: No generalnie sposoby na nagrywanie dźwięku z systemu, przynajmniej mi znane, są trochę dwa. Pierwszy sposób głupi, ale działa, to jest użycie
2: Ale
1: zooma.
2: ten twój skin ma brzyd,
1: Drugi sposób,
2: ten twój
1: który
2: potworek
1: jest
2: ma brzydkie
1: lepszy,
2: skina.
1: to jest użycie programu Audio Hijack, no tylko że Audio Hijack nie jest
2: Jedynie
1: programem
2: taki
1: darmowym.
4: tak,
1: Skan
4: wiem,
1: jest.
4: ale i też nie za bardzo mi się
1: Kurde,
4: uśmiecha
1: tylko
4: wprowadzać go,
1: 40
4: bo
1: dni.
4: niestety, no, ja mam
1: Tak.
4: ten M1 Pro
2: Kurde, tak
4: i po
2: mało idzie do
4: prostu
2: sklepu,
4: trzeba
2: kupuję.
4: obniżyć zabezpieczenia, żeby zainstalować nawet. Ale jeśli chodzi o Zooma, to jest jakiś limit na siedzenie na kanale, z tego co wiem.
1: Okej, to może być prawda. Jeszcze
2: Ej, te skiny niczym się nie
1: no
2: różnią.
1: tak, więc w
2: Aha,
1: sumie
2: bo to jest
1: ewentualnie
2: inna
1: jeszcze jedną
2: pamiątka,
1: opcją,
2: drugi zwykły skin.
3: ale
2: Mogę to
3: to
2: spróbować.
3: znaczy ja wejdę wam słowo, Patryku, bo ktoś obok ciebie rozmawia bardzo głośno i
4: Tak,
3: tak naprawdę
4: wiem.
3: przekrzykuje Mikołaja, który usiłuje
4: Kuba,
3: ci
4: możesz trochę
3: odpowiedzieć.
4: ciszej, bo...
2: Nie, bo ja też gadam.
3: No to ja proponuję, żebyście zostawili tę dyskusję na poza antenę. Ja na razie cię wyciszam, a Mikołaju, ty proszę bardzo, kontynuuj. O, teraz.
1: W każdym razie, kończąc temat, jeszcze jedną opcją, która jest dziwna, ale teoretycznie by się dało, jest użycie Discorda, bo Discord pozwala nam też na przestreamowanie jednej konkretnej apki, przestreamować ją do innego komputera i ewentualnie nagrać gdzieś innego komputera z Windowsem na przykład. No ale generalnie Audio Hijack do tego niestety. I jakby ja no, tego rozwiązania używam, ale można też no, te dwa pozostałe sposoby, o których gdzieś tam wspomniałem.
3: No to teraz, Patryku, pytanie, czy jeszcze o coś chciałbyś zapytać?
1: A, jeszcze jest jedna opcja, jest takie narzędzie, które się
2: Życie.
1: nazywa Black Hole i to jest narzędzie darmowe i ono działa trochę tak jak kabel wirtualny na Windowsie, czyli my wybieramy je jako urządzenie wyjściowe i potem z innego programu, no dowolnego edytora dźwięku, czy to Reaper, czy to Audacity, czy to jakikolwiek inny, możemy go użyć jako urządzenia wejściowego i wtedy po prostu nagrać w ten sposób.
3: Patryku, no to słuchamy. Czy jeszcze jakieś pytania masz, czy o coś chciałbyś zapytać?
4: Chciałbym też powiedzieć trochę o tym, że testowałem Taskera, tą aplikację Tasker na iOS-a,
2: Co
4: tą
2: ty
4: betę.
2: wybrałeś?
4: Całkiem niezła aplikacja, jeśli chodzi o Mastodona, ale no niestety MetaText ma jedną ważną funkcję dla mnie. Jeśli da się to jakoś włączyć powiadomienia.
1: Te
0: Powiadomienia
1: powiadomienia mają
0: push.
1: być.
0: W Taskerze już
2: Epicnego
0: moment.
2: syskina
0: A nie,
2: zrobiłem
0: nie w Taskerze, to w innej
2: do
0: aplikacji,
2: Fixera.
0: przepraszam.
4: Dzięki. A tak poza tym, bardzo mi się podoba wasz podcast. Zawsze byłem nieśmiały i dopiero teraz po prostu zdecydowałem się zadzwonić do was.
3: No to cieszymy się, Patryku, że się odważyłeś. Bardzo ci dziękujemy za telefon. No i pozdrawiamy i oczywiście czekamy na jakieś kolejne twoje pytania, jeżeli
0: I
3: jakieś będzie.
0: gratulujemy
3: Tak,
0: odwagi.
3: gratulujemy odwagi,
0: Odwagi
3: oczywiście.
0: pierwszego
4: To
0: występu.
4: ja wam dziękuję za świetny
2: Zrobiłem
4: podcast, bo po
2: perfekcyjnego
4: prostu wy mi
2: skina do
4: dajecie tyle
2: Fixera.
4: newsów, tyle wszystkiego. Jesteście niesamowici.
2: No to również
3: Którego
2: dołączam
3: się
2: się do
3: miło nam
2: podziękowań
3: to,
2: i do gratulacji.
3: miło nam to słyszeć.
0: Dzięki,
3: W
0: miło nam
3: takim
0: to
3: razie
0: słyszeć.
3: dziękujemy ci bardzo. No i cóż, i jedynie co, to mielibyśmy prośbę gdzieś tam w przyszłości, że jak będziesz się z nami łączył, to może jednak, żeby udało ci się znaleźć w takim miejscu, gdzie po prostu będziesz mógł rozmawiać swobodnie i nie będziesz się jeszcze tam z kimś przekrzykiwał, bo naprawdę nie jest to fajne, jak ktoś od odpowiada na twoje pytanie, no a nie ma tak naprawdę możliwości komfortowo tej odpowiedzi udzielić.
1: I my tutaj też przypomnimy dla wszystkich, którzy albo właśnie są nieśmiali i chcieliby się z nami skontaktować, a boją się, że wejdą na antenę, to strzelą jakąś gafę, no albo dla osób, które po prostu nie mają warunków, bo nie wiem, małe mieszkanko, rodzinka w oku, no każdy ma jakby swoje jakieś tam problemy, że istnieje strona kontaktyflopodcast.net i na stronie kontaktyflopodcast.net można do nas napisać, można również to zrobić na Facebooku i jeżeli no w ten czy inny sposób nie możemy się połączyć głosowo i te warunki wiemy, że mogą być dość niekomfortowe, no to zawsze można też do nas napisać i można po prostu tę wiadomość wysłać w takiej formie. No i wtedy możemy to zrobić na spokojnie, przeredagować sobie wcześniej, sprawdzić, czy aby na pewno żadnej gafy nie popełniliśmy, zanim naciśniemy przycisk wyślij.
3: No i ja miałbym też właśnie przy okazji taki apel, że jak wysyłacie te wiadomości, to sprawdzajcie. Zwłaszcza jeżeli wysyłacie je z użyciem dyktowania głosowego, to sprawdzajcie, co tam się wpisało, bo ja to potem muszę przeczytać. A to w niektórych przypadkach bywa dosyć trudne. Delikatnie rzecz ujmując, przechodzimy do kolejnych tematów, które mamy. Tym razem Mikołaj ma temat o nowościach w NV Access.
1: NV Access opublikowało nowy wpis na swoim blogu In Process, na którym to NV Access właśnie publikuje kilka takich wpisów, no chyba co tydzień tam publikują taki wpis o tym, co generalnie w trawie piszczy, jeżeli chodzi o NVDA i o samą organizację. No i co w tym momencie? Nadchodzi NVDA 2022.4, gdzieś tam niedługo mamy wiedzieć coś więcej, ale na razie jeszcze nie znamy daty wydania, ale no NV Access zapowiada, że niedługo coś więcej będzie w tej kwestii wiadomo. No oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś sobie zajrzy na GitHuba, to znajdzie, podejrzewam, już jakieś wstępne szkielety, listy zmian, bo no, projekt otwarty rządzi się takimi prawami, że takie rzeczy są dla nas publicznie dostępne. NV Access ostrzega również, że niedługo znowu nastąpią zmiany w API, no bo za kilka miesięcy ukaże się wersja 2023.1 programu NVDA, a tak jak to już zwykle bywa w wersji 1 każdego roku, no następują te zmiany, które wymagają aktualizacji dodatków. No i nawet jeżeli te dodatki nie są jakoś, no nie mają te zmiany wpływu na dany konkretny dodatek, to i tak autor tego dodatku musi jakby potwierdzić w tak zwanym pliku manifestu, który gdzieś tam do tego dodatku jest dołączany, że ten dodatek jest kompatybilny z nową wersją NVDA, że ta wersja dodatku działa z tym nowym API. Więc nawet jeżeli no, nasz dodatek, który jakiś tam, którego w danym momencie używamy, nie jest objęty tymi zmianami, no to i tak ktoś go po prostu będzie musiał trochę przecertyfikować na tę nową wersję. Więc no, szykuje się po prostu wielka aktualizacja i znowu ludzie będą powstrzymywać się przed aktualizacją, bo przecież nie działają dodatki i tak dalej.
2: Jeśli mogę dać oczywiście szybko jedną malutką rzecz. Tak w ramach przypomnienia o takiej malutkiej hiszpańskiej wtyczce Cri-Cri-Cri, która służy do edytowania manifestów. Jeżeli nie chcemy tam ręcznie wpisywać, bać się, że coś źle zrobimy, no to możemy spróbować sprawdzić ten manifest, przeedytować tak, żeby ta ostatnia testowana wersja NVDA była podniesiona, bo wiele wtyczek może dzięki temu po prostu zacząć działać przez to, że ta flaga jest ustawiona na zgodny dodatek. No oczywiście nie polecam tego robić, jeżeli mamy coś, co jest dla nas ważne, żeby działało i poczekać na to, aż producent dodatku wyda stosowną aktualizację. No ale w takich podbramkowych sytuacjach ta wtyczka się przydaje.
3: Najlepiej po prostu zrobić sobie kopię naszego NVDA jako jakąś tam chociażby wersję przenośną przed taką aktualizacją. To jest, myślę, dobry sposób. Jeżeli coś by się okazało, że po prostu nie będzie działać, no to możemy spokojnie, bez większych kłopotów sobie potem takie NVDA przywrócić. No oczywiście wiadomo, że lepiej mieć jak najnowszą, bo to i stabilne, i bezpieczne, i tak dalej, i tak dalej. No ale czasem zdarza się tak, że korzystamy z jakichś niestandardowych wtyczek, w których ta zmiana manifestu nie pomoże i tam jednak trzeba więcej zabiegów, żeby z nowym NVDA działało.
5: Tak a propos wtyczek, to niedawno Tomek Kowalik napisał mi taką wtyczkę trochę na moją prośbę. Może jest już taka wtyczka, ja o tym nic nie wiem, że można sobie sugestie wyfiltrować z tekstu mówionego przez NVDA to, co wpiszecie w wyrażenie regularnym. I teraz co mi się przydaje...
6: Umie.
5: Słucham?
6: A to słowniki umieją.
5: Tylko mi chodzi o coś takiego na szybko, że masz wiesz, wtyczkę, wpisujesz na przykład cyfry 0 do 9, robisz OK. I w tym momencie nie uruchamiasz NVDA ponownie, nic nie robisz, po prostu nagle przestaje ci mówić cyfry. To mi się na przykład przydaje do tego, że mam, jak jest ten skrypt do tworzenia archivoice'ów, to on teraz mówi najpierw datę, a potem co się zrobiło. Więc jak ja, albo na przykład jak Whisper robi tłumaczenie do czegoś i jest ten ekran rozpoznawania, to on też na początku mówi czasówkę, tak? 00001, 00007 i dopiero tekst. Na tym ekranie, na tym ekranie wyjścia w ogóle. Więc mogę tak naprawdę raz czytać tekst, po prostu wpisując 0 minus 9, nie czytaj cyfr i jakby żadne te cyfry nie będą odczytywane, albo nie jakieś słowo, czy jakieś coś. Po prostu tego ma nie czytać.
6: Tak, też podobne rzeczy można robić słownikami, tylko niestety od wersji 2020.1 tam się sporo zmieniło w NVDA-u i ta funkcja jest trochę uboższa niż była kiedyś, no bo tam gdzie kiedyś mieliśmy tekst typu nagłówek poziom 1 odwiedzony link grafika strona główna, to teraz mam jakby osobne kawałki tekstu nagłówek poziom 1 odwiedzony link grafika strona i tak dalej. I no ja za czasów właśnie NVDA 2019 i starszych bardzo, bardzo używałem tej funkcji i szczerze mówiąc, gdyby ta funkcja nadal działała, to byłby to dla mnie bardzo silny argument przemawiający jednak za pozostaniem przy Windowsie. To tyle czasu człowiekowi zaoszczędzało, no ale niestety od wersji właśnie 2021 no to już nie jest to samo i ona nie jest już tak przydatna jak była kiedyś. Ale wracając...
5: No to może ta wtyczka by coś tutaj zmieniła, no bo ona jakby filtruje z tekstu wyjściowego, więc ona
6: wtyczka
5: pewnie...
6: Wtyczka filtruje, a mi bardziej chodzi o zamianę, bo na przykład ja sobie robiłem wtedy coś takiego, że nagłówek poziom 1 to było H1. Na przykład jakiś komunikat typu lista z 5 elementów to było list 3, czy tam list 5. I inne takie, to już przy jakimś tam czytaniu konkretnych jakichś tam struktur też się przydawało, po prostu przyspieszało to pracę. W każdym razie wracając do nowości w NVDA, pojawiły się również, właściwie w NVDA Access, pojawiło się również kilka nowości dotyczących NVDA w języku ukraińskim, kanały na Telegramie dotyczące dodatków oraz grupa pomocowa NVDA, które są dostępne w menu pomoc i tam mamy skontaktuj się ze wsparciem taką pozycję, no i tam pojawia nam się taka strona, gdzie różne zasoby w różnych językach będziemy widzieć. No, NVDA Access również przeszedł na Mastodona. i jeżeli ktoś ma tam konto, to bodajże nvaccess@fostodon.org to jest adres, pod którym który możemy zaobserwować i tam publikowane są również nowości dotyczące NVDA. NVAccess otrzymało również grant od firmy Salesforce, o której już tu kiedyś mówiliśmy, bo firma raczej słynie z dbania o swoją dostępność i o dostępność swoich produktów. No, posiadają oni również taki program, gdzie pracownicy firmy mogą głosować na jakąś organizację, na jakiś projekt otwarty i te właśnie 10 tysięcy dolarów zostanie przekazane na tenże projekt. No i w tym momencie wygrało właśnie NVDA, wygrało właśnie NVAccess i te 10 tysięcy dolarów no, zostanie od Salesforce'a przekazane, co oczywiście pomoże w dalszym rozwoju programu.
3: No więc rzeczywiście pozytywne wieści się pojawiają ze strony NVAccess. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku NVDA będzie działało jeszcze lepiej i użytkownicy będą z tego programu zadowoleni. Tymczasem dzwoni do nas Bartek. Miejmy nadzieję, że za moment z Bartkiem się połączymy. Tylko jeszcze, Bartku, zgoda na nagrywanie, no to jest rzecz niezbędna. Bo bez tego nie porozmawiamy, ale mam nadzieję, że zaraz ci się uda poradzić sobie z tym dźwiękiem, z tą zgodą na nagrywanie. O, i już jesteś
7: miejmy
3: z nami.
7: Nadzieję, że teraz w końcu.
3: A jesteś, witaj.
7: Jest, jest, udało się, witam was serdecznie, wyjątkowo widzę w piątek.
3: Tak jest.
7: Oczekiwałem was w środę, ale ani na radiu, ani na Facebooku nie widziałem żadnego powiadomienia. Zastanawiałem się, co się dzieje, bo w ogóle, szczerze powiedziałem, że w środę to w ogóle Tyflo Radio u mnie w ogóle nie działało.
3: A to ciekawe.
7: Ani przez Safari, bo próbowałem się połączyć przez strony tyflopodcast.net, ani przez gotową listę odtwarzania u mnie na komputerze.
3: A to w ogóle ciekawa sprawa, bo z tego, co sprawdzałem, to działało, chociaż mnie akurat w środę rzeczywiście nie było przy komputerze. To był jeden z tych powodów, dla których nie udało nam się tego tyflo przeglądu zrobić. Ale Bartku, z czym do nas dzwonisz?
7: No, ja tak króciutko, chociaż pierwsze, co chciałem się zapytać praktycznie, bo przed chwilą mówiliście o najnowszej, już przyszłorocznej wersji NVDA. A czy już może wiecie, co z tymi głosami w formie dodatków? Czy one też będą wymagały jakiejś aktualizacji, czy po prostu po zaktualizowaniu do 2023.1 one pozostaną w tej samej formie, jak jest teraz? Macie może jakieś informacje już?
6: No, będzie trzeba na pewno zaktualizować manifest. Generalnie dodatki z głosami, czyste z głosami, nie mają w sobie kodu najczęściej, więc więcej nie trzeba będzie robić raczej. No, ale manifest będzie musiał być zaktualizowany, no, żeby właśnie pokazać, że o, te dodatki są kompatybilne z nowszymi wersjami.
2: Nie wiadomo, jak się ma sprawa z dodatkami, ze sterownikami głosów.
3: Tak, to pytanie, no tak. Co tam zostanie zmienione tak naprawdę, bo nie zawsze to podnoszenie wersji powoduje zmiany, ale czasem tak, to wszystko zależy od tego, czy na przykład jakieś funkcje odpowiedzialne za syntezę, z których korzysta dany dodatek, się czasem nie zmieniają. No jeżeli tak jest, no to niestety, ale trzeba ten dodatek po prostu zmodyfikować. No, twórca dodatku albo ktoś życzliwy musi tam zajrzeć, dokładnie, napisać, co trzeba, i działa.
6: To jest swoją drogą, to tak ostatnio się gdzieś tam dowiedziałem. Ciekawa technika, jakby oczywiście nie był to plan i nie po to zostało to wprowadzone, ale taki jest efekt uboczny walki z piractwem, bo było wiele dodatków i krążyło wiele dodatków, które były po prostu jakimiś skrakowanymi wersjami tego czy innego sterownika do głosu, no głównie wokalizery były w takiej formie,
2: i
6: no
2: akapele.
6: I za czasów No, a to tego akurat nie widziałem, ja o tym akurat nie wiedziałem, ale wiem, że wokalizery były. I za czasów NVDA starego, w którym te dodatki po prostu działały i one się raczej nie aktualizowały, no ludzie mieli te wersje nie do końca legalne i one im po prostu działały. A przez to, że teraz te aktualizacje wychodzą co rok i co rok trzeba coś tam gdzieś zmienić, no to ja nie mówię, że te wersje nie wychodzą, bo te wersje oczywiście wychodzą i będą wychodzić, ale nie każdy wie, skąd je wziąć, nie każdy ma takie źródła. To często było na zasadzie znajomy znajomemu znajomemu, tak. Wiadomo jak to z takimi programami bywa. No ja już gdzieś słyszałem takie głosy, że ludzie właśnie kupili oryginalne na przykład wokalizery, dlatego, żeby właśnie mieć na bieżąco od jakiegoś takiego, no...
3: Żeby się nie męczyć co roku po prostu.
6: Tak, dokładnie.
7: Tak szczerze powiedziawszy, to ja się zastanawiam, co to w ogóle z RH Voice'em będzie, bo ja też mam ten RH Voice'a w formie dodatku.
3: Akurat o RH Voice'a, Bartku, to myślę, że możemy być spokojni. Tu ekipa Zwonimir, Grzegorz czuwa tym raczej, żeby Michale to było okej.
5: Poza tym...
7: ekipie to tak, bo z tego co ja wiem, to RH Voice to jest... rosyjski chyba produkt, tak? Z tego co...
5: Tak, tylko no, RH Voice nie jest syntezatorem o otwartym źródle, więc każdy może tam coś zrobić. I okej, na razie nie ma sensownie działających głosów angielskich na RH Voice'a, więc nie bardzo są zainteresowani ludzie, powiedzmy, zachodni, tak powiem. Natomiast no u nas, czy gdzieś tam bardziej na wschód, to myślę, że nawet gdyby z jakiegoś dziwnego powodu, na co się nie zapowiada, ale gdyby autorzy porzucili ten projekt, to jest, zdaje się, już nawet kilka chyba w razie czego ekip, które mogłyby się tym przynajmniej częściowo zająć, tak mi się przynajmniej wydaje i to jest chyba...
3: Jest za duże zainteresowanie tym syntezatorem, tak żeby on miał upaść gdzieś.
5: Ja się zastanawiam nad inną rzeczą. Gdyby jakaś firma X zrobiła syntezator, nawet większa, do NVDA, i zrobiła go raz na starszą wersję, to byłby syntezator płatny. Po czym nowa wersja, firma by nie robiła tych wtyczek, ja sobie wyobrażam taką sytuację, natomiast właśnie byłyby robione wtyczki pirackie i mogłoby dojść do paradoksalnej sytuacji, w której działają tylko i wyłącznie wersje no, nie do końca zgodne z prawem. Czy niezgodne z prawem.
3: A nie wiem, czy... Tomku, ale żeby daleko nie szukać, to ja nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, to już ileś lat temu, było takie podejście, bodajże Evo Software, że oni tworzyli, oni sprzedawali Iwonę razem z NVDA i tam był jakiś dodatek nawet z tą Iwoną, z tego co pamiętam, do NVDA, że ta synteza miała się z tym czytnikiem ekranu bezpośrednio komunikować. Jakieś takie próby były, nie wiem na czym one się skończyły, ile tych kopii zostało sprzedanych, ale wiem, że to było już wiele lat temu, no bo przecież od ilu już lat Evo Software nie ma, bo oni zostali wchłonięci przez Amazon.
5: Choć szczerze mówiąc, wydaje mi się, że teraz, przynajmniej na razie jest tak, że coraz więcej firm idzie w tę syntezę neuronową, która jest ogromna, ma ogromne modele, która jest bardzo naturalna, ale z responsywnością to ta synteza nie ma wiele wspólnego. Przynajmniej póki co.
6: I jeszcze najlepiej to, żeby ona była w chmurze i online, bo wtedy łatwiej jakby skontrolować i łatwiej pobierać jest za to opłaty. No a w przypadku osób niewidomych, a to kompletnie nie zdaje egzaminu, no bo wiadomo, że synteza online, no nie, to nie w przypadku czytnika ekranu, gdzie stracimy dostęp do internetu i nie chcemy też wysyłać numeru naszej karty płatniczej i innych danych, które nam czytnik ekranu czyta komuś po sieci. No i druga rzecz, że ta synteza jest jednak pomyślana pod dość niewielkie ilości czytanego tekstu, czyli no nie wiem, w przypadku Microsoftu to jest tak 15 dolarów za milion znaków. No czyli 60 zł za dużej ilości, za taką dużej wielkości książkę, czyli nie wiem, jakiś powiedzmy większy Harry Potter. No to gdzie przy ilości tekstu, jaką czytają na dzień osoby niewidome,
1: no nie są to stawki, z którymi możemy cokolwiek zrobić, bo to byłaby kwestia kilku tysięcy, jeżeli nie kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. To zresztą będziemy dzisiaj mówić o narzędziu Speech Central, które też bardzo ostrzega przed tym, żeby absolutnie patrzeć na nasze koszty, bo tu bardzo prosto jest się nadziać.
7: No widzę, że tutaj wywołałem szeroką dyskusję, jeżeli chodzi tutaj o syntezatory, ale pozostając jeszcze tylko w temacie, tu jest praktycznie pytanie od mojej koleżanki, a nie ode mnie, bo ona ma zainstalowane te dodatkowe głosy, te do RHWS-a, czyli Magdę, Natana i Alicję w formie normalnej instalacji EXE. A zastanawiające jest, Michale, że jak się próbuje zainstalować formę twojego głosu, że ona działać nie chce.
3: A to nie wiem. To szczerze powiedziawszy, ja nawet nie instalowałem wersji SAPI. To musiałbyś się odezwać. Podejrzewam, że do Zvonimira, który.
7: No ja tutaj sam zalecałem, żeby może właśnie przekształcić z wersji SAPI na po prostu wersję dodatków.
3: Tak, bo to na pewno działa.
7: No właśnie. Bo ja de facto sama Alicji nie instalowałem w wersji SAPI, ale już jak pobrałem wszystkie dodatki, to po prostu odinstalowałem te pozostałe głosy i zainstalowałem w formie dodatków i wszystko działa tutaj jak w zegarku, się mówi.
3: Ważna rzecz jest, i to jest takie ostrzeżenie gdzieś tam na stronie Grzegorza Złotowicza, teraz mi się to przypomniało, że jeżeli instalujemy głos, który jest aktualizacją w wersji SAPI, to trzeba najpierw odinstalować ten wcześniejszy. Więc być może...
7: Ja właśnie tak zrobiłem, bo ja odinstalowałem je z programu i funkcje.
3: Tak, Bartku, później... ale właśnie...
7: Wszystko.
3: Ale tak mi to przyszło do głowy, że być może twoja koleżanka po prostu nainstalowała jakąś wersję następną na wcześniejszą wersję tego głosu bez deinstalacji. Mam na myśli ten mój głos, głos Michał.
7: Znaczy się ona wcześniej tego twojego głosu problem. W ogóle nie miała.
3: Aha, no to szczerze mówiąc, no nie umiem
7: no
3: pomóc.
7: No właśnie, tu się zastanowię, bo z jej informacji wynika, że ona już ma najnowszą wersję NVDA, bo jeszcze jakiś czas temu można było spotkać na Pythonie dwójce, nie na trójce, no to byśmy się nie dziwili, że to nie chce działać, ale skoro już ma najnowszą wersję NVDA, te wszystkie prawdopodobnie zaktualizowane dodatki ma, głos Alicji, Natana i Magdy działa, to zastanawiające, dlaczego jest, że wersja SAPI z twoim głosem nie chce pójść.
3: Niestety, Bartku, nie wiem, ale myślę, że to trzeba po prostu skontaktować się z osobami, które ten głos tworzyły, no i może wtedy uda się dojść do jakichś...
7: No, myślę, że jednak najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu reinstalacja, czyli przetworzenie SAPI na dodatki. Tak mi się wydaje tutaj, ale całości, włącznie chyba ze silnikiem RH Voice'a.
3: No tak będzie najlepiej, tak, no bo to wiadomo, że działa.
5: A tak a propos RH Voice'a, to głos Natanie oczywiście zmienił licencję jakiś czas temu.
3: Tak, to ja o tym też zdaje się wspominałem.
5: Na
3: też Creative Commons.
7: Okej, jeszcze takie dwa pytania mam, bo też nie chcę za dużo zabierać czasu antenowego, bo w dzisiejszych czasach to jest cenne. Chciałem się zapytać, czy spotkaliście się kiedyś z taką sytuacją, że na komputerze próbowaliście wejść na jakąś stronę i wyskakiwał wam komunikat, że brak, że nie można załadować strony, mimo tego, że macie połączenie z internetem, a na przykład na urządzeniu mobilnym ta strona wam działa doskonale?
0: Czasem mi na takie coś pomaga ten reset, to się nazywa reset DNS-ów? DNS flash. Chyba tak, jakiś reset, jest taka komenda.
7: A Paweł, w jaki sposób to się robi?
1: W poleceń to trzeba apconfig spacja / DNS, nie / flusch DNS chyba.
0: Flusch DNS, tak. Ipconfig razem spacja / flusch DNS. W linii poleceń. Mi o dziwo właśnie tak się dzieje ze stroną Tyflo Podcastu czasem. Ostatnio nie, ale...
7: No ja właśnie miałem problem ze stroną własnego miasta, bo nie wiem, czy w waszych miastach jest coś takiego organizowane jak budżet obywatelski.
0: No tak, tak, to jest.
7: No właśnie tam można oddawać głosy na wybrane projekty, prawda? I chciałem to zrobić na komputerze, bo powiem, że w formie desktopu mi się wygodniej funkcjonuje, bo ten ekran dotykowy to jest no, bardzo wrażliwy, ale ta sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby jednak skorzystać przez Safari. No co koniec końców się udało, ale dłużej trwało.
0: Okej, okay, no to, to w porządku. No spróbuj tak, jak ja ci poradziłem, czy my z Mikołajem i powodzenia. Miejmy nadzieję, że pomoże. Mi pomaga.
7: Okej, okay, i jeszcze jedno pytanie tym razem ode mnie, bo tutaj będę pomagał. To bardziej, Michale, do ciebie jest pytanie, bo też jesteś w PKO, no, mimo tego, że w Inteligo. Ale tutaj chodzi konkretnie o IPKO, a właściwie kartę płatniczą. Czy orientujesz się może, bo ja de facto nie pamiętam, jak to robiłem, bo to było dekadę temu, czy jeżeli karta przychodzi do nas po raz pierwszy, to żeby ją aktywować, to na razie nie mówimy tutaj oczywiście o aplikacji, tylko słyszałem, że trzeba pójść do bankomatu, ale czy nie. Trzeba coś wypłacać, czy nie, można
3: to znaczy...
7: tylko ją...
3: Można ją aktywować, to wiesz, ja też już nie pamiętam, jak to było z pierwszą kartą.
7: Tak, bo to będzie pierwsza karta.
3: No to, Bartku, kiedy to było? Nie pamiętam takich rzeczy. Wybacz.
7: Nie, no spokojnie, każdy ma prawo zapomnieć, prawda? No właśnie, ja też nie pamiętam, tym bardziej, że ja konto sam w banku zakładałem, nie przez stronę internetową. Więc to zupełnie były inne czasy, nazwijmy to wprost. No dobrze, to ewentualnie pozostaje tylko się dowiedzieć na stronie banku. Na infolinii banku, przepraszam.
3: No dokładnie.
7: No dobrze, no będziemy w każdym bądź razie kombinować, bo właśnie za chwileczkę mam się z nim łączyć i będziemy robić to zdalnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnej kaszany, jak to się mówi. Okej. Okay. W takim razie, no cóż, ja miejmy nadzieję, że będę miał was na czym na razie słuchać, bo zarówno i komputer, i telefon będzie zajęty, ale jak skończę, to zaraz wracam do słuchania, a zresztą później sobie jeszcze raz chyba cały przesłucham, jak już będzie na stronie. No to pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia.
3: Pozdrawiamy cię, Bartku, również do usłyszenia. Dziękujemy również za telefon. Trzymaj się.
7: Do usłyszenia.
3: No i cóż, teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do tematu Octarin.
0: Tak, tak, Octarin, czyli oprogramowanie stworzone przez Dawida Piepera, twórcę też Eltena, które to oprogramowanie pozwala na rozpoznawanie na OCR no, początkowo plików graficznych, różnych JPEG-ów, BMP i tak dalej. Natomiast po dość długim czasie nieaktywności Dawid postanowił coś z oprogramowaniem zrobić. I zrobił, bo dodał on wsparcie plików PDF i to, co ciekawe, z wyborem zakresu stron i to, co ciekawe, można zapisać te pliki PDF w kilku formach. Albo w formie graficznej, albo w formie tekstowej, albo w formie graficznej z nakładką tekstową, czyli osoby widzące mają ten sam graficzny układ, jaki był w oryginale, a osoby niewidome mają na to nałożony tekst. Tekst, który można czytać czytnikiem ekranu, pewnie tam jakieś przeszukiwać, nakładać na niego jakieś notatki i tak dalej. To nie wszystko, bo Dawid postanowił także wystartować z wersją Pro Octarin i wersja Pro posiada troszkę lepszy silnik OCR, który jest już płatny. Dawid za niego musiał gdzieś zapłacić i wspiera na przykład języki, wiele języków naraz, rozpoznawanie wielu języków naraz i można z niego skorzystać w tej wersji Pro. Wersja Pro to także wsparcie dla skanerów, więc już teraz nie tylko możemy rozpoznawać pliki, ale też skanować bezpośrednio, prawda, ze skanera za pomocą...
1: Testowałem.
0: I?
1: To działa prawie dobrze. To znaczy, ja mam akurat bardzo fajny skaner pod testowanie takich rzeczy, dlatego że oprócz takiego skanera płaskiego mam też podajnik ADF i to podajnik ADF dwustronny. Podajnik ADF to jest takie coś, że wkłada się tam ileś kartek, trochę jak do drukarki, no i on przepuszcza sobie to przez siebie, że tak powiem, kartkę po kartce,
5: Więc te kartki muszą być no, rozszyte. To nie mogą być zszyte rzeczy. No i można sobie ileś tych kartek po prostu zeskanować na zasadzie położyć je na, czy tam w tym podajniku, one wyjdą jakby z drugiej strony, tam pod spodem konkretnie u mnie. No i to wszystko jest zeskanowane. W związku z powyższym, jak mi przychodzi jakaś umowa 20 stron, to po prostu kładę te 20 kartek na skanerze i on sobie kartkę po karcie sam skanuje i to jest super. No i niestety póki co przynajmniej, ja to już zgłaszałem, tylko problem jest taki, że Dawid nie ma takiego skanera z podajnikiem dwustronnym i nie może tego testować. To bo program, co ciekawe, korzysta z systemowego okna konfiguracji skanowania. Czyli tak jak wejdziecie sobie w skanowanie w systemie Windows, jest coś takiego, to tam jest do wyboru możliwość właśnie skanowania skanerem płaskim, podajnik ADF i podajnik ADF dwustronny ja mam u siebie. Natomiast w Octalin mam tylko skaner płaski i podajnik ADF i to jest skanowanie jednostronne. To już też właśnie sprawdziłem. Więc nie da się skanować dwustronnie, jeżeli ktoś ma podajnik ADF. Na razie się nie da. Mam nadzieję, że to będzie naprawione, bo trochę mi na tym zależy. Nie testowałem jeszcze jakości tego skanowania, to tak obiecuję sobie, że to zrobię, bo mam dość sporo dokumentów różnych zeskanowanych i bo od pewnego czasu po prostu całą swoją dokumentację staram się po prostu mieć w formie również cyfrowej. Wszystkie orzeczenia, nawet świadectwa jakieś z liceum, jakieś różne takie rzeczy mam poskanowane. Więc one są bardzo różnej jakości i to jest w sumie dobry test na tego typu rzeczy. Ale jakoś tego jeszcze nie zrobiłem. No w każdym razie no, z niecierpliwością czekam i z taką dużą nadzieją, że rzeczywiście uda się zrobić to skanowanie wielostronne. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę skanera takiego płaskiego, to tam jest nawet możliwość czegoś takiego jak jest w Finderze. Czyli da się wprowadzić mu czas oczekiwania na przerzucenie strony, czyli no, nikt nie zrobi, nie przewróci strony w pół sekundy, a te skanery są coraz szybsze, więc da się wprowadzić taki czas opóźnienia, czyli strona się skanuje, strona się kończy skanować, teraz my mamy czas na odwrócenie kartki i tak dalej, odłożenie tego sobie na skaner i odbywa się no, druga strona skanowania, trzecia, czwarta i tak dalej, aż do momentu, gdy powiemy dość i książka będzie skanowana. W związku z powyższym, no, jak tylko będzie ten, jak będzie tylko ta możliwość skanowania dwustronnego, to już będzie w ogóle ekstra. Tam jeszcze kilka jest interfejsowych takich rzeczy, które moim zdaniem są troszkę przydałoby się troszkę poprawić, na przykład jest w dwóch miejscach podana ta czas przerwy między stronami, przy czym te przerwy są różne, tak? Ja wpisuję 5, on za chwilę wypisuje 10, dosłownie jakieś nie wiem co, w jakimś innym miejscu. Natomiast to była pierwsza wersja od lat, więc mam nadzieję, że to zostanie poprawione. No i żeby skanowany był język polski w tym takim silniku uznawanym za taki chyba najlepszy podobno, przynajmniej on jest płatny, ten Iron OCR, no to domyślnie jest tylko alfabet łaciński bez polskich znaków. Trzeba te polskie znaki włączyć, to trzeba zrobić w ustawieniach. Też sugerowałem, żeby jakby program na dzień dobry gdzieś tam pytał o język skanowania i miał takie szybkie ustawienia. Zobaczymy, czy to się też wprowadzi. No natomiast no, bardzo mi się podoba, że jest ta możliwość, tak, zresztą jak w Finderze to jest, bo w Finderze też można zrobić taki PDF graficzny, ale z warstwą tekstową. I to jest super, bo wtedy wysyłam tego PDF-a komukolwiek, I ja widzę swoje, ktoś widzi jakby swoje i to jest
3: tak,
5: super.
3: To jest bardzo fajne, szczególnie dla tych wszystkich, którzy jeszcze mają taką mentalność, zwłaszcza w różnego rodzaju urzędach, i część urzędników bardzo się broni przed tworzeniem dostępnych plików PDF, przed robieniem jakichś OCR-ów, bo tłumaczenie jest zawsze takie, że ale przecież tam nie będzie czytelnej pieczątki na tym dokumencie, a to już będzie problem.
5: Znaczy może być czytelna pieczątka, tak, tylko trzeba to zrobić w sposób sensowny.
6: Teraz pytanie, po pierwsze, ile ten opt-in kosztuje? Po drugie,
0: Przejść. Mhm. Więc on w tym momencie kosztuje, brzydko mówiąc, co łaska. Nie, praktycznie wygląda to tak, że aby otrzymać kod rejestracyjny, Dawid prosi o wpłatę w dowolnej kwocie, w dowolnej wysokości na rzecz Fundacji Prowadnica, czyli to my oceniamy, na ile wyceniamy pracę Dawida nad tym programem. Jest też wersja pro do pobrania bez rejestracji i ona działa, tylko że na każdą ze stron rozpoznanego dokumentu nakłada adnotację, że to jest wersja niezarejestrowana, i prosimy o rejestrację. Czyli takie poniekąd wieczne demo, ale które zakłada nam ten watermark, w związku z czym też warto, myślę, wesprzeć, zwłaszcza że oprogramowanie no jest chyba warte, zwłaszcza że ta cena nie musi być jakaś wygórowana. Ile kto ma możliwości, tyle może zapłacić. A chyba jest to dobre oprogramowanie. Nie wiem, jak Tomku, ty byłeś zadowolony z jakości jakby tutaj tego rozpoznawania tekstu?
5: To znaczy miałem po pierwsze ustawioną średnią jakość, po drugie ten łaciński alfabet, więc mówię, tu się nie będę wypowiadał. No to, co było bez polskich znaków, to było w miarę okej. Natomiast muszę przerzucić i spróbuję to zrobić. Nie obiecuję, ale spróbuję to zrobić na przyszły tyflo przegląd.
0: Okay.
5: I wtedy spróbuję jakiś taki większy, że tak powiem, raport dać. Zresztą, tak czy inaczej, nawet gdyby ta jakość była jakaś taka, no to rozwiązań do rozpoznawania tekstu jest bardzo dużo, nawet na Androida teraz, więc to już jakby można z tym robić różne rzeczy, można to komuś, jeżeli to jest nasza zwykła książka, no to nawet powierzyć, powiedzmy, do rozpoznania, można tam zrobić z tym ileś rzeczy, bo tak naprawdę z naszej perspektywy chyba największym problemem do tej pory było to, znaczy no są dwa problemy. Po pierwsze to, żeby zeskanować łatwo duże ilości stron, bo skanowanie w systemie Windows to jest skanowanie, o ile wiem, jednej strony na raz. Potem trzeba po prostu jeszcze raz skanować, jeszcze raz i jeszcze raz. Natomiast na telefonach no to jest, no po pierwsze obsługa skanera, której nie ma w ogóle, natomiast po drugie no to rozpoznawanie offline, które z reguły jest takie sobie, więc trzeba wszystko przesyłać do chmury, to się nie zawsze, no nie zawsze to jest fajne.
3: I nie natomiast, zawsze można też, bo z różnymi dokumentami tak, się pracuje.
5: Natomiast w tym momencie wydaje się, że te dwa problemy są mniej więcej rozwiązane, znaczy można skanować duże ilości stron i można rozpoznawać tekst offline, czyli z naszego punktu widzenia robić prawie to samo, co robi FineReader. Jedyna pewnie zaleta FineReadera dla nas, mówię, dla osób całkowicie niewidomych, jest taka, że FineReader robi też fajnie, chociażby, znaczy w miarę fajnie, stara się robić jakieś formatowanie, nagłówki, czasem zrobi tabele. Nie wiem, czy ten Iron OCR robi takie rzeczy. Zakładam na razie, że nie. W każdym razie, no myślę, że do takiego użytku, żeby właśnie gdzieś skanować dokument, wiedzieć, co to za dokument, skanować książkę, no to podejrzewam, że to jest jakby ok. I zwłaszcza w momencie, kiedy Finder zrobi się subskrypcyjny, no to Dawid dobrze wyczuł moment, kiedy wejść na rynek ze swoim programem dla no osób właśnie niewidomych, mówię.
2: To może się
5: to jest chyba jakieś zarządzanie stronami, że to można te strony jakoś przekładać, usuwać, coś tam jeszcze. Czyli kiedy na przykład jest coś zeskanowane dwustronnie, okaże się, że to jest jednostronnie, no to można chyba te strony puste jakoś tam usunąć. No i właśnie, to jest pierwsza strona po latach. Po latach w zasadzie braku jakiejkolwiek aktywności w tym temacie, już się boję, że ten program w ogóle umarł. Na szczęście nie. No ja jestem bardzo nim zainteresowany, bo to może być rzeczywiście coś, co wielu osobom bardzo pomoże w życiu po prostu.
6: No i
1: Tutaj właśnie dwa kolejne pytania. Pytanie pierwsze i najważniejsze. Dla mnie trochę jednak mimo wszystko byłoby marnowaniem potencjału programu, zamykaniem tego programu na Polskę. I no właśnie, co z tym? Bo jak ja tu słyszę, to są jakieś przelewy bankowe, a nie jakiś fajny system online. Bo jakby program, jeżeli działa faktycznie na silniku, który tych języków wspiera kilka, no to
2: prowadzę sama PayPala.
1: Okej.
2: To wiem, bo kiedyś się chciałam pozbyć pieniędzy z PayPala i coś tam wysyłam i to wiem, że na pewno jeszcze jakiś czas temu miała.
1: Okej. A jak jest z tłumaczeniem? Wy coś wiecie? Czy to jest tylko Polska na razie? Czy tam są też...
2: Z tego, co wiem, to jest tylko polskie. Mogę to też odpalić, ale... Ale też, no, wiadomo, nie tylko angielskich i polskich narzędzi się używa, więc gdyby ktoś chciał, to się da.
5: No tak. Chociaż nazwa jest angielska, więc podejrzewam, że prędzej czy później to może zostać przynajmniej zangielszczone, więc... Mam taką nadzieję przynajmniej.
2: Natomiast jeszcze wbijając się, bo wcześniej próbowałam, ale coś mi się chyba nie udało. To tak, jeśli chodzi o jakość, no to wydaje mi się, że jest całkiem okej. W sensie takim, że jakieś tam jeden czy dwa błędy się trafiły na stronę, ale to nie są takie błędy, które uniemożliwiają zrozumienie. No i też nie wiem, czy... Jakby nie wiem, w jakiej to było jakości. Po prostu wiem, że plik się nazywa informacja.pdf i ma dwie grafiki bez etykiety i tak naprawdę nic o tym pliku nie wiem.

0: No właśnie.
1: Chyba, że w pliku. No to właśnie o tym mówię.
0: Bo tu wydaje mi się, że tu jest pole rzeczywiście na rozwój, bo no przy całej sympatii oczywiście do takich programów, to wydaje mi się, że podstawowe formatowanie, jeżeli tylko jest możliwe do rozpoznania, to powinno być, zwłaszcza tabele. Bo myślę, że no jak ktoś miał do czynienia z różnymi dokumentami, to wie, jak beznadziejnie czyta się tabele, które przez OCR są rozpoznane źle, kiedy nie są sformatowane, że na przykład mamy najpierw jedną kolumnę, potem drugą kolumnę na przykład. Zdarza się tak czasem. I
2: niestety,
0: to jest
2: pani doradzi
0: męczarnia.
2: Sobie nie zawsze dobrze, może powiem w ten sposób.
0: No właśnie, no właśnie.
3: Więc pani lider też, i o tym pamiętajmy, on nie jest i nie ma być do końca narzędziem takim, że my naciskamy przycisk i on nam wszystko zrobi. Bo tam też jest
2: zgadza.
3: Dużo opcji, no bo on nie jest jakby przeznaczony jakby w zamyśle dla osób niewidomych, od tego zacznijmy, on jest bardziej przeznaczony dla osób gdzieś tam na przykład w korporacjach, które mają jakieś dokumenty papierowe i chciałyby z tymi dokumentami potem pracować na przykład w Wordzie i edytować sobie jako tekst.
0: Tak, to jest aplikacja taka typowo biurowa, do tego
3: biurowa,
0: obiegu
3: dokładnie.
0: Elektronicznego,
3: tak.
0: Obiegu dokumentów. To,
3: tak.
0: To się bardzo ładnie integruje z różnego rodzaju procesami, które zachodzą bardzo często w biurach.
2: Tak,
3: i tam jest na przykład dużo takich funkcji, że okej, komputer nam odwali lwią część roboty, ale to my, jako no, osoba widząca tego PDF-a, mamy trochę po nim poprawić. Czyli na przykład, że on nam pokaże, gdzie czegoś tutaj nie jest pewien, to my sobie to poprawimy, że my zaznaczymy mu, okej, tutaj jest tabelka, tutaj, w tym miejscu na ekranie jest jakby miejsce między pierwszą kolumną, między drugą, tutaj między drugą, tutaj między trzecią i Tutaj wiesz. I
1: od a tutaj jest w ogóle inny język, jeszcze na ekranie.
3: Tak, dokładnie.
1: I tak dalej.
0: Tak, tam jest jakieś douczanie wzorców i inne
3: dokładnie.
0: Tego typu rzeczy, że tam sobie tak naprawdę, jakby ktoś bardzo chciał i miał przede wszystkim wzrok i dużo dobrej woli, to można sobie nawet własny język zdefiniować w FineReaderze, bo tam można wskazać, jak ma różne znaki graficzne interpretować, jak dobrze kojarzę. A można te wzorce językowe modyfikować.
3: Ciekawym jest dla mnie to, kiedyś właśnie przeglądałem sobie ustawienia FineReadera, że jednymi z języków, jakie FineReader na przykład może rozpoznawać, jest Java i Python. I tam jest wyraźnie robione wsparcie też pod to, no, że takie treści mogą się w ten czy inny sposób gdzieś pojawić i no, one nie przypominają do końca takiego języka, jaki my znamy, bo tam są pewne symbole i tam jest bardzo ważne, żeby te symbole były rozpoznane poprawnie, no bo w kodzie jeden mały błąd dużo zepsuje i no, FineReader ma wsparcie dla nawet takich rzeczy. Więc no to nie jest taki program jak Octarin, że my wrzucamy do niego tekst i my jesteśmy niewidomi i on ma nam z tym tekstem zrobić coś. Niewidomi go tak używają, ale no on nie do końca do tego służy.
1: I jeszcze tak na koniec, przynajmniej tej mojej wypowiedzi. Jeżeli ktoś by miał problem z wycenieniem programu, no to też Dawid wskazał, że miał za niego brać 200 zł, więc myślę, że to może być dla nas taki wyznacznik tego, jak cenowo by było warto wesprzeć projekt.
3: Gdzie program jest? Bo o tym chyba nie powiedzieliśmy. W sensie do pobrania.
1: Znaczy jest strona octarin.pl.
4: Tak, octarin.pl. Okay. To jest też nowość. Wystartowała oficjalna strona programu, bo wcześniej on był gdzieś na jednej z podstron Dawida.
0: I na forum Eltena.
4: Tak. A teraz ma już oficjalną stronę i można go bez problemu pobrać.
0: To zanim przejdziemy do kolejnych newsów, to kilka tematów, które nam tu rzucili słuchacze, a już dawno nie zaglądałem do waszych wypowiedzi, więc teraz to czynię. Pierwsza wypowiedź jest od naszego słuchacza, który się podpisał jako Kuba. Cześć, mam takie pytanie. Jak osoby niewidome mogą obsłużyć odtwarzacz e-booków Kindle? Mikołaju, mikrofon wyłączyłeś zamiast go włączyć. A chyba chciałeś coś
3: tak,
0: powiedzieć.
3: Chciałem. Z tego co wiem, Kindle nie mają głośników, ale mają